0: Okręgowej w Warszawie.
1: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
0: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Niemieckie służby wykryły w ostatnich dniach ponad 20 urządzeń wybuchowych na terenie Saksonii. Najnowsze dane przedstawiła miejscowa prokuratura. Więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
2: Śledczy przekazali, że służbom udało się rozbroić wszystkie urządzenia, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. W Niemczech w ostatnich dniach doszło do całej serii prób ataków na infrastrukturę energetyczną. Przed weekendem policja udaremniła sabotaż na jedną ze stacji na zachodzie Niemiec. Sprawców nie udało się powstrzymać, za to w mieście Bergheim, gdzie doszło do zwarcia na liniach wysokiego napięcia, a w efekcie wstrzymania pracy kilku bloków okolicznej elektrowni. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje niewiele ponad 20 groszy. Najpierw ceny poszły w górę, gdy na polskich stacjach skończyły się rządowe obniżki mające chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. Teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na zamkowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy, z dużą zmiennością.
0: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95. Łotwa wprowadziła zakaz importu książek, gazet oraz innych materiałów drukowanych z Rosji i Białorusi. Władze twierdzą, że decyzja jest formą obrony obywateli przed dezinformacją i propagandą wojenną, podała agencja AFP. Według łotewskiego MSZ od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny agresywnej na Ukrainie import z Rosji i Białorusi spadło ponad 90%, ale książki i inne produkty drukowane stanowią jedną z największych pozostałych kategorii wśród sprowadzanych zza wschodniej granicy. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał przewodniczącą Komisji Europejskiej do wprowadzenia europejskiego zakazu dostępu do portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Francuski przywódca wzywa Ursulę von der Leyen, by w krótkim czasie przygotowała europejskie zapisy, które chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej. W sierpniu francuska Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez Macrona ustawę zakazującą dostęp do portali społecznościowych dzieciom do 15 lat. Uznała, że ustawa ogranicza swobodę wypowiedzi i nie precyzuje, w jaki sposób użytkownicy takich serwisów mieliby udowodnić swój wiek. Polska szybko się starzeje. Już ponad 1/4 naszego społeczeństwa to osoby powyżej 60 roku życia. Seniorów jest już niemal 10 milionów. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Toruń sukcesywnie rozbudowuje sieć wsparcia i ma już kilka dziennych domów pobytu oraz liczne osiedlowe miejsca integracji. Najnowsze z nich ruszyło na nowo wybudowanym osiedlu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pod Dębową Górą.
4: Mama mieszka tutaj od 3 miesięcy w budynku obok, naprzeciwko właśnie tego klubu. Mama ma już taki podeszły wiek, 90 lat i mam nadzieję, że będzie można skorzystać i umilić czas i życie, żeby, że tak powiem, każdy dzień miał swoją twarz.
5: Czy takie miejsca są w Toruniu potrzebne?
6: Proszę panią, na pewno są potrzebne. Tego nigdy za dużo, bo przecież zawsze jest coś ciekawego, nie? Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
0: Rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Klub seniora będzie prowadzony przez Fundację Pro Omnis. Na początku zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, głównie pod wieczór. Termometry pokażą od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat, przez 27 stopni w centrum do 30 na południowym zachodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na rynek finansowy. WIG20 w tej chwili spada o 0,13%, więc to nie jest duży spadek. Jeśli chodzi o rynek walutowy, też bardzo niewielkie zmiany. Dolar 3,71 zł, euro 4,31 zł. A jeśli chodzi o nasze obligacje, tutaj też niewiele niestety, tak można powiedzieć, się zmieniło od piątku. Rentowność 10-letnich polskich obligacji 6,16 w tej chwili, czyli cały czas jesteśmy bardzo wyraźnie powyżej 6%, które, a to bariera nie dość, że taka okrągła, to jest powszechnie interpretowana jako dość groźna i lepiej byłoby, gdybyśmy byli z tą rentownością poniżej. W studiu gość pan wiceminister finansów Jurand Drob. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Czyli ten wiceminister, który się długiem publicznym właśnie zajmuje. Jak wybuchła wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem wiosną i rentowności też dość wyraźnie wzrosły, to wtedy nawet pamiętam, że jeden przetarg obligacji był odwołany. Jeśli chodzi o kolejne przetargi, tam skala ich była ograniczana. Widać było, że ministerstwo jakby nie godzi się na to, co się dzieje na rynkach finansowych, na co nie ma wpływu, więc chciałoby przeczekać, tak to wyglądało. Teraz też można czegoś takiego oczekiwać?
9: No myślę, że wtedy to był bardzo wyjątkowy moment i rzeczywiście dobrze pan interpretuje, że to przeczekać. Znaczy, jeśli dzieją się nagłe sytuacje, to my mamy na tyle wysoką płynność w budżecie, że my nie musimy robić natychmiast przetargów i natychmiast zbierać tych pieniędzy. My mamy w tym momencie finansowanie 75% potrzeb naszego budżetu.
8: W tym roku.
9: W tym roku już zrobione, wobec czego my do przodu mamy pieniądze.
8: Czyli gdyby była jakaś katastrofa na rynkach, to możemy kilka miesięcy nie robić żadnych przetargów, tak?
9: Nie wiem, czy kilka miesięcy, ale na pewno nie musimy w tym samym tygodniu robić. Mhm. Prawda? I na tym polega takie elastyczne podejście do zarządzania w ogóle długiem, że jeśli widzimy, że coś się dzieje i widzimy, że jest to przejściowe, to możemy chwilę poczekać. I wtedy w marcu rzeczywiście żeśmy tak poczekali i okazało się to całkiem dobrym ruchem. Natomiast pytał pan o teraz sytuację. I teraz rzeczywiście przekroczyliśmy 6% nominalnego oprocentowania naszych obligacji 10-letnich. Potem oczywiście w zależności od terminu emisji to
8: się... To jest inaczej, tak. 5-letnie widzę.
9: Natomiast 5,55. W sumie to, co wszyscy powinniśmy wiedzieć, to właśnie, że jest powyżej 6. Natomiast to wynika z tego, co się dzieje, my to mówimy na rynkach bazowych, a tak naprawdę co się dzieje na całym świecie. Na wszystkich rynkach finansowych. I na wszystkich rynkach finansowych widzimy, że to oprocentowanie rośnie. Dlaczego tak jest? To oczywiście wszyscy się zastanawiają. Mhm. To są siły rynkowe. Niekiedy mówi się, że na przykład jest to konkurencja ze strony firm prywatnych, w szczególności dużych firm, które emitują dużo długu i zbierają dla inwestycji w sztuczną inteligencję.
8: Tak, na przykład. Mówi się też o ciśnieniu Ormus, o tym, że ropa droga może podbić inflację, tak, ale wyższe też stopy procentowe.
9: Tak, no. A także się mówi o standardowe kwestie, to znaczy wysoki poziom zadłużenia wszystkich gospodarek na, może nie wszystkich, ale większości gospodarek na całym świecie.
8: A to pan sugeruje, że teraz tak już tak będzie? I że to nie jest nic, znaczy tego tym razem już się nie da przeczekać?
9: Myślę, że w tym momencie to nie jest wyjątkowe wydarzenie, które byśmy widzieli, bo nie wiem, na Indonezji co prawda jakiś tam wulkan erupcję ma, ale to nie wpływa. To nie jest ta skala. Natomiast tutaj my zamierzamy działać normalnie. Mam nadzieję, że oczywiście to oprocentowanie spadnie, ale czy tak będzie, to zależy właśnie od rynków bazowych. Czyli od tego, co się dzieje na całym świecie. W długich okresach, takich 10-letnich, różnie bywa. Ja pamiętam, jak właśnie 10-15 lat temu zastanawialiśmy się, dlaczego stopy procentowe są takie niskie. Albo jak pamiętamy, tuż przed COVID-em to wszystko się pożyczało za bardzo niewielkie pieniądze. Natomiast są okresy, kiedy są wyższe stopy procentowe i to jest normalna sprawa gospodarcza długookresowego cyklu koniunkturalnego.
8: No tak, tylko że to trochę pechowo dla nas, bo my akurat jesteśmy, dość szybko zwiększamy swoje zadłużenie w tej chwili i cały czas żyjemy z bardzo wysokimi deficytami. Projekt budżetu na przyszły rok też nie zakłada, żeby ten deficyt miał się zmniejszyć, co pewnie przy niższych stopach procentowych jakoś by tam uszło nam bezboleśnie, ale ta sytuacja, o której przed chwilą mówiliśmy, dodatkowo jak jakby sprawia, że, że jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji fiskalnie, tak? To dlaczego w takim razie rząd nie zmniejsza deficytu, planowanego deficytu w przyszłym roku?
9: Z pewnością lepiej byłoby dla budżetu, gdyby stopy procentowe
8: były niżej.
9: Były niżej, tak. To na pewno wtedy byłyby niższe odsetki, które byśmy płacili. Oczywiście też te odsetki to powoli by się zmieniały, bo obligacje, które żeśmy wyemitowali, to już są wyemitowane. My w tej chwili średni okres zapadalności to jest 4,1 roku dla polskich, dla złotówkowych i bodajże powyżej 11 lat dla emitowanych na innych rynkach zagranicznych.
8: Czyli średnio, jak teraz wypuszczacie nowe obligacje, to jednocześnie spłacacie te sprzed 4 lat.
9: Tak. Tak, i to jest rzeczywiście też negatywny...
8: Bo wtedy było niżej.
9: Wtedy było niżej, teraz musimy emitować po wyższym, wobec czego to jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego rosną odsetki, które w budżecie planujemy, że będziemy płacić w przyszłym roku. Bo teraz pożyczamy na wyższe oprocentowanie.
8: No tak, ale to wszystko nie wygląda dobrze. To są wszystko jakby okoliczności negatywne. Ekonomiści z Erste Bank Polska w poprzednim tygodniu opublikowali taką swoją analizę, z której wynika, że ich zdaniem, jeśli się nic nie zmieni w polityce fiskalnej rządu, to w 2028 roku najpóźniej zostanie przekroczony pierwszy próg ostrożnościowy, ten z polskiej ustawy o finansach publicznych, przez polski dług publiczny. I w związku z tym w kolejnym roku, w 2029, kiedy rząd będzie przygotowywał budżet na 2030 z kolei, to tam już trzeba będzie zastosować te obostrzenia, które są w ustawie, czyli trzeba będzie przygotować taki budżet, który będzie miał zmniejszone wydatki i zmniejszony deficyt, czyli wtedy jakby sytuacja na rynku zmusi nas do czegoś, co powinno się dziać już dzisiaj, ale dzisiaj się nie dzieje.
9: Na tym polegają bezpieczniki w naszej ustawie o finansach publicznych i w ogóle bezpieczniki, które nazywamy regułami fiskalnymi.
8: Ale potwierdza pan taki scenariusz, którego oni się dopatrzyli? Rzeczywiście to tak może wyglądać?
9: Na pewno będziemy musieli w następnym budżecie zadbać o to, żeby deficyt był niższy i żeby możliwie nie przekroczyć tego progu. Oczywiście mamy jakieś tam trajektorie, natomiast to będzie wiadomo w przyszłym roku. W tym momencie, w naszym budżecie na przyszły rok, tego progu nie przekraczamy i na skutek tego w 2027 nie zostanie przekroczony, wobec czego nie będziemy do tego zmuszeni. Natomiast tak działają te bezpieczniki i prawdę mówiąc, dlatego ciągle mamy 6% oprocentowanie, a nie 8, bo są bezpieczniki.
8: Czyli gdybyśmy doszli do momentu, w którym naruszamy te bezpieczniki, to byłoby 8?
9: Nie wiem, czy 8, ale na pewno gdybyśmy nie mieli tych bezpieczników, to nasza sytuacja byłaby dużo gorsza. I w przypadku wielu krajów znowu na świecie pytanie jest zawsze o wiarygodność tych bezpieczników. My mamy... Po pierwsze mamy te bezpieczniki w naszym ustawie o finansach publicznych. Po drugie one wynikają z zobowiązań do Unii Europejskiej. Mamy też właśnie Pakt Stabilności itd., itd., wobec czego my w tym momencie możemy zarówno zadłużać się do takiego poziomu, w jakim jesteśmy i pewnie który wzrośnie w przyszłości. Po stosunkowo, i teraz jest pytanie, stosunkowo niskim koszcie, to znaczy jeśli kiedyś w przyszłości byłoby wyrwanie tych bezpieczników, albo gdyby na przykład, no może nie będę spekulował, ale mieliśmy całą...
8: Gdyby znowelizować ustawę na przykład,
9: o sejfie 0% typu, prawda? Gdyby zacząć łamać, ja a propos sejfu 0% wypowiedział się Europejski Bank Centralny, to... mocno skrytykował, prawda? Że gdyby zacząć łamać te reguły w przyszłości, to oczywiście wtedy po pierwsze zaczniemy więcej płacić, a po drugie nie będziemy, znaczy te wszystkie nasze możliwości zadłużenia się w przyszłości będą ograniczone. Natomiast my w tym momencie zachowujemy te bezpieczniki i być może będą musiały zadziałać, ale będziemy się starać na pewno, żeby nie musiały zadziałać.
8: Tak pan wyciągnął ten safe 0%. Rozumiem, że tutaj ministerstwo będzie walczyć z innymi ministerstwami, którym ten pomysł się podoba, żeby jednak go nie wprowadzać w życie, tak?
9: Znaczy, przede wszystkim mamy podstawową zasadę naszego systemu, rozdzielenie banku centralnego i polityki pieniężnej od polityki fiskalnej. Podstawową zasadą, którą żeśmy wprowadzili w latach 90. jest to, że nie można finansować monetarnie wydatków fiskalnych.
8: No tak, ale to chodzi o to, na co przeznaczyć zysk NBP, tak? Który tak czy inaczej według bieżącego prawa idzie do budżetu.
9: Oczywiście.
8: To tam ma być napisane, że nie ma być tak jak teraz, że idzie do budżetu i minister finansów robi z tymi pieniędzmi, co uważa za stosowne, tylko że to idzie do budżetu i na obronność.
9: No, to sobie można wyobrazić. Mamy rozmaite znaczone pieniądze, znaczone dochody i znaczone wydatki w budżecie. Najlepszym przykładem jest NFZ. My jako Ministerstwo Finansów zawsze chcemy, żeby to było inaczej, żeby to było wszystkie dochody, a potem zastanawiamy się, na co powinny być wydawane pieniądze. I podobnie jest w tym momencie z zyskiem z NBP. Natomiast znowu, zgodnie, bo to jest nawet chyba uchwała zarządu NBP, 95% zysku jest wpłacane do NBP, jest wpłacane do budżetu, jeśli ten zysk jest i jeśli są spełnione wszystkie zasady rachunkowości. Jeszcze NBP podlega audytowi, ma zachowywać zasady rachunkowości, na przykład w zakresie, na co jest, jakie są poszczególne składniki aktywów.
8: I rozumiem, że safe 0% to by zmieniał, tak? Zmieniałby bankowi centralnemu zasady rachunkowości, bo by mu kazał zaksięgować zysk ze złota.
9: Znaczy ja chcę powiedzieć, nie wracajmy może do dyskusji o safe 0%. W ogóle nie widziałem tych pieniędzy. Myśmy tych pieniędzy, one były wymyślone z powietrza.
8: No to wracając do tego, co pana pewnie bardziej zajmuje, jak pan rozmawia z inwestorami, którym za chwilę będzie pan sprzedawał kolejne polskie obligacje, to co oni mówią? Martwią się tym deficytem i tymi 6%? Czy może się cieszą, bo jak jest rentowność 6%, to znaczy, że są tańsze, czyli mogą, dla pana to jest problem, ale dla nich to jest lepszy deal i mogą korzystniej kupić polskie obligacje?
9: Inwestorzy muszą w czymś trzymać swoje aktywa. I polskie obligacje, tak jak inne obligacje, są jednym ze sposobów, gdzie oni przechowują te swoje majątek czy swoich klientów. Wobec czego ci inwestorzy zawsze pytają, kiedy będą emisje, jakie będą i za ile. To nie jest tak, że to jest coś, co trzeba prosić. Oferuje się taki, a nie inny zysk. Inwestorzy oceniają, ile na tym zarobią, jakie jest ryzyko. I jakie są alternatywy? Dlatego mówiłem o tych firmach, które pożyczają na całym rynku. Mhm. Problem jest dla całego świata. Nie wiem, dzisiaj rano przeczytałem, że na przykład komisarz Unii Europejskiej jest gdzieś w Azji i promuje obligacje. Zresztą nasz polski komisarz jest i promuje obligacje europejskie, wobec czego inwestorzy potem zastanawiają się albo tu, albo tutaj. Jakie jest oprocentowanie, jaka jest różnica. Wobec czego rozmawiałem z inwestorami, ja bardziej mówię o tym właśnie, jakie mamy zabezpieczenia, jakie mamy prognozy wzrostu, jakie mamy, nie wiem, zalety z bycia częścią Unii Europejskiej, jak to wpływa dobrze na naszą wiarygodność. I to są rzeczy, o których rozmawiamy z inwestorami.
8: I oni nie martwią się tym, że nie wiadomo, kiedy dług publiczny zacznie spadać w Polsce w stosunku do PKB?
9: Martwią się w stosunku do każdego kraju.
8: Aha, czyli że nie jesteśmy wyjątkiem.
9: Nie
8: na szczęście,
9: jesteśmy wyjątkiem,
8: tak? A kiedy można liczyć, w którym roku spadnie dług publiczny do PKB?
9: Znaczy w tej chwili patrząc na trajektorię
8: w tej chwili
9: długu,
8: patrząc, tak?
9: To w przewidywalnej przyszłości, prawdę mówiąc, tego nie widzimy. Natomiast jak zadziałają te bezpieczniki, a także jak będzie w przyszłości tworzony budżet, być może to się objawi. Natomiast tutaj podobnie jak większość innych krajów, jak się ma deficyt budżetowy, to dług rośnie.
8: Pan Jurand Drob, wiceminister finansów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
8: Tok FM, czas na drugą odsłonę magazynu EKG. Dzisiaj Rafał Hirsch, witam serdecznie. Jak już mówiłem przed chwilą, kilka minut temu, przed serwisem, zaczęły się dziać ciekawe rzeczy związane z tak zwaną shrinkflacją, ponieważ zaczął się nią interesować także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc ciekawe, co z tego wyniknie. W naszym studiu gość pani Kamila Guzowska z Biura Prasowego Urzędu Ochrony. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: I komunikat urzędu mówi o tym, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Czemu akurat te firmy? Tam coś, one coś konkretnego zrobiły i zostały złapane na tym?
10: To są jedni z największych producentów w Polsce artykułów spożywczych, chemii, środków czystości, pielęgnacji. Zaczynamy takie badanie rynku, sprawdzamy praktyki tych przedsiębiorców i to jest postępowanie wyjaśniające i to oznacza, że jeszcze nie wiemy, czy coś przeskrobali i jak bardzo, jeżeli. Sprawdzamy po prostu, jak komunikują na opakowaniach różnych produktów informacje o tym, że uległy one zmniejszeniu, te produkty. Czyli na przykład, jeżeli czekolada przez lata miała 100 gramów, teraz ma 90, jeżeli mąka była kilogramowa, teraz jest mniejszej objętości, to czy rzeczywiście ta informacja jest podana wystarczająco czytelnie, tak żeby konsument nie tylko wiedział, jak się dopatrzy, ile jest tej gramatury, ale wiedział, że coś się zmieniło.
8: Czyli rozumiem, że ewentualnym błędem nie jest samo zmniejszanie, tylko sposób informowania o tym zmniejszaniu, tak?
10: Oczywiście. Producenci mają pełną dowolność oferowania produktów w takiej objętości, w jakiej chcą. Również cena jest tutaj do ustalenia przez nich. Natomiast konsument musi wiedzieć, jeżeli oferta, która do tej pory była, obowiązywała bardzo długo, się zmienia, to, no to dobrze, żeby to zauważył. A jeżeli producenci nie zmieniają w żaden sposób opakowania i ono nadal wygląda, jakby tam było tyle sztuk, ile do tej pory, no to przy półce w sklepie mogą tego po prostu nie zauważyć.
8: No ale to nie jest tak, że w ogóle niczego nie zmieniają, no bo jednak ten napis też się... chyba nie ma takich sytuacji, że gramatura spadła ze 100 do 90, a na pudełku dalej jest 100. Znaczy na pudełku jest już napisane 90, tak?
10: Owszem, na pudełku...
8: I to dalej jest źle.
10: Kto z nas tak realnie za każdym razem, każdym produktem wkładanym do koszyka skrupulatnie sprawdza gramaturę i objętość? Chcielibyśmy, żeby tak konsumenci robili, bo to jest bardzo ważna informacja, ale w rzeczywistości, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do różnych produktów, kupujemy je od lat, no to nie będziemy za każdym razem wczytywać się, czy coś się zmieniło, bo nie podejrzewamy, że coś się mogło zmienić, skoro i opakowanie, i cena jest taka sama na pierwszy rzut oka.
8: To w takim razie...

0: radzą sobie świetnie, jeżeli te produkty są powiększane, to znaczy takie komunikaty jak teraz 20% więcej, dwie sztuki gratis, to aż rzuca się w oczy i chwalą się tym i bardzo dobrze, bo to jest bardzo istotna informacja, ale trzeba mieć też tę perspektywę, że równie istotną informacją dla konsumenta jest to, że produktu jest teraz mniej. Nie ma tutaj póki co żadnych odgórnych haseł, jak to robić. Tutaj jest swoboda, a swoboda jest ograniczona tylko tym, żeby konsument nie był wprowadzony w błąd. I teraz to postępowanie właśnie temu ma służyć. Będziemy oceniać, czy realnie konsument mógł zauważyć, że coś się zmieniło. Czy być może, nie wiem, była większa czcionka, być może był jakiś komunikat, może opakowanie, jakaś naklejka na opakowaniu. Nie mamy pojęcia jeszcze do końca, jak to jest przez producentów rozwiązywane i czy jest zawsze, ale będziemy sprawdzali po prostu, czy to się dało zauważyć.
1: A tutaj to jest odpowiedzialność tylko producenta, czy też odpowiedzialność sklepu może? Bo sklepy też stosują różnego rodzaju taktyki, prawda? I strategie, żeby przyciągać. I jak wchodzimy do sklepu, to mamy różnego rodzaju fajne napisy, nie tylko na opakowaniach, ale też generalnie w alejkach sklepowych.
0: Zgadza się. Są różne, jest cała ta komunikacja obok produktu i być może okaże się, że samo poinformowanie na produkcie nie jest wystarczające i fajnie byłoby, gdyby też w sklepach o tym informowano. Takie podobne rozwiązania są już na przykład stosowane albo wdrażane w innych krajach, gdzie rzeczywiście wielkopowierzchniowe sklepy muszą przez bodajże dwa miesiące po zmianie gramatury produktu informować o tym, że tak się zdarzyło. W Polsce na razie takich legislacji tutaj nie mamy takich obowiązków i na razie sprawdzamy, zaczynamy od producentów, bo to jednak oni te opakowania tworzą, to oni decydują o tym, jaka będzie ta szata graficzna, bo też to nie zawsze musi być hasło. Teraz jest mniej produktu, bo ja rozumiem, że to jest może mało atrakcyjna informacja, ale stworzenie, można to przekazać w różny sposób, również grafiką, kolorem, wyróżnieniem, więc opcji jest bardzo dużo i tutaj nie ograniczamy póki co żadnych praktyk.
1: Chociaż rozumiem, że producenci pewnie będą się bronić tym, że i tak jest obowiązek podawania ceny za kilogram w sklepie.
0: Tak, oczywiście. Cena jednostkowa to jest właśnie to, ta cena, która konsumentów w przypadku downsizingu, shrinkflacji najbardziej powinna interesować, ale w rzeczywistości jak stoimy przed produktem, przed tą etykietą cenową i musimy przeanalizować jeszcze ewentualne promocje na tej etykiecie i różne inne rzeczy, to wierzę, że części konsumentów ta cena jednostkowa może gdzieś tam umknąć, ale tak, to ona pokazuje, czy produkt podrożał. Bo jeżeli ta tabliczka przysłowiowa czekolady nadal kosztuje tyle samo, ale ma 90 gramów, to wtedy cena jednostkowa pokaże nam, że jednak podrożała.
1: Tak, chociaż z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze ta cena niestety jest w sklepie i wtedy jak jej nie ma, to na przykład strasznie się denerwuje, bo ja lubię na nią patrzeć.
0: Jak jej nie ma, to zachęcamy do zgłaszania do inspekcji handlowej. Ona sprawdza wszystkie cenówki. Inspektorzy chodzą na różne kontrole i również wtedy działamy.
1: No właśnie, a jeśli chodzi o tę kwestię shrinkflacji, tutaj też potrzebujecie jakichś skarg konsumentów, jakichś dowodów, że tak powiem, czy też poszlak ze strony konsumentów, czy tak właściwie sami będziecie już, macie zgromadzony na tyle szeroki materiał, że już macie wszystko?
0: Sygnały konsumenckie są dla nas zawsze bardzo cenne i tutaj na uokik@uokik.gov.pl zachęcamy do przesyłania takich zdjęć i opisów, co się wydarzyło z danym produktem. Ale jeśli chodzi o downsizing, to sytuacja jest o tyle ciekawa, że tych skarg dużo nie ma. I to może być z dwojakiego powodu. Po pierwsze, możemy nie zauważyć po prostu, bo skoro nie wiemy, że coś się zmieniło, no to nie skarżymy się na to. A po drugie, jeżeli już zauważymy w domu i potem sprawdzimy, że no tak, jest tam napisane 90 gramów, no jest, czyli co? Mogłem
1: czyli
0: sprawdzić,
1: wszystko w porządku.
0: Tak? No właśnie, więc z tego też powodu konsument może powiedzieć, że no niestety nie mam się na co skarżyć, mogłem być bardziej uważny. No ale tutaj postawimy znak stop, bo nie z lupą chodzimy na zakupy, tak? Nie przeprowadzamy śledztwa. Produkt powinien być odpowiednio oznakowany i tutaj też w tym temacie wypowiedział się w tym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co też dało tutaj duże światło na nasze działania odnośnie downsizingu.
1: Co powiedział dokładnie Trybunał?
0: Chodzi o to, że nawet jeżeli producenci spełniają w

0: wszystkie wymagania prawa żywnościowego, takiego sektorowego, czyli na opakowaniu wszystko się zgadza, jest zgodne z prawdą, to nie wyklucza zbadania tego produktu od strony ochrony konsumentów i wprowadzania w błąd. Bo to, że jest te 90 gramów podane na tej czekoladzie teraz, to nie znaczy, że konsument pamiętał, że było 100. I jeżeli nic na to nie wskazuje...
1: I to jest wina producenta, że on nie pamięta.
0: Konsumenta?
1: Nie, wina producenta, że konsument nie pamięta.
0: No, to jest tak, że jeżeli zmienia się oferta, to warto o tym poinformować. Nie możemy udawać, że nic się nie zmieniło.
1: No tak, tak jak pani mówiła, że jak się zwiększa opakowanie, to wszyscy informują, tak? A tak. Jak się zmniejsza, to nie.
0: Dokładnie, więc jakby nagle jest czekolada cieńsza, czy jest mniej ciasteczek, albo więcej przestrzeni między parówkami, to jakby nie jest działanie, być prawdopodobnie... nie jest działanie uczciwe, jeżeli o tym nie informujemy.
1: No tak, ale mimo wszystko to jest takie troszeczkę dziwne i takie triki troszeczkę, zwłaszcza jeśli ktoś jest producentem, to może się dziwić, bo tak właściwie z tego wynika, że można zrobić wszystko dobrze, o wszystkim poinformować, nigdzie nie skłamać, broń Boże, a i tak się naruszy interesy konsumenta.
0: Sama decyzja o tym, żeby niczego nie zmienić w opakowaniu poza poinformowaniem o tej prawidłowej gramaturze, a tutaj też jest kwestia tego, gdzie to jest opisana ta gramatura, czy ona jest gdzieś ukryta z tyłu opakowania, czy jest na przodzie, to też jest osobna kwestia, która dopiero będzie badana w postępowaniu, ale sam fakt tego, że decydujemy się nic nie zmieniać, też można różnie interpretować. Bo rzeczywiście, być może nie chcemy, być może jakieś ekonomiczne względy świadczą o tym, że tak decydują producenci, to tego nie analizujemy, ale konsument musi móc porównać produkty. To znaczy, jeżeli na półce stoi czekolada, która jest mniejsza niż była, a obok inne firmy nie zmniejszyły produktu, to ja chciałabym móc wiedzieć o tym i wybrać, czy ta cena za ten kilogram tej czekolady w tym momencie, ta jednostkowa, mi nadal odpowiada, czy być może chcę przejść i do konkurenta i wybrać inną markę.
1: Czyli rozumiem, że tutaj to jest taka trochę sytuacja, mi to się troszeczkę kojarzy z sytuacją z kredytami bankowymi też. Tak? Czyli temu konsumentowi trzeba absolutnie wszystko powiedzieć, nawet jak on się nie zapyta, to i tak mu trzeba powiedzieć, tak? Żeby wiedział.
0: To chyba każdy z nas z zakupów codziennych. Kupujemy produkty, chcemy od razu wiedzieć, ile to kosztuje i co kupujemy, w jakiej ilości. Także tak, jak najbardziej konsumenci powinni taką informację dostać i nie powinna się dziać po cichu żadna zmiana oferty.
1: Czy my potrzebujemy, zdaniem urzędu, jakiejś zmiany w przepisach? Przydałaby się? Czy w tej sprawie, czy nie?
0: Na ten moment sprawdzamy to, posługując się naszymi przepisami o ochronie konsumentów, o wprowadzaniu w błąd, o prawie do rzetelnej informacji i zobaczymy w toku postępowania, jak sobie producenci radzą biorąc pod uwagę te kryteria. Na ten moment nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakieś inne legislacyjne rozwiązania były potrzebne, bo konsumenci są chronieni i właśnie tego przykładem jest to wszczęte postępowanie.
1: To jest postępowanie wyjaśniające. Co się musi wydarzyć, żeby przestało być wyjaśniające i zaczęło być takim postępowaniem, w którym są zarzuty już?
0: To jest etap, w którym do tych przedsiębiorców zgłosiliśmy się z prośbą o przedstawienie informacji, jak oni informowali o zmniejszeniu produktów w ostatnich latach. Tych, które były rzeczywiście zmniejszane, nie wszystkich produktów. I sprawdzimy, ocenimy, czy konsument miał rzeczywiście możliwość to zauważyć. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, to kolejnym etapem jest postawienie zarzutów, a kolejnym wydanie decyzji.
1: I jeśli by takie zarzuty były, to już wiem, że wybiegamy mocno w przyszłość, ale teoretycznie, gdyby były takie zarzuty, to na końcu co może grozić takim przedsiębiorcom?
0: Do 10% obrotów. Kara.
1: Rocznych.
0: Rocznych obrotów, tak. Są też różne inne sankcje typu czasami zdarzają się jakieś zobowiązania, czasami przedsiębiorcy, firmy muszą też, mają obowiązek informacyjny, poinformować o tym, co się działo, o decyzji prezesa UOKiK, ale tą główną karą, tak, to jest do 10% obrotów rocznych.
1: A będzie rozszerzane to postępowanie? Bo mówimy głównie o żywności, ale to nie tylko o żywność chodzi, prawda? Bo są kosmetyki, detergenty, papier toaletowy, tam wszędzie
0: To postępowanie już obejmuje nie tylko żywność.
1: A, nie tylko żywność.
0: Tak, ponieważ ci producenci to są też środki czystości, artykuły pielęgnacyjne, chemia, także to, karmy dla zwierząt. Także to wszystko będzie sprawdzane. A jeśli chodzi o rozszerzenie odnośnie podmiotów, no to też niczego nie wykluczamy na ten moment.
1: I ile to może potrwać? Kiedy można oczekiwać jakichś tam pierwszych efektów?
0: To czas pokaże, bo to jest bardzo zależne od właśnie ilości tych produktów. Teraz się tak naprawdę okaże, ile tych produktów było zmniejszonych w ostatnich latach, ile produktów dotyczyło ten downsizing i shrinkflacja. Postępowania obejmują kontakt z dwoma stronami, więc to też zajmuje czasu. Tutaj mamy czterech przedsiębiorców, czterech producentów, więc chwilę to potrwa, nie mogę teraz powiedzieć.
1: Czyli nie w tym roku, raczej nie nastawiać się na to.
0: Zobaczymy.
1: Okej. Kamila Gozowska, Biuro Prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: To już wszystko w południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam o 14.40. Teraz już informacje, a po nich kontynuacja TOK 360. Rafał Hirsch, do usłyszenia. 14.43, TOK FM, magazyn EKG, Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych, bo dawno tego nie robiliśmy. Dzisiaj na warszawskiej giełdzie kolejny udany dzień, WIG20 idzie w górę o 0,4%, czyli będzie chyba kolejny rekord wszechczasów, jak się tak utrzyma do końca dnia. Dolary 3 zł, niecałe 71 groszy, euro 4 zł, 31 groszy, więc na rynku walutowym jest stabilnie. To jeszcze sobie zerkniemy, co się dzieje z ropą naftową, żeby nawiązać do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Baryłka ropy Brent $97.41, znowu o ponad dolara drożej. I jeśli chodzi o olej napędowy na europejskim rynku, tutaj jest wzrost o 3,8%. Więc jeśli chodzi o rynek paliwowy, to tutaj cały czas mamy wzrosty. I pomimo tego, że paliwa są coraz droższe, to samochodów w Polsce sprzedaje się coraz więcej. Pan Wojciech Drzewiecki, szef Instytutu Badań i Rozwoju Rynku Motoryzacyjnego Samar, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Według ostatnich danych, i to są dane po sierpniu, samochodów, licząc od początku roku, osobowych się sprzedało prawie 10% więcej niż rok temu. To jest trwały wzrost? Skąd się ten wzrost bierze? Jesteśmy coraz bogatsi, kupujemy coraz więcej samochodów po prostu? Czy coś tu się za tym kryje?
2: Mamy troszkę więcej pieniędzy. Głównym klientem są wciąż firmy, chociaż tutaj obserwujemy w ostatnim czasie troszkę mniejszy udział leasingu, który do tej pory był tym driverem rozwojowym, bo leasing wspomagał pozyskanie mobilności. Dzisiaj liczba samochodów rejestrowanych, finansowanych czystym leasingiem nieco się zmniejsza, ale rośnie. Właśnie znowuż wynajem. To oznacza, że nie kupujemy...
1: Ten wynajem długoterminowy, tak?
2: Tak.
1: Czyli to jest dalej klient biznesowy, taki, który bierze fakturę.
2: Mówimy o kliencie biznesowym, chociaż tu podkreślił, od początku roku bieżącego, czyli od 2026, to obserwujemy znaczny wzrost udziału klienta indywidualnego, a więc ta grupa klientów nam także zaczęła rosnąć. To jest pozytywna informacja, no bo do tej pory klient indywidualny w niewielkim stopniu kształtował rynek samochodów nowych, bardziej używanych. No i tutaj pojawiają się te Chiny, które w części odpowiadają właśnie za te wzrosty.
1: No właśnie, bo to jest chyba największa rewolucja, prawda? To, co się dzieje z chińskimi markami, bo w sierpniu to już jest 15,9% polskiego rynku. Prawie 16%, czyli prawie dwa razy więcej niż rok temu. Dojdzie, nie wiem, do 20, do 25% widać gdzieś sufit?
2: Na ten rok przewidujemy zbliżenie się do poziomu 20%, chociaż pewnie go nie przekroczymy. Wiele może jeszcze się zdarzyć, to pamiętajmy, że tutaj dynamika zmian jest bardzo duża. Niemniej jednak te prognozy, którym dzisiaj mamy, mówią o udziale przekraczającym poziom 17%, idącym w kierunku 20%. Europa wciąż się trzyma i wciąż utrzymuje przewagę nad Chinami i także tendencję wzrostową. Problemem są Japończycy, Koreańczycy, czyli marki japońskie, marki koreańskie, bo lider naszego rynku Toyota traci. Jak Toyota traci, no to cały ten segment samochodów japońskich również traci. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Toyota walczy o odzyskanie przewagi, bo to jest ta istotna informacja, ma pierwszą pozycję. Ta pozycja jest na razie niezachwiana i nie zapowiada się, żeby w ciągu 3 lat ona się zmieniła. Jednak ta przewaga z miesiąca na miesiąc w stosunku do konkurentów topnieje.
1: No a co ta Toyota i ci europejscy producenci mogą zrobić? Tutaj jakaś wojna cenowa nam się szykuje?
2: Wojna cenowa... Obserwujemy walkę, tak, to fakt. Czy możemy nazwać to już wojną cenową? Na pewno jest to odpowiedź na działania Chin. Chiny oferowały bardzo niskie ceny, w związku z tym marki europejskie musiały się dostosować, marki japońskie również. I to obserwowaliśmy w ostatnim czasie. Toyota po raz pierwszy oficjalnie pokazywała rabaty w swoich cennikach, czego wcześniej nie robiła. Trzymała się stałej polityki cenowej. O to między innymi, żeby nie było negatywnego wpływu na wartości rezydualne, które przekładają się później w wysokość rat z perspektywy klienta indywidualnego i tego wynajmu. I właśnie ta walka i te obniżki, one po części przynoszą efekt w postaci mniejszej sprzedaży Toyoty.
1: No ale można oczekiwać, że to się będzie nasilać i że za kilka miesięcy będziemy mogli mówić, że samochody tanieją, nowe samochody tanieją w Polsce? No,
2: obserwujemy dzisiaj lekki wzrost cen cennikowych, ale te wzrosty po stronie cen cennikowych nie są jak gdyby rzeczywistością, z którą mamy do czynienia.
1: A, bo do cen cennikowych są rabaty, tak?
2: Ta rzeczywistość to ceny transakcyjne, one potrafią być o 20, 25, a nawet 30% niższe. W zależności od marki, modelu tutaj ta wysokość rabatu zależy od wielu czynników, między innymi segmentu, w którym operujemy, czy klienta, do którego ten rabat jest skierowany.
1: Aha, czyli jeśli ktoś się rozgląda za nowym samochodem i idzie do dealera, to śmiało negocjować, tak?
2: Na
1: to
2: pewno
1: są czasy
2: próbować, to
1: dobre do tego, tak?
2: Walka o rabat jest walką prowadzoną od lat, więc myślę, że kto nie pyta, ten na pewno nie zyskuje. Więc warto zawsze pytać, powalczyć, ponegocjować, bo tą cenę lepszą jesteśmy w stanie uzyskać.
1: Co tak właściwie przekonuje Polaków do chińskich samochodów? To jest tylko niższa cena, czy to są po prostu już lepsze samochody niż kilka lat temu?
2: Spójrzmy przede wszystkim na strukturę klienta. Duża część klientów marek chińskich to są klienci, którzy przyszli z rynku samochodów używanych. Mhm. To ich zachęciła ta cena, bo ta cena była niewiele większa od tej, którą płacili na rynku wtórnym. Mówimy o klientach, którzy kupowali auta takie do 4-5 lat, więc w miarę świeże. W dużej części także marek segmentu premium, bo segment premium dzisiaj cierpi na tym wzroście marek chińskich, nie poprzez bezpośrednią konkurencję, ale właśnie to, poprzez to, co się dzieje na rynku wtórnym, bo mniejsza sprzedaż, czy mniejsze zapotrzebowanie na samochody marek premium na rynku wtórnym oznacza gorszą sytuację na rynku pierwotnym, bo wartości rezydualne idą, bo dużo samochodów zaczyna stać na tak zwanych stokach, czyli na składach magazynowych, więc to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Niemniej jednak marki chińskie na pewno przyciągają ceną, na pewno przyciągają specyfikacją. Chińczycy troszkę inaczej idą niż marki europejskie. Oferują ograniczoną liczbę konfiguracji do wyboru, no bo muszą to przywieźć z Chin, więc najlepiej produkować po prostu jedną, dwie, maksymalnie 3 wersje, bo łatwiej to po prostu sprzedać, a i koszt przygotowania produkcji takich modeli będzie wtedy niższy. Te modele są bardzo dobrze wyposażone, często zdecydowanie lepiej niż ich odpowiedniki po stronie oferty europejskiej, co przyciąga. Dodatkowo gwarancja. I tutaj mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Chiny tak przyciągają klienta indywidualnego. W przypadku firm sytuacja wygląda nieco inaczej, bo firmy kierują się nieco innymi zasadami. Tutaj większą rolę odgrywa finansowanie, a więc niska rata. A jak niska rata, to znaczy musi być wysoka wartość rezydualna, której marki chińskie jeszcze nie mają. Więc stąd większy udział w rejestracjach marek chińskich osób fizycznych niż firm.
1: Kiedyś jeszcze, parę lat temu, były zadawane takie pytania, czy ludzie będą chcieli kupować samochody marek, których nie znają tak właściwie, prawda? Jeszcze były nieznane te chińskie marki. Ja rozumiem, że to już nie jest problem.
2: Jesteśmy bardzo otwarci i często podejmujemy duże ryzyko, bo marka marce nie jest równa. Ja też zawsze namawiam ludzi, żeby patrzyli na to, w co inwestują swoje pieniądze, bo to też jest swego rodzaju inwestycja, chociaż na niej zawsze tracimy. To nie są inwestycje lat 90., gdzie kupowało się samochód nowy i sprzedawało po kilku latach i zyskiwało sporą kwotę. bo nie każdy miał dostęp do nowych samochodów. Dzisiaj ta sytuacja wygląda inaczej, a więc tracimy, ale z drugiej strony wydajemy spore pieniądze, więc patrzmy, gdzie kupujemy, co kupujemy. Nie każda marka przy tej wojnie cenowej, która się odbywa nie tylko w Polsce, ale poza Polską, na rynku chińskim, przetrwa. A jak nie przetrwa i importer nie będzie sprowadzał, to może się okazać, że będziemy mieli problem w przyszłości z finansowaniem tego samochodu, a i strata potencjalna w przypadku od sprzedaży na rynku wtórnym będzie zdecydowanie większa.
1: No właśnie, była niedawno depesza, widziałem w Reutersie chyba, mówiąca o tym, że rząd w Pekinie nakazał chińskim producentom samochodów, no tam rząd może to zrobić, żeby przestali konkurować ceną pomiędzy sobą w eksporcie. Żeby przestali się bić nawzajem, ponieważ...
2: Tam jest więcej takich działań po stronie rządu, bo jest też walka o kwestie jakościowe, które dzisiaj ze względu na ten przyspieszony proces produkcji, ten proces jest zdecydowanie krótszy niż w Europie. Mówi się o 2-3, ale w skróceniu tego okresu. Mhm. On też w jakimś stopniu przekłada się na jakość produktu. To my jako konsumenci, jako użytkownicy tych samochodów często testujemy auta i wykrywamy ich wady. Fakt, marki chińskie bardzo szybko reagują na wszelkie uwagi, które przychodzą do rynku. Nie ma problemu, jeżeli te uwagi dotyczą oprogramowania, bo to można zdalnie szybko poprawić. Gorzej, gdy mówimy o tak zwanym hardware'ze, czyli o samym pojeździe, tym metalu. Ale tutaj tego typu problemów powinno być mniej.
1: Więc Chińczycy robią coraz większą karierę na naszym rynku, czego nie da się powiedzieć o samochodach elektrycznych. Rok temu obserwowaliśmy, jak obydwie kategorie idą sobie powoli do góry. Chiny dalej idą do góry, a sprzedaż samochodów tych całkowicie elektrycznych cały czas poniżej 5%. Zupełnie inaczej niż jeśli chodzi o resztę Europy, bo tam właściwie to już jest dominująca część rynku prawie. To jest kwestia tego, że nie wiem, Polacy mieszkają w blokach w dużym części i nie mają gdzie ładować tego samochodu, że to jest oferta dla ludzi, którzy mają dom z garażem tylko? Czy jakieś inne czynniki?
2: Niewątpliwie wszyscy, którzy mają dom z garażem, jeszcze fotowoltaikę na dachu, są w pozycji uprzywilejowanej, bo oni nie muszą nigdzie jeździć na stację ładowania, ładować tego samochodu, tylko po prostu wracają do domu, podłączają się pod ładowarkę i w ciągu nocy odzyskają tyle energii, ile potrzeba do podróżowania w ciągu kolejnego dnia, więc to jest przewaga. Z drugiej strony infrastruktura nam się naprawdę bardzo ładnie rozwinęła. Nie ma dzisiaj problemu z poruszaniem się po terenie kraju. Problemem są duże miasta i brak sieci ładowania, ale nie tych szybkich ładowarek, tylko wolnych ładowarek, bo ja z chęcią widział dzisiaj na każdej latarni małe gniazdko, które dostarczy mi tą energię po to, żeby zostawiając auto tak jak właściciel domu na wieczór, podpiąć się do tej latarni i odzyskać troszkę energii, którą straciliśmy w ciągu poprzedniego dnia. To są systemy, które w krajach Europy Zachodniej są już znane. Jak się pojedzie do Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, to widać w latarniach specjalne gniazdka do ładowania samochodów elektrycznych. W Polsce tego brakuje, tej infrastruktury. I dopóki o to nie zadbamy, to będziemy mieli problem ze wszystkimi tymi, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani samochodem elektrycznym, ale właśnie nie mają tej bezpośredniej infrastruktury. Oczywiście zawsze też powtarzam, że tak jak w przypadku samochodów spalinowych, nie musimy mieć stacji benzynowej w domu, a to nie jest potrzebne, ale ważne, żeby ta infrastruktura wokół nas istniała.
1: A jeśli chodzi o zmianę ceny paliw, to może mieć jakieś przełożenie na generalnie popyt na samochody? Mamy coraz droższe paliwa, wręcz rekordowo drogie. Widać jakieś przełożenie?
2: Tak, widać to w Unii Europejskiej, bo tam udział samochodów elektrycznych błyskawicznie rośnie. W Polsce my podchodzimy ostrożnie z tych powodów, o których wcześniej wspominaliśmy i raczej, jeżeli patrzymy na auta elektryczne, to takie półelektryczne, czyli hybrydy pluginowe. Tutaj widać bardzo silne wzrosty w tym segmencie rynku i w tym segmencie dominują Chiny, a więc mamy kolejny taki element tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Chiny.
1: Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Drzewiecki, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR był naszym gościem.
3: To jest

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji o scenariuszach dla Niemiec po wyborczym zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie. Czy Karol Nawrocki przyjmie zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Prezydent ma wątpliwości, mówi szef jego kancelarii. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Po wyborach w Saksonii-Anhalcie są trzy scenariusze, mówił w TOK FM ekspert do spraw polsko-niemieckich Łukasz Grajewski. Głosowanie wygrała skrajnie prawicowa, prorosyjska Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła ponad 40% poparcie i do bezwzględnej większości brakuje jej trzech mandatów.
5: Najchętniej AfD by po prostu podkupiło dwóch, trzech polityków CDU albo od partii Sary Wagenknecht. Tak byłoby najprościej, bo mogliby wtedy rządzić samodzielnie. Jeżeli się to nie uda, to wydaje mi się, jedyną możliwością jest dogadanie się właśnie z Sarą Wagenknecht. To jest też partia populistyczna, ale która dużo haseł odwołuje się jakby do populizmu od strony lewicowej. Natomiast tam wspólną platformą dla AfD i tej partii Wagenknecht jest taki anti-establishment, więc tam wydaje mi się, że jest możliwość dogadania się, a to mniejsze ugrupowanie ma 5 głosów obecnie, które AfD potrzebuje. Albo trzeci scenariusz, jeżeli te rozmowy nie będą się posuwały do przodu, no to kolejne wybory.
4: Za AfD na drugim miejscu uplasowała się dotychczas rządząca w Saksonii-Anhalcie partia CDU, na którą zagłosowało 17% wyborców. To najgorszy wynik tego ugrupowania w historii wszystkich wyborów w tym landzie. Frekwencja w wyborach w Saksonii-Anhalcie wyniosła niemal 80%. Byłem naiwny, mówi marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski z Prawa i Sprawiedliwości, którym, to informacje nieoficjalne, miał zainwestować w giełdę Zonda Krypto 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: W sobotę wieczorem media obiegła informacja, że marszałek Lubelszczyzny został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Zatrzymanie jednak okazało się nieprawdą.
7: Moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
6: Dziś marszałek sam siebie nazywa ofiarą afery Zonda Krypto i jak mówi, na nikogo nie naciskał w sprawie zwrotu pieniędzy. Tymczasem europosłanka Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej ujawnia, że PiS już w piątek chciał odwołać Stawiarskiego z funkcji marszałka.
8: Pan Przemysław Czarnek zbierał podpisy za odwołaniem pana marszałka Stawiarskiego wśród radnych Rady Miasta i Sejmiku.
6: Marszałek zapewnia, że pieniądze, które zainwestował w kryptowaluty, pochodziły z jego oszczędności, a o próbie odwołania go, jak twierdzi, nic nie słyszał. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguckiego o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
9: Czy pan prezydent ma uzasadnione powody do tego, żeby pytać? Ja mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód. A z tych informacji, które pozyskał chociażby pan poseł Paweł Jabłoński, wynika, że tego zawodu pan minister Berek nie wykonywał. Nie wykonywał go i w Kancelarii Senatu, i nie wykonywał go w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc nie chodzi o formalny wpis na listę, przynajmniej ja to na to tak patrzę. To oczywiście trzeba wyjaśnić. Natomiast chodzi o rzeczywiste wykonywanie zawodu. No, nie powinniśmy mieć tu milimetra, grama wątpliwości co do tego, że warunki formalne zostały spełnione.
4: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranego przez Sejm sędziego, a jeśli tego nie zrobi, tak jak to miało miejsce w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Szpital w Miastku na Pomorzu może nadal służyć pacjentom, ale z nowym właścicielem. Zadłużona placówka obecnie nie funkcjonuje. Do sądu trafił wniosek i ogłoszenie jej upadłości. To kluczowe dla jej przyszłości, przekonuje samorząd. A mieszkańcy póki co są pozostawieni sami sobie.
10: No kiepsko się żyje w mieście takim. Jak nie ma szpitala, to jest katastrofa. Nie wiem, co to będzie dalej.
11: Co musicie robić, jak pojawia się potrzeba skorzystania z opieki medycznej?
10: Ludzie jeżdżą Słupsk, Koszalin, kurde, Szczecinek.
11: To jest po kilkadziesiąt kilometrów stąd.
10: No, do czego to doszło.
11: Strach chorować.
12: Strach. A jak będziemy chorować, to już chyba umrzemy, zanim karetka przyjedzie. Tragedia, mówię panu.
13: Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka. Jeżeli dojdzie do upadłości oficjalnej szpitala, to zadłużenie będzie spłacane wierzycielom, ale też otworzy drogę do rozpoczęcia działalności innych podmiotów leczniczych, które mogą wykupić te obiekty od syndyka. Obiekty wtedy nie będą już zadłużone i ta działalność może być w miarę szybko przywrócona.
4: NFZ prowadzi już konkursy na przywrócenie w Miastku onkologii, ginekologii, chirurgii i rehabilitacji. Najszybciej, bo już dziś dowiemy się, na jakich zasadach wróci tam nocna i świąteczna opieka zdrowotna. I na koniec informacji jeszcze sport. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Xuing Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Sezon 2026 jest pierwszym od 2021 roku, który Świątek kończy bez wielkoszlemowego tytułu. W dorobku ma 4 French Open oraz po jednym US Open i Wimbledonie. W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu 25-latka spadnie na 9 miejsce. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, głównie pod wieczór. Termometry pokażą od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat, przez 27 stopni w centrum do 30 na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
14: Jeżeli ktoś śledził dzisiejszą Narodową Konferencję o Bezpieczeństwie Klimatycznym, która odbyła się dzisiaj w Sejmie, to już wie, że pytanie o sensy aktywizmu nas nie opuszcza. Jeśli w trakcie debaty, która ma coś zmienić, a przynajmniej taką ma agendę, trzeba zacząć przerywać, rozwijać transparenty i zawalać sobą przestrzeń, to chyba wiadomo, że już nie chodzi o zmianę czegokolwiek, ale o taki sam rytuał polityczny, jak ten, który aktywizm pierwotnie piętnował. My wam transparentem, a wy nam konferencjami. Tylko pytanie, czy cokolwiek z tego jeszcze obchodzi tę tak zwaną opinię publiczną. Ale niewątpliwie obchodzą ją ceny, które rosną, bo rośnie koszt gospodarki opartej o korzystanie z paliw kopalnych. Rośnie, bo z dostępnością ropy jest problem za sprawą wojny na Bliskim Wschodzie. Blokada transportu to jedno, ale są też kwestie uszkodzeń infrastruktury po atakach. Dzienna produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranie spadła o 25% i wynosi obecnie 13 milionów baryłek ropy dziennie. O 4 miliony mniej niż przed wojną. Rosną więc ceny benzyny i to wszędzie na świecie. W Stanach Zjednoczonych, które próbują zwiększać wydobycie, wzrosty cen ropy stały się na tyle dotkliwe, że coraz większa grupa Amerykanów kombinuje, jak od benzyny się uwolnić. I choć wydatki Amerykanów na paliwo wzrosły o 21% od lutego do maja, to konsumpcja spadła o 6%. Oszczędza każdy, kto może. Jedni przesiadają się na zbiorkom, inni kupują elektryki albo hybrydy. Ale to oczywiście zabawa dla tych względnie dobrze sytuowanych, których stać na wydatek, choćby konieczny na instalację stacji ładowania. A ceny samochodów od pandemii rosną. Rosną też stopy procentowe. Nawet sprzedaż rowerów idzie słabo. Ludzie oszczędzają. Ale w tym oszczędzaniu trzeba upatrywać nadziei. W tym i w sensownie pomyślanych politykach publicznych, które pozwolą z samochodu zrezygnować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Co to da? Zobaczymy. Dość powiedzieć, że według analiz badaczy z Uniwersytetu Chicagowskiego kryzys naftowy z lat 70. sprowokował 20% spadek konsumpcji paliw w Stanach Zjednoczonych, a powrót do poziomu sprzed kryzysu zajął 20 lat. Więc jeśli teraz drożeje, a ludzie zaczynają podejmować decyzje, by od drożyzny uciec i zaoszczędzić, to może być ten moment, który stanowi, jak to się ładnie mówi, tak zwane okno możliwości. Choć powiedziawszy szczerze, tych okien jest ostatnio tyle i tak często słyszy się ten zwrot, że można się przeziębić w tym przeciągu. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: A będziemy mówili oczywiście o obrazku dość niepokojącym, czyli o kwestiach ropy, dostępności ropy, handlu ropą, ale też w ogóle perspektywach tegoż rynku w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w kontekście nieudanej, już tak chyba trzeba o tym mówić, operacji Donalda Trumpa w wojny przeciwko Iranowi wspólnie z Izraelem prowadzonej. Kiedy ona się zaczęła i kiedy szybko przełożyła się na blokadę cieśniny Ormus, takie najczęstsze pytanie, które zadawano ekonomistom, specjalistom właśnie takim jak pan od rynku ropy, brzmiało, jaki to będzie miało wpływ na światową gospodarkę? I odpowiedź wtedy brzmiała następująco. Wszystko zależy, jak długo to będzie trwało, czyli czynnik czasu jako rzecz kluczowa. Za chwilę będzie pół roku, kiedy to trwa. I co możemy powiedzieć o tej sytuacji dziś?
15: Po pierwsze, widoczne są już pewne negatywne konsekwencje, które z tej wojny wynikają dla kosztów, znaczy dla tych państw, które przede wszystkim są uzależnione od importu paliw kopalnych. Według takich wstępnych szacunków za te pół roku, które za chwilę minie, czy właściwie minęło, bo tak naprawdę operacja zaczęła się pod koniec lutego, więc w zasadzie już te 6 miesięcy licząc do sierpnia są brane jako pewnego rodzaju ramy czasowe do takich wstępnych podsumowań. Świat zapłacił dodatkowo 330 miliardów dolarów w związku z tym, co się zdarzyło właśnie na rynkach energetycznych. To znaczy, że skoczyły ceny ropy, związane oczywiście z ograniczoną podażą czasowo, ograniczoną dostępnością surowców. No i w szczególności oczywiście ten koszt ponieśli ci, którzy najbardziej od importu paliw kopalnych są uzależnieni. Po drugie, to są koszty, które cały czas pewnie będą szacowane, jakby te realne koszty, które ponieśli też ci producenci surowca i ci eksporterzy, szczególnie z krajów Bliskiego Wschodu, w związku z tymi ograniczeniami, które pojawiły się na Ormuzie, ale też w związku z różnego typu uszkodzeniami infrastruktury, które miały miejsce w konsekwencji takich działań odwetowych ze strony Iranu, bo to dotknęło i Kataru, i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i Kuwait, co prawda nie został jakby tak otwarcie dotknięty działaniami odwetowymi, ale ponosi właśnie konsekwencje związane z ekonomiczne, związane z blokadą. Więc to są też te dodatkowe koszty, które będą się pojawiać po tej stronie. No i wreszcie po trzecie, to są te koszty, które ponosimy gospodarczo w różnych sektorach gospodarki, niekoniecznie tych, które są jakby wprost związane z rynkiem surowcowym, ale te różne obszary gospodarki, które są uzależnione od wykorzystywania paliw kopalnych, gdzie te koszty też oczywiście wzrosły.
14: Ale czy to jest tak, że płacimy głównie za nerwowość rynków i za obawy, które ta sytuacja rodzi, czy zaczynają się już problemy z dostępnością, które można jakby zauważyć w wolumenie, w liczbach, bo jak się popatrzy na to, co się dzieje z cenami ropy giełdowymi, to widać wyraźnie, że każda informacja o tym, że trwają jakieś rozmowy, to są od razu spadki. Każda informacja o tym, że poleciały jakieś rakiety, to są wzrosty. Więc jest bardzo duże napięcie. Ale czy to jest właśnie bardziej lęk i obawa, czy już zaczynają się takie tematy bardziej konkretne?
15: To jest splot obu tych czynników. To znaczy wiadomo, że świat przygląda się temu, jak wygląda tak zwany proces, czy jakieś wysiłki dyplomatyczne, tak, które dotyczą jakby prób rozwiązania tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, więc siłą rzeczy każdy sygnał, który płynie z Białego Domu, czy jakieś wypowiedzi, które płyną z państw Bliskiego Wschodu, no w szczególności z Iranu, one no, są wyczekiwane i oczywiście mają swój efekt, chociaż mam wrażenie, że po ponad pół roku trwania tego konfliktu też niektórzy jednak się trochę uodpornili, szczególnie na te hura optymistyczne zapowiedzi, które pojawiały się ze strony Donalda Trumpa. Ale to nie jest tak, że jakby świat całkowicie zobojętniał na to. Czyli mimo wszystko każdy tweet Trumpa, czy każda jego wypowiedź gdzieś jest zauważana i ten efekt, jeśli chodzi o sytuację choćby cenową, o czym pan redaktor wspomniał, jest widoczne. Ale z drugiej strony mamy do czynienia właśnie z tymi elementami, które no wynikają, że tak powiem, jakby z tej twardej sytuacji na gruncie, tak? I teraz, no, odwołując się do bardzo konkretnych parametrów. Jeśli weźmiemy takie pełne dane statystyczne za rok 2025 i znaczenie Ormuzu, jakby z punktu widzenia globalnego handlu ropą i produktami naftowymi, to przez ten Ormuz przepływało około 15 milionów baryłek dziennie ropy surowej, biorąc pod uwagę, że globalne zapotrzebowanie jest gdzieś na poziomie 100 milionów baryłek dziennie, czasami trochę jakby przekraczający, no to gdzieś 15% tego, co światowa gospodarka konsumuje, jeśli chodzi o ropę surową, no zostało, że tak powiem, dotknięte tą sytuacją kryzysową. I oczywiście w tych najbardziej newralgicznych momentach, odkąd zaczął się ten kryzys, to ograniczenie przepływu na Ormuzie, no było bardzo drastyczne, no bo właściwie jakby przepływ spadł do kilku tankowców, albo były takie dni, kiedy w ogóle właściwie nic nie odnotowywano, tak, jeżeli chodzi o taki monitoring regularny. Po zawarciu tak zwanego memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem z czerwca tego roku, w lipcu mieliśmy do czynienia z poprawą sytuacji, tak, gdzie czasowo oczywiście te przepływy były większe, no ale po kilku tygodniach znowu sytuacja zrobiła się napięta, wymiana ognia i tak dalej. W związku z tym musimy poczekać oczywiście na pełne dane, którymi będziemy dysponować w przyszłym roku, jak finalnie ukształtują się te dane statystyczne dotyczące przepływu przez cieśninę Ormuz, czyli jaki ten konflikt wywarł efekt w skali całego roku. No ale już teraz widzimy, że oczywiście ten trwający wiele miesięcy konflikt, on wpłynął na to, że te przepływy są oczywiście dużo niższe niż w roku poprzednim. Co więcej, te najnowsze dane statystyczne, które pokazują też pewnego rodzaju odbicie, to są dane, które opublikowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna w sierpniu i one dotyczą jakby stanu do lipca tego roku, wskazywały na to, że nastąpiło lekkie odbicie, jeżeli chodzi o poziom produkcji surowca w krajach Bliskiego Wschodu, bo w tym początkowym okresie ten spadek był na poziomie gdzieś w takich najbardziej newralgicznych momentach tego konfliktu, był na poziomie gdzieś 14 milionów baryłek dziennie. W lipcu ten ubytek był na poziomie 8, ale to jest nadal bardzo poważny ubytek, prawda? I znowu, to są dane, które odnoszą się do jakiegoś tam momentu w skali roku. I teraz pytanie, jak już będziemy dysponowali tymi pełnymi danymi za cały rok, będziemy w stanie oszacować, jak w skali całego roku, ile ten niedobór wyniesie. No, Międzynarodowa Agencja Energetyczna właśnie w tym raporcie takim okresowym, który co miesiąc jest publikowany w sierpniowym wydaniu takiego raportu, który mapuje sytuację, jeśli chodzi o rynek naftowy globalny, wskazuje, że w trzecim kwartale tego roku niedobór pomiędzy zapotrzebowaniem na ropę, czyli jeżeli patrzymy na poziom prognozowany poziom zapotrzebowania na ropę i prognozowany poziom podaży, to ten niedobór będzie na poziomie 1,8 miliona baryłek dziennie i jest dużo wyższy niż wcześniej prognozowano. Za kilka dni pewnie zostanie opublikowany nowy raport, który będzie już uwzględniał dane obejmujące sierpień, który nie był łatwym miesiącem, no bo pamiętamy, co się działo na linii Stany-Iran, więc zobaczymy, na ile te szacunki zostaną zmodyfikowane, ale już teraz widać, że pewnego rodzaju deficyt będzie czymś realnym i im dłużej ten konflikt oczywiście trwał, tym zwiększa się ryzyko, że będzie ciężko ten deficyt zredukować. No. Może jeszcze jedną rzecz tylko dorzucę, że niektórzy wskazują na to, że oczywiście ten kryzys, z którym się mierzymy już ponad pół roku, mógłby być jeszcze większy, biorąc pod uwagę to, jakie było znaczenie Ormuzu i jak bardzo ten Ormuz i państwa Bliskiego Wschodu, ile ważą jakby w globalnej energetyce, że ten efekt mógłby być jeszcze większy, gdyby nie to, że świat jednak wszedł w ten kryzys dużo lepiej przygotowany niż na przykład, nie wiem, byłby przygotowany jeszcze kilkanaście lat temu, tak? Bo to jest z jednej strony kwestia tych rezerw paliwowych, które państwa utrzymują na wypadek kryzysu. Z drugiej strony to jest właśnie, to były decyzje o uwalnianiu jakby części tych rezerw, żeby jakby próbować jakoś tam czasowo balansować sytuację na rynku. Częściowo do tego się dokładały też działania związane z trwającym w różnych częściach globu procesem transformacji energetycznej, tak? Gdzie też jednym z elementów jest oczywiście oszczędzanie energii, czy też działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. To są takie elementy, które też oczywiście jakiś tam element, czy jakoś tam pozytywnie wpłynęły i też to, że wchodziliśmy w ten kryzys w sytuacji, gdy prognozowano, że w tym roku spodziewano się pewnej nadpodaży surowca na rynku, jakby tak, względem prognozowanego zapotrzebowania w skali całego roku. I to pozwoliło jakby zneutralizować te efekty, które, znaczy pozwoliło trochę, że tak powiem, ten kryzys zneutralizować, bo te efekty negatywne byłyby prawdopodobnie jeszcze większe, gdyby nie to właśnie, że tutaj kilka takich dodatkowych czynników zadziałało.
14: To teraz w tym kontekście spójrzmy na inny kraj, który był i dalej jest ogromnym producentem ropy i który jest zresztą przedmiotem pana zawodowych zainteresowań, czyli na Rosję, która znowu stała się, tu zaryzykuję, jednak partnerem, przynajmniej dla Stanów Zjednoczonych. To znaczy fakt, że przedstawiciel rządu Federacji Rosyjskiej, minister finansów, został zaproszony na jedno ze spotkań roboczych G20 do Stanów Zjednoczonych, wiele pokazuje, że John Ratcliffe udał się jednak z misją, czyli szef CIA do Moskwy, też swoje pokazuje, gdzie podobno, takie są ustalenia, miał się pierwotnie spotkać z Władimirem Putinem, ale Putin zrezygnował z tego spotkania, usłyszawszy, że tam ma znowu paść ultimatum odnośnie wojny w Ukrainie. Czyli, jak rozumiem, jednak ta sytuacja wywołała taką presję na Stanach Zjednoczonych, żeby szybko ten rynek ustabilizować.
15: Trochę tak. Ja bym to też od jeszcze innej strony ustawił. To znaczy, jakby tego typu kryzysowe sytuacje, które się pojawiają, a w szczególności tak kryzysowa sytuacja, która pojawiła się w roku 2026 w związku właśnie z atakiem amerykańsko-izraelskim na Iran i tym, co wiązało się właśnie z blokadą cieśniny Ormuz, że w takich sytuacjach oczywiście istotne znaczenie odgrywają te kraje, które generalnie ważą dużo w światowej energetyce. I rozmawiamy dzisiaj o sektorze naftowym i Rosja jest takim krajem, który nadal w tej globalnej energetyce, a szczególnie jeśli chodzi o ten komponent naftowy, bardzo dużo waży, dlatego że jest jednym z największych producentów i eksporterów tego surowca w skali globalnej, niezależnie od tego, że jest krajem, który no, już piąty rok funkcjonuje w warunkach sankcyjnych i część tych sankcji dotyczyła właśnie sektora energetycznego, w tym sektora naftowego. Ale w momencie, gdy właśnie zaczyna się sytuacja komplikować, że pojawiają się jakby ryzyka poważnych i przez pewien czas roku pojawiają się niedobory paliwa, no to w tym momencie taki kraj jak Rosja, rzecz jasna, zaczyna odgrywać w jakimś tam aspekcie oczywiście taką rolę stabilizującą. I teraz nieprzypadkowo oczywiście Stany Zjednoczone, bo pan wspomniał o tych wizytach, ale warto się cofnąć jeszcze do wiosny tego roku, kiedy tak naprawdę Amerykanie, obserwując w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach wojny, co się dzieje na globalnym rynku energetycznym, no podjęły decyzję o zawieszeniu sankcji, które były nałożone na rosyjskie firmy naftowe i to te, które odpowiadają za znaczącą część wydobycia.

0: z Bliskiego Wschodu, takie jak Indie czy Chiny, aby mogły rekompensować właśnie te niedobory, które wyniknęły z ograniczeń związanych z Ormuzem, właśnie z importem z Rosji. No to w szczególności dotyczyło Indii, dlatego że Chiny wchodziły też w ten kryzys i przez długi czas jakby wykorzystywały te potężne zapasy ropy, które były zgromadzone wcześniej, jeszcze zanim doszło do wybuchu konfliktu, bo wszyscy się nastawiali, o, jak Chiny wskoczą na rynek, no to, to dopiero się zrobi sytuacja dramatyczna, dlatego że rywalizując z takim graczem jak Chiny, no to rzeczywiście mielibyśmy pewnie na rynku większy kłopot, ale ponieważ Chiny zaczęły w tym pierwszym okresie wykorzystywać jednak tę ropę, która była zgromadzona w magazynach, a dopiero po jakimś czasie weszły na rynek jako gracz kupujący ropę, chcąc częściowo jakby uzupełnić te zapasy, częściowo oczywiście wykorzystując do jakby na takie bieżące potrzeby. Ale Indie na przykład były takim krajem, który rzeczywiście tutaj był istotny i to poluzowanie restrykcji no, pozwoliło Indiom nie tylko utrzymać poziom, ale wręcz zwiększyć, tak? W związku z tym, że pojawiły się niedobory ze względu na tą sytuację konfliktową na Bliskim Wschodzie. W związku z tym jakby tego typu sytuacje kryzysowe pokazują, że no, Federacja Rosyjska może pełnić taką rolę właśnie stabilizującą. I tu jeszcze jeden element bym dorzucił do całej tej układanki, taki trochę może niepopularny, jak patrzymy na to z perspektywy europejskiej, bo oczywiście ta sytuacja gospodarcza Rosji i też poszczególnych sektorów energetycznych, ona się komplikuje i ze względu na sankcje, i ze względu na rosnące wydatki na zbrojenia, ale też, i to jest ten element, który doszedł, te dużo bardziej intensywne ataki na infrastrukturę energetyczną, której dopuszczają się Ukraińcy. I oczywiście z jednej strony, patrząc z perspektywy samej Ukrainy i patrząc z perspektywy państw, które Ukrainę wspierają, no jest to posunięcie słuszne, bo oczywiście podnosi koszty wojny, tak. Ogranicza możliwości zarabiania na sektorze energetycznym przez Rosję, no bo Rosjanie musieli wprowadzić czasowy, znaczy nie tyle, że nawet się borykają z niedoborami paliwa na własnym rynku, że musieli zacząć importować, co jest bardzo upokarzające dla takiego kraju, prawda? Ale też to, co okazało się problemem, to to, że musieli wprowadzić zakaz eksportu i benzyny, i diesla. To są czasowe zakazy, no ale one się jeszcze cały czas utrzymują. Co oczywiście też oddziałuje na sytuację na, że tak powiem, globalnym rynku, no bo w tym momencie ten wolumen, który Rosjanie dostarczali na eksport, znika, tak? Więc z jednej strony oczywiście jakby jest zrozumiałe, dlaczego Ukraińcy to robią i jest to jakby działanie logiczne w kontekście państwa, które się broni i które chce osłabić potencjał do kontynuacji wojny poprzez właśnie te uderzenia rafineryjne i też dodatkowo jak wywołać taki efekt no, społeczny, tak? No bo w momencie, kiedy Rosjanie widzą, że państwo, które stoi na surowcach energetycznych, nagle nie jest w stanie obywatelom zapewnić dostępu do benzyny czy do diesla, no to rzeczywiście to wywołuje pewien efekt i szczególnie, że za chwilę będziemy mieli w Rosji tak zwane wybory parlamentarne do Dumy. Znaczy mówię tak zwane, no bo oczywiście to z prawdziwymi wyborami ma niewiele wspólnego, no ale tym niemniej pewnego rodzaju teatrum polityczne, które trzeba przeprowadzić i w związku z tym tego typu działania przed takimi wydarzeniami jak wybory do Dumy, one też mają swoje znaczenie, no ale z drugiej strony właśnie jest ten efekt, o którym też nie możemy zapominać, że to też oddziałuje na sytuację na rynku, że jeżeli Rosjanie ograniczają eksport, no to oczywiście to wpływa na to, że tych produktów naftowych na globalnym rynku jest mniej. Ten eksport, jeśli chodzi o produkty naftowe z państw Bliskiego Wschodu, też jest mniejszy niż był przed wojną. W związku z tym to wszystko też jakby komplikuje sytuację, no w szczególności tym krajom, które są uzależnione od importu już nie tylko ropy surowej, ale też produktów naftowych.
1: No właśnie, i teraz dołóżmy na to jeszcze jeden aspekt, efekt, czyli, bo powiedział pan o Chinach i o właśnie takim geście stabilizującym sytuację ze strony Chin, przynajmniej początkowo. I ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na to, skąd, znaczy, gdzie przede wszystkim ta ropa przez Ormus płynęła. To znaczy, czy to jest głównie Azja, tak jak się...
0: Tak.

0: pierwotnie mówiło. Czyli jakby gdzie te niedobory najbardziej dają w tym momencie się we znaki? Komu?
1: Przede wszystkim Azja. I to zarówno jeśli chodzi o ropę surową i produkty naftowe, jak i, rozmawiamy dzisiaj o ropie, ale też nie wolno zapominać o gazie skroplonym, czyli LNG. Katar, który jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów LNG, odpowiada za około 20% produkcji. Też ta produkcja katarska, ona trafiała przede wszystkim na rynki azjatyckie. Więc tak naprawdę z blokady Ormuzu i z drastycznego ograniczenia przepływów przez Ormuz na przestrzeni tego ostatniego półrocza, to jest coś, co stanowi największe wyzwanie właśnie z punktu widzenia odbiorców azjatyckich.
0: A jeżeli byśmy popatrzyli na to, kto globalnie może stabilizować sytuację, bo powiedzieliśmy, Rosja jest w kłopocie, cieśnina Ormuz jest de facto zablokowana, coś przez nią płynie, ale nie tyle, ile płynęło, to kogo jeszcze możemy tutaj na tym rynku potraktować jako potencjalnego, no... nie wiem, stabilizatora, kogoś, kto może zwiększyć ewentualnie wydobycie. Czy są w ogóle takie, gdzie tej ropy w tym momencie można szukać?
1: No, w największym stopniu do stabilizacji sytuacji na rynku poprzez zwiększenie produkcji i eksportu przyczyniły się Stany Zjednoczone. I to zarówno jeśli chodzi o rynek naftowy, jak i rynek gazowy. One są jakby największymi beneficjentami tak naprawdę tej sytuacji kryzysowej. Oczywiście to ma też swoje negatywne konsekwencje jakby dla sytuacji na rynku wewnętrznym amerykańskim, bo to też nie jest tak, że to jest wszystko takie czarno-białe jakby z perspektywy pewnego rodzaju rachunku zysków i strat.
0: No bo u nich też zdrożało.
1: U nich też zdrożało i oczywiście widzimy to, jeśli chodzi o ceny paliw, o których regularnie jesteśmy informowani, jeśli chodzi o te komunikaty, które spływają ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Amerykanie, którzy są w tej chwili największym producentem i największym eksporterem ropy na świecie, oni w największym stopniu jakby dołożyli tę cegiełkę do stabilizowania sytuacji. Oczywiście nie są w stanie indywidualnie całkowicie, tak powiem, zniwelować tego efektu deficytu. Jak podkreślam, na razie on jest szacowany w tym trzecim kwartale na te 1,8 miliona baryłek dziennie. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o prognozy na czwarty kwartał i jakby jak to się zamknie w skali całego roku. Ale nie ulega wątpliwości, że na pewno Amerykanie jakby tym ważnym tutaj elementem całej układanki są. I później oczywiście jakby sięga się do takich krajów, które no już jakby w dużo mniejszym stopniu mogą te swoje przysłowiowe 3 grosze dorzucić. Ale też trzeba to opatrzyć pewnego rodzaju jednak zastrzeżeniem, no bo oczywiście pewne oczekiwanie było na przykład co do możliwości zwiększenia produkcji przez Wenezuelę, szczególnie po uprowadzeniu Nicolasa Maduro uruchomieniu tego procesu, tak powiem, zmian i politycznych, i też gospodarczych, i jakiejś takiej szerokiej transformacji, tak, któremu to państwo ma zostać poddane. I rzeczywiście, jeśli chodzi o produkcję ropy jeśli porównujemy te wskaźniki, które charakteryzowały Wenezuelę, jeśli chodzi o poziom produkcji, no to one się poprawiły, dlatego że przed uprowadzeniem Maduro ten poziom produkcji ropy w Wenezueli nie przekraczał miliona baryłek dziennie. To było właściwie gdzieś te ostatnie takie oficjalne dane statystyczne z końca poprzedniego roku były gdzieś na poziomie 900 tysięcy baryłek dziennie. Po obaleniu, czy po uprowadzeniu Maduro i jak podsumowujemy zmiany w tym sektorze, jakie uruchomiono w ciągu tych ostatnich miesięcy, to ten poziom produkcji wzrósł gdzieś do 1 100 000 1 200 000. No więc jakby pewnego rodzaju poprawa jest, ale to jest nadal dużo, dużo mniej niż wydobywano w Wenezueli w tym szczytowym okresie czyli w drugiej połowie lat 90., kiedy ten poziom produkcji sięgał 3 milionów baryłek dziennie. Tak? No to jest jeszcze bardzo daleko. Oczywiście Donald Trump ogłosił niedawno kolejne wielkie porozumienie z Wenezuelą, dzięki któremu ten sektor w ogóle zacznie teraz rozkwitać i ten poziom produkcji wzrośnie i zarobią i Wenezuelczycy, i oczywiście zarobią Amerykanie, ale generalnie jakby wszyscy zaangażowani tutaj będą czerpali korzyści z tego i oczywiście gdzieś pośrednio też jest to oczekiwanie, że ten poziom produkcji może wzrosnąć, ale to jest wszystko znowu opatrzone pewnego rodzaju, czy musimy to opatrzyć pewnego rodzaju zastrzeżeniami, dlatego że no, nie jest jasne, czy rzeczywiście te zapowiadane 100 miliardów dolarów ktokolwiek w tę Wenezuelę w najbliższym czasie włoży. Amerykańskie firmy energetyczne są bardzo sceptyczne, poza Chevronem właściwie wszystkie pozostałe są bardzo sceptyczne. Co do tego, warunki tego porozumienia też są enigmatyczne, nawet co do niektórych elementów to się różnią komunikaty strony amerykańskiej, wenezuelskiej. No i nawet jeśli jakaś poprawa tutaj dalsza nastąpi, taka zauważalna, jeśli chodzi o poziom wydobycia, no to pewnie trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka lat, żeby tutaj mówić o jakimś takim poważniejszym wzroście. No ale jakąś tam minimalną cegiełkę oczywiście Wenezuelczycy dołożyli. I dlaczego też mówię o tej Wenezueli? Dlatego, że to, co obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, to drastyczny wzrost importu ropy tej wenezuelskiej do Stanów Zjednoczonych. Że to Amerykanie stali się jakby w dużej mierze beneficjentami tego, co, tych zmian politycznych oczywiście, które zostały uruchomione wraz z uprowadzeniem Maduro. Ta wenezuelska ropa, która w większych ilościach trafia do Stanów Zjednoczonych, ona też oczywiście jest ważna, no bo pozwala jakby Amerykanom też więcej surowca przeznaczać na eksport i zwiększać dostawy do tych państw, które z jakimiś tam wyzwaniami związanymi z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, się mierzą. Też jakąś swoją cegiełkę dokładają oczywiście państwa afrykańskie, ale znowu, to też nie jest tak, że to są jakby porównywalne, że to jest porównywalny rodzaj wkładu do tego, który mogą wnieść Stany Zjednoczone, więc głównie Stany, a później oczywiście jakieś tam drobne cegiełki, które dokładają mniejsi gracze.
0: A jeżeli byśmy popatrzyli na to z jeszcze szerszej perspektywy, mamy taką oto sytuację, że właściwie te kraje, które mają najwięcej obszarów roponośnych, są albo niestabilne politycznie, albo objęte sankcjami, albo zablokowane przez cieśninę Ormus. Czyli właśnie kłopot na kłopocie. I można sobie powiedzieć tak, no świat musi odejść od paliw kopalnych, ale szybko się to nie wydarzy. Te 15 milionów baryłek dziennie robi wrażenie. Ten niedobór, który daje się we znaki, to jest zaledwie jedna enta tego, a i tak jesteśmy w ogromnych nerwach i z niepokojem wszyscy patrzą na to, co się z tymi cenami ropy jeszcze wydarzy. Gdzie się szuka ropy w tej chwili? I czy się w ogóle jej szuka?
1: No może zacznijmy jeszcze od tej ropy. Oczywiście szuka się w różnych miejscach i wspomnieliśmy tutaj przed chwilą o Wenezueli. Wenezuela jest takim krajem, który z punktu widzenia takich szacunków dokonywanych przez agencje energetyczne, ale też szacunków, które dokonują władze państw, no, czy Wenezueli, ale też w tej chwili wiadomo, Amerykanie są bardzo zaangażowani też jakby w pompowanie tych danych dotyczących potencjału sektora wenezuelskiego. Wenezuela przez lata uchodziła za taki kraj, który dysponuje największym potencjałem, jeśli chodzi o potwierdzone zasoby, przy czym tak naprawdę ten poziom 300 miliardów baryłek, on czasami jest jakby traktowany jako ten, który jest mocno zawyżony, bo tak naprawdę to są pewnego rodzaju szacunki, które dotyczą złóż bardzo trudno znajdujących się w takich bardzo trudnych geologicznie warunkach. I część takich agencji energetycznych, na przykład Rystad norweski, one kwestionują te wyliczenia i tak naprawdę tak. szacują ten potencjał na dwukrotnie mniejszy niż te 300. Opowieści. Ale nawet gdybyśmy to podzielili i zmniejszyli o połowę, tak, te szacunki dotyczące potencjału wenezuelskiego, to nadal daje to Wenezueli miejsce w pierwszej piątce, czy w pierwszej szóstce w krajów świata, jeżeli chodzi o potencjał. Nadal Bliski Wschód. Na Bliski Wschód, jeżeli byśmy przyjęli te takie bardziej konserwatywne szacunki dotyczące potencjału wenezuelskiego, tak? Czyli byśmy je liczyli bliżej tych 150-160 niż 300, to wtedy Bliski Wschód i jego znaczenie jakby z punktu widzenia udziału w potwierdzonych zasobach ropy w skali globalnej przekracza 50%. Więc ten region nie tylko jest istotny jakby z punktu widzenia wagi, jaką ma tu i teraz, jeśli chodzi o poziom wydobycia, produkcji i eksportu, ale też jeżeli chodzi o ten potencjał, którym dysponuje. Ponad 50%.
0: Czyli bez dyskusji, tam się musi coś wydarzyć z dostępnością ropy. Po prostu. Czy to będzie Ormus, czy to będzie jakiś inny wynalazek, coś się musi stać.
1: Tak. I oczywiście, jak pan redaktor mówi o poszukiwaniu, no to wiadomo, że i Amerykanie kontynuują z swoją ekspansję, jeśli chodzi o zwiększanie wydobycia. Też Rosjanie dysponują bardzo dużymi zasobami, tylko że z rosyjskimi zasobami jest ten problem, podobny trochę jak w przypadku Wenezueli, to znaczy Rosjanie będą się za kilka lat mierzyć, jeżeli utrzymają się sankcje, to oczywiście skala tego wyzwania będzie jeszcze większa. Będą się mierzyć z problemem zastępowania tej bazy surowcowej, z której korzystają dzisiaj, jeśli chodzi o wydobycie i eksport. I teraz ta baza surowcowa, która jest w tej chwili na wyczerpaniu, to są jej złoża, no przede wszystkim to są złoża Syberii Zachodniej, tak? Bo w Syberii Wschodniej tam od niedawna są eksploatowane, ale to, co stanowi jakby ten trzon tak naprawdę obecnej produkcji i wydobycia, to jest Syberia Zachodnia, która no, za chwilę rzeczywiście jakby ten poziom produkcji będzie tam drastycznie spadał. I Rosjanie oczywiście dysponują gigantycznymi złożami w tak zwanej strefie arktycznej, tylko że to wymaga dwóch rzeczy, technologii i pieniędzy. I oczywiście w warunkach sankcyjnych, które dotykają właśnie i tych aspektów związanych z możliwością pozyskiwania kapitału zagranicznego, I te sankcje, które właśnie mają wymiar technologiczny, to będą bardzo poważne czynniki hamujące tak naprawdę rozwój tego potencjału, który jest duży, ale który może zostać przyblokowany naprawdę na wiele, wiele lat ad calendas grecas, jeżeli chodzi o możliwości jakby skorzystania z tego. A Rosjanie niestety sami no nie będą dysponowali, niezależnie od tego, że ta gospodarka oczywiście jakoś trwa, tak? I Rosjanie wydaje się, że jeszcze przez jakiś czas będą w stanie jakby funkcjonować w takich warunkach, żeby tę wojnę przeciwko Ukrainie kontynuować i funkcjonować w tych warunkach sankcyjnych, ale to jest scenariusz, który można realizować w momencie, kiedy myśli się o przetrwaniu i o wygraniu z Ukrainą, a nie scenariusz, który w ramach którego ktoś myślałby o rozwoju, a kiedy mówimy o właśnie zagospodarowywaniu złóż, które mieszczą się w strefie arktycznej, to mówimy o rozwoju potencjału gospodarczego, w tym energetycznego, rosyjskiego. Na takie działania w warunkach sankcyjnych, z jakimi się Rosjanie w tej chwili mierzą, po prostu nie ma miejsca. Tej ropy można poszukiwać, jak widzimy, w różnych regionach świata, przy czym jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę jakby z szeregiem wyzwań, które się z zagospodarowywaniem tych złóż wiążą. I druga rzecz, to jest też jakby próba omijania tego newralgicznego szlaku. Żeby krótko mówiąc, uodpornić się albo no, zneutralizować tak bardzo, jak się da, właśnie jakiegoś rodzaju takie geopolityczne przeszkody, które się pojawiają i które uniemożliwiają w związku z tym państwom, które wydobywają ropę, eksportują ropę, korzystania z tego szlaku transportowego. I teraz tutaj już właściwie po tym półroczu trwania tego konfliktu mamy do czynienia z szumnymi zapowiedziami dotyczącymi budowy nowych ropociągów albo rozbudowy potencjału istniejących, tak? No bo na przykład Arabia Saudyjska jest o tyle dobrej sytuacji, że jak Ormuz jest zablokowany, no to ma ten ropociąg wschód-zachód, na który może przekierować nie cały, ale większość swojego eksportu ropy surowej. Tylko że nawet jak przekierowuje i one trafiają do tego portu Yanbu, to się okazuje, że ten port też ma ograniczone możliwości, tak. Trzeba by go rozbudować. Rozbudowa portu to jedno, a drugie to są ryzyka polityczne, które wiążą się z kolei ze zagrożeniem ze strony Houthi. I z tym wyzwaniem już się właściwie Arabia Saudyjska zaczęła mierzyć nawet w trakcie trwania tego obecnego konfliktu. No więc w związku z tym kolejna opcja alternatywna to Suez, ale to on też jest w takim wąskim gardłem, byśmy powiedzieli, gdyby myśleć o wykorzystywaniu tego szlaku na dużo większą skalę w kontekście przekierowywania szlaków eksportowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie myślą o podwojeniu przepustowości też takiego ropociągu, który oni mogą wykorzystywać w celu omijania Ormuzu. Irak, który był w najtrudniejszej sytuacji tak naprawdę, bo oni od tego Ormuzu byli w największym stopniu uzależnieni i ten Ormuz w nich, ta blokada Ormuzu w nich trafiła najbardziej. Nie tylko w kontekście blokady możliwości eksportu, ale też importu różnego typu produktów, które do Iraku trafiały właśnie tym szlakiem. I też jakby władze irackie rozważają warianty rozbudowy infrastruktury w kierunku tureckim, rozbudowy infrastruktury eksportowej w kierunku syryjskim. Więc o tym też się mówi, bo to jest ten drugi element. Próbować neutralizować te wąskie gardła, które stają się jeszcze bardziej problematyczne w momencie, gdy dochodzi do konfrontacji geopolitycznych i budować właśnie te alternatywne szlaki przesyłowe. I znowu, to też jest poważne wyzwanie. Czy może nie aż tak poważne, jak na przykład, nie wiem, inwestowanie w technologię, żeby wydobywać ropę, która znajduje się gdzieś tam w trudno dostępnych regionach rosyjskiej Arktyki, ale to też są inwestycje, które wymagają nakładów, no i wymagają czasu, bo tego typu inwestycji też nie realizuje się tygodniami czy miesiącami, tylko często realizuje się je latami, a problem z pozyskiwaniem inwestorów w warunkach, kiedy tak naprawdę, mówiąc tak bardzo takim slangowym językiem, największy hype jest na inwestycje związane z zieloną energetyką, czy tym, co się wiąże z transformacją. Poszukiwanie teraz jakby takich opcji, które umożliwiałyby znalezienie kapitału na realizację inwestycji dotyczących paliw kopalnych jest też trudniejsze, tak? Więc jakby to też jest pewnego rodzaju wyzwanie finansowe, z którymi się...
0: A nie myśli pan, że będzie się właśnie stawało łatwiejsze teraz? Znaczy... To w ogóle jest fascynujący przypadek, ta ropa, bo wszystkie miejsca, które wymieniamy, to są miejsca nieszczęsne. Właściwie nie ma nic gorszego, niż mieć tereny roponośne na swoim terytorium.
1: Poza Stanami Zjednoczonymi.
0: Ale to też jest południe, które tak. Najszczęśliwsze nie jest, jakby się tak uważnie przyjrzeć. Zresztą to, co się dzieje w Stanach, też napawa grozą. Więc można by powiedzieć, albo jest źle, albo będzie źle za chwilę. I też, czy nie jest też trochę tak, że w zasadzie... Znaczy, ojej, tutaj trzeba się gryźć w język, bo pewnie jest wiele grup politycznych i wiele grup wpływu, które chciałyby znaleźć nowe złoża. Jest pewnie wiele rządów, które chętnie by przeszły pewną transformację w stronę większej korupcji, gdyby takie złoża u siebie miały, bo no, nic lepszego, prawda? To jest relatywnie prosty biznes, a zyski krociowe, utrzymać nad tym kontrolę i żyje się tak. Ale tutaj pojawia się pytanie jakby kto w ogóle byłby na to gotowy, żeby się wpakować w ten rytm? Pan mówi teraz o tym, że jakby zielona energetyka trochę tutaj blokuje, to już nie jest taki sexy biznes, a z drugiej strony widzimy, co się dzieje, prawda? I wiadomo, że prędko się tego nie załata, więc ciśnienie będzie rosło na to, żeby jednak sytuację jakoś stabilizować i żeby te nowe złoża były eksploatowane.
1: No właśnie, to jest pytanie tak naprawdę... Jaka strategiczna lekcja zostanie wyciągnięta z tego kryzysu? I warto właśnie położyć nacisk na to słowo strategiczne, to znaczy taka długofalowa, tak? Nie w kontekście jakichś działań doraźnych, które musimy podjąć, żeby zmierzyć się ze skutkami tu i teraz tego kryzysu, który wystąpił, ale jaki będzie skutek taki właśnie na poziomie myślenia strategicznego, długofalowego. Bo jeżeli wniosek strategiczny zostanie wyciągnięty taki oto, że te kraje, które uruchomiły proces transformacji energetycznej, które traktują go priorytetowo, czy te organizacje integracyjne, które traktują priorytetowo kierunek transformacyjny, no tu oczywiście mam na myśli przede wszystkim Unię Europejską, jeżeli potraktują ten kryzys jako jakby kolejne bardzo poważne ostrzeżenie, że musimy przyspieszyć i musimy rzeczywiście na poważnie potraktować tą agendę transformacyjną, żeby krótko mówiąc nie ponosić tak za każdym razem, gdy dochodzi do tego typu geopolitycznych napięć, ponosić gigantycznych kosztów tego, że drożeją paliwa kopalne, które do Europy sprowadzamy i w związku z tym jakby kręcimy się w kółko, tak? Bo co jakiś czas płacimy większy rachunek importowy i właściwie biorąc pod uwagę, że ten poziom zależności się nie zmienia, no to właśnie jesteśmy w jakimś takim zapętleniu, tak? Więc jeżeli lekcja z tego będzie wyciągnięta taka, że powinniśmy ten kurs przyspieszyć, no to mam wrażenie, że będzie trudniej szukać takich instytucji, które będą gotowe inwestować w takie projekty, które będą jednak gdzieś utrzymane w logice tego starego porządku.
0: Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Council on Foreign Relations był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rosja wznowiła ataki na Ukrainie. W Kijowie słychać eksplozje. Prewencyjnie poderwane zostały samoloty w polskiej przestrzeni powietrznej. To ostrzeżenie dla Polski, mówi marszałek Sejmu o wyborczym zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Brazylii, przed wyborami dogonił przewodniczącego do tej pory w sondażach obecnego prezydenta. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Seria potężnych eksplozji rozległa się w Kijowie po tym, gdy Rosja wznowiła ataki na stolicę Ukrainy po trzydniowej przerwie, informuje agencja AFP. Jak podała agencja, ostatnie eksplozje uruchomiły alarmy samochodowe w centrum miasta po tym, jak wojskowa administracja Kijowa ogłosiła alarm powietrzny. Administracja miasta poinformowała o ataku rakietowym i wezwała mieszkańców do udania się do schronów. Według władz uderzenia spadły na budynki w Kijowie, a także w rejonach Boryspola i Fastowa. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. AfD to ugrupowanie jawnie prorosyjskie i antypolskie, podkreślił Donald Tusk. Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do parlamentu niemieckiego landu Saksonia-Anhalt. Jak dodał premier, w całości podtrzymuje swoje wcześniejsze słowa o tym, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu AfD w Niemczech. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznacza, to jest ostrzeżenie dla Polaków i Polek.
2: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiSu, Konfederacji.
1: Alternatywa dla Niemiec w niedzielnych wyborach otrzymała prawie 44% głosów, a do uzyskania samodzielnej większości zabrakło jej 3 mandatów. To 2 razy lepszy wynik niż partia miała 5 lat temu. Aby objąć władzę w regionie, AfD musi się porozumieć z populistycznym lewicowym blokiem Sary Wagenknecht. Flagi w Nepalu zostały opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. O szczegółach teraz Cezary Jaszczyk.
3: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5,5 tysiąca osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera. Ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Na niespełna miesiąc przed wyborami prezydenckimi w Brazylii kandydat prawicy Flavio Bolsonaro dogonił przewodniczącego dotychczas w sondażach szefa państwa Luisa Inácio Lula da Silva, wynika z sondażu ośrodka badawczego Quest. Według sondażu w drugiej turze lewicowy prezydent Lula da Silva powinien zdobyć zbliżoną liczbę głosów do senatora Flavio Bolsonaro, syna Jaira Bolsonaro, który piastował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-2022. Najnowsze badanie dowodzi, że Lula i Bolsonaro mogą liczyć w drugiej turze październikowych wyborów w Brazylii po 41% głosów. Pozostałe ankietowane osoby deklarują, że wciąż wahają się nad swoim wyborem lub nie oddadzą ważnego głosu. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii została zaplanowana na 4 października. Lula da Silva doszedł do władzy po wygraniu pod koniec 2022 roku wyborów, w których rywalizował z ówczesnym prezydentem Jairem Bolsonaro. Niezadowoleni z wyniku wyborów zwolennicy Bolsonaro przepuścili szturm na główne urzędy państwowe w Brazylii, stolicy kraju, domagając się ich zmiany. We wrześniu ubiegłego roku Sąd Najwyższy Brazylii uznał zamieszki za nieudaną próbę zamachu stanu, orzekając jednocześnie, że Jair Bolsonaro miał mu przewodzić. Polityk został skazany na 27 lat i 3 miesiące więzienia. Karę odbywa obecnie w areszcie domowym. W Warszawie po raz kolejny powiększyła się strefa płatnego parkowania. Za pozostawienie auta trzeba płacić już w kolejnej części Saskiej Kępy. Parkometry stanęły także na Odolanach, na Woli. A to nie koniec, bo w sprawie płatnego parkowania ratusz ma już kolejne plany. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
4: Decyzja zapadła w czerwcu na Radzie Miasta. Po części był to efekt poprzedniego rozszerzenia. Dobitnie było to widać na Saskiej Kępie. Tam kierowcy z autami uciekli w miejsca, gdzie było za darmo.
5: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
4: Mówi nimi mieszkańcy ulicy Międzynarodowej. Od dziś także tu trzeba płacić, a kierowcy znów pewnie uciekną, mówi Jakub Dybalski, rzecznik ZDM-u.
6: Zjawisko uciekania kierowców przed strefą, poza jej granicę występuje zawsze w mniejszym lub większym stopniu.
4: Urzędnicy już zaczęli badania, czy strefa sprawdzi się na Bielanach, mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.
7: Po konsultacjach i po tych badaniach będziemy mogli rozmawiać, czy i na jakim obszarze Bielan strefa faktycznie jest uzasadniona.
4: Ale wcześniej, bo już w styczniu parkometry zawitają na kolejne części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy wzrastające do dużego, na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, głównie pod wieczór. Termometry pokażą od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat, przez 27 stopni w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Przemysław Iwańczyk, mówię Państwu dzień dobry. Także w imieniu naszego wydawcy, którym jest Michał Tobolewski, oraz realizatorki dźwięku, którą jest Liwia Prądzyńska. Pierwszym naszym gościem jest dr Michał Kaczmarski, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki z Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Porozmawiamy dziś o kryminalnej stronie giełdy kryptowalutowej. Czemu dajemy się oszukać? Myślę, żeby tę rozmowę, jeśli pan na to przystanie, potraktować dwutorowo. Chciałbym wyjaśnić, sam zrozumieć, ale także wyjaśnić naszym słuchaczom, posługując się pańskim autorytetem, jaka jest konstrukcja giełdy kryptowalutowej. Czy pieniądze, które pozwalają takiej giełdzie zaistnieć, muszą z natury rzeczy pochodzić z nielegalnych źródeł? Ale też i spojrzymy na drugą stronę, jeśli pan pozwoli, dlaczego tak łatwo dają się wciągnąć w tę całą rozgrywkę ci pojedynczy, indywidualni uczestnicy takiej giełdy. Pierwsza rzecz, czy kryptogiełda, kryptowaluty to jest coś, co powinno budzić nasz niepokój, choćby ze względu na etymologię słowa krypto, co oznacza, że coś jest ukrytego, tajnego, zamaskowanego?
9: Idea kryptoaktywów, która została wypracowana przy okazji pojawienia się bitcoinów, zakładała, że krypto ma związek z kryptografią, czyli zabezpieczeniem przed możliwością łatwej modyfikacji, no i cały ten mechanizm zmian w strukturze własności pojedynczych czy fragmentów tych bitcoinów miał być zabezpieczony właśnie metodami kryptograficznymi, tak żeby nie było możliwe, łatwe na przykład przejęcie własności takiego składnika aktywów. I taka była idea. Natomiast rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na badania prowadzone, czy to przez ONZ, czy Europol, czy w ogóle różne instytucje publiczne zajmujące się problematyką przestępczości zorganizowanej, no to zaobserwujemy, że rynek kryptoaktywów stał się bardzo atrakcyjny dla zorganizowanych grup przestępczych. A to dlatego, że historycznie zorganizowane grupy przestępcze, weźmy początki Al Capone, wszyscy pamiętają tę historię, nielegalny wyszynek alkoholu. Wszystkie te przestępcze działalności są wysoko intensywne gotówkowo. Przy czym w związku z tym, że wszyscy o tym wiemy, od początku właściwie lat 80., czy właściwie od końca lat 70., różni regulatorzy próbowali ten obrót gotówkowy ograniczać, regulować, i teraz nawet w ramach tak zwanego pakietu AML, który ruszy w 2027 roku, będziemy mieć w Unii Europejskiej ograniczenie do jakichkolwiek transakcji gotówkowych.
8: Proszę wyjaśnić istotę tego pakietu.
9: To jest taki pakiet, który ma wzmocnić współpracę na poziomie całej Unii Europejskiej pomiędzy, po pierwsze, organami nadzoru, to w ramach 6 tak zwanej dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a z drugiej strony po raz pierwszy w historii będziemy mieć w Unii Europejskiej regulacje, rozporządzenie unijne, które bezpośrednio będzie dotyczyć wszystkich instytucji obowiązanych, również operatorów giełd krypto, którzy będą mieć obowiązki związane z identyfikacją swoich klientów, stosowaniem tak zwanego travel rule, czyli takiej zasady, że te wszystkie transakcje będą musiały być trakowalne, możliwe do wyśledzenia, chociażby poprzez unikalny identyfikator, weryfikacja beneficjentów tych transakcji. To wszystko ma spowodować, że będzie większa transparentność z perspektywy organów ścigania właśnie, żeby można było wyszukiwać transakcje powiązane z przestępczością.
8: Ale w tej chwili jest to tajne, zamaskowane, odwołuje się znów do słowa krypto?
9: Jeżeli myślimy o rynku krypto, zarówno tym scentralizowanym poprzez giełdy krypto, jak i tym zdecentralizowanym, tak zwanym decentralized finance, gdzie pomiędzy tymi łańcuchami zaszyfrowanymi, tymi blockchainami odbywają się przepływy z pominięciem giełdy bezpośrednio i wtedy ta identyfikacja klienta, weryfikacja beneficjentów transakcji jest bardzo mocno ograniczona, dlatego tak popularna wśród przestępców. Otóż one w tej chwili z jednej strony są instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, chociaż to zostanie rozwinięte w ramach tego pakietu AML, który ruszy w przyszłym roku w lipcu. Natomiast z drugiej strony mamy taką ustawę, właściwie rozporządzenie unijne znowu, Markets in Crypto Assets, która nakłada na tych crypto asset, tak zwane CASPy, czyli Crypto Asset Service Providers, czyli dostawców usług związanych z kryptoaktywami. I tam właśnie są również operatorzy giełd. Oni będą mieć dodatkowe obowiązki związane z transparentnością swojej aktywności, zabezpieczeniem lepszym aktywów swoich klientów, ale również lepszą weryfikacją i transparentnością tego, kto w ogóle uczestniczy w tym obrocie tymi kryptoaktywami. Bo w tej chwili mamy na przykład w Polsce, tylko on już jest nieaktywny od 1 lipca tego roku, właśnie dlatego, że ta Mika weszła i jakby ta rejestracja nie istnieje już w wiążący sposób. Ci operatorzy w Polsce, jest około 1600 takich podmiotów, które zadeklarowały w Urzędzie Skarbowym w Katowicach, że dokonują jakiegoś obrotu kryptoaktywami. No i one w związku z tym, że weszła ta regulacja Mika, nie są już uprawnione, jeżeli nie mają tej licencji unijnej, do obrotu takimi kryptoaktywami. No jakby podsumowując, bo przepraszam, bo akademicki taki sznyt trochę się uruchomił. Kontrola nad kryptoaktywami jest w tej chwili dużo, dużo mniejsza niż kontrola nad tradycyjnymi składnikami aktywów, takimi jak tradycyjne papiery wartościowe, które są wymieniane w ramach tych regulowanych giełd, czy w ramach obrotu tradycyjnymi walutami emitowanymi przez banki centralne krajów, czy na poziomie gdzieś europejskim. Natomiast z krypto jest inaczej, bo po pierwsze emitenci nie są instytucjami publicznymi, tylko prywatnymi podmiotami. I my tak naprawdę często w tej chwili, w związku z tym, że ta Mika na przykład w Polsce jeszcze nie obowiązuje, bo przepisów wykonawczych nie mamy organu nadzorującego te podmioty, którym będzie w przyszłości KNF, co nawet w komunikatach KNF-u możemy znaleźć na stronie KNF-u, to tak naprawdę w tej chwili one są takie bezpańskie, te podmioty, na przykład te, które nie są uregulowane, jakby nie dostały licencji na obrót tymi kryptoaktywami do 1 lipca 2026 roku. No i ten nadzór jest słabszy. Poza tym wiele tych podmiotów nie operuje z rynku europejskiego, co powoduje, że one na przykład mogą być zarejestrowane w rajach podatkowych czy miejscach, gdzie poziom tych regulacji jest niższy, a niekiedy nawet operują z lokalizacji, te serwery ich są usytuowane w lokalizacjach na przykład objętych sankcjami, takimi jak Korea Północna, takimi jak terytorium Rosji, czy takie kraje, gdzie tak naprawdę europejskie organy ścigania mają duży problem, żeby takie instytucje zamykać. I one też często przenoszą lokalizację tych swoich serwerów, co sprawia, że ten nadzór nad nimi jest dużo słabszy. I w związku z tym ryzyko po stronie na przykład konsumentów mniejsze, ale atrakcyjność ze strony zorganizowanych grup przestępczych dużo większa. I grupy przestępcze, żeby już tak zawinąć do portu, one teraz wszystkie w zasadzie rozliczają się z wykorzystaniem kryptoaktywów, a odchodzą od gotówki. Dlatego, że te ograniczenia gotówkowe, ten pakiet AML, który w przyszłym roku w lipcu powie, nie będzie transakcji gotówkowych z biznesem powyżej 10 tysięcy euro lub ekwiwalentu, powoduje, że pranie pieniędzy na przykład, czyli tych korzyści, nadawanie pozorów legalności korzyściom pochodzącym z przestępstwa będzie dużo trudniejsze w tradycyjnej bankowości, ale jeżeli nie zamkniemy tej luki po stronie krypto, będzie rozwijało się właśnie na rynkach krypto. Mamy, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ponad 250 nawet tak zwanych stable coins, czyli takich kryptowalut, które są w jakiś sposób powiązane z tradycyjnymi składnikami aktywów, tradycyjną walutą. I była duża afera na przykład w 2022 roku z taką kryptowalutą o nazwie Terra, która po prostu z dnia na dzień zniknęła z rynku. I pieniądze wszystkich inwestorów w ramach tej waluty też. A ponieważ te pieniądze, krypto, nie są gwarantowane, na przykład przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce, to powoduje, że nie mamy zabezpieczenia przed utratą naszego kapitału. Poza tym na giełdach krypto w tej chwili, chociaż jak wejdzie Mika, to się zmieni, znaczy w Polsce, bo ona generalnie obowiązuje na poziomie terytorium Unii Europejskiej, no to na przykład nie ma czegoś takiego jak ankieta MiFID, że taki inwestor jest informowany o tym, że z inwestowaniem w kryptoaktywa wiąże się ryzyko. I ludziom się wydaje, że jak ktoś mówi, że za 2 miesiące będziesz miał 100% zwrotu z inwestycji, to za 2 miesiące będziesz miał 100% zwrotu z inwestycji, ale możesz mieć 0 zwrotu z inwestycji. I na przykład była taka historia takiego przedsięwzięcia, które nazywało się Juicy Field, i to już jest moje ostatnie zdanie na to pytanie, z 2024 roku. To była nielegalna działalność, to były środki zbierane na nielegalną uprawę konopi indyjskich. I generalnie zainwestowało w to 500 000 ludzi. I oni zainwestowali 645 milionów euro w Unii Europejskiej. To był biznes, projekt unijny, znaczy nielegalny oczywiście. On został zamknięty przez organy ścigania i ludzie stracili 645 milionów euro. To jest maksymalnie niesamowite.
8: O tym, jaka jest percepcja tych, którzy wchodzą w ten biznes krypto, to powiemy już po informacjach. Na razie zadałem jedno pytanie, zostało nam niespełna 2 minuty, żeby odpowiedzieć na drugie. Pan mówi o regulacjach, które mają przeciwdziałać wykorzystywaniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa do uwiarygadniania ich poprzez giełdy krypto. Czy ta ustawowa regulacja, nad którą jest tyle dyskusji, może te bezpieczniki wprowadzić?
9: No tak, po pierwsze dlatego, że wszelkie podmioty, które będą miały siedzibę na terytorium Polski, będą nadzorowane przez kogoś, przez KNF. Można dyskutować na temat tego, na ile nadzór jest efektywny, nieefektywny, na ile mógł być lepszy, gorszy, ale jednak będzie jakiś podmiot nadzorujący. W tej chwili takiego podmiotu nie ma. To oznacza, że tak naprawdę nikt się tym nie interesuje. Jak popatrzymy sobie na statystyki Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, to w zeszłym roku, w 2025, na ten 1600 operatorów kryptoaktywów w Polsce, którzy mieli siedzibę w naszym kraju, tylko 3 było skontrolowanych. No to popatrzmy sobie, jaki to jest procent. Tak? Jeżeli trafiliśmy w tych, którzy byli na przykład nieuczciwi, no to ekstra mogliśmy zamknąć ich biznes, chociaż to może być już mleko rozlane. Ale to znaczy, że 1600 było nieskontrolowanych.
8: Dr Michał Kaczmarski jest z nami, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki, Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie doktorze, opowiedział pan o mechanizmie działania kryptowalut, giełd kryptowalut. Mówił pan też o niedoskonałym nadzorze. Tutaj odwołaliśmy się do ustawowych regulacji. I skąd ta potrzeba, by one obowiązywały także w naszym kraju? A czy da się obracać kryptowalutami poza giełdami, nad którymi i tak ta kontrola jest, jeszcze raz powtórzę, niedoskonała?
9: Otóż da się i co więcej, to jest zgodne z tą taką pierwotną filozofią kryptoaktywów, które miały być wolne od nadzoru i miały być takim wyrazem właśnie takiej swobody przemieszczania kapitału i wartości. To jest piękna idea, ona jest cudowna, pod warunkiem, że my wszyscy ludzie, którzy uczestniczyliby w tym obrocie, bylibyśmy tak samo cudowni i uczciwi. Natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście da się obracać kryptoaktywami poza tym scentralizowanym modelem opartym o giełdy. Poza tym są też nielegalne giełdy, to znaczy takie podmioty, które dokonują obrotu w imieniu swoich klientów, ale nie są nigdzie zarejestrowane jako legalnie działający operatorzy kryptoaktywów. I oni są wyjęci spod nadzoru i wtedy im nie zależy na tym, żeby identyfikować, czy ich klient jest przestępcą, czy nie jest przestępcą, albo czy ich klient na przykład oferuje innym osobom tak naprawdę fikcyjne kryptoaktywa, których za pieniądze tych klientów nigdy nie nabywa, albo nabywa ich, ale nie w ich imieniu, tylko w swoim imieniu. I generalnie no, dokonuje oszustwa. Natomiast rzeczywiście da się również w takim zdecentralizowanym modelu, to się nawet pięknie nazywa decentralized financing albo decentralized exchange, wymieniać kryptowaluty, kupować kryptowaluty za inne kryptowaluty bez udziału tej giełdy. Da się to zrobić właśnie w taki sposób zdecentralizowany. Jedynym momentem, kiedy mamy ten nexus z regulowanym obrotem, to jest sytuacja, kiedy chcielibyśmy te kryptoaktywa wymienić na waluty tradycyjne, albo kupić jakiś składnik aktywów, który wymaga udziału no, instytucji finansowej, bo często ci nielegalni operatorzy kryptogiełd, albo po prostu taka wymiana, tak zwana peer-to-peer to się nazywa, więc generalnie dwóch uczestników blockchainu dokonuje wymiany kryptoaktywów między sobą, albo nawet między różnymi blockchainami można wymieniać kryptoaktywa z pominięciem giełdy. I wtedy oczywiście nie dochodzi do tej identyfikacji i weryfikacji tożsamości uczestników tego obrotu, więc oni mogą być dowolnymi osobami pod warunkiem, że mają odpowiednie narzędzie, ten portfel krypto, w którym mogą gromadzić te swoje środki.
8: Czyli jedna rzecz to zorganizowanie giełdy kryptowalut bądź obrót kryptowalutami poza formułą giełdy. Druga rzecz to wykorzystanie pieniędzy potencjalnie pochodzących z przestępstwa przez organizatorów takich transakcji. Ale trzecia rzecz to jeszcze pozyskiwanie pieniędzy pojedynczych, indywidualnych klientów i bazowanie na ich chciwości, no bo zakładam, że taka jest pobudka ludzi, którzy decydują się wpłacić pieniądze za obietnicę 20-30% zysku, gdzie jest to, jak wiadomo, zysk totalnie nierynkowy.
9: Marzenie szybkiego zarobku towarzyszy nam prawdopodobnie historycznie od zarania dziejów. Jak sobie popatrzymy na piramidę Ponziego, tą pierwszą taką rozpoznawalną z 1920 roku, no to ten człowiek też oferował ludziom szybki zysk. On to oparł na pierwotnie legalnym założeniu, że znaczki pocztowe kupowane w Stanach Zjednoczonych służące wysyłaniu listów do Europy są dużo droższe w USA niż w Europie, więc jak on kupi te znaczki w Europie i przewiezie je do Stanów Zjednoczonych i potem albo sprzeda do operatorów pocztowych amerykańskich czy operatora pocztowego, albo ludziom po prostu w Stanach, to oni będą w stanie w ten sposób zaoszczędzić. No i później próbował na tym zbudować biznes, ale zainteresowanie tym biznesem było tak duże, bo tam chyba 40 tysięcy ludzi, jak na tamte czasy sporo było zainteresowanych, no że w pewnym momencie nie był w stanie zaspokoić zapotrzebowania na znaczki znaczkami, więc stworzył piramidę finansową. No i tak samo było potem z Bernardem Madoffem. W 2008 roku sprawa padła, tam już było dużo więcej inwestorów i 40 miliardów dolarów potencjalnie stracili ludzie. Oczywiście część została odzyskana, według statystyk amerykańskich 70%. Natomiast to się dzieje jakby ciągle. I teraz grupy przestępcze, co więcej, i to jak patrzymy na raporty Europolu na temat struktury i dynamiki zorganizowanych grup przestępczych, a jak przypomnę, jest ich ponad 6 tysięcy takich, o których Europol wie, a o ilu nie wie, to do tego też oczywiście nie wiemy, jest jakaś czarna liczba. Natomiast pamiętajmy o tym, że wszystkie te grupy chcą się angażować w jakiekolwiek, w jakieś schematy wyłudzeń, bo to jest dużo bezpieczniejsze i tańsze niż stosowanie takich czysto kryminalnych form wymuszeń, że ktoś musi iść do banku z bronią i próbować tam gotówkę wybrać.
8: Chcę pan powiedzieć, że przestępcy teraz mają ułatwione zadanie, ponieważ jest dostępnych tyle narzędzi dużo mniej ryzykownych. Nie trzeba ganiać z bronią po mieście, żeby uzyskać pieniądze pochodzące z przestępstwa, dokonując tegoż przestępstwa.
9: Dokładnie. I co więcej, nie trzeba w ogóle być w kraju, w którym dokonuje się przestępstwa, żeby dokonać przestępstwa. Można siedzieć sobie na Kajmanach i dokonywać wyłudzeń w Polsce bez tak naprawdę fizycznej obecności w Polsce z serwerami zlokalizowanymi na przykład w Korei Północnej i teraz kulej dusza, piekła nie ma. Jeżeli ludzie zainwestują swoje pieniądze, nie sprawdzą, gdzie inwestują, nie sprawdzą na liście na przykład tych licencjonowanych operatorów kryptoaktywów, którą utrzymuje Europejska Agencja Nadzoru właśnie papierów wartościowych i giełd i można w internecie to sobie sprawdzić, to jeżeli ktoś tam zainwestuje, to nie ma żadnej gwarancji, że to nie jest oszustwo. I co więcej, jak mówią Brytyjczycy, if something is too good to be true, it probably isn't. Czyli jeżeli coś jest zbyt piękne, by było prawdziwe, no to pewnie nie jest. No i często nie jest.
8: Ale wie pan, indywidualny uczestnik tego typu transakcji, który liczy na szybki zysk, rzadko kiedy zagląda do regulacji, do regulaminów, samych giełd, bądź też czyta od deski do deski wszystko to, w czym bierze udział. To właśnie po to potrzebują także przestępcy, już nie posługując się nazwami własnymi, uwiarygodnienia się w rozmaitych obszarach, także poprzez przekaz nurtu głównego, myślę tutaj o mediach, po to, by to zaufanie wzbudzić u przeciętnych, albo inaczej potencjalnych swoich klientów.
9: To prawda. Co więcej, zorganizowane grupy przestępcze też pracują nad zwiększaniem tego uwiarygadniania. Tworzą całe farmy różnych narzędzi, które emitują na przykład do różnych forów społecznościowych komunikaty o tych zyskach, o zadowolonych po prostu inwestorach, którzy zarobili miliony, nagle po prostu zainwestowali 2 złote i wyciągnęli 100 tysięcy w 2 miesiące. No i to jest tak naprawdę, to jest problem, którego nie rozwiąże nadzór jednej instytucji publicznej. To jest problem, z którym musimy się zmierzyć, tak jak z ogólnym problemem prania pieniędzy, poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Znaczy, część odpowiedzialności...
8: Jak pan sobie wyobraża to partnerstwo?
9: Ja jestem w stanie to sobie wyobrazić jako pracownik uczelni wyższej, natomiast jako

0: na jakichś listach znanych grup przestępczych i takim klientom serwisu nie świadczą. Teraz, gdyby sprawdzać na przykład, czy reklama dotycząca jakiegoś super atrakcyjnego modelu inwestowania jest objęta na przykład, czy podmiot, który jest emitentem tej reklamy, jest gdziekolwiek zarejestrowany jako legalnie działający uczestnik obrotu, no to już by był dodatkowa warstwa monitoringu tego, bo ludzie później, jak dostają często takie komunikaty, to wydaje im się, że jak coś się opatrzyło, no tak jak z każdą reklamą, no to oni to słyszeli, to pewnie coś tam w tym jest, jak jeszcze ktoś ze znaną twarzą, nawet jeżeli wygenerowaną przez AI powie, że zarobił, to wszyscy po prostu będą zachwyceni i też zainwestują swoje oszczędności, a potem okazuje się, że one są w ogóle przez nikogo nie gwarantowane, ta inwestycja jest przez nikogo nienadzorowana i na koniec dnia to jest jedno wielkie wyłudzenie. Znaczy, nam się wydaje na przykład, że w jakimś portalu internetowym mamy zgromadzony, nie wiem, jeden bitcoin, załóżmy, te 300 tysięcy złotych, prawda, z naszych całożyciowych oszczędności. A potem się okazuje, że to tak jak w takim schemacie, który kiedyś tam w Stanach występował, to jest tylko w aplikacji, do której mamy dostęp, ale tak naprawdę te nasze 300 tysięcy to w ten bitcoin ktoś zainwestował, ale do swojego prywatnego portfela. I teraz znowu ta MiCA, ta regulacja, wymaga tego, że przed uzyskaniem licencji taki operator kryptoaktywów ma mieć system kontroli wewnętrznej, który zapewnia, że środki klientów są inwestowane w imieniu klientów, a nie w imieniu tego operatora. To nie może być takiej sytuacji, że ja wpłacam 300 tysięcy na zakup bitcoina, a ktoś kupuje tego bitcoina, ale na swoje konto i do swojego portfela. Potem na przykład ma zimny portfel i tak zwany odłączony od sieci i on sobie z tym portfelem gdzieś wyjeżdża, a mojego bitcoina nie ma. Ja mam niby roszczenie odszkodowawcze, no ale jak nie ma środków na zaspokojenie mojego roszczenia, to ja sobie mogę ścigać takiego człowieka. No i to jest wielki problem.
1: Po co przestępcom kryptowaluty, oprócz tego wątku, który teraz mocno poruszyliśmy, czyli wyłudzania pieniędzy od uczestników kryptowalutowej zabawy?
0: Przestępcy potrzebują kryptowalut do przeprowadzania tak zwanego prania pieniędzy. Czyli to jest taki proces, który nadaje pozory legalności środkom pochodzącym z przestępstwa. No bo gdyby ktoś sprzedał kilogram kokainy na ulicy i z tą wymazaną jeszcze kokainą gotówką poszedł do banku i powiedział, że on sprzedał kilogram kokainy i chciałby to wpłacić na rachunek, to bank ma obowiązek zawiadomić organy ścigania i pewnie by nie wyszedł z tego oddziału banku już ten, kto wpłaca. Natomiast w momencie, kiedy my zamienimy tę gotówkę na kryptoaktywa przez różne też alternatywne systemy obrotu, które na przykład za naszą gotówkę kupią nam kryptoaktywa, my te kryptoaktywa przez tak zwane miksery kryptoaktywów przepuścimy. Był taki mikser, nazywał się Chip Mixer i on przepuścił na przykład w ciągu 4 lat 150 tysięcy bitcoinów. Policzmy sobie, to jest 45 miliardów złotych przez 3-4 lata. 150 tysięcy bitcoinów. I zabezpieczyły organy ścigania, jak zamknęły ten mikser, tylko 1900 bitcoinów. A reszta bitcoinów po prostu została przepuszczona przez te miksery i spowodowała, że jak ktoś wypłaca później gotówkę gdzieś, jakiś fasadowy podmiot, no to my tak naprawdę nie widzimy związku z tą kokainą, którą żeśmy sprzedali gdzieś na ulicy za gotówkę. No i te pieniądze wyglądają na czyste i możemy sobie kupić, nie wiem, Ferrari albo dom gdzieś na Kajmanach albo jakieś inne, wyspę na przykład. O. No i to powoduje, że to daje przestępcom bezpieczeństwo, bo odcina ich środki i pozwala im na swobodne ukrywanie źródła pochodzenia tych środków.
1: Została nam niespełna minuta, jeszcze mam do pana jedno pytanie. Czy to, co dzieje się wokół kryptowalut, będzie dla Polaków lekcją taką uwrażliwiającą, a także dla tych, którzy sprawują nadzór, ścigają przestępców, też będą to doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości?
0: One do jakiegoś stopnia w mojej ocenie zaprocentują, ale jak pamiętamy historię Ponziego, Berniego, Madoffa, Amber Gold, no to tak naprawdę ta pamięć bywa krótka. Niestety ta chęć zysku często jest silniejsza niż to bezpieczeństwo. Dlatego potrzebujemy edukacji, komunikacji i większej transparentności w obrocie kryptoaktywami.
1: Doktor Michał Kaczmarski był z nami, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki z Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ciąg dalszy przedpołudnie Radia TOK FM. Ponieważ dobrostan, który po godzinie 10.40 poprowadzi dla państwa Małgorzata Waszkiewicz, traktuje dziś o złości, to będzie to cała godzina o ludzkich reakcjach. W pierwszej rozmowie już teraz z dr Katarzyną Myślińską-Szarek, psycholożką rozwojową z Uniwersytetu SWPS oraz University of Michigan, porozmawiamy o wynikach badania, z których wynika, że dzieci wolą sprawiedliwą karę od nierównego traktowania. Dzień dobry, kłaniam się, to przede wszystkim.
2: Dzień dobry.
1: To pozwoli pani, że teraz przytoczę jedną z

0: jeden z głównych wniosków tego badania. Konsekwencja w egzekwowaniu zasad jest ważniejsza niż sama surowość kary, a dzieci oczekują od dorosłych bezstronnego i jednakowego traktowania każdego członka ich grupy. Co więcej, uczciwie wymierzona kara przynosi najmłodszym emocjonalną ulgę. To dobra wiadomość o tyle, że rosną nam społeczeństwa głęboko wrażliwe i oczekujące pełnej sprawiedliwości właściwie na każdym kroku.
1: Tak, zdecydowanie. No, my w naszych badaniach pokazaliśmy, że dzieci w wieku 6 do 10 lat, czyli tą grupą wiekową, którą my wzięliśmy na tapet, rzeczywiście, że dzieci w tym wieku nie mają nic przeciwko wymierzonej karze. To znaczy one rozumieją, że za niesprawiedliwe, za jakieś złe, niemoralne zachowanie kara jest naturalną konsekwencją i są w stanie zaakceptować tą karę, o ile, tak jak pan redaktor wspomniał, ta kara jest sprawiedliwie wymierzana w naszym badaniu jako sprawiedliwe rozumieliśmy taka sama kara za takie same przewinienie dla obu sprawców, czy dla obu osób, które zachowały się tak samo źle. Jeżeli w obu przypadkach ta kara jest taka sama, to dzieci jak najbardziej są w stanie ją akceptować, co myślę, że jest dobrą wiadomością, biorąc pod uwagę, że bardzo wielu wychowawców, bardzo wielu rodziców obawia się wymierzania kary dzieciom i raczej jest taka tendencja do wychowywania całkowicie bez kary, a przynajmniej bez negatywnych konsekwencji jakiegoś niemoralnego zachowania. My więc pokazaliśmy, że dzieci rozumieją potrzebę kary. Co więcej, tak jak pan redaktor wspomniał, ta kara może mieć pozytywne, emocjonalne skutki dla dziecka, o ile jest wymierzana sprawiedliwie dla wszystkich tak samo.
0: Jak wyglądało to badanie, gdyby zechciała pani opisać? Na jakiej podstawie doszliście do tych wniosków?
1: Tak, jak najbardziej. My prezentowaliśmy naszym uczestnikom, czyli tak jak wspomniałam, dzieciom w wieku od 6 do 10 lat, takie krótkie historyjki obrazkowe, w którym jeden z bohaterów tej historyjki złamał jakąś zasadę obowiązującą w jego szkole. Czyli prezentowaliśmy taki scenariusz, z którym na pewno każde dziecko uczęszczające do szkoły miało styczność. I tymi regułami były na przykład nieużywanie telefonu w szkole, bądź konieczność posprzątania po lunchu na stołówce, czy zakaz biegania na korytarzu. I w każdej z tych historii nasz bohater złamał tą zasadę, czyli na przykład używał telefonu komórkowego, kiedy było to zakazane. Następnie po prezentacji tej wstępnej historyjki naszemu bohaterowi przydarzyła się konsekwencja, to znaczy dzieci były informowane, że nauczyciel widział, co ten bohater zrobił i w zależności od warunku badawczego albo ten bohater został ukarany, albo nie został ukarany. I pytaliśmy dzieci o to, jak ich zdaniem ten bohater się czuje po tym, jak kara została wymierzona lub nie. I następnie prezentowaliśmy do innego bohatera, który zrobił dokładnie to samo, ale otrzymał inną karę. To znaczy, jeżeli pierwszy bohater został ukarany, to ten drugi nie został i odwrotnie. Czyli jeżeli pierwszemu bohaterowi uszło to na sucho, to drugi został ukarany. I znowu pytaliśmy dzieci, jak ich zdaniem ten drugi bohater czuje się w tej sytuacji, że otrzymał inną karę czy inną konsekwencję niż inne dziecko z jego klasy.
0: Ale pozwoli pani, że tutaj dopytam, no bo te scenariusze, które pani przedstawia, to nie chcę powiedzieć, że są nic nieznaczące przewinienia, ale na pewno błahe w stosunku do, w porównaniu z innymi, jakie także młodzi ludzie mogą popełniać. I czy myśli pani, że ich reakcja, gdyby chodziło o dużo poważniejsze przewinienia, byłaby taka sama?
1: Myślę, że reakcja dzieci mogłaby być troszkę inna, jeżeli rzeczywiście to przewinienie miałoby związek.
0: Bo jeśli przewinienie, doprecyzuję, tak, bo jeśli przewinienie jest błahe, to i konsekwencja tegoż przewinienia też jest błaha. Wobec czego, no jeśli kara nie jest aż tak surowa, no to okej, dzieci godziły się na to, żeby tę karę ponieść.
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast zdecydowanie zgadzam się, że te reakcje dzieci mogłyby być inne, zwłaszcza w przypadku, gdy to przewinienie miałoby związek z krzywdą w stosunku do drugiego człowieka. Na przykład, nie wiem, gdyby doszło do pobicia drugiego ucznia albo kradzieży jakiejś własności drugiego ucznia. Zdecydowanie dzieci oczekiwałyby wtedy prawdopodobnie bardziej surowej konsekwencji dla tego bohatera, tak? I wtedy bo oczywiście dzieci już nawet młodsze, to nie nasze badania, ale badania na przykład zespołu z Maxa Plancka wykazują, że dzieci rzeczywiście oczekują, że kara będzie odpowiednia do przewinienia, czyli im większe przewinienie, tym większa powinna być zadośćuczynienie bądź konsekwencja poniesiona przez sprawcę. Natomiast nie wydaje nam się, żeby te główne wyniki, czyli to, że dzieci oczekują takiego samego traktowania w przypadku takiego samego przewinienia, były różne. Myślę, że rzeczywiście mogły być różnice w tym, jakiej kary dzieci by oczekiwały w zależności od tego, jak duże to byłoby przewinienie, natomiast nie zmienia to faktu, że chyba oczekiwałyby takiego samego traktowania obu postaci, czyli jeżeli nawet za bardzo duże przewinienie autorytet uznałby, że nie należy się kara, to tak samo oczekiwałyby takiej samej konsekwencji czy braku konsekwencji dla drugiej postaci.
0: Na czym polegała ta emocjonalna ulga i czym ją sobie państwo tłumaczycie, że co, że sprawa dobiega końca, nikt nie będzie jej rozpatrywał, była wina, jest kara, tak należy to rozumieć?
1: Myślę, że jest to jedno z możliwych wytłumaczeń. Ten efekt emocjonalnej ulgi po negatywnej konsekwencji, czy po negatywnej konsekwencji jako reakcji na niemoralne zachowanie, tłumaczymy przede wszystkim podstawową funkcją poczucia winy, ponieważ w naszych badaniach rzeczywiście odkryliśmy, że dzieci, że postaci, które w naszej historii zostały ukarane, dzieci uważały, że ci bohaterowie są przede wszystkim kim smutni oczywiście, no bo spotkało ich coś złego, zostali ukarani. Natomiast drugą przypisywaną emocją było poczucie ulgi. A w przypadku postaci, która nie została ukarana, pierwszą emocją była oczywiście radość i zadowolenie. Natomiast zaraz za tą emocją dzieci wymieniały, że te dzieci czują się winne i mają bardzo silne poczucie winy i są smutne. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na to ewolucyjnie...
0: Czyli przepraszam, mechanizm, który pani opisuje, wygląda następująco. Unikam kary, ale nie jest mi z tego powodu wcale lepiej, niż gdybym ją poniósł.
1: Dokładnie tak. Przynajmniej emocjonalnie nie jest nam lepiej. Nie jest nam lepiej, czyli czuję się winny, ponieważ nie poniosłem konsekwencji, nie zapłaciłem ceny za to, że zrobiłem coś złego. Czyli wydaje się, że rzeczywiście kara, tak samo zresztą pokazują badania z udziałem osób dorosłych, my pokazaliśmy, że już u dzieci występuje ten sam mechanizm, czyli kara przynosi takie poczucie ulgi od tej negatywnej emocji poczucia winy, która no, wyrosła, czy jakby ukształtowała się w nas ewolucyjnie po to właśnie, żeby pokazywać, że rozumiemy, że zachowaliśmy się źle i chcemy jakoś to zadośćuczynić. I kara, czyli poniesienie negatywnej konsekwencji, pełni właśnie rolę takiego zadośćuczynienia za niemoralne zachowanie.
0: Jakie jeszcze wnioski płyną z tego badania, gdybyśmy chcieli wyjść szerzej, nawet gdyby to była delikatna nadinterpretacja, bądź też no, takie przypuszczenia, no bo dowodów na to jeszcze nie ma?
1: Tak. No myślę, że dwa podstawowe wnioski, które wychodzą poza ramy tego, co pokazaliśmy wprost. Pierwszy może być taki, że dzieci w tym wieku już mają zbudowane poczucie własnej moralności, tożsamości moralnej. To znaczy, że negatywne zachowanie czy niemoralne zachowanie burzy ich własny obraz jako osoby moralnej. Do tej pory wiemy, że dorośli lubią o sobie myśleć jako o sobie lubimy my, dorośli, o sobie myśleć jako o osobach dobrych, moralnych i szlachetnych, przynajmniej zazwyczaj. Natomiast jak to buduje się u dzieci i czy dzieci mają takie myślenie o sobie, czy taki obraz siebie jako osoby dobrej i moralnej, tego tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo na ten temat. I jak właśnie niemoralne zachowanie burzy ten obraz pozytywny samego siebie u dzieci. Także wydaje się, że nasze badania dały taki pierwszy krok ku temu, żeby pokazać, że faktycznie nawet jeżeli nikt nie patrzy, to negatywne czy niemoralne zachowanie burzy u dzieci ten obraz, pozytywny obraz samego siebie i może prowadzić do wręcz chęcia poniesienia negatywnej konsekwencji celem odbudowania tej pozytywnej, moralnej tożsamości.
0: Proszę powiedzieć, czy to badanie było przeprowadzane na jednorodnej grupie, jeśli chodzi o narodowość?
1: Nie, badaliśmy dzieci z dwóch krajów, czyli badanie było równolegle przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, na dzieciach amerykańskich i równolegle w Polsce, na naszej próbie polskiej.
0: I nie dostrzegli Państwo różnic między odpowiedziami, a co za tym idzie, wnioskami z tych badań? No, musimy wziąć też pod uwagę ten kontekst kulturowy, prawda? No, czym innym jest rozumienie porządku, wina, kara w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, to też kwestia wychowania tego, w jakiej aurze dziecko dorasta, tak w przedszkolu, szkole, jak i domu.
1: Tak, zdecydowanie. No my tutaj spodziewaliśmy się zobaczyć jakieś różnice, dlatego byliśmy podekscytowani faktem, że będziemy mogli porównać próbę amerykańską z próbą polską. Natomiast ku naszemu zaskoczeniu żadnych różnic w zasadzie w żadnej zmiennej, którą mierzyliśmy, nie znaleźliśmy. To znaczy dzieci na każde pytanie, dzieci w Polsce i w Stanach odpowiadały w sposób bardzo, bardzo zbliżony, co było również dla nas zaskakującym. Natomiast jeżeli spojrzymy na to głębiej, to naszym wytłumaczeniem tego efektu braku różnic jest fakt, że jednak nasze kultury, to znaczy polska i amerykańska, pomimo wielu różnic, tak naprawdę gdzieś głęboko są bardzo do siebie zbliżone. To znaczy to są w obu przypadkach kultury raczej indywidualistyczne niż kolektywistyczne. To są nadal kultury bogate z demokratycznym systemem politycznym i w końcu obie kultury wyrosły gdzieś tam głęboko z kultury judeochrześcijańskiej, więc wydaje się, że jesteśmy bardziej kulturowo podobni również w wychowaniu dzieci i za bardzo, żeby te różnice kulturowe zobaczyć, które zdecydowanie uważamy, że byłyby, gdybyśmy zbadali jakieś kultury bardziej od siebie odległe.
0: Z panią doktor Katarzyną Myślińską-Szarek, psycholożką rozwojową z Uniwersytetu SWPS oraz University of Michigan, rozmawiamy o wynikach badań, które pokazują czarno na białym, że dzieci akceptują karę za przewinienia, ale też i oczekują sprawiedliwego traktowania wszystkich. A ci, którzy kary unikają, wcale nie mają z tego tytułu poczucia komfortu. Jeszcze raz kłaniam się pani doktor.
1: Witam ponownie.
0: Nawiążę jeszcze do tej grupy, którą państwo badaliście, bo były to polskie i amerykańskie dzieci. I pytanie, czy te badania będą kontynuowane także wśród starszych dzieci i młodzieży, żeby choćby sprawdzić, czy te mechanizmy przetrwały próbę dojrzewania. Też myślę, że ciekawym byłoby poddać uczestników takiego badania próbie, gdzie, i tutaj odwołuję się do pytania, które już zadałem, do kwestii, którą już poruszyłem, te przewinienia i kary, co za tym idzie, miałyby dużo mocniejszy charakter, miałyby dużo wyższą stawkę.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj pan redaktor poruszył trzy aspekty i rzeczywiście na wszystkie trzy chcemy kontynuować w naszych kolejnych badaniach. Po pierwsze kwestia wieku, czyli jak rozwojowo w rozwoju dziecka zmienia się postrzeganie sprawiedliwości karania i postrzeganie kary jako tej emocjonalnej ulgi od poczucia winy. Pan redaktor wspomniał o dzieciach starszych. Zdecydowanie warto by to kontynuować, zwłaszcza na grupie nastolatków, ponieważ nie trzeba być psychologiem rozwojowym. Na pewno wszyscy słuchacze mający do czynienia kiedykolwiek z nastolatkami wiedzą, że okres nastoletni to jest okres przebudowy człowieka, zwłaszcza w kwestii funkcjonowania emocjonalnego. Więc sprawdzenie, czy to postrzeganie sprawiedliwości karania i to, jaką kara ma funkcję emocjonalną właśnie w tym okresie takim bardzo burzliwym okresu nastoletniego, byłoby bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście tego, że naszym dzieciom we wieku wczesnoszkolnym prezentowaliśmy karę wymierzaną przez autorytet. To znaczy w naszym badaniu był to nauczyciel. I dzieci uważały, że to, co zrobi nauczyciel, jest tym, co powinno być sankcjonowane, co powinno być kontynuowane. Jak wiemy, nastolatki mają bardzo silny bunt przeciw autorytetom i takie kwestionowanie autorytetów, więc tym bardziej z sprawdzenie, czy taka konsekwencja wymierzona na przykład przez nauczyciela czy rodzica ma taką samą funkcję, pełni taką samą funkcję, ma taką samą wagę dla nastolatków, jak dla dzieci młodszych. Natomiast wracając do tego, do tej kwestii rozwoju tego aspektu, chcemy również spojrzeć na dzieci dużo młodsze, ponieważ nasze dzieci w naszym badaniu, najmłodsze dzieci to były dzieci 6-letnie. Natomiast wiemy, że dzieci z innych badań, że już dzieci 2-letnie odczuwają poczucie winy i pokazują swoją postawą, mimiką twarzy, że czują się winne po zachowaniu niemoralnym. Natomiast nie ma absolutnie, przynajmniej z mojej wiedzy, żadnych badań pokazujących, czy już u tych dzieci młodszych negatywna konsekwencja uwalnia od tego poczucia winy, także sprawdzenie tych samych efektów na dzieciach dużo młodszych niż 6-letnie dałoby nam taki pełny obraz rozwoju tego aspektu w dzieciństwie. I w końcu drugi element, o którym pan redaktor wspomniał, to są właśnie porównania międzykulturowe. Wspomnieliśmy już, że pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską nie było różnic kulturowych, natomiast zdecydowanie uważamy, czy przypuszczamy ze zespołem z University of Michigan, że gdybyśmy wyszli poza tą kulturę judeochrześcijańską, to te rozumienie kary, zadośćuczynienia i pokuty może być tak równe i że może przewijać się w wychowaniu dzieci i wtedy te efekty zdecydowanie byłyby inne. Także obecnie staramy się pozyskać środki finansowe na kontynuowanie tych badań.
0: To jeszcze wrócę do początku w ogóle naszej rozmowy, kiedy mówiłem, że to jest bardzo optymistyczny wniosek płynący z tych badań, bo będziemy mieli głęboko wrażliwe i sprawiedliwe społeczeństwa, a wydawałoby się, że właśnie dzieci, jak mało kto, mają przede wszystkim na celu swój partykularny interes, że no, chciałyby po pierwsze unikać kary, a po drugie osiągać jak największe korzyści, niezależnie od okoliczności i czyim kosztem.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast myślę, że to bardzo często jest takie błędne przekonanie o dzieciach, że dzieci są wyjątkowo egoistyczne i dbają przede wszystkim o interes własny. Po pierwsze, gdyby spojrzeć na to szerzej, wcale to dbanie o interes własny i bycie myślenie głównie o sobie nie jest inne u dzieci niż u osób dorosłych. Natomiast okazuje się, że dzieci już od najmłodszych lat są bardzo wrażliwe na mają bardzo silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości i są wrażliwe na niesprawiedliwe traktowanie. Proszę sobie wyobrazić, że znowu nie moje badania, ale innych badaczy pokazują, że już niemowlaki negatywnie reagują na sytuację, w której jeden bohater dostaje na przykład więcej cukierków, czy naklejek, czy czegoś atrakcyjnego, niż drugi bohater za takie samo zachowanie. Więc pomimo tego, że one nie potrafią liczyć, to widzą, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej i negatywnie reagują na tego typu sytuacje. Oczywiście są różnice w przypadku, gdy to nierówne traktowanie dotyczy nas samych. I tutaj trzeba wspomnieć o ograniczeniu naszych badań, że w naszych badaniach te historyjki były prezentowane dzieciom i dzieci oceniały zachowania i emocje osoby trzeciej, czyli nie ich samych. I znowu w dalszej części badań, czy w kontynuacji naszych badań, chcemy sprawdzić, czy dzieci tak samo reagowały, gdyby to bardziej pozytywne traktowanie dotyczyło ich samych, prawda? Czyli nie, że jak czuje się bohater zaprezentowany, tylko co, jeśli one same miałyby uniknąć kary. W takiej sytuacji być może rzeczywiście odezwałby się ten efekt bardziej egoistyczny i zadowolenia z tego, że interes własny jest bardziej zabezpieczony. Natomiast no, tego nie wiemy, to dopiero przed nami.
0: Tutaj ten aspekt moralny wybrzmiewał tak, że tutaj wnikam do szczegółów tych badań z reakcji tych młodych ludzi, kiedy dowiadywali się, jaka kara spotkała rówieśnika, prawda? Tak. Gdyby pani zechciała ten wątek rozszerzyć, bo myślę, że on jest dość istotny, by zrozumieć albo inaczej zinterpretować te wyniki.
1: Tak, zdecydowanie. I w naszych badaniach, jeżeli dzieci widziały, że obu bohaterom przytrafiło się dokładnie to samo, czyli obaj bohaterowie albo zostali ukarani, albo uniknęli kary, dzieci uważały, że obaj bohaterowie są tak samo, ich reakcje emocjonalne są dokładnie takie same. czyli jeżeli drugi bohater uniknął kary, widział, że pierwszemu również nie została kara wymierzona, no to dzieci mówiły, że ten bohater, ta postać jest zadowolona, no również oczywiście odczuwa poczucie winy, także te przypisywane emocje były adekwatne do konsekwencji, czy do wymierzonej kary, bądź jej braku. Natomiast gdy mówiliśmy, że bohater dowiaduje się, że pierwszej postaci wydarzyło się coś innego, czyli konsekwencja była inna, wtedy dzieci uważały, że drugi bohater zawsze jest smutny, nawet jeżeli on sam uniknął kary, czyli te przypisywane emocje były konsekwencją właśnie niesprawiedliwości. Co więcej, pytaliśmy również nasze dzieci, to też powinnam dopowiedzieć, czy ta kara powinna być zmieniona, czy ta konsekwencja, decyzja nauczyciela powinna być zmieniona. I w sytuacji, gdy obu postaciom przydarzyło się to samo, dzieci mówiły, że tej konsekwencji, decyzji nauczyciel nie powinien zmieniać bez względu, jaka to decyzja była. Natomiast jeżeli druga postać została potraktowana inaczej, czyli na przykład ukarana, podczas gdy pierwsza uniknęła kary, wtedy dzieci uważały, że nauczyciel powinien zmienić decyzję i zastosować takie samo działanie, taką samą decyzję w stosunku do drugiego bohatera, a tu jest jeszcze do pierwszego.
0: Tak, jest jeszcze jedna ciekawa historia, bo to, co znamy z sal sądowych jako regułę precedensu, obowiązuje także u najmłodszych, że ta pierwsza kara staje się punktem odniesienia dla pozostałych.
1: Dokładnie. I to uważamy też za jedno z ciekawszych wyników tych naszych badań, czyli pokazanie, że faktycznie dzieci uważały, że to, co spotkało pierwszą postać, jest niejako standardem tego, jak powinny być traktowane wszystkie kolejne tego typu przewinienia. Czyli uważały, że najwyraźniej to jest reguła, którą nauczyciel będzie stosował wobec wszystkich pozostałych, ponieważ zastosował ją wobec pierwszej postaci. Także tak, uważaliśmy, pokazaliśmy rzeczywiście, dzieci zastosowały regułę precedensu, którą znamy z sal sądowych. I znowu wydaje nam się, że gdybyśmy zbadali dzieci starsze, nastolatki, to u nich ten efekt mógłby być troszkę inny, bo one pewnie miałyby już większe własne oczekiwania co do tego, jaka kara jest sprawiedliwa, bez względu na to, co zrobił autorytet, czyli w naszym przypadku nauczyciel.
0: Bardzo pani dziękuję. Doktor Katarzyna Myślińska-Szarek była z nami, psycholożka rozwojowa z Uniwersytetu SWPS oraz University of Michigan. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych informowało o poderwaniu samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej, to w związku ze wznowieniem przez Rosję ataków na Ukrainę. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, liczy, że prezydent przyjmie jego ślubowanie, co wcale nie jest takie oczywiste. W informacjach również o wciąż rosnących i zbliżających się już do rekordowego poziomu cenach paliw. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy poderwane zostały samoloty w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało w nocy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak informuje agencja AFP, Rosja wznowiła ataki na Ukrainę po 3-dniowej przerwie. Eksplozje słychać było m.in. w Kijowie. Administracja wojskowa ukraińskiej stolicy poinformowała o ataku rakietowym i wezwała mieszkańców do udania się do schronów. Według władz uderzenia spadły na budynki w Kijowie, a także w rejonach Boryspola i Fastowa. Maciej Berek liczy, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie od niego ślubowanie. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma nadzieję na rozstrzygnięcie tej sprawy do połowy września.
2: Czekam na 15-16 września. Zobaczymy, co się wtedy zadzieje i zobaczymy, co prezydent będzie w tej sprawie robił.
3: To, co się powinno wydarzyć, to tak samo jak w sprawie pozostałych 4 sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, nie zostali zaproszeni do prezydenta. Przepisy się w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka.
1: Maciej Berek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego został wybrany w ubiegłym tygodniu. Do niedawna był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co budzi u Karola Nawrockiego wątpliwości co do jego niezależności politycznej. Jeśli prezydent przyjmie zaprzysiężenie, Maciej Berek zastąpi Justyna Piskorskiego, jednego z tzw. sędziów dublerów, którego kadencja wygasa 18 września. Są zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, która przekształciła się w giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Afera Zonda Krypto zatacza kolejne kręgi wokół polityków, osób publicznych i świata kryptowalut. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez giełdę. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
4: Afera z Zonda Krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań. Mówił o Zbigniewie Ziobrze, o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy, złożył wyjaśnienia. Teraz prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Wcześniej w sprawie Zonda Krypto zatrzymano 3 osoby, w tym influencera i giełdowego spekulanta Rafała Zaorskiego. Te osoby są w areszcie, a w gronie aresztowanych jest także nadal obecny szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania Zonda Krypto czy zaginięcia Sylwestra Suszka. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje niewiele ponad 20 groszy. Najpierw ceny poszły w górę, gdy na polskich stacjach skończyły się rządowe obniżki mające chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. Teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
5: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał przewodniczącą Komisji Europejskiej do wprowadzenia europejskiego zakazu dostępu do portali kontroli społecznościowej dla dzieci poniżej 15 roku życia. Francuski przywódca wzywa Ursulę von der Leyen, by w krótkim czasie przygotowała europejskie zapisy, które chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej. W sierpniu francuska Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez Macrona ustawę zakazującą dostępu do portali społecznościowych dzieciom do 15 lat. Uznała, że ustawa ogranicza swobodę wypowiedzi i nie precyzuje, w jaki sposób użytkownicy takich serwisów mieliby udowodnić swój wiek. I na koniec informacje jeszcze sport. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Chinką Shiwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Sezon 2026 jest pierwszym od sezonu 2021, który Świątek skończy bez wielkoszlemowego tytułu. W dorobku ma 4 French Open oraz po jednym US Open i Wimbledonie. W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu 25-latka spadnie na 9 miejsce. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, głównie pod wieczór. Termometry pokażą od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat, przez 27 stopni w centrum do 30 na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 8 września 1946 roku urodził się Krzysztof Krawczyk. Wokalista, gitarzysta i kompozytor w zespole Truba Duży w latach 1963-1973 i w 1976 roku. Od roku 1973 prowadził karierę solową. Zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. Trudno tak. Tym utworem witamy Państwa w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję, Róża Rumińska jest naszą wydawczynią, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry Państwu.

0: Budzimy Państwa we wtorek, 8 września. To 251 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5. Wzejdzie o godzinie 5.56, a zajdzie o 19.10. Imieniny obchodzą dzisiaj Adam, Adrian, a także Adrianna, Alan, Maria, Radosław i Zenon. Najlepsze życzenia dla Państwa. 371 lat temu wojska szwedzkie po raz pierwszy zajęły Warszawę. Podczas potopu zrobiły to jeszcze dwukrotnie. W 1899 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu głównego Politechniki Warszawskiej. 76 lat temu w Bejrucie zmarła Hanka Ordonówna. To piosenkarka, tancerka i aktorka. Jej szlagiery Na pierwszy znak czy Miłość ci wszystko wybaczy należą do klasyki polskiej muzyki. A 4 lata temu, w wieku 96 lat, zmarła Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii od 1952 roku, najdłużej panujący monarcha w dziejach tego kraju. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek o kolejnych zarzutach i kolejnym wniosku o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, czyli giełdy kryptowalut, która była poprzedniczką Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
1: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony już dotychczas materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień podejrzanego, uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację pana Romana Rzet i dlatego też podjął decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Roman Rzet jest kolejną osobą, między innymi po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w TK, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
2: Czy pan prezydent ma uzasadnione powody do tego, żeby pytać? Ja mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód. A z tych informacji, które pozyskał chociażby pan poseł Paweł Jabłoński, wynika, że tego zawodu pan minister Berek nie wykonywał. Nie wykonywał go i w Kancelarii Senatu, i nie wykonywał go w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więc nie chodzi o formalny wpis na listę, przynajmniej ja to na to tak patrzę. To oczywiście trzeba wyjaśnić. Natomiast chodzi o rzeczywiste wykonywanie zawodu. No, nie powinniśmy mieć tu milimetra, grama wątpliwości co do tego, że warunki formalne zostały spełnione.
0: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranego przez Sejm sędziego. Jeśli tego nie zrobi, tak jak to miało miejsce wcześniej w przypadku wybranej czwórki sędziów, tutaj może być podobny problem w przypadku sędziego Macieja Berka. Wtedy on zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Toruń chce budować kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Tak zwany most zachodni ma docelowo połączyć drogę krajową nr 15 z budowaną właśnie trasą ekspresową S10 i znacząco odciążyć zakorkowane centrum Torunia. Agnieszka Wynarska.
3: Dziś większość ruchu z prawego na lewy brzeg Wisły odbywa się mostem Józefa Piłsudskiego. Za 4 lata przeprawa będzie już jednak na granicy wydolności, tłumaczy prezydent Paweł Gulewski.
4: Projektowane napełnienia mówią, że w roku 2030 most Piłsudskiego znowu się napełni do poziomu ponad 27 tysięcy aut na dobę. To już jest krytyczne obciążenie.
3: Do wyboru są dwa warianty trasy oraz dwie koncepcje konstrukcji, łukowa lub skrzynkowa. We wrześniu odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Torunia i sąsiedniej gminy Wielka Nieszawka, mówi starosta toruński Mirosław Gracz.
5: Wchodzimy jednak w przestrzeń publiczną i w jakiś sposób naruszamy interesy i własności nieruchomości. I to oczywiście będzie rodziło pewnego rodzaju problemy, no ale po to są między innymi konsultacje społeczne, żeby jakby tych problemów było jak najmniej.
3: Inwestycja pochłonie nawet 700 milionów złotych. Ma być gotowa za kilka lat. Z Torunia Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Po wyborach w Saksonii-Anhalcie są trzy scenariusze. Mówi o nich w TOK FM ekspert do spraw polsko-niemieckich Łukasz Krajewski. Głosowanie wygrała skrajnie prawicowa, prorosyjska Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła ponad 40-procentowe poparcie i do bezwzględnej większości brakuje jej tylko pojedynczych mandatów.
6: Najchętniej AfD by po prostu podkupiło dwóch, trzech polityków CDU albo od partii Sary Wagenknecht. Tak byłoby najprościej, bo mogliby wtedy rządzić samodzielnie. Jeżeli się to nie uda, to wydaje mi się jedyną możliwością jest dogadanie się właśnie z Sarą Wagenknecht. To jest też partia populistyczna, ale która dużo haseł odwołuje się jakby do populizmu od strony lewicowej. Natomiast tam wspólną platformą dla AfD i tej partii Wagenknecht jest taki anti-establishment, więc tam wydaje mi się, że jest możliwość dogadania się, a to mniejsze ugrupowanie ma 5 głosów obecnie, które AfD potrzebuje. Albo trzeci scenariusz, jeżeli te rozmowy nie będą się posuwały do przodu, no to kolejne wybory.
0: Za AfD na drugim miejscu uplasowała się dotychczas rządząca w Saksonii-Anhalcie partia CDU, na którą zagłosowało 17% wyborców. I to jest najgorszy wynik tego ugrupowania w historii wszystkich wyborów w tym landzie. Frekwencja wyniosła niemal 80%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę proceder shrinkflacji, albo inaczej downsizingu, czyli przypadków, gdy producent odchudza opakowanie produktów bez zmiany jego ceny. Czyli na przykład butelka napoju zamiast dotychczasowych 2 litrów ma 1,75 l. Czekolada zamiast 100 gramów waży 90 gramów, a w opakowaniu jest mniej chipsów, a więcej powietrza po prostu. Producent o takiej zmianie powinien wyraźnie poinformować konsumenta, mówiła w popołudniowym EKG Kamila Guzowska z UOKiK-u.
7: Będziemy właśnie w postępowaniu sprawdzać, jak do tej pory producenci sobie z tym radzą, jak sobie radzili na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli zmniejszali tę gramaturę. Trzeba zauważyć, że radzą sobie świetnie, jeżeli te produkty są powiększane, to znaczy takie komunikaty jak teraz 20% więcej, 2 sztuki gratis, to aż rzuca się w oczy i chwalą się tym i bardzo dobrze, bo to jest bardzo istotna informacja, ale trzeba mieć też tę perspektywę, że równie istotną informacją dla konsumenta jest to, że produktu jest teraz mniej. Będziemy oceniać, czy realnie konsument mógł zauważyć, że coś się zmieniło. To nie zawsze musi być hasło teraz jest mniej produktu, bo ja rozumiem, że to jest może mało atrakcyjna informacja, ale można to przekazać w różny sposób, również grafiką, kolorem, wyróżnieniem.
0: Na razie UOKiK zgłosił się do dużych producentów z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. Sprawdzamy, co się jeszcze dzisiaj wydarzy. O 15 w Warszawie zbierze się Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma być termin posiedzenia całego zarządu, który zgodnie ze statutem może formalnie odwołać dotychczasowego szefa organizacji. Z informacji przekazanej członkom zarządu przez Mieczysława Nowickiego, czyli wiceprezesa PKOL-u, który zastępuje Piesiewicza na podstawie jego pełnomocnictwa, wynika, że zarząd zostanie zwołany w ciągu następnych 7 dni. A poza tym w południe zbiera się Rada Ministrów. Zajmie się między innymi projektem noweli kodeksu postępowania karnego, która zakłada rozszerzenie stosowania porozumień procesowych w sprawach karnych. W projekcie zaproponowano wprowadzenie tak zwanego umorzenia ugodowego, czyli nowej instytucji umorzenia postępowania karnego opartego na ugodzie podejrzanego z pokrzywdzonym zawartej już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeszcze Kielce, gdzie dzisiaj zaczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W wydarzeniu weźmie udział ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym 503 firmy z Polski. Krajem wiodącym tegorocznej edycji będzie Kanada, której reprezentacja obejmie 189 firm. W pierwszym programie TOK FM teraz pora na pytanie do Państwa jak co dzień. Czy przeszkadza Ci hałas w najbliższym otoczeniu? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 044. Adres mailowy do nas to pierwszy@tok.fm.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: W chwili
9: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Rozpoczyna się 101. już sezon artystyczny w Teatrze Warmii i Mazur. Zaplanowano 6 premier, w tym część z silnymi powiązaniami regionalnymi. Już we wrześniu pierwsza z propozycji, Toni, na podstawie i w adaptacji Iżbel Szatrawski, mówi dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie Paweł Dobrowolski.
10: Niezwykle ważne dla tego regionu, dla tego teatru, dla Olsztyna. Akcja dzieje się właśnie na Warmii i w czasie wojny, zaraz po wojnie. Tutaj w spektaklu akurat koncentrujemy się na tym okresie wojennym, pokazująca bardzo niejednoznaczne losy poszczególnych jednostek, bohaterów, postaci, historii.
9: Premiera 25 września. Lublin Jazz Festival po lipcowym prologu wraca w tym tygodniu z główną wrześniową odsłoną. Centrum Kultury w Lublinie od czwartku do niedzieli będzie znowu przestrzenią wypełnioną muzyką, która wymyka się gatunkowym definicjom. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie premiera projektu włoskiego saksofonisty Antonio Raja, Sigma, który tworzy hipnotyczne, rytualne formy dźwiękowe. Kolejny premierowy koncert zagra projekt Steinbrich Mierczyński-Rodakowski, który porusza się między jazzem, free jazzem i punkiem. Deus Sex Machina, spektakl Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana, to najnowsza produkcja wrocławskiego Teatru Współczesnego. Inspiracją dla niego była książka Ewy Stusińskiej pod tym samym tytułem, w której autorka przygląda się relacjom łączącym człowieka z robotem. Bohaterami spektaklu są ludzie szukający w nowych technologiach miłości i poczucia bliskości. Premiera w piątek. Niespełna miesiąc dzieli nas od premiery spektaklu Osiecka w reżyserii Ewy Telegi w Teatrze Ateneum w Warszawie. To muzyczna opowieść o kobiecie na życiowym zakręcie, która chce pogodzić miłość z wolnością i pragnienie bliskości z potrzebą niezależności. Na scenie wybrzmią oczywiście utwory Agnieszki Osieckiej, ale także listy, fragmenty prozy i zapisków autorki. Premiera 3 października.
0: Lato jeszcze nie powiedziało, proszę Państwa, ostatniego słowa. Jak to będzie dzisiaj w pogodzie? Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na północy okresami wzrastające do dużego. Od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat. Przez około 27 stopni w centrum. A to jeszcze nie koniec, do maksymalnie 30 stopni na południowym zachodzie, więc na przykład w Rzeszowie dzisiaj najcieplej.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Nie w Rzeszowie, tylko w Zielonej Górze, na przykład u pana Andrzeja. 22 44 044, to jest numer telefonu do nas, a adres mailowy nie zmienia się oczywiście również. pierwszy@tok.fm. Czy przeszkadza ci hałas w najbliższym otoczeniu? Pan Zdzisław z Warszawy, słuchamy.
11: Dobrze. No, mieszkałem w swoim życiu i mieszkam dzisiaj już pod miastem, ale mieszkałem w dwóch wielkich miastach, w Warszawie i Monachium. I hałas był zawsze, jest w tych obu miastach, jak i w innych niewielkich miastach w Europie czy w świecie, problemem. Ważne jest, jak włodarze miasta sobie z tym radzą. I stwierdzam, że radzą sobie bardzo źle, i to zarówno w Warszawie, jak i w Niemczech. Ponieważ ochrona przed hałasem komunikacyjnym przede wszystkim mieszkańców nie jest najważniejszą sprawą dla włodarzy miasta. W planowaniu przestrzennym miejskim nie uwzględnia się stref, które pozwoliłyby ten hałas wytłumić, nie uwzględnia się barier przeciwhałasowych i tak dalej. Jest to po prostu temat, który jest olewany przez włodarzy miast i to dotyczy wszystkich chyba miast w świecie. No może poza jednym Kazaniem, gdzie faktycznie o to dbano, bo tam stwierdzam, że włodarze chyba o to dbają, ponieważ mieszkałem w Kazaniu przy trasie komunikacyjnej bardzo ruchliwej i były zabezpieczenia, które znakomicie wytłumiały ten hałas. A w innych niestety miastach nie. I jest to problem światowy, którym nie radzimy sobie, krótko mówiąc.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. A jak to jest we Wrocławiu? Pytam o to pana Włodka, z którym teraz się łączymy. Hałasują auta z głośnymi wydechami na przykład w nocy, panie Włodku?
12: Panie redaktorze, super temat, po prostu powiem tak. Ja już to mówiłem kiedyś dawno temu. To zależy, znaczy to wszystko jest sprawą inteligencji, kultury, dobrego smaku, wychowania. Samochody z głośnymi wydechami, znaczy sportowe, taki posiadam, po prostu mają taki przycisk, znaczy po prostu taki na deser zierczek, na konsoli.

0: raz hip-hop, raz disco polo i tam leci 130-140 decybeli, tak jak niedawno przy Pałacu Wilanowskim. Także nie narzekam, w Płocku kulturalnie, bo po prostu za pieniądze miejskie. Jak jedną z tych imprez zabrano do Łodzi, to się naród zmieścił, powiedział nie chcą tego. A jeśli chodzi o ten, o tych, co mają te motocykle i samochody, to nie tak dawno usłyszałem tego typu argument. Przecież po to są te samochody, żeby hałasowały. Bo są to tacy ludzie, którzy to lubią, dla nich to jest piękne. Tylko ja bym dodał, tam gdzie kończy się moja wolność, nie, tam się zaczyna, tam się, gdzie kończy się twoja wolność, tam się zaczyna moja wolność. To znaczy, nie rób tego, co drugiemu,
1: to tobie
0: niemiłe, więc krótko mówiąc, są miejsca na ten hałas.
1: I są, są pory, kiedy tego hałasu nie...
0: I też, też nie, no bo koniec końcem, wie pan, taki samochód potrafi dać mniej więcej tak jak startujący myśliwiec. I wie pan, i po prostu i o każdej porze go słychać. A jeszcze, jeśli chodzi o te wygłuszenia, na które pan Zdzisław narzekał, że są albo ich brak. Ja zauważyłem, że u nas te nowe to są takie szklane albo po prostu z tworzywa gładkie i tak dalej. Ja nie wiem, jak
1: ekrany
0: one tam...
1: Ekrany akustyczne, tak?
0: Ekrany akustyczne, na których ktoś zarobił duże pieniądze. Nawet wiem, kto to, te przepisy wprowadził. Ale na przykład jak się przejeżdża przez Niemcy, te ekrany są tak zbudowane, że są jakieś takie konstrukcje z pustaków, jakieś ściany takie, po prostu po tym jest pnąca
1: roślinność.
0: Tak.
1: To u nas też różne są najróżniejsze opcje.
0: Nie, już są może, ale tam ja mogłem przejechać i ta autostrada mi nie dokuczała, bo ja teraz to rozpatruję to również z punktu użytkownika takiej autostrady. Ja na przykład nie lubię w Polsce jeździć autostradami, na których są tego typu ekrany, bo ja się tam po prostu przeżywam katusze, jak ten odcinek muszę przejechać. A na przykład jeżdżąc z Płocka do Warszawy, to muszę najwygodniej zmieszać odcinkiem od Żyrardowa, czyli od Wiskitek gdzieś tam. A dwójką. No i tam zauważyłem, że tych ekranów takich szklanych czy plastikowych jest dużo, a łomot na tej drodze jest taki jak pod Frankfurtem, gdzie można jechać, wie pan,
1: dziękuję.
0: Ile fabryka dała.
1: Panu
0: wie pan, niedługo się skończy. Dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Tak się zastanawiam, w jaki sposób panu Pawłowi ten hałas przeszkadza, jak pan Paweł jedzie w zamkniętym samochodzie tą A2 przy tych ekranach. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, słuchamy.
2: Witam, panie doktorze, panu Pawłowi to wszystko przeszkadza. Nawet w zamkniętym samochodzie mu to wszystko przeszkadza. Nawet taki urok czasami naszych słuchaczy, komentatorów. Panie doktorze, no ja dzwonię ze wsi lubuskiej, wybrałem alternatywny styl życia, więc nie dlatego, ponieważ mieszkam, czasami też trochę podróżuję w różnych miejscach na ziemi, gdzie taka absolutna cisza, która jest u nas, czasami pan słyszy, czy ptaki, które u nas w parku wydają jedyny dźwięk. I to jest takie fajne, że można być blisko natury i że nie trzeba słuchać tych wszystkich cywilizacyjnych hałasów. No, mamy na horyzoncie, mamy wiatraki, tak, ale ja bym nie demonizował te wiatraki, one są parę kilometrów od nas i nie jest to tak, jak czasami propagandziści mówią, że tak, że to hałasuje strasznie. To jest zupełnie hałas nieistotny z punktu widzenia człowieka. W ogóle nie przeszkadza, jeżeli jest odpowiednio odległości od siedzib, no bo też postawiono niestety te wiatraki 600 metrów od bloków PGR-owskich, gdzie ludziom to naprawdę przeszkadza, kto jest po prostu za blisko. Wszystko jest skala, mamy tyle terenów, że można stawiać. Natomiast mieszkając w różnych miejscach na ziemi, muszę panu powiedzieć, że hałas jest nieodłączną częścią cywilizacji, tak? I czy

0: częścią naszego życia. Najciekawszy hałas zawsze jest w Hawanie, gdzie rano piją koguty, mimo tego, że jest to miasto duże, ponieważ są to ptaki trzymane przez wyznawców religii Santeria, to jest taka afrokubańska. One po prostu są później rytualnie, a nie będziemy mówić rano, co z nimi się robi. No, rytualnie poświęcane są bogom w transie później i są potrzebne, żeby cały czas były obecne w religii tych ludzi. Fajny hałas miałem w Ontario, w Kanadzie, ponieważ mieszkałem nad jeziorem Ontario. Jeszcze ja się przyzwyczaiłem do jeziora Ontario, no ale będziemy no się chyba...
1: Właśnie zaskoczył mnie pan, panie Andrzeju.
0: Musielibyśmy... Wie pan co, ja jestem konserwatysta, tak? I nazywanie Zatoki Meksykańskiej czy jeziora, mimo tego, że głosowałem na pana prezydenta Trumpa i podziwiam jego działania na świecie, wbrew opiniom, szczególnie w Europie, w Polsce, czytałem 75% statystyki niepoparcia dla polityki amerykańskiej, to jezioro Ontario, zostawmy to jezioro Ontario. Ja się przyzwyczaiłem, chociaż Google w Ameryce niestety już przepisał na jezioro.
1: To prawda, w ciekawych czasach żyjemy. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, teraz pan Bernard z północnej Bawarii. Ale zanim oddam głos panu Bernardowi, to przypominam pytanie. Czy przeszkadza ci chaos w najbliższym otoczeniu? I tutaj różnie można na to patrzeć, bo mnie na przykład, szanowni państwo, przeszkadzają głośne samochody, motocykle, które przez centrum prawobrzeżnej Warszawy mkną o 2-3 w nocy, budząc ludzi, którzy mieszkają przy głównych ulicach i nie tylko. A na przykład mieszkańcy ulicy Wiejskiej w Warszawie, im przeszkadza hałas spowodowany przez antyaborcyjnych demonstrantów. I tutaj OKO.press opisuje jedną z takich sytuacji, gdzie na kilka dni ci ludzie zniknęli spod budynku, ale szybko wrócili. Jest też, proszę państwa, hałas szkolny, bo jesteśmy tuż po 1 września i na korytarzach, jak dzieci wybiegają, jak rozlega się dzwonek, nie w każdej szkole dzwonek funkcjonuje już dzisiaj, ale tam też potrafi być bardzo głośno i to przekłada się na nasz dobrostan psychiczny chyba także również. Panie Bernardzie, słuchamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No, czy przeszkadza mi hałas? Na pewno mi przeszkadza. Szczególnie właśnie te takie podrasowane samochody czy motocykle. U nas też trochę jest tego, chociaż walczy z tym policja, walczą z tym instytucje kontroli pojazdów. Jest to dosyć restrykcyjnie tutaj traktowane. Co mi się bardzo podoba tutaj u nas w mieście, jest kilka ulic, gdzie wprowadzono nakaz jazdy 30 km na godzinę w godzinach od 22 do 6 rano ze względu na ochronę przed hałasem. Także to świadczy o włodarzach naszego miasta, że jednak jakoś tutaj dbają o to, czy pilnują tego. Nie zazdroszczę Warszawie ani demonstracji, ani właśnie tych takich szybkich aut jeżdżących głównymi arteriami, budzących ludzi. W różnych miastach różnie to wygląda. Natomiast ogólnie, będąc tutaj w Niemczech, jestem zadowolony. Te rozwiązania są różne, czy ograniczenia prędkości, czy budowa ekranów akustycznych. Jakoś to funkcjonuje. Jesteśmy chronieni w miarę przed hałasem, na ile to oczywiście jest możliwe. Zawsze są jakieś wyjątki. Nocą różne rzeczy się dzieją. Mieszkamy blisko lotniska. Niekiedy słychać startujące samoloty, ale to jest, tak jak pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej już był uprzejmy wspomnieć, cena też naszej cywilizacji. Niektóre rzeczy po prostu są wliczone w koszty, że tak powiem. To tyle z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam. Życzę miłego dnia.
1: To był pan Bernard z północnej Bawarii. Teraz Tarnowskie Góry i pani Honorata. Słuchamy.
3: Dzień dobry wszystkim. No, Tarnowskie Góry, bliskość lotniska, jak poprzednicy mówili, to też wpływa, także też bywa głośno, ale no, przyzwyczailiśmy się. Druga rzecz to też złomowisko w centrum miasta, więc też jest głośno. Ale to tak faktycznie jakieś są apele mieszkańców i potem ta prasa nocna na pewien czas zamiera. Ale ja chciałam przy okazji, bo chciałam wszystkich zaprosić, bo teraz będzie hałas przez 3 dni weekendowe na 500-lecie miasta. Więc będzie hałas, ale pozytywny i wszystkich Państwa chciałam zaprosić do Tarnowskich Gór.
1: Dziękuję bardzo. Pani Honorato, no forma po tych latach joggingowania o tych wczesnych godzinach porannych to już musi być stalowa.
3: Mocna, tak. Daję radę.
1: Dziękuję. Pani Honorata z Tarnowskich Gór. Teraz pan Tomek z Wołomina. Słuchamy.
4: Dzień dobry wszystkim, uszanowanie. Ja się wyprowadziłem z Warszawy 17 lat temu do Wołomina. I przez pierwszy miesiąc w ogóle nie mogłem spać, za cicho dla mnie było, ptaki jakieś śpiewały, to mi strasznie przeszkadzało. Teraz się już uspokoiłem, nie wróciłbym do Warszawy, aczkolwiek wszystkim przeszkadza hałas, i każdy chce mieć blisko autostradę, blisko kolej, blisko ten, tylko nie u mnie, tylko troszeczkę dalej. Nie da się bez postępu, bez hałasu. No hałas będzie i będzie coraz większy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również. To był pan Tomek z Wołomina, ponownie Wrocław teraz i pan Kamil. Słuchamy.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałem powiedzieć, że mieszkam w centrum Wrocławia. Przeprowadziłem się, mieszkam. Pomieszkuję w centrum Wrocławia, ale też mam mieszkanie poza Wrocławiem i my czasami zapominamy, jak jest, jak możemy być spokojni bez tego hałasu, bo on po prostu nas tak otacza strasznie. Mieszkając w centrum nie jesteś w stanie się skupić, spać normalnie, bo to dzień czy noc, tramwaje, autobusy, samochody, kostka brukowa i tak dalej, i tak dalej. Także to jest straszne i nie wiadomo, jak sobie teraz z tym poradzić. Po prostu, no i tyle.
1: Panie Kamilu, ja wiem, że to jest marne pocieszenie i przede wszystkim to trzeba szukać sposobów na to, żebyśmy w przestrzeni nas otaczającej jakby żyli w zgodzie, żeby nie było hałasu, na który mamy wpływ. Natomiast no niestety, ale ja osobiście cenię sobie bardzo stopery.
5: Też sypiam w stoperach, ale to tak nie może być, prawda? Wiadomo,
1: to prawda, no dlatego o tym mówię, że to nie jest do końca rozwiązanie, prawda?
5: I stres mieszkając w centrum, jestem zestresowany, zdenerwowany, a wyjeżdżając poza Wrocław, spokój, cisza i człowiek jest całkiem innym osobą po prostu. Tyle.
1: Pozdrawiamy Wrocław. To był pan Kamil. Proszę do nas częściej dzwonić. I zachęcamy kolejnych słuchaczy do zabierania głosu. Nasz numer to 22 44 044. Pierwszy @tok.fm. Pod tym adresem także czekamy na sygnały od państwa. Za chwilę wracamy do dyskusji.
6: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
7: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
8: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
9: Wobec tej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10:00 na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na północy okresami wzrastające do dużego. Czyli najmniej chmur nad Rzeszowem, najwięcej na przykład nad Gdańskiem. Wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura dzisiaj to od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, około 27 stopni w centrum. Na południowym wschodzie maksymalnie 30.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. Czy przeszkadza ci hałas w najbliższym otoczeniu? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 044. Jest z nami pan Waldemar z Elbląga. Słuchamy.
12: Dzień dobry. Wczoraj nie udało mi się dodzwonić, a dziś połączę dwa tematy. Ja jestem w tej liście. z pewnych przyczyn skazany na przebywanie w mieszkaniu. I też w moim otoczeniu jest sporo takich ludzi, którzy w ogóle na zewnątrz nie wychodzą. Łączę wczorajszy temat z dzisiejszym. Sobota, 9 rano, czas śniadaniowy. W trzech radiostacjach, w ZC, w Trójce i u was są te godzinne rozmowy z reprezentantami tutaj elit społecznych. I jeden chamski wrzask, nad którym nie panuje ani ZK, ani Trójka, ani u was. Pani Dominika, po prostu tam momentami jest na granicy płaczu. Oni się tak rozuchwalili, że nie słychać nic, absolutnie nie można nic zrozumieć. Ja w tym momencie wyłączam radio, które jest moim podstawowym źródłem kontaktu ze światem. To po prostu jest... Wczoraj była dyskusja na ten temat, że skąd to się bierze, dlaczego tak się dzieje. Państwo powinniście wprowadzić żółte, czerwone kartki i trzy takie brak reakcji na takie zachowanie wylatują na miesiąc, na dwa. Na pewno przed studium ustawią się kolejnych tych, bo każdemu zależy na tym, żeby być. Proszę, bo to jest tak nieznośne, nieznośne.
1: Tak, zresztą... a propos hałasu, prawda, panie Waldemarze?
12: Tak, właśnie hałasu, bo to jest wygenerowany, już nie mówię o tym, że to jest po prostu już wszyscy za są miarę, że tam słoma i chamstwo wyfruwa w powietrzu. Szkoda mi pani Dominiki, szkoda mi prowadzącego w ZC, szkoda mi pani, która prowadzi w Trójce, ale to jest ten hałas, który najbardziej mnie dotyka. Poza tym jestem na osiedlu tutaj, w każdej klatce schodowej, to są nieduże domy z pięknym placem zaraz w środku, nosem zieleni, w każdej klatce są po kilka psów. I jeśli nie wyją po połowie nocy na balkonach wygonione, to po prostu to jest tak, jakbym mieszkał w dżungli. I to nie, moja żona po prostu tego nie jest w stanie wytrzymać. Ja już się przyzwyczaiłem, bo z tym nie można walczyć. Także a reszta hałasu, powiem panu, że moi przyjaciele w Düsseldorfie, jak się u nich wchodziło na taras, choć był taki delikatny szum, a to byli ludzie, którzy wyjechali z Sopotu. I ja mówię, co to? No to jest nasze morze, czyli autostrada tam po prostu w pewnej odległości, dokładnie jak szumiało morze w Sopocie. No. Także to jest to, co chciałem powiedzieć, ale ta pierwsza sprawa jest najbardziej... Najbardziej bolesna.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Waldemar z Elbląga. Teraz dołącza do nas pan Marek z Warszawy. Słuchamy.
13: No, witam serdecznie. Tak, szczerze mówiąc, sprowokowały mnie dwa telefony do tego dzisiejszego mojego, bo chciałem trochę tak odnieść się do tego, żeby niepotrzebnie polityki nie plątać do takiej kwestii, o której dzisiaj pan redaktor mówi i wszyscy słuchacze. Ale wie pan, bardzo mi się spodobał ten telefon ostatni. Słuchacz zwrócił uwagę na to, co mi też potwornie przeszkadza, ten hałas werbalny, który właśnie ludzie, którzy zapraszani są. Nie pomyślałem w ogóle o tym, biorąc słuchawkę do ręki, w ogóle nie pomyślałem o tym, żeby na to zwrócić uwagę, ale ma rację, ten słuchacz ma 100% rację, jest to po prostu słabe i tak to wygląda. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na pewne aspekty sprawy, które po prostu dotykają nas wszystkich. Po pierwsze, jeżeli się decydujemy na mieszkanie, albo po prostu żyjemy w dużych ośrodkach, miastach, to ten hałas jest wszechobecny i nie wygramy z tym, bo ten hałas będzie z różnych powodów. Od kwestii urbanistycznych, na które nie zawsze możemy mieć wpływ i tu bym nie demonizował udziału albo świadomego wpływu władz miejskich, bo to tak nie działa. Miasta muszą się rozwijać, mieszkańcy chcą w nich mieszkać z powodów zawodowych, z powodów różnych innych i nauki, więc jakby naprawdę wymyślanie tutaj historii nie ma najmniejszego sensu. Z drugiej strony, to jeżeli człowiek decyduje się na życie poza miastem, będzie miał większy komfort, ale mniej innych udogodnień. Będzie miał dłuższy dojazd do pracy, będzie miał mniej trochę dostępu do różnego rodzaju świadczeń, czy takich potrzebnych nam narzędzi, jeżeli ktoś jest mieszczuchem, nauczony jest tak żyć. Powiem w ten sposób. Rzeczywiście dużo wpływu na to, jak żyjemy, jak postrzegamy świat, ma to, jak jesteśmy dla siebie. Natomiast w pewnych sytuacjach nie możemy zapobiec temu, co wynika z rozwoju ludzkości, rozwoju społeczeństw i tyle. I nie chciałbym tutaj plątać tego, że ktoś to robi świadomie, a bo z drugiej strony komuś temu przeszkadzają psy, a ktoś inny powie, że wspaniałe są te pieski, bo sobie szczekają i pilnują domów. Ktoś inny powie, że ma hałas za oknami, a inni ludzie, którzy potrafią dość piękną książkę napisać albo piosenkę skomponować, mówią, że pięknie mruczy miasto każdą nocą. I myślę sobie, że po prostu to zależy od nas, jak postrzegamy to, co nas otacza, i uważam, że plątanie wszędzie polityki nie jest po prostu mądre. Każdy ma prawo wyboru, panie redaktorze, poza tym można mieszkanie w Warszawie zamienić na mieszkanie pod Warszawą, można spokojnie inaczej pokierować swoim życiem i chociaż nie jest to łatwe dla niektórych ludzi, być może starszych albo takich, którzy mają inne problemy, to po prostu przestańmy też wszędzie plątać jakieś inne zjawiska. Jesteśmy ludźmi, świat się rozwija i hałas powstaje.
1: To był pan Marek z Warszawy. Teraz pozostajemy w stolicy razem z panią Ewą. Za chwilę też zajrzymy do naszej skrzynki mailowej. Na razie pani głos właśnie oddajemy. Słuchamy. Pani Ewo, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Nie usłyszałam swojego imienia, dlatego nie odzywam. Przepraszam. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie hałasu, ale w centrach handlowych. Teraz rzadko chodzę do centrów handlowych, ale w Złotych Tarasach pewnego razu wybrałam się na zakupy i po prostu ilość decybeli tak mnie przeraziła, że nie wiedziałam, gdzie się schować. W samym centrum, w samym tym centrum. Nie to, że w poszczególnych jednostkach. Napisałam do kierownictwa i odpowiedziano mi, że to jest mój subiektywny odbiór. Naprawdę, wydaje mi się, że hałas jest elementem zanieczyszczenia środowiska i są urządzenia pomiarowe, które mierzą poziom hałasu. No nie możemy pozwolić na to, żeby nas tym zanieczyszczeniem bombardowano. I prawda, że stwierdzano, że to jest tylko odbiór subiektywny. Podobnie jak przejeżdżające motocykle, które chyba nie mają tych tłumików, w centrum miasta, na przykład w Gdyni, bo też czasami tam bywam, i wszyscy są bezradni. Nawet w wydziałach ochrony środowiska w Urzędzie Miasta.
1: Dziękuję bardzo. To była pani Ewa z Warszawy. Proszę do nas częściej dzwonić. Z tymi centrami handlowymi to ja doskonale rozumiem, bo proszę państwa, jak tylko wejdę do jakiegoś, to pierwsze, na co mam ochotę, to wyjść. Za chwilę pan Robert z Poznania. Teraz pan Krzysztof, który do nas napisał na pierwszy Małpatok FM. Jako mieszkańcowi jednego z osiedli w Łodzi najbardziej przeszkadzają mi małe pieski, które hałasują od 5 do 6, nic sobie z tego nie robią właściciele. Sam mam psa dużego, który praktycznie nie wydaje dźwięków. Pisze pan Krzysztof, to jest fragment tego maila. Inny mail. Tak, hałas w mieście potrafi przeszkadzać, ale my mieszkamy na prowincji, więc nie mamy tego problemu. Bardzo przeszkadza mi natomiast wysokość decybeli w kinie, na koncercie, nawet w teatrze. Czy są na to przepisy? Komu to można zgłosić? Pyta pani Magdalena z Lubelskiego. Dziękujemy za maile i łączymy się z panem Robertem z Poznania. Słuchamy.
15: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Myślę, że tak jak pan Marek wspominał, ten rozwój technologiczny i postęp powoduje, że ten wybór miejsca, w którym żyjemy, jest wyznacznikiem tego, czy jesteśmy narażeni na decybele zwiększonej wielkości, czy nie. Bo tak naprawdę odgłosy miasta mogą być uciążliwe. Ja też chciałbym powiedzieć, że w takim przypadku akurat dużego miasta, czyli Poznania, mieszkając w centrum, stare podkłady torów pod tramwaje powodują, że jest to dosyć uciążliwe, szczególnie latem, gdy otwieramy okno. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że pewnie nie tylko w Poznaniu, też w większych miastach Polski stara się tę linię tramwajową modernizować po to, żeby właśnie tą akustykę zmniejszać, i tak też się dzieje. Są to nowe technologie i ten hałas jest mniej uciążliwy. Natomiast w tych starszych miejscach na pewno tak. Oczywiście te ekrany akustyczne też swoje plusy mają. Myślę, że staramy się ten odgłos niwelować. Natomiast nie da się całkiem wyciszyć odgłosów miasta, które mogą być uciążliwe, i to jest kwestia wyboru, tak mówi pan Marek. Natomiast na wsi znowu mamy problem innej natury i bywa nieraz za cicho, no ale to jest akurat chyba przywilej. I chciałbym tak na koniec tylko powiedzieć, że te odgłosy właśnie wiejskie, czy to pianie koguta, czy chrumkanie świnek, chyba nie jest problemem. Tak samo jak szczekanie psa, no chyba, że jest to szczekanie jakiegoś doznawcy Trumpa, czy jakiejś patoprawicowej posłanki. Dziękuję bardzo.
1: To był pan Robert z Poznania, teraz pan Robert z Gliwic. Słuchamy.
16: Witam państwa. Halo?
1: Dzień dobry, jest pan na antenie.
16: Witam. Wiedzą Państwo co, jest po prostu teraz otwarte okna i samochody jadą do pracy ludzie, po prostu normalne życie. Jest hałas. Jeżeli komuś coś przeszkadza, to po prostu niech się wniesie na wieś. Niestety na wsi to będą przeszkadzać znowu koguty. Albo cisza, albo wycie wilków. No po prostu to jest dla mnie zabawne. Trzeba się przyzwyczaić do normalnego życia. Sam na to się zdecydowałeś, gdzie mieszkasz, gdzie jesteś. Także tyle. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To pan Robert z Gliwic. I tak sobie myślę, że pan Robert trochę ma rację, a trochę się nie do końca się z panem Robertem zgadzam, bo owszem, jeśli ktoś decyduje się zamieszkać w centrum miasta, przy ruchliwej ulicy, tak, jest w pewnym sensie skazany na hałas i nie ma się co dziwić temu, że jest głośno. Ale jeśli w tej samej lokalizacji, oprócz tego, że jest hałas, który wiąże się z ruchem tramwajów, samochodów i innymi odgłosami, uporczywie ktoś jeździ sportowym samochodem i gazuje jeszcze, no to przyznają Państwo, że to jest trochę za dużo. Dziękujemy wszystkim Państwu za dzisiejszą dyskusję i mamy prośbę o sugestie dotyczące pytań do dyskusji w kolejnych dniach i tygodniach. Pierwszy @tok.fm. Jeśli chcieliby Państwo nam zaproponować jakiś temat do dyskusji, bardzo chętnie go podejmiemy i czekamy w tej sprawie na maile. Pierwszy@tok.fm. A już teraz najwyższa pora, abyśmy zajrzeli do poradnych gazet. Gazeta Wyborcza na początek, na pierwszej stronie szeroko o miażdżącym zwycięstwie AfD, czyli o wyborach w Saksonii, w Anhalcie, które od wczoraj omawiamy i już wspominaliśmy o nich dzisiaj w tej audycji, a na kolejnych stronach czarne chmury nad Wiplerem. Politycy Konfederacji domagają się, tu cytat, pełnej transparentności i listy przelewów, które wychodziły z zonda krypto. Ale sami głosowali za prezydenckim wetem w tej sprawie, a teraz mają problem z Przemysławem Wiplerem. Jeden z badanych przez prokuraturę wątków właśnie dotyczy powiązań tego posła z zonda krypto. W oświadczeniu prokuratora generalnego czytamy, że w oparciu o zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy śledczy weryfikują informacje uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez zonda krypto Fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współpracujących w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut. W Wyborczej pisaliśmy o tym, że Wipler promował zonda krypto z trybuny sejmowej i w studiach telewizyjnych. Po wypowiedzi Tuska Wipler opublikował oświadczenie. Tusk tutaj ostrzegał przed zonda krypto, mówił o tym, o ustaleniach ABW w tej sprawie. Wipler stwierdził, że sugestie premiera, iż działalność jego fundacji miała związek z prezydenckim wetem do ustawy o rynku kryptowalut, są absurdalne i stanowią insynuację naruszającą jego dobre imię. Przekonywał, że z nikim z kancelarii prezydenta nie prowadził rozmów w sprawie ustawy o kryptowalutach. Bronił się, że jego fundacja świadczyła usługi na rzecz Expo Fair Service House, które ograniczały się do prac analitycznych, a one nie miały najmniejszego związku z legalizacją tej ustawy. Zapowiedział, że podejmie wobec premiera kroki prawne. Co się w tej sprawie u nas mówi? Pytam posła Konfederacji, pyta autor artykułu Tomasz Nyczka. W Ruchu Narodowym mają tego dość, bo to cały czas wraca i się do nich przykleja. A teraz jeszcze sprawa Fundacji Wiplera znalazła się w komunikacie prokuratury, mówi polityk. Dodaje, że zrobiło się poważnie, bo od kilkunastu dni afera zonda krypto rozgrzewa polską opinię publiczną. Są kolejne aresztowania, pojawiają się nowe wątki. Zależy, jakie będą dalsze ruchy i ustalenia prokuratury. Ale nad Przemkiem zbierają się czarne chmury, zaznacza. Inny polityk tego ugrupowania jest przekonany, że dla ratowania wizerunku Nowej Nadziei prezes Mentzen poświęciłby Wiplera. Tak jak wcześniej nie wahał się rozstać z Ewą Zajączkowską Hernik, gwiazdą Konfederacji, którą najpierw marginalizował w partii, później pozbawił funkcji szefowej okręgu podwarszawskiego, a na koniec usunął z Nowej Nadziei. Dzisiaj o tym wszystkim przeczytają Państwo w Gazecie Wyborczej. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o tym, że jest czas wielkich zmian. Od wyzwań dla biznesu przez transformację energetyczną i AI po konsekwencje wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. O tym rozmawiać będą uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu. We wtorek w południe ruszy 35. Forum Ekonomiczne. Obrady tradycyjnie otworzy prezentacja raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, cyklicznej publikacji, która od 2018 roku kompleksowo podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce oraz w krajach regionu Europy. Europy Środkowo-Wschodniej, mówi Rzeczpospolitej tuż przed startem spotkania Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Drugim wielkim opracowaniem, które przedstawiamy w tym roku, jest raport o bezpieczeństwie łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym, przygotowany wspólnie przez 6 najlepszych polskich uczelni, których praca koordynowana była przez Fundację Forum Ekonomicznego. O tym dzisiaj właśnie w Rzeczpospolitej przeczytamy. Także o mechanizmie Giertycha, jak przejmuje świadków i rozlicza rządy PiSu. Dzisiaj nikt nie obieca tyle, ile Roman Giertych. Ale zmieni się władza i ktoś może tej obietnicy nie spełnić. Tak prawnicy komentują to, że adwokat i polityk KO pozyskał kolejnego sławnego klienta, Przemysława Krala, prezesa Zondy. Przejęcie sprawy Krala z rąk mecenasa Bartosza Lewandowskiego, zaufanego prawnika czołowych polityków PiSu, odbyło się w mało tradycyjny sposób. Kodeks etyki adwokackiej zobowiązuje adwokata, który chce wejść do sprawy, w której działa już inny adwokat, do poinformowania go o tym, a także uzyskania jego zgody, mówi Rzeczpospolitej jeden ze znanych prawników. Tymczasem o tym, że duet słynnych adwokatów Jacek Dibuła i Roman Giertych negocjuje w imieniu Krala warunki współpracy z prokuraturą, mecenas Lewandowski dowiedział się z publikacji Rzeczpospolitej. 21 lipca, 4 dni wcześniej, też z naszej publikacji, mecenas Lewandowski dowiedział się, że prezes giełdy Zonda Krypto chce zostać świadkiem koronnym prokuratury. Wiemy, że Kral do końca nie przyznawał się do tego przed swoim prawnikiem. Wtedy otrzymaliśmy od mecenasa Lewandowskiego odpowiedź, że posiadamy nieprawdziwe informacje. Zdyskredytować nasze publikacje próbował także sam Giertych, twierdząc, że nie był ostatnio w krajach Zatoki Perskiej. Tam spotkać się miała prokuratura właśnie z Kralem. Miesiąc później, 25 sierpnia, przyznał na platformie X. Uprzejmie informuję, że od maja jestem obrońcą Przemysława Krala. Jeszcze rzut oka na Dziennik Gazetę Prawną. Zderzenie ze zdrową dietą. Szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne. To skutek nowych zaleceń resortu zdrowia. Najbardziej widoczna w pierwszych dniach września zmiana w nowym roku szkolnym została wprowadzona nie przez resort edukacji, a przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o jadłospisy szkolnych stołówek. Nowy model żywienia jest oparty na większym udziale produktów roślinnych. O skutkach tego dzisiaj w dzienniku. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o tym, co myślą młodzi ludzie na temat walki ze zmianami klimatu w wykonaniu dorosłych. Tak to ujmijmy.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w nocy otrzymali ostrzeżenie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To w związku ze wznowieniem przez Rosję ataków na Ukrainę. Kilka tysięcy osób w Berlinie protestowało przeciwko alternatywie dla Niemiec, która zwyciężyła w lokalnych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Odczytano akt oskarżenia byłemu komendantowi głównemu policji. Rozpoczął się proces w głośnej sprawie wybuchu granatnika w budynku komendy. Minuta po 6:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoich ostrzeżeniach w nocy wezwało do zachowania czujności i reagowania na syreny alarmowe. Przed godziną RCB poinformowało na portalu X, że rosyjski ostrzał Ukrainy zakończył się i nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy, że w Polsce prewencyjnie poderwane zostały samoloty, by monitorować polską przestrzeń powietrzną. Jak informowała wcześniej agencja AFP, Rosja w nocy rozpoczęła zmasowany ostrzał Ukrainy. Administracja wojskowa w Kijowie wezwała mieszkańców do udania się do schronów. Władze ukraińskiej stolicy informowały też o pożarze w jednej z hal magazynowych. Dwie osoby prawdopodobnie zginęły w Kijowie. Uderzenia spadły na budynki w stolicy Ukrainy, a także w rejonach Boryspola i Fastowa. Kilka tysięcy osób zgromadziło się przed Bramą Brandenburską w Berlinie na proteście przeciwko prawicowo-populistycznej alternatywie dla Niemiec. Demonstracje zorganizowały organizacje pozarządowe dzień po zdecydowanym zwycięstwie tej partii w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Według berlińskiej policji w proteście uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Organizatorzy natomiast ocenili frekwencję na 14 tysięcy. Demonstranci nieśli m.in. transparenty z hasłami „Faszyzm nie jest alternatywą” oraz „Powstrzymać nazistów za AfD”. AfD skończyć z rasizmem i cięciami socjalnymi. Tłum skandował również Wszyscy razem przeciwko faszyzmowi. W niedzielę AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując niemal 43,8% głosów. Skrajnie prawicowe ugrupowanie nie zdobyło samodzielnej większości, ale będzie dążyło do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych partii. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał na platformie X prokurator generalny Waldemar Żurek. Więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM o 7. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika RGW-90 i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
18: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
17: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Dane osobowe wyciekły i to jest fakt, ale nie ma sensu z tego powodu siać paniki, uspokaja Lubelska Izba Lekarska. Chodzi o firmę MyDoktor i wyciek danych około 19 milionów Polaków. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiają SMS-y z lubelskich przychodni z informacją o wycieku. To powoduje kolejki w przychodniach i blokowanie telefonów do poradni, bo każdy chce wiedzieć, jakie jego dane mogły zostać ujawnione.
19: Zgodnie z przepisami RODO, w momencie wystąpienia, nawet podejrzenia pewnych naruszeń związanych z wyciekiem danych osobowych, obowiązkiem podmiotu leczniczego jest poinformowanie o zaistniałej sytuacji pacjentów, których ta sytuacja dotyczy.
17: Mówił w TOK FM prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Dariusz Samborski i dodaje, że przychodnie wysyłają SMS-y, ale jednocześnie nie mają żadnej szczegółowej wiedzy w tym temacie. Na dziś w przychodniach nie dowiemy się, czy wyciekł tylko nasz PESEL, czy na przykład również dane, jakie leki zażywamy, czy na co się leczymy. To ma dopiero ustalać prokuratura. Polska szybko się starzeje. Już ponad 1/4 naszego społeczeństwa to osoby powyżej 60 roku życia. Seniorów jest już niemal 10 milionów. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Toruń sukcesywnie rozbudowuje sieci wsparcia i ma już kilka dziennych domów pobytu oraz liczne osiedlowe miejsca integracji. Najnowsze z nich ruszyło na nowo wybudowanym osiedlu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pod Dębową Górą.
20: Mama mieszka tutaj od 3 miesięcy w budynku obok, naprzeciwko właśnie tego klubu. Mama ma już taki podeszły wiek, 90 lat i mam nadzieję, że będzie można skorzystać i umilić czas i życie, żeby, że tak powiem, każdy dzień miał swoją twarz.
21: Czy takie miejsca są w Toruniu potrzebne?
22: Proszę panią, na pewno są potrzebne. Tego nigdy za dużo, bo przecież zawsze jest coś ciekawego, nie? Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
17: A rozmawiała o tym reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Informacje wrócą o 6.20.
23: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, głównie wieczorem. Termometry pokażą od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie.
23: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. 6:07. Dominika Lasota, aktywistka i współzałożycielka inicjatywy Wschód, jest z nami. Dzień dobry.
24: Dzień dobry państwu.
1: Wczoraj przerwała pani konferencję Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, który podsumowywał, czy też nawiązywał do konferencji klimatycznej, która się wczoraj w Sejmie odbywała, i hasło "Ogarnijcie klimat" za plecami marszałka się pojawiło. Dlaczego nie pozwoliła pani i pani koledzy, koleżanki na to, aby marszałek skończył wystąpienie?
0: Przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy się dowiedzieć, bo na to nie odpowiedział wcześniej w swoim przemówieniu, jakie będą kolejne kroki po tej debacie. Bo rzeczywiście my doceniamy bardzo, naprawdę, i mówię to bardzo szczerze, to, że marszałek otworzył drzwi Sejmu i współzorganizował pierwszą w historii narodową debatę o bezpieczeństwie klimatycznym Polski, to jest wielka rzecz. Natomiast no ta debata dzieje się, myślę, że przynajmniej 30 lat za późno w Polsce pod względem tego, w jakim jesteśmy w momencie katastrofy klimatycznej, więc teraz liczy się bardziej to, co zostanie zrobione przez nasze władze, a nie co zostanie przegadane. Więc chcieliśmy się po prostu zapytać, jakie są kolejne kroki. Czy będzie z tego jakaś ustawa o bezpieczeństwie klimatycznym, czy może taki klimatyczny safe zostanie wdrożony, tak jak został wdrożony safe dla naszego wojska i bezpieczeństwa militarnego. No i przede wszystkim, czy jakiekolwiek ustalenia, czy wnioski z tej debaty popłyną do premiera Tuska, czy do ministra obrony narodowej, bo niestety to byli też tacy wielcy nieobecni z Ministerstwa Obrony Narodowej, pomimo tego, że pytaliśmy organizatorów, czy zaproszenia zostały wysłane i zostały. Niestety nie stawił się nikt. No a jak rozmawiać o bezpieczeństwie bez ludzi, którzy na co dzień tym bezpieczeństwem mają się naszym zajmować.
1: A co państwo ma zrobić w sprawie klimatu?
0: O Jezu, panie redaktorze, to jest takie pytanie, o to co możemy zrobić wobec apokalipsy? No mnóstwo, no to są, to jest cały szereg działań.
1: Pani Dominiko, ja wiem, że kwestia ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zazielenianie miast i tak dalej, że to są te sposoby, więc pytam ze świadomością, jak to oddolnie można zrobić, ale myślę, że sama pani widzi, że tak na co dzień to nie jest takie proste w wykonaniu, bo też całe społeczeństwo musiałoby podobnie patrzeć na sprawę jak pani.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o poparcie Polek i Polaków na rzecz transformacji energetycznej chociażby, to tutaj mam wrażenie, że ja nie mówię do przeciwnej mi większości, tylko nawet w badaniach wychodzi, że Polki tego chcą. Że Polki chcą narodowej polityki klimatycznej, takiej po naszemu, po swojemu, nie gdzieś tam powiedzmy według standardów zagranicznych, ale takiej tutaj robionej po naszemu. Więc to nie jest tak, że my mówimy do ściany, absolutnie. To, czego potrzebujemy teraz najbardziej, to i to też padło wczoraj, to przede wszystkim potraktowania w ogóle polityki klimatycznej jako temat priorytetowy i uznania przez najwyższe władze, że to jest element naszego bezpieczeństwa narodowego. Bo my jakby cały czas się stykamy z takimi komentarzami. Ja nie zapomnę, jak jeszcze jakiś czas temu komentowałam wypowiedź ministra Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że teraz żyjemy w czasach przedwojennych, więc takie tematy jak klimat to możemy sobie odpuścić na później. No okej, fajnie, ale potem dzieje się taka powódź na południu Polski albo trawi cały nasz kraj susza, co widzimy dosłownie w większości miejscowości, jak się chociażby wyjrzy do naszego stawiku, czy rzeki, czy jeziora. No i się pytam, to nie jest zagrożenie? To tutaj rzeczy złe się nie dzieją u nas, tak naprawdę koło naszych domów. Więc postawienie tego jako priorytet, a potem przyspieszenie działań chociażby na rzecz nowej strategii przemysłowej, która będzie z jednej strony ratowała ten nasz polski przemysł i przestawiała go na czyste tory. Posunięcie do przodu kwestii transformacji regionów górniczych, węglowych i też takie pokazanie pracownikom chociażby sektora paliw kopalnych, jakie są alternatywy, jak oni będą zabezpieczeni, jak tą zmianę będziemy wykonywać w kraju. No i też, i to padło wczoraj bardzo mocno, jeżeli chodzi o tą naszą debatę, to, że pilne zajęcie się kwestią suszy w Polsce, zajęcie się w ogóle wodą, kwestią tego, że tej wody brakuje, że nie zarządzamy nią dobrze, a naprawdę tutaj szczególnie rolnicy są na pierwszej linii frontu tej katastrofy, bo ona się pogarsza tak naprawdę z każdym rokiem.
1: A po co nam ustawa o bezpieczeństwie klimatycznym?
0: No, dla mnie ustawa o bezpieczeństwie klimatycznym ma taką samą wagę jak ustawa SAFE o bezpieczeństwie militarnym.
1: No tak, ale co miałoby być w tej ustawie?
0: No i myślę, że właśnie te rzeczy dotyczące przemysłu, dotyczące suszy, zarządzania wodą, zarządzania lasami, energetyką, no to mógłby być cały taki szereg różnych polityk, które będą wykonywane później przez różne resorty, no bo kwestia kryzysu klimatycznego to tak naprawdę jest na tyle wielki problem, że potrzebujemy tutaj współpracy międzyresortowej, ale myślę też sobie, że szczególnie teraz, kiedy wchodzimy też w okres rozmowy o budżecie na przyszły rok, to nasz rząd ma wyjątkową okazję pokazać, jakie są jego priorytety, jego wartości i z naszej perspektywy my jako młodzi ludzie uważamy, że klimat, tak jak nasze zdrowie, to są rzeczy, które nie powinny być obcinane w czasach przedwojennych, tylko które powinny być dofinansowywane, bo to jest równie mocne zagrożenie jak perspektywa tego, że gdzieś tam spadnie na nas jakiś pocisk. Ludzie muszą być odporni, muszą być bezpieczni, a to im umożliwi chociażby szpital, czy to, że będą mieli wodę, czy będą mieli jedzenie.
1: Takie otrzeźwienie nam, osobom dorosłym, starszym, różnie to można określać, jest z pewnością potrzebne. I taka perspektywa młodych ludzi, bo rzeczywiście to dojrzali obywatele najczęściej pytają, ale skąd na to pieniądze, ale przecież są ważniejsze rzeczy, to co słyszycie. Więc chciałem też wykorzystać tę okazję, żeby pani powiedziała o perspektywie młodych. Letni obóz Inicjatywy Wschód za nami i tam też była okazja do tego, żeby bardzo wyraźnie usłyszeć, czego oczekuje nowe pokolenie.
0: Bardzo się cieszę, że pan o tym wspomina, bo to też jest tak, że ja słyszę wielokrotnie, tak, że my młodzi jesteśmy roszczeniowi, tacy śmacy i owacy, że nie chce nam się garnąć do pracy, a tutaj mamy żądania. Prawda jest taka, że chociażby ten nasz coroczny, bo to już była piąta edycja, obóz aktywistyczny, na którym gromadzimy setkę młodych osób z całej Polski. Dla mnie to jest żywy dowód na to, że w Polsce jest naprawdę ogromna rzesza ludzi, której dalej się chce. A nie tylko im się chce, ale wkładają konkretny wysiłek w to, żeby się spotkać, żeby się przeszkolić i żeby wspólnie rozmawiać o tym, jak te największe wyzwania, które stoją przed nami, przed Polską i przed nami jako młodymi, rozwiązać. My na tym obozie, na którym zresztą zapraszaliśmy też przedstawicieli rządu i zgodziła się odwiedzić nas jedna ministra Dziemianowicz-Bąk, żebyśmy porozmawiali o tym, co rząd osiągnął, nie osiągnął, nad czym pracuje w kwestii praw pracy chociażby. My tam rozmawialiśmy o tej polityce i my mamy poczucie, że właśnie kiedy dzieją się takie momenty, jak chociażby taka narodowa debata klimatyczna, to my musimy tam być, bo w tym starzejącym się społeczeństwie na koniec dnia to my będziemy ciągnąć ten system za chwilę. To my będziemy ciągnąć to państwo za chwilę i my mamy konkretne prawa wobec tego państwa i mamy też prawo, że tak powiem, mówić o tym, jak chcemy, żeby ono było ułożone. Bo to, jak jest ułożone w tym momencie, to, że na co dzień żyjemy od jednej afery do drugiej afery, słyszymy tylko nagłówki o tym, kto, że tak powiem, z jaką mafią się dogadał, a kto teraz jest broniony przez innego adwokata. No, w tym nie ma naszej przyszłości, nie ma naszego życia, nie ma mowy o naszym bezpieczeństwie, więc musimy interweniować i to robimy. Będziemy to robić dalej.
1: Tak, ale przyzna pani, że no, na wszystko musi być miejsce w społeczeństwie. Na to, żeby rozliczać jakieś tam afery, żeby prowadzić bieżącą politykę, żeby też prowadzić dialog z górnikami, bo to od strony niektórych na przykład górników mogą państwo usłyszeć, że węgiel jest naszym potencjałem, a nie problemem.
0: Ja te słowa sama słyszałam od górników, bo z nimi również rozmawiamy i ja rozumiem też to, że kiedy oni fedrują tak na co dzień, chodzą do tej kopalni i widzą, jakie mamy zasoby, a potem patrzą się na naszą energetykę, która jest generalnie, brakuje tam składu i ładu i jakiejś koordynacji i przede wszystkim dalekosiężnego planu, który byłby oparty o realia ekonomiczne, klimatyczne, a nie tylko o czyjeś marzenia i fanaberie, no to oni też mówią, no to się nie trzyma kupy, no i widzą, że to się nie spina. Więc pod tym względem, i my też ze związkowcami wielokrotnie rozmawialiśmy, jest dużo punktów styku i też takiego, oczywiście jest wiele różnic w naszym podejściu, ale zgoda co do tego, że potrzebujemy jakiegoś takiego sensownego planu, który będzie brał pod uwagę głosy i pracowników, i młodych ludzi, i ekspertów, i naukowców, i polityków, i zarządców chociażby tych kopalni, że potrzebujemy takiego planu, a tego planu nie ma. I wczoraj też na tej debacie padł z ust Janny Pandery właśnie taki kolejny apel, tak, o to, żeby utworzyć pewne centrum koordynacji do tego procesu transformacji naszej gospodarki wobec różnych wyzwań. Swojego czasu wiem i słyszałam, że taką rolą zafascynowany był minister finansów Andrzej Domański, który też się interesuje transformacją energetyki, więc może to jest misja dla niego na ten potencjalnie ostatni, a może nie ostatni, rok w rządzie.
1: Bardzo dziękuję, bo musimy już kończyć. Dominika Lasota, aktywistka i współzałożycielka inicjatywy Wschód, była razem z nami. Do usłyszenia.
0: Serdecznie dziękuję.
1: O hałasie w szkołach będziemy za kilka minut rozmawiali po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
25: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
26: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
27: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
28: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
29: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
30: Pan Rębiszewski?
31: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
32: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 6.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet. Wczoraj w sprawie Zonda Krypto usłyszał on zarzuty. Odpowie za oszustwo komputerowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Były wspólnik Sylwestra Suszka nie przyznał się do winy. Wojna z Iranem kosztowała już amerykańskich konsumentów 100 miliardów dolarów w postaci wyższych cen energii. Kwota wzrosła o kolejny milion dolarów, wzrasta o kolejny milion dolarów mniej więcej co 2 minuty, informuje portal Axios, powołując się na szacunki Uniwersytetu Browna. Inflacja cen energii jest odczuwalna w całej gospodarce USA. Niedawny skok cen oleju napędowego może mieć natomiast w nadchodzących tygodniach i miesiącach szczególnie dramatyczny wpływ na transport towarów i na podróże. W Tok FM czas teraz na sport.
1: Ma
2: Mateusz Staniński przed mikrofonem, zapraszam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Dla polskich kibiców, którzy byli na Arthur Ashe Stadium, wyniki przebieg całego spotkania to sensacja.
5: Tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała i pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała seta i to się posypało później wszystko, no niestety.
7: Nie mam pojęcia, naprawdę, to jest bardzo dziwne. Ja myślę, że Chinka też w pierwszej części nie pokazała prawdziwej siebie. No, dalej kibicujemy Idze, no Iga, nasza jest the best.
2: W pozostałych meczach turnieju Mira Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7-6-4-6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1-6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z liderem z Interem Mediolanem Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, który w środę podejmie Slovana Bratysława. W rozgrywkach zobaczymy 11 piłkarzy z Polski. Najwięcej, bo trzech zgłosiło FC Porto, to Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A na krajowym podwórku Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Turcji, gdzie zajęły 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone zostały bardzo życzliwie przywitane przez kibiców. Polki w spotkaniu o brązowy medal przegrały ze Serbkami 1-3. W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki, które w finale pokonały Włoszki 3-2. Na środę w 4 krajach Bułgarii, Rumunii, Finlandii i Włoszech rozpoczyna się męski czempionat Starego Kontynentu. Dziś o 15 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. W sporcie to tyle, przed nami prognoza pogody.
8: A dziś może być bardzo ciepły dzień. Na południu kraju w ciągu dnia może być nawet 30 stopni. 28 w Warszawie i Łodzi, 27 w Poznaniu, najmniej w Suwałkach, 23.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W pierwszym programie Tok FM teraz wracamy do tematu, który już podejmowaliśmy z naszymi słuchaczami przed godziną 6:00, czyli będziemy o hałasie rozmawiali. Profesor doktor habilitowana Anna Preis z Katedry Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
1: Czy w polskich szkołach jest głośno?
9: No, cicho na pewno nie jest, ale nie jest aż tak głośno, żeby na przykład pojawiały się takie trwałe ubytki słuchu. No to jest taki średni hałas. W klasie mniej więcej 50 decybeli A się pojawia, podczas gdy właściwie taka norma mówi o tym, że jeżeli mierzymy hałas w pustej klasie, bez dzieci, to tam powinno być 35 decybeli A. Czyli jak się pojawiają dzieci, to już to wszystko wzrasta do około 50 decybeli. No i w tym hałasie dzieci funkcjonują w klasie.
1: Mhm. W klasie, pani mówi, gdzie no, z założenia powinno być w miarę spokojnie, to co dopiero na korytarzu.
9: No nie, no, na korytarzu to już jest tragedia. Znaczy takie badania, które przeprowadzał mój kolega, wynika, że na korytarzu to jest hałas rzędu 85 decybeli A. To jest tak, jak pan sobie wyobraził, taki tir jadący po ulicy, prawda? To jest tego typu hałas. A na przykład na dziedzińcu już troszkę mniej, 70 decybeli. No właśnie, a w klasie 50, także to mniej więcej takie są poziomy decybeli. No przy tych 85, no to rzeczywiście, jeżeli by to dziecko było narażone przez 8 godzin, właśnie na taki hałas, no to wtedy by się mogły pojawić takie trwałe ubytki słuchu, czyli uszkodzenie słuchu, ale na szczęście to się odbywa troszkę krócej. Także tutaj nie mówimy o...

0: Ale to jest taki hałas, który po prostu powoduje, że dziecko gorzej może słyszeć polecenia i wyjaśnienia nauczyciela, może szybciej tracić koncentrację. A przede wszystkim to, co zostało udowodnione, takie dzieci, które żyją właśnie albo uczą się w tym hałasie, mają trudność z czytaniem, ze zrozumieniem i zapamiętywaniem i wykonywaniem zadań, czyli z pamięcią mają problem.
1: To może inaczej. Czy jeśli chodzi o poziom głośności w naszych salach lekcyjnych, czy jest coś do zrobienia, do poprawy, czy pani tutaj wskazuje na jakiś problem?
0: Oczywiście, że jest. Po prostu te sale klasowe powinny być akustycznie dopasowane, prawda? Czyli krótko mówiąc, powinny mieć wytłumione ściany. Powinien tam być czas pogłosu rzędu 0,6 sekundy, czyli krótki, tak żeby zrozumiałość mowy była dobra, prawda? Mhm. Ale mi się wydaje, że generalnie w klasach to już się dzieje. To znaczy, z tego co mam informację też od kolegów, którzy zajmują się hałasem w szkołach, no to się dzieje. Także to nie jest tak, że wszędzie mamy do czynienia z klasą, gdzie jest duży pogłos, prawda? I wtedy, jak jest duży pogłos, no to wiadomo, że siada zrozumiałość mowy i dziecko nie rozumie i z tego powodu może mieć problemy.
1: Akurat rozmawia pani profesor z kimś, kto wie, czym jest dobra akustyka z racji codziennej pracy. I teraz jestem w studiu radiowym, które jest tutaj pięknie wygłuszone i jest jakby absolutny komfort. Jest to dość duże pomieszczenie. Ale gdyby to była właśnie sala lekcyjna, tak jak ją sobie wyobrażam jeszcze z dzieciństwa, lamperia do połowy i same te twarde ściany i żadnych elementów, które by tutaj nam poprawiały akustykę, to nawet jedna osoba, która mówi głośno, na przykład jest to nauczyciel, to już jest źródło nieprzyjemnego dźwięku, bo to się odbija po całym pomieszczeniu. Tylko w szkołach chyba nie ma świadomości tego.
0: Mi się wydaje, że coraz większa jest świadomość tego, bo po prostu na przykład byłam w szkole na wsi kiedyś, gdzie zobaczyłam, że ludzie wpadli na pomysł, żeby na korytarzu zrobić takie stanowisko ogrodzone siatką, gdzie były ptaki. I te ptaki po prostu wprowadzały niesamowitą atmosferę do tej szkoły. Wiadomo, że dźwięki natury, one po prostu są przyjemne i one odwracają uwagę dzieci od hałasu. Nie? Także można na różne sposoby myśleć o tym, jak uprzyjemnić dzieciom albo odwrócić ich uwagę od hałasu. A przede wszystkim dzieci powinny sobie zdawać sprawę, że najbardziej przeszkadzają dzieciom rozmowy innych dzieci, prawda? To jest największy masker. Wiadomo, że mowa najbardziej maskuje inną mowę. Także jeżeli dziecko słyszy wokół siebie gadających kolegów, no to ma trudności właśnie w wychwyceniu tego, co mówi do niej nauczyciel czy do niego. Mhm.
1: Czy młodzi ludzie ten hałas lepiej znoszą, czy też wiek nie ma tu znaczenia?
0: Trudno powiedzieć, czy lepiej znoszą. No one są nieświadome. Właściwie większość prac, które...
1: Jakby uczniowie, przepraszam, uczniowie to sami ten przekrzykują się i to jakby kipi w nich ta energia. Natomiast nauczyciele, a to jakaś migrena, a to jakieś inne takie choroby zawodowe.
0: No nie, no wie pan, no to jest tak, że główne trzy takie efekty zdrowotne, które hałas wywołuje, to jest niedokrwienna choroba serca, skrajna dokuczliwość, takie to jest, tak to się nazywa, i skrajne przeszkadzanie we śnie. Te trzy rzeczy nie dotyczą dzieci w szkole, prawda? Także to też należy rozróżnić, jak hałas wpływa na dzieci i jak hałas wpływa na nauczycieli, bo właśnie ten nauczyciel też jest tutaj osobą jak gdyby poszkodowaną, bo o nim możemy mówić, że po prostu ten hałas jemu może przeszkadzać najbardziej, prawda?
1: Co jeszcze można z tym zrobić? No bo nie od razu, prawda, wyremontujemy salę lekcyjną, poprawiając akustykę.
0: No, ja nie wiem, na przykład hałas zewnętrzny. Wiadomo, że po prostu zwykle szkoły są usytuowane w takich miejscach, gdzie nie ma jakichś głośnych ulic, prawda? Także ten hałas zewnętrzny już jak gdyby nie wpływa na na to, jaki jest hałas wewnątrz, w klasie. A w klasie, no to co powiedziałam, po prostu wytłumione, jak pan jest w studio, my też w akustyce też mamy studio i wiemy, jak to wygląda, jeżeli ściany są wytłumione. Też słyszałam, że na przykład można sobie wyobrazić regały z książkami w klasie, prawda? One też na pewno wytłumią.

0: lepiej jakieś 3 decybele mniej się pojawi. Jeżeli na przykład w klasie się pojawią właśnie takie regały z książkami, czy jakieś zasłony, kotary, no ale to też trzeba wyważyć, bo po prostu nie można z kolei zaciemniać klasy, nie? Także no to są te rzeczy, nad którymi warto się zastanowić i akustycy to robią. Wiem, że są takie akcje, żeby po prostu zrobić tą szkołę bardziej przyjazną z punktu widzenia akustyki.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była profesor doktor habilitowana Anna Preiss z Katedry Akustyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Już teraz pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Weta prezydenta mogą kosztować miliardy. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Rząd planuje podwyżkę CIT, akcyzy na papierosy i alkohol, czy VAT-u na napoje energetyczne. Zawetowanie tych zmian przez Karola Nawrockiego utrudni konsolidację finansów publicznych. Łączne dochody budżetu państwa w przyszłym roku mają wynieść 695 miliardów, a dochody podatkowe 622 miliardy. Wynika z projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w tym roku oznacza to wzrost odpowiednio o 68 i 57 miliardów, czyli około 9-10%. Według ekonomistów nie są to nadmiernie ambitne założenia. Dochody z grubsza spójne z przewidywaną sytuacją gospodarczą, jednak realizacja części planu już na starcie obarczona jest sporym ryzykiem politycznym. Wiadomo, prezydent Karol Nawrocki jeszcze w kampanii wyborczej się zobowiązał do niepodnoszenia żadnych danin, podatków i uczynił to w ramach negocjacji z Konfederacją. Tutaj pamiętajmy, jak to wyglądało. Zajrzeli do 1023 domów i podglądali pompy ciepła. O tym z kolei w Gazecie Wyborczej. Poprawnie zainstalowane pompy sprawdzają się w każdych warunkach, bez względu na mrozy czy też wiek budynku. Właśnie ukazały się nowe badania na temat tych urządzeń. Dr Marek Miara z organizacji Heat Pumps Watch, który przez lata doradzał niemieckiemu rządowi, przekonuje, że kluczowa nie jest grubość styropianu ani rok budowy domu. Najnowsze badanie miało sprawdzać w warunkach polowych, tu cytat, a nie w laboratoriach, jaką sprawność mają pompy ciepła, czyli po prostu w domach. Naukowcy na przykładzie realnie działających pomp sprawdzili, jaki jest stosunek wyprodukowanej energii w ciągu roku do zużytej energii elektrycznej. To kluczowe, bo tak zwana magia pomp ciepła polega na tym, że z niewielkiej ilości prądu produkuje się dużo ciepła. Pole do poprawy to zazwyczaj zły montaż lub zimne miejsca w konstrukcji budynku, czyli jak mawiają eksperci, tak zwane mostki termiczne. Chodzi o miejsca o osłabionej izolacji lub jej braku, na przykład fragmenty styropianu czy wyjścia na balkon. W ten sposób ciepło ucieka, a pompa musi zwiększać zużycie energii. Więcej tego typu informacji dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
2: Autopromocja.
4: Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczanie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym już dziś w planie działania 13.40. Serdecznie Państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w nocy alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Prewencyjnie poderwane zostały również samoloty, by monitorować polską przestrzeń powietrzną. Rosjanie zintensyfikowali ataki na Ukrainę. Kijów zaatakowali pociskami balistycznymi. W internecie pojawiają się filmy, na których widać duże pożary w Kijowie. Wiadomo, że zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Sytuacja jest monitorowana, śledź komunikaty, napisało RCB w swoim alercie. Od pół godziny obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają trzy stawki, 15, 25 i 50% i dotyczą importu z USA o wartości 27 miliardów 600 milionów dolarów kanadyjskich. Ulrich Zygmunt jest politykiem, który doskonale sprzedaje radykalny program AfD, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. To polityk, który stoi na czele alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie.
5: Jeżeli była jeszcze przed wyborami grupa około 20% wyborców, która nie była zdecydowana, na kogo oddamy swój głos, no to słuchając Ulricha Zygmunta można było odnieść wrażenie, że to będzie jakaś zmiana. On nie zniechęcał do siebie właśnie wyborców. W związku z tym to jest z punktu widzenia AfD fenomenalny właśnie taki sprzedawca.
4: W niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalcie AfD zwyciężyła, uzyskując poparcie na poziomie prawie 44% i do bezwzględnej większości w lądowym parlamencie. Brakuje jej 3 mandatów. Rząd planuje podwyżkę CIT, akcyzy na papierosy i alkohol czy VAT-u na napoje energetyczne. Zawetowanie tych zmian przez Karola Nawrockiego utrudni konsolidację finansów publicznych, pisze dziś Rzeczpospolita. Projekt budżetu na 2027 rok zakłada 695 miliardów złotych dochodów państwa, w tym 622 miliardy złotych podatkowych. Ekonomiści Erste Banku Polska, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, wskazują jednak na ryzyko niższych wpływów w związku z możliwością prezydenckich wobec zmian podatków. Ich zdaniem blokada zapowiadanych rozwiązań mogłaby zmniejszyć dochody o blisko 8 miliardów złotych, a zbyt optymistyczne założenia dotyczące dochodów niepodatkowych mogą powiększyć ten niedobór do nawet 15 miliardów złotych. We Wrocławiu i Opolu może być nawet dzisiaj 30 stopni. W całej Polsce w ciągu dnia powyżej 23. Najwięcej słońca na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest pierwszy program TOK FM. Za 17 minut 7. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Janusz Majcherek, filozof i socjolog z Akademii WSB. Dzień dobry, witam pana w pierwszym programie TOK FM.
7: Witam o poranku.
6: Radośnie pan się z nami przywitał, ale na razie to właściwie nie wiadomo, jak będzie się kształtowała oficjalna lista kandydatów na prezydenta. Jaki jest stan na ten moment?
7: No cóż, nie sądzę, żeby w ciągu nocy obradowała komisja wyborcza, więc pewne decyzje, które były zapowiadane na dzień dzisiejszy, to chyba dopiero zapadną. No przede wszystkim byłaby tu kluczowa decyzja dotycząca rejestracji kandydatki Lewicy, bowiem dość niespodziewanie okazało się, że komisja wyborcza weryfikuje, przynajmniej taki był komunikat listy z podpisami jej kandydatury. Nie wiem, czy to oznacza, że dostarczyła zbyt późno, czy rzeczywiście są jakieś wątpliwości. Dotychczas największą sensacją jest to, że kandydat Konfederacji został zdyskwalifikowany, choć I tu trzeba też to widzieć w tym kontekście. Kandydat Brauna akurat przeszedł ten próg 3000 wymaganych podpisów do tego, żeby być zarejestrowanym. Mentzen w każdym razie, jak to się mówi w żargonie dziennikarskim, się wściekł i już rozwiązał, zdaje się, struktury Konfederacji w Krakowie. Kandydata Konfederacji w tych wyborach nie będzie. No oczywiście odpadł już Marian Banaś z tych bardziej znanych osób. Także na razie selekcyjne sito komisji wyborczej działa. Ostatecznie kogo dopuści do wyborów 27 września okaże się chyba dzisiaj.
6: Bartosz Bochęciak z Konfederacji to jest ta osoba, wokół której mamy ciekawą sytuację. Już odwołany przez Mentzena. Co tu się wydarzyło w ogóle wokół tego kandydata?
7: Nie bardzo rozumiem, co się stało, że on nie zebrał wymaganej liczby podpisów, ale być może działa po prostu taki mechanizm, że ci, którzy udali się do referendum, to nie po to, żeby promować kandydata Konfederacji na urząd prezydenta Krakowa. Krótko mówiąc, intencje, zamysły, zamierzenia tych, którzy poszli do referendum i zagłosowali za odwołaniem prezydenta Miszalskiego, być może mają inne zupełnie preferencje, zupełnie inne oczekiwania niż te, które gotów był im podsuwać kandydat Konfederacji.
6: Tutaj błędne ponad 2000 z około 5000 zebranych podpisów i pewnie dlatego Mentzen tutaj powiedział, że czuje się bardzo zawiedziony brakiem rejestracji tej kandydatury. Czyli patrząc na ten przykład, ta alternatywa dla odwołanego prezydenta coś słaba.
7: Alternatywa w postaci Konfederacji w Krakowie nigdy nie była mocna. To nie jest miasto, w którym skrajna, radykalna prawica mogłaby zdobywać sukcesy, osiągać sukcesy. W Radzie Miasta poza Prawem i Sprawiedliwością jest już tylko Koalicja Obywatelska i Lewica. Konfederacja nie ma tu żadnych swoich radnych. Nie sądzę, żeby to się jakoś zasadniczo zmieniło, tym bardziej, że Rada Miasta pozostaje. Natomiast byłoby sensacją, gdyby druga tura miała inny skład niż Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, czyli ten samozwańczy działacz lokalny, który jest animatorem, był animatorem samego referendum i już od wielu, wielu kadencji próbuje zdobyć prezydenturę miasta, oraz po drugiej stronie kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
6: Czy Łukasz Gibała ma coś w pańskim odczuciu sensownego do zaproponowania Krakowowi?
7: Nie sądzę. To znaczy, jak ja obserwuję to, co on proponuje, to jest to od sasa do lasa, a najbardziej to, co aktualnie rezonuje społecznie. Więc to jest człowiek, który już bardzo proekologiczne działania podejmował, a potem przyłączył się do referendum, którego inicjatorzy chcieli anulować zakazy poruszania się trującymi pojazdami po mieście. To jest człowiek, który deklaruje, przynajmniej tak publicznie mówił, że on jest zwolennikiem legalizacji aborcji i usunięcia religii ze szkół, a jednocześnie jego baza to właśnie Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość. Oni zapewne poprą go w drugiej turze, zwłaszcza gdy Konfederacji nie będzie tam mieć swojego kandydata, na co zresztą w ogóle i tak się nigdy nie zanosiło. Więc to człowiek, który obiecuje bardzo różne dziwne rzeczy, a w newralgicznej dla Krakowa kwestii właściwie wypowiada się zupełnie mętnie. Chodzi o budowę metra. Budowę metra w Krakowie, która tutaj ogniskowała dotychczas podziały dotyczące polityki miejskiej. Łukasz Gibała tutaj kluczy i nie bardzo wiadomo, jakie jest jego stanowisko.
6: Czym jest, albo czym się stała ta strefa czystego transportu dla Krakowa, dla tej lokalnej polityki? I czy gdyby nie to, Miszalski utrzymałby stanowisko? Jak pan sądzi?
7: Nie, raczej nie. To był detonator. Prawdopodobnie znalazłby się jakiś inny pretekst. Łukasz Gibała, który był faktycznym animatorem, jak się okazało potem także sponsorem tego referendum, w zasadzie on sfinansował, znaczy akcję referendalną, prawda? Zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym. Otóż Łukasz Gibała od kilku już kadencji bezskutecznie do bijał się do stanowiska prezydenta miasta, przegrywał kolejne wybory. Ostatnie przegrał o włos z Aleksandrem Miszalskim. Widocznie uznał, że tym razem usunięcie Miszalskiego otworzy mu drogę do prezydentury. Jednak jego zamierzenia, jego cele, jego plany dotyczące tego miasta pozostają całkowicie enigmatyczne. Są sprzeczne. No dam inny przykład. On się wywodzi z rodziny deweloperskiej. Jego ojciec miał problem z mieszkańcami, którzy protestowali przeciwko jego deweloperskiej inwestycji, a publicznie powiada Łukasz Gibała, że on powstrzyma czy poskromi deweloperów w Krakowie, że skończy z patodeweloperką. No to taki człowiek gotów powiedzieć wszystko, co aktualnie rezonuje wśród mieszkańców.
6: Jaka jest obecna pozycja Moniki Piątkowskiej?
7: Monika Piątkowska to jest osoba o charakterze urzędniczki. Ona spędziła wiele, wiele lat w magistracie krakowskim, więc zna miasto bardzo dobrze, ale nigdy na stanowiskach eksponowanych. Potem przeszła do pracy w urzędach centralnych w Ministerstwie Gospodarki i tam też pełniła funkcje urzędnicze. Nie sądzę, żeby ktokolwiek ze śledzących ogólnopolską politykę i politykę rządu słyszał o niej. Więc to jest typ urzędniczki. W związku z tym jej najważniejszym problemem jest rozpoznawalność. Ale na jej korzyść działa to, że wygrała w ubiegłym roku wybory uzupełniające do Senatu. Senator Bogdan Klich, jak wiadomo, poszedł na placówkę dyplomatyczną do Waszyngtonu, zwolniło się miejsce w Senacie, odbyły się wybory uzupełniające, ona je wygrała. Więc wtedy może uzyskała większą rozpoznawalność. Wygląda na to, że no jest ona, powiedziałbym, murowaną kandydatką do drugiej tury. No ale czy poradzi sobie z Łukaszem Gibałą? I co on jeszcze wymyśli, jakie zacznie głosić hasła, a stać go na wiele, to trudno powiedzieć. Każdy wynik, powtórzę, drugiej tury niż Gibała Piątkowska byłby sensacją.
6: Czyli kandydat PiSu Michał Drewnicki nie ma w pańskiej ocenie na to szans, aby się dostać do drugiej tury?
7: Kandydaci PiSu nigdy w Krakowie nie osiągali sukcesów. Przypomnę, że nawet Andrzej Duda, który startował przed laty na urząd prezydenta miasta Krakowa, nie dostał się do drugiej tury. Bodaj chyba tylko raz zdarzyło się w historii, żeby kandydat PiSu, chyba chodziło o kandydatkę, znalazł się w drugiej turze. W ubiegłym, w minionych wyborach w 2024 roku, jak powszechnie mówiono, w PiS organizowano łapankę na kandydata, bo nikt nie chciał kandydować z góry, wiedząc, że nie ma żadnych szans. Tak się też okazało. Kandydat PiSu odpadł po pierwszej turze. Byłoby czymś równie sensacyjnym, jak inny skład niż Gibała Piątkowska, właśnie to, gdyby któregoś z tych dwojga zastąpił kandydat PiSu. Wydaje mi się to skrajnie nieprawdopodobne. Nie biorę pod uwagę takiej ewentualności.
6: Czy Kraków żyje tymi wyborami?
7: Słabo, ponieważ wakacje wciąż jeszcze trwają. Przypomnę, że znaczną część miasta stanowią... No właśnie, chciałem dokończyć zdanie. Znaczną część miasta stanowią pracownicy uczelni oraz studenci. Ci nadal mają wakacje. Oczywiście część z nich już powoli wraca, bo różne obowiązki już ich ściągają do miasta, no ale miasto wciąż jest jeszcze, no powiedziałbym, wakacyjne. Uczniowie nie głosują, więc powrót uczniów do szkół nie zmienia statusu elektoratu. Natomiast studentów, pracowników akademickich jeszcze albo nie ma, albo jeszcze się nie zaktywizowali. Natomiast 27 września prawdopodobnie, no bo to już jednak będzie koniec miesiąca, w kilka dni przed inauguracją roku akademickiego, będzie ich więcej. Frekwencja ma znaczenie, będzie mieć znaczenie kluczowe, ponieważ mobilizacja wyborców Koalicji Obywatelskiej i generalnie koalicji rządzącej w Radzie Miasta w Krakowie i na szczeblu centralnym w Rzeczypospolitej. Otóż koncentracja, mobilizacja tego elektoratu będzie mieć kluczowe znaczenie, bo jasne, że będą głosować na Monikę Piątkowską. Jest tutaj jeszcze jeden aspekt, mianowicie startują dwie kandydatki lewicy. Nawiasem mówiąc, mamy trzy panie wśród uczestniczek, wśród kandydatek. No i sytuacja, wytwarza się wymóg, potrzeba, konieczność koalicji między Koalicją Obywatelską a Lewicą. To jest koalicja rządząca w Krakowie w Radzie Miasta, a Koalicja Obywatelska i PSL wystawiły inną kandydatkę, Lewica inną. Więc gdyby pani Gosek-Popiołek, posłanka Gosek-Popiołek, która reprezentuje Lewicę, została ostatecznie zarejestrowana, nie znalazła się w drugiej turze, co wydaje się prawdopodobne, to w takim razie postawa jej osobiście oraz Lewicy i skala poparcia dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u też mogłaby mieć znaczenie. Więc frekwencja będzie bardzo znacząca. Monika Piątkowska wybory do Senatu wygrała przy frekwencji 17%. No teraz mobilizacja może być większa. Wyborcy Gibały chyba są dość zmobilizowani, zdeterminowani. Po drugiej stronie też musi być mobilizacja i determinacja, jeżeli jeżeli na stanowisku prezydenta Krakowa ma być pierwsza kobieta.
6: A tak będzie? Wiele na to wskazuje, jak pan sądzi?
7: Są podstawy, żeby tak przypuszczać. W takich sytuacjach nie lubię tego rodzaju genderowych analiz, ale postawa mieszkanek Krakowa, krakowianek, no będzie miała znaczenie, czy krakowianki zechcą pójść i poprzeć kobietę pierwszą, powtarzam, znaczy kobietę, która byłaby pierwszą prezydentką tego miasta, kobietą na tym stanowisku, kiedy Warszawa już miała, kiedy w Łodzi rządzi pani kobieta już od wielu kadencji.
6: W Gdańsku wielu też, miasta... ale na przykład we Wrocławiu chyba nie było kobiety prezydenta w Poznaniu.
7: No więc naśladujmy w Krakowie te miasta, które bardzo już dawno się na powołanie kobiety na stanowisko prezydenta miasta zdobyły. Nie dlatego, że kobieta, w sensie, że kobiety są lepszymi kandydatkami, czy że spełniają lepiej oczekiwania mieszkańców, aczkolwiek ustępujący prezydent Majchrowski bardzo chwalił kobiety jako pracownice magistratu.
6: Musimy kończyć, niestety.
7: No więc... Tak, trzymam kciuki za to, żeby na stanowisku prezydenta była mojego kobieta. Ukochanego miasta znalazła się kobieta.
6: Bardzo dziękuję, profesor doktor habilitowany Janusz Majcherek, filozof i socjolog z Akademii WSB. Do usłyszenia. A już teraz Dominika Wielowiejska zaprosi państwa na poranek TOK FM. Co w poranku?
2: Po godzinie 7.20 gościem będzie Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, niegdyś bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, więc porozmawiamy o ostatnich rewelacjach, które poznaliśmy w piątek w Sejmie. Natomiast po 7.40 gościem TOK FM będzie wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna. Tu dużo tematów, bo wysokie ceny energii, polski atom, ceny paliw. Po godzinie 8.00 Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. No tu też wrócimy do afery Zonda Krypto, do tych obietnic, ułaskawień. Wrócimy także do wygranej AfD w Niemczech. Po godzinie 8.20 Mariusz Jałoszewski i Magdalena Kołczyńska.
6: Dominika Wielowiejska z państwem w poranku, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prącyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
11: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl / plebiscyt Nike.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
13: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
12: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
13: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
12: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
13: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Trzydniowy rozejm pomiędzy Ukrainą a Rosją skończył się. Kijów znów został zaatakowany. Zginęły dwie osoby. Zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto Roman Rzet spędzi najbliższe miesiące w areszcie. Zgodził się na to sąd. Kraków liczył i się nie doliczył. Nadal nie wiadomo, kto jest oficjalnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Minęła siódma, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało o świcie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Około czwartej rano trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej dwie osoby, a siedem zostało rannych. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
4: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafineria Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe. W związku z atakiem Rosji na Kijów Polska podrwała myśliwce. Dwie godziny temu RCB odwołało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, zaznaczając, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut Bitbain, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozioł.
5: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Od ponad tygodnia w areszcie jest Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
6: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie.
7: Ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
6: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
7: Czy powinni odwołać pana prezesa Piesiewicza? No, moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
6: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie, mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u.
8: Ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
6: Komitet ma dziś zdecydować o możliwych wariantach następnych działań. Ostateczne decyzje podejmie zarząd. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Wszystko wskazuje na to, że Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą, mówiła we wczorajszym wywiadzie politycznym TOK FM radczyni generała w biurze ministra sprawiedliwości prokurator Ewa Wrzosek.
9: Dostarczył wielu istotnych okoliczności, które są weryfikowane teraz w toku śledztwa prowadzonego przez Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej. Wnioskuje, że jego obawa przed wymiarem sprawiedliwości jest mniejsza niż przed jego dotychczasowymi kompanami.
3: Prokurator Wrzosek nie wykluczyła też, że Kral wraz z rodziną jest pod opieką polskich służb. Nie chciała jednak powiedzieć, czy jest w Polsce, czy za granicą. Przemysław Kral to prezes giełdy Zonda Krypto, wobec której toczy się postępowanie w sprawie oszustw i prania brudnych pieniędzy. Pod koniec sierpnia media podały, że współpracuje on z prokuraturą, chcąc uzyskać status świadka koronnego. Do tej pory ta informacja nie została oficjalnie potwierdzona. Kraków nadal nie ma oficjalnej listy kandydatów na prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza ze sprawdzaniem wszystkich podpisów pod zgłoszeniami miała uporać się do wczorajszego wieczora, ale to się nie udało. Dlaczego? To pytanie do krakowskiej reporterki TOK FM Katarzyny Młynarczyk.
1: Jak mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof Dyl, zabrakło czasu na dokładną weryfikację list.
10: Otrzymaliśmy je tutaj przed posiedzeniem komisji. Też musimy usiąść nad tym, przejrzeć to. Nie możemy polegać tylko na tym, co otrzymujemy z Urzędu Miasta, tylko sami jesteśmy zobowiązani. Po prostu zweryfikować każdą kartę.
1: Póki co 6 kandydatów zebrało wymaganą liczbę głosów poparcia. To Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Weryfikacji nie przeszedł jednak Marian Banaś.
10: Po naszej negatywnej decyzji. Każdy z kandydatów od momentu umieszczenia decyzji w BIP ma 2 dni na odwołanie się do komisarza wyborczego.
1: Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Boheńczaka i Sławomira Pietrzyka. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: A informacje TOK FM wrócą o 7.20.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Dziś będzie bardzo ładny i bardzo ciepły dzień. Nawet 30 stopni pokażą termometry na południowym zachodzie. W innych miejscach też przeważnie powyżej 25.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja mam przed sobą komentarz Bartosza Wilińskiego w sprawie wygranej AfD w Saksonii-Anhalt. I Bartek pisze tak: trudno nie myśleć o historii, gdy widzi się młodego działacza Alternatywy dla Niemiec, który po ogłoszeniu miażdżącego zwycięstwa tej partii w wyborach do Landtagu uniósł, stojąc przed kamerą, rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia. Marsz Adolfa Hitlera po władze w Niemczech też zaczął się od lokalnego sukcesu. W 1930 roku jego partia NSDAP weszła do rządu w Turyngii. Historia na szczęście nie powtarza się, tylko rymuje. Dzisiejsze Niemcy nie są kopią Republiki Weimarskiej. Demokracja i praworządność ma tu wielu obrońców. Niemieckie społeczeństwo obywatelskie wie, z kim się konfrontuje i jaka jest stawka. Bartek Wieliński pisze także, że mimo potężnego wyborczego sukcesu Alternatywy, mówienie o początku brunatnej fali w Niemczech jest jednak ciągle przesadą. Saksonia-Anhalt nie jest reprezentatywnym przykładem. To jedna z najbardziej zaniedbanych części wschodnich Niemiec. Nie da się jej w żaden sposób porównać do jakiegokolwiek regionu bujnie rozwijającej się Polski. Land boryka się z demograficzną katastrofą. Największym w dawnej NRD wyludnieniem, zestarzeniem się społeczeństwa, a na to nakłada się słaba gospodarka, wykluczenie społeczne i bieda. To negatywne skutki zjednoczenia Niemiec. Przez 36 lat mieszkańcy Landu ufali, iż narastające ich problemy rozwiążą politycy z wielkich partii. Zawiedli po kolei chadecy, socjaldemokraci, postkomuniści. Teraz działacze AfD uwiedli wyborców populizmem. Spoglądam także na drugą stronę Rzeczpospolitej. Tutaj komentarz Jerzego Haszczyńskiego. Skrajnie prawicowa AfD zdobyła w niedzielnych wyborach więcej niż dawały jej najżyczliwsze sondaże, prawie 44%. Może to jednak nie wystarczyć do utworzenia pierwszego rządu AfD, ale do wstrząśnięcia sceną polityczną w Niemczech wystarcza. Michał Szudrzyński pisze: po wyborach w Saksonii-Anhalt Donald Tusk koncentruje się na krytyce PiS i Konfederacji. Tymczasem sukces niemieckiej skrajnej prawicy jest dla Polski szczególnie niebezpieczny. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu Alternatywy dla Niemiec w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w obu konfederacjach i w PiS. Tak zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach landowych w Saksonii-Anhalt skomentował w serwisie X Donald Tusk. To jednak trochę zaskakujące, że jedynym komentarzem w sprawie tych wyborów premiera 38-milionowego kraju, bezpośredniego sąsiada Niemiec, są złośliwości po części zasłużone wobec prawicy, bo sprawa ma dla Polski znacznie większe znaczenie niż tylko wewnętrzne przepychanki między rządzącymi a opozycją. Po pierwsze, na prawicy nie było żadnego powszechnego zachwytu wynikiem AfD. Mateusz Morawiecki, do niedawna wiceprezes PiS, a dziś szef Rozwoju Plus, stwierdził, że to zagrożenie dla Polski z powodu pomysłu tej partii na relacje z Rosją. Wielu innych polityków prawicy wypowiadało się w podobnym tonie. Oczywiście są w konfederacjach politycy radykalni, prorosyjscy, którzy cieszą się z sukcesu AfD. Ale nie jest to większość nawet na prawicy, dlatego reakcja premiera może zaskakiwać. Szczególnie, że nie powinno się mylić dwóch emocji na prawicy. Kibicowania AfD, które jest marginalne, ze znacznie popularniejszą satysfakcją, że AfD dało lanie nielubianemu przez prawicę mainstreamowi. Sęk w tym, że popularność Alice Weidel, Marine Le Pen czy Giorgi Meloni wynika z wrażenia wielu obywateli, iż dotychczasowe partie centrum, czy to umiarkowana Chadecja, czy umiarkowana socjaldemokracja, nie poradziły sobie z rozwiązaniem problemów tych krajów. Ja tylko chcę zaznaczyć, że jest fundamentalna różnica między Giorgią Meloni a Marine Le Pen czy Alice Weidel, dlatego że Meloni zdecydowanie opowiada się za pomocą Ukrainie, czego nie można powiedzieć o dwóch pozostałych polityczkach. Ja jeszcze mam taki tekst w dzienniku Gazecie Prawnej. Przemysł znów dołuje, odporność na wojnę pryska. Tomasz Jóźwik pisze o tym, że po serii korzystnych danych sugerujących stopniową poprawę koniunktury w największej europejskiej gospodarce, lipcowe dane obrazujące kondycję niemieckiego przemysłu okazały się dużym rozczarowaniem. Produkcja spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1% oraz ekonomiści oczekiwali wzrostu o 0,1%. Federalny Urząd Statystyczny Wiesbaden skorygował w dół także dane za czerwiec. Wojna na Bliskim Wschodzie, która powoli przeradza się w permanentny konflikt, co utrzymuje ceny ropy naftowej na wysokim poziomie, a także prawdopodobny szok związany z wyższymi cenami gazu w najbliższym sezonie grzewczym i ponownymi napięciami handlowymi, stanowią zagrożenie dla perspektyw ekonomicznych Niemiec, napisali w komentarzu do danych ekonomiści ING. Chciałam też Państwu polecić taką rozmowę, którą znalazłam na portalu sport.pl. To może być deska ratunku dla Piesiewicza. Nawrocki mógłby się do tego posunąć. Taki jest tytuł tego materiału Łukasza Jachimiaka. Mamy tutaj rozmowę bardzo interesującą z Kevinem Rozumem. Toyoty, karty paliwowe, drogie garnitury, darowizny pieniężne i obietnice setek milionów do podziału. Tym wszystkim Radosław Piesiewicz miał zdobyć przychylność ludzi polskiego sportu, gdy starał się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A nieposłusznych niszczył bez skrupułów. O praktykach swojego rywala w wyborach z 2023 roku w szczerej rozmowie ze sport.pl opowiada Kevin Rozum. Zaplanował przejęcie władzy i po prostu zniszczył człowieka. Mówi Rozum o tym, jak Radosław Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy w 23 roku ówczesnego szefa PKOL Andrzeja Kraśnickiego do rezygnacji nakłaniał nie tylko Piesiewicz, ale i ówczesny prezydent RP Andrzej Duda? Ja swego czasu, tak na marginesie Państwu dodam, czytałam taki tekst Kamila Dziubki, z którego wynikało, że w kluczowym momencie doszło do spotkania w Pałacu Prezydenckim. U prezydenta Andrzeja Duda, u Dudy spotkali się właśnie Andrzej Kraśnicki, Jacek Sasin oraz Radosław Piesiewicz i wtedy Kraśnicki niejako został zmuszony do tego, by nie ubiegać się ponownie o to stanowisko. Wracam do tego artykułu. Jak to w ogóle się stało, że chwalący się politycznymi koneksjami Piesiewicz został jedną z twarzy polskiego sportu i jak zarządzał PKOL-em, gdy zdobył to zaszczytne stanowisko? Ciągle w komitecie jest wielu takich ludzi, którzy trwają przy panu Piesiewiczu, bo się boją, że jeśli przyjdzie nowy prezes, a już najgorzej dla nich, jeśli to będzie ktoś zupełnie z zewnątrz, ich różne wydatki ujawni, powyciąga im je. I tu nie chodzi wyłącznie o nieuzasadnione wydatki. Słyszałem, że są tacy członkowie prezydium, którzy pobierali pieniądze, nie tylko bony czy towary, opowiada prezes Polskiego Związku Sumo. We wtorek 8 września, czyli dzisiaj, zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na nim ma zostać zwołany zarząd. Czy wkrótce od władzy zostanie odsunięty prezes, który aktualnie przebywa w areszcie tymczasowym? Kilkanaście dni temu Piesiewicz został zatrzymany w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. W 2025 roku Piesiewicz podpisał umowę sponsoringową łączącą PKOL z tą kontrowersyjną firmą. Kilka miesięcy później giełda kryptowalut upadła, pozbawiając 30 tysięcy ludzi ich oszczędności w łącznej kwocie 350 milionów złotych. Prokuratura postawiła Piesiewiczowi zarzuty, mowa m.in. o płatnej protekcji oraz faworyzowaniu wierzycieli. Łukasz Jachimiak. W 23 roku jako jedyny zdecydował się pan walczyć z Radosławem Piesiewiczem o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Co pan myśli teraz, obserwując potężne kłopoty prezesa przebywającego w tymczasowym areszcie? Poznaliście się, rozmawialiście o polskim sporcie jako rywale, walce o jedną z najważniejszych funkcji? Kevin Rozum, prezes Polskiego Związku Sumo. Na szczęście nic takiego mnie nie spotkało. Pan Piesiewicz opowiadał w programach telewizyjnych, w radiu i w wielu wywiadach prasowych, że rozmawiał ze wszystkimi prezesami polskich związków sportowych. Nie rozmawiał z tymi, którzy mu nie byli do tego potrzebni i w tej grupie byłem między innymi ja. Słuchając tych insynuacji już wtedy wiedziałem, że potrafi mieszać ludziom w głowach. Zresztą wiedziałem, nie tylko dlatego, od działaczy Polskiego Związku Koszykówki, któremu pan Piesiewicz wcześniej szefował, docierały do mnie bardzo krytyczne informacje o jego działaniach, ale najgorsze było to, jak potraktował prezesa Kraśnickiego. Ja państwu polecam całą tę rozmowę, niezwykle interesującą. Nasz czas na przegląd prasy już się skończył. Ja zapraszam państwa na informacje TOK FM. Po informacjach poseł Prawa i Sprawiedliwości, współpracownik Zbigniewa Ziobry, poseł Michał Wójcik. Po godzinie 7.40 wiceminister energii Wojciech Wrochna. Po godzinie 8.00 Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Po 8.20 Mariusz Jałoszewski i Magdalena Gałczyńska.
12: Autopromocja.
13: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
14: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
13: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
12: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
18: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych, twierdzą ekonomiści i dodają, że szanse na obniżkę stóp pojawią się dopiero w połowie przyszłego roku. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej potrwa 2 dni. Łotwa wprowadziła zakaz importu książek, gazet oraz innych materiałów drukowanych z Rosji i Białorusi. Władze twierdzą, że decyzja obowiązująca od początku września jest formą obrony obywateli przed dezinformacją i propagandą wojenną. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale ceny mieszkań były średnio ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Większe jest też zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. A w TOK FM czas teraz na sport.
25: Przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Już dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlagier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Pojedynek będzie wyjątkowy dla trenera królewskich José Mourinho, który trofeum 16 lat temu zdobywał właśnie z Interem. Za to najbardziej wyrównane starcie szykuje się we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis. Dla francuskiej ekipy to powrót po rocznej nieobecności do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek, mówi trener zespołu Dawid Ancelotti.
26: Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko.
25: Z kolei w Porto z trójki Polaków w meczu z Manchesterem City może zagrać jedynie Jakub Kiwior. Pozostała dwójka, czyli Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski, jak potwierdził trener Portugalczyków Francesco Farioli. W spotkaniu nie zagrają, Bednarek pauzuje za czerwoną kartkę, a Pietuszewskiego wyeliminowała kontuzja. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Qinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła 5-0. Iga Świątek podkreśliła, że porażka z Chinką była wynikiem zbyt wielu błędów, a nie braku koncentracji. Byłam skupiona jak zawsze, ale zaczęłam się zbyt często mylić, stwierdziła polska tenisistka. Na koniec wracamy do piłki nożnej. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. To oznacza, że nafciarze są wciąż w strefie spadkowej, a jest to dla nich 5. mecz bez wygranej. Wcześniej w poniedziałek podobny wynik padł w starciu Wieczysta Kraków Zagłębie Lubin. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Stawkę zamyka Raków Częstochowa, który w 6 dotychczasowych meczach nie zdobył nawet punktu. Zakończyły się też spotkania 7. kolejki pierwszej ligi. W ostatnim, wczorajszym pojedynku Ruch Chorzów pokonał Unię Skierniewice 3-1. Liderem zestawienia jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. A przed nami prognoza pogody.
3: Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 22 stopni w okolicach Gdańska i 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Dzień dobry, panie pośle.
27: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
11: Przemysław Kral przesłał Fundacji Zbigniewa Ziobry Suwerennej Polski 450 tysięcy złotych i chciałam zapytać, na co poszły te pieniądze, bo wiemy, że część wypłacił sobie Zbigniew Ziobro, a reszta?
27: Według mojej wiedzy na obronę, na obrońców, koszty obrońców, ale to minister Ziobro sygnalizował to, napisał to w swoim oświadczeniu już jakiś czas temu.
11: Nie a czyją, na... czyją obronę?
27: O ile pamiętam, księdza Olszewskiego i chyba Dariusza Mateckiego.
11: A zostawiliście były... tak bez pomocy te dwie urzędniczki, które wykonywały państwa polecenia w Ministerstwie Sprawiedliwości?
27: Panie redaktorze, ja nie mam wiedzy na ten temat, natomiast na pewno nie poszło to na jakieś, wie pani, własne potrzeby Zbigniewa Ziobro, tak jak w mediach możemy znaleźć informacje.
11: No ale obrona to są własne potrzeby, panie pośle.
27: No nie do końca.
11: Opłacenie
27: tak
11: swojego
27: jest,
11: pełnomocnika, że... no to są własne potrzeby. No inaczej musiałby płacić
27: znaczy?
11: Z własnej kieszeni.
27: Jeszcze raz pani mówię, że poszło na obrońców, ponieważ fundacja, z tego co wiem, instytut prowadził określoną działalność.
11: A jaką?
27: I to się wpisywało ochrony praworządności między innymi w
11: a
27: Polsce.
11: A czym się
27: to
11: przejawiała
27: bardzo...
11: ta działalność ochrony praworządności?
27: A co ja mogę pani redaktor odpowiedzieć? Bo pani przerywa zaraz po dwóch słowach moich zazwyczaj. Wie pani, no jesteśmy w sytuacji takiej, że w Polsce w tej chwili jest napad na instytucje demokratycznego państwa i takie fundacje są niezwykle ważne. Natomiast nie poszły te pieniądze na własne potrzeby Zbigniewa Ziobro, tak jak w mediach jest podawane. To jest nieprawda.
11: Panie pośle, czy pan uważa za normalne, że polityk przyjmuje pieniądze od przedsiębiorcy w taki sposób? Czy to jest pana zdaniem dopuszczalne?
27: Wie pani, fundacji jest bardzo dużo w Polsce. W przypadku Zonda Krypto, to z tego co wiem, bardzo dużo fundacji, stowarzyszeń, różnych organizacji było wspieranych. Na fundacje, które zakładają politycy, płacą różni darczyńcy. I tak było również z fundacją Instytut Suwerenna Polska.
11: Ale prezes Kaczyński mówi, że to błąd, że Zbigniew Ziobro wziął pieniądze od Przemysława Krala. Podziela pan zdanie prezesa Kaczyńskiego?
27: No tak, ale to sam minister Ziobro mówił, że rzeczywiście był to błąd, aczkolwiek też mocno trzeba to podkreślić, że nie było złamania prawa w żadnym razie.
11: Przemysław Kral zeznał, że pośrednik obiecywał mu za te pieniądze, że jak tylko Zbigniew Ziobro wróci na stanowisko ministra sprawiedliwości, to ukręci łeb śledztwom, w których Przemysław Kral ma kłopoty.
27: To są oczywiście bzdury, moim zdaniem, wyjęte z akt Przemysława Krala, który, rozumiem, ma status podejrzanego, a jeżeli tak, to może kłamać, po prostu może oszukiwać, bo za to nie ponosi odpowiedzialności karnej. O ile pani rzecznik prokuratury krajowej chyba nie powiedziała, bo nie chciała powiedzieć, jaki status ma pan Kral, to powiedziała to, czy napisała pani prokurator Wrzosek, że taki właśnie status ma. Jeżeli tak, no to po prostu

0: No, niech pani sobie wyobrazi, że cała afera dotycząca zonda krypto, którą próbuje się przykleić do Prawa i Sprawiedliwości, jest w istocie aferą Donalda Tuska. Ja nie mówię na 100%,
1: że tak jest. No ale to Zbigniew Ziobro brał pieniądze od Przemysława Krala, a nie Donald Tusk.
0: Pani, ja mogę powiedzieć, że zarówno Fundacja Instytut Suwerenna Polska, jak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak i różne fundacje, także międzynarodowe, niestety, ale zostały oszukane w jakiś sposób działaniem zonda krypto, która nie została tak naprawdę wykryta przez instytucje państwowe. Wie pani, kto stoi za tymi pieniędzmi?
1: Panie pośle, przypomnę jeszcze raz, że jeśli chodzi o darowiznę na WOŚP, to była to zbiórka uczestników giełdy, a nie Przemysława Krala. I ja chciałam zapytać, w związku z tym, że wiele osób straciło swoje oszczędności, to czy jednak Zbigniew Ziobro nie powinien zwrócić tych 450 tysięcy, żeby wykorzystać te pieniądze na właśnie zaspokojenie tych roszczeń, ludzi, którzy zostali oszukani?
0: Ale to nie są pieniądze z zonda krypto, przecież pani doskonale wie, że kancelaria prawna
1: wpłaciła. No, ale to chodzi o to, że trzeba...
0: A to jest różnica istotna, wie pani.
1: To te zażalenia, czy te wierzytelności pokryć z majątku osobistego Przemysława Krala i jego spółek.
0: Wie pani, zonda krypto i pieniądze zonda krypto są pieniędzmi najprawdopodobniej kradzionymi. Natomiast w przypadku kancelarii prawnej już tak być nie musi. To są dwie różne rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Ta druga rzecz, państwo z całym uporem jakby próbuje mówić o tym, że no to Zbigniew Ziobro zrobił. Ja się pytam, to ja panią może zapytam, żeby powiedzieć, który w takim razie przepis został złamany. Niezależnie od tego, że Zbigniew Ziobro sam powiedział o tym, że to był błąd. Proszę powiedzieć, niech pani powie, który przepis, gdzie prawo zostało złamane konkretnie.
1: Panie pośle, czy pana zdaniem Zbigniew Ziobro wróci na stanowisko ministra sprawiedliwości?
0: A no widzi pani, jak to jest, pani redaktor. Ja chętnie bym porozmawiał o Donaldzie Tusku, wie pani, bo Donald, a zwłaszcza o postanowieniu z lutego 2025, dlaczego rząd Donalda Tuska ukręcił łeb tak naprawdę w sprawie dotyczącej zonda krypto. Bo ja bym chciał znać to postanowienie, bo ludzie wpadali w pułapkę przez to właśnie, co zrobiła prokuratura pod rządami Donalda Tuska. To jest
1: panie
0: problem.
1: Pośle, ja panu przypomnę, że te śledztwa, kilka śledztw zostało umorzonych za czasów Prawa i Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobry. To śledztwo, które było później umorzone, było właśnie konsekwencją umorzeń, które nastąpiły za czasów Zbigniewa Ziobry. I chciałam też zapytać, bo
0: Przepraszam, jeżeli można, bo ja chętnie się do tego odniosę. To jest bardzo ważny wątek, który poruszył Donald Tusk. Otóż w czasach Zbigniewa Ziobro były trzy takie postępowania. Chodziło o zezwolenie KNF na działanie BitBeja i zonda krypto później. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że prokuratura krajowa pod nadzorem Zbigniewa Ziobro nie zgodziła się na umorzenie jednego ze śledztw. A wątek ten najważniejszy o pranie brudnych pieniędzy i oszukiwaniu klientów został wyłączony do osobnego posiedzenia. I został tak naprawdę umorzony w czasach Donalda Tuska, 2024-2025.
1: Nie, panie pośle, dlatego, że tamto śledztwo umorzone wynika z tych śledztw umorzonych. Ale ja mam inne pytanie w związku z tym, że pan twierdzi, że za Zbigniewa Ziobry nie umarzano śledztwo. Chciałam zapytać o jedną rzecz.
0: Pani redaktor, pozwoli pan. Pani redaktor, ale czy mogę powiedzieć, żeby też słuchacze wiedzieli o tym? Mówię jeszcze raz. W przypadku czasów Prawa i Sprawiedliwości umorzono śledztwa dotyczące zezwoleń KNF-u. W jednym przypadku prokuratura krajowa nie zgodziła się na umorzenie tego śledztwa, więc gdzie jest tu logika w tym wszystkim? A te najważniejsze śledztwa zostały umorzone w czasach Donalda Tuska.
1: Nie, panie pośle, nie zostały umorzone, dlatego że śledztwo w sprawie śmierci, czy może zaginięcia Sylwestra Suszka nadal się toczyło i dlatego chciałam pana zapytać o jedną rzecz, bo w tej sprawie występuje Marian W., pseudonim Maniek, zamieszany w mafię paliwową. Uważa się, że on był głównym tutaj decydentem w sprawie zonda krypto. I to jest tak, że Marian W. za czasów Zbigniewa Ziobry został oskarżony, jak rozumiem, w procesie dotyczącym mafii paliwowej, wyłudzeń VAT-u. Potem był podejrzanym o uprowadzenie Sylwestra Suszka, szefa BitBeja, czyli poprzedniczki zonda krypto. I jak to się stało, że za czasów Zbigniewa Ziobry, jako podejrzany o wyłudzenie VAT, dostał list żelazny?
0: A skąd ja to mam wiedzieć?
1: No był pan wiceministrem sprawiedliwości, no,
0: to
1: panie pośle.
0: Nie, to ma znaczenie. Ale pani redaktor myśli, że Zbigniew Ziobro, nie wiem, spotkał się z Kralem, miał jakąś wiedzę na temat tych ludzi. Wie pani, nie miał, ani nie miał wiedzy z postępowania, ani nie spotkał się z nim nigdy.
1: Ja to rozumiem, tylko ja przypomnę, że Zbigniew Ziobro cały czas mówił, że on zwalczył i bardzo surowo walczy bezwzględnie, karząc członków mafii VAT-owskiej. A tutaj

0: taka sytuacja. Zonda Krypto, BitBay, pan Marian dostaje list żelazny, nie ma aresztu, zwiewa z Polski za czasów Zbigniewa Ziobry. Jak to w ogóle jest możliwe?
1: Ale ja rozumiem, tylko że wie pani, no, postępowań prokuratorskich rocznie są miliony, a pani obciąża Zbigniewa Ziobrę właściwie za wszystko, wie pani, że...
0: No bo, wypowiadał o mafii paliwowej, specjalnie się interesował tą sprawą.
1: No oczywiście i dzięki Zbigniewowi Ziobro ściągnięto ogromne pieniądze, które potem płaciliśmy nie dzięki Morawieckiemu,
0: tylko
1: dzięki...
0: No ale jak ściągnięto, skoro daliście wyjechać panu Marianowi?
1: Dzięki Ziobrze, ministrowi Ziobro mogliśmy pokryć programy socjalne. Tak było, no ale pani widzi winę w Zbigniewie Ziobro, w ogóle nie wiem, że on w ogóle funkcjonuje, no istnieje, no nie można tak, wie pani, że ktoś dostał żelazny list i za to odpowiada Zbigniew Ziobro. Była no, afera jakaś, za to odpowiada Zbigniew
0: Ziobro. No prokuratura powinna reagować i nie dopuścić, złożyć wniosek o areszt po prostu, skoro sprawy wyłudzenia VAT były tak dla Zbigniewa Ziobry istotne.
1: No oczywiście i dzięki temu, że wprowadził przepisy określone, to programy socjalne mogły być finansowane, co głośno mogę powiedzieć i wyraźnie, a nie dzięki Morawieckiemu. Ale chętnie bym porozmawiał o Wojciechu Królu, wie pani, bo wiem, że kolejny wniosek już leży w tej chwili w Sejmie i mogę się zapytać, gdzie był Tusk, Bodnar i Żurek w czasach, kiedy w Królu prowadził taką, a nie inną działalność, którą jest podejrzewany dzisiaj.
0: No, ma uchylony immunitet. Panie pośle, chciałam zapytać,
1: ale nie ma uchylonego immunitetu, żeby był aresztowany.
0: Tak, ale ma ma uchylony immunitet, żeby prokuratura mogła dalej prowadzić śledztwo, a państwo głosowali przeciwko uchyleniu immunitetów swoim politykom. Panie pośle, chciałam zapytać, bo tak, Zbigniew Ziobro tłumaczy, że wziął pieniądze od Przemysława Krala, dlatego że władze Prawa i Sprawiedliwości zakazały mu urządzenia zbiórki pod auspicjami PiS właśnie na rzecz jego obrony. Jak to się stało, że władze PiS swojemu wiceprezesowi rzucały kłody pod nogi?
1: No, wie pani, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, że zostaliśmy pozbawieni, okradzeni tak naprawdę z dotacji, z subwencji, to będzie odpowiedź na pani pytanie, pani redaktor. Gdyby Donald Tusk i Domański nie zablokowali pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości, które nam się zwyczajnie należą jako największemu ugrupowaniu, które wygrało wybory, to pewnie nie byłoby żadnego problemu. Nie musielibyśmy prosić ludzi o to, żeby wpłacali pieniądze na Prawo i Sprawiedliwość.
0: Czyli dlatego,
1: a Domański nie śmiałby się z tego.
0: PiS potrzebował pieniędzy, dlatego Ziobro nie mógł urządzać tej zbiórki, tak?
1: No Prawo i Sprawiedliwość przecież samo potrzebuje pieniędzy na różne rzeczy.
0: Ja myślałam, że pan się wstawił prezesa, żeby jednak Zbigniewowi Ziobrze pozwolić. Ale panie pośle, bo tutaj mam takie stanowisko Mateusza Morawieckiego, który mówi tak, jeśli chodzi o pieniądze Krala, niech się z tego tłumaczy minister Ziobro i PiS. Absolutnie od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy. A jeszcze powiedział Mateusz Morawiecki, że ostrzegał PiS przed zonda krypto.
1: Wie pani, no Mateusz Morawiecki dzisiaj obdziela wszystkich swoimi mądrościami na prawo i lewo. Równie dobrze mogę powiedzieć, że w każdej tej sprawie, gdzie ma postawione zarzuty, czy będzie miał postawione zarzuty, też powinien się inaczej zachować. Byłoby to uczciwe?
0: No, wie pani, w jakiej sprawie będzie miał postawione zarzuty pana zdaniem?
1: Miał między innymi postawione w sprawie dotyczące wyborów kopertowych, między innymi, bo to pamiętam z Komisji Śledczej i bynajmniej nie uważam, że zrobił coś złego. Ma postawione.
0: Rozumiem.
1: Był
0: a uważa pan,
1: jeżeli można,
0: że jest problem z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych?
1: To bym mógł powiedzieć dokładnie tak samo, jak i on powiedział, a pani by przytaczała te słowa, że mógł inaczej się zachować. No przecież, wie pani, no to też musimy być uczciwi, tak?
0: Ale czy jest problem z sprawą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych?
1: A to ja wie pani, nie wiem. No.
0: Jeśli chodzi o otoczenie premiera Morawieckiego.
1: Wie pani. Trudno mi powiedzieć, no ja nie jestem prokuratorem przecież generalnym i trudno mi powiedzieć w tym momencie, co dalej zamierza prokuratora zrobić w tej sprawie. No na pewno są osoby z otoczenia Mateusza Morawieckiego, które mają problemy z tym poważne. Gdzieś w tle pojawia się jego nazwisko, ale ja nie mam, wie pani, tej śmiałości, żeby powiedzieć, że mógł się inaczej zachować.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
0: Za chwilę informacja, a po informacji wiceminister energii Wojciech Wrochna.
2: Autopromocja.
3: Czy polscy 15-latkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? to pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 7:41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na fundacje, które zakładają politycy, są różni darczyńcy, powiedział w rozmowie z Dominiką Wielowiejską gość poranka TOK FM, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu i poseł tej partii Michał Wójcik. Zdaniem polityka doniesienia o tym, jakoby szef Zonda Krypto Przemysław Kral zeznał, że Zbigniew Ziobro po powrocie na stanowisko ministra sprawiedliwości ukręci łeb śledztwom prowadzonym przez Krala, są wyssane z palca.
8: To są oczywiście bzdury, moim zdaniem wyjęte z akt Przemysława Krala, który, rozumiem, ma status podejrzanego, a jeżeli tak, to może kłamać, po prostu może oszukiwać, bo za to nie ponosi odpowiedzialności karnej. Gdyby był rzeczywiście świadkiem i zeznawał jako świadek, wówczas nie mógł tego robić, bo odpowiedzialność karna.
9: Ja rozumiem, że Przemysław Kral po prostu z dobrego serca dawał pieniądze Zbigniewowi Ziobrze.
8: Równie dobrze mógłbym postawić pytanie, dlaczego Fundacja Jurka Owsiaka dostawała pieniądze.
7: Według szefa rządu z akt sprawy Zonda Krypto wynika, że Przemysław Kral miał umówić się ze Zbigniewem Ziobrą na przelanie środowisku politycznemu byłego ministra sprawiedliwości łącznie 2 milionów złotych. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły. Dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
10: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
7: Ze strony rządu padają zapewnienia, że prace nad projektem trwają. Chodzi o to, by ustawy były rzetelne. W propozycjach miały się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy i ograniczenie ich czasu pracy do maksymalnie 2 etatów. Przedsiębiorcy próbują łatać braki kadrowe pracownikami z zagranicy, ale mają kolosalne trudności w zdobywaniu dla nich zezwoleń na pracę. Urzędy wielokrotnie przekraczają przewidziane przepisami terminy, pisze Puls Biznesu. Dla przykładu, w pierwszych 7 miesiącach tego roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał 9400 zezwoleń na pracę wobec 35300 w pierwszym półroczu ubiegłego roku, pomimo że liczba składanych wniosków nadal jest wysoka. Premier Serbii złożył do prezydenta Aleksandra Vučića wniosek o rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie przyspieszonych wyborów. Vučić już wcześniej zapowiadał, że głosowanie odbędzie się 18 lub 25 października i po nim będzie ubiegał się o urząd premiera. Wcześniejszych wyborów domaga się studencki ruch protestu, który zawiązał się po katastrofie budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. Zginęło tam 16 osób. Od tego czasu w całym kraju trwają protesty, które przeistoczyły się w szerszy ruch sprzeciwu wobec korupcji i długoletnim rządom Vučića. Bardzo ciepły dzień przed nami. Na południu kraju w ciągu dnia może być nawet 30 stopni, 28 w Warszawie i Łodzi, 27 w Poznaniu, najmniej w Suwałkach, 23.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: Polacy obawiają się wysokich cen energii, zbliża się zima. No i można powiedzieć tak, każda ekipa rządząca może przegrać wybory właśnie przez to, że ludzie będą musieli bardzo dużo płacić za energię.
12: Zgadzam się z tym w 100%. Każdy dba o to, żeby w portfelu zostało jak najwięcej, a energia jest dzisiaj istotnym kosztem budżetu gospodarstw domowych.
11: Ale co rząd zrobi, żeby te ceny energii były akceptowalne?
12: Mamy tutaj dwie perspektywy. Perspektywa długoterminowa. Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system. Natomiast to, co możemy zrobić krótkoterminowo, to dbać o to, żeby mieć odpowiednie zapasy paliw, o to, żeby system był zdywersyfikowany, o to, żeby taryfy były na minimalnym poziomie, tam gdzie mówimy o odbiorcach indywidualnych, końcowych, tych, którzy podlegają taryfowaniu, bo taki zwykły odbiorca energii, zwykły odbiorca gazu ma cenę taką, którą ustali Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast to wszystko jest zależne też od czynników międzynarodowych, na które no niestety mamy ograniczony wpływ.
11: Wiele gospodarstw domowych zainstalowało panele fotowoltaiczne, no i problem polega na tym, że sieć energoelektryczna nie jest w stanie przyjmować nadwyżek i pytanie, czy państwo będzie w jakiś sposób inicjować, dopłacać, pomagać w budowaniu magazynów energii?
12: Mówiąc o tym, o tej mądrej transformacji, między innymi to mam na myśli. Z jednej strony budowa prosumenckiej fotowoltaiki daje bardzo dużo i systemowi, i odbiorcom niższe ceny energii, ale z drugiej strony ten bardzo szybki rozwój, za którym nie nadążył rozwój sieci, powoduje, że w wielu miesiącach w roku obserwujemy negatywny wpływ fotowoltaiki na system elektroenergetyczny. Te panele się po prostu odpalają, kiedy świeci słońce i automatycznie wprowadzają energię do systemu i potrzebujemy stabilizacji. Tą stabilizacją, tak jak pani redaktor mówi, mogą być przydomowe magazyny energii. I tak, mamy pomysł na to, żeby takich przydomowych magazynów energii pojawiało się więcej, żeby były one dofinansowywane przez budżet państwa.
11: Ale kiedy właśnie to się stanie?
12: No, za to odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska. Wiem, że takie plany są przygotowywane i myślę, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli jakieś decyzje tutaj podejmować.
11: Panie ministrze, chciałam zapytać, na jakim etapie jest budowa elektrowni atomowej na Pomorzu?
12: Elektrownia jądrowa to największa inwestycja infrastrukturalna, więc siłą rzeczy nie buduje się jej z dnia na dzień. Natomiast mogę potwierdzić z pełną tutaj świadomością tego, co się dzieje na budowie, że ona postępuje. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu na obecnej budowie elektrowni jądrowej rósł las. W tej chwili mamy już zrobioną wycinkę, a na sajcie pracują ludzie. Została wydana decyzja na prowadzenie prac przygotowawczych, więc no dużo się już dzieje. Wszystkie prace związane z przygotowaniem placu budowy, wszystkie prace związane z przygotowaniem infrastruktury już pod budowę reaktora, badaniami geologicznymi, to wszystko w tej chwili się dzieje.
11: Zarzuty były takie, że negocjacje z konsorcjum Westinghouse Bechtel po prostu zbyt długo trwały.
12: Te rzeczy można rozdzielić. Te prace, które się dzieją w tej chwili w lokalizacji, są realizowane w oparciu o obowiązującą już umowę. Ta umowa została podpisana w kwietniu 2025 roku.
11: Ale szczegóły nadal nie są dogadane z tym konsorcjum?
12: Negocjujemy w tej chwili drugą umowę, tą kluczową umowę wykonawczą i tak, tutaj potwierdzam, że te negocjacje jeszcze trwają. Obecna umowa obowiązuje nas do końca tego roku, czyli do końca tego roku powinniśmy mieć wynegocjowaną nową umowę EPC. To główna umowa o wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów, więc potężna umowa, na podstawie której zostaną już wybudowane 3 bloki pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
11: Panie ministrze, branża budowlana obawia się, że dużą część prac wykonają firmy tureckie albo koreańskie, które współpracują z Bechtelem i z Westinghouse. Co by pan odpowiedział tym przedsiębiorcom?
12: To, że te negocjacje trwają tak długo, jest między innymi wynikiem tego, że polski rząd stawia tutaj konsorcjum wykonawczemu firmom Westinghouse i Bechtel bardzo wysokie wymagania. Oczekujemy, że zarówno Bechtel, jak i Westinghouse będą w odpowiednim stopniu ponosić odpowiedzialność za wykonywane prace. To się przekłada na limity odpowiedzialności, ale jednocześnie bardzo mocno zależy nam i też tutaj chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że ten local content, o którym mówimy, czyli udział polskich przedsiębiorców w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, jest kluczowy. I to są również rzeczy, które bardzo jasno i twardo
11: rozumiem, że zostały zmienione przepisy w związku z tym, żeby zagwarantować local content.
12: Tutaj ta sytuacja jest również dosyć mocno złożona. W pierwszej kolejności chcemy na poziomie umownym zapewnić, żeby konsorcjum było zobowiązane do tego, żeby tych polskich przedsiębiorców traktować w zgodzie oczywiście z przepisami unijnymi, bo my też nie możemy tutaj, chcąc pozostać w zgodzie z przepisami unijnymi, zapewnić takiej prostej preferencji, ale chcemy, żeby była przestrzeń do tego, żeby ci polscy przedsiębiorcy w tych zamówieniach mogli brać udział, a z drugiej strony, co bardzo istotne, chcemy, żeby ta główna umowa zawarta z konsorcjum Westinghouse i Bechtel podlegała prawu polskiemu, co przełoży się w konsekwencji również na podleganie umów podwykonawczych prawu polskiemu i ułatwi polskim przedsiębiorcom brać udział w tych kontraktach.
11: Panie ministrze, bo na stole jeszcze leżą projekty drugiej elektrowni atomowej. Nie wiemy, czy to będą Amerykanie, czy francuskie EDF. W każdym razie wiemy, że rodzina Solorzów bardzo by chciała mieć swój udział w tym drugim projekcie. No i mamy też SMR-y. I są eksperci, którzy uważają, że no, naprawdę budowa elektrowni atomowej drugiej jest bardzo kosztowna i że trzeba raczej stawiać na te źródła energii rozproszone. Mówię o SMR-ach.
12: Pełna zgoda, że energetyka jądrowa to dosyć kosztowne źródło energii, ale tylko na początku. Później, jak ta elektrownia zostanie wybudowana, to stosunkowo w oparciu o niskie koszty zmienne jest w stanie produkować energię. Natomiast zgadzam się z tym, że model, który powstał dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, polegający na tym, że państwo zainwestowało duże pieniądze, mówimy tutaj o 60 miliardach złotych, które rząd przeznaczył na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, to nie jest model, który chcemy powtórzyć dla drugiej elektrowni jądrowej.
11: A jaki to będzie model?
12: Stąd szukamy już na etapie tego przygotowania inwestycji istotnego udziału partnera kapitałowego.
11: I to może być rodzina Solorzów?
12: To może być każdy, kto będzie chciał zainwestować.
11: Bo chce budować to ta rodzina wokół PAK, czyli...
12: Jeżeli są skłonni do tego, żeby taką inwestycję wspomagać, to my oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe rozmowy. Jesteśmy otwarci również na partnerów międzynarodowych i każdy, kto będzie w stanie, czy to duży reaktor, czy mały reaktor, dać przestrzeń do tego, żeby sfinansować taką inwestycję bez potrzeby sięgania po pieniądze publiczne, jest oczywiście mile widziany.
11: Panie ministrze, ale tutaj jeśli chodzi o SMR-y, to słychać bardzo różne opinie. Michał Sołowow, przedsiębiorca prywatny, uważa, że to przyszłość. Narzeka na Orlen, że blokuje rozwój czy działalność tej wspólnej spółki Orlenu i Michała Sołowowa. Z drugiej strony słyszymy, że to jednak jest niepewna przyszłość, jeśli chodzi o te SMR-y. Nie wiemy, czy one rzeczywiście zadziałają i przyniosą korzyści.
12: Na to pytanie odpowiem w następujący sposób. Oczywiście prawdą jest, to jest fakt, którego nie można podważyć, że mały reaktor jądrowy na świecie jeszcze nigdzie nie działa. Ale z drugiej strony mały
11: podobno
12: reaktor
11: podobno działa
12: jądrowy,
11: w wojskowej sferze.
12: Wojskowe działają. Tak, mówimy o cywilnej energetyce jądrowej, natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że te małe reaktory jądrowe, zwłaszcza ta technologia, którą dysponuje dzisiaj Orlen Synthos, to nie jest technologia, która została wymyślona w laboratorium kilka lat temu, tylko to jest technologia reaktorów wrzących, które na świecie funkcjonują już od 60 lat. To jest tylko nowy, zmniejszony design i taka elektrownia w tej chwili jest budowana już w Kanadzie, w Darlington, za kilka kilka lat
11: to co
12: powinna...
11: stoi na przeszkodzie, żeby w Polsce ruszyć z tym projektem szybciej?
12: Rząd jest gotowy do tego, żeby rozpocząć dyskusję nad potrzebnym systemem wsparcia dla takiej elektrowni. Każda duża inwestycja energetyczna, infrastrukturalna z takiego systemu wsparcia korzysta. Natomiast też uczciwie muszę powiedzieć, że do rządu dochodzą głosy związane z tym, że obecnie inwestorzy w tym projekcie, mam na myśli Orlen i Syntos, są w rozmowach, które być może zmienią strukturę udziałową. Mówi się o wejściu PFR-u do tego projektu.
11: No właśnie, dlaczego Polski Fundusz Rozwoju miałby tam wejść, skoro już jest Orlen?
12: Polski Fundusz Rozwoju jest zainteresowany, rozumiem, że wynika to z negocjacji, które toczą się w tej chwili pomiędzy Syntosem, Orlenem i właśnie PFR-em, po to, żeby zmienić lekko strukturę udziałową i zmienić tą pewną problematycznie funkcjonującą ten model współpracy pomiędzy Orlenem i Syntosem, bo widzimy, raczej są głosy dosyć publiczne, że w pewnych momentach ta współpraca nie idzie dobrze. Tutaj pan Syntos, pan Sołowow mówił ostatnio o tym, że ta współpraca nie wygląda optymalnie. Ale ja bym też chciał powiedzieć, że pomimo tego, że gdzieś tam pojawiają się głosy, że można zmienić tą strukturę, że można nowego inwestora dodać do tego projektu, to patrzymy na małe reaktory jądrowe jako potencjalną przyszłość, inwestując, tutaj może jeszcze ostatnie zdanie, w technologię, która jest dopiero na etapie rozwoju, ale to nie jest, mówię, technologia, która powstała w laboratorium. Dajemy sobie szansę na to, żeby być pierwszymi w tym wyścigu i później czerpać korzyści z tego, że będziemy liderami.
11: Panie ministrze, czy infrastruktura energetyczna jest zabezpieczona przed ewentualnymi atakami czy prowokacjami ze strony Rosji?
12: To jest problem znany nam od wielu lat i robimy na bieżąco wszystko, pracując ze spółkami, pracując z odpowiednimi służbami państwa, po to, żeby tą odporność zwiększać, po to, żeby odporność tej infrastruktury była chroniona. To jest oczywiście bardzo trudny proces, dlatego że mamy do czynienia tylko w Polsce z tysiącami kilometrów, dziesiątkami tysięcy kilometrów linii elektroenergetycznych, linii gazowych, transformatorów. Nie da się przy każdym postawić wojska, nie da się przy każdym postawić posterunku policji, ale zarówno ta ochrona fizyczna, jak i bardzo istotny element, ochrona przed cyberatakami, pozostaje jednym z kluczowych elementów tego, nad czym codziennie pracujemy. I bardzo istotne, zaangażowaliśmy do tego również bardzo mocno Unię Europejską. To Polska była jednym z pierwszych państw, które pokazywały potrzebę budowy silnej, odpornej infrastruktury energetycznej i mamy dzięki temu na to pieniądze unijne i ta infrastruktura w zasadzie każdego dnia jest silniejsza i odporniejsza. Natomiast te wyzwania są i z nami pozostaną.
11: Wiceminister energii Wojciech Wrochna był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: Za chwilę informacja, a po informacjach Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
5: Reklama.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła ósma. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Energia jest dzisiaj istotnym kosztem budżetu gospodarstw domowych. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system. To długoterminowo, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, odpowiadając na pytanie związane z obawami Polaków dotyczących wysokich cen energii tej zimy. Krótkoterminowo musimy dbać o to, by mieć odpowiedni zapas paliw, o to, żeby system był zdywersyfikowany, a taryfy dla odbiorców indywidualnych były na jak najniższym poziomie, mówił gość Dominiki Wielowiejskiej. O 15 zbierze się Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Co najmniej dwie osoby nie żyją po nocnym zmasowanym ataku Rosjan na Kijów. Po trzech dniach Rosjanie zintensyfikowali ataki na Ukrainę. Ale także i Ukraińcy przeprowadzili atak dronów na infrastrukturę cywilną w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą. Kilka osób zostało rannych. Od dziś w Warszawie będą sprawdzane syreny alarmowe i ich działanie. Testy w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie będą prowadzone między 8 a 16. Potrwają do 18 września. Warszawski ratusz podkreśla, że syreny nie ogłaszają zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Informacje Tok FM wracają o 8.20.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: We Wrocławiu i Opolu może być dziś nawet 30 stopni. W całej Polsce w ciągu dnia powyżej 23. Najwięcej słońca na południowym wschodzie.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Witam panią.
7: Chciałam powiedzieć, że transmisja naszej rozmowy jest dostępna na platformie YouTube i ja chciałam prosić pana o komentarz do wyników wyborów w Saksonii-Anhalt. AfD wygrała tam wybory. Co to może oznaczać dla Polski?
8: Są takie wydarzenia polityczne, które mają charakter jakiegoś przełomu, jakiejś cezury i wszystko na to wskazuje, że ten ogromny sukces wyborczy alternatywy dla Niemiec, czyli 44% głosów, które otrzymuje w wyborach, które miały najwyższą frekwencję od czasów tam zjednoczenia Niemiec, tam 77% bodaj. Z wyborców poszło do... Więc to wskazuje, że mamy do czynienia z jakąś zupełnie nową sytuacją w Niemczech. Ten głos poruszył przede wszystkim Niemców, bo to są wybory landowe. One nie mają bezpośredniego wpływu na kwestie międzynarodowe, natomiast zostawiając na boku kwestie wewnętrzne niemieckie, z naszego punktu widzenia to jest bardzo niepokojący sygnał z uwagi na to, że stosunek liderów AfD do Rosji jest Tak, i jest co najmniej dla nas, powiedziałbym, niepokojące, czy ich, nie, przepraszam, jest bardzo niepokojące. Tutaj trzeba użyć zdecydowanych
7: słów. Mają prorosyjskie poglądy prorosyjskie, i też wyrażają antypolskie
8: poglądy. Proputinowskie poglądy, ich stosunek do wsparcia Ukrainy w toczącej się wojnie jest bardzo niepokojący. To jest bardzo, bardzo, to jest sygnał, że Niemcy się zmieniają. Nie wiemy, w którą stronę ta zmiana się ostatecznie dokona, ale w Niemczech ugrupowanie u władzy, które zapomina o Polsce, nie widzi Polski, a tak to jest w przypadku AfD. Polska jest jakby nieobecna, jest tylko obecna Rosja na wschodzie. Polska, jeśli jest obecna, to jako taki kraj, który irytuje z uwagi na swoją politykę tożsamościową. To jest bardzo niepokojący sygnał. Raz jeszcze to powtórzę, natomiast to cóż, no, trzeba właśnie przyglądać się tej sytuacji.
7: Ale pamiętam, to są
8: wybory, które dokonują Niemcy. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, to jest też taki znak kryzysu w Europie Zachodniej, który ma bezpośredni związek z fatalnymi decyzjami, przede wszystkim kanclerza Angeli Merkel w 2015 roku, tej polityki otwartych granic, ponieważ motywem przewodnim wystąpień wszystkich liderów AfD była sprawa migracji. Nie tylko kwestie gospodarcze, ale przede wszystkim to była kwestia migracji.
7: No, kiedyś emocje wywołało spotkanie pana profesora Andrzeja Nowaka, takiej osoby bliskiej prezydentowi Nawrockiemu z AfD.
8: Ale spotkanie, to ja przypomnę, to był wykład. To był wykład, który się odbył w Berlinie, w jednej z sal Bundestagu, w którym to profesor Nowak jakby tłumaczył nasze stanowisko. I to był przykład, jak prowadzić politykę, żeby właśnie wpływać na innych. No, wpływać na tych, którzy, jak widać, no, dzisiaj wiem, będą mieć coraz więcej w Niemczech do powiedzenia. Właśnie, żeby ich uczyć tego, przepraszam za słowo, nie, może sobie słowo uczyć, żeby prezentować nasze stanowisko, które pokazuje, że również w interesie Niemiec jest współpraca z Polską, dostrzeżenie Polski za niemiecką wschodnią granicą i walka z tym niemieckim stereotypem, że na wschodzie jest Rosja, a gdzieś tam jest Polska i inne.
7: Panie ministrze, no ale jest tak, że część europosłów Konfederacji współpracuje z AfD.
8: Słyszałem jakby wypowiedzi liderów i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji, czyli jakby polskiej prawicy, która jest oskarżana przez niektórych polskich polityków o to, że się cieszy z tego sukcesu. To bzdura. Właśnie to były głosy zaniepokojenia i niepokoju. Myślę, że cała klasa polityczna.
7: No ale nie tych posłów jest... Konfederacji, którzy współpracują w Parlamencie Europejskim z AfD.
8: Rzeczywiście kiedyś słyszałem o jakiejś współpracy grupy posłów Konfederacji i uważałem to zawsze za bardzo złą decyzję. Myślę, że po tym, co prezentują liderzy w swoich wypowiedziach i nawet powiedziałbym taka atmosfera, która je towarzyszy sukcesowi tych wyborów, która powinna Polskę bardzo, Polaków, każdego Polaka, który pamięta o przeszłości, niepokoić, że to będzie mieć wpływ również na zachowanie tych pojedynczych posłów w Parlamencie Europejskim, ale to jest pytanie do nich.
7: To jest Rozumiem, ale to jest też pytanie do pana prezydenta w tym kontekście, że jednak Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdecydowanie się cieszyła ze zwycięstwa AfD. No i tutaj zawsze pojawia się pytanie o pakt senacki, tak? Czy powstanie pod auspicjami prezydenta Nawrockiego i czy będzie tam Grzegorz Braun?
8: To jest tak, że to od ugrupowań politycznych, od liderów ugrupowań politycznych zależy, czy będzie pakt senacki, czy też go nie będzie. Prezydent nie będzie tutaj akuszerem takiego porozumienia politycznego, co najwyżej może być patronem, może wspierać, ale to decyzja liderów tych ugrupowań. Natomiast no, w przypadku tej kwestii, którą pani podniosła, no to o Kolonia Polskiej Grzegorza Brauna, stanowisko Prawa i Sprawiedliwości co do współrządzenia jest tutaj jasne. Konfederacja
7: no,
8: wykluczyła
7: Koronę paktu senackiego
8: by Grzegorza Brauna ze swoich szeregów, więc to jest bardzo trudno mi sobie wyobrazić.
7: Ale czy pan uważa, że Grzegorz Braun powinien być w tym pakcie senackim pod auspicjami prezydenta Nawrockiego, czy nie?
8: Ale ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której jest jedna zasadnicza samych różnicach jest jedna zasadnicza. Grzegorz Braun głosi poglądy takie prorosyjskie, a prezydent Karol Nawrocki jest w Rosji poszukiwany listem gończym.
7: Czyli raczej nie uważa pan, że jest możliwa współpraca tutaj na tym polu?
8: Nie widzę możliwości tutaj współpracy.
7: Panie
8: ale
7: ministrze,
8: jeszcze podkreślam, mówię tu jako prezydencki minister, który reprezentuje prezydenta, który nie bierze udziału w
7: rozumiem, ale zwracam uwagę, że
8: grze i który
7: ale jednak jest wzywany do tego, żeby był bardziej aktywny, bo prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał Karola Nawrockiego do tego, żeby jednoczył prawicę na jednej liście nawet do Sejmu.
8: I prezydentowi zależy na takiej współpracy ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej, które doprowadzą do zmiany władzy, do odsunięcia tej bardzo słabej władzy, którą sprawuje.
7: Ale prezes wzywa do aktywności. A Karol Nawrocki nie jest specjalnie aktywny, nie zaprasza liderów na rozmowy na ten temat.
8: Bo polityka partyjna jest domeną liderów partyjnych, a prezydent może być tylko tym, który będzie takie działania wspierał.
7: Piłka jest po stronie. Prezydent Nawrocki nie odpowie na ten apel prezesa PiS pozytywnie. Jak rozumiem.
8: Ale właśnie
7: nie zbuduje tej wspólnej listy.
8: Znaczy, jeśli ma pani na myśli, że prezydent stanie na czele bloku
7: politycznego... Ale nie ja cytuję prezesa Kaczyńskiego.
8: Ale teraz pani jakby te słowa interpretuje niemal jak rzecznik prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
7: Zatrudniłam się w roli rzecznika.
8: prezydent nie będzie stał na czele bloku politycznego, natomiast raz jeszcze podkreślam, jest zainteresowany szeroką współpracą obozu prawicy, obozu konserwatywnego, bo cel jest tutaj oczywisty. No, odsunięcie bardzo złych rządów Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej.
7: Panie ministrze, jak to jest z tą informacją o tym, że przyjechał syn prezydenta Donalda Trumpa?
8: Znam tą informację tylko z mediów społecznościowych, która natychmiast została skomentowana przez rzecznika prezydenta, mojego znakomitego kolegę Rafała Leśkiewicza. To tyle, co mam w tej sprawie do powiedzenia, ale...
7: Rzecznik powiedział, że nie ma spotkania z synem Donalda Trumpa, tak? W Pałacu Prezydenckim.
8: Nie ma takiego spotkania. Również tam komentarz był do tej informacji, że to ma służyć jakimś tam kwestiom bilateralnych relacji między Białym Domem a Pałacem Prezydenckim. Te relacje są znakomite. Prezydent ma
7: ja to rozumiem, ale ciekawi nas, czy
8: ma otwarte kanały komunikacyjne bezpośrednio.
7: Ale interesuje nas, czy syn prezydenta Trumpa przyleciał do Polski, to pan tego nie wie.
8: Nie wiem, czy przyleciał, natomiast wiem, że nie ma takiego spotkania.
7: I w ogóle nie pojawił się w Pałacu Prezydenckim?
8: Nie.
7: Ani nie pojawi?
8: Nie.
7: Rozumiem. Nie. Czy jest planowana wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu w najbliższym czasie, jesienią?
8: Znaczy, jesienią jest planowana wizyta na szczycie G20 w Miami na zaproszenie prezydenta Trumpa. To zaproszenie zostało personalnie tak, skierowane w trakcie rozmów przed rokiem. No niemal co do dnia, to był 3 września 2025 roku. Doszło do spotkania w Białym Domu i tam w czasie rozmowy prezydent postawił jakby sprawę uczestnictwa Polski w szczycie G20, a prezydent Trump tak, wtedy zaproponował udział nie w formie gościa, ale w formie uczestnika szczytu 20 państw reprezentujących największe gospodarki świata w Miami. I tam będzie wtedy spotkanie, na pewno dojdzie do spotkania i do rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
7: Czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka, który został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
8: No, na razie mamy decyzję Sejmu o wyborze prawej ręki premiera Tuska. Kilka dni po tym, jak premier powiedział, że chce mieć, że musi mieć swoich sędziów, więc z jednej strony mamy no, takie poważne polityczne, my, mówię, opinia publiczna widzi polityczny kontekst tego wyboru, ale z drugiej strony są kwestie formalne, te kryteria są bardzo jasno określone w ustawie o sędziach Trybunału Konstytucyjnego i ta sprawa w tym momencie jest badana w kancelarii przez służby kancelaryjne.
7: A jakie przepisy ustawy albo konstytucji dają prezydentowi kompetencje do wybierania sobie osób, od których odbiera ślubowanie, a od których nie odbiera?
8: Znaczy, ustawa mówi o kryteriach wyboru o kandydatów, mówi o tym, że muszą zostać wybrani przez Sejm Rzeczpożytej oraz że no, muszą złożyć, że osoba wybrana musi złożyć ślubowanie przez prezydenta.
7: Ja pytam o przepis, prawda? Który daje prezydentowi prawo do wyboru, który od kogo odbiera ślubowanie, a od kogo nie. Gdzie jest taki przepis?
8: Powiedziałem, są kryteria. I jest moment ślubowania, który decyduje.
7: Prezydent wychodzi poza swoje kompetencje, bo nie ma takiego przepisu, który daje prezydentowi prawo wyboru, od kogo odbiera ślubowanie, od kogo nie.
8: Ale jeśli jest zapis o przyjęciu ślubowania przed prezydentem, no to on mówi jednoznacznie, że w tym momencie dopiero osoba wybrana staje się sędzią.
7: Panie ministrze, etatowy doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Gruza, pojawił się w przemówieniu premiera Donalda Tuska piątkowym. Chodzi o aferę Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut. I okazuje się, że Paweł Gruza jako wiceminister zapraszał Sylwestra Suszka do resortu. No i niestety nie ma notatek z tych spotkań, a wiemy, że potem resort finansów zmienił zdanie na temat obciążeń, jakie zostały nałożone na giełdy kryptoaktywów.
8: To wystąpienie sejmowe premiera Tuska, które pani wspomina, miało w ogóle charakter insynuacyjny wobec wielu osób, w tym przede wszystkim prezydenta.
7: Ale to, o czym natomiast mówię, również, nie jest insynuacją, tylko jest faktem.
8: No, nie, ono również w spotkanie kontekście było przedstawionych zarzutów przez premiera, ono brzmi niepokojąco, podczas kiedy to było rutynowe spotkanie. Przypomnę, 2018 rok. Paweł Gruza wtedy był wiceministrem finansów. No od czego jest minister finansów, jak nie od tego, żeby odbywać spotkanie w momencie, w którym jeszcze...
7: Ja rozumiem, tylko chodzi o to, że branży, obowiązek, prawda, sporządzenia notatki z takich spotkań jest, panie ministrze.
8: To jest 2000...
7: Bo to chodzi o przejrzystość lobbingu. Rozumiem.
8: Jasne, nie, rozumiem. Nie znam jakby z szczegółów. 2018 rok, mówimy o wydarzeniu, które było 8 lat temu, prawda? Nie ma notatki teraz, a może się okaże, że ona się znajdzie za parę dni.
7: Nie, ja myślę, że pan minister Gruza by powiedział, gdyby taka notatka była, bo widziałam jego stanowisko na X-ie. A musimy kończyć.
8: No to bardzo, bardzo żałuję. Już musimy kończyć.
7: Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie
8: dziękuję
7: ministrze.
8: Panu.
7: Za chwilę
8: dziękuję
7: informacja. Państwu. Po informacjach Mariusz Jałoszewski i Magdalena Kopczyńska.
4: Autopromocja.
9: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
10: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
9: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8:21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Są takie wydarzenia polityczne, które mają charakter przełomu i wszystko na to wskazuje, że ogromny sukces wyborczy AfD to zupełnie nowa sytuacja w Niemczech, mówi o poranku TOK FM, mówi w poranku TOK FM sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Z naszego punktu widzenia to bardzo niepokojący sygnał. To też sygnał, że Niemcy się zmieniają. Nie wiadomo, w którą stronę, dodawał gość Dominiki Wielowiejskiej. Notowania ropy naftowej na świecie rosną, a ceny ropy Brent są coraz bliżej $100 za baryłkę. Inwestorzy czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w cieśninie Ormuz, podają maklerzy. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani oświadczył, że weźmie udział w piątkowych uroczystościach rocznicowych w Nowym Jorku, upamiętniających ofiary zamachów na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Jak twierdzą amerykańskie media, nie zniechęciła go narastająca krytyka ze strony rodzin niektórych ofiar oraz polityków Partii Republikańskiej. A w TOK FM czas teraz na sport.
12: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, zapraszam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Qinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zheng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mira Andrzejewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6. 3. Jelena Rybakina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Wejowicz 6-1-6-4. W meczach mężczyzn Aleksandre Bloks wygrał z Francisco Cerundolo. Karen Khachanov pokonał Lirnera Tiena. Botice van der Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją. A jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Ukęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły czwarte miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
13: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
12: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. A od dziś do czwartku potrwają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. To dziś wieczorem. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli. A jaka będzie pogoda, o tym za moment w TOK FM.
11: A dziś będzie bardzo ładny i bardzo ciepły dzień. Nawet 30 stopni pokażą termometry na południowym zachodzie. W innych miejscach też przeważnie powyżej 25.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Mariusz Jałuszewski, OKO.press. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A na łączach Magdalena Kałczyńska, Onet. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
0: Chciałam zapytać was, jak oceniacie to wystąpienie premiera Donalda Tuska tuż przed głosowaniem nad wetem prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach, bo tutaj oczywiście pojawiły się zarzuty, trochę to jest hipokryzja ze strony PiS-u, bo to PiS taką możliwość dał, żeby korzystać z informacji ze śledztwa na bieżąco, no ale tutaj właśnie pojawiły się takie oskarżenia, że premier Tusk wykorzystuje takie informacje ze śledztwa na użytek polityki. Magda.
7: No po prostu śmiech na sali. Mówiąc szczerze, hipokryzja, jak to ujęłaś, to jest bardzo mało powiedziane. PiS, mam wrażenie, chwilami no gra z nami w głupa, bo to Ziobro zmienił przepisy o prokuraturze tak, że prokurator generalny może wynosić z prokuratury informacje ze śledztw i dzielić się nimi z osobami, które uzna za stosowne, jeśli przemawia za tym ważny interes społeczny. Ważny interes społeczny to jest pojęcie na tyle szerokie, że w zasadzie wszystko można pod nie podpiąć. To Ziobro był inicjatorem tej zmiany przepisów, a to dlatego, że no szczerze mówiąc miał pewne kłopoty, bo wyniósł na Nowogrodzką informację ze śledztwa, kiedy jeszcze nie było to dozwolone. No więc wolał się zabezpieczyć i szybciutko, krótko po tym, jak PiS przejął władzę w 2015 roku, przepis został zmieniony, a minister Żurek powiedział mi otwartym tekstem, że to on dał premierowi zgodę na ujawnienie tych informacji, więc to, że PiS dzisiaj zawiadamia prokuraturę, składa zawiadomienie do prokuratury, że premier rzekomo złamał prawo, no tak jak powiedziałam, to jest trochę śmieszne, a trochę żałosne.
0: Mariusz Jałuszewski.
2: No możemy zastanawiać się, po co premier ujawnił te fragmenty wyjaśnień z Krala. No wykorzystał okazję, że było głosowanie próby odrzucenia trzeciego weta prezydenta do ustawy, która miała uporządkować...
0: Nieudane, bo weto tak, zostało utrzymane.
2: Tak. I no gdzieś tak no, premier pognębił PiS, bo jakby miał taki dowód koronny, że koalicja miała rację z tą ustawą, a PiS no,

0: to na początku rządów to pisaliśmy o tym. Ziobro znowu woził akta Kaczyńskiemu, który nie pełnił żadnych funkcji w rządzie. Później przypomnijmy, ujawniono akta CBA dotyczące tak zwanej willi kwaśniewskiej, czyli prowokacji CBA z użyciem agenta Tomka, akcji, która miała skompromitować państwa kwaśniewskich. Jeszcze później sam Ziobro ujawnił akta z afery podsłuchowej, gdzie były zeznania współpracownika Falenty, których on oskarżał, że dawał reklamówki z pieniędzmi Tuskowi. I te zeznania wrzucono żywcem do sieci i wtedy pan Ziobro nie miał problemów, też ujawnił wszystkim, bo tutaj jest zarzut, stawia się Tuskowi, że on tu ujawniał wszystkim, ujawnił tajemnicę śledztwa. Wtedy pan Ziobro też wszystkim ujawnił i nie było problemu, więc tutaj możemy mówić o czystej hipokryzji.
1: No, premier nie ujawnił dwóch nazwisk, to znaczy głównego zeznającego, ale domyślamy się, że chodzi o Przemysława Krala, czyli szefa upadłej Zonda Krypto. No i nie ujawnił drugiego nazwiska osoby pośredniczącej w rozmowach między Zbigniewem Ziobrą a Przemysławem Kralem.
0: Ja też wiem, o kogo chodzi. Pan Artur Chodziński.
2: No, najprawdopodobniej.
1: Ale Artur Chodziński, no właśnie to nie jest pewne, bo Artur Chodziński niejako zajmował się jedną sferą, ale tam padają takie słowa tego pośrednika, w każdym razie tak twierdzi Przemysław Kral, który obiecywał, że wszystkie śledztwa czy sprawy procesowe Krala zostaną ukręcone. No i to chyba nie jest już Artur Chodziński. Onet sugerował, że chodzi o Tomasza Sakiewicza, ale który takie obietnice składał.
2: To znaczy, dokładnie, dokładnie rzecz ujmując, to Tomasz Sakiewicz mógł być tym X-em, który obiecywał ułaskawienie Kralowi od prezydenta.
0: Czyli kolejną osobą, oprócz pośrednika.
2: Tak.
1: Czyli
2: tak.
1: Mieliśmy dwóch pośredników w rozmowach między Kralem a Ziobrą.
2: Tak.
1: No dobrze, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy jeżeli Kral zeznał, iż ktoś obiecywał ukręcenie śledztw, czy ułaskawienie, czy to spełnia te znamiona czynu pod tytułem powoływanie się na wpływy? Mariusz.
0: No tak, no to już były takie analizy WP, która WP i TVN24, które od kilku tygodni ujawniają różne wątki tej sprawy, no zrobiło taką analizę pod kątem prawnym i tam podano nawet przepisy, tak, jakie mogły być naruszone i to spełnia, tak, bo to jest powoływanie się na wpływy i jakaś obietnica załatwienia czegoś w sposób pozaprocesowy, tak? Moim zdaniem tak.
1: No tak, ale Magda, pytanie jest takie, czy możemy rzeczywiście przyjmować zapewnik wyjaśnienia Przemysława Krala, bo nawet prokuratura nie chce ujawnić, czy on ma postawione zarzuty, czy nie, tak? Właśnie nie było takiej deklaracji. No i, ale jeżeli on ma postawione zarzuty i ma status podejrzanego, to ja rozumiem, że w zasadzie on opowiada różne rzeczy i nie grozi mu odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, tak, Magda?
2: No tak, bo w swojej obronie może kłamać. Natomiast zobaczmy sobie, jaka jest stawka. Kral przez bardzo długie lata szerokim łukiem czy szerokim wachlarzem omiatał polityków, głównie polityków prawicy. Miał do nich praktycznie dostęp nieograniczony. Jeżeli sobie policzymy, że z 50-paromilionowego budżetu Telewizji Republika 37 milionów to były pieniądze od Krala, no to, mówiąc kolokwialnie, facet miał mocne przełożenie na prawą stronę sceny politycznej.
1: No, Sakiewicz zaprzecza, że to była aż taka duża suma.
2: Nie, no ależ oczywiście. No to wystarczy sobie przeanalizować antenę i zobaczyć, jaką część zajmowała Zonda w czasach, kiedy jeszcze Zonda działała w ogóle. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no jeżeli mam być szczera, to dla Krala stawką jest rzecz znacznie poważniejsza niż zamotanie i zachmęcenie na polskiej scenie politycznej. Dla niego stawką jest życie, bo on się boi miasta, on się boi gangsterki. Słyszymy o Mańku, o Marianie W., który przebywa poza Polską. Słyszymy o innych bardzo nieciekawych postaciach współświadka albo nawet ćwierćświadka. I nie wydaje mi się, żeby jego celem było przemeblowanie polskiej sceny politycznej. Jego celem jest uratowanie swojego życia. I jeżeli w tym celu musi obciążyć polityków, to on ich obciąży bez żadnych oporów. I wcale to nie oznacza, że mówi nieprawdę. Faktem jest, że przez lata

0: rządów PiS-u kryptowaluty i generalnie kryptorynek miał się jak pączek w maśle, bez żadnej kontroli. Ja mam wrażenie, że trochę można przeprowadzić, oczywiście odległą, ale jednak analogię z sytuacją ze skokami. Wszyscy pamiętamy, że skoki też miały sytuację uprzywilejowaną, też długo przy pomocy prawicy właśnie, PiS-u konkretnie, broniły się przed nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. I tu mamy sytuację analogiczną. Jest gruba kasa, która nieco śmierdzi i ochrona prawicy.
1: Ale wiecie co, jeszcze mam jedno pytanie, bo zastanawiam się nad tym, że Tomasz Sakiewicz, szef Republiki, w zasadzie, jak rozumiem, finansuje Zbigniewa Ziobrę, bo jest Ziobro, ma wizę dziennikarską i został zatrudniony, czy komentator, czy korespondent. Ja myślę sobie tak, że jest osoba, która jest ścigana przez polski wymiar sprawiedliwości. Jest wystawiony list kończy, jest decyzja sądu o areszcie, co prawda w zakładzie leczniczym. Cały czas myślę o Ziobrze. Czy jednak Tomasz Sakiewicz nie naraża się na zarzut pomagania osobie ściganej przez wymiar sprawiedliwości, finansując jego pobyt w Stanach? Mariusz.
2: No można taką tezę postawić, tak? Bo przecież wiemy, że z medialnych publikacji, że ludzie związani z Republiką pomagali załatwiać wyjazd Ziobrze do Stanów Zjednoczonych. Tylko on wtedy formalnie nie był ściganym.
1: W Polsce był ścigany, nie było ENA, ale list gończy w Polsce jest wystawiony.
2: To pytanie, czy prokuratorzy to przełożą na zarzuty. Tak samo pytanie, czy prokuratorzy zweryfikują te wyjaśnienia Krala i potwierdzą innymi dowodami, bo muszą potwierdzić, bo na razie mamy tylko wyjaśnienie, tak jak mówiła redaktor Gałczyńska. Oczywiście Kral jako podejrzany może mówić wszystko i ma postawione zarzuty oszustwa, czyli narażenia na szkodę tam tysięcy klientów rondy krypto i ma obietnicę małego świadka koronnego. Nie dostał, bo przecież prokuratorzy wszystkiego o nim nie wiedzą, a osoba, która ma dostać status świadka ochronnego.
1: On się na razie stara o ten status.
2: A poza tym to sąd będzie decydował, czy jeśli dojdziemy do tego etapu, tak? Więc on na razie trochę w ciemno współpracuje z prokuraturą i ryzykuje, tak? I tak jak mówię, redaktor Gałczyński, on się boi gangsterów, tak? Tam mamy duże otoczenie świata przestępczego z południa
1: Polski. Tak, to tu może powiedzmy słuchaczom, że tutaj pojawiają się takie doniesienia, iż zarówno Sylwester Suszek, który zaginął, czyli szef BitBeja, poprzedniczki Zonda Krypto, jak i Przemysław Kral, to byli tak naprawdę figuranci i że po prostu gangi zainwestowały w ogóle w stworzenie BitBeja, później w Zonda Krypto i to właśnie gangsterzy zarządzali generalnie, jak nazywał ich Przemysław Kral, inwestor zdecydował, więc stąd właśnie te obawy Przemysława Krala, że może go spotkać pewnie los Sylwestra Suszka. Ja zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach wrócimy do dyskusji.
3: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nip, zapraszam.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Zbliża się 8.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ceny energii są zależne od czynników międzynarodowych, na które mamy ograniczony wpływ, przyznaje pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, wiceminister energii Wojciech Wrochna. Według prognoz drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Rządzący mają jednak w rękach pewne narzędzia i mogą reagować na to, co dzieje się na rynku, mówił na antenie TOK FM Wojciech Wrochna.
22: Dbać o to, żeby mieć odpowiednie zapasy paliw, o to, żeby system był zdywersyfikowany, o to, żeby taryfy były na minimalnym poziomie, tam gdzie mówimy o odbiorcach indywidualnych, końcowych, tych, którzy podlegają taryfowaniu.
21: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano. Wśród 43 odnalezionych ofiar śmiertelnych powodzi na granicy Nepalu i Tybetu nie zidentyfikowano obcokrajowców, twierdzi Państwowa Chińska Agencja Informacyjna. Władze kontrolowanego przez Chiny Tybetu powiadomiły, że wciąż poszukiwanych jest 261 osób, obywateli 23 państw, z którymi całkowicie stracono kontakt. Informacje o nich zostały przekazane drogą dyplomatyczną do odpowiednich ambasad. Ogółem po stronie tybetańskiej oficjalnie uważanych za zaginione jest 519 osób. Budowa płotu o łącznej długości około 200 km na wschodniej granicy Finlandii została oficjalnie zakończona. Płot postawiono odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Według fińskiego MSW Finlandia, mając ponad 1300 km granicy z Rosją, potrzebuje jednak dłuższego ogrodzenia. Metalowa zapora ma wysokość 3,5 metra, a w koronie płotu jest drut kolczasty. Sąd Okręgowy w Olsztynie chce sprzedać 9200 automatów do gier hazardowych, żeby nie płacić 1 300 000 złotych rocznie za ich magazynowanie. Urząd Skarbowy odmawia wykonania tej decyzji, bo musiałby zapłacić 1,5 miliona złotych za wycenę tych starych i zepsutych maszyn. Sąd i urząd wymieniają się pismami, a koszty pokrywa Skarb Państwa. Sprawa dotycząca zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się hazardem liczy 1600 tomów akt i w styczniu trafiła do Olsztyna. Dowodami rzeczowymi w tym procesie są właśnie wspomniane automaty. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 22 stopni w okolicach Gdańska i 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, na łączach Magdalena Gałczyńska Onet i Mariusz Jałoszewski OKO.press w studiu. I mam do Was pytanie, najpierw skieruję do Mariusza, bo tutaj mamy taką ciekawą sytuację, że tak jak mówiłam, jeśli chodzi o Zonda Krypto, to mamy podejrzenia, że nie Przemysław Kral, czy Sylwester Suszek, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w 2022 roku, są generalnie kierującymi Zonda Krypto, tylko właśnie gangsterzy, którzy stoją w cieniu i którzy dawali pieniądze na rozruch tego interesu. Zresztą wiemy o tym, że po prostu rynek kryptowalut jest bardzo takim sprzyjającym środowiskiem do prania pieniędzy. I tu wątpliwość, pytałam o to pana posła Wójcika, ale nie potrafił nic powiedzieć na ten temat. Postacią, która się jawi jakby na tyłach Zonda Krypto, jest Marian W., pseudonim Maniek. I tak się dziwnie składa, że był zamieszany w mafię paliwową i ani nie było wniosku o areszt, mimo że Zbigniew Ziobro się chwalił walką z mafią paliwową, a co więcej, pan Maniek dostał list żelazny. Potem został oskarżony o uprowadzenie Sylwestra Suszka i nawet nie było chyba wniosku o areszt. Mariusz, jak to wyglądało?
1: No nie było wniosku.
0: Za czasów Ziobry wszystko mówimy.
1: Tak, nie było wniosku o areszt, mimo że dostał zarzut udziału w uprowadzeniu Suszka. Nie cofnięto też listu żelaznego, który wystawiono w 2019 roku, czyli kilka lat wcześniej, o tej sprawie paliwowej dostał. Dzisiaj też ten list budzi kontrowersje, bo dostał wtedy Marian W. poważne zarzuty. Mówimy o wystawieniu kilku czy kilkunastu tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę 1,5 miliarda złotych i straty Skarbu Państwa wówczas szacowane na 300 milionów. To są poważne kwoty. I list żelazny wystawił Sąd Okręgowy w Katowicach, marzec 2019. Wystawiła go sędzia delegowana wówczas, sędzia rejonowa Patrycja Potejko, która dwa miesiące później dostała nominację od nielegalnej KRS do Sądu Okręgowego, a pani Potejko jest córką byłego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Mieczysława Potejki, który też awansował zapis. I no i oczywiście ja tu nie wiążę tych awansów z tym, że pani Potejko wystawiła ten list żelazny, to pewnie jest tylko zbieg okoliczności, tak? Tylko to pokazuje klimat, w jakim to się dzieje, tak? Bo wtedy Zbigniew Ziobro tworzył swój układ zamknięty w wymiarze sprawiedliwości. I teraz należy pytać prokuratury, dlaczego nie wystąpiono wtedy o ten tymczasowy areszt wobec pana Mariana W. I dlaczego przez tyle lat nie cofnięto listu żelaznego, wiedząc, że ten pan ma taką rolę procesową, tak? On wyskakiwał w różnych systemach prokuratury. Przypomnijmy też, że prokuratura miała Pegasusa Hermesa, więc o wszystkim wiedziała. Był nadzór nad tymi sprawami dotyczącymi Zonda Krypto i ten nadzór był w prokuraturze krajowej, a sprawami gospodarczymi wtedy zajmował się obecny zastępca prokuratora generalnego jeszcze z nominacji czasów Ziobry, pan Michał Ostrowski.
0: No właśnie, Magda, bo też tu pytanie jest takie, bo ja myślałam, że w przypadku Mariana W. to jednak powinno być nie tylko cofnięcie listu żelaznego, ale wniosek o areszt, a następnie wydanie jednak europejskiego nakazu aresztowania, dlatego że pan Maniek krąży sobie Monako, chyba już wyjechał do Dubaju, bo może się już obawia takich ruchów prokuratury, ale coś tutaj... Coś tutaj nie gra, no jakaś blokada nastąpiła, Magda.
2: Coś tu wyjątkowo mocno nie gra, zwłaszcza w kontekście tego, że my nie możemy zapominać, że to Ziobro wziął 500 000 od Przemysława Krala. I bardzo śmiesznie wypadają w tym wszystkim tłumaczenia nie samego Ziobry, no jego też, ale ludzi wokół niego, że Ziobro nie wiedział, kim jest pan Kral i nie wiedział, od kogo bierze pieniądze. No, PiS ma bardzo proste wyjście. I sam Ziobro również. Albo zgodzić się na to, że opinia publiczna będzie go uważać za idiotę, albo za osobę zamieszaną w przestępczą działalność. Godzi się na rolę idioty, który nie wiedział, kim jest Kral, nie wiedział, co to są kryptowaluty i nie wiedział, że może stać za nimi mafia. Zresztą to prokuratora, którą zarządzał Ziobro, jak słusznie mówicie, zgodziła się na to, żeby Maniek odpowiadał z wolnej stopy, był ten list żelazny, no więc mógł sobie spokojnie uciec poza granicę Polski.
0: No właśnie, ale czy pytanie jest takie, czy jednak obecna prokuratura też nie powinna jakoś się bardziej zmobilizować w sprawie pana Majka?
1: To ja postawię kropkę nad i. Obecna prokuratura, to trzeba pamiętać, że w prokuraturze nadal jest dużo ludzi związanych z Ziobrą. I śledztwo...
2: No właśnie, sieroty po Ziobrze.
1: Tak, dokładnie. Śląsk to jest zaufana prokuratora Ziobry Świętokrzyskiego.
0: Ale już tam został delegowany prokurator
1: Marek Wełna,
0: który miał zmienić ten...
1: Dopiero teraz, bo prokurator Korneluk nie przeprowadził jakichś rewolucyjnych zmian, bo też jest ograniczony tym, co prawem, które zostawił PiS, tak? Ale też no, było zaufanie do tych prokuratorów. I jednak to zaufanie było na wyrost. Trzeba było robić zespoły, tak jak Bodnar zrobił kilka zespołów na początku, do kluczowych spraw trzeba było robić specjalne zespoły śledcze. Tylko chciałbym jeszcze postawić kropkę nad i, czy Ziobro mógł wiedzieć i Święczkowski, bo zapomniałam o panu Święczkowskim, który był prokuratorem krajowym, obecnie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. W 2000 roku od tej daty nikt nie ma prawa mówić w prokuraturze i w PiS-ie. I
0: którego roku, przepraszam?
1: 2020 rok. Uh-huh. Że nie wiedział o zondach krypto i Bitmeju. Był reportaż w TVN-ie. Tam te wszystkie związki pokazano.
0: Michał Fuja i Patryk Szczepania.
1: I co więcej, to jest kolejna rzecz, którą trzeba wyjaśnić i pytać prokuraturę, bo przecież Michał Fuja miał dostać 1 000 000 złotych łapówki za zastąpienie od reportażu.
0: Miał być tak zwany zakup, prowokacja.
1: Tak, policja była gotowa, tak, umówiona i na kilka dni...
0: Czy wycofano
1: się. Wycofano
0: się.
1: Podobno był telefon z prokuratury okręgowej w Połowie, prokurator, który później awansował, a podobno sygnał przyszedł z samej góry, czyli z centrali prokuratury krajowej. I to trzeba wyjaśnić, bo oni wiedzieli wszystko, był materiał i teraz mówią, że nie wiedzieli, no to są bajki.
0: Słuchajcie, chciałam także was zapytać o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, bo mamy taką oto sytuację, że został wybrany kolejny sędzia Trybunału, Maciej Berek. No było dużo zastrzeżeń, ale na chwilę to odłóżmy, bo bardziej chcę porozmawiać o przyszłości. Wiele osób się spodziewa, że prezydent Karol Nawrocki nie odbierze ślubowania od Berka. Tylko ja bym chciała zapytać, jaki jest waszym zdaniem scenariusz, bo właściwie... Wyborcy obecnej koalicji rządzącej odczuwają już niesamowitą irytację i mówią tak, czy to jest państwo prawa? 4 sędziów Trybunału legalnie wybranych przez Sejm siedzi na korytarzu. Czy to nie jest kompromitacja państwa? Wiemy teraz, że Bogdan Święczkowski nie zdołał zwołać zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału i nie wysłał informacji o budżecie. W związku z tym w ustawie, projekcie ustawy budżetowej nie ma pieniędzy dla Trybunału, ani dla sędziów, ani dla personelu. Co się właściwie tutaj może wydarzyć, Magda?
2: Znaczy, z tego co ja słyszę, oczywiście to są informacje niepotwierdzone i nieoficjalne, to już jest poważnie rozważany jakiś scenariusz siłowy. Czyli użycie policji, żeby ewentualnie Święczkowskiego, no powiem nieładnie, wyprowadzić z Trybunału.
0: Ale na jakiej podstawie?
2: Byłaby podstawa, bo to mi mówiło bardzo wielu prawników. Jeżeli Święczkowski będzie, że tak powiem, obserwowany przez policję w momencie, kiedy już po raz kolejny zabrania legalnym sędziom wejścia do Trybunału i podjęcia swoich obowiązków, to jest przestępstwo 224 kodeksu karnego. To jest przestępstwo popełniane na gorącym uczynku. Jeżeli ktoś, kto jest chroniony immunitetem, zostaje złapany na popełnieniu przestępstwa na gorącym uczynku, to w tym momencie ten immunitet po prostu nie działa, nie chroni go. To jest w zasadzie jedyna opcja, no bo drugą opcją byłoby uchylenie mu immunitetu, tyle że to może zrobić tylko zgromadzenie ogólne i 10 sędziów. To oznaczałoby, że dwóch spośród tych starych z nadania pisowskiego nowi musieliby skaptować. To jest prawdopodobne, bo tam się toczą rozmowy i tam jest kilka osób pośród sędziów tych ze starego nadania, którzy są bardzo zmęczeni i zniesmaczeni tym, co wyprawia Święczkowski. To są ludzie z tytułami naukowymi, to są ludzie z jakimś dorobkiem i jak widzą pana Święczkowskiego na prywatnej wojence z Tuskiem, to ich się po prostu nie chce brać w tym udziału.
0: No oni za tyle, to zapłacą, bo nie dostaną pensji w przyszłym roku.
2: Tyle, że formalnie zgromadzenie ogólne zwołać może tylko prezes. No więc jak to obejść, szczerze mówiąc, prawnie nie wiem. Myślę, że scenariusze są już opracowane. I wiemy również wszyscy, że gdyby udało się Święczkowskiego w jakiś sposób zneutralizować, no to jego obowiązki jako najdłuższa stażem sędziowskim przejmuje sędzia Korwin-Piotrowska, była prezeska TEMIS.
0: Mariusz.
1: No, sytuacja jest skomplikowana. A jeśli koalicja nie przywróci Trybunału Obywatelnego, to będzie kompromitacja. Przypominam, że jeszcze czeka na podobne operacje przywracania praworządności Sąd Najwyższy z neosędziami. Jeszcze do tego, co redaktor Gałczyńska mówi, ja dodam, że są kolejne możliwości, jak obejść te różne uwarunkowania zawarte w ustawie, którą uchwalił PiS, dotyczącym funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, bo no, jeśli nie ma prezesa, obowiązki przejmie wiceprezes Suchański, tak? A jeśli ten też nie działa, bo nie wiemy też, jakie dostał pełnomocnictwo, uprawnienia od Święczkowskiego do rządzenia Trybunałem, gdy go nie ma, tak? I jeśli Suchański by, załóżmy, bojkotował, no to oczywiście, tak jak mówiła redaktor Kołczyńska, wchodzi najstarszy stażem, tak to bodajże Anna Korwin-Piotrowska, stażem w wymiarze sprawiedliwości, nie wiekiem. I można sobie wyobrazić, że Trybunał będzie działał jakiś czas bez prezesa, bo prezes ma kadencję, a nowego prezesa powołuje prezydent. I tu mamy klincz, tak? Ale wtedy no, będzie go zastępować albo wiceprezes, jeśli będzie chciał współpracować, albo ta osoba z najdłuższym stażem. I wtedy tak sobie Trybunał może funkcjonować kilka lat i nic nie będzie szkodziło. I wtedy, jeśli nie będzie Święczkowskiego, to łatwiej będzie uruchomić dyscyplinarki wobec niego, bo nadal będzie sędzią.
0: I uchylić immunitet.
1: I no bo prezes wyznacza rzecznika dyscyplinarnego i powołuje sąd dyscyplinarny. Ale to wszystko da się rozwiązać, tylko będzie zależało od determinacji w środku Trybunału.
0: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Magdalena Gałczyńska-Onet i Mariusz Jałuszewski, OKO.press.
1: Dziękuję bardzo.
0: Poranek TOK FM wydawał Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Lidia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich przedpołudnie, na które zaprosi państwa Przemysław Iwańczyk. Przemku, jakie tematy w twoim programie dziś?
3: Dzień dobry, kłaniam się. Powiem to, o czym mówić będziemy o godzinie 9:00, po godzinie 9:00 z profesorem Grzegorzem Makowskim ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak państwo sami słyszą i śledzą, historia afer na styku niejasnego biznesu, także polityki, jest długa i obfita, nie tylko w Polsce. Mieliśmy przecież aferę Rywina, matkę wszystkich afer. Była Amber Gold, GetBack, ale czy przetaczająca się właśnie sprawa Zonda Krypto jest wyjątkowa i bezprecedensowa, jeśli chodzi o mechanizm, skalę i skutki? O tym właśnie z panem profesorem porozmawiam po 9:00.
0: I o tym wszystkim po informacjach TOK FM, na które państwa zapraszamy. Ja zapraszam państwa na wybory w toku w sobotę o godzinie 9:00 i zachęcam oczywiście do słuchania naszego podcastu Dzieje się, który jest dostępny w każdy piątek o godzinie 17:00. Podsumowujemy tam wydarzenia całego tygodnia. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Autopromocja. Białystok jako Wersal Północy był w XVIII wieku fenomenem kulturowym na skalę nie tylko polską, ale europejską.
6: Pałac pięknie wyglądał, aż chce się do takiej Choroszczy pojechać, na imprezę oczywiście.
4: Tak, dobrze, możesz sobie bekę robić.
6: Podcastu Prawdziwa Historia Polski słuchaj w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
23: Autopromocja. Reklama.
24: Audi Q5.
5: Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
26: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
27: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
28: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
29: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
28: A gdzie tak jest?
29: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
28: O, już zatrudniam.
29: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
30: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Czy prawica zjednoczy się w ramach paktu senackiego? Nie widzę takiej możliwości, mówi prezydencki minister. Niemcy protestują przeciwko wygranej AfD w Saksonii-Anhalcie. Twierdzą, że faszyzm nie jest alternatywą. Droższa energia w zimie, droższe paliwo na stacjach. O portfelach Polaków w informacjach za chwilę. Minuta po 9:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie widzę możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem w ramach tak zwanego paktu senackiego prawicy, powiedział na antenie TOK FM prezydencki minister Wojciech Kolarski. Jak mówi sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, Karol Nawrocki jest gotowy zaangażować się w projekt paktu i pomóc w zjednoczeniu sił na prawicy, ale Braun nie jest akceptowany w Pałacu Prezydenckim.
31: Grzegorz Braun głosi poglądy prorosyjskie, a prezydent Karol Nawrocki jest w Rosji poszukiwany listem gończ. Nie widzę możliwości tutaj współpracy.
21: Pakt senacki prawicy miałby być rozwiązaniem analogicznym do tego, które podczas wyborów zastosowała Koalicja Obywatelska. Kancelaria prezydenta zastrzega jednak, że jego zawiązanie zależy przede wszystkim od liderów poszczególnych ugrupowań po stronie konserwatywnej. Skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów w zmasowany sposób atakują Ukrainę. Kijów został w nocy ostrzelany rakietami. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W nocy alert RCB o trwających tuż za polską granicą nalotach dostali także mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Kilka tysięcy osób protestowało przed bramą brandenburską w Berlinie przeciwko skrajnie prawicowej alternatywie dla Niemiec. AfD zdecydowanie wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając prawie 44% głosów. Tomasz Orchowski.
1: Faszyzm nie jest alternatywą. To jeden z transparentów na proteście w Berlinie, na którym według policji było 5 tysięcy osób, czyli tyle samo, ile dzień przed wyborami w Saksonii-Anhalcie demonstrowało przeciwko AfD w Magdeburgu. Wyborcy tej partii podkreślają, ludzie są niezadowoleni i stracili nadzieję, dodaje jedna z wiceprzewodniczących skrajnie prawicowego ugrupowania, Alice Weidel. Żaden kanclerz nie był tak niepopularny jak Friedrich Merz, który stał się obciążeniem dla rozwoju Niemiec. Kanclerz Merz, którego pozytywnie ocenia zaledwie 15% Niemców, przyznał, że jest zszokowany porażką w Saksonii-Anhalcie, którą nazwał największą od dekad. Tomasz Rzchowski, TOK FM.
21: Do samodzielnej większości AfD zabrakło 3 mandatów. Według ekspertów drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewniał w poranku TOK FM, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też w perspektywie długoterminowej.
2: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
21: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. To będzie też bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania tych cen, skoczyły od razu o złotówkę i od tamtej pory rosną. O czym z kierowcami na stacjach benzynowych w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
9: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
10: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km. metrów dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
11: Nie zmieniają się wypłaty, albo zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
21: Mieszkańcy miastka na Pomorzu liczą na powrót do ich gminy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W tej chwili w nagłych sytuacjach muszą pokonywać po kilkadziesiąt kilometrów do sąsiednich miejscowości, bo prowadzony przez samorząd szpital stał się niewydolny finansowo i czeka na ogłoszenie upadłości. Spodziewana dzisiaj decyzja NFZ-u ma być pierwszym krokiem do poprawy sytuacji. O czym więcej Paweł Radzewicz.
12: Szpital w miastku przegrał z toczącym go od lat zadłużeniem, ale nawet w stanie upadłości jego infrastruktura może służyć mieszkańcom. Wrócić mogą chociażby ginekologia czy rehabilitacja, mówi burmistrz Jerzy Wójtowicz.
13: Tak, wszystko na to wskazuje, że te świadczenia byłyby w szpitalu, ale prowadzone przez inne podmioty.
12: Najbliżej przywrócenia jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
13: Są dwa podmioty zainteresowane i obydwa są gotowe do przywrócenia tej nocnej i świątecznej opieki właściwie z dnia na dzień.
12: To pierwszy od dawna dobry sygnał, cieszą się mieszkańcy.
14: Tak, bardzo dobry.
16: No oczywiście, to chociaż troszeczkę by coś było.
14: Liczę, kochany.
12: Decyzja NFZ-u w tej sprawie ma zostać ogłoszona jeszcze dzisiaj. Z miastka Paweł Radzewicz, TOK FM.
21: Informacje wrócą o 9.20.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Bardzo ciepły dzień przed nami. Na południu kraju w ciągu dnia może być nawet 30 stopni. 28 w Warszawie i Łodzi, 27 w Poznaniu, najmniej w Suwałkach, 23.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Jak już Państwo słyszeli w zapowiedzi, pierwszym gościem przedpołudniowego programu Radia TOK FM jest profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze, słyszymy się?
17: Dzień dobry Państwu.
3: Tak, połączenie jest dobre, więc pozwoli pan, że poczynię pewien wstęp do naszej rozmowy. Oczywiście o sprawie Zonda Krypto będzie, mówię oczywiście, bo ta afera z każdym dniem nabiera coraz większego wymiaru, także politycznego charakteru. Po kulisach dowiadują się państwo praktycznie z każdych informacji, choćby z naszego radia, z wystąpienia sejmowego premiera, komunikatów prokuratury i tak dalej. To, co naszym zdaniem uznaliśmy, jest bardzo interesujące, choć pomijane w całej narracji, to nie tylko personalia, ale mechanizm. Polska ma już swoją historię, jeśli chodzi o tego typu afery. W 2002 roku była afera Rywina, która pokazała, jak wygląda próba wpłynięcia na zapisy ustawy. Później były Amber Gold, GetBack, a teraz mamy aferę z kryptowalutami w tle. I chciałbym z panem, panie profesorze, porozmawiać o mechanizmach, historycznych precedensach i możliwych bezpiecznikach. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy mamy je, czy są one na tyle skuteczne, czy nieskuteczne, że udaje się je obchodzić bez żadnego problemu?
0: Niektóre mamy, jak na przykład bardzo rozbudowane i dosyć restrykcyjne, jedna z najbardziej restrykcyjnych przepisów antykorupcyjnych w Polsce. Ale z drugiej strony na przykład istniejące od 2006, właśnie no, przyjęta, ale weszła w życie w 2006 roku, przyjęta w 2005, ustawa o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa, no to od samego początku, ja pamiętam, że wtedy brałem też udział w pracach parlamentarnych, wielu ekspertów, w tym ja, mówiło, że ta ustawa nie będzie działać i nie działa. Więc nie była w stanie w żaden sposób objąć na przykład tego lobbyingu, który moim zdaniem niewątpliwie tutaj miał miejsce w przypadku regulacji rynku kryptowalut. No i na przykład ten mechanizm nie działa. Nie działa moim zdaniem na przykład prokuratura, która, ale to już jest bardziej kwestia praktyki, którą no, wykazała się jakąś moim zdaniem straszną indolencją. No, widzimy teraz to przyspieszenie, ale ja się chciałem zapytać, co się działo od 2018 roku i również przez tyle lat od początku objęcia władzy przez tą ekipę. Więc ja trochę nie wierzę w ten argument, który pan minister Żurek mówi, że no przecież trzeba było zabrać dowody i od początku to właściwie wszystko robić. To nie jest do końca dla mnie przekonujące, więc mamy część rozwiązań, które istnieją na papierze, ale główny problem, które mogłyby nas zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Natomiast najsłabszym ogniwem jest praktyka. No to po angielsku się nazywa enforcement gap, to znaczy, że się ma jakieś rozwiązania, które są w prawie, nawet są jakieś instytucje, ale kiedy dochodzi do tego poziomu, bym powiedział, ludzkiego stosowania tego prawa, no to okazuje się, że śledztwa trwają latami, procesy trwają kolejnymi latami i tego rodzaju sprawy, zresztą przypomniał pan aferę Rywina, kończą się ze strasznym jakimś oddaleniem od momentu, kiedy jakaś sprawa wybuchła i dowiedziała się o tym opinia publiczna, a do tego się jeszcze kończą tak naprawdę jakimiś nie do końca dającymi poczucie sprawiedliwości rozwiązaniami, bo przecież w sprawie Rywina ostatecznie pan Rywin został skazany, ale po bardzo długim czasie i nie do końca za to, za co był pociągany do odpowiedzialności i przed komisję, a największą odpowiedzialność poniosły urzędniczki, które gdzieś tam były jakimś małym ogniszkiem w tym całym procesie i obawiam się, że tutaj będzie podobny.
3: No tak, tylko że różnica między aferą Rywina a obecną aferą jest taka, że o ile tam usiłowano wpływać na proces legislacyjny w białych rękawiczkach, tak, proszę wybaczyć porównanie, no idzie się z łomem do bankomatu, z otwartą przyłbicą, właściwie nie robiąc sobie nic z tego, co dzieje się dookoła.
0: Nie wiem, czy afera Rywina to była takie operacja w białych rękawiczkach. No, to, co nagrał Adam Michnik, tak było takim mocnym ciosem, jakby to nazwać. No tutaj mam wrażenie, że jest o tyle różnica, że próbuje się rozwiązać tę sprawę, albo jakby grupy interesów, które by chciały mieć taką decyzję, a nie inną, mówię wprawda o rynku kryptowalut, oni jakoś w sumie pod otwartą przyłbicą to robią, tak? Nie ma tam takich pośredników, jak na przykład próbowano znaleźć w osobie pana Adama Michnika. Tylko oni po prostu wchodzą w system, próbują dogadywać się z politykami, chodzą na oficjalne spotkania. Kłopot polega na tym, że tam nie ma transparentności. A dlaczego nie ma transparentności? Bo żadne przepisy dotyczące regulacji lobbingu tej transparentności nie wymuszają. Więc my nie do końca wiemy dokładnie, jak wyglądały te spotkania, co się na nich, na przykład z parlamentarzystami, co się na nich działo i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście też są takie elementy tej afery, które no, właśnie są w czarnych rękawiczkach, na przykład jakieś wizyty w Ibizie, na Ibizie czy w Monako. No, które już w ogóle są poza takim polem widzenia przeciętnego człowieka, już tylko dziennikarze, śledczy mogą ewentualnie coś wydobyć na światło dzienne. Natomiast dla mnie to różnica jest tego rodzaju, że tak upraszczając, aferę Rewina to było takie jeszcze stare załatwiactwo, mam wrażenie, coś w tego rodzaju kulturze. Natomiast ja tu w tej przypadku tej afery widzę takie... po prostu korzystanie z luk w systemie, które my ewidentnie mamy i przede wszystkim w tym systemie jakby reprezentowania swoich interesów wobec decydentów ustawodawcy, które były wykorzystywane przez reprezentantów krypto, tak w skrócie.
3: Ale tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo z jednej strony mówi pan, panie profesorze, o tym, jak bardzo restrykcyjne są regulacje, które mają korupcji przeciwdziałać, a z drugiej strony no wiemy doskonale, że nie ma tej bardzo wyraźnej, ostrej granicy między lobbingiem, mam na myśli, nie wiem, finansowanie fundacji, konferencje, sponsoringi i tak dalej, a korupcją polityczną. Że tutaj nie da się jednego od drugiego oddzielić w jasny i prosty sposób, tylko zawsze pozostanie pole do tego, by relatywizować sprawę. Zawsze nadamy temu jakiś kontekst.
0: No to troszkę uporządkujmy. Lobbing to lobbing, korupcja to korupcja, a korupcja polityczna to korupcja polityczna.
3: I w sensie, a ja nie ma pan wrażenia, że w tej sprawie te trzy porządki się mieszają skutecznie ze sobą?
0: No tak to na razie wygląda, tylko na co ja chcę uczulić. Znaczy, lobbing nie jest, i chciałbym mimo takiego stereotypu, który ciągle jest u nas mocny w naszym społeczeństwie, lobbing to nie jest nic nagannego. Znaczy, no, w każdej demokracji, zwłaszcza w demokracji, no, powinna iść nas przestrzeń, żeby różne grupy interesu mogłyby swoje interesy reprezentować. I to powinno istnieć, bo to jest jakiś jeden z takich głównych elementów demokracji, każdego systemu demokratycznego, że ja mógł przedstawić swoje racje decydentowi, tylko główny problem polega na tym, żeby raz, że to się, by się odbywało w uporządkowany sposób, dwa, żeby można było to obserwować, żeby na koniec można było powiedzieć, każdy z nas mógł ocenić, okej, rząd czy parlament poszedł tą drogą i posłuchał tych i tamtych argumentów, a tamte inne przegrały. Kiedy to nie jest regulowane, no to lobbing faktycznie, ale w takich patologicznych momentach, no może być takim przyczynkiem do korupcji, no bo jeżeli to nie jest transparentne, no to do tego lobbingu mogą zostać dodane takie elementy już czysto korupcyjne, jak właśnie poszukiwanie wpływu poprzez płatną protekcję, poprzez łapówki. I jeżeli tutaj się to takie elementy się już pojawiają, no to już właściwie my nie mówimy o lobbingu, tylko po prostu mówimy o ordynarnej korupcji.
3: No tak, panie profesorze, wejdę w słowo, bo chciałbym o taką dygresję się pokusić, że lobbing, który twierdzi pan, że jest elementem codziennego życia na styku, nie wiem, spraw gospodarczych i politycznych, to jednak ma bardzo negatywne, pejoratywne skojarzenia z tym, co działo się w Polsce w 2004 roku, przypomnę sprawę Marka Dochnala. Wówczas to słowo zostało no, mocno nacechowane i nie mamy dobrych skojarzeń.
0: No nie mamy, no ale z drugiej strony no, nie możemy udawać, że decydenci biorą pomysły na regulacje i na konkretne przepisy ze swojej wyłącznie, prawda, ze swojego geniuszu. No nie. Ludzie chodzą na komisje sejmowe, na podkomisje sejmowe, spotykają się z rządem, mówią, że uregulujmy tamto albo siamto. są wewnątrz sektora publicznego, różne grupy lobbystyczne. Ja na przykład uważam, że to, co nazywamy dialogiem społecznym, już powinniśmy dawno przestawać nazywać to dialogiem społecznym, to jest po prostu lobbying grup interesy skupionych w organizacjach pracodawców i w związkach zawodowych. To się po prostu dzieje. A to, że etykieta lobbingu no, nabrała takiego pejoratywnego skojarzenia jak nie, no to jest taki proces, bym powiedział, społeczny, że niestety tak to słowo zaczęło funkcjonować. Ale też powiem tak, że to jest różnica między czasem, kiedy pan Dochnal prawda, oferował posłowi Pęczakowi Mercedesa z firankami w zamian za to, że on mu coś załatwi, a jednak tym, co w tej chwili mamy, to ten poziom tego negatywnego, tego siły negatywnego stereotypu lobbingu jest moim zdaniem troszkę mniejszy, ale być może wrócimy do tych czasów, w sensie po tej aferze. Natomiast niezależnie od tego, jak my będziemy to źle oceniać, jak nam się będzie to źle kojarzyło, to ten lobbying będzie po prostu. Tylko jakby tragedia tej sytuacji polega na tym, że mimo, że my to wszystko wiemy i mimo, że my wiemy, że to trzeba kontrolować, to politycy nie chcą tego kontrolować. Moim zdaniem świadomie, bo od 2006 roku, odkąd weszła ustawa lobbingowa w życie, ta ustawa się prawie w ogóle nie zmieniła. Jest tak samo zła, jak była. Czyli mamy 20 lat, które mija w tym roku i rozmaite ekipy, które w tym czasie rządziły, które nic z tym kompletnie nie zrobiły, mimo że wiadomo, co z tym zrobić, bo jest tabun ekspertów i praktyków lobbingu, którzy mogliby powiedzieć, wskazać palcem, jak to należałoby poprawić.
3: Wrócimy do naszej rozmowy, panie profesorze, już po informacjach TOK FM. Profesor Grzegorz Makowski jest z nami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
4: Autopromocja.
5: Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczenie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym już dziś w planie działania 13.40. Serdecznie Państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
15: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
8: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
15: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
7: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Minęła 9.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Działania podjęte zostały w związku z atakami Rosjan w Ukrainie. Jak już informowaliśmy, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Alert dla mieszkańców został już odwołany. Działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, poinformowały służby. Dziś po południu zbierze się Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może odwołać Radosława Piesiewicza, prezesa komitetu, który od ponad tygodnia jest w areszcie, bo jest podejrzany w sprawie zonda krypto. 16-osobowe prezydium PKOL-u ma ustalić termin i porządek zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
23: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? No, moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
21: Ale mimo takich opinii Radosław Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko prezydium, ale także w zarządzie, mówi wiceprezes PKOL-u Andrzej Supron.
24: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
21: Komitet ma dziś zdecydować o możliwych wariantach następnych działań. Ostateczne decyzje podejmie zarząd. Indonezyjskie lotniska wznawiają pracę. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji zostały otwarte po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Władze jednak wciąż monitorują sytuację w związku z nowymi, mniejszymi wybuchami. We Wrocławiu i Opolu może być dziś nawet 30 stopni. W całej Polsce w ciągu dnia powyżej 23. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. W wielu miejscach w Polsce dzisiaj mapy smogowe świecą się na zielono i ciemnozielono, co oznacza, że powietrze ma dobrą i bardzo dobrą jakość. Umiarkowanie oddycha się dzisiaj jedynie w Krakowie i Legnicy.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Z profesorem Grzegorzem Makowskim ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawiamy o tym, czy afera, z którą mamy teraz do czynienia, miała swój precedens w historii. A właściwie to dopiero o tym pomówimy. Panie profesorze, mam nadzieję, że się słyszymy.
0: Tak, ja słyszę dobrze.
3: Tak, zatrzymaliśmy się na lobbingu. Mam do pana pytanie, czy ten mechanizm, no bo lobbing to też ukrywanie korupcji pod pozorem takich błahych czynności, nalegań, wpływania i tak dalej, i tak dalej. Czy on jest ponadczasowy, ma charakter uniwersalny niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy, i to też taki przypadek charakterystyczny nie tylko dla Polski, czy jednak jeśli spojrzeć i dokonać takiej kwerendy, to dostrzeżemy, że na przykład w krajach, które po 89 roku zaczęły demokratycznie funkcjonować, dopiero uczą się tego, czym lobbing naprawdę jest, i dopiero za jakiś czas możemy być absolutnie przekonani, że nie będzie on nosił znamion korupcji.
0: No to w dużym skrócie, no, lobbing jest ponadczasowy. Ja wspomniałem, że on jest bardzo istotny, zwłaszcza w demokracji, dlatego że no, po prostu tu mamy dużą swobodę w ogóle obywatelską w docieraniu do decydentów, reprezentowania swoich interesów. Więc po prostu jest dużo więcej przestrzeni na lobbying, natomiast też w innych reżimach lobbying był. No, tam, gdzie są decydenci, tam, gdzie jest władza, to są też tacy, którzy są spoza tej władzy, którzy chcą, żeby ta władza, ta czy inna, coś dla nich zrobiła. Więc jest taka świetna, już moim zdaniem klasyka analizy lobbyingu, książka profesora Michała Wiszowatego z Gdańska, Lobbing w Polsce i na świecie, jeśli dobrze pamiętam tytuł, wydaje mi się, że tak. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, że lobbing nawet istniał w pierwszej Rzeczpospolitej, to się w tej książce może dowiedzieć, jak on wyglądał w czasach demokracji szlacheckiej i był obecny w Polsce. Natomiast to, z czym mamy do czynienia współcześnie, no jest oczywiście o tyle specyficzne i o tyle charakterystyczne dla naszych czasów, że jest dużo bardziej skomplikowane. Mamy dużo bardziej skomplikowane społeczeństwo, dużo więcej tej przestrzeni na lobbing, mamy dużo więcej instrumentów i na przykład Europa no, w tym sensie jest zapóźniona, że no, przez wiele lat u nas, my jesteśmy jako Polska takim też elementem tego zapóźnienia, no, preferowali takie korporacyjne reprezentowanie interesów. Związki zawodowe, pracodawcy, kościół, prawda, i tu są to jądro tego reprezentowania interesów, dlatego u nas i w innych krajach, zwłaszcza Europy kontynentalnej, nie mówiło się lobbingu przez wiele lat. Polska w ogóle jako jedno z pierwszych państw w Europie miało ustawę lobbingową. Jaka ona jest, taka jest, no ale żeśmy jakoś podjęli ten temat. Natomiast większość innych państw na kontynencie europejskim dopiero o wiele później uregulowała sobie w jakiś sposób lepszy czy gorszy lobbying. Natomiast jest zupełnie inne w przypadku na przykład Stanów czy Wielkiej Brytanii, gdzie po prostu była inna kultura, jeśli chodzi o stanowienie prawa, inna kultura o reprezentowanie interesów. Ale to jest bardzo stare zjawisko, nie pozbędziemy się tego, tak jak też wspomniałem. Możemy budować negatywne stereotypy, ale to będzie. I główne wyzwanie polega moim zdaniem na tym, zwłaszcza w demokracji, żeby ten lobbying się odbywał w sposób możliwie jak najbardziej transparentny i przejrzysty dla nawet przeciętnego obywatela, żeby można było to śledzić. No bo jeżeli nie będzie tej transparentności, no to będą pokusy, żeby wychodząc z lobbingu angażować się w zachowania już czysto korupcyjne. Ja jednak tu stawiam wyraźną granicę. Znaczy lobbing może być jakimś początkiem korupcji, ale sam w sobie nie jest korupcją. Kiedy się zaczyna praktykować przekupstwo czy poplecznictwo jakieś wobec decydentów, no to wtedy już wychodzimy trochę do innej sfery po prostu.
3: A może to, z czym mamy do czynienia w tej chwili w Polsce, jest też konsekwencją ułomności instytucji, które powinny sprawować nad tym nadzór. Przykład brytyjski, bardzo silnej instytucji właśnie antykorupcyjnej, która wszystkiemu się przygląda, podobnie jak i w krajach skandynawskich, pokazuje, że może należałoby zastosować to narzędzie, przy czym no, musielibyśmy być absolutnie przekonani, że taka instytucja jak CBA w Polsce jest strukturą całkowicie apolityczną, więc nie staje się narzędziem w rękach władzy. To jest takie modelowe i chyba życzeniowe myślenie, prawda?
0: No, to trochę odczaruje tę instytucję. Znaczy CBA nigdy nie było. No, oczywiście pojawiło się na kanwie afery Rywina i

0: Jedyny mechanizm, który mógłby zapewnić prawidłowy przebieg lobbingu i jego przejrzystość, to jest rozproszona kontrola. Znaczy, lobbyści powinni sprawozdać, tak jak jest w Stanach. Stany mają różne problemy z korupcją, między innymi też i z lobbyingiem, ale jeśli chodzi o transparentność lobbyingu, można, prawda, się zrzymać, że nie wiem, te czy inne grupy mają większy wpływ na amerykańskich decydentów, ale tam przynajmniej wiadomo, kto co robi, bo jest bardzo wysoki poziom transparentności na poziomie zwłaszcza federalnym, wymogów co do tego, co robią lobbyści, ile pieniędzy na to wydają, jakie interesy reprezentują. U nas tego nie ma ani po jednej, ani po drugiej stronie. Znaczy ani lobbyści nie muszą właściwie nic sprawozdawać, za czym lobbują, ani decydenci nic nie muszą praktycznie tego, nic nie muszą robić. Albo nawet nie wiedzą może, co robić, bo niby jest obowiązek wobec na przykład urzędników ministerstw, między innymi, żeby corocznie sprawozdawali, czy mieli kontakty z profesjonalnymi lobbystami. Kłopot polega na tym, że u nas definicja profesjonalnego lobbingu jest tak kulawa, że decydent nawet nie wie, co ma sprawozdawać w tych sprawozdaniach. Polecam każdemu, żeby sobie sprawdził coroczne sprawozdanie jakiegokolwiek ministerstwa na temat kontaktów z profesjonalnymi lobbystami. To zobaczy, że tam nie ma tych kontaktów. To oczywiście jest fikcją. Więc kłopot polega na tym, że nie ma...
1: Mam nadzieję, że...
0: Jest potrzeba stworzenia mechanizmu, w którym... Tak?
1: Panie profesorze, gdyby pan zechciał powtórzyć ostatnie zdanie, bo na chwilę pana straciliśmy.
0: Tak, znaczy, jeśli mnie teraz słychać, to
1: teraz tak.
0: Chcę powiedzieć, że nie ma jednej magicznej instytucji, która by kontrolowała lobbying i nie znam takiego rozwiązania na świecie. Natomiast skuteczne to jest rozproszona kontrola, która polega na tym, że i lobbyści, i decydenci muszą sprawozdawać swoje kontakty wzajemne po prostu. I w ten sposób można ograniczyć ryzyko powstawania korupcji, która mogłaby być jakoś zakorzeniona, prawda, w nieprawidłowym, nietransparentnym lobbingu.
1: Ma pan nadzieję, że sprawa, z którą obecnie mamy do czynienia, stanie się po pierwsze pretekstem do wprowadzenia regulacji, które by przeciwdziałały korupcji politycznej, ale też i odchodząc zupełnie od lobbingu wszystkiego tego, z czym mamy do czynienia przy okazji zonda krypto, to raz, dwa. Czy jest to pańskim zdaniem, już tak w podsumowaniu niejako, mechanizm, który łączy wszystkie dotychczasowe największe afery w jedną?
0: Nie, no chyba aż tak daleko bym nie poszedł. Znaczy jest tam wiele elementów, są nowe elementy, bo wydaje mi się, że to jest pierwsza afera, która dotyczy bardziej opozycji niż koalicji rządzącej. To na przykład to jest jeden z takich specyficznych wątków w tej aferze. No jest prawdopodobnie pranie pieniędzy, jest jakieś formy korupcji, no mamy ten nietransparentny lobbying. No, jest to afera, która stapia faktycznie wiele takich wątków. No ale można było do tego jeszcze pewnie coś dodać. Natomiast czy ona coś zmieni? Ja nie widzę takich niestety perspektyw, dlatego że ja osobiście, wiele innych osób od początku tej władzy, która jest, no, próbowaliśmy lobbować za stworzeniem strategii antykorupcyjnej, której my nie mamy de facto od 2020 roku. Nawet wcześniej, bo nawet ta strategia poprzednia za czasów PiS-u to właściwie to był taki ogryzek. Więc nie ma polityki antykorupcyjnej państwa. Ten rząd nigdy tej polityki nawet nie starał się zaproponować. Jedyne, co starał się zaproponować, to jakieś takie strzały typu, a likwidujmy CBA i spójrzmy coś w zamian, co i tak się nie mogło udać w prezydencie Dudzie i Nawrockim. Więc nie ma jakiejś wizji. I tej wizji ja dalej nie widzę. I tym bardziej jej nie widzę, dlatego że widzę też tą aferę jako narzędzie, które ma służyć zdobyciu lepszego wyniku wyborczego w nadchodzących wyborach i jakiejś walce politycznej. A w takiej atmosferze, no to jakaś sensowna polityka rzadko powstaje.
1: Bardzo panu dziękuję. Profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: 9:30

0: 34. W naszym studiu jest już Wojciech Kowalik, zapowie magazyny KG, którego jest gospodarzem.
1: Tak jest. Skończyły się wakacje, wiele osób z urlopów wróciło do pracy, no i z urlopu do pracy wraca dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. Na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym, ono dzisiaj startuje, jutro decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych, no i tutaj ekonomiści nie mają dla kredytobiorców najlepszych informacji, bo no raczej nie ma szans, że stopy procentowe spadłyby teraz na tym wrześniowym posiedzeniu. No i chyba nie ma szans, żeby spadły bardzo, bardzo długo, a wszystko oczywiście przez to, co dzieje się z inflacją, wywołaną tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i bardzo drogą ropą naftową, która już znowu flirtuje z poziomem, tym psychologicznym poziomem $100 za baryłkę. No i taka mieszanka powoduje jedno. Nie ma miejsca. Najprawdopodobniej, tak mówią ekonomiści, na kolejne cięcie stóp procentowych. No ale zapytam też i porozmawiam z naszą gościnią o tym, czy może gdzieś na przykład podwyżka stóp procentowych nam nie zagraża w oczy. No i właśnie o tym po 9.40 w EKG.
0: Próbuję sobie wyobrazić tę konstrukcję, którą utkałeś i gdzie był ten pierwszy element tego domina.
1: Że skończyły się wakacje i Rada Polityki Pieniężnej wraca do pracy.
0: Ale wiesz, ale z drugiej strony tego domina jest Donald Trump, który podjął decyzję o...
1: Ten pierwszy element tego domina to, no, to był pół roku temu, kiedy Donald Trump decydował się zaatakować Iran i wtedy to się wszystko zaczęło. No i teraz mamy tego reperkusje.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Kowalik zapraszał na magazyn EKG, który wybrzmi już po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Anthonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? I jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam. Jan Wieczorkowski.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wielka Brytania przeznaczy 100 milionów funtów na wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej w okresie zimowym. Będzie to też obejmować m.in. dostawę pocisków do systemów Patriot, informuje brytyjski rząd. I doprecyzowuje, że Brytyjczycy przekażą Ukrainie pociski przechwytujące, pociski artyleryjskie dużego kalibru oraz drony. Faszyzm nie jest alternatywą, to jeden z transparentów podczas wczorajszego protestu w Berlinie. Kilka tysięcy osób protestowało przed bramą brandenburską przeciwko skrajnie prawicowej alternatywie dla Niemiec. AfD zdecydowanie wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie. Wyborcy tej partii podkreślają, ludzie są niezadowoleni i stracili nadzieję, dodaje jedna z wiceprzewodniczących skrajnie prawicowego ugrupowania, Alice Weidel.
12: Żaden kanclerz nie był tak niepopularny jak Friedrich Merz, który stał się obciążeniem dla rozwoju Niemiec.
11: Kanclerz Merz, którego pozytywnie ocenia zaledwie 15% Niemców, przyznał, że jest zszokowany porażką swojej partii w Saksonii-Anhalcie. Małopolscy policjanci aresztowali 54-latka podejrzanego o zlecenie zabójstwa kilku osób, w tym byłej żony, sędziego i policjantów. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty zbrodni, a także nakłaniania do zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała. Według ustaleń śledczych 54-latek od grudnia 2025 roku do końca lipca 2026 nakłaniał do popełnienia przestępstw mężczyznę, który w przeszłości odgrywał znaczącą rolę w strukturach kilku zorganizowanych grup przestępczych działających na Śląsku. Za wykonanie zleceń oferował mu pieniądze. Sprzedaż mieszkań na rynku deweloperskim w sierpniu była o blisko połowę wyższa niż przed rokiem, wynika z raportu serwisu Tabela Ofert. W sierpniu na 7 największych rynkach sprzedano około 4200 nowych mieszkań. W górę poszły również ceny. Średnia cena ofertowa w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 0,7%, a od początku roku o 3%. Największy miesięczny wzrost średniej ceny odnotowano w Łodzi. W Poznaniu ceny praktycznie nie zmieniły się. W ocenie ekspertów wzrost inflacji oraz prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych nie dają jednak pewności na utrzymanie tak wysokiego popytu w kolejnych miesiącach. Dziś będzie bardzo ładny i bardzo ciepły dzień. Nawet 30 stopni pokażą termometry na południowym zachodzie. W innych miejscach też przeważnie powyżej 25.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
14: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Z urlopu wraca dziś Rada Polityki Pieniężnej, która zaczyna posiedzenie i jutro podejmie decyzję dotyczącą stóp procentowych. No ale tu chyba planuje taka powszechna ekonomiczna zgoda, że miejsca na obniżki stóp w tej chwili nie ma.
15: No wszystko wskazuje na to, że nie ma. Oczywiście różne historie w przeszłości się zdarzały, jeśli chodzi o wyniki posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i jej decyzje. Mamy też lipcową konferencję w pamięci prezesa Glapińskiego, który sugerował, że jeśli warunki na to pozwolą, to właściwie możemy myśleć już o obniżkach. Natomiast
14: Wszystko się zmieniło od lipca.
15: Wszystko wskazuje, jak szybko, prawda? Lipiec miesiąc z kawałkiem temu. A dzisiaj przyglądamy się z niepokojem temu, co się dzieje w obszarze inflacji, tak, w Polsce, bo przypomnijmy, że te pierwsze szacunki dotyczące sierpnia, które Główny Urząd Statystyczny opublikował, to jest inflacja na poziomie 3,4%, tak? Czyli średnio ceny wzrosły blisko już tej granicy górnej odchyleń od celu inflacyjnego.
14: Tego takiego światełka ostrzegawczego.
15: Tak, a ciągle nie wiemy, jak będzie się rozwijała, bo już należy mówić nie o zwijaniu, tylko o rozwijaniu sytuacji w Zatoce Perskiej, wojny w Zatoce Perskiej i może się trochę unormuje, bo te rozmowy między Omanem a Iranem chyba się toczą całkiem nieźle i jest jakaś szansa na to, żeby ten przepływ tankowców był troszkę większy, bo teraz oczywiście on jest, ale w bardzo małej skali. Natomiast żeby on się po prostu zwiększył, więc czekajmy i zobaczymy, jaki będzie efekt tych rozmów między Omanem a Iranem. Jakoś też ostatnio przez ostatni dzień, dwa, bo chyba już w takich zakresach czasowych, o takich zakresach czasowych trzeba mówić, nie było jakichś ataków, agresji z jednej i z drugiej strony, myślę o Stanach Zjednoczonych i Iranie, ale to w każdej chwili się akurat może zmienić. Każdy jest bardzo, bardzo niestabilnie i myślę, że to trzeba absolutnie brać pod uwagę i że Rada Polityki Pieniężnej to weźmie pod uwagę.
14: I tak się wydaje, czy może się wydawać, że z tych względów inflacyjnych ta obniżka stóp, to ona się odsuwa, kto wie, może nawet w bliżej nieokreśloną przyszłość?
15: Ale proszę zobaczyć, tak, mieliśmy znowu lipiec, tak? Lipiec mieliśmy raport o inflacji, czyli projekcje Narodowego Banku Polskiego dotyczące parametrów makroekonomicznych, które służą do wyprojektowania tego, co będzie się działo z inflacją. Jeśli dobrze pamiętam, to na drugi kwartał ta projekcja mówiła na drugi kwartał mówiła o 2,9%. Możemy o tym zapomnieć, tak? Możemy zapomnieć o... A w kolejnych kwartałach jeszcze niższy... nie, na cały rok, przepraszam.
14: Całoroczna.
15: Na całoroczna 2,9%. Przepraszam, nie mam danych przed sobą, to tak z pamięci. To możemy o tym absolutnie zapomnieć i wszystko wskazuje na to, że trzeci, czwarty kwartał też będą podwyższone i to pewnie nie bliżej 3, a bliżej 4, aczkolwiek są też projekcje niektórych ekonomistów i banków mówiące o tym, że w końcu roku może to być nawet 5%. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, ponieważ geopolitycznie sytuacja jest niebywale niestabilna cały czas, więc oczywiście może się także zdarzyć, że będzie to 5%. Ja bym jednak szacowała, że będziemy w okolicach jednak 4%. Bardzo dużo zależy, bo oczywiście to, co się dzieje w obszarze paliwa, cen ropy i tym samym cen paliw, no to jest jedno, już żeśmy jakby to oswoili, aczkolwiek widać przekładanie się tego na inflację nie tylko w Polsce, może warto powiedzieć, że też w strefie euro.
14: Za chwilę o tym porozmawiamy, i o decyzjach Europejskiego Banku Centralnego.
15: Natomiast to, co do czemu ja się akurat przyglądam, to są ceny żywności. Wielokrotnie chyba pewnie tu państwo żeście rozmawiali, ja także tu się wypowiadam o tych cenach żywności, że jest zadziwiające, co dzieje się z cenami żywności w tym roku, bo przecież mieliśmy i suszę, i powodzie. Ta pogoda jest bardzo niestabilna. Z punktu widzenia surowców, które są podstawą dla produktów żywnościowych, no to jest bardzo niedobre, natomiast mamy
14: drogi gaz również, który wpływa na nawozy sztuczne.
15: Ale też transport, bo trzeba to przewieźć,
14: a paliwa droższe.
15: A mamy deflację, czyli ceny na żywność średnio rzecz biorą, bo oczywiście w zależności od różnego rodzaju artykułów to różnie wygląda, ale ceny artykułów żywnościowych są niższe niż w tych samych miesiącach roku poprzedniego. I teraz pytanie, co się będzie działo w kolejnych miesiącach, bo jak na razie te ceny żywności amortyzują, bo to, co się dzieje w wyniku wzrostu cen paliwa i ta inflacja 3,4%, no jednak relatywnie wysoka, ale pewnie gdyby nie to, co dzieje się w obszarze produktów żywnościowych i ich cen, to pewnie byśmy mieli ją rzeczywiście zdecydowanie wyższą.
14: A czy w sytuacji tej znowu rosnącej inflacji i tych nie najlepszych dla niej prognoz na kolejnych kilka miesięcy, no to może jakaś podwyżka stóp procentowych czaiłaby się za rogiem? Jak pani sądzi?
15: Wie pan, to jest tak, jak przed chwilą o obniżce żeśmy zastanawiali się, czy tu jest przestrzeń. Oczywiście nie ma, wedle mnie. Natomiast ja bym jednak powiedziała, że to jest moment, w którym trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście jeśli wrześniowa inflacja bardzo istotnie wzrośnie, wtedy trzeba będzie się zastanawiać nad tym. Myślę, Rada Polityki Pieniężnej powinna się zastanowić. No ale za chwilę w listopadzie mamy projekcję inflacji, więc niewykluczone, że listopadowe posiedzenie może być tym posiedzeniem, jeśli ta projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego będzie niekorzystna, będzie sygnalizować rzeczywiście zagrożenia istotnym przekroczeniem 3,5%, czyli górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, to jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie po projekcji inflacji, z którą członkowie Rady Polityki Pieniężnej zapoznają się przed posiedzeniem, więc będą wiedzieć znacznie więcej niż my będziemy wiedzieć w tym momencie, kiedy ta decyzja będzie podejmowana.
14: Dobrych informacji dla kredytobiorców dziś nie mamy.
15: Ale to nie mamy też złych, tak? To muszę powiedzieć, jak zobaczyłam te wyniki inflacji wstępne za sierpień, a jednocześnie bardzo wyraźnie płyną informacje o tym ogromnym zainteresowaniu kredytami mieszkaniowymi, tak? Że zapotrzebowanie na kredyty istotnie wzrosło i udzielone kredyty to jest rzeczywiście jakaś ogromna wartość. No to oznacza, że ci, którzy te kredyty biorą, no jednak muszą brać pod uwagę to, co się dzieje. Widzą, co się dzieje. No, rozumiem, że robią to świadomie i dzisiaj muszą także brać pod uwagę to, że obciążenia mogą wzrosnąć, ale podejrzewam, że biorą pod uwagę to, że jeśli wzrosną nawet, to będzie właśnie 25 punktów bazowych, no może w bardzo ekstremalnej, złej sytuacji to będzie 50 punktów bazowych, a nie tak jak było to w przeszłości znacznie, znacznie więcej.
14: Wróćmy jeszcze, proponuję na rynek ropy naftowej. Baryłka ropy Brent w tej chwili kosztuje prawie 99 dolarów. No tych 100 dolarów za baryłkę znowu, to już powoli wydaje się pytanie nie czy, tylko kiedy. No i tak wydaje się, że to uderzenie tej drogiej ropy i wynikających z tego teraz drogich paliw, czy ono przypadkiem nie jest boleśniejsze dla gospodarek, dla odbiorców niż pół roku temu, kiedy wybuchała wojna w Iranie?
15: Tak. Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy wojna w Iranie wybuchała, nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Na początku i jeszcze te parę, powiedziałabym, dni, to myśleliśmy o tym, że to będzie tak, że wejdą i nie tam, no mówiono na początku, pan prezydent Trump mówił na początku maksymalnie miesiąc, a może krócej. I będzie tak naprawdę po wszystkim, nie będzie żadnych konsekwencji takich globalnych. No widzimy, jak sytuacja wygląda i także po momencie, kiedy tam zaczęło być wyraźnie widać, że to nie będzie miesiąc, że to będzie dłużej, wtedy rzeczywiście zaczęliśmy się obawiać i zresztą widać to nawet po badaniu koniunktury konsumenckiej naszego głównego urzędu statystycznego, dlatego że wyraźnie i odpowiedzi badanych konsumentów, czy oczekują wzrostu cen, bardzo wyraźnie marzec i kwiecień, czyli po rozpoczęciu się wojny, te oczekiwania rosnących cen były silne. W tej chwili to się ustabilizowało. Więc nie ma takich wyraźnych wzrostów oczekiwań inflacyjnych. Myślę akurat o polskiej gospodarce, o polskich konsumentach. Stąd może też, i tu wrócę na chwilę do tych kredytów mieszkaniowych, stąd ta większa odwaga w sięganiu po kredyty po to, żeby no, móc finalizować swoje decyzje inwestycyjne, jeśli chodzi o mieszkania. No. Będziemy się, myślę, że po prostu trzeba powiedzieć, że będziemy się przyglądać i to nie co miesiąc, tylko codziennie.
14: Chociaż te drogie paliwa teraz, no te oczekiwania inflacyjne mogą wywindować w tych kolejnych badaniach, które będą
15: sierpniowe,
14: prowadzone.
15: Sierpniowe, tak jak powiedziałam, są wedle mnie dosyć stabilne.
14: Bo mieliśmy
15: minimalnie
14: program
15: różnica w stosunku do poprzednich miesięcy, no naprawdę jakby odsetek badanych konsumentów, którzy mówią o tym, że ceny mogą wzrosnąć, jest no, chyba 1 punkt procentowy wyższa niż była w badaniu lipcowym, więc tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. Zresztą to też pewnie będzie brane pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej. Znaczy, jeżeli konsumenci nie oczekują, nie ma tutaj presji takiej ze strony konsumentów, ze strony ich oczekiwań dotyczących inflacji. Rynek pracy jest w miarę stabilny, tak? Znaczy, nie ma istotnie rosnących wynagrodzeń, te wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną około plus minus 6%. Jeśli chodzi o przyszły rok, w sektorze publicznym wiemy, bo mamy założenia do budżetu, że ten wzrost będzie 3%, więc ta perspektywa dalsza, nie dziś, jutro, pojutrze, tylko przyszły rok, część gospodarki, to nie będzie wysoki wzrost, nie będzie tej presji ze strony wynagrodzeń. Mamy w miarę stabilną sytuację na rynku pracy. Co prawda mamy informacje o tym, że bezrobocie wzrosło, ale o 0,1 punkta procentowego, 5,9%, więc na tym rynku jest dosyć stabilnie. Jednocześnie, tak może przy okazji, przedsiębiorcy bardzo wyraźnie sygnalizują, że potrzebują pracowników i chcą ich ściągać z zagranicy. Coś trzeba by było może jednak pomyśleć, bo jeśli mamy bezrobocie na poziomie no, zbliżającym się do miliona osób, część oczywiście to jest fluktuacja, czyli ludzie zmieniają pracę, rejestrują się w urzędach, bo mówimy o bezrobociu rejestrowanym. Natomiast no, jeśli jest ogromne zapotrzebowanie i przedsiębiorcy w dalszym ciągu sygnalizują, że chcieliby ściągać ludzi z zagranicy, zresztą pokazują, jakie są tam bariery, że czeka się bardzo długo na zezwolenia, no ale jednocześnie prawie milion osób na rynku pracy poszukuje tej pracy, czy w każdym razie jest zarejestrowanych jako bezrobotni, może warto by było się temu przyjrzeć i w jakiś sposób zadziałać, żeby ci, którzy poszukują pracy, trafiali tam, gdzie popyt na pracę jest wyraźnie artykułowany.
14: To jeszcze na pół minutki, na koniec. Wspomnieliśmy Europejski Bank Centralny. podniesie stopy procentowe w tym tygodniu?
15: No, wszystko absolutnie wskazuje. Tam jest znacznie łatwiej przewidywać. Bardzo klarowne są te informacje, które płyną po posiedzeniach w Europejskim Banku Centralnym i wskazuje na to, że zostaną stopy podniesione o 25 punktów bazowych, ale proszę pamiętać, że tam troszkę jest inna sytuacja, tak? Tam cel inflacyjny to jest 2%, a inflacja w strefie euro 3,3%, czyli ta przestrzeń, te nożyce się jednak za bardzo rozwarły i wydaje się, że uzasadnione będzie podniesienie o 25 punktów bazowych.
14: Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
14: Za chwilę informacje. Po nich wraca Przemek Iwańczyk i przedpołudnie. Co u ciebie?
16: Cztery dni temu szef służby wywiadu zagranicznego Rosji Siergiej Naryszkin wydał ostrzeżenie, które no, brzmi jak rosyjska propaganda, ale było jednak wyjątkowe, biorąc pod uwagę, że ostrzegł przed masowym konfliktem w całej Eurazji. I czy to kryzys kubański 2.0 z odwróceniem ról, że to Zachód miałby być odpowiedzialny za rosnące napięcie według Naryszkina? O tym będę rozmawiał z podpułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem. Dziś także pomówimy o tym, co chce zrobić polska strona. Odpowiada też bardzo konkretnymi ruchami. Między innymi w poniedziałek wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował, że już w najbliższych dniach rozpoczną się testy polskich bezzałogowców zdolnych razić cele nawet na dystansie około 1000 kilometrów. O tym wszystkim będzie już po 10:00.
14: A to było poranne EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
17: Reklama.
18: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Mamy niskie ceny.
17: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Naczelna Izba Lekarska przyznaje się do błędu. Po materiale TOK FM lekarz masowo wystawiający recepty na opioidy ma stracić prawo wykonywania zawodu. Obrońcy Radosława Piesiewicza chcą uchylenia decyzji o areszcie. Szef PKO trafił tam w związku z aferą Zonda Krypto. Rosja znów zaatakowała Ukrainę. Polska wysyła alerty. Wtorek, 8 września, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ten błąd powinien zostać naprawiony w najbliższym czasie, deklaruje w TOK FM rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Chodzi o ustalenie naszego reportera w sprawie jednego z lekarzy należącego do grupy masowo wystawiającej recepty na opioidy. Śledczy uznali, że ma ona związek ze śmiercią co najmniej 4 kobiet w Krakowie, o czym opowiada podcast TOK FM Kurierzy Śmierci. Dariusz P. w śledztwie znany też jako anestezjolog z Dolnego Śląska, mimo postawionych zarzutów nadal ma prawo wykonywania zawodu i dalej może wystawiać recepty. Cezary Jaszczyk.
26: Dariusz P. został zwolniony z aresztu na początku sierpnia, po 9 miesiącach spędzonych w areszcie i usłyszeniu zarzutów dotyczących wprowadzania do obrotu narkotyków i fałszowania recept. Mężczyzna nadal może je wystawiać, bo do tej pory nie udało się odebrać mu uprawnień.
27: W tym celu ma odbyć się posiedzenie sądu lekarskiego. Niestety to wymaga jeszcze trochę czasu, ale o ile mi wiadomo, właściwie jeszcze w tym tym miesiącu to posiedzenie sądu ma mieć miejsce i ma ta sprawa być doprowadzona do końca, także niestety mogę potwierdzić, że jeszcze to prawo wykonywania zawodu nie jest zawieszone.
26: Deklarował w TOK FM rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
25: Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli wczoraj zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokajanie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Z nami Grzegorz Kozieł, który rozmawiał z jednym z pełnomocników szefa PKOL-u. Czego się dowiedziałeś?
0: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
25: A o 15 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. A Przemysław Krale mniej obawia się prokuratury niż przestępców, z którymi do tej pory współpracował. Mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości prokurator Ewa Wrzosek. Pytana o status byłego szefa Zonda Krypto, potwierdziła, że na pewno podjął współpracę z prokuraturą i składa wyjaśnienia jako podejrzany.
1: Decyzja o podjęciu współpracy z prokuraturą jednak jest obarczona dużym ryzykiem, odpowiedzialnością karną. Natomiast dotychczasowa postawa pana Krala wskazuje, że podjął współpracę i dostarczył wielu istotnych okoliczności, które są weryfikowane teraz w toku śledztwa. Zatem, tak jak powiedziałam, wnioskuję, że jego obawa przed wymiarem sprawiedliwości jest mniejsza niż przed jego dotychczasowymi kompanami.
25: O statusie Przemysława Krala nie chciała wczoraj mówić rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
2: Zgodnie z decyzją prokuratora nie mogę państwu ujawnić statusu procesowego pana Krala.
25: Wobec Przemysława Krala toczy się postępowanie pod kątem oszustwa znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Pod koniec sierpnia media podały, że szef Zonda Krypto współpracuje z prokuraturą, chcąc uzyskać status świadka koronnego. A szef kancelarii Karola Nawrockiego poinformował przed chwilą, że rano do Sejmu trafił drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut. Ledwo skończył się trzydniowy rozejm, a Rosjanie znów atakują Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
3: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
4: My
3: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów Merkijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. Tomasz Rzchowski, TOK FM.
25: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma już zagrożenia. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna odpadła, a 3 czekają na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Bocheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł za to Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać. A kolejne informacje w TOK FM o 10. Wtorek ciepły, miejscami nawet upalny. 30 stopni pokażą termometry na Dolnym Śląsku i w Opolskiem, 28 na Mazowszu i Wielkopolsce, 24-25 na Podlasiu i Pomorzu. Przelotny deszcz możliwy tylko na północnym zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Po 10.06 naszym kolejnym gościem jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
16: Kilka tematów mamy do poruszenia, jeśli pan pozwoli, to te wątki będą się przeplatać. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się, co powiedział 4 września szef służby wywiadu zagranicznego Rosji Siergiej Naryszkin, który wydał ostrzeżenie o tym, że ryzyko konfliktu może rozciągnąć się na całą Eurazję, jest całkiem realne. I teraz pytanie, czy ta wypowiedź była wyjątkowa, czy jest elementem stałej kremlowskiej propagandy i w jaki sposób można potraktować to jako zapowiedź kryzysu kubańskiego 2.0, nad czym zresztą pochylił się pan w swojej analizie?
4: No, to jest jakby budowania takiej narracji w przestrzeni informacyjnej o zbliżającej się konfrontacji takiej ostatecznej, bo ta ostateczność i egzystencjalność tak naprawdę została jako jedyna siła, jedyna zdolność rosyjska do tego, żeby wymusić negocjacje na własnych warunkach. Tutaj podkreślam, że chodzi to na rosyjskich warunkach, bo jak dotąd, jeżeli chodzi o kwestie militarne, to te działania militarne nie doprowadzają do rozwiązań politycznych, które zostały postawione na samym początku tego konfliktu, więc ten aspekt konfliktu egzystencjalnego z wykorzystaniem broni nuklearnej jest dla Rosji bardzo atrakcyjny, zresztą wielokrotnie przez Rosję wykorzystywany, można powiedzieć nawet troszeczkę zdewaluowany, ale niekoniecznie, ponieważ biorąc pod uwagę, kiedy został on uruchamiany, to Rosja zawsze jakieś tam korzyści z tego otrzymywała. Tutaj przypomnę jeszcze, że za czasów prezydenta Bidena też był taki moment w wojnie, gdzie rozważano ewentualnie użycie broni taktycznej nuklearnej na terenie Ukrainy. Wtedy Biden wstrzymał działania ukraińskie w stosunku do Rosji i tutaj to poskutkowało, więc Rosjanie wracają z powrotem do tej narracji.
16: Ale jednocześnie przesuwając czerwone linie w przód, niektóre z nich cofają, proszę wybaczyć, jeśli nie dość jasno mówię, bo przecież wszystko to, co komunikował Władimir Putin na początku, kiedy uruchamiał tę nuklearną, albo inaczej stawiał w stan najwyższej gotowości nuklearną triadę, mówił wprost, że jakakolwiek pomoc Zachodu spotka się z odpowiedzią nieuniknioną, która doprowadzi do zagłady świata i tak dalej. Jeśli zobaczymy, co przez te lata się wydarzyło i to, że ukraińskie drony atakują Moskwę i Sankt Petersburg, to jest to przecież przekroczenie tych linii, prawda? Jedni i drudzy gdzieś się starają się gdzieś balansować, tak by nie powiedzieć, zostało to już nieodwołalnie przekroczone, spotkacie się z naszą reakcją, jaką zapowiadaliśmy wcześniej.
4: Informacja jest równie skuteczna jak rakiety i czołgi, i to też wytwarza z pewnego rodzaju oręż, z którą można wojować, jak widać, skutecznie, ale oczywiście za tym muszą być jakieś realne zagrożenia. Różnica pomiędzy tym, co pan redaktor tutaj wspominał wcześniej historycznie, a obecną sytuacją jest taka, że wtedy była groźba użycia tej broni nuklearnej na terenie Ukrainy. Natomiast Rosja w tej chwili podbija tą stawkę. Oczywiście to już nie jest tylko takie ostrzeżenie doktrynalne, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę wypowiedzi ostatnich polityków, działania Federacji Rosyjskiej pod względem uruchomienia ćwiczeń wojsk strategicznych i treningów wojsk strategicznych, o których się rzadko mówi, a one są teraz prowadzone na początku roku, dosyć ekstraordynaryjnie, ponieważ zazwyczaj to robiono w takim cyklu rocznym pod koniec roku, sugeruje, że Rosja rzeczywiście przygotowuje wszystkie narzędzia, łącznie z własną obroną terytorialną, która w marcu przeprowadziła też bardzo, bardzo poważne ćwiczenia, też ekstraordynaryjnie, ponieważ zazwyczaj robi to w październiku. Więc te wszystkie sygnały, oprócz tych, o których pan redaktor mówił, czyli werbalne, do tego dochodzi jeszcze pokazanie miejsca, gdzie miałoby dojść do tej konfrontacji. I tutaj te miejsce to już nie jest Ukraina, jak było poprzednio, tylko właśnie państwa NATO, a szczególnie obszar Morza Bałtyckiego. Zresztą wypowiedzi Ławrowa i Miedwiejewa z początku tego miesiąca wyraźnie wskazują obszar właśnie bałtycki, tutaj nacisk szczególnie na Niemcy, jako najważniejszy kraj tego obszaru bałtyckiego z perspektywy rosyjskiej. Zresztą ostatnio też działania, powiedzmy, dywersyjne też były skierowane bardziej w kierunku Niemiec.
16: To są te słowa Siergieja Ławrowa o tym, że jeśli Niemcy oskarżają Rosję o zorganizowanie sabotażu w Lipsku, to de facto wypowiadają wojnę. Do tego pan się odnosi.
4: Dokładnie, to jest tego typu działania. Tutaj jeszcze trzeba podać w wypowiedzi Miedwiejewa, która też tutaj jak gdyby wskazują ten obszar bałtycki, że Rosja formalizuje tą strefę konfrontacji i tutaj mówi o ewentualnej niekontrolowanej eskalacji właśnie w tym obszarze, więc to są te działania, które Rosja nie tylko realizuje poprzez praktyczne przygotowanie sił i środków, przygotowanie państwa, które są widoczne dla służb wywiadowczych i ona tego nie ukrywa tak naprawdę. Plus do tego oczywiście ostre działanie w sferze informacyjnej, no jednych z najważniejszych osób w państwie rosyjskim, więc ta presja spowodowała to, że jednak Amerykanie wysłali przedstawiciela do Moskwy tak ostentacyjnie, jeszcze przelatując właśnie z obszaru Morza Bałtyckiego, tu mówię o wizycie szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej i ona była najważniejsza. No i później oczywiście wizyta przedstawicieli prezydenta Stanów Zjednoczonych w Moskwie i później w Ukrainie, więc to są właśnie takie... Mamy tutaj ten skutek tych wszystkich działań, o których wcześniej mówiłem.
16: Gdzie jeszcze możemy doszukiwać się analogii do roku 62, czyli do kryzysu kubańskiego?
4: No na razie w tej chwili nie mamy tutaj tej analogii, oby tej analogii nie było, bo to by znaczyło, że Rosja musiałaby realnie zagrozić działaniami konfliktu nuklearnego, nawet z ewentualnym próbnym lub takim użyciem środków właśnie nuklearnych gdzieś na poligonie, ewentualnie jakaś detonacja sygnalizacyjna, bo to też w doktrynie rosyjskiej coś takiego jest, bo nie ma Rosja w doktrynie czegoś takiego jak pierwsze uderzenie. Nie ma możliwości, przynajmniej tak teoretycznie, do tego typu działań przeprowadzić. Natomiast Rosja chce sprowokować NATO, żeby Rosja była tą ofiarą, żeby NATO zaatakowało Rosję. To jest jej dla nich najlepszy układ, ponieważ spowoduje, że cały ten system dowodzenia i system państwowy, który okaże się zagrożony, nie będzie tak sparaliżowany, tak jak było to podczas buntu Prigożyna, w którym państwowy system bezpieczeństwa nie wiedział, jak zareagować i był sparaliżowany. On nie to, że przez nie istniał, tylko po prostu nie wiedzieli na dole, jak na takie zagrożenie działać, którą stronę objąć jakby wsparciem. Tutaj, jeżeli będzie Rosjanie przedstawił to jako konflikt egzystencjalny własnego państwa, więc nie będzie oporów z użyciem broni nuklearnej, jeżeli chodzi o cały system. I to, do tego Rosja jak gdyby dąży, bo to nie jest takie proste po prostu wystrzelić i uruchomić broń nuklearną. To musi być naprawdę poważne zagrożenie, żeby system był stabilny i realizował te zadania. Więc Rosja szuka tego progu bólu w państwach Zachodu, w NATO, który będzie tym progiem, który NATO będzie musiało odpowiedzieć militarnie w stosunku do Rosji, a wtedy Rosja będzie właśnie mogła wejść w ten konflikt egzystencjalny i wtedy byśmy mieli tą analogię z kryzysu kubańskiego, gdzie Rosja, już nie mając możliwości obrony konwencjonalnej, będzie groziła właśnie uderzeniami bronią nuklearną. Tutaj na tym ograniczonym konflikcie, jak oni tutaj, ograniczonym konflikcie na Morzu Bałtyckim. Tak to sobie przynajmniej część analityków rosyjskich wyobraża.
16: Gdzie kończą się słowa, zaczynają się czyny? Pomówimy już po informacjach TOK FM. Jest z nami podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego. Informacje TOK FM.
6: Autopromocja.
3: Czy polscy piętnastolatkowie są przygotowani do dorosłego życia? Czym różnią się od rówieśników z innych krajów? Czy radzą sobie w cyfrowym świecie? To pokażą wyniki najnowszego badania PISA. I o tym będzie w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rano złożony został drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak dodał, fundamentem dla tego projektu jest trzecia rządowa ustawa w tej sprawie. Szef prezydenckiej kancelarii ocenił, że projekt stanowi próbę rozwiązania tego, tu cytat, jałowego sporu. Poprzednią rządową ustawę o rynku kryptoaktywów w czerwcu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Była to już trzecia próba wprowadzenia przepisów. Wczorajsze zdjęcia z pogrzebu Ratko Mladicia w Belgradzie były szokujące, ocenili na X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Dodali, że obecność na pogrzebie niektórych wysokich rangą serbskich urzędników budzi głęboki żal i stoi w sprzeczności z wartościami leżącymi u podstaw drogi Serbii do Unii Europejskiej. Von der Leyen i Costa przypomnieli we wspólnym komentarzu, że Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym odpowiedzialnym za ludobójstwo, który zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia. 73 osoby zostały ranne w atakach proirańskich Huti na Arabię Saudyjską, poinformował rzecznik koalicji walczącej po stronie uznawanego przez społeczność międzynarodową rządu Jemenu, generał Turki al-Maliki, cytowany przez agencję Reutera. Maliki zapowiedział, że koalicja stanowczo odpowie na ataki łamiące suwerenność królestwa, których celem jest infrastruktura cywilna i saudyjskie osady. W TOK FM czas na kulturę.
13: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. 12 spektakli, 9 z nich polskich, a także przedstawienie współpracowników Piny Bausz znalazły się w programie Polskiej Platformy Tańca, która 17 września rozpocznie się we Wrocławiu. To największe w Polsce Biennale Tańca i Choreografii. Współorganizatorem 9 edycji jest Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. Od kwietnia w stolicy Dolnego Śląska odbywają się wydarzenia, które zapowiadają Platformę, a część główną otworzy spektakl Ekspozycję w choreografii Marii Stokłosy. Produkcja powstała specjalnie na to wydarzenie, a biorący w niej udział tancerze zostali wyłonieni w otwartym konkursie. Spektakl, jak podkreślają jego twórcy, ma być dla widza rozgrzewką do patrzenia na ruch. 75 obrazów na 75. urodziny miasta. W Tyskiej Galerii Sztuki Obok wystawa prac artystów związanych z Tychami właśnie, mówi kurator galerii Wojciech Łuka.
10: Mamy na przykład na wystawie Tyszanina, który jest Ormianinem. Mamy również Kolumbijczyka, który w Bogocie ukończył Akademię Sztuk Pięknych, a dzisiaj jest Tyszaninem. Mamy również artystę, który mieszka w Monachium, ale utożsamia się z Tychami i też dał pracę. Mamy koleżankę, która w Portugalii przebywa, a jest Tyszanką i też dała pracę.
13: Wystawa w Tyskiej Galerii Sztuki Obok będzie czynna do 6 listopada. Koncerty kameralne, rodzinne i łączące jazz z klasyką. Ten rok artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej połączy wiele nurtów. W programie 81. sezonu znalazły się propozycje zarówno dla młodego, jak i wyrobionego melomana. Kolejny raz filharmonicy wyjdą także poza swoją salę koncertową, mówi dyrektor Filharmonii Janusz Ciepliński.
14: Chcemy powrócić do Urani. Tym razem już nie tylko koncert, ale spektakl, spektakularny spektakl baletowy, Święto Wiosny Igora Strawińskiego, a więc utwór z początku XX wieku, od którego tak naprawdę zaczęła się awangarda w Europie.
13: Do koncertu jeszcze trochę. Zaplanowano go na 24 kwietnia. Na scenie ma się wtedy pojawić 200 artystów, muzyków i tancerzy.
12: Dzień w przeważającej części kraju pogodny. Na północy okresami zachmurzenie może wzrastać do dużego i pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat. Około 27 pokażą termometry w centrum, a do 30 będzie na południowym zachodzie.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Z nami wciąż podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dzień dobry, kłaniam się panu ponownie.
16: Witam serdecznie.
15: Chcąc streścić to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, no, Rosja stara się eskalować po to, by użyć coraz większych gruźb, tak wnioskuję z pańskich wypowiedzi. Czy rzeczywiście NATO, które no, ma potencjał militarny dużo, dużo większy, jest bezradne wobec aktów sabotażu, cyberataków, tych dronowych pomyłek i tak dalej. Co Sojusz może z tym zrobić? Jak zapobiec realizacji tego scenariusza wymyślonego i napisanego przez Rosję?
16: Otóż analizy rosyjskie, tutaj powołuję się właśnie na tę percepcję rosyjską, jak Rosjanie widzą tą przestrzeń bezpieczeństwa, szczególnie NATO, tak naprawdę bardzo wydajnie działa w trybie wojny, czyli musi być przestawiony i uruchomiony artykuł 5. Natomiast wszystko, co Rosja robi w tej chwili, to jest stara się oddziaływać i wykorzystywać swoje zasoby, szczególnie jeżeli chodzi o zasoby wywiadowcze, dywersyjne, hybrydowe, po to, żeby nie uruchamiać tego artykułu 5. I tutaj niezdolność jako NATO całego do funkcjonowania poniżej tego artykułu 5 jest dla Rosji najbardziej wydajna, ponieważ wtedy rozgrywa każde państwo oddzielnie, bo każde to państwo oddzielnie jest właśnie, ma inne systemy i progi tak zwanego bólu, w którym uruchamia swoje systemy bezpieczeństwa. Niektóre państwa mogą trochę wcześniej, modernizują swoje prawa i służby specjalne i instytucje odpowiednie za bezpieczeństwo właśnie do prowadzenia gdyby przeciwdziałań pod tym progiem artykułu 5. Natomiast no, większość państw natowskich nie ma takich uprawnień albo takich możliwości. Więc to Rosja wykorzystuje. To jest najbardziej wydajny obszar prowadzenia przez rosyjskich operacji i to, jak widać, w dłuższym okresie Rosji daje jakiś skutek. To nie jest jakiś spektakularny skutek z dnia na dzień, ale Rosja się przygotowuje w tym wypadku raczej na długotrwałe oddziaływanie w tym obszarze. Więc to jest jak gdyby główny ciężar rosyjskich operacji w stosunku do NATO, które jak pan redaktor dobrze zauważył, no Rosja traktuje jako silny sojusz pod względem militarnym, ale tylko wtedy, kiedy zostanie uruchomiony artykuł 5.
15: Kiedy kończą się słowa, a zaczynają się czyny?
16: Mówi pan przede wszystkim o wypowiedziach rosyjskich, tak? Kiedy Rosjanie uruchomią w tych czynach. Bo to troszeczkę źle to rozumiemy, jeżeli chodzi z perspektywy właśnie rosyjskiej narracji. Rosjanie nie mówią, co zrobią, tylko przygotowują narrację pod to, co chcą zrobić. Czyli ten cały proces mówienia, straszenia, oddziaływania ma zbudować odpowiednią narrację. Jeżeli wtedy użyją dosyć skromnych w porównaniu do NATO swoich sił, powiedzmy, już wtedy będzie jakieś kinetyczne działanie związane na przykład z ograniczonym uderzeniem militarnym na któreś z państw bałtyckich lub właśnie tutaj działaniami hybrydowymi, które doprowadzą do masowych strat na terenie państw NATO, gdzie NATO będzie musiało wtedy podjąć decyzję, czy uruchomiamy artykuł 5, czy nie, to są właśnie tego typu działania, które budują pewną narrację, że my ostrzegaliśmy, my mówiliśmy, to wy jesteście agresorem, to, co się stało, to jest na pewno działanie nie nasze, tylko wy specjalnie doprowadzacie do tej konfrontacji i tak dalej. To jest wszystko budowanie przestrzeni informacyjnej, wypełnianie tej przestrzeni informacyjnej narracją, którą będzie można wykorzystać w przypadku konfrontacji.
15: Ale to nie jest tak, że kraje NATO, kraje wschodniej flanki pozostają bezczynne. Każdy z nich, nawet nie w sposób zorganizowany, no organizuje swój system mający odstraszać Rosję. Czy to wszystko jednak jest w porozumieniu i pod ścisłą kuratelą Sojuszu Północnoatlantyckiego?
16: No właśnie ta różnorodność w tym wypadku i brak koordynacji i jednoznaczności w przeciwstawianiu się rosyjskim właśnie takim działaniom podprogowym powoduje to, że mimo

0: Rosji. Oczywiście część państw, na przykład wschodniej flanki NATO, stara się zwalczać, szczególnie tutaj mówię o koordynacji państw bałtyckich. Tutaj mówię Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, ale też już powoli Szwecji, która też reformuje swoje struktury właśnie do walki w tej przestrzeni pod progiem 5 artykułu, czyli pod progiem wojny, więc te działania powoli się konsolidują, ale to nie jest jeszcze ta jakość, która by wyzwoliła w Rosji przekonanie, że nie jest w stanie osiągać swoich celów, a wręcz cały czas Rosja modernizuje swoje struktury siłowe po to, żeby prowadzić coraz bardziej zaawansowane i coraz groźniejsze operacje właśnie w tych obszarach.
1: A może NATO powinno zerwać z tym paradygmatem defensywnym, że sojusz jest tylko po to, by bronić i odpowiadać, a nie samemu prowadzić działania. Ja nie mówię w tej warstwie kinetycznej, ale choćby, nie wiem, dopuszczając się w odpowiedzi do jakiegoś cyberataku.
0: No tutaj powinniśmy mieć takie NATO działań specjalnych pod progiem 5 artykułu. Natomiast czegoś takiego w tej chwili nie istnieje. Nie istnieje taka wspólnota wywiadów czy kontrwywiadów poza taką naturalną ochroną, ale taką ofensywną, o której zapewne pan redaktor myśli. Tutaj te państwa mają różnorodną strukturę swoich sił i różnorodne zadanie, jeżeli chodzi o działanie. Nie ma takiej, powiedzmy, jedności, nie ma takich stanagów dotyczących na przykład wykorzystywania służb i nie państwa tutaj mają troszeczkę więcej jak gdyby swobody i więcej interpretacji do tego. Oczywiście wymieniają się informacje, działają, służby kontrwywiadowcze zwalczają potencjalne zagrożenia dotyczące działań wywiadowczych i dywersyjnych, natomiast takich ofensywnych działań w stosunku do Rosji prowadzonych przez służby wywiadowcze i państw NATO jako takiego skonsolidowanej struktury zarządzanej właśnie w ramach NATO, no nie ma. I tutaj ten oddziaływanie ofensywne jest bardzo rozproszone i nieefektywne w stosunku do Rosji, która walczy właśnie z Ukrainą, a ukraińskie służby mają właśnie ten potencjał oddziaływania na NATO, na Rosję, a NATO właśnie tej konfrontacji unika, działając tylko i wyłącznie pasywnie.
1: Zmieńmy na chwilkę temat. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował wczoraj, że siły zbrojne RP w najbliższych dniach rozpoczną testy polskich bezzałogowych systemów uzbrojenia, zdolnych razić cele na dystansie około 1000 kilometrów. To jest, nie wiem, przełom. Powinniśmy potraktować tę informację jako bardzo istotną, dającą nam nieco spokoju. No bo jeśli to jest tak istotne, jak można sobie wyobrazić, to chyba nie jest to zakomunikowane w ten oto sposób, tylko ginie gdzieś w gąszczu kolejnych informacji o tym, jakie systemy pozyskujemy, od kogo i kiedy one będą gotowe do użycia.
0: No, najlepszym odstraszaniem jest budowanie własnych zdolności i tutaj pokaz takich ćwiczeń, gdzie te zdolności są praktycznie pokazywane, nie tylko na defiladach czy na ściankach za politykami, ale takim właśnie praktycznym wykorzystaniem. To jest najlepszy sposób tej zdolności. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja podobnie pokazuje te zdolności, też na ćwiczeniach praktycznie jest używany sprzęt, szczególnie tutaj w tej triadzie nuklearnej, którą ostatnio Rosja bardzo mocno eksponuje. Takie oddziaływanie jest bardzo, bardzo potrzebne i tutaj ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że coś takiego wreszcie u nas ma miejsce. Natomiast zobaczymy, jak to będzie odczytywała Rosja. Rosja i tak nas traktuje jako Polskę, jako pewnego rodzaju zawias bezpieczeństwa w tym regionie i jako tak naprawdę najpoważniejszą siłę lądową, która może pokrzyżować rosyjską projekcję agresji tutaj w stosunku na przykład do państw bałtyckich, a także jako jedyny najsilniejszy hub logistyczny wspierający wysiłek obronny Ukrainy. Więc pod tym względem jesteśmy bardzo szczególnie traktowani. Więc nasza budowa odporności poprzez pokazanie zdolności, przynajmniej w tym obszarze kinetycznym, że potrafimy coś takiego zbudować, potrafimy też razić bardzo głęboko, jest bardzo ważnym elementem, ponieważ Rosja ma problemy z obroną swojej przestrzeni i Ukraińcy to udowadniają i dodatkowy aspekt, który wprowadza Polska, daje kolejną, kolejny

0: właśnie taką niepewność dla Rosji, czy ewentualny konflikt nie będzie dla Rosji bardziej kosztowny niż zakłada.
1: Ale ta świadomość Rosji o naszej sile, no bo tak rozumiem pańską wypowiedź, daje nam nieco spokoju, czy wręcz przeciwnie, naraża nas na te działania hybrydowe w dużo wyższym stopniu?
0: No, to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo dobre, ponieważ Rosja, wiedząc tam, gdzie ona ma deficyty, a my wypełniamy swoje deficyty jakością i zdolnością, szuka obszarów, gdzie nie mamy tej zdolności. Tutaj dobrze pan redaktor wskazał w pytaniu, że tymi deficytami z pozycji Federacji Rosyjskiej i tamtych analityków właśnie są te działania pod progiem wojny hybrydowej, o których tutaj wcześniej też mówiliśmy. To Rosja na pewno będzie wykorzystała, chociaż ten element oddziaływania militarnego też będzie wykorzystany, ale nie w takim wymiarze, jak na przykład miało to miejsce przed 2022 roku, natomiast w tym wymiarze na przykład strategicznym, nuklearnym, czy tak zwanym ograniczonym konflikcie nuklearnym, tutaj mówię szczególnie o Bałtyku, to tutaj Rosja będzie bardzo mocno eksploatowała. Zresztą, jak widać z wypowiedzi najważniejszych osób i z praktyki działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, no to jest to spójna narracja.
1: Bardzo dziękuję. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj był z nami, był oficer służby wywiadu wojskowego, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych. Czas na informacje TOK FM, a po nich wywiadówka, którą zapowie teraz Krzysztof Horwat.
2: Dzień dobry. Dzisiaj razem z Olgą Wasilewską z Instytutu Badań Edukacyjnych przyjrzymy się wynikom najnowszego badania PISA. Można z niego wiele wyczytać na temat umiejętności 15-latków z ponad 90 krajów świata. Jak na ich tle wypadają polscy uczniowie, w czym są lepsi od rówieśników z innych krajów, jak radzą sobie z różnymi zadaniami i ile czasu pochłaniają im urządzenia cyfrowe? Odpowiedzi na te pytania w wywiadówce po informacjach o 10.40. Zapraszam.
3: Autopromocja.
4: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
5: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
4: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM czwartki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu. Jest nas dwóch. Klapek. Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
4: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak. Za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.41, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Naczelna Izba Lekarska po ustaleniach naszego reportera zapowiada, że lekarzowi należącemu do grupy masowo wystawiającej recepty na opioidy w najbliższym czasie zostanie odebrane prawo wykonywania zawodu. Według śledczych działania grupy mają związek ze śmiercią co najmniej 4 kobiet w Krakowie, o czym opowiada podcast TOK FM Kurierzy Śmierci. Dariusz P. w śledztwie znany też jako anestezjolog z Dolnego Śląska, mimo postawionych zarzutów nadal ma prawo wykonywania zawodu i nadal może wystawiać recepty. Przyznaje w TOK FM rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
9: W tym celu ma odbyć się posiedzenie sądu lekarskiego. Niestety to wymaga jeszcze trochę czasu, ale o ile mi wiadomo, w ciągu najbliższych, właściwie jeszcze w tym miesiącu, to posiedzenie sądu ma mieć miejsce i ma ta sprawa być doprowadzona do końca. Także niestety mogę potwierdzić, że jeszcze to prawo wykonywania zawodu nie jest zawieszone.
8: Dariusz P. po 9 miesiącach na początku sierpnia został zwolniony z aresztu. W związku z dochodzeniem prowadzonym przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i specjalną prokuraturę antykorupcyjną w sprawie ochrony oszukańczych centrów telefonicznych, rezygnację złożył prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. To decyzja polityczna, napisał Krawczenko w komunikatorze Telegram i dodał, że nie chce, aby stanowisko prokuratora generalnego było wykorzystywane jako narzędzie politycznej konfrontacji. W sobotę NABU i SAP ogłosiły, że ujawniono działalność organizacji przestępczej, której według danych śledztwa przewodził jeden z kierowników jednostek organizacyjnych biura prokuratora generalnego. Według danych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w mieście rośnie bezrobocie, a tylko w lipcu dwóch pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych, łącznie prawie 1100 osób. Równocześnie rośnie mediana wynagrodzeń. W lutym przekroczyła ona 9200 zł i był to wzrost o ponad 7% rok do roku. Jak wynika z danych, z jednej strony rynek pracy w Krakowie nadal się rozwija i wzrasta liczba pracujących i wynagrodzeń, jednocześnie notowany jest wyraźny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Samorządy powiatu tatrzańskiego przyjęły rezolucję wyrażające sprzeciw wobec, jak napisano, bezprecedensowej fali nienawiści, agresji oraz brutalnych ataków medialnych skierowanych przeciwko mieszkańcom Podhala przez liderów Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Rezolucje są reakcją samorządowców na działania aktywistów DIOS, którzy w sierpniu kilkukrotnie protestowali na drodze prowadzącej do Morskiego Oka, sprzeciwiając się wykorzystywaniu koni do przewozu turystów i domagając się zastąpienia transportu konnego pojazdami elektrycznymi. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11:00. Teraz jeszcze pogoda. Dziś w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, około 27 pokażą termometry w centrum, a do 30 najcieplej będzie na południowym zachodzie. Dzień w przeważającej części kraju pogodny, na północy okresami zachmurzenie wzrastające do dużego i pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie padać deszcz.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry. Krzysztof Chorwat, serdecznie Państwa witam w kolejnej wywiadówce. Dzisiaj będzie o pewnym ważnym badaniu pokazującym obraz polskich 15-latków. Dotarły do nas świeżutkie wyniki badania PISA 2025, a więcej za chwilę w rozmowie z gościem. Najpierw przegląd wydarzeń z ostatniego tygodnia. A zaczynam celowo od zmian w szkolnych stołówkach, bo jakimś trafem wzbudzają one gorące emocje, a dodatkowo podgrzewają je niektórzy politycy prawicy, mówiąc, uwaga, cytuję, zagrożona jest egzystencja naszych dzieci. Przypomnę, w menu ma być mniej mięsa, mniej cukru, więcej warzyw i roślin strączkowych. Niektórzy grzmią, że sprawa jest ideologiczna, a dzieci będą głodować. Wiadomo nie od dziś, że polskie dzieci tyją coraz szybciej i trzeba coś z tym zrobić. I to są naukowe badania, a nie ideologia. Dlaczego szkoła nie miałaby więc narzucać zdrowych nawyków? Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała spotkanie z polonistami, autorami listu otwartego w sprawie oceniania matur z języka polskiego oraz z przedstawicielami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nauczyciele egzaminatorzy alarmują w liście, że kryteria oceniania matury są niejasne, nieprzewidywalne, a przez to niesprawiedliwe. Jest nowy raport Centrum Edukacji Obywatelskiej na temat uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach. Ci stanowią 5% wszystkich uczniów, co daje prawie ćwierć miliona osób, to głównie Ukraińcy. To, co niepokoi ekspertów, to fakt, że wraz z przechodzeniem do kolejnych klas szkół ponadpodstawowych liczba uczniów cudzoziemców stopniowo maleje. Nie bardzo wiadomo dlaczego, ale powinniśmy się tym zainteresować. Mówiła w TOK FM jedna z autorek raportu, Elżbieta Świdrowska.
0: To są osoby, które rosną poza systemem edukacji, poza rozwojem społecznym, relacji rówieśniczych. Szczególnie odchodzenie, rezygnacja ze szkół ponadpodstawowych. Widzimy to z roku na rok, że coraz więcej uczniów rezygnuje. Rośnie liczba osób, które nie kończą szkoły. I to jest kłopot również myśląc o tym, jakie podejmą decyzje w przyszłości, jak się wojna skończy, czy wrócą do Ukrainy, czy pojadą gdzieś dalej. Ważne dla nas jest, żeby to były dzieci, które mają edukację.
10: Dlatego eksperci radzą, żeby śledzić losy tych, którzy odchodzą z systemu i szukać odpowiednich rozwiązań. A w studiu TOK FM serdecznie witam panią Olgę Wasilewską, kierowniczkę Zespołu Badań Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jak już powiedziałem, mamy wyniki najnowszego badania PISA. To międzynarodowe badania prowadzone na całym świecie co 3 lata, choć w przyszłości będą co 4 lata. Badają umiejętności uczniów, 15-latków konkretnie, w 3 dziedzinach. Czytanie, matematyka i przyroda.
4: 3 podstawowe dziedziny w badaniu PISA, badane regularnie i w każdej edycji dodatkowe dziedziny innowacyjne, które służą pomiarowi wybranych zagadnień. W tej edycji taką dodatkową, innowacyjną dziedziną było uczenie się w cyfrowym świecie.
10: Jednocześnie bardzo często te badania są jednak punktem wyjścia do dyskusji w ogóle o tym, czy młodzież jest gotowa do dorosłego życia. W Polsce badania były prowadzone wiosną zeszłego roku.
4: Ponad 7 tysięcy uczniów, reprezentatywna próba 15-latków. Badanie PISA jest wyjątkowym badaniem, ponieważ ono pozwala nam wnioskować na temat całej populacji 15-latków w każdym z krajów uczestniczących w badaniu. W tej edycji była to rekordowa liczba krajów. Wzięło udział w badaniu aż 91 krajów i regionów.
10: No i jak ci polscy uczniowie wypadają na tle rówieśników z innych krajów?
4: No i tutaj bardzo optymistyczna wiadomość, jeśli chodzi o polskich uczniów. Dobra wiadomość jest taka, że polscy 15-latkowie na tle rówieśników z innych krajów mają wysokie umiejętności w każdej dziedzinie. Dotyczy to zarówno rozumienia czytanego tekstu, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych. Polska w każdej z tych dziedzin wypada powyżej średniej dla krajów Unii Europejskiej, powyżej średniej dla krajów OECD. Znajdujemy się w takiej czołówce najlepszych krajów europejskich. Jak spojrzymy na przykład na kraje Unii Europejskiej, to w naukach przyrodniczych wyższe wyniki uzyskali jedynie 15-latkowie z Finlandii i z Estonii. W matematyce tylko z Estonii. A w rozumieniu czytanego tekstu w Estonii i w Irlandii.
10: I o czym to świadczy? O naszym systemie bardziej edukacji, czy o naszych nastolatkach właśnie, że sobie świetnie radzą?
4: Znaczy, powiem tak, no ten wysoki wynik polskich uczniów na tle innych krajów jest taki, bym powiedziała, trochę słodko-gorzki. Bo jak popatrzymy na to, co dzieje się w innych krajach i to, co dzieje się na poziomie międzynarodowym, globalnie w edukacji, no to nie dzieje się dobrze. Tutaj pamiętamy w poprzedniej edycji badania, w PISA 2022, obserwowaliśmy w większości krajów znaczące spadki wyników. No i teraz jesteśmy 3 lata później, PISA 2025. Można by się było spodziewać może jakiegoś odbicia, może jakichś wzrostów, natomiast tylko w nielicznych krajach obserwowane są wzrosty wyników i to od razu powiem, są kraje z tych takich dalszych pozycji w rankingu. To są takie kraje, które i tak mają dużo do nadrobienia. Filipiny, Kambodża, więc żaden z krajów o wysokich wynikach w tej edycji nie uzyskał wyższych wyników niż poprzednia.
10: W krajach z czołówki też?
4: W krajach z czołówki też. W Polsce wynik w PISA 2025 pozostaje dalej na podobnym poziomie. Tak naprawdę jesteśmy jednym z niewielu krajów europejskich, gdzie nie odnotowaliśmy spadków, gdzie te wyniki pozostają bez zmian.
10: W czołówce nadal daleka Azja?
4: Tak, na najlepszych pozycjach we wszystkich trzech dziedzinach są kraje azjatyckie, regiony Chin, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Makao. I tutaj jest, jakby można powiedzieć, trochę taka wręcz inna liga, jeśli chodzi o te wyniki.
10: Często, przynajmniej w poprzednich badaniach, odnosiliśmy sytuację do pandemii. Ci badani w zeszłym roku zaczynali czwartą klasę właśnie w momencie przyjścia pandemii, w momencie lockdownu. Czy ten lockdown jakoś też tu można powiedzieć, że jeszcze się przekłada na te wyniki?
4: Jak spojrzymy sobie na przykład na 23 kraje OECD. Jest taka grupa 23 krajów OECD, które uczestniczyły, podobnie jak Polska, w badaniach PISA od samego początku, od pierwszej edycji.
10: Czyli 2000 roku,
4: tak? To średni wynik dla tej grupy krajów jest w tej chwili najniższy spośród wszystkich edycji do tej pory. Co to znaczy? To znaczy, że współcześni 15-latkowie mają niższe umiejętności niż 15-latkowie 10 lat wcześniej i 20 lat wcześniej. No jest to bardzo niepokojące zjawisko, no i wymaga naprawdę dużego namysłu, jeśli chodzi o przyczyny.
10: A jest jakiś pomysł, skąd to się bierze? No oprócz tej wspomnianej pandemii, być może, bo to też nigdy nie jest jasne.
4: To znaczy tak, w 2020 drugim roku jakby dużo tłumaczeń spadku umiejętności na świecie poświęcono właśnie pandemii, edukacji zdalnej, tej czasowemu zamknięciu szkół. Natomiast te zwiastuny pewnego spadku umiejętności tak naprawdę były już trochę wcześniej. I ten 25 rok pokazuje, że być może ten wpływ pandemii to nie było wszystko. W grę wchodzą również inne czynniki. Ja tu bym się pokusiła o wspomnienie o kwestiach wpływu technologii cyfrowych i ich wpływu na procesy poznawcze, procesy uczenia się, koncentrację uwagi. Ale też drugim takim ważnym aspektem jest motywacja i w ogóle stosunek do edukacji i do uczenia się.
10: Czy tutaj też w tych badaniach, jak w poprzednich, wynika z nich, że polscy uczniowie właśnie nie bardzo lubią w ogóle się uczyć?
4: Z tych badań wynika, że polscy uczniowie krytycznie bardzo oceniają użyteczność szkoły i użyteczność edukacji. Na tle innych krajów bardzo wysokie są odsetki w przypadku takich stwierdzeń uczniów, którzy uważają, że szkoła jest stratą czasu.
10: Czyli nie wiedzą, po co ta wiedza im jest potrzebna właściwie.
4: Tak, tak. W badaniu PISA mierzone są też w tej edycji takie dwie ważne kwestie: ciekawość i wytrwałość 15-latków. No i w ciekawości te nasze wyniki na tle innych krajów nie są wysokie, są poniżej tych średnich unijnych i poniżej średnich dla OECD, a w wytrwałości, muszę powiedzieć, jesteśmy wręcz na ostatnim miejscu, na ostatniej pozycji, razem ze Słowenią ex aequo. Natomiast jakby we wszystkich krajach globalnie, generalnie średnio na poziomie międzynarodowym obserwujemy spadek tej ciekawości i wytrwałości.
10: A jest chociaż jakiś jeden kraj, jak chociażby ta wspomniana Estonia może, na który możemy patrzeć z uznaniem i dążyć do, no bo już nie mówię o tych dalekich, prawda, właśnie Singapur czy Japonia, jak pani mówi, bo to też kulturowo bardzo odległe, ale może ktoś tu z sąsiadów nam coś podpowiedział.
4: Na pewno z takich krajów, które mają wysokie wyniki, no to jest już ta wspomniana Estonia. Mówi się, że Estonia jest nową Finlandią, ponieważ wcześniej jakby ta Finlandia była tak przez wiele lat gloryfikowana, Finlandia miała bardzo wysokie wyniki w PISA, natomiast wyniki Finlandii systematycznie spadają i w tej chwili, no na przykład w rozumieniu czytanego tekstu polscy uczniowie mają wyższe wyniki niż polscy 15-latkowie, niż 15-latkowie w Finlandii chyba po raz pierwszy.
10: To brawa dla polskich uczniów.
4: Tak. Z takim krajem wyróżniającym się, jak o nie wspomniałam, jest też Wielka Brytania. Wielka Brytania tutaj ma wyższe wyniki niż Polska, jeśli chodzi o rozumienie czytanego tekstu, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze.
10: To powiedzmy jeszcze o różnicach w wynikach chłopców i dziewcząt, bo to zazwyczaj też się w ten sposób właśnie analizuje. Jak tutaj wygląda sytuacja? Co się zmieniło?
4: W Polsce, podobnie jak w poprzednich edycjach, widzimy, że dziewczęta lepiej radzą sobie z czytaniem, zrozumieniem czytanego tekstu. W przypadku nauk przyrodniczych, podobnie również jak w poprzednich edycjach, nie ma różnicy, nie zaobserwowano różnicy w wynikach. Natomiast widoczna jest różnica w matematyce na korzyść chłopców. To jest o tyle istotne, że w badaniu PISA 2022 w poprzedniej edycji wyniki dziewcząt i chłopców nie różniły się. Teraz widzimy, że średni wynik chłopców jest wyższy, a jeśli spojrzymy bardziej szczegółowo na poziomy umiejętności dziewcząt i chłopców, to widzimy, że w przypadku dziewcząt wzrósł odsetek dziewcząt, które mają wyłącznie takie bardzo podstawowe, bardzo niskie umiejętności matematyczne.
10: A urządzenia cyfrowe, no bo to był jeden z tych badanych obszarów tak dokładniej, jak radzą sobie polscy uczniowie w świecie cyfrowym?
4: Badanie PISA dostarcza też nam wiele informacji nie tylko o samej szkole, ale też o różnych praktykach, zachowaniach, postawach, doświadczeniach uczniów. No i widzimy, że ta cyfrowość to jest codzienność 15-latków w Polsce. Oni korzystają regularnie z urządzeń cyfrowych i co ważne, ta częstotliwość korzystania z urządzeń cyfrowych, no, deklarowana przez nich, jest wyższa w Polsce niż średnio w innych krajach. Dotyczy to spędzania czasu przy komórce, czy w ogóle przy urządzeniach cyfrowych, zarówno w czasie wolnym, w weekend, po szkole, przed szkołą, jak i tutaj taki mamy ciekawy wskaźnik spędzania czasu wolnego, wykorzystując urządzenia cyfrowe w szkole. Tak? Tutaj również na tle innych krajów w szkole do spędzania czasu wolnego dużo polskich 15-latków korzysta z urządzeń cyfrowych. Wychodzi nam, że w dzień, w weekend średnio 4,5 godziny dziennie na urządzeniach cyfrowych. No i jest to tam bodajże o godzinę z kawałkiem więcej niż średnio w krajach Unii Europejskiej.
10: To wszystkie te uwagi, no i przede wszystkim wnioski powinni wziąć pewnie sobie do serca ci, którzy czuwają nad reformą, chociażby wchodzącą właśnie do szkół. Być może tutaj trzeba by było jakieś lekcje wyciągnąć. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pani Olga Wasilewska z Instytutu Badań Edukacyjnych była z nami. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
10: A kolejna wywiadówka za tydzień, we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia. A za chwilę wraca Przemysław Iwańczyk w przedpołudniu Radia Tok FM.
6: Reklama.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Karol Nawrocki za uregulowaniem rynku kryptowalut. Tak twierdzi szef jego kancelarii. Do Sejmu trafił kolejny prezydencki projekt w tej sprawie. Polscy uczniowie w europejskiej czołówce. Według badania PISA 2025 ich mocne strony to przyroda i matematyka. Ceny energii rosną szybciej niż prognozowano. Rząd twierdzi, że ma narzędzia do ich regulacji. 8 września, minuta po 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Przekazał, że jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie. I według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia rządowa ustawa.
13: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
12: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
13: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
12: A według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Z kolei Pałac Prezydencki krytykował rozwiązania forsowane przez rząd jako zbyt skomplikowane i duszące przedsiębiorczość. Mamy globalny kryzys w edukacji, ale polscy uczniowie są w czołówce Unii Europejskiej. W najnowszych badaniach PISA 2025 osiągnęli bardzo dobre wyniki, mówi szef Instytutu Badań Edukacyjnych dr Tomasz Gajderowicz.
14: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie, to...
12: Lepsze wyniki w naukach przyrodniczych i matematycznych od Polski osiągnęły tylko trzy państwa: Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo. W badaniu uczestniczyło 91 krajów i regionów, a polscy uczniowie we wszystkich badaniach osiągnęli wyniki powyżej średniej. Więcej na ten temat powiemy w informacjach o 12.00. Ceny energii są zależne od czynników międzynarodowych, na które mamy ograniczony wpływ, przyznał pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, wiceminister energii Wojciech Wrochna. Według prognoz drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Rządzący mają jednak w rękach pewne narzędzia i mogą reagować na to, co się dzieje na rynku, powiedział na antenie TOK FM Wojciech Wrochna.
10: Dbać o to, żeby mieć odpowiednie zapasy paliw, o to, żeby system był zdywersyfikowany, o to, żeby taryfy były na minimalnym poziomie, tam gdzie mówimy o odbiorcach indywidualnych, końcowych, tych, którzy podlegają taryfowaniu.
12: Wiceszef resortu energii mówił też o perspektywie długoterminowej.
10: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
12: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Blisko 2/3 Niemców jest zaniepokojonych wynikiem wyborów do parlamentu w Saksonii-Anhalcie, w których zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Zadowolony z takiego wyniku jest co czwarty Niemiec. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu dla ARD. Aż 3/4 badanych oceniło, że rząd federalny zasłużył sobie na nauczkę, którą był wynik wyborów w Saksonii-Anhalcie. Odmiennego zdania jest 18% badanych. Nauczyciele w Łodzi mają zarabiać więcej. Chodzi o dodatki do pensji, o których decydują samorządy. Kto i na ile może liczyć, o tym wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
15: To jest dodatek dla opiekuna stażu i mentora dla początkujących nauczycieli. Będzie wzrost ze 100 zł do 200 zł. Również nowy dodatek, który się pojawi dla opiekuna grupy w bursach. Będzie to wysokość 500 zł. Również dodatek dla wychowawcy klasy i nauczyciela, który opiekuje się oddziałami przedszkolnymi. Będzie tutaj wzrost 350 zł do 500 zł.
12: Dodatki to dobra wiadomość, ale nierozwiązane pozostają inne problemy, powiedziała TOK FM nauczycielka 3 LO w Łodzi, Beata Garczyńska.
16: Chcielibyśmy też jakiegoś zadośćuczynienia za to, że poświęcamy czas swój prywatny na wycieczkach szkolnych, które wymagają od nas 24-godzinnego czasu pracy.
12: Ale to wymaga jednak ogólnopolskich regulacji. Kolejne informacje w TOK FM o 11.20. Wtorek pogodny z przewagą słońca, przelotny deszcz możliwy dziś tylko na północnym zachodzie. 30 stopni pokażą termometry na Dolnym Śląsku i w Opolskiem, 28 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 24-25 na Podlasiu i Pomorzu.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Kontynuujemy przedpołudnie Radia TOK FM. W naszym studiu doktor habilitowana Alicja Waszkiewicz-Rawif, psycholożka i mediaznawczyni z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Najnowszy raport Fundacji IBRIS, Platformy Społecznościowej i Oszustwa Internetowe, pokazuje, kto w internecie ma bardziej otwarte postawy, a kto jest powściągliwy. I tutaj pewnie wielu z państwa będzie zaskoczonych, bo okazuje się, że ci młodsi, którzy przynajmniej w takim stereotypie naszego myślenia o ich swawoli i braku roztropności momentami, ja wiem, że stereotypy są przekleństwem, wykazują dużo wyższe wyczulenie na treści, które mogą być fejkowe, które mogą być pewnym zagrożeniem, niż osoby starsze, które prezentują postawę, i tutaj jest to cytat z badań, ekshibicjonistyczną. Pani też jest zaskoczona, pani doktor?
18: W sumie to nie, dlatego że cyfrowi tubylcy, którzy całe swoje życie kojarzą z takim naturalnym wykorzystywaniem mediów społecznościowych, już od samego początku ciągle słyszą, ile tam jest zagrożeń. Patrzą, co się dzieje wśród ich znajomych, co się dzieje w instytucjach, jak łatwo kogoś skrzywdzić w mediach społecznościowych. Także mnóstwo raportów dotyczących ich zdrowia psychicznego pokazuje, że są samotni, że mają kłopoty w relacjach, wysoką niepewność co do tego, jak będzie. Jeśli dołożymy do tego ich świadomość tego, jak zmienne są media, i jak łatwo wykorzystać to, co oni tam umieszczą przeciwko nim, to nie dziwi mnie ich taka ostrożność.
17: To jest ostrożność i bierność zarazem, bo ile ci starsi użytkownicy mediów społecznościowych bardzo ochoczo angażują się w dyskusję, prezentują swoje punkty widzenia, tak ci młodzi no, w tej chwili wyłączają się z publikowania swojego zdania, unikają debat. Tutaj też posługuję się już wnioskami z tego raportu, a większość treści postrzegają jako reklamę bądź też komercyjnej autopromocji. To też jest bardzo zła wiadomość dla tych, którzy te media społecznościowe tworzą.
18: Trudno mi oceniać, co na ten temat myśli Meta albo właściciele TikToka. Natomiast jeśli chodzi o samych użytkowników, to oni rozglądają się, patrzą, co się dzieje i starają się traktować media jako z jednej strony przedłużenie swojej tożsamości, ale dbają mocno o swoją prywatność. Widzą, co się dzieje, jeśli chodzi o ludzi, którzy zostali oszukani. Widzą nadużycia. Raporty pokazujące cyberbullying budzą przerażenie tego, jak już młode dzieci robią sobie zdjęcia i później dochodzi do przemocy rówieśniczej. To nie jest tak, że oni nie zdają sobie sprawy z tego zagrożenia.
17: Ale to jest też świadomość praw, która idzie dodatkowo?
18: Tu się zastanawiam. Dlatego, że czym innym jest taka performatywność, wykorzystanie tego na co dzień, czytanie, używanie TikToka do rozrywki, do oglądania lifestyle'u, a czym innym jest na przykład aktywność obywatelska, czyli zabieranie pewnego stanowiska. Jak patrzyłam na ten raport, on tam też dotyka kwestii właśnie politycznych. A badania, które na przykład ja razem z dr Agnieszką Marzenną przeprowadziłam na reprezentatywnej po próbie młodych Polaków 18-24, pokazują, że oni wykorzystują media społecznościowe w przeważającej procencie do takich lifestyle'owych rzeczy. Muzyka, sport, oglądanie rozrywki. To było tylko powyżej 5% kwestii dotyczących polityki lub praw obywatelskich. Tu bym też szukała gdzieś odpowiedzi, czyli patrzyła na media społecznościowe jako przede wszystkim na przestrzeń komercyjną, a nie przestrzeń jakiejś debaty publicznej czy politycznej.
17: Jeszcze jedna kwestia, na którą zwraca uwagę autor badań, mianowicie młodzi postrzegają treści w mediach społecznościowych głównie jako reklamę, bądź też próbę takiej nachalnej, komercyjnej autopromocji. I myśli pani, że jest to, pani doktor, współzależne, że im więcej takich treści, a niewątpliwie możemy to stwierdzić, tym większa odporność młodych ludzi na to, co jest w tym przekazie?
18: Tak, to taki klasyczny efekt już badany wielokrotnie, jeśli chodzi o perswazję medialną, taki efekt bumerangowy, który pokazuje, że im bardziej nam się coś próbuje wmówić, tym bardziej jakby odbijamy to od siebie. W związku z tym młodzi nie tylko są ostrożni, nie do końca mają zaufanie do tych technologii, wiedzą, że do Facebooka trudno zadzwonić, do Instagrama się dostać, jak już raz jest to upublicznione, to krąży, więc wiedzą, że jest w pewien sposób ich nikła kontrola nad tym. Mając tą świadomość, raczej starają się ostrożnie podchodzić do publikowania kwestii ważnych, jakichś stanowisk. Mówimy o pewnej średniej, bo oczywiście są grupy radykalizujące się i o tym też warto pamiętać, dlatego że taką odpowiedzią na zagubienie, gdzieś brak norm i tą liczną ofertę zróżnicowanych mediów jest szukanie miejsca swojej bańki, w której mogę posłuchać tego, z czym się w pełni zgadzam. Także z jednej strony brak zaufania, z drugiej strony możliwość radykalizacji poglądów.
17: Zastanawia mnie jeszcze, czy ta powściągliwość, aby nie wynika... Nie chcę tutaj zarzucać młodym ludziom postaw oportunistycznych, ale także ze świadomości, jak ten świat wygląda, że deklaracje dotyczące postaw bardzo często, ponieważ w sieci nic nie ginie, są później rozliczane. I wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o świat polityki, bo na tym poletku jest to najbardziej widoczne, tylko że młodzi rozumieją ten mechanizm i prezentowanie swoich postaw może obrócić się przeciwko nim za lat 5, 10, a nawet dalej.
18: Tak. Myślę, to ciekawa uwaga, zdecydowanie, bo młodzi widzą, ile czasu przed nimi, ile jeszcze wyborów, możliwości i starają się najprawdopodobniej zapobiegać błędom, wykazują się może pewną ostrożnością. Choć byłoby super, gdyby siedział koło mnie przedstawiciel właśnie na przykład moich studentów. Może by się nie zgodził. To jest jedynie moja intuicja. Myślę, że jakąś odpowiedzią na to jest właśnie zapraszanie do debaty różnych głosów. Tak, żeby młodzi mogli usłyszeć siebie, skonfrontować się z różnymi opiniami. To jest trochę trudne w dobie algorytmów, które podbijają to, co jest negatywne, skandalizujące lub silnie jednoznaczne, nacechowane emocjami. Także myślę, że taki postulat debaty, rozmów, słuchania się wzajemnego mógłby pomóc.
17: Mhm, to jeszcze mamy sporo czasu, więc możemy sobie na ten temat porozmawiać o tych starszych. Dlaczego? I to już na poziomie informacji, które do nich docierają, aż 98% tych starszych, jest to grupa 50-59 lat, spotyka się z oszustwami w sieci. A ci młodzi mają kontakt z tym oszustwem tylko na poziomie 67%. To już jest kwestia pokonania tych pierwszych barier, ustawienia sobie tej poprzeczki weryfikacji informacji.
18: Musiałabym też zobaczyć do końca, jak skonstruowano to pytanie, które było stawiane młodym. Być może to, co dla młodych jest oszustwem, nie jest nim dla osób starszych. Tutaj bym się przyjrzała temu, w jaki sposób jest to definiowane. Ale też nasza rozmowa na temat tego, jak konkretna grupa wiekowa to postrzega, gdzieś skłania mnie do tego, że w końcu też osoby starsze są zauważane i nie tylko młodym poświęcamy czas, dlatego że to tam odbywa się również debata polityczna, o ich głosy najczęściej walczą dominujące partie. Także tu bym sprawdziła, jak oni definiują, czym jest nadużycie, czym jest konkretna manipulacja.
17: Dotyka pani doktor teraz spraw związanych z polityką, więc przytoczę, pozwoli pani, kolejne dane z tego raportu. Myślę, że dla wielu mogą być one zaskoczeniem. Wie pani, kto wykazuje największą aktywność w mediach społecznościowych? Wyborcy której partii?
18: Najprawdopodobniej mocno prawicowej.
17: I na drugą nóżkę też razem, to jest 88% i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 85%.
18: To jest ta radykalizacja, o której wspominałam wcześniej.
17: Jak to czytać?
18: Zastanawiam się. To znaczy, chciałabym zobaczyć nie tylko badania ankietowe, ale fokus. Bardziej spojrzałabym na świat znaczeń tych grup społecznych. Znowu, jestem ostrożna tutaj z wnioskami, dlatego że media trochę mają tendencję do tego, żeby czytać tylko lidę raportów, a nie ich wnętrze, a jak dobrze wiemy, to się zwykle źle kończy i dla akademików, i dla polityków, i dla mediów, jeśli raporty niesprawdzone są cytowane, więc przyjrzałabym się temu. To jest ten element radykalizacji, który jakby występuje w obu tych... Delikatnie mówiąc, radykalizacji, silnie zdefiniowanych poglądów, czy to lewicowych, czy prawicowych, które wpisują się w logikę algorytmów medialnych. Tak? Mocne przymiotniki, chwytliwe lidy, jednoznaczno biało-czarny świat, polaryzacja, którą łatwo tam zaprezentować w mediach społecznościowych. To by była taka pierwsza moja intuicja, jeśli chodzi o odpowiedź na pana pytanie.
17: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor habilitowana Alicja Waszkiewicz-Rawif jest naszą rozmówczynią, psycholożka i medioznawczyni z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Autopromocja. 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nip. Zapraszam.
11: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
21: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
22: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
20: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej

0: Reklama.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 11.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po południu zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale decyzja w sprawie Radosława Piesiewicza nie będzie. Możliwe za to, że ustalona zostanie data zwołania zarządu, bo to właśnie zarząd może zdecydować o jakichkolwiek zmianach we władzach PKOL-u, w tym o ewentualnym odwołaniu prezesa. 16-osobowe prezydium jest w sprawie Piesiewicza podzielone. Niektórzy, jak wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka, są za odwołaniem.
5: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? No, moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
4: A inni są raczej przeciw, jak drugi wiceprezes Andrzej Supron.
6: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
4: Prezydium PKOL-u zbierze się o 15. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jeszcze we wrześniu ma nadzieję na spotkanie z Donaldem Trumpem, by omówić pakiet wsparcia w zakresie obrony powietrznej dla Kijowa. Stolica Ukrainy w okresie letnim stała się celem nasilonych rosyjskich ataków rakietowych i uderzeń dronów. Ukraiński przywódca powiedział dziennikarzom, że liczy na spotkanie z prezydentem USA po 20 września, a podczas rozmowy zamierza zabiegać o amerykańskie dostawy sprzętu, który pomoże w przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych. Szefowa islandzkiej dyplomacji wezwała ambasadora USA w Reykjaviku na rozmowę. Jak przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Islandii nadawcy publicznemu RUF, celem spotkania jest przekazanie, że wpis Donalda Trumpa był całkowicie niewłaściwy. To po publikacji przez prezydenta USA Donalda Trumpa nowej mapy Ameryki Północnej na grafice Islandia jest częścią Stanów Zjednoczonych. Sprawa wzbudziła także krytykę w Danii. Premierka Mette Frederiksen podkreśliła, że mieszkańcy Grenlandii wielokrotnie deklarowali, że nie chcą być częścią USA. Władze Argentyny zapowiedziały, że złożą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez izraelskie firmy naftowe, które działają na Falklandach bez zgody rządu w Buenos Aires. Zdaniem władz Argentyny zawiadomienie ma służyć ochronie zasobów naturalnych oraz praw kraju, między innymi do Falklandów, a także otaczających ich obszarów morskich w związku z domniemaną działalnością firm poszukiwawczo-wydobywczą w rejonie archipelagu. W czwartym kwartale tego roku 32% polskich firm planuje rekrutację nowych pracowników, a to ponad połowa mniej, 15% ma w planach redukcję etatów, wynika z badania Manpower Group. Żadnych zmian w strukturze zatrudnienia nie planuje 52% przedsiębiorstw. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.40. Dziś przeważnie sporo słońca i wyższe niż w ostatnim czasie temperatury. Więcej chmur może się pojawiać okresami tylko na północy i na Pomorzu pod wieczór prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 stopnie na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat. Około 27 stopni będzie w centrum, a do 30 na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Alicją Waszkiewicz-Rawif, psycholożką i medioznawczynią. Jeszcze raz dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: O tym, jak zachowujemy się w mediach społecznościowych ze względu na wiek. I ci starsi, a to grupa 50-59 lat, i ci młodsi, czyli grupa 18-29, to wszystko na kanwie raportu Fundacji IBRIS, platformy społecznościowe i oszustwa internetowe. Dotykaliśmy już kilku przestrzeni i też wniosków z tego raportu. Zeszliśmy na politykę. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić jeden wątek. Mianowicie, skoro na drugim biegunie, jeśli chodzi o angażowanie się w media społecznościowe, na drugim biegunie znajdują się wyborcy i zwolennicy PiS-u oraz Rozwoju Plus, to czy można to tłumaczyć ich zaawansowanym wiekiem, no bo taka jest ta struktura, a co za tym idzie być może wykluczeniem i też niedostępnością do mediów społecznościowych, czy to błędne myślenie i błędna ścieżka?
0: No, byłabym ostrożna. Dziś dostęp do mediów społecznościowych jest no właściwie codziennością. Chciałabym tutaj zobaczyć wyniki dotyczące miast i regionów wiejskich. Tu może by nam to trochę zróżnicowało próbę. Ale to, o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie jak starsze pokolenia patrzą na udostępnianie opinii i to angażowanie się, pokazuje, że no niektóre dyskursy polityczne lepiej prezentują się w mediach. No to cała dyskusja na temat Trumpa i Stanów Zjednoczonych, tak? Krzykliwe kolory, jednoznaczne ustosunkowania do grup obcych, hasła pełne emocji i tego, kim my jesteśmy, a kim są inni. No, są takie partie polityczne, które no, idealnie wpisują się w pewne bańki algorytmów mediów społecznościowych.
7: Posłużyliśmy się w naszej rozmowie, ale to wynika z raportu, terminem ekshibicjonizm w sieci. A jak pani w ogóle definiuje sobie ekshibicjonizm w sieci? Nawet nie sobie, tylko też z punktu widzenia nauki. Czym ten ekshibicjonizm jest?
0: Ekshibicjonizm medialny już tak ponad pół wieku temu było opisane chociażby przez Meca. I ten francuski semiotyk filmu pokazywał, jakie są konsekwencje pokazywania obrazów ludziom i tego, że oni siebie pokazują innym. Czyli ekshibicjonizm trochę polega na tym, że z jednej strony czerpiemy przyjemność, taką wojerystyczną przyjemność z patrzenia, z czytania, jak jest u innych, z oglądania. Z drugiej strony mamy bezpieczeństwo, że sami nie musimy się tak samo ujawniać. Taką zmianą reguł gry w ogóle w mediach były właśnie media społecznościowe, które dały ludziom możliwość również pokazywania siebie w momencie, kiedy oglądają innych. No dzisiaj popularne chociażby wśród młodych to, że ja mogę grać i oglądać to, jak gra ktoś razem ze mną, gramy razem, patrzymy na siebie, jak gramy, patrząc na to, jak na ekranie zachowuje się jeszcze mój bohater. Czyli ta ilość ilość tych kanałów, kiedy ja jestem oglądany i mogę oglądać innych, w ostatnich latach mocno się zwiększyła. Mamy do czynienia z intensyfikacją ekshibicjonizmu, zwłaszcza wizualnego w mediach.
7: No, pójdźmy dalej. Są programy telewizyjne, które oglądamy, oglądając, jak inni oglądają.
0: Patrzę. To nam aktywizuje takie dwa mechanizmy. Z jednej strony mam tą przyjemność, że widzę, oglądam, patrzę, co się dzieje. To trochę jak teraz w radiu patrzymy na siebie, rozmawiamy i jest kontakt. Z drugiej strony mamy dodatkowy element, czyli gdybyśmy sobie wyobrazili, że państwo mogą nas zobaczyć na kamerze i jeszcze my patrzymy na państwa w tym samym momencie, jak w niektórych na przykład podcastach, które można oglądać, pojawia się kolejny bodziec, pojawia się kolejny kanał, który ja powinnam brać pod uwagę. No, jest ciekawie, ale to ma koszty. Koszty związane z pobudzeniem emocjonalnym wyższym, czyli ekshibicjonizm prowadzi do tego, że ja po prostu mocniej, silniej przeżywam, że patrzę i jestem oglądany.
7: Ale czy jest konsekwencja, czy pobudka?
0: Myślę, że to jest konsekwencja tego, że mam więcej kanałów odbioru tego, jak jestem oglądany i jak nadaję przekaz dotyczący swojego własnego zachowania. To jest po prostu bardziej angażujące.
7: Nie, zastanawia mnie, skąd w ludziach bierze się ta potrzeba wejścia na te wyższe rejestry emocji.
0: Sama się nad tym zastanawiam, dlaczego my ciągle, a powiedziałam to chyba do pytania do filozofa, dlaczego my ciągle dalej, mocniej, szybciej, więcej. To jest chyba w ogóle pytanie naszej dzisiejszej kultury medialnej. A sporo dzieł kultury czy naukowców nad tym się zastanawia, gdzie to nas doprowadzi. Być może to, od czego zaczęliśmy, czyli że młodzi mówią trochę nie, tak nie chcę. Może to jest coś, co warto badać i obserwować, jak młode pokolenie reaguje, będąc tak bardzo przebodźcowanym i reagując na tą możliwość wchodzenia w interakcję z różnymi kanałami medialnymi, pokazywania siebie, oglądania, słuchania w tym samym momencie. Przecież patrzę, jak moje dzieci w tym samym momencie oglądają YouTubera, sprawdzają Librusa na telefonie, słuchają mnie i jedzą. Tak? Ilość tych kanałów jest no, przytłaczająca. Ja nawet czasami coś próbuję z tym zrobić, ale tak z drugiej strony patrzę, no dobrze, może to jest jakaś habituacja do tego świata, który się zmienia. Póki jeszcze mogą skupić się na książce, to uspokajam się, że jest nadzieja.
7: Ale nadzieją też, i znów tutaj wracam do tej kwestii

0: dyskusja na temat regulacji telefonów komórkowych w szkołach, na temat cyfrowego dobrostanu, na temat walki z fake newsami i cyfrową propagandą. Jest taki trójkąt fake newsa. On mówi o tym, że żeby panować nad tym, co się dzieje w przestrzeni wirtualnej i wykrywać to, co jest naruszeniem prawdy, to z jednej strony musimy się nauczyć to identyfikować, z drugiej strony trzeba regulacji, które pomagają utrzymać to w ryzach, no a z trzeciej edukacji, żebyśmy widzieli konsekwencje, przyczyny. I dopiero jakby ten trójkąt, wykrywanie, regulowanie, edukowanie, jeśli jest równie intensywny i jakoś zadbany w przestrzeni społecznej, daje nam jakąś szansę w starciu z tym, co się dzieje w przestrzeni medialnej.
1: A z którym wierzchołkiem tego trójkąta mamy największy problem teraz?
0: Ja mogę odpowiedzieć, z czym najlepiej się sama czuję, czyli z edukacją. Myślę, że pracujemy mocno nad regulacją, a chyba najtrudniej jest z wykrywaniem. Nie mam na to badań, jedynie intuicję pewną, dlatego że wykrywanie polega na tym, że sami musimy wziąć odpowiedzialność i natykając się na przykład na fake news albo zagrożenie, zareagować. A mnóstwo badań pokazuje, że no, raczej tego nie robimy. Albo nam się nie chce, albo nie widzimy sprawczości, albo po co mam to robić, to i tak zginie w sieci. Także no... Myślę, że warto popracować nad własnym wykrywaniem.
1: I tutaj znów nawiążę do badań. Młodzi są uwrażliwieni na to. Oni mają poczucie sprawczości, a na pewno mają determinację.
0: Ale nie reagują. Wolą przemilczeć albo zlekceważyć. Przynajmniej w większości przypadków. Tak? Nie chcę generalizować, ale no jakoś mocno im trzeba coś zabrać, żeby się przeciwstawili. Raczej ten dobrostan i to, że wiele mogą, patrzą, mają dostęp, stopa życia raczej się zwiększa w Polsce, sprawia, że no komu by się chciało rewolucji albo jakichś takich zmian. Można przeczekać.
1: Ja wrócę do tych pierwszych wniosków, które tutaj padły na kanwie tego raportu, że mamy chyba do czynienia z odwróceniem ról. Że to młodsi mają pilnować starszych, a nie starsi młodszych, jeśli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych.
0: Ciekawe. Media społecznościowe to przede wszystkim jednak kult amatora. Amator bardzo często jest autentyczny, młody, próbuje. A ci starsi, to oni wiedzą, ja ci powiem jak jest. Jakoś tak to mentorstwo mi nie idzie w parze z cechami mediów społecznościowych, gdzie liczy się spontaniczność, autentyczność, interaktywność, zmienność. Mentor to trochę bardziej filozof. Ten, który jest starszy, zatrzymuje się, zadaje pytanie i trochę w ciszy musi poszukać odpowiedzi. Przestrzeń mediów społecznościowych nie jest przestrzenią refleksji. Najczęściej jest przestrzenią szybkich interakcji, wymiany i rolek.
1: Ale starszym wydaje się, że właśnie jest to miejsce na refleksję, że warto ją być może zaprezentować.
0: Naprawdę bym zobaczyła fokusy ze starszymi. I jak oni do tego podchodzą. Czy dla nich wyrażenie jednoznacznej opinii jestem za Iksińskim i Grekowskim, za konkretnym politykiem, z którym się zgadzam, jest tym samym, co namysł nad jego programem i konsekwencjami tego programu. Mhm. Tu bym była ostrożna. Także myślę, że czeka nas więcej badań. Ja przynajmniej chciałabym je zobaczyć, żeby ich posłuchać.
1: To pokuśmy się teraz o ogólne wnioski na temat tej rozmowy i na temat tych wyników, od których wyszliśmy. Możemy być świadkami takiej tendencji, że młodzi będą konsekwentnie wycofywać się z tej debaty publicznej, tego uczestnictwa, choćby w mediach społecznościowych?
0: Tak, czym innym jest właśnie to dopowiedzenie, że w przestrzeni mediów społecznościowych. Mhm. Myślę, że zwiększa się ich ostrożność. Są zaangażowani w kwestie, które są im bardziej bliskie i na które mają wpływ. Ich własna dzielnica, proaktywne działania w ich przestrzeni, którą widzą. I chyba mniej takiej generalizacji u nich. Tutaj bym szukała gdzieś odpowiedzi, co dalej. Ja to myślę, że ta ostrożność nie jest niczym negatywnym. Myślę, że może to jest taki moment przeczekania, zobaczenia, co będzie dalej. Oni patrzą, jak te regulacje wchodzą, co się dzieje, jak wyglądają kolejne wybory. Słyszą o aferach takich jak Cambridge Analytica lub co się działo z wpływem, nie wiem, Rosji na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mają tego świadomość, tego, że nie do końca mogą panować nad mechanizmami medialnymi.
1: Bardzo pani dziękuję. Doktor habilitowana Alicja Waszkiewicz-Rawif była z nami.
0: Bardzo dziękuję.
1: Szanowni Państwo,

0: czas na informacje, a po informacjach kultura osobista, na którą zaprosi teraz Marta Perchuć-Burzyńska.
1: Dzisiaj w kulturze osobistej przeniesiemy się, no w pewnym sensie na pewno, do Maison Lafitte, do siedziby kultury, a to z tego względu, że będę rozmawiała o listach z lat 1943-1981, jakie pisali do siebie Jerzy Giedroyć, Zofia Herz i Zygmunt Herz. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i moim Państwa gościem będzie historyk Sławomir Michał Nowinowski, właśnie z tego uniwersytetu, który opracował naukowo ten zacny i opasły tom. Będzie pewnie sporo ciekawostek na temat tego, jakie było życie w Instytucie Literackim w Paryżu, ale także będziemy cytować bardzo ciekawe zdania, na przykład takie: przyślij mi fotkę w kostiumie kąpielowym. Kto to napisał, do kogo? O tym po 11.40 w Kulturze Osobistej. Czekamy na Państwa.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 11.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Budapeszt wydalił 10 rosyjskich dyplomatów, poinformowała szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban, precyzując, że wydalone osoby prowadziły na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Węgierskie MSZ wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza ona jednak zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Rosja minionej nocy zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. A jak poinformowały władze miasta, w jednych z budynków nadal mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył dziś, że ma nadzieję jeszcze we wrześniu na spotkanie z Donaldem Trumpem, podczas którego zamierza zabiegać o amerykańskie dostawy sprzętu, który pomoże w przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych. Amerykańska blokada morska portów w Iranie całkowicie wstrzymała eksport irańskiej ropy naftowej z Zatoki Perskiej, przekazał portal Times of Israel, powołując się na opinię dziennika Wall Street Journal, który podkreślił, że brak dostępu do walut zagranicznych stanowi dotkliwy cios dla irańskiej gospodarki, powodując gwałtowny spadek wartości waluty riala i rosnącą inflację. Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską Iranu 14 lipca. Iran dysponuje jeszcze zapasami ropy, które przed blokadą umieścił w magazynach morskich poza Zatoką Perską, ale nie jest w stanie ich już uzupełniać. Szacuje się, że zapasy te wyczerpią się do połowy października, a dochody ustaną w połowie grudnia. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekt, w tym ten, dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
17: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
16: Ze strony rządu padają zapewnienia, że prace nad projektem trwają. Chodzi o to, by ustawy były rzetelne. W propozycjach miały się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy i ograniczenia ich czasu pracy do maksymalnie 2 etatów. W południe na naszej antenie TOK 360, a teraz jeszcze pogoda. Dziś w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat. Około 27 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a do 30 będzie na południowym zachodzie. Dzień w przeważającej części pogodny, z dużą ilością słońca. Na północy okresami zachmurzenie wzrastające do dużego i pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, przede mną książka Listy 1943-1981 autorstwa Jerzego Giedroycia, Zofii Herz i Zygmunta Herca, która ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, liczący 916 stron. Tom zawiera około 410 listów dokumentujących codzienne życie, relacje i kulisy prowadzenia kultury w Maison Lafitte. Moim i Państwa gościem jest historyk Sławomir Michał Nowinowski z Uniwersytetu Łódzkiego, który wraz z Kamilą Łabno-Hajduk, autorką biografii Zofii Herz, opracował naukowo ten zacny i opasły tom. Witam, dzień dobry panie profesorze.
18: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
14: Co jakiś czas dobrze poczytać sobie cudze listy, prawda?
18: O tak, to stało się już w moim przypadku nałogiem. No cóż, mogę powiedzieć, że historycy mają w tym zakresie pewnego rodzaju przywileje. Chociaż w powszechnym odbiorze czytanie cudzych listów uchodzi za coś nagannego, by nie powiedzieć obrzydliwego.
14: My panu bardzo dziękujemy, że pan te listy przeczytał, listy Giedroycia i małżeństwa Herców. Korespondencji Giedroycia z wybitnymi Polakami, pisarzami, eseistami, poetami jest wydanych całe mnóstwo tomów, więc muszę pana zapytać, co nowego wnosi do poznania dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu ten nowy zbiór korespondencji?
18: To bardzo intymny tom listów. Nie da się go pod tym względem porównać z edycjami listów z Czesławem Miłoszem, Witoldem Gombrowiczem czy Leszkiem Kołakowskim. To tom listów, który odsłania kulisy funkcjonowania Instytutu Literackiego, ale także pokazuje wzajemne relacje, chociaż oczywiście nie w pełni, członków tego falansteru w Maison Lafitte, którego jądrem byli właśnie Jerzy Giedroyć oraz Zofia i Zygmunt Hercowie. Nie ma wśród tych listów takich, które pokazywałyby spory dotyczące koncepcji działania, wykuwania się pewnych idei politycznych. Natomiast jest ogromnie dużo w nich materiału, który pokazuje tą codzienną pracę wydawniczą, ale także uchyla rąbka tajemnicy w tych kwestiach dotyczących funkcjonowania domu kultury na co dzień.
14: Jacy Hercowie i jaki Giedroyć wyłaniają się z tych listów? Też proszę powiedzieć, jaki był charakter ich relacji, bo to wcale nie był łatwy związek.
18: Korespondencja zamieszczona w tym tomie pochodzi z lat 1943-1981. A zatem możemy przyjrzeć się najpierw samym początkom znajomości Jerzego Giedroycia i Zofii Herz, wykluwania się pewnej zażyłości, a potem przyjaźni zupełnie niepospolitej, pokazują te listy, w jakim sposób budowane było wzajemne zaufanie. Jeżeli ktoś wiedział o Jerzym Giedroyciu więcej niż on sam, to z całą pewnością była to Zofia Herz. Bardzo ciekawie też pokazuje korespondencja rolę Zygmunta Herca w Instytucie Literackim. Niewątpliwie znajdował się on w nieco niezręcznej sytuacji, przynajmniej na początku istnienia tej placówki, albowiem jego ślubna żona, jak się to wtedy mówiło, jasno powiedziała, że nie wyobraża sobie dalszego życia inaczej niż u boku Jerzego Giedroycia. Oczywiście mam tutaj na myśli ten aspekt zawodowy, ten udział w realizacji pewnego śmiałego projektu, którym była kultura, którym był Instytut Literacki. W listach można odnaleźć takie ślady wzajemnej fascynacji, zwłaszcza tych z 1945 roku, ale później jakby zmienia się charakter tych relacji. Można mówić o właśnie dużej bliskości, nie mającej już tak emocjonalnego zabarwienia, no i tym tworzącym się coraz bardziej, czy wręcz krzepnącym zaufaniu świadomości, że uczestniczy się w realizacji ważnego pomysłu.
8: A czy o samym Instytucie Literackim w Paryżu z tej korespondencji dowiadujemy się czegoś nowego? Czy nie jest to raczej źródło dla historyków, którzy zajmują się działalnością Maison Lafitte?
18: Z całą pewnością mamy w tych listach ogromny ładunek informacji dotyczący samych początków Instytutu Literackiego. Nie ukrywam, że dla osób, które nie zajmują się Instytutem Literackim, tych kilkadziesiąt stron może być dość nużących, być może nudnych, albowiem zawierają one wiadomości dotyczące rozmaitych bilansów płatniczych, kwestii związanych z rozliczeniami z jednostkami drugiego korpusu za wykonane prace i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wśród tych listów, tych można powiedzieć raportów czy sprawozdań organizacyjnych bądź finansowych, zawarte są też krótkie, czasami jedno, dwuzdaniowe informacje będące charakterystyką aktualnego stanu ducha nadawcy listu, atmosfery w drugim korpusie, relacji z autorami nadsyłanych tekstów. A zatem również w tej partii książki można znaleźć coś, co niekoniecznie tylko będzie interesujące dla specjalistów. Listy z późniejszego okresu, z lat 50., 60. czy 70. zawierają jeszcze więcej takich informacji, chociażby tych dotyczących spotkań z Polakami przybywającymi z kraju, a wśród nich są przecież postaci nietuzinkowe. Autorzy listów omawiają też sprawy domowe, najbardziej nawet prozaiczne, związane z funkcjonowaniem kuchni, z przeciekającą kanalizacją czy uprawą ogródka. Fakt, że ta materia w listach jest przemieszana, gdzie sprawy ważne, mniej ważne czy wręcz bardzo prozaiczne sąsiadują ze sobą, myślę, świadczy o atrakcyjności tej korespondencji. Jest ona bardzo szczera, bardzo otwarta, no na tyle, na ile można sobie na to w listach pozwolić.
8: Są także listy z wakacji i to jest bardzo ciekawe, bo tych wakacji Giedroyć niemal sobie nie robił, ale za to Hercowie wyjeżdżali do Włoch, Grecji czy też na Lazurowe Wybrzeże.
18: Wyjazd małżeństwa Herców na wakacje był absolutnie programem obowiązkowym w każdym roku. Czy były to takie do końca wakacje, to miałbym sporo wątpliwości, a przynajmniej korespondencja świadczy o tym, że zwykle zabierali ze sobą jakieś prace. A to korektę, a to tłumaczenie, a to listę spraw do załatwienia w Hiszpanii, we Włoszech czy w Szwajcarii, ale oczywiście oprócz informacji o stanie rzeczy są również wrażenia z odwiedzonych miejsc, trochę plotkarskie opinie o spotkanych ludziach. No jak to na wakacjach, również aspekt kulinarny bywa w listach uwzględniany.
8: Myślę, że warto też zwrócić uwagę, o czym już pan mówił w czasie naszego dzisiejszego spotkania, o tym, że jest to również historia przyjaźni i dużej bliskości zapisana w listach, szczególnie oczywiście chodzi mi o przyjaźń między Jerzym Giedroyciem i Zofią Herz. To początkowe panie Jurku zamienia się na drogi Jurku, potem drogi Jerzy, ostatecznie kochany Jerzy, a ostatnie zdanie zbioru brzmi tak: przyślij mi fotkę w kostiumie kąpielowym. Tak się Jerzy Giedroyć zwrócił do Zofii Hercowej. Myślę, że nawet takie jedno zdanie bardzo uczłowiecza ten cały tom i oczywiście tego, który pisze takie zdanie i do kogo pisze.
18: Wielokrotnie zadawano nam pytania, czy postanowiliśmy zakończyć tym zdaniem korespondencję, czy po prostu wybraliśmy ten list jako zamykający tom. Oczywiście nic podobnego. To ostatni z zachowanych w archiwum Maison Lafitte listów, ale faktycznie stanowi on taką puentę wzajemnych relacji.
8: Profesor Sławomir Michał Nowinowski z Uniwersytetu Łódzkiego był moim i Państwa gościem. Bardzo panu dziękuję. Rozmawialiśmy o książce Listy 1943-1981 Jerzego Giedroycia, Zofii Herz i Zygmunta Herca, która ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję panie profesorze.
18: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję wydawcy programu Jakubowi Paziowi, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
19: Koniec kultury osobistej, za którą dziękujemy Marcie Perchucie-Burzyńskiej, oznacza, że powoli zbliżamy się także do finiszu naszego przedpołudniowego programu, ale nie możemy go zakończyć, nim Filip Kekusz nie zapowie na audycji TOK 360 w południe. Dzień dobry.
20: Tak jest, dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się wokół giełdy Zonda Krypto i wokół kolejnych prac prokuratorskich związanych z tą aferą. Czas ponownie uporządkować nieco naszą wiedzę, dlatego że tej wiedzy przybywa i trochę trudno się w niej odnaleźć. Tak więc z Jackiem Harłukowiczem z Onetu przedstawimy taką pigułkę. Co się działo w ciągu ostatnich godzin, kto ma zarzuty, jak te zarzuty wpisują się w ogólny obrazek, co powiedział na ten temat prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ale będziemy rozmawiać też o tym, jak polscy obywatele, dlatego że wyciek danych z serwisu MyDoctor dotyczył 19 milionów osób, mają funkcjonować w cyberprzestrzeni po tak ogromnym wycieku, dlatego że nasze dane mogą krążyć bezkarnie po wielu różnych miejscach i trzeba być naprawdę szczęściarzem, jeśli do takiego wycieku nie doszło. Te dane już są wykorzystywane przez hakerów do kolejnych prób wyłudzeń, do metod phishingu. Jak się przed tym bronić? Jak odróżnić informacje z serwisów rządowych, które wskazują, że nasze dane mogły paść ofiarą hakerów, od hakerskich działań podszywających się pod informacje rządowe? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 13:00. Zajrzymy także na Wisłę, dlatego że stan polskiej, Królowej Polskich Rzek w Warszawie wciąż rekordowo niski. Skąd to się bierze o tej porze? No mamy już, rozpoczyna się zaraz druga dekada września, więc taki czas kojarzony z suszą trochę już za nami. Niemniej jednak ta susza wciąż się utrzymuje. Co dzieje się na innych rzekach, co sprawia, że Wisła wygląda tak, jak wygląda i jaki to ma wpływ na cały polski ekosystem. O tym również będziemy rozmawiać.
19: Bardzo dziękuję. Filip Kekusz zapowiadał program TOK 360 w południe. Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wydawcą tego programu był Michał Tobolewski, realizatorami Lidia Prądzyńska, także Szymon Baluta. Do usłyszenia jutro o godzinie 9:00.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten masakryczny, ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Wtorek, 8 września, minęło południe.
10: W Polskim Komitecie Olimpijskim rusza giełda nazwisk. Kto może zastąpić obecnego prezesa? Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie w związku z zarzutami wokół afery Zonda Krypto.
9: A w temacie kryptowalut pojawił się kolejny projekt mający uregulować ten rynek. To druga już propozycja Kancelarii Prezydenta.
10: Moskwa znowu zaatakowała Kijów, a efekty rozmów amerykańskich wysłanników wciąż nie są znane.
9: Tok 360 już za chwilę o aktualnej sytuacji na ukraińskim froncie i skuteczności dyplomacji.
10: Polscy rolnicy kończą trudny dla nich sezon.
9: Z powodu ekstremalnej pogody zbiory zbóż są niższe niż przed rokiem. To jest TOK 360 w południe. Monika Mroczko
10: i Filip Kekusz.
9: Zapraszamy.
10: To próba rozwiązania jałowego sporu, tak szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki określił drugi prezydencki projekt przepisów o kryptoaktywach.
9: Dokument trafił dziś do Sejmu. Według Boguckiego już można zacząć nad nim pracę.
11: Pan prezydent, wsłuchując się w te głosy rządzących, w głosy również pana premiera, o potrzebie szybkiego uregulowania rynku kryptowalut, rynku kryptoaktywów, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą. Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Przypomnę, że pan prezydent od samego początku, a więc od końcówki zeszłego roku wskazuje, że jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce, że to jest potrzebne, że można to zrobić, że trzeba to zrobić, ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
10: Karol Nawrocki trzy razy wetował ustawy autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. W ostatni piątek Sejmowi nie udało się odrzucić ostatniego prezydenckiego weta, więc rządzący zapowiedzieli, że zaproponują kolejny projekt przepisów w tej sprawie.
9: Ogłoszony dziś projekt prezydenta zakłada m.in. ostrzeżenia dla klientów rynku kryptowalut przed ewentualną wpłatą pieniędzy oraz sądową kontrolę przedłużania blokady rachunku zamiast proponowanej przez rząd kontroli urzędniczej.
10: O 15 zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza.
9: Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może podejmować kluczowe decyzje, w tym odwołać prezesa. Komitet jest jednak podzielony zarówno w sprawie Piesiewicza, jak i tego, kto powinien do końca kadencji PKOL-em kierować. Błażej Kulesza.
12: Prezes Radosław Piesiewicz wyznaczył swojego zastępcę Mieczysława Nowickiego. To on zwołał dzisiejsze prezydium i to on zwoła zarząd.
13: To jest człowiek, który będzie mógł prowadzić, że PKOL będzie funkcjonował normalnie.
12: Jak mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron, to on też powinien pozostać na stanowisku.
13: Żeby mógł spokojnie do zakończenia tej kadencji doprowadzić.
12: Wedle statutu PKOL-u zastąpić prezesa może tylko jeden z wiceprezesów.
14: Też nie wykluczam swojego startu w tych zawodach.
12: Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
14: Powinniśmy stanąć przed całym zarządem i odpowiedzieć na pytanie, pacjenta, nie chcemy, robimy, czujemy się na siłach, czy też nie.
12: Gotowość do kierowania PKOL-em zgłosił 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski, ale by to on objął teraz stery w komitecie, jak mówią przedstawiciele prezydium, jest mało realne. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Nie przyniosły przełomu, a Rosjanie wznowili ataki. Tak wygląda sytuacja po weekendowych wizytach emisariuszy Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie. Wprowadzony z okazji tych podróży 3-dniowy rozejm zakończył się.
9: A Moskwa znowu zaatakowała stolicę Ukrainy. Rosjanie uszkodzili budynki mieszkalne, szkołę, magazyny i samochody. Zginęły co najmniej 2 osoby, 10 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
0: Pociski balistyczne Putina przemawiają dobitniej niż jego słowa o dyplomacji. Tak rosyjski atak na Kijów skomentował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Ukraińcy nie mają złudzeniem, ostrzegają, że Moskwa chce kontynuować wojnę. Po spotkaniu z wysłannikami Trumpa prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał. Mamy wielką nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumienie z naszymi amerykańskimi partnerami i liczymy na wsparcie partnerów europejskich, jeśli wojna przeciągnie się na zimę, a NATO obecnie się zanosi.
15: Póki tak wygląda.
0: Do pokoju Putina mają przekonać nowojorski miliarder, deweloper i przyjaciel Trumpa Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner. Temu duetowi bez dyplomatycznego doświadczenia amerykański przywódca powierzył pokój nie tylko w Ukrainie, ale też na Bliskim Wschodzie. Witkoff i Kushner mają sobie poradzić z niewątpliwym politykiem wagi ciężkiej, dyktatorem Władimirem Putinem. Po ich 8 wizytach w Moskwie na razie nie doprowadzili do przełomu. Tomasz Rychowski, TOK FM.
10: Ukraińskie media donosiły, że Trump po rozmowach jego wysłanników w Moskwie i Kijowie będzie rozmawiał przez telefon z Putinem i Zełenskim. Miało do nich dojść wczoraj.
9: Dotychczas nie pojawiły się jednak żadne informacje potwierdzające, że takie dyskusje miały miejsce.
10: Wyborcze sito w Krakowie działa coraz mocniej. Jest 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta miasta. Część ma rejestrację w kieszeni. Jedna osoba odpadła, a przy 3 nazwiskach komisja nadal stawia znak zapytania.
9: O tym, kogo na pewno krakowianie zobaczą na kartach do głosowania, Katarzyna Młynarczyk.
16: Pewni udział w wyborach są Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek, wymienia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl.
17: Mamy jeszcze wątpliwości co do niektórych list poparcia i je dokładnie po prostu sprawdzamy. Nie otrzymaliśmy jeszcze też od Urzędu Miasta tych list od pana Pietrzyka, no i te 2 pozostałe, które wymieniłem, pani Darii Gosek-Popiołek, to jeszcze weryfikujemy w tym momencie. No i tą drugą też jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie weryfikacji.
16: Mowa o Bartoszu Boheńczaku z Konfederacji, który złożył 1000 podpisów, ale ze wstępnej weryfikacji Urzędu Miasta wynika, że prawdopodobnie do wymaganej liczby zabraknie mu wielu głosów. Z listy wypadł już Marian Banaś. Na odwołanie się od decyzji komisji kandydaci mają 2 dni. Jeszcze dziś zakończyć powinna się weryfikacja wszystkich list.
9: To była Katarzyna Młynarczyk.
10: Prezydent nie będzie stał na czele bloku politycznego, ale jest zainteresowany szeroką współpracą obozu konserwatywnego, powiedział na antenie TOK FM sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
9: W rozmowie z Dominiką Wielowiejską wyjaśnił, że Karol Nawrocki jest gotowy zaangażować się w projekt Paktu Senackiego Prawicy. Dodał jednak, że Pałac Prezydencki nie widzi w tej inicjatywie miejsca dla Grzegorza Brauna.
18: Grzegorz Braun głosi poglądy takie prorosyjskie, a prezydent Karol Nawrocki jest w Rosji poszukiwany listem gończy. Nie widzę możliwości tutaj współpracy.
19: Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał Karola Nawrockiego do tego, żeby jednoczył prawicę na jednej liście nawet do Sejmu.
18: I prezydentowi zależy na takiej współpracy ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej, które doprowadzą do zmiany władzy, do odsunięcia tej bardzo słabej władzy, którą sprawuje.
19: Ale prezes wzywa do aktywności. A Karol Nawrocki nie jest specjalnie aktywny, nie zaprasza liderów na rozmowy na ten temat.
18: Bo polityka partyjna jest domeną liderów partyjnych, a prezydent może być tylko tym, który będzie takie działania wspierał.
19: Piłka jest po stronie. Prezydent Nawrocki nie odpowie na ten apel prezesa PiS pozytywnie.
18: Ale właśnie
19: nie zbuduje tej wspólnej listy.
18: Znaczy, jeśli ma pani na myśli, że prezydent stanie na czele bloku politycznego...
19: Ale nie ja cytuję prezesa Kaczyńskiego.
18: Ale nie, ale teraz pani jakby te słowa interpretuje niemal jak rzecznik prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
19: Zatrudniłam się w roli rzecznika.
18: Prezydent nie będzie stał na czele bloku politycznego, natomiast raz jeszcze podkreślam, jest zainteresowany szeroką współpracą obozu prawicy, obozu konserwatywnego.
9: Pakt senacki prawicy miałby pomóc stronie konserwatywnej wygrać wybory do Izby Wyższej Parlamentu. Kancelaria prezydenta zastrzega jednak, że jego zawiązanie zależy przede wszystkim od liderów poszczególnych ugrupowań.
10: Cena ropy naftowej dotyka znów psychologicznego poziomu $100 za baryłkę. W kilka dni od początku września surowiec zdrożał już o kilkanaście procent. Teraz rynki czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w kluczowej dla transportu ropy ciśnienie Ormus.
9: Na to, co dzieje się z ropą naftową, która przekłada się na drożejące paliwa napędzające inflację, spogląda właśnie Rada Polityki Pieniężnej. Rada wróciła po wakacjach i jutro zdecyduje o stopach procentowych. Ekonomiści nie spodziewają się żadnych ruchów, ale już zaczynają mówić, że jeśli sytuacja się nie uspokoi, to żeby inflację okiełznać, jeszcze w tym roku Rada mogłaby się zdecydować na podwyżkę stóp, mówiła w porannym EKG ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztofzak.
20: To jest moment, w którym trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. No oczywiście, jeśli wrześniowa inflacja bardzo istotnie wzrośnie, wtedy trzeba będzie się zastanawiać nad tym, myślę, Rada Polityki Pieniężnej powinna się zastanowić. No ale za chwilę w listopadzie mamy projekcję inflacji, więc niewykluczone, że listopadowe posiedzenie może być tym posiedzeniem, jeśli ta projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego będzie niekorzystna, będzie sygnalizować rzeczywiście zagrożenia istotnym przekroczeniem 3,5%, czyli górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. No to jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
9: A podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów.
10: Jeszcze w tym miesiącu ten problem powinien zostać rozwiązany, zapowiedział w rozmowie z TOK FM rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. A chodzi o prawo wykonywania zawodu lekarza należącego do szajki masowo wystawiającej recepty na leki psychotropowe.
9: Dariusz P. ma w tej sprawie zarzuty. Przed miesiącem wyszedł z aresztu za poręczeniem majątkowym i jak ustalił reporter TOK FM, nadal ma prawo wykonywania zawodu, czyli teoretycznie nadal może wystawiać recepty, w tym na opioidy i środki psychotropowe.
10: Cezary Jeszczyk próbował dowiedzieć się, dlaczego oskarżony lekarz ma jeszcze prawo wykonywania zawodu.
21: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z niedopatrzeniem połączonym z dość długą procedurą w takich przypadkach. W TOK FM pytaliśmy o to rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej Piotra Pisule.
22: Natychmiast jak tylko ten lekarz wyszedł z aresztu, zostały wszczęte postępowania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej i w tym celu ma odbyć się posiedzenie sądu lekarskiego. Oczywiście o takim posiedzeniu sądu trzeba tego, że tak powiem, oskarżonego powiadomić skutecznie, jeśli on nie odbiera pism, no to musimy mieć dwa nieskuteczne doręczenia, żeby uznać za wezwanie doręczone skutecznie, więc niestety to wymaga jeszcze trochę czasu, ale o ile mi wiadomo, w ciągu najbliższych, właściwie jeszcze w tym miesiącu to posiedzenie sądu ma mieć miejsce i ma ta sprawa być doprowadzona do końca. Tutaj warto zaznaczyć, że w trakcie, kiedy ten lekarz był w areszcie, to my też troszeczkę jesteśmy zdziwieni, że prokurator, który wtedy miał najlepszą możliwość, mógł z takim wnioskiem też wystąpić zapobiegawczo do sądu.
21: Historia anestezjologa, nazywanego dealerem w kitlu, jest jednym z głównych tematów dzisiejszego odcinka podcastu Kurierzy Śmierci. Mężczyzna został zatrzymany w listopadzie ubiegłego roku. W sierpniu wyszedł za poręczeniem w wysokości 500 000 zł. Na koncie ma zarzuty wprowadzania do obrotu narkotyków i fałszowania recept. Mimo to wciąż te recepty może wystawiać. Proces jeszcze nie ruszył, bo wciąż mamy do czynienia z kolejnymi zatrzymaniami w sprawie. Ostatnie w Bydgoszczy zostało przeprowadzone w połowie sierpnia.
9: To był Cezary Jaszczyk, a proceder handlowania receptami na opioidy i środki psychotropowe śledczy wiążą ze śmiercią co najmniej 4 kobiet w Krakowie. O wielu wątkach tej sprawy opowiada serial podcastowy TOK FM Kurierzy Śmierci.
10: Pomorski oddział NFZ zdecyduje dziś, kto będzie sprawował nocną i świąteczną opiekę medyczną w Miastku, bo aktualnie nie robi tego nikt.
9: Zrujnowany finansowo miejski szpital w sierpniu ogłosił upadłość, a wraz z tym ustały w nim wszystkie świadczenia medyczne, a mimo wszystko to właśnie ta placówka obok innego prywatnego podmiotu medycznego wystartowała w konkursie na wieczorną i weekendową obsługę pacjentów.
10: Mieszkańcy Miastka mają już powoli dość tego zamieszania.
23: Przecież jak? No jak bez szpitala? A tu taki ładny szpital, ale tu nie ma ani lekarza. My nie mamy gdzie iść, jak w razie czego. A tak jak ja choruję, to gdzie? Jak nieraz to poszłam na pogotowie, a teraz gdzie?
24: To chociaż mi pan, no chociaż troszeczkę by coś było, nie? No ale NFZ przez rok czasu, proszę pana, nie widział tego, że oddział był zamknięty, a oni wykonywali operacje 300 tysięcy miesięcznie. I to wszystko tak, no takie to życie, no ciężkie czasy.
10: Kasę szpitala w Miastku wydrenowali m.in. nieuczciwi neurochirurdzy, którzy wykonywali w nim bardzo kosztowne zabiegi pacjentom z całej Polski.
9: Pod koniec sierpnia ulicami Miastka przeszedł Marsz Milczenia. Mieszkańcy planują zorganizować referendum w sprawie odwołania burmistrza.
10: To był bardzo trudny sezon dla rolników. Ekstremalna pogoda mocno dała się we znaki, dlatego zbiory są niższe niż w ubiegłym roku.
9: Tak przyznał w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: Że silo są one już wypełnione ziarnem.
2: Tak, żniwa zbożowo-rzepaczane już są zakończone. Mamy 4 silosy, 1250 ton plus halę magazynową. Na dzień dzisiejszy znajduje się w nich pszenica i rzepak i pomału będziemy opróżniali je i przygotowywali miejsce na kukurydzę.
1: Jaki był ten sezon?
2: Ogólnie był trudnym sezonem. Zbiory ogólne zbóż w Polsce wyniosły 33,6 miliona ton. Jest to wynik gorszy niż zeszłoroczny, który był rekordowym rokiem, gdzie w Polsce zebrano zbóż podstawowych prawie 37 milionów ton. Rośliny na początku miały bardzo trudne warunki, przede wszystkim duże przymrozki. Później nastąpiła susza. Gdy przyszedł czas żniw, mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi upałami, jak również ulewami deszczu, które przyczyniły się do spadku plonów.
9: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, buraka cukrowego i słonecznika.
10: Nadal nikt dokładnie nie wie, ile niedźwiedzi żyje w Bieszczadach. Szacunki wahają się od 100 do nawet 350 zwierząt.
9: Ale uwaga, odbędzie się kolejna próba liczenia. Szczegóły zna reporter TOK FM Marcin Starzec.
3: A wszystko za sprawą Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który szykuje projekt VATAHA, czyli genetyczną inwentaryzację nie tylko niedźwiedzi, ale też wilków czy rysi. Prace terenowe potrwają ponad 3 lata i mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Równolegle Lasy Państwowe prowadzą podobny transgraniczny projekt ze Słowacją, który obejmuje Tatry i Pieniny, ale nie Bieszczady, mówi Piotr Otawski, generalny dyrektor ochrony środowiska.
4: Od 2027 roku ruszy projekt finansowany ze środków wspólnotowych w zakresie inwentaryzacji 3 dużych drapieżników.
3: Naukowcy chcą też dokładnie ustalić, jaki jest odsetek tak zwanych niedźwiedzi problemowych, czyli tych, które bez strachu podchodzą pod domy. Dlaczego to ważne, tłumaczy biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczady. Fauny.
5: Możemy więcej wypowiedzieć się na ten temat. Z punktu widzenia ochraniarskiego też jest ważne, żeby mieć argument.
3: Inwentaryzacja to część programu ochrony niedźwiedzia brunatnego, który ma poprawić monitoring i przede wszystkim ograniczyć konflikty z ludźmi. Marcin Starzec, TOK FM.
9: W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20, a po nich podsumujemy nowe doniesienia w sprawie działań prokuratury dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
25: Autopromocja.
26: Mamy miliardy na bezpieczeństwo, ale czy mamy system, który zadziała, kiedy naprawdę będzie potrzebny? Czy jesteśmy dziś gotowi na masową ewakuację, na dostarczenie milionom ludzi wody, żywności i podstawowych zapasów? Czy po latach projektowania obrony cywilnej mamy wreszcie system, który zadziała, a nie tylko plany, strategie i zapowiedzi? O tym już dziś w planie działania 13.40. Serdecznie Państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
25: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby je...

0: samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/1 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
9: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
8: Brzmi dobrze.
9: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut przekroczył w Bobrownikach polską granicę w kierunku Białorusi, pisze polska agencja prasowa, powołując się na źródła zbliżone do polskich służb. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Po zwolnieniu w kwietniu Poczobut niejednokrotnie zapowiadał swój powrót na Białoruś. Nacisk Waszyngtonu na wznowienie negocjacji z Rosją nie przyniósł przełomu ze względu na twarde stanowisko Władimira Putina, który liczy na złamanie Ukrainy zimą, podał portal Kyiv Independent, powołując się na informatorów. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner w miniony weekend złożyli wizyty w Moskwie i w Kijowie, prezentując propozycję zawieszenia broni. W zamian za zakończenie walk przed zimą strona amerykańska, jak wynika z informacji przekazanych portalowi przez źródła, zaoferowała Moskwie zniesienie sankcji i odblokowanie aktywów. Państwowy pogrzeb króla Haralda V rozpocznie się jutro o godzinie 13 w katedrze w Oslo. W południe trumna zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego, a wyjazd konduktu zostanie ogłoszony wystrzałami salwy żałobnej. Do norweskiej stolicy przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Panował od 1991 roku.
11: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Jacek Harłukowicz, portal onet.pl. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Czas ponownie uporządkować i zaktualizować wiedzę o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto, tym bardziej, że kolejne dni przynoszą nam kolejne nowiny. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił w polskim radiu, że szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, nie jest świadkiem koronnym ani w ogóle świadkiem, tak powiedział, ale zeznaje w tym postępowaniu. Co tu się dzieje, o co chodzi?
12: No, sprawa jest dość prosta, chociaż może nieczytelna dla słuchaczy, czytelników i odbiorców komunikatów prokuratury. Było to tłumaczone wielokrotnie. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym, natomiast zeznaje jako podejrzany, ma przedstawione zarzuty, czyli może nawet nie zeznaje, warto powiedzieć, wyjaśnić tą... On składa wyjaśnienia jako podejrzany, natomiast składa te wyjaśnienia w oparciu o artykuł 60 kodeksu karnego. Oznacza to tyle, że zarzuty cały czas na nim ciążą, cały czas jest osobą podejrzewaną, ale współpracuje z prokuraturą i w związku z tym prokuratura, jeżeli uzna jego wyjaśnienia, przekazywane przez niego informacje za wiarygodne i przydatne dla śledztwa, to w procesie, który będzie go czekał, który go czeka najprawdopodobniej po skierowaniu aktu oskarżenia, będzie popierała jego wniosek o nadzwyczajne złagodzenie kary, w związku z czym Przemysław Kral będzie mógł liczyć na to, że choć usłyszy wyrok, to będzie to wyrok no dużo niższy od tego, który zapewne byłby wobec niego zasądzony, gdyby odmawiał składania jakichkolwiek wyjaśnień.
11: Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą w takim razie i przekazuje jej pewne informacje. Worek z zatrzymaniami się rozpruł. Roman Rzet to kolejna osoba, która między innymi po Radosławie Pisiewiczu trafia do tymczasowego aresztu. Kim jest w tym pejzażu tej afery ten człowiek? Jak on wpisuje się w to, co wiemy do tej pory o sądzie?
12: No, pan Roman Rzet, pseudonim Rudy, to jest rzeczywiście bardzo ważna postać, człowiek ze samego szczytu hierarchii, najpierw giełdy BitBay, później przemianowanej na Zondę Krypto. Jest to człowiek, który od samego początku finansował działalność Sylwestra Słuszka i dwóch jego kolegów, kiedy założyli giełdę BitBay. Pożyczył im kilka milionów złotych na no, tak zwany rozruch, czy jeszcze wtedy, kiedy nie myśleli oni nawet o założeniu giełdy handlującej kryptowalutami, ale po prostu zajmowali się, no mówiąc potocznie, kopaniem tych kryptowalut. Roman Rzet wprowadził do spółki BitBay bliskie sobie osoby, w tym swojego szwagra, i w ten sposób sprawował nadzór nad działalnością spółki BitBay, później giełdy BitBay, a następnie Zondy Krypto. No, doszło, wiemy o tym, dziennikarze różnych mediów informowali, że w Zondzie Krypto doszło w pewnym momencie do kłótni o podział zysków tej giełdy i Sylwester Suszek jakby znalazł sobie innych wspólników czy innych patronów, od których również pożyczał pieniądze. To były również osoby związane ze światem przestępczym. Tak naprawdę w tym takim przestępczym świadku były trzy najważniejsze osoby w kręgu Zondy Krypto. To właśnie Roman Rzet, to Marian W., pseudonim Maniek, a także Tomasz D., kiedyś miał nazwisko na literę K, ale później je zmienił. No z tej trójki za kratami jest już jeden z najważniejszych osób w tej aferze, czyli Roman Rzet. No należy pochwalić tylko prokuraturę, rzeczywiście idzie jak po nitce za tymi osobami, o których no od lat mówiło się, że mogą stać za Zondą Krypto.
11: To dokąd dojdzie, jak tak idzie po nitce?
12: No miejmy nadzieję, że rozwinie cały kłębek. No, naturalnie w cudzysłowie oczywiście w kolejce do zatrzymania są panowie Maniek i Kaczka. Obaj są za granicą. Udało mi się ustalić, gdzie się ukryli. Nie będę na razie zdradzał tych szczegółów. Polecam śledzić Onet. Jestem w trakcie przygotowywania tej publikacji. Zresztą o tym, że prokuratura, no mówiąc, zasadza się na pana Mariana Wóźle, świadczą te również niedawne, ale wcześniejsze zatrzymania dwóch kobiet, pani Jaromiry W., byłej żony Mańka, a także Anny P., która była jego nie tylko prawą ręką, ale również słupem wprowadzonej przez niego działalności. Warto podkreślić, że to właśnie do spółki zarejestrowanej na panią Annę P. należy ta słynna baza paliwowa w Czeladzi, gdzie Sylwester Suszek najpierw parkował swoje samochody i helikopter, a z której później został uprowadzony i najprawdopodobniej
11: tam był widziany po raz ostatni.
12: Zamordowany. Tak, tak. To świadczy, że śledczy nie tylko łączą Mariana W. z Zondą Krypto, ale że muszą mieć na to dowody. No, sąd aresztowy nie widział podstaw do tego, żeby zwolnić obie panie. Podobnie jest w przypadku Romana Rzet. Najwyraźniej prokuratura ma twarde dowody na to, żeby stawiać te zarzuty.
11: To jeszcze wątek polityczny na koniec, bo prezydent złożył dzisiaj w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Rano informował o tym szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Dzieje się to kilka dni po tym, jak Donald Tusk w bardzo ostrym przemówieniu atakował PiS w sprawie Zonda Krypto, ujawniając w Sejmie fragmenty zeznań ze śledztwa. Czy to jest ze strony prezydenta ratowanie wizerunku, czy jednak realna próba uregulowania rynku? Bo, jak zapewnia Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki chciałby uregulować tego rynku kryptowalut.
12: No, ja się przyznam, że nie przeczytałem jeszcze tego projektu złożonego przez pana prezydenta, natomiast to wszystko, co się dzieje wokół tych regulacji, którym niewątpliwie powinien zostać poddany rynek kryptowalutowy, no, wygląda dość niepoważnie. Obserwujemy takie przeciąganie liny i czyje będzie na wierzchu. No, myślę, że sprawa jest tak poważna, że nasi politycy z obu stron sporu powinni usiąść i naprawdę wypracować jakieś wspólne rozwiązania. Tymczasem rząd zgłasza swoją ustawę, prezydent ją wetuje, prezydent zgłasza swoją propozycję ustawy, koalicja nie chce się z nią zgodzić, a tak naprawdę rynek jest cały czas nieuregulowany i być może w tym czasie kolejni ludzie tracą swoje pieniądze albo kolejni cwaniacy bogacą się na kryptowalutach. Przecież o tym nie wiemy. Tego typu sytuacje zawsze poznajemy z dużym opóźnieniem. Później będą mogli mieć pretensje do obu stron sporu politycznego.
11: Bardzo dziękuję, mówił Jacek Harłukowicz z portalu Onet.pl. A teraz łączymy się z Olafem Hajnoszem, analitykiem do spraw Arktyki, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich.
11: Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, przybyła z dwudniową wizytą na Grenlandię i ogłosiła pakiet 200 milionów euro ze strony Unii Europejskiej na współpracę z Grenlandią. Właśnie środki mają zostać zainwestowane w łączność cyfrową, surowce krytyczne, energetykę

0: słaby sezon do Wimbledonu, potem ta przerwa, powrót i nagle Iga Świątek w zupełnie innej dyspozycji. Wygrana w turnieju w Toronto, świetna gra w Cincinnati, no to skoro na tym hardzie w Stanach, w Kanadzie zaczęło być tak dobrze, to oczywiście te nadzieje na świetny wynik w US Open urosły, co jest zrozumiałe. No a teraz wróciły demony. No i teraz pytanie oczywiście, czy Iga Świątek jest w stanie grać tak jak w Toronto dłużej, czy może powinniśmy się przyzwyczaić, że po tych momentach jej dominacji, po tych dwóch, trzech, czterech kapitalnych latach, w których wygrała na sześć turniejów wielkoszlemowych, gdzie powiedzmy, będąc w szczycie formy z 10 meczów, wygrywała 9 lub 8, przegrywała 1 lub 2, a dziś mamy Igę Świątek w wersji z 10 meczów, wygrywa 6, przegrywa 4, wygrywa 5, przegrywa 5, ewentualnie wygrywa 7, kiedy jest lepiej. Może taka jest prawda o Idze Świątek i może taką Igę Świątek będziemy oglądać w kolejnych tygodniach i w kolejnych latach. No to jest odpowiedź na to pytanie. Pewnie poznamy w dłuższej perspektywie czasu. Pytanie, co teraz? I to jest ważne pytanie, bo już wiemy, że no można zdjąć z siebie tę presję gry o miejsce w rankingu, tak? No bo szansa na to, żeby dogonić czołówkę właśnie uciekła. Teoretycznie jest jeszcze matematyczna szansa, żeby Iga Świątek powalczyła w tym rankingu race, który uwzględnia tylko i wyłącznie wyniki za ten sezon, żeby powalczyła o pierwszą ósemkę, bo to jest matematycznie możliwe. Dzięki temu zagrałaby na przełomie października i listopada w tym WTA Finals, czyli jeszcze tym jednym prestiżowym turnieju, gdzie gra 8 najlepszych tenisistek sezonu. Pytanie, czy to ma sens? Pytanie, czy nie lepiej odpuścić? Zwłaszcza, że skoro ten rok jest tak słaby, oczywiście słaby w kategoriach Igi Świątek i tego, jakie są oczekiwania jej i jej kibiców. Czy nie lepiej byłoby, nie wiem, odpuścić? Może jednak trochę dłużej się przygotować? Może zrobić większy, bardziej twardy reset i zacząć na świeżo nowy rok, w którym generalnie, bo Iga Świątek, począwszy od Australian Open, raczej będzie punkty mogła zdobywać, nie będzie musiała ich bronić, bo wygrała w tym roku tylko jeden turniej. Może to jest jakiś pomysł. Ja oczywiście gdybam, bo nie wiem. Natomiast pytanie, czy jest sens teraz jechać na ten swing azjatycki, znowu gdzieś się męczyć. Tu może dojść do półfinału, tu może odpaść w drugiej rundzie. Pytanie, jaki to będzie miało wpływ, czy nie będzie domina i ta Iga Świątek nie będzie znów się gdzieś bardziej zapadać. A może z drugiej strony to US Open było w tej lepszej formie Igi Świątek, którą widzieliśmy w sierpniu, wypadkiem przy pracy i może to po prostu słabszy dzień. No jest mnóstwo pytań i odpowiedzi, które chcielibyśmy znać, a których nie znamy.
1: No niezależnie od tego, który scenariusz z tych, które przedstawiłeś, jest prawdziwy, no to presja na Świątek chociażby wczoraj była ogromna, biorąc pod uwagę tej zwyżkę formy w ostatnich tygodniach. Ta liczba tekstów i artykułów z krzyczącymi nagłówkami, które przytoczyły się wczoraj przez polskie i nie tylko sportowe media, też była potężna. Świątek słusznie zauważa, w tenisie częściej się przegrywa niż wygrywa i chyba też powinniśmy się do tego przyzwyczaić.
0: Oczywiście to w ogóle jest prawidło sportowe. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na US Open przyjechało 128, znaczy przyjechało więcej, ale załóżmy, w głównej drabince mamy 128 zawodniczek, tak? No to wygra jedna, a 127 de facto przegra. No to, to jest prosty bilans. Oczywiście wiadomo, że dla kogoś celem było, nie wiem, awans, przejście pierwszego rywala, nie? Czyli wygrał mecz, przegrał mecz, dziękuję bardzo, bilans na remis jest sukces, bo nigdy w życiu nie wygrałem meczu w turnieju, czy nie wygrałam meczu w turnieju wielkoszlemowym. Natomiast tak, oczywiście w tenisie częściej się przegrywa, w sporcie w ogóle częściej się przegrywa i trzeba mieć tego świadomość. Natomiast mam wrażenie, że mało który sportowiec ze światowej czołówki, zostańmy już przy tenisie, tak ciężko znosi porażkę jak Iga Świątek. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre. Na pewno jej to przeszkadza. Na pewno jej to uwiera. Presja, ona zrozumiała. No nie możemy oczekiwać, że nie będzie presji mediów i kibiców na zawodniczce, która wygrała 6 turniejów wielkoszlemowych, która jest gwiazdą tego sportu. Gwiazdą tego sportu. I wiadomo, że kibic marzy, nawet ja jako dziennikarz, ty pewnie też marzysz, żeby ona była jak Nowak Dżokowicz, żeby to było, nie wiem, 15, 18 lat gry na najwyższym poziomie i rekordowe liczby wielkich szlemów. Pewnie każdy by chciał i pewnie Iga Świątek by chciała. Ale już widzimy, że to nie jest takie łatwe i to się pewnie nie uda, tak? Pytanie, jak bardzo chce Iga Świątek i jak bardzo nie wychodzi jej to, czego ona od siebie oczekuje. Bo presja będzie, do samego końca. Jakby i krytyków będzie więcej, bo są już tacy, którzy mówią, nic z tego nie będzie, Świątek się skończyła, to już było. Nie?
1: Musimy zmierzać ku końcowi.
0: No wiem, no Maja Chwanińska może mogła ją odciążyć, tak? Pod kątem tej presji. No ale po Roland Garrosie no niewiele się wydarzyło, tak? Maja Chwanińska raczej głównie też przegrywa, a nic spektakularnego się nie dzieje. No więc ta Iga Świątek ciągnie na barkach ten polski tenis i niestety, no oczekiwania, biorąc pod uwagę posuchę w ogóle w świecie polskiego sportu, zawsze będą duże.
1: Michał Weszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM był z nami. Michał wróci do Państwa po 15.40.

0: 20:40 w programie Jeszcze Więcej Sportu. Tam też wspomnisz występy Igi Świątek na US Open. A tymczasem po 13:40 plan działania. Szymon Kępka w studiu.
1: Dzień dobry. Tuż po informacjach TOK FM plan działania o zagrożeniach hybrydowych, czyli o konflikcie zbrojnym, ale bez żołnierzy i czołgów, a z masą rozproszonych działań dywersyjnych. Punktowo obserwujemy to w Polsce, w całej Europie znacznie częściej. A o tym, co stanowi o sile państwa, obywateli, którzy mają obronić siebie, swoje firmy, podmioty, instytucje przed takimi właśnie zagrożeniami, o tym mówić będziemy tuż po informacjach TOK FM. Serdecznie państwa zapraszam.
2: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
14: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
13: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
14: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
13: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
14: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13.41, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. O 15.00 zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może podejmować kluczowe decyzje, w tym odwołać prezesa. Komitet jest jednak podzielony zarówno w sprawie Piesiewicza, jak i tego, kto powinien do końca kadencji PKOL-em kierować. Jak mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron, Piesiewicz powinien pozostać na stanowisku.
5: Żeby mógł spokojnie do zakończenia tej kadencji doprowadzić...
4: Jak mówi statut PKOL-u, zastąpić prezesa może jeden z wiceprezesów. Mówi Adam Konopka, wiceprezes PKOL-u.
6: Powinniśmy stanąć przed całym zarządem i odpowiedzieć na pytanie, chcemy, nie chcemy, robimy, czujemy się na siłach, czy też nie.
4: Gotowość do kierowania PKOL-em zgłosił czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, ale jak mówią przedstawiciele prezydium, jest mało realne, by to on objął stery w komitecie. Polska edukacja ewidentnie potrzebuje zmian, bo chociaż udało nam się wyhamować spadki, to jeszcze wiele pracy przed nami, powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka podczas prezentacji wyników międzynarodowego badania umiejętności 15-latków PISA 2025. Jak podkreśliła ministra, kryzys edukacyjny w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej jest faktem. Jak oceniła, to pokłosie pandemii i świata cyfrowego, który wtargnął w życie młodych ludzi. Mimo tych słów, Polska w międzynarodowym teście wypadła dobrze we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem. Wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z 27 krajów Unii Europejskiej. W miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim uruchomiono pierwszy w Ukrainie podziemny żłobek mobil, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jak podał ukraiński resort, nowa przestrzeń edukacyjna jest przeznaczona dla 260 wychowanków i umożliwia organizowanie pełnego procesu edukacyjnego w trybie stacjonarnym, nawet podczas alarmów lotniczych. Podziemna część placówki ma m.in. punkt medyczny, pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty i prysznice. Obiekt jest wyposażony w dwa niezależne źródła zasilania oraz generatory rezerw. Początek testowania syren alarmowych w Warszawie został przesunięty na jutro. Działanie syren będzie sprawdzane w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i na Ochocie. Mieszkańcy tych dzielnic mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Zakończenie testów będzie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 18 września. W niektórych powiatach Warmii i Mazur dziś i jutro przeprowadzona ma być akcja doustnego szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów. W związku z akcją mieszkańcy regionu otrzymali alerty RCB, by nie dotykali kapsułek i nie dopuszczali do nich zwierząt domowych. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 14. Teraz jeszcze pogoda. W nocy na północy, północnym zachodzie i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 10 stopni w dolinach karpackich i na wschodzie kraju, około 16 pokażą termometry w centrum, od 18 będzie na zachodzie i nad samym morzem.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Wojna, kryzys nie musi zaczynać się od wojska, od czołgów, bo sabotaż, cyberataki, dezinformacja to jest coś, co widzimy właściwie na co dzień. Jak do tego dołożymy jeszcze na przykład zagrożenia hybrydowe, terrorystyczne, które mogą destabilizować państwo, to nie mówimy przecież wówczas o formalnym konflikcie zbrojnym, a jednak z kryzysem mamy do czynienia. Dlatego dzisiaj w Planie Działania rozmawiamy, pytamy o to, co zbudowaliśmy w obszarze obrony cywilnej, obrony także naszego państwa, no i czego nadal nam brakuje. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Uniwersytet Civitas z nami teraz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: To gdyby miał Pan dzisiaj ocenić polską obronę cywilną w skali 1 do 10, to ile dostałaby obrona cywilna, a więc ta, o której stanowią obywatele, ich zasoby i co konkretnie decyduje o tej ocenie?
8: Powiem tak, w skali 1 do 10 to można ocenić ból. Ocenianie procesu politycznego czy organizacyjnego jest trochę bardziej skomplikowane. Gdybyśmy poszli jednak w takie uproszczenie, to byłoby pewnie 3+. I już tłumaczę, dlaczego tak. My podjęliśmy bardzo duży wysiłek po dość nieudanej wolcie, którą jeszcze poprzedni rząd wykonał, to znaczy zlikwidował obronę cywilną, tą poprzednią, która rzeczywiście była niefunkcjonalna w wielu aspektach, po prostu głupia. I nie waham się użyć takich słów, bo jakby tam nie działały podstawowe mechanizmy. To znaczy nie było przełożenia na, z tego, co się dzieje na przykład w zakładach pracy, bo powiedzmy sobie uczciwie, w poprzednim systemie, jak ktoś zatrudniał powyżej 50 osób, to mógł założyć obronę cywilną, po czym się orientował, że w czasie wojny on będzie musiał oddać ministrowi właściwemu do obrony narodowej i już nie chciał. I to zlikwidowano i nie zastąpiono niczym. Literalnie za rządów PiS-u było tak, że ktoś podjął decyzję o likwidacji de facto, kiedy już wiedzieliśmy, że konflikt w Ukrainie będzie eskalował i nie zastąpił jej niczym. Rozumiem, że ten plan miał się dokonać po pewnym czasie, przy czym no, to jest trochę jak wyskoczenie z okna, a potem pomysł, że trzeba było mieć drabinę.
7: No ale mówi pan 3+, w takim razie to by oznaczało, że to nie jest tak, że ta obrona w ogóle nie funkcjonuje, że nie zrobiono dotąd absolutnie niczego, no bo kluczowym, mam wrażenie, dzisiaj jest to, co jest realnie lepsze niż przed rokiem 2022, ale nie w ustawach i w dokumentach, a w zdolnościach być może tejże obrony cywilnej.
8: Dotknął pan podstawowego zjawiska. Polacy są mistrzami świata w spełnianiu formalizmów. Robimy instrukcję do szuflady, potem zamykamy szufladę, ale my już jesteśmy gotowi, bo mamy instrukcję w szufladzie. Podstawową zmianą w tym systemie, podstawową zmianą w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej jest ujednolicenie obu tych procesów. To znaczy ochrona ludności, sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku zagrożeń, takich, o których pan wspomniał w przedmowie, hybrydowych, ale też w czasie, nie wiem, pożaru o dużej powierzchni, powodzi czy trzęsienia ziemi, połączyliśmy to z obroną cywilną. Wszystkie organy ochrony ludności staną się obroną cywilną w momencie wybuchu wojny. I teraz oczywiście można spełnić formalizm, ale to nie zmieni podstawy. To znaczy ktoś musi działać i mieć czym. Temu służy chociażby centralna ewidencja zasobów ludności, ale jak ona jest centralna, to siłą rzeczy spisuje, co mamy, również te rzeczy, które mamy mieć. No i tu się zaczyna ta nasza polska cecha narodowa. Świetnie piszemy kwity, niewiele z tego wynika. Nie chodzi o to, żeby mieć magazyny pełne czegokolwiek, tylko żeby mieć rzeczy adekwatne do współczesnych zagrożeń, do współczesnych ryzyk. Zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Przestał powiat być podstawową komórką zarządzania kryzysowego, dlatego że do tej pory w ustawie o zarządzaniu kryzysowym jest to komórka, to jest powiat, a zaczęła być to gmina, bo to ona jest podstawowym, tym najmniejszym organem ochrony ludności i obrony cywilnej.
7: I jak to się przekłada na efektywność tych działań? To znaczy, co się zmieniło ze względu na to, że to nie powiat, a gmina decyduje o podejmowanych działaniach na przykład na poziomie pożaru wielkoskalowego albo powodzi?
8: Przekłada się to tak, że w mojej ocenie na tę chwilę wszystko jest scentralizowane. Ministrowie, wojewodowie, czasami starosta robią serię szkoleń i to dobrze. Natomiast nie przekłada się to na działania w samej gminie i to właśnie zaniża tą moją ocenę. Powód jest dość prosty. To gminy muszą wymyśleć plan, to gminy muszą powiedzieć, co jest ich tym takim kluczowym ryzykiem, z którym muszą sobie poradzić. To gminy muszą dostawać sygnał i mamy taki przykład chociażby ostatnio, kiedy rozległy się alarmy w województwie lubelskim. Dotyczyły ataku powietrznego potencjalnego, czyli przelotu nad naszą granicą drona, samolotu, rakiety. I co jest w tej chwili takim kluczem w tym nowym typie reagowania? Nie fakt, że zawyją syreny, bo mamy jeden sygnał alarmowy, 3-minutowy modulowany ogłasza alarm, tylko fakt, że wszystkie stacje, w tym pana stacja, w momencie, w którym ktoś dotyka guzika, który uruchamia tą syrenę, dostają od RCB komunikat, co jest powodem tego alarmu i informujecie na wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych o tym obywateli. Co się stało w województwie lubelskim? Wszyscy zadzwonili na 112 dowiedzieć się, czemu wyją syreny. No bo nie nauczyli się jeszcze, że ten system działa inaczej. Teraz moja odpowiedź dotycząca gmin brzmi w następujący sposób. To gminy muszą powiedzieć, ja chcę wiedzieć, dlaczego mam uruchomić syrenę. Kogo mam o tym powiadomić? To się nie ma dziać per pan minister, bo Ukraina uczy jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o konflikt zbrojny. Nie da się hierarchicznie zarządzać kryzysem, który nagle dzieje się w bardzo wielu miejscach.
7: To inaczej na to spójrzmy. Czy dzisiaj polski system właściwie i obrony cywilnej, i obrony państwa szeroko rozumianej, a więc jakby o szczebelek wyżej, nieco bliżej wojska. Czy ten system dzisiaj jest gotowy, przygotowany na sytuację, w której występuje kilka incydentów równocześnie, jednocześnie? To jest pytanie o zagrożenia hybrydowe, bo informujemy o podpaleniu jednego miejsca, strategicznego miejsca, to w tym przypadku Skarżysko Kamienne na przykład i o tym informowały media przecież w całym kraju. No ale czy jednocześnie, gdyby to, o czym rozmawiamy, wydarzyło się w kilku miejscach państwa, to czy my mamy dzisiaj zasób, który gotów jest po pierwsze zareagować wcześniej, poinformować, no i dalej zapobiegać?
8: My mamy zasób, bo to są ludzie. Natomiast to są ludzie tak naprawdę, to my obywatele i nawet najmniejszy przedsiębiorca czy najmniejsza organizacja, która stanie się w pewnym momencie podmiotem ochrony ludności, bo tu rozróżnimy organ i podmiot, podmiotem może reagować, tylko ona nie bardzo ma się do kogo zgłosić, bo nie zawsze te organy są przygotowane. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ja mam organizację, która szkoli w zakresie na przykład udzielania pierwszej pomocy, ale mam też do niej jakiekolwiek miejsce, tak? I teraz nad moim miejscem, ono ma pół hektara, jest tam ośrodek szkolenia, przeleciał dron. Komu ja mam powiedzieć, dokąd on leci? Leci ze wschodu na zachód, albo leci z północy na południe. Jestem w stanie go zidentyfikować, bo moi ludzie szkolą się również w tym, jak wyglądają takie drony. Czy to jest uszkodzony Liutej, czyli ukraiński dron, który w trybie walki powietrznej nad Ukrainą, uszkodzony, po prostu przeleciał granicę. To nie jest intencja ani Ukraińców, ani Rosjan. Rosjanie chcieli trafić coś w Ukrainie, Ukraińcy obronić to miejsce. Doleciał do nas, bo mógł. Ma zasięg ponad 2000 kilometrów. Może do nas dolecieć. Teraz komu ja mam to powiedzieć? Mam zadzwonić do RCB, znaleźć na stronie szybko numer. To jest... On przeleciał i ktoś za kilkanaście minut może być celem tego drona.
7: No dobrze, ale to nie jest tak, że ten to nie jest tak, że ten łańcuch przecina trochę mój potencjalnie telefon na numer 112 i jestem w tym i w tym miejscu, widzę to i to.
8: No tak, tylko niech mi pan powie, kto na numerze 112, który jest obsługiwany przez skądinąd bohaterskich strażaków, ratowników medycznych, sporadycznie przez policję, jest w stanie przyjąć ode mnie informację wraz z azymutem, gdzie leci dron i jakiego to jest typu dron. Kto jest w stanie to zrobić dzisiaj? Ja myślę, że nawet w dużych miastach byłby problem. Nasz problem polega na tym, że skoncentrowaliśmy wszystkie te działania w ręku Straży Pożarnej, która jest genialna, jeśli chodzi o walkę z pożarem, jest genialna, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy w czasie powodzi i nie ma zielonego pojęcia o zagrożeniach militarnych. Tymczasem wojna hybrydowa to jest przede wszystkim terroryzm. Patrz, ustawa z 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych i atak powietrzny. Rosjan nie stać w tej chwili ich potencjału militarnego na dojechanie tutaj czołgami, czego im życzę jeszcze przez długie lata, bo one generalnie nie są w stanie zdobyć większej części Ukrainy niż zdobyli w ubiegłym roku. W tym roku nawet tracą. Ale uwaga, są w stanie przelatywać przez granicę. Jeśli skoncentrują ataki w samej Ukrainie, nawet na linii Dniepru, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której takie przeloty przez granicę będą codziennie, co dwa dni. I teraz zrozummy, to nie jest tak, że jakikolwiek kraj świata broni swojej granicy środkami ochrony powietrznej. Nie ma takiego kraju. Nawet Izrael, o którym często słyszę taką bajkę o żelaznym wilku, że Iron Dome to jest tarcza, która zatrzymuje wszystkie rakiety. Nie, zatrzymuje około 80% rakiet strategicznych, tych dużych, i około 20% tych małych, które są wystrzeliwane w pobliżu granicy Izraela albo z jego terytorium. I teraz my nie zbudujemy nawet niczego podobnego, ponieważ budowanie Iron Dome trwało 25 lat, a uzbrojanie go trwało 23. I teraz uwaga, i on niszczy te drobne cele rakietami, które są warte mniej więcej tyle, co pół naszego budżetu na rok. My musimy zrozumieć, że tutaj powszechność w działaniu, zrozumienie, że jak wyje ta syrena alarmu o napadzie powietrznym, to mamy minuty, nie mamy godzin, nie mamy czasu skoncentrować się na tym, że zadzwonimy do szefa, co mamy robić. Panie ministrze, jakie pan dyspozycje wyda dla województwa, gminy czy powiatu? Nie, my mamy minuty, żeby zejść do schronu, zabezpieczyć się przed potencjalnymi skutkami, czyli wyznaczyć tych, którzy będą reagować i przystąpić do działania, kiedy, uwaga, kiedy alarm się odwoła.
7: To jest też pewnie bardzo ważny sygnał dla nas, by zrozumieć, że obrona cywilna, te, o której stanowią obywatele, nie do końca służy do bronienia kogoś lub czegoś.
8: Zupełnie do tego nie służy. No właśnie. Obrona cywilna udziela pomocy w warunkach, kiedy konflikt już trwa. Zajmuje się z takich przykrych rzeczy, na przykład zabezpieczaniem zwłok osób, które poniosły śmierć. Poszukiwaniem, pomocą w poszukiwaniu osób, które na przykład zostały zasypane w domu, bo jakiś nie najmądrzejszy w tym całym systemie powiedział im, że fajnie jest schować się w piwnicy. Nie, piwnica to jedno z gorszych miejsc, jeśli chodzi o atak powietrzny. Mówimy o sytuacji, w której podmioty które świadczą usługę transportową, mamy dużo takich podmiotów, to są między innymi koleje, do dzisiaj nie mają jednoznacznej procedury, czy pociąg zatrzymywać w czasie napadu powietrznego, czy nie. No to wytłumaczmy sobie, że dron Shahid 136, czyli de facto dron Gerań 2, ma 50-kilogramową głowicę. Ona jest w stanie, wybuchając przy torowisku, przewrócić wagon. Ma ogromną powierzchnię boczną, w związku z czym podmuch fali uderzeniowej jest w stanie wagon przewrócić. Teraz pytanie, czy mamy już procedurę, żeby zatrzymać pociągi w przypadku alarmu powietrznego? Skąd mają się tego dowiedzieć? Czy nadzór ruchu kolejowego, patrząc na swoją ustawę, już implikował z ustawy o ochronie ludności fakt, że jest podmiotem ochrony ludności, a zatem, uwaga, nie może powiedzieć, ja nie wiedziałem. To jest pierwsza wyróżniająca cecha podmiot ochrony ludności.
7: Czyli trochę porządkując, to jest tak, że gdyby taka sytuacja wydarzyła się w Polsce, na przykład z dronem, rakietą, obiektem latającym, to pociągi w Polsce nie mają procedury co do reagowania, mają się zatrzymać i jechać.
8: Nie wiem, czy nie mają procedury do reagowania, bo to nie jest jedna spółka. Mm. Ja znam dane z jednej, której doradzam i nie wymienię teraz, z której. Mm-hmm. Natomiast nie ma takiej ujednoliconej procedury, bo byśmy o tym wiedzieli. Pan też by o tym wiedział, ponieważ w Lublinie po ogłoszeniu alarmu stanęłyby wszystkie pociągi, no i mielibyśmy dane o spóźnieniach. Nie mieliśmy, czyli one się nie zatrzymały. Jeszcze raz powtórzę, każdy pojazd w ruchu jest dużo bardziej zagrożony w przypadku wybuchu, a tego się spodziewamy, jak spada nam rakieta, niż pociąg, który się zatrzymał.
7: To w takim razie, wychodząc trochę od tego, aczkolwiek stawiając już trochę kropkę, czy większym dzisiaj problemem jest ochrona pojedynczych obiektów, czy jednak ich wzajemna zależność? No bo nawet jeżeli zabezpieczymy elektrownię, to na przykład jej awaria może uruchomić problemy w telekomunikacji, transporcie, bankowości, administracji przecież.
8: Myślę, że to jest tak, że pojedyncze obiekty są w stanie przygotować to, co dla nich najważniejsze, ale oczekują na jasne rekomendacje, jak mają współdziałać z innymi. Przestańmy się oszukiwać, że ktoś będzie wydawał rozkazy, że będziemy mieli tego jednego najmądrzejszego w ministerstwie, który via RCB wyda wszystkim polecenia. W tym czasie zakłóci się łączność, musimy mieć minimalny, podstawowy poziom wiedzy na tym najniższym gminnym obszarze.
7: Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Gospodarczymi Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję Państwu.
7: Za moment informacje w planie działania to już wszystko. Szymon Kępka, serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
9: W TOK 360 też to już wszystko. W studiu Anna Piekutowska, bo po godzinie 14 po informacjach zapytam inaczej. Witaj, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Zaczniemy od rozmowy na temat tego, jak właściwie to się dzieje, że część Amerykanów nie stać na mieszkanie, na leczenie, na kompletnie podstawowe życie, a jednocześnie głosują na polityków, którzy obiecują ograniczenie państwowej pomocy. Punktem wyjścia do tej rozmowy będzie bardzo głośna książka, właśnie przetłumaczona na język polski, Bieda w Ameryce, Matthew Desmonta, który stawia takie bardzo interesujące pytanie, mianowicie, kto właściwie korzysta na tym, że bieda w Stanach jest aż tak powszechna. No i porozmawiamy też o tym, czy ta książka jakoś nam pomoże zrozumieć polityczne sukcesy Donalda Trumpa.
9: Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a TOK 360 przygotowali Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Marta Latecka, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
2: Reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: To
17: To pseudo-inicjatywa, tak kolejny prezydencki projekt o rynku kryptowalut nazywa premier. Donald Tusk zapewnił, że afera zonda krypto zostanie wyjaśniona. Ukraiński prezydent liczy na spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce rozmawiać o uzbrojeniu dla Kijowa. To będzie kompleksowy ośrodek pediatryczny. W Rzeszowie rusza budowa nowego szpitala. Wtorek, 8 września, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Czas na groteskowe manewry się skończył, powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do drugiego już prezydenckiego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut. O założeniu przez Karola Nawrockiego nowego projektu poinformował dziś szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki i nazwał go kompromisowym. Tymczasem szef rządu przekonuje, że obecnie najważniejsze jest wyjaśnienie afery zonda krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
18: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły. I nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy. My tę sprawę wyjaśnimy do końca.
17: Karol Nawrocki trzykrotnie wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. W ostatni piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta, więc rządzący zapowiedzieli, że zaproponują kolejny projekt przepisów. Ogłoszony dziś projekt prezydencki zakłada m.in. ostrzeżenia dla klientów rynku kryptowalut przed ewentualną wpłatą pieniędzy oraz sądową kontrolę przedłużania blokady rachunku zamiast proponowanej przez rząd kontroli urzędniczej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ma nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu spotka się z Donaldem Trumpem, żeby zorganizować trójstronne rozmowy Ukraina, USA, Rosja. W weekend wysłannicy amerykańskiego przywódcy odwiedzili Kijów i Moskwę. Tomasz Orchowski.
19: Mam nadzieję, że prezydent Trump znajdzie czas na to spotkanie, mówi przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełański. Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią. Kreml nie wykluczył wznowienia trójstronnego formatu rozmów niedługo po opuszczeniu Ukrainy przez pokojowych emisariuszy Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Rosjanie przeprowadzili atak na Kijów. Zginęły w nim co najmniej 3 osoby, a 19 zostało rannych. Rosja uderzyła między innymi na kanał telewizji My Ukraina podczas transmisji na żywo. Tomasz Rychowski, TOK FM.
17: PiS-owi nie udało się w Poznaniu zablokować transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. Rada Miasta odrzuciła dzisiaj wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli, aby Urząd Stanu Cywilnego w stolicy Wielkopolski zaprzestał wpisywania takich par do polskiego rejestru. Jak powiedział poznański radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński, Rada Miasta tym samym przyłożyła rękę do łamania prawa.
20: Prosta sprawa. No, w Konstytucji Polskiej i w kodeksie rodzinnym opiekuńczym małżeństwo określa się jako związek kobiety i mężczyzny. W związku z tym związek dwóch mężczyzn, dwóch kobiet nie może być wpisywany do porządku prawnego polskiego.
21: Sądy mówiły wprost, że tych transkrypcji należy dokonać bez względu na problemy techniczne. Chodzi o zapewnienie podstawowych praw, które zyskują małżonkowie. Chodzi o to, żebym przekraczając granicę Odry nie stawał się nagle kawalerem.
17: Odpowiadał aktywista Mateusz Kaczmarek-Brzozowski ze stowarzyszenia Stonewall, który odebrał dzisiaj pozytywną decyzję o transkrypcji jego aktu małżeństwa. Poznański urząd dokonuje transkrypcji od 23 sierpnia. Czyli momentu wejścia w życie rozporządzenia MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji. Od tego czasu w całym kraju zostało przeprowadzonych ponad 220 transkrypcji takich aktów. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie także z matematyką. Tak wynika z ogólnoświatowego badania edukacyjnego PISA 2025. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
22: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka
0: setka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
17: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki, na przykład pandemii COVID-19, to nadal nie ma co czwarty nastolatek poważne problemy z czytaniem ze zrozumieniem, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Ten bardzo kiedyś popularny model fiński edukacji niestety się nie sprawdza. To, co było benchmarkiem dla wielu krajów, okazuje się nie najlepszym wyborem. Edukacja wymaga jednak dyscypliny, znacznie większego prowadzenia uczniów przez nauczycieli i takiego stałego merytorycznego wsparcia.
17: Ministra dodaje przy tym, że reforma edukacji, czyli program Kompas Jutra, wdrażany do szkół od 1 września, jest opierany na rozwiązaniach z Wielkiej Brytanii, która w teście PISA jest na europejskim podium. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś w klinicznym szpitalu wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. Marcin Starzec.
5: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor klinicznego szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie.
23: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
5: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
23: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
5: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
17: A kolejne informacje w TOK FM o 14.20. Podwieczór na Pomorzu, miejscami możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 23 stopni w Zatoce Gdańskiej, 24 na Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Gdyby amerykańscy biedni założyli własne państwo, liczyłoby ono więcej mieszkańców niż Australia czy Wenezuela. Niemal co dziewiąty Amerykanin, w tym co ósme dziecko, zmaga się z niedostatkiem. A w Stanach Zjednoczonych żyje ponad 38 milionów ludzi, których nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. To jest audycja Zapytam Inaczej. Dzień dobry, Anna Piekutowska. A to, co państwo usłyszeli, to jest fragment książki Bieda w Ameryce Matthew Desmonda. Będziemy mówić o tym, dlaczego w jednym z najbogatszych państw świata bieda wciąż jest taka powszechna i kto korzysta z jej istnienia. Autor tej książki jest profesorem socjologii na Princeton University, a jego wcześniejsza książka Eksmitowani o kryzysie mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych przyniosła mu Pulitzera. I może jeszcze jeden cytat z książki, zanim przedstawię mojego gościa. Ponad milion uczniów naszych szkół publicznych jest bezdomnych. Mieszkają w motelach, samochodach, schroniskach i opuszczonych budynkach. Ponad 2 miliony Amerykanów nie ma w domu bieżącej wody ani kanalizacji. Połączyliśmy się z Andrzejem Kochutem. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Amerykanista, autor dwóch książek o tematyce amerykańskiej, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. To, co przeczytałam, to jest mały kawałek danych, które udowadniają, że Stany Zjednoczone mają bardzo wysoki poziom ubóstwa, jak na jedno z najbogatszych państw. Ale jak wygląda ta amerykańska bieda? Jaką ona ma specyfikę?
25: No ona przede wszystkim jest widoczna. Myślę, że to jest taki kulturowy szok dla Europejczyka, który przybywa do Stanów Zjednoczonych, że tam nie trzeba daleko iść, nie trzeba daleko szukać, aby tą biedę zauważyć, że wystarczy wyjść na ulicę jednego z najbogatszych, czy najdroższych zarazem do zamieszkania miast na świecie, czyli San Francisco, i bardzo szybko można znaleźć się wśród bezdomnych koczujących na ulicy, że może się zdarzyć tak, wspomniała pani redaktor o tym w jednym z przywołanych cytatów. Ja sam tego doświadczyłem na własnej skórze, że człowiek zatrzymuje się w przypadkowym motelu i mimo, że parking jest pełen, to czuje się, chodząc na przykład, nie wiem, do jadalni czy gdziekolwiek indziej, jakby mieszkał w tym motelu zupełnie sam albo z bardzo niewielką grupą innych turystów, i zaczyna się zastanawiać, kim właściwie są inni mieszkańcy. Po jakimś czasie dostrzega, że ci inni mieszkańcy to tak naprawdę ludzie, którzy znaleźli w tym tym motelu jakąś przystań na czas poszukiwania innego adresu, którzy normalnie funkcjonują, gotują, piorą, mieszkają tam właściwie jak na stałe, mimo że to tylko motel. Więc to jest coś, co już na pierwszy rzut oka odróżnia sytuację w Stanach Zjednoczonych do sytuacji europejskiej, gdzie no, spotykamy się z biedą stosunkowo rzadko. Wiemy, że ona gdzieś istnieje, ale poza pojedynczymi osobami bezdomnymi to raczej problem dla odpowiednich służb, dla pomocy socjalnej, dla jakichś ośrodków charytatywnych. Coś, z czym nie mamy codziennego kontaktu. Stany Zjednoczone w tym względzie wypadają odmiennie.
10: Mi się też podoba, że w tej książce autor opisuje też to biedę jako takie zjawisko socjologiczne, czyli to nie jest tylko ten deficyt zasobów, które mamy, ale też to jest od razu gorsze zdrowie, od razu większe narażenie na przemoc, na niepewną sytuację mieszkaniową, na stres, na kontakt z wymiarem sprawiedliwości, na mniejszy brak, no, na mniejszy zasób czasu, poczucie takie, że instytucje państwa są przeciwko człowiekowi, że tak, to jest takie pokazanie, że ten system jest takim zamkniętym kołem, z którego bardzo, bardzo trudno się w Stanach Zjednoczonych wydostać.
25: No, trzeba zauważyć, że autor tej książki, czyli Matthew Desmond, zaczął od pozycji, która skupiała się na o wiele węższym problemie. Też ta wspomniana przez panią redaktor książka Eksmitowani, która pokazywała właśnie, w jaki sposób człowiek, który dostaje się w te tryby, można powiedzieć, biurokracji, ale też pewnej sytuacji życiowej, wchodzi w ten krąg ludzi podlegających nieustannym eksmisjom i jak trudno się z niego wydostać, właśnie dlatego, że ta eksmisja pierwsza zarazem jest pewnego rodzaju stygmatyzacją, jemu już o wiele trudniej jest znaleźć mieszkanie, w związku z czym poszukuje z puli o wiele mniejszej mieszkań od takich właścicieli nieruchomości, którzy są skłonni wynajmować osobom również o jakby tutaj słabszej reputacji, w związku z czym naraża się na gorsze warunki mieszkaniowe, gorsze warunki dla swoich dzieci, gorsze dzielnice, w których musi zamieszkiwać, w związku z czym być może ma dłuższe dojazdy do pracy, gorsze perspektywy na zarobek, co z kolei powoduje, że trudniej mu się z tej sytuacji biedy wydostać. I to nie jest jedyny mechanizm tego rodzaju, który zatrzymuje Amerykanów w tej trudnej sytuacji finansowej. Myślę, że ta praca nad książką o eksmisjach pomogła Desmondowi przyjrzeć się tej mechanice. Ale czym, co gdzieś również wybrzmiało w tej wypowiedzi pani redaktor i co jest istotnym problemem, jest podejście amerykańskiego państwa, bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie wspierają swoich obywateli, że tam pomoc socjalna jest czymś w ogóle nieistniejącym. Wręcz przeciwnie, to są bardzo rozbudowane programy dożywiania dzieci, wspierania osób, które mają problem z właśnie wynajęciem swojego własnego mieszkania. Tych programów jest sporo. Problem jest, można powiedzieć, w konstrukcji, to znaczy amerykańskie państwo trochę z racji na to, jaka jest w ogóle mentalność Amerykanów, jest bardzo podejrzliwe wobec tych, którzy z tej pomocy mają skorzystać. Obawia się, że ta pomoc zostanie, że będzie nadużywana, że trafi do kogoś, komu się nie należy. I w związku z tym państwo na różne sposoby stara się sprawdzać, czy rzeczywiście ona dociera tam, gdzie powinna. To zresztą jest coś, co Donald Trump jeszcze w ostatnim czasie zaostrzył, wprowadzając, jeżeli chodzi o pomoc socjalną, czy jeżeli chodzi o to państwowe wsparcie do opieki zdrowotnej, wymóg pracy, który jednocześnie generuje wiele nowej papierkowej roboty dla tych, którzy o tą pomoc się ubiegają, aby udowodnili, że rzeczywiście podejmują pracę w jakimś tam określonym wymiarze godzin, który uprawnia ich do tej pomocy znowu, bo być może ta pomoc socjalna mogłaby ich rozleniwić, więc muszą wykazać, że tak się nie dzieje pracując, co niestety oznacza, amerykańska biurokracja często jest bardziej skomplikowana niż do tego przywykliśmy, te formularze są dłuższe, wymagają dłuższego wczytywania się, żeby je poprawnie uzupełnić, oznacza, że ci ludzie, którzy i tak już zmagają się z różnymi problemami, być może pracują w dwóch różnych miejscach, być może cierpią na skutek długich dojazdów, muszą jeszcze dodatkowo poświęcać wiele czasu na udowadnianie nieustanne co kilka miesięcy tej amerykańskiej biurokracji, że ta pomoc rzeczywiście im się należy, są narażeni na własne błędy, na błędy urzędnicze. No i w efekcie okazuje się, że mimo iż te programy pomocowe istnieją, to jednak do wielu ludzi, którzy teoretycznie mogliby z nich nie korzystać, nie trafiają, ponieważ właśnie wypadli z tego systemu, ponieważ albo oni, albo urzędnik po drugiej stronie popełnili błąd. Nie donieśli na czas jakiegoś papierka, nie uzupełnili jakiegoś nowego formularza, o którym jeszcze nawet nie zdążyli usłyszeć. Z drugiej strony, no i tu znowu kłania się amerykańska mentalność, nie wszyscy z tej pomocy chcą korzystać, mimo że teoretycznie ona by im się należała, no to jednak w amerykańskiej kulturze bardzo mocno skoncentrowanej na tym micie od pucy buta do milionera, amerykańskiego snu, takiej zaradności, dochodzenia do czegoś własną ciężką pracą, pobieranie pomocy od państwa no, jest znowu czymś takim stygmatyzującym społecznie albo nawet w mentalności, w głowie jakiegoś konkretnego człowieka. Jest to trudne do przyjęcia, trudne do pogodzenia z tym amerykańskim ideałem. W związku z tym pojawia się problem dla tych ludzi, czy w ogóle z tej pomocy korzystać. Część z nich decyduje negatywnie, woli zmagać się z problemami, ale z tej pomocy państwowej nie korzystać. No i to wszystko powoduje, że mimo iż te systemy socjalne istnieją, oczywiście nie tak zaawansowane jak w Europie Zachodniej, nie wiem, czy w ogóle jesteśmy do tego przyzwyczajeni na kontynencie europejskim, to jednak tych ludzi z o wiele poważniejszymi życiowymi problemami, w o wiele trudniejszych sytuacjach jest po prostu więcej. No i to widać właśnie chociażby po liczbie bezdomnych, po liczbie osób, które mieszkają w samochodach, w motelach, często pracując. No to jest też w ogóle bardzo powszechna sytuacja na zachodnim wybrzeżu, w rejonie San Francisco, gdzie nieruchomości są niezwykle drogie. Że ludzie na przykład mieszkają w samochodach, bo nie stać ich na wynajem mieszkania, pracują i mają nadzieję, że za jakiś czas sytuacja się poprawi. Albo mają przyczepę kempingową na postojowisku dla przyczep i tam spędzają część dnia, kiedy powinni odpoczywać. No nie są to idealne warunki ani do wychowywania dzieci, ani do odpoczynku. Wiążą się z takim otoczeniem rozmaite patologie i to też utrudnia później powrót do takiego normalnego funkcjonowania.
10: Czyli tak podsumowując pokrótce, chodzi o to, że Ameryka jest nawet wystarczająco bogata, żeby ludziom zapewnić to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne, ale problemem nie jest brak pieniędzy, tylko sposób, w jaki jest z jednej strony zorganizowana pomoc, z drugiej gospodarka, a z trzeciej społeczeństwo, że bieda trwa, bo no w pewnym sensie jakiś układ społeczny na to pozwala. Naszą rozmowę będziemy kontynuowali po informacjach TOK FM o 14.20. Andrzej Kochut jest moim gościem.
4: Reklama.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
11: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
9: Brzmi dobrze.
11: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
26: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
27: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
28: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
27: Mhm. Dokładkę rabatu.
26: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
29: Złote palu. Rybne? Tata,
2: ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca. Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Decyzja Andrzeja Poczobuta o powrocie na Białoruś jest aktem niezwykłej odwagi osobistej, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej przywódczyni białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska. Źródła zbliżone do polskich służb poinformowały PAP, że Poczobut przekroczył dzisiaj w Bobrownikach polską granicę w kierunku Białorusi. Pod koniec kwietnia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad 5 latach. Premier chwali uczniów, nauczycieli i dziękuję im, rodzicom oraz ministrze Barbarze Nowackiej. To reakcja Donalda Tuska na wyniki najnowszego badania PISA, w którym polscy 15-latkowie na tle rówieśników z innych krajów wypadają nieźle, bo powyżej średniej w dziedzinach takich jak matematyka i nauki przyrodnicze oraz rozumienie czytanego tekstu. Komisja Europejska ogłosiła, że zamroziła część unijnych funduszy dla Czech w związku z potencjalnym konfliktem interesów premiera tego kraju Andreja Babisza. Wątpliwości komisji budzi przeniesienie jego udziałów w holdingu Agrofert, który korzysta z dotacji rolnych do funduszu powierniczego. Po zaprzysiężeniu na urząd premiera Babisz ogłosił, że zrezygnował z udziałów w swoim holdingu rolno-spożywczym, co miało uciąć zarzuty o konflikt interesów. W Brukseli pojawiły się jednak podejrzenia, że polityk nadal nieoficjalnie kontroluje spółkę.
20: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ongoing, wystawa aktorki Tildy Swinton zostanie otwarta 18 września w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. To kolejna odsłona współpracy szkockiej artystki z Malta Festival. W zeszłym roku na Malcie zaprezentowany został spektakl Embodying Pasolini. Ongoing to wystawa o twórczych relacjach, współpracy i wzajemnych inspiracjach artystki i otaczających ją osób. Punktem wyjścia jej wystawy jest przekonanie, że sztuka nigdy nie powstaje w izolacji, lecz rodzi się ze spotkania, dialogu, zaufania i wspólnego działania. Ponad 40 koncertów wybrzmi podczas festiwalu Wratislavia Cantans. Muzyka wybrzmiewa nie tylko w Narodowym Forum Muzyki, ale też w mniejszych salach i nieoczywistych miejscach we Wrocławiu, mówi dyrektor festiwalu Andrzej Kosendiak.
29: Żeby muzyka wybrzmiewała nie tylko w salach filharmonicznych, nie tylko w miejscach przystosowanych, ale wpisał ten festiwal w miasto poprzez to, że zaczął organizować koncerty w przestrzeniach bądź miejskich, w kościołach, w salach i trzymamy się tej idei. No oczywiście mamy Narodowy Forum Muzyki i koncerty te szczególnie duże, dużo obsadowe odbywają się w sali Narodowego Forum Muzyki, również w salach kameralnych, czy można powiedzieć w salach Narodowego Forum Muzyki, ale oprócz tego Muzeum Tadeusza, to jest bardzo kameralne wnętrze, no ale Kościół Świętej Marii Magdaleny, ale też dwie sale wrocławskich hoteli.
20: Festiwal potrwa do niedzieli. Bydgoszcz ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników podróży. W piątek rozpocznie się 16. Festiwal Podróżnicy. Przez dwa dni w Fabryce Lloyda będzie można spotkać znanych podróżników i posłuchać ich opowieści z najdalszych zakątków świata, mówi Malwina Sypniewska Pietrz, organizatorka festiwalu.
30: Uważam, że ludzie są spragnieni wypraw, podróży, przygód. Nie każdy sobie może pozwolić na jakiś dłuższy urlop. Przeważnie jeździmy na jakiś all inclusive, żeby się położyć i kilka wycieczek fakultatywnych, ale po prostu jakiś taki czas, gdzie nasi podróżnicy jeżdżą po wiele miesięcy, są gdzieś w podróży, odkrywają poza szlakiem. To chyba przyciąga ludzi. Fantastyczna atmosfera u nas jest w Bydgoszczy, no i zawsze ściągamy wyjątkowych gości.
20: Wśród tegorocznych gości znaleźli się Elżbieta Dzikowska, Piotr Pustelnik, Aleksander Lwow. W programie są także wystawy, warsztaty oraz sobotnia gala wręczenia statuetek imienia Tonego Halika.
19: Dzisiaj bardzo ciepło, najgoręcej na południowym zachodzie, miejscami nawet 30 stopni. Wreszcie kraju przeważnie około 27, 22, 23 na północy.
18: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Anna Piekutowska. Zapytam inaczej. Rozmawiamy o książce pod tytułem Bieda w Ameryce, którą napisał Matthew Desmond i pyta w niej, dlaczego w jednym z najbogatszych państw świata bieda jest tak powszechna i też kto tym na tym korzysta. Moim gościem jest Andrzej Kochut, amerykanista, autor dwóch książek o tematyce amerykańskiej, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Ta książka została napisana przed drugą prezydenturą Donalda Trumpa. Czy ona pana zdaniem pomaga jakoś zrozumieć, dlaczego Trump zdobył takie silne poparcie wśród części klasy pracującej, wśród części tych ubogich?
1: No, myślę, że do jakiegoś stopnia tak. To zresztą jest temat, który był już poruszany przy okazji pierwszej wygranej Donalda Trumpa i tego powszechnego zdziwienia, że w ogóle do niego doszło i tego zastanawiania się w Nowym Jorku i w Waszyngtonie i w San Francisco i w Los Angeles, jak też to się mogło wydarzyć.
0: No to wtedy no, też myślę, że tutaj dużo tłumaczono kluczem... na przykład książką J.D. Vance'a, tak? Który potem został zastępcą Donalda
1: który
0: Trumpa.
1: Ma zupełnie inne recepty, jak sądzę, a może nawet inaczej postrzega źródło tego problemu, natomiast obserwuje podobne zjawiska, to znaczy grupy Amerykanów, którzy z różnych względów, akurat w przypadku tego rejonu, który Vance opisuje, swoich rodzinnych stron postprzemysłowej Ameryki pasa rdzy, którzy z tych czy innych względów wypadli z tego amerykańskiego obiegu, którzy w tym społeczeństwie, w jednym z najzamożniejszych państw na świecie, nie mogą już liczyć na ten amerykański sen i szukają winnych, szukają odpowiedzialnych za tą zmianę i szukają też sposobu, żeby albo poszukać, albo starają się znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji. Liczą, że Donald Trump uczyni Amerykę znowu wielką, albo przynajmniej poszukują rewanżu na tym systemie, który ich zdradził i uważają, że Donald Trump jest tym, który przynajmniej ten system obali, zniszczy, odegra się na tej klasie politycznej, która doprowadziła ich do podobnej sytuacji.
0: Ale na pewno czy tak dalej jest? No bo zbliżamy się do wyborów połówkowych i wydaje się, że te koszty życia są jednym z najważniejszych tematów kampanii. I że to niezadowolenie z gospodarki też rośnie w wyborcach republikańskich.
1: No, rozmawialiśmy o tym, dlaczego Trump wygrywał w 2016 czy 2024. Nie wiem, czy wygrałby wybory, gdyby były w tym momencie. Zobaczymy, jak poradzą sobie republikanie bez Donalda Trumpa. I bezsprzecznie koszty życia są jednym z istotnych tematów wyborczych, zwłaszcza, że Trump, idąc do władzy w 2024, na różne sposoby sugerował, że powróci sytuacja gospodarcza sprzed pandemii, z tych dobrych czasów, jak on to pokazywał swojej pierwszej kadencji. Tak się nie stało. To zresztą było niemożliwe do zrealizowania. Na domiar złego z perspektywy republikanów i Trumpa sytuacja jeszcze się pogorszyła, chociażby na skutek ceł wprowadzanych przez Trumpa, czy ostatnio wojny w Iranie, wysokich cen paliw. I rzeczywiście to jest powód, dla którego część wyborców republikańskich, nawet jeżeli nie pójdzie głosować na demokratów, to po prostu w tych nadchodzących wyborach zostanie w domu, przekonana, że Donald Trump nie dowiózł tego, czego się po nim spodziewali, co im obiecywał. On bardzo skutecznie, komunikacyjnie trafił do tej części społeczeństwa. Ten jego przekaz się doskonale sprawdzał na wiecach, ale realizacja okazała się daleka od tego ideału, który starał się swoim wyborcom zaprezentować i ten czas rozliczeń niewątpliwie nadchodzi. No oczywiście te pytania o amerykańską biedę, o rozwarstwienie społeczeństwa, o rosnące nierówności powodują też pewien ferment po stronie demokratycznej, gdzie też ciekawe rzeczy dzieją się przy okazji na razie prawyborów, a pewnie zadzieją się i przy okazji wyborów, gdzie rośnie w siłę coś, co do tej pory przez lata w Stanach Zjednoczonych uchodziło za zupełną wyklętą wręcz niszę, czyli amerykańscy socjaliści w ramach partii demokratycznej z bardzo progresywnymi hasłami. Zaczęło się od Berniego Sandersa kilka lat temu, a w tej chwili ten ruch ewidentnie przybiera na sile, choć co ciekawe i to chyba wymaga podkreślenia, on przybiera na sile przede wszystkim nie za sprawą tych biednych, o których pisze Desmond, bo to są często ludzie, którzy, zwłaszcza ci najbiedniejsi, którzy zrezygnowali z udziału w życiu politycznym, którzy jakoś wstydzą się w ogóle partycypacji w życiu społecznym i w związku z tym nie chodzą na głosowania. To są raczej głosy młodych, wykształconych czy kształcących się Amerykanów, którzy są systemem rozczarowani, którzy widzą ogromny wysiłek, który włożyli we własną edukację, a nie widzą już tych szans, które widzieli ich rodzice czy dziadkowie i w tej chwili szukają jakichś alternatyw. Także ta scena polityczna pod wpływem dokładnie tych procesów, o których tu dzisiaj rozmawiamy, bardzo mocno się przeobraża w ostatnim czasie.
0: Tak, i Desmond w swoich receptach mówi na przykład o tym, że taki ruch przeciwko ubóstwu to nie powinien być ruchem jednej partii, jednej klasy czy jednej rasy, tylko musiałaby powstać taka koalicja biednych, klasy pracującej i części klasy średniej, tylko no tak jak sam pan mówi, no jak zbudować taką koalicję w kraju bardzo spolaryzowanym jak dzisiejsze Stany Zjednoczone, no to chyba jest w ogóle niemożliwe.
1: No i tam jeszcze nakłada się druga rzecz, o której Desmond też pisze, tylko czyli o pytaniu, kto na tym wszystkim korzysta, bo zdaniem Desmonda to nie są tacy karykaturalni kapitaliści z wielkimi brzuchami, cylindrami i cygarami. Oczywiście odwołuje się tu do wieku pozłacanego, kiedy Ameryką rządzili wielcy baroni przemysłowi, a przynajmniej mieli ogromny wpływ na sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. On twierdzi, że tymi korzystającymi na amerykańskim ubóstwie jest znaczna większość amerykańskiego społeczeństwa, która dzięki temu ma tanie produkty, tanie usługi, lepszą sytuację własną, w związku z czym nie jest aż tak bardzo zainteresowana, mimo czasami deklaracji, losem tych najuboższych Amerykanów. Że są tutaj różne problemy, powiedziałbym, na poziomie mentalnym. No, spójrzmy na taką często dyskutowaną kwestię, jak amerykańska opieka zdrowotna. To nie jest tak, że państwo amerykańskie mało przeznacza na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych. Jest wręcz przeciwnie. Przeznacza dwa razy tyle, co inne państwa rozwinięte. Kłopot w tym, że Amerykanie są bardzo przywiązani do swojego bardziej wolnościowego, powiedzmy, modelu opieki zdrowotnej, gdzie można być nieubezpieczonym, gdzie państwo nie zapewnia wszystkim tej opieki, gdzie nie ma jednego wielkiego państwowego podmiotu, który

0: bardziej umiarkowani, kiedy rysują perspektywy zmian w opiece zdrowotnej. Mówią o takiej, która objęłaby wszystkich, ale zachowałaby ten komponent wolności. Kto chciałby do prywatnego ubezpieczyciela, szedłby do prywatnego, kto do państwowego, ten do państwowego, czyli rozszerzmy państwową opiekę, ale nie wywracajmy tego wszystkiego do góry nogami. I tak myślę jest w wielu przypadkach, gdyby w Ameryce chcieć te reformy wprowadzać, ten opór społeczny będzie jednak znaczny.
1: Oczywiście autor książki, o której dzisiaj rozmawiamy, unika języka marksistowskiego, ale można właśnie odnieść wrażenie, że on cały czas opowiada o tym konflikcie klas. Czy pan w ogóle czyta tę książkę jako taką opowieść o amerykańskiej wojnie klasowej?
0: No to w ogóle jest takie pytanie, które Amerykanie ostatnio sobie, czym ostatnio na przestrzeni tej ostatniej dekady, Donald Trump, może nawet jeszcze wcześniej, Occupy Wall Street i wszystko to, co się wydarzyło po kryzysie finansowym, to pytanie o to, czy istnieją klasy we współczesnej Ameryce, czy rzeczywiście dochodzi tu do jakiegoś konfliktu klasowego, powiedzmy, pomiędzy tą klasą pracującą, a tą klasą posiadającą, która ma ogromne, nieproporcjonalne wpływy na amerykańską politykę za sprawą tego, że ta polityka jest inaczej finansowana niż w państwach europejskich, że amerykańscy potentaci są w stanie, no tak jak na przykład Elon Musk, zainwestować blisko 300 milionów dolarów w kampanię prezydencką i wydatnie pomóc jednemu z kandydatów w zwycięstwie, oczekując czegoś w zamian, możemy się domyślić. Oczywiście to nie są tego rodzaju umowy, ale jest jasne, że jakąś przychylność sobie w ten sposób kupują. Więc no, mamy do czynienia w tej chwili sam w Ameryce z takim bardzo wyraźnym podziałem i takim coraz bardziej rosnącym, coraz bardziej istotnym znaczeniem czegoś, co moglibyśmy nazwać amerykańską klasą pracującą czy amerykańską klasą robotniczą, która na różne sposoby buntuje się przeciwko swoim zamożnym elitom. Pytanie, czy jest w stanie ten bunt wygrać? No to jest, myślę, teraz ciekawy też przypadek partii Donalda Trumpa, gdzie ten bunt dołów wyniósł Trumpa, ale kiedy już Trump doszedł do władzy, okazało się, że ci zamożni wciąż mają wiele narzędzi, by na administrację wpływać i rozwiązania, które Donald Trump wprowadza, często są po ich myśli. Spójrzmy chociażby na całą dyskusję o sztucznej inteligencji.
1: Tak.
0: Mimo ewidentnego sprzeciwu znacznej części amerykańskiego społeczeństwa, w tym wyborców republikańskich, Donald Trump pozostaje na pozycjach zdecydowanie pro, popierający rozwój sztucznej inteligencji, co do czego trudno nie wiązać z otoczeniem biznesowym, które dba o sukcesy kampanii republikańskich, czy dbało w 2024, czego trudno nie wiązać z tym, kto jest istotnym darczyńcą na przykład sali balowej budowanej przez Donalda Trumpa i tak dalej, i tak dalej. To jest,
1: no
0: myślę,
1: właśnie
0: temat na dłuższą rozmowę.
1: Tak, i dlatego tak trudno uwierzyć w tą rewolucję, w którą wierzy Matthew Desmond i o której też pisze w książce Bieda w Ameryce, o której dyskutowałam razem z Andrzejem Kochutem, amerykanistą, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie.
1: I Rafał Hirsch za chwilę państwu opowie, co w EKG. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wiesz, co podrożało o 12% w ostatni miesiąc w Polsce?
1: Benzyna?
2: Nie, prąd.
1: No, byłam blisko. Energia, tak, prąd. I będzie jeszcze gorzej pewnie.
2: Czy będzie jeszcze gorzej, to się przekonamy. Spróbujemy się dowiedzieć za kilka minut. Ten prąd tak drożeje na rynku hurtowym, bo my tego nie czujemy oczywiście, bo mamy taryfy ustalone na cały rok przez Urząd Regulacji Energetyki, ale na nowy rok będzie nowa taryfa i teraz pojawia się pytanie, czy ta taryfa będzie taka sama jak w tym roku, czy może jednak będzie wyższa. Co więcej, obok prądu równie szybko, a może nawet jeszcze szybciej drożeje też gaz na polskim rynku hurtowym, więc tak, na stacjach benzynowych jest coraz drożej, ale to nie jest jedyna forma energii, która w tym momencie bardzo szybko drożeje i wygląda na to, że trudno tutaj coś optymistycznego powiedzieć, ale więcej na ten temat już za chwilę w EKG.
1: Zapraszam serdecznie, to po informacjach o 14.40. Ja się z państwem słyszę po 15.00 i po rozmowie o amerykańskiej walce klas porozmawiamy o polskiej walce płci.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bez

0: Brzoskwiny na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbiera się za 20 minut do przełomu. Czy odwołania Radosława Piesiewicza jednak dzisiaj nie dojdzie? Ten od ponad tygodnia jest w areszcie w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto.
13: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? No, moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
12: Mówi wiceprezes PKO-u i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. Ale mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie, mówi wiceprezes komitetu Andrzej Supron.
14: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
12: Komitet ma dziś zdecydować o możliwych wariantach następnych działań. Ostateczne decyzje podejmie jednak zarząd. Sąd Rejonowy w Rzeszowie przedłużył o 3 miesiące, do grudnia, areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., podejrzanej o zbezczeszczenie zwłoki, porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu. Prokuratura czeka na wyniki badań zabezpieczonych tam szczątków ludzkich płodów. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia. 4 obrazy Augusta Renoira skradziono dziś z muzeum w Cagnes-sur-Mer na południu Francji. Alarm włączył się przed godziną 6 rano, a policja przybyła na miejsce 5 minut później. Złodzieje uchwyciły kamerę, a zmuszeni do ucieczki porzucili 2 obrazy w ogrodzie muzeum. Trwają poszukiwania sprawców i pozostałych 2 skradzionych obrazów, mówi mer miasta Brian Masson.
15: Nagrania z kamer monitoringu zostały udostępnione śledczym, a zespoły kryminalistyczne od wczesnego rana pobierają odciski palców. Mam nadzieję, że uda się znaleźć sprawców, bo dzieła te stanowią niezwykle ważną część naszego emocjonalnego dziedzictwa.
12: W muzeum znajdują się dzieła jednego z czołowych przedstawicieli impresjonizmu, Augusta Renoira, a także pamiątki po malarzu. Dotychczas można było tam podziwiać 12 jego obrazów. Placówka mieści się w domu, w którym mieszkał artysta. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u i kapelan Solidarności. W latach 80. był umieszczony na liście niewygodnych księży Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, informuje Archidiecezja Warszawska. Stanisław Małkowski miał 82 lata. Dzisiaj bardzo ciepło, najgoręcej na południowym zachodzie, tam miejscami do 30 stopni. Wreszcie kraju przeważnie około 27-23, najwyżej na północy. W nocy może pokropić na północy i zachodzie, termometry pokażą od 13 do 18 stopni. Jutro znowu ciepło od 17-19 na Pomorzu, około 28 w centrum, do aż 31 na południu i południowym wschodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: 14.44 w Radiu Tok FM. Czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Zerkniemy sobie na to, co dzieje się na rynku finansowym w tej chwili. Euro 4,31 zł grosza w tej chwili. Dolary niecałe 3,72 grosze, więc sytuacja dość podobna do tej, którą mieliśmy wczoraj. WIG 20 na warszawskiej giełdzie idzie w górę o 0,9% i to jest nowy rekord wszechczasów, więc na warszawskiej giełdzie trwa hossa. Troszeczkę w nawiązaniu do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, dodam, że akcje spółki Tauron są najlepsze w tej chwili w WIG-u 20, idą w górę o ponad 4%, a PGE, czyli największy w kraju producent energii elektrycznej, to jest wzrost o prawie 2,5% i akcje PGE są w tej chwili najdroższe od 2017 roku na warszawskiej giełdzie. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o gaz w Europie, to on dzisiaj znów drożeje o ponad 2,5%, ponad 75 euro za megawattogodzinę, co by się przekładało, gdyby to przeliczyć na złote, na ponad 300 zł. Więc jest drogo. Naszym gościem teraz jest pani dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tak, wspominałem o tych notowaniach spółek energetycznych, o tym, co się dzieje z gazem i w tym momencie jeszcze chciałem dodać, że jeśli chodzi o towarową giełdę energii, czyli taki nasz rynek hurtowy w Polsce, to kontrakt na dostawę prądu w przyszłym roku, taki bazowy, w tej chwili kosztuje już 545 zł i w ciągu ostatniego miesiąca podrożał o ponad 12%. I jest już wyraźnie powyżej tego poziomu, który mamy zakonserwowany w taryfie Urzędu Regulacji Energetyki na ten rok, prawda? Czy to, co się dzieje w tej chwili na rynkach, oznacza, że... Bo wszystko bardzo szybko zaczęło drożeć w ciągu ostatnich tygodni. Czy my znowu idziemy w stronę jakiegoś nowego kryzysu energetycznego?
2: No ja myślę, że my już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Do tego mieliśmy rekordowo ciepłe lato i duże ograniczenia w pracy elektrowni konwencjonalnych w wielu miejscach Europy, we Francji elektrownie jądrowe i w wielu krajach też elektrownie węglowe nie dawały rady. Nawet w Polsce mieliśmy sytuacje kryzysowe i ryzyko niezbilansowania. Czyli wiele kryzysów nas dotyka. Na pewno to jak ceny gazu rosną na rynku europejskim, cena ropy, no to wpływa też na ceny węgla. No i ostatecznie, a jednocześnie bardzo zwiększa się też zapotrzebowanie na energię, no bo jak mamy gorące lato, to chcemy się chłodzić, chcemy utrzymać temperatury. Sytuacja gospodarcza, jak pan sam w tej chwili powiedział, w Polsce jest dobra, więc też rozumiem, że zapotrzebowanie na energię z przemysłu utrzymuje się, no i to wszystko wpływa na ceny. Tylko i to, rzeczywiście ta sytuacja...
0: To troszeczkę pechowo chyba, bo my wymyśliliśmy sobie taki model transformacji energetycznej, prawda, już jakiś czas temu, że budujemy elektrownię atomową, ale zanim ją zbudujemy, będziemy wygaszać węgiel i będziemy tymczasowo opierać się głównie na energetyce gazowej. I ten gaz teraz niesamowicie nam drożeje i nie wygląda na to, żeby to było coś tymczasowego, co oznacza, że cały ten model transformacji energetycznej za chwilę zrobi się nieaktualny, bo rachunek kosztów zrobi się zupełnie inny.
2: No to jest, tak trochę pan mówi, jakbyśmy to my tylko podejmowali decyzję w sprawie włączenia tego, wyłączenia tamtego. No trzeba mieć też świadomość, że na to wpływają warunki ekonomiczne, techniczne pracy elektrowni. Ceny węgla w tej chwili spadły w porównaniu z tym, co były w 2023 roku, no ale nasz sektor w budżecie na ten rok, w budżecie państwa zarezerwowano 6 miliardów dopłat, które do górnika, co świadczy o tym, że to nie jest do końca sytuacja bardzo klarowna i na pewno to będzie w dużym stopniu na nas oddziaływać. Ja nie mam wątpliwości, że odnawialne źródła energii i sytuacja, w której nie płaci się za paliwo, za wiatr i za słońce, są tym rozwiązaniem, że na pewno kwestie paliw kopalnych i to, co się dzieje na świecie, te nieoczekiwane wzrosty, na które też nie mamy wpływu, no bo co my możemy zrobić w związku z tą sytuacją globalną? No możemy tylko płakać i płacić tak naprawdę, bo też trzeba mieć świadomość, że to ceny ropy mogą skoczyć do $120 za baryłkę lada moment i no jest to sytuacja trudna, w której widzimy, że właściwie odnawialne źródła energii, pewnie też elektrownia jądrowa, jak już będzie za, nie wiem, 10 lat może któregoś dnia, no to one mogą łagodzić tą sytuację i zmniejszać naszą zwiększać odporność na te szoki cenowe, które widzimy na świecie.
0: To w tym momencie wszyscy mogą sobie zadawać pytanie, w takim razie jakiej podwyżki cen za energię elektryczną możemy oczekiwać w przyszłorocznych taryfach, które nam pokaże Urząd Regulacji Energetyki pewnie pod koniec roku, tak jak zwykle. Bo rozumiem, że tego poziomu, który mamy dzisiaj, przy tych cenach, które są teraz, pewnie się nie uda utrzymać.
2: No to przede wszystkim na pewno pytanie dla kogo, jakie ceny, bo
0: dla gospodarstw domowych energii.
2: Dla gospodarstw domowych, no tak, no bo właśnie, znaczy ja już się przyzwyczaiłam przez ostatnie lata, że właściwie decyzje Urzędu Regulacji Energetyki tylko częściowo łączą się z sytuacją rynkową. W dużym stopniu mają ścisły związek z po prostu z polityką i na pewno w tym roku wyborczym trudno się spodziewać, że rząd będzie chciał odzwierciedlić sytuację energetyczną globalną w naszych rachunkach za energię. Więc podejrzewam, że znowu się skończy na jakichś mrożeniach, dopłatach. Chociaż właśnie ta sytuacja budżetowa jest coraz trudniejsza, można się spodziewać jakiejś redystrybucji, przesuwania niektórych opłat pomiędzy grupami odbiorców, no ale pewnie gospodarstwa domowe dalej będą chronione, więc ja bym akurat nie panikowała. Bardziej niepokojąca sytuacja jest w przypadku przemysłu, kiedy przemysł musi konkurować z jednej strony globalnie, a z drugiej strony ceny energii dla przemysłów w Unii Europejskiej, w Polsce są właściwie, należą do jednych z najwyższych. To oznacza, że nasz przemysł energochłonny, bo to też nie dotyczy każdego przemysłu, ale ten energochłonny może mieć podgórkę w sytuacji, kiedy na przykład, no nie wiem, też bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o produkcję nawozów, które produkuje się z gazu, a ten gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna jak w ubiegłym, znaczy czy w tym roku, bo właściwie styczeń, luty było bardzo zimno, więc no będzie nas pewnie ratowała pogoda.
0: Oby.
2: Tak.
0: No bo tak właściwie do końca nie wiemy, jaka będzie pogoda zimą. No. Natomiast wracając do tego, co pani powiedziała, że pewnie w związku z tym, że będą szły wybory, będzie kampania wyborcza i jak rozumiem to nas, gospodarstwa domowe troszeczkę uratuje, bo znów będą jakieś tam mrożenia. Generalnie pani zdaniem, zostawiając politykę na boku, państwo powinno iść w takie interwencje? One są pożyteczne w takiej sytuacji? Czy nie wiem, powinniśmy to wszystko zostawić?
2: Nie, ja uważam, że nie są, dlatego że po pierwsze ceny energii elektrycznej to jest około 4% wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce i one wcale jakby nie doprowadzą do jakiejś katastrofy, jeśli wzrosną nawet w ramach tego pułapu dla większości gospodarstw domowych, bo są oczywiście gospodarstwa wrażliwe, osoby, które potrzebują pomocy, chore, no to te rzeczywiście trzeba wspierać, zresztą nie tylko od strony energetycznej, ale od strony być może wszelakiej, gdzie państwo takie jak my, które się chwali tym, że jest w grupie G20, no to mogłoby dbać też o tych obywateli, których sytuacja jest trudniejsza. Dużo większym problemem są koszty ogrzewania i zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale pelet, ceny peletu, węgla, gazu. stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym. No i o tym trzeba rozmawiać. Mnie trochę przeszkadza, że my tak, że tyle polityki przenosi się na pole cen energii elektrycznej, bo to po prostu jest element ważny, ale tak samo ważne są ceny żywności. Według GUS-u my płacimy 20% wydatków gospodarstw domowych jest związanych z cenami żywności. To jest dużo większy składnik, a jednocześnie ceny żywności bardzo wzrosły w ostatnich latach w Polsce i to dotyka dużo bardziej wielu gospodarstw domowych niż energia elektryczna, więc mnie trochę brakuje, tutaj się wspina wiele interesów, rynek energii w Polsce jest wart ponad 200 miliardów złotych, więc i poziom dezinformacji i takiego robienia wody z mózgu, przepraszam, bo czasami myślę, że jak się jest po drugiej stronie, no to ma się mętlik w głowie i właściwie nie wiadomo, czy to no, OZE obniża tak. ceny, czy zwiększa i właściwie kto jest winny, czy to właśnie transformacja energetyczna, czy brak transformacji energetycznej. Ja myślę, że jak ktoś tego słucha, a nie zajmuje się tym na co dzień i tak naprawdę go interesuje tylko, żeby było dobrze, nie za drogo, no to rzeczywiście ma taki mętlik i w efekcie przestaje się tym interesować, ulega jakiejś propagandzie lub nie, ma jakieś emocje, wkurza się, jak nie rozumie swojego rachunku, bo ostatecznie naprawdę przynajmniej dobrze jest wiedzieć, za co się płaci tak. i dlaczego tak dużo.
0: I tu musimy postawić kropkę. Spróbowaliśmy troszeczkę ten mętlik rozjaśnić. Bardzo dziękuję. Pani doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Do dziękuję. Widzenia. Do usłyszenia. Popołudniowe EKG dobiega końca. Za chwilę informacje TOK FM. Po nich wraca Anna Piekutowska i zapytam inaczej. A ze mną jest już Wojciech Muzal, żeby zaprosić na TOK 360 o 16.
10: Dzień dobry. Podsumowanie dnia jak zwykle właśnie wtedy zaczniemy. I jeden z tematów dnia, który będzie dotyczył prezydenckiego projektu, prezydenckiej propozycji uregulowania rynku kryptoaktywów. Czy to wciąż coś podobnego, a może tutaj coś istotnego pan prezydent wniósł? Będziemy się nad tym zastanawiać, czy też po prostu będziemy to sprawdzać? Tak, że będzie o tym, co można zobaczyć na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
0: TOK 360 o 16 w TOK FM, a o 15 już za chwilę informacje.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
20: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
25: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
24: A gdzie tak jest?
25: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prezydium PKOL-u zbiera się po raz pierwszy od zatrzymania prezesa Radosława Piesiewicza. Bruksela zdziwiona frekwencją i listą gości na pogrzebie serbskiego zbrodniarza Ratka Mladića. Trójmiasto jak jedno miasto. Wszyscy mieszkańcy mogą już głosować na projekty w budżecie obywatelskim. Minęła 15, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Właśnie teraz powinno ruszać spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sportowi działacze po raz pierwszy zbierają się od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza i mają podjąć decyzje dotyczące przyszłości komitetu. W Centrum Olimpijskim w Warszawie jest Błażej Kulesza. Błażeju, jak już informowaliśmy w TOK FM, dziś nie dojdzie do odwołania prezesa. O co zatem będą pytać delegaci?
28: Tych pytań i wątpliwości jest wiele, począwszy od tego, jaki wariant rozwiązania przedstawić zarządowi, a ten ma się zebrać w ciągu najbliższych 7 dni, skończywszy na sytuacji finansowej komitetu, bo pytani przeze mnie wiceprezesi nie wiedzą, jak ona wygląda. Sprawozdanie za ubiegły rok w czerwcu nie zostało bowiem przyjęte, od tego czasu przecież minęły 3 miesiące. Przedstawiciele prezydium, wchodząc na to spotkanie, nas, dziennikarzy, przekonywali, że PKOL-owi potrzebny jest spokój. Ja śmiem twierdzić, że za zamkniętymi drzwiami, gdzie właśnie zaczyna się dyskusja, o ten spokój może być dziś naprawdę trudno. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Unijni urzędnicy są zszokowani frekwencją na wczorajszym pogrzebie serbskiego zbrodniarza Ratka Mladića. Szefowie Komisji Europejskiej i Rady stwierdzili, że głęboki żal budzi też udział w uroczystościach wysokiej rangą serbskich urzędników. Według Ursuli von der Leyen stoi to w sprzeczności z wartościami leżącymi u podstaw drogi Serbii do Unii.
29: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów. Tomasz Urchowski, TOK FM.
12: Do sądów trafili pierwsi studenci ostatnich lat studiów prawniczych, zatrudnieni w charakterze asystenta sędziego. Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozwijać ten zawód, by jeszcze bardziej wspomóc sędziów. Anna Gmiterek-Zabłocka.
30: Jak mówi TOK FM sędzia Marta Korzuchowska-Warywoda, wicedyrektorka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pracę w sądzie da się połączyć ze studiami prawniczymi.
31: Mamy już pierwszych studentów, którzy konkursy wygrali. Myślę, że to wszystko zależy od indywidualnych cech danej osoby. W ministerstwie pracuje z nami student na pełny etat i który zaczął pracę już na 3 roku.
30: Studenci są zatrudniani jako młodsi asystenci sędziów, osoby zatrudnione dłużej jako starsi. To między innymi Tomasz Domański. Asystent pisze choćby projekty wyroków czy uzasadnień.
32: Najważniejsza jest decyzyjność i samodzielność. Tak, żeby sędzia nie musiał wszystkiego zlecać, każdej czynności, tylko asystent samodzielnie dopilnowywał różnych kwestii, biegu terminów.
30: W Polsce jest już 5,5 tysiąca asystentów sędziów. Docelowo część z nich będzie mogła zostać sędziami. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Trójmiasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowania na projekty mieszkańców w jednym terminie. Prezydentki Magdalena Czarzyńska-Jachim, Aleksandra Dulkiewicz i Aleksandra Kusiorek zgodnie twierdzą, że Trójmiasto coraz mocniej staje się jednym metropolitalnym organizmem.
2: W tym roku mieszkańcy Gdańska i Gdyni oraz Sopotu głosują razem, bo to nam daje silniejszą promocję.
4: To taki przedsmak też naszej metropolii.
5: Trójmiasta. Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea, która je łączy, taka, że mieszkańcy decydują o tym, co w ich najbliższym otoczeniu powinno się wydarzyć, co jest najbardziej im potrzebne.
12: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Głosowanie już ruszyło i potrwa 2 tygodnie. Na lotnisku w Lublinie powstanie nowa wieża kontroli lotów. Proces przyspiesza ze względów bezpieczeństwa. Mieszkańcy regionu coraz częściej dostają SMS-y z ostrzeżeniami o rosyjskich atakach na terenach przygranicznych, mówi Adrian Żakowski, kontroler lotów z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
6: Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy również gotowi na to, aby z nowej wieży, z nowego budynku, współdzielić go ze stroną wojskową, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I tutaj mam na myśli plany budowy bazy lotnictwa śmigłowcowego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP.
12: O bazie dla wojskowych śmigłowców w porcie Lublin słyszymy już od kilku lat, ale na razie więcej wciąż jej nie ma. Przyspieszamy, mówi nam prezes portu Dariusz Krzowski.
7: Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej i w zasadzie brakuje jedynie przysłowiowej kropki nad i. Zakładamy, że w tym roku umowa na sprzedaż gruntów pod budowę bazy zostanie podpisana, a później cykl realizacyjny tej bazy to już jest domena strony wojskowej.
12: Nieoficjalnie wiadomo, że bazy wciąż nie ma, bo przedłużyły się negocjacje w sprawie ceny gruntów, ale był też drugi powód. Trzeba było zmienić lokalizację, by chronić cenną przyrodniczo kolonię Susła. W nocy może pokropić na północy i zachodzie. Termometry pokażą od 13 stopni na wschodzie, około 16 w centrum, do 18 na zachodzie. Jutro znowu ciepło, od 17-19 na Pomorzu, około 28 w centrum, do nawet 31 na południu i południowym wschodzie.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: A teraz w audycji Zapytam Inaczej wyemitujemy rozmowę, którą nagrałam na 18. Kongresie Kobiet w Krakowie. Zapraszam. Anna Piekutowska, a moim gościem jest profesor Wojciech Śmieja. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Literaturoznawca, polonista z Uniwersytetu Śląskiego, autor m.in. głośnej książki Po męstwie. Jesteśmy na Kongresie Kobiet, tak, więc porozmawiamy o mężczyznach.
9: No jasne.
8: Tym bardziej, że podczas tegorocznego kongresu jest całe centrum poświęcone męskości, manosferze. Pan przed chwilą właśnie występował w jednym z paneli. Uczestniczyłam tu też w takiej rozmowie o tym, jak algorytmy wzmacniają polaryzację między płciami. I to temat, który coraz częściej trafia do tego głównego nurtu, do debaty publicznej, do mediów. Czy ma pan poczucie, że kwestie związane z męskością, z manosferą stają się powoli częścią mainstreamu?
9: Może rozłączmy te kategorie męskości i manosfery, bo jeżeli będziemy je tak bardzo blisko siebie utożsamiać, to zawęzimy bardzo szerokie spektrum męskości czy bycia mężczyzną w Polsce do jakiegoś rodzaju toksycznych czy patologicznych jej
8: Chciałam powiedzieć
9: wymiarów.
8: Kryzysu męskości, ale ja się cały czas zastanawiam, czy ta męskość jest w kryzysie.
9: Kryzys męskości, wszyscy mnie o to pytają i nie tylko mnie, w ogóle to pojęcie jest bardzo kontrowersyjne i pewnie badacze się na nie dąsają, uznając, że jest pewnego rodzaju takim potocznym, czy populistycznym, czy może popularnym określeniem na szereg zjawisk różnego rodzaju. Ale wracając do tej męskości manosfery, to mam wrażenie, że nadrabiamy w ciągu ostatnich kilku lat, nadrabiamy jakiś brak dyskusji o mężczyznach i o męskości. W latach 70. na Zachodzie taka dyskusja już się odbyła. To na fali rewolucji seksualnej pojawiły się różne ruchy męskie, jedne bardziej takie tradycjonalistyczne, inne bardziej takie emancypacyjne, ale to było bardzo żywe w latach 70., później w latach 80. również. No w Polsce ze zrozumiałych względów ta dyskusja nie mogła się odbyć. Potem mieliśmy transformację, gdzie próbowaliśmy żyć od pierwszego do pierwszego, więc też nie było na to czasu. I ona nam w ostatnich, nie wiem, 4, może 5 latach wybuchła w rękach. I właściwie wszyscy mówią o męskości. To jest niesamowite, ponieważ jakby zajmuję się tym tematem od kilkunastu lat i widzę, jak on wypływał, prawda? Kiedy pisałem swoje pierwsze artykuły, to w ogóle patrzono na mnie jak na jakiegoś raroga, który zajmuje się czymś tak oczywistym, że nie ma o czym mówić. A nagle widzimy, że wszyscy są ekspertami od męskości, jak od pogody, sportu czy zdrowia.
8: A jak pan to momentum tłumaczy i wyjaśnia? Dlaczego akurat teraz?
9: No przede wszystkim dlatego, że ta dyskusja była opóźniona, tak? Ona się nie odbyła wtedy, kiedy odbyła się na Zachodzie, więc pewne problemy kumulowane przez lata wybuchły. A po drugie, ta dyskusja dzisiaj, ona też jest globalna, tak? To znaczy w momencie, w którym załamał się ład taki neoliberalny, światowy, Pax Americana, to znaleźliśmy się w jakiegoś rodzaju międzyepoce i w tej międzyepoce próbujemy redefiniować, reorganizować też pole płci i płciowości. Stąd te opowieści o męskości, ale też o monosferze, czy o problemach mężczyzn, mają wymiar globalny. Z tym, że właśnie my weszliśmy w ten wymiar trochę wrzuceni do basenu, nie umiejąc pływać, mając na myśli to porównanie z tymi debatami, które były wcześniej gdzieś na Zachodzie, prawda?
8: Mam poczucie, że w tym basenie potrafią na przykład pływać ci, którzy zagospodarowują tę debatę o męskości często, czyli skrajna prawica.
9: Skrajna prawica jest bardzo dobra w te klocki, to prawda, ale też nie odmawiajmy sobie sprawczości. Ja odwołam się do znakomitego raportu Fundacji Batorego, który niedawno czytałem, o tym, kto w Polsce próbuje definiować, czy to w Polsce mówi o mężczyznach i o męskości. I autorzy tego raportu wskazują 6 takich centrów czy obszarów i rzeczywiście część z nich, być może większość nawet, jest dość, taka powiedziałbym, zachowawcza, czy konserwatywna, czy oparta na takim wyobrażeniu backlashowym, czy takiej cofce emancypacyjnej, ale
8: to
9: są też...
8: wymieńmy to środowisko, to jest, wydaje mi się, że ruchy ojcowskie.
9: Ruchy ojcowskie są bardzo mocne. Bardzo ważnym graczem jest Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, które ma taką złożoną agendę, tutaj nie moment, żeby ją całkowicie oceniać, natomiast chyba z takim przychyłem bardziej konserwatywnym.
8: Kręgi mężczyzn też tam były.
9: Kręgi mężczyzn psychologiczne oczywiście, takie też Fundacja Maskulinum na przykład, w tym jest bardzo takim mocnym graczem, ale są też wymienieni, oczywiście z manosfera, prawda? Taka dzika internetowa manosfera.
8: Influencerzy
9: różnego rodzaju. Oni mają niesamowite wpływy i to jest trochę niepokojące, bo to są dzikie pola. Natomiast pamiętajmy też, że są badacze i badaczki, akademiccy, którzy posługują się jakiegoś rodzaju wypracowanymi, konsensualnymi, recenzowalnymi, mierzalnymi paradygmatami poznawczymi, którzy i które również mają dość istotny głos w tym polu i cieszę się, że dzisiaj na kongresie byli także przedstawiciele organizacji czy fundacji pracujących z chłopakami, z mężczyznami, właściwie z chłopakami w szkołach, prawda, którzy próbują budować taką pozytywną opowieść o męskości, inkluzywną i niewykluczającą oczywiście tego, że mężczyźni pewnie chcą być w jakimś wymiarze tradycyjni, ale też umożliwiający im bycie mężczyznami w szerszym spektrum niż takie dopuszczalne przez jakby kościół, czy ten właśnie manosferyczny, internetowy obszar.
8: Czy to jest już ruch mężczyzn?
9: Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest mężczyzn też katalogować jako toksycznych, czy hegemonicznych, czy dominujących, co jest dużym uproszczeniem poznawczym, ponieważ ta hegemonia i dominacja jest bardzo ekskluzywna. A przeciętny zjadacz chleba nigdy do takiej pozycji nie dosiągnie, nie doścignie. Gorzej.
8: Ale aspiracyjność jest zawsze bardzo kusząca.
9: Tak, ale ta aspiracja, której nie można osiągnąć, buduje frustrację i teraz ta frustracja może być gospodarowana. Więc jakby wydaje mi się, że gdybyśmy potrafili nazwać męskość w taki sposób aspiracyjny, ale pokazując, że można osiągnąć ją w życiu normalnego faceta, to nie mielibyśmy takiej frustracji, prawda? No, taką opowieścią groteskową jest ten Max Looking, czy Look Maxing, który tam się układają po szczękach, żeby mieć bardziej je wyrośnięte, prawda? To jest przykład na taką opowieść o męskości nieosiągalną, nie? Fatamorganę jakąś.
8: Czy ten, nie wiem, czy powiedzieć właśnie głównonurtowy ruch mężczyzn, właśnie takich nawiązujących do tej manosfery, opowiadających o pewnych problemach mężczyzn, mężczyzn, wyjaśniając je na przykład właśnie przez obwinianie o to kobiet, to jest taka zżynka z feminizmu, to jest naśladownictwo ruchu feministycznego, ruchu kobiecego, bo czasami te języki są bardzo podobne.
9: Tak, to są języki bardzo podobne. To trochę jest naśladownictwo, trochę jest zazdrość, trochę jest inspiracja. Nie wiem, jak to rozdzielić. Natomiast ja bym był bardzo ostrożny z takim budowaniem równowagi między tymi ruchami. To znaczy ruch kobiecy, ruch feministyczny, czy ruch też mniejszościowy, o czym trzeba by powiedzieć, on miał charakter emancypacyjny. Tak? W sensie takim, że była to jakaś grupa, która na różnych poziomach była upośledzona, prawda? I no, użyję tego słowa dyskryminowana. Ta emancypacja była, czy jest wciąż potrzebna i jej osiągnięcia są bardzo kruche. Bardzo łatwo jest je zburzyć, stąd rozumiem taką niechęć czy obawę środowisk emancypacyjnych, kobiecych czy mniejszościowych wobec tych ruchów męskich, bo one trochę zabierają ten język, nie całkowicie, to znaczy pewne jego elementy zabierają, bardzo sprawnie je wykorzystują w swojej argumentacji. Natomiast problem tu polega na tym, że mężczyźni czy męskość, trudno ją nazwać, że jest dyskryminowana. Są oczywiście obszary, w których mężczyźni mają problemy poważne,
8: to
9: ale...
8: od razu wrzucę, tak. Bo też z tego raportu Batorego sobie wypisałam takie przykłady, z którymi nie można ich ignorować. Można z nimi dyskutować, ale nie można ich ignorować. Czyli to, że mężczyźni stanowią większość osób umierających w wyniku samobójstwa, większość osób w kryzysie bezdomności. Częściej giną w wypadkach przy pracy. Chłopcy osiągają słabsze wyniki w części egzaminów, a kobiety stanowią większość absolwentów czy absolwentek uczelni.
9: No i teraz od czego mamy zacząć, tak?
8: No właśnie.
9: Od tych absolwentek uczelni może zacznijmy. Odejdźmy od fetyszu wyższego wykształcenia, to znaczy akademia w niej pracuje, ale spauperyzowała się bardzo, więc ilość czy liczba kobiet, które kończą studia albo pracują na uczelniach jest super sprawa, natomiast i wykształcenie akademickie i sam sektor akademicki bardzo gwałtownie tracą na znaczeniu, więc to są takie procesy dwustronne. Oczywiście nierówność emerytalna jest czymś oburzającym dla mnie z różnych względów, ale to nie jest kwestia płci, to znaczy to nie jest przywilej kobiet wcale, tak?
8: Raczej obciążenia.
9: Można to oczywiście powiedzieć jako przywilej kobiet, ale to jest znacznie bardziej skomplikowane i znacznie bardziej ambiwalentne niż w takiej bardzo prostej plakatowej opowieści się zdarza, a widziałem już takie plakaty, że prawda, szczęśliwa 60-latka na emeryturze, kolorowa na gdzieś tam i taki utrudzony, wymęczony, zamęczony 65-letni facet w jakimś tam, na jakimś przodku w kopalni, fedrujący ciągle, prawda? No bo to jest czystej krwi propaganda i demagogia.
8: Tak.
9: I ordynarna manipulacja, no niestety bardzo łatwo się niosąca w eterze. Oczywiście nierówności czy dysproporcje edukacyjne są ważne, ale one znowu są obustronne, o czym tutaj na tym kongresie dużo słyszeliśmy. To znaczy, jeżeli dziewczynki są tak warunkowane, żeby być słabszymi w naukach ścisłych i takich technicznych, to potem przyjmują to warunkowanie czy ten stereotyp i oddają pole facetom, mężczyznom, o czym słuchaliśmy świetnie od przedstawicielki AGH.
8: To była pierwsza część rozmowy z profesorem Wojciechem Śmieją, literaturoznawcą z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na drugą zapraszam Państwa po informacjach o 15.20.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go dokąd zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Steroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rumuński wywiad oświadczył, że udaremnił operację sabotażową, w którą zaangażowany był obywatel Rosji mieszkający w Rumunii, informują media. Rosjanin został zatrzymany, mężczyzna od lutego znajdował się pod obserwacją i był przedmiotem szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. A niemiecka policja zatrzymała w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Akwisgranu na zachodzie Niemiec 48-letniego mężczyznę podejrzanego o serię ataków sabotażowych na stację elektroenergetyczne w całym kraju, podaje agencja DPA. Według tygodnika Der Spiegel mężczyzna poruszał się pieszo, a uwagę policji zwrócił, gdy próbował ominąć zaporę drogową. W momencie ujęcia miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Ponadto funkcjonariusze znaleźli w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym znajdowały się kolejne ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. 12 państw, w tym Polska, Wielka Brytania i Francja, ogłosiło we wspólnym oświadczeniu, że wprowadzi krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów na zachodnim brzegu Jordanu i poprze takie restrykcje na poziomie europejskim. W oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania dwupaństwowego. Julia Przyłębska jako prezes Trybunału Konstytucyjnego manipulowała składami orzekającymi w poszczególnych sprawach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka twierdzi, że ma na to dowody, dlatego właśnie zawiadomiła prokuraturę. Chodziło o to, by sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję takiej, a nie innej treści rozstrzygnięcia, mówi prezes Helsińskiej Fundacji Maciej Nowicki.
12: Potrzebujemy Trybunału jako niezależnego i bezstronnego arbitra, a nie sądu, który między innymi poprzez manipulacje składami wydaje takie orzeczenia, jakich życzy sobie rządząca w danym momencie większość parlamentarna.
11: Za przestępstwo, o którym mówi fundacja, może grozić do 10 lat więzienia. W czwartek na terenie Warszawy i okolic rozpocznie się szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt na spacer, poinformował stołeczny ratusz. Doustna szczepionka będzie wykładana od czwartku do 16 września. Umieszczona jest w okrągłej lub kwadratowej przynęcie w kolorze brunatno-zielonym o intensywnym zapachu ryb. Wykładana będzie ręcznie i zrzucana z samolotów na lasy, łąki i pola. W nocy może pokropić na północy i zachodzie. Termometry pokażą od 13 do 18 stopni. Jutro znowu miejscami upalnie do 31 na południu i południowym wschodzie. Około 28 w reszcie kraju, 17 na Pomorzu.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Anna Piekutowska, zapraszam Państwa na drugą część rozmowy o wojnie i pokoju między kobietami a mężczyznami, którą nagrałam na 18. Kongresie Kobiet w Krakowie. Moim gościem jest profesor Wojciech Śmieja, literaturoznawca i polonista z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czy mówienie, samo mówienie już o problemach mężczyzn nie jest utożsamiane właśnie z manosferą. Czy da się o tym mówić w jakiś taki uczciwy sposób?
6: To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo dobre, ponieważ my się nie nauczyliśmy mówić o męskości. Wracam do tego, co powiedziałem na początku, to znaczy tego braku tradycji mówienia o mężczyznach i męskości, więc oczywiście są takie środowiska, czy takie też ruchy kobiece, które na każdą opowieść o mężczyznach jako mających problemy reagują alergicznie, prawda? Słyszałem takie głosy jakby w tym świecie, w którym się obracam również. No to jest nieproduktywne, znaczy to jest nieproduktywne. Natomiast ja rozumiem też ten afekt i tę nieufność za tym stojącą. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy pracowali nad budowaniem takiego języka, który pozwoli nam mówić o tych problemach bez tego stojącego za uszami, na zapleczu, gdzieś w cieniu, tego przekonania, że mężczyźni są z definicji uprzywilejowani, bo tak to dzisiaj już nie wygląda. To nie jest tak, że mamy przywilej płci, czy jaką dywidendę patriarchalną, to się ładnie nazywa w teorii socjologicznej, dywidenda patriarchalna. Ona może jakoś tam jest, ale jest dużo słabsza niż kiedyś była i to jest jakiś tam społeczny problem, prawda?
13: Czyli pan uważa, że da się jakoś rozmawiać o problemach mężczyzn i budować też jakąś politykę na tym, nie tworząc przy tym opowieści, że to kobiety są źródłem problemu mężczyzn.
6: Ale powiem przewrotnie, a być może wojna płci jest nam potrzebna. Wciąż ona jest czymś wartościowym. Tak, pani wzdycha, ale proszę zauważyć, że społeczeństwo jest zbudowane z konfliktów, a wojna płci wydarza się nie dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, tylko dlatego, że nagle znienacka ocknęliśmy się w sytuacji czy w świecie, w którym kobiety są silnymi, mocnymi podmiotami, które decydują o sobie albo mogą decydować w dużym stopniu, bo oczywiście ustawa aborcyjna jest tutaj kamieniem takim obrazy bardzo mocnym, o czym można za chwilę powiedzieć. Natomiast po raz pierwszy chyba w historii tak mocno i wyraziście mówią o swoich pragnieniach i potrzebach, począwszy od seksu, skończywszy na ekonomii i polityce. I to powoduje jakiś konflikt, konfuzję mężczyzn, w którym nagle ten świat został wyrwany z takiej pełnej władzy czy dominacji. Przypomnę, że przy okrągłym stole były tylko dwie kobiety, prawda, stały. One trzecią RP fundowali sami mężczyźni. I być może potrzebujemy konfliktu, polityki konfliktu. Być może potrzebujemy się spalić w tych konfliktach. Być może potrzebujemy też ofiar, które ten konflikt z sobą niesie.
13: Tylko, że wojna to jest gra o sumie zerowej. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, a w zdrowym społeczeństwie chyba nie powinno być tak, że ktoś tu zwycięża. Zresztą równość wydaje mi się, że nie jest takim tortem do podziału, że ktoś dostanie większy kawałek, ktoś mniejszy i się nie naje. Tylko jednak wydaje mi się, że myślimy o tym, że to społeczeństwo może funkcjonować bez czyjejś krzywdy.
6: Tak, ale powiem też,
13: demokratyczne.
6: Że tak, wojnę się wygrywa albo przegrywa, ale po wojnie ustawia się też jakiś pokój, prawda? Jeżeli się go dobrze ustanowi, to on jest względnie trwały. Wyobraźmy sobie Unię Europejską jako odpowiedź na dramat i tragedię wojny II światowej, prawda? Więc ja oczywiście nie jestem zwolennikiem wojowniczych narracji i wojny płci, i wojny na wyniszczenie, ale jako badacz dyskursu, bo to właściwie jest moja pozycja, mogę pokusić się o taką hipotezę, że tego rodzaju wojny, czy tego rodzaju otwarcia pewnych kanałów komunikacji, które były zamknięte, jako społeczeństwo potrzebujemy. Chciałbym, żebyśmy zawarli po tej wojnie medialnej czy prawdziwej jakiegoś rodzaju pokój, który byłby pokojem trwałym i sprawiedliwym, bo jest taka kategoria jak pokój sprawiedliwy, prawda?
13: Tak, i mamy nawet jakieś takie, myślę, wspólne zapisy do tego paktu. To znaczy są obszary, w których interesy na przykład ruchów feministycznych i organizacji, które zajmują się mężczyznami, mogą się w pewnym sensie pokrywać. No to chodzi na przykład o zdrowie psychiczne mężczyzn.
6: Oczywiście.
13: Chodzi o większe zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi na przykład. Albo reformę systemu emerytalnego, o której pan powiedział. Więc gdzieś tam ta wspólna agenda istnieje.
6: Tak, dlatego trudno mi dezawuować te ruchy, czy te propozycje ruchów męskich tak jednozdaniowo, ponieważ one też uruchomiły pewien proces. No, mamy Kongres Kobiet, który od kilku lat organizuje Centra Męskości. Dzisiaj on jest najbardziej rozbudowany w jego dziejach i takie polifoniczne, to znaczy my naprawdę sensownie porozmawialiśmy i wydaje mi się, że tak, że jakieś obszary wspólne, obszary tego zawieszenia broni, może stając przy tej metaforyce wojennej, istnieją i bardzo bym chciał, żebyśmy mogli nad nimi pracować. Tak jak na przykład pracowali Finowie, mówiliśmy też o samobójstwach męskich, to warto o tym powiedzieć, że w Polsce tych samobójstw męskich jest 11, na 13 samobójstw 11 to są samobójstwa mężczyzn. To jest straszliwa liczba. To jest jakiś rodzaj hekatomby, prawda? Natomiast Finowie, żeby rozwiązać ten problem, tam były podobne liczby, to trwało kilkanaście lat. To były bardzo potężne badania, to były bardzo uważne studiowanie każdego przypadku z osobna i dzisiaj te wyniki samobójstw mężczyzn w Finlandii są zupełnie inne niż lat temu 20 czy 25. Ale trudno zgodzić się na takie pochopne recepty formułowane w bardzo populistycznym albo w bardzo takim łatwo rozdzielającym oskarżenia trybie, prawda?
13: Jeszcze chciałabym pana zapytać o politykę. Dlaczego prawica tak dobrze kapitalizuje problemy mężczyzn?
6: Prawica dlaczego kapitalizuje problemy mężczyzn? Ja tu posługuję się bo to pytanie już słyszałem kilkanaście razy, ale powiedzmy to raz, trzeba to powtarzać. Prawica, czy takie ruchy konserwatywne, czy neokonserwatywne, bo to z konserwatyzmem prawdziwym brytyjskim ma niewiele wspólnego, opiera się na przekonaniu, że świat poszedł w złą stronę, prawda? I to w odniesieniu do płci jest bardzo wyraźne w Polsce. To jest bardzo wyraźne, są to badania, że po prostu, mimo że mamy bardzo drastyczną ustawę antyaborcyjną, w Polsce prawa kobiet poszły za daleko. Tak uważa ponad 50% mężczyzn. I teraz, skoro świat poszedł do przodu w złą stronę, to jedynym rozwiązaniem jest krok wstecz. Czyli to, co Zygmunt Bauman nazwał retrotopią. I teraz proszę zauważyć, język retrotopii, język powrotu do czasu przeszłego dla mężczyzn jest znacznie bardziej obłożycielski niż dla kobiet. Kobiety dostały chłopki od Joanny Kuciel-Frydryszak, gdzie to jest wspaniała opowieść emancypacyjna, wcale nie o babkach, tylko o współczesnych kobietach, bo one czytają, moja babcia miała tak, a ja mam tak. Nie?
13: Albo na przykład natomiast, wiem, dlaczego moja babcia całe życie była tak niemiła dla mnie, bo po prostu przeżyła straszne rzeczy.
6: Tak. Natomiast mężczyznom historia opowiada się w duchu heroicznym, w duchu rekonstrukcji historycznej, w duchu jakiejś empatycznej patriotyczności i to jakby przesącza się. Tak? Proszę zauważyć, że mówiłem o tym na panelu, że w podręcznikach historii czy polskiego te postaci kobiece to jest dzisiaj kilkanaście procent, a 10 lat temu czy 15 to było 4% postaci, włączając postaci mitologiczne, religijne, Matkę Boską, Herę i Afrodytę, prawda? Więc ten kurs historii polskiego pokazywał męskość jako sprawczość, jako budowanie, jako obronę, to jest bardzo ważne, jako generalnie mężczyźni byli twórcami historii, ale nigdy nie byli opowiedzeni w taki sposób, że to historia nas wytwarza, że warunki społeczne nas wytwarzają, prawda? Stąd tutaj już powiem trochę, że napisałem książkę o tym, prawda? O tym, że właśnie mężczyźni pewnie są twórcami historii, ale zdecydowana większość spośród nas jest jednak tej historii przedmiotem, a nie podmiotem.
13: To co można zaproponować mężczyznom w zamian za ten prawicowy język podlany jakąś mizoginią? Mm-hmm.

0: pokazywać, że równość się opłaca. Równość na poziomie instytucji, państwa, ale też relacji intymnych na przykład, czy rodziny, prawda? Równościowe związki mają lepszy seks, no kurczę, no to też trzeba powiedzieć, tak? To, na to są badania, to jest bardzo wyraźne. Lepiej się rozumieją partnerzy, tak? Są trwalsze, wbrew pozorom, wbrew tej opowieści, prawda, której się wydaje, że małżeństwo jest cementowane przez zewnętrzne instytucje, sakramenty, etc., etc. Co więcej, mamy badania, że społeczeństwa równościowe są korzystne dla mężczyzn, którzy dłużej żyją, w lepszym zdrowiu, w sieci lepszych relacji społecznych niż społeczeństwa patriarchalne. Porównajmy sobie, nie wiem, Danię i Rosję. Różnica wieku, długość życia w Danii, mężczyzn jest chyba 78 lat, kobiety tam 81. To zawsze jest ta taka fizjologiczna różnica. Natomiast w Rosji to jest 12 lat różnicy. 12 lat szybciej mężczyźni umierają niż kobiety. I to są dane sprzed wojny, bo myślę, że wojna to przyspieszyła, prawda? A to nie jest społeczeństwo równościowe ani trochę. W Polsce ta różnica wynosi 7-8 lat, co wskazują zresztą ruchy męskie jako taką dużą różnicę, tylko że jej zniwelowanie nie będzie polegało na wzmacnianiu jakiejś wyobrażonej, twardej, konserwatywnej męskości, tylko właśnie na budowaniu równości. To jest trudne, to trzeba negocjować, nie? Ale per saldo to się opłaca, tylko to trzeba umieć opowiedzieć, pokazać i jakoś tam praktykować, nie?
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, bardzo że to też może być jakaś puenta i zachęta i punkt wyjścia dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Profesor Wojciech Śmieja, literaturoznawca, polonista z Uniwersytetu Śląskiego i autor książki Po męstwie, był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
2: I to wszystko, co dla Państwa przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Ten program realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj, a po informacjach usłyszycie Państwo Michała Waszkiewicza, który zaprosi na jeszcze więcej sportu. Ja się żegnam. Do jutra, do godziny 14. Anna Piekutowska.
3: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
4: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
5: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
6: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić taką podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nip, zapraszam.
7: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
13: torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 20

0: 4 na osobę, a szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. W siedzibie PKOL-u rozpoczęło się posiedzenie prezydium zarządu. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Machina rozliczeń ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma, powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do zawetowanej przez prezydenta ustawy o rynku kryptoaktywów, a także afery związanej z giełdą kryptoaktywów Zonda Krypto. Jak dodał, żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zamienią tego faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. My tę sprawę wyjaśnimy do końca, powiedział Tusk. Dzisiaj rano złożony został drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Sąd okręgowy w Lublinie przedłużył tymczasowe aresztowanie na kolejne 3 miesiące wobec Elnura, a Gruzin jest podejrzany o zabójstwo rosyjskiego artysty w czerwcu w Białej Podlaskiej. Mężczyzna usłyszał ostatnio też zarzut dokonania innego zabójstwa 4 lata temu na warszawskiej Woli. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ma nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu spotka się z Donaldem Trumpem, żeby zorganizować trójstronne rozmowy Ukraina-USA-Rosja.
14: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina-Rosja-Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
13: W weekend wysłannicy amerykańskiego przywódcy odwiedzili Kijów i Moskwę. Ich wizyta jednak nie przyniosła przełomu, a zaraz po niej Rosjanie przeprowadzili atak na Kijów. Jutro w całej Holandii 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego. Nie będą kursować pociągi, autobusy, tramwaje ani metro. Wyjątkiem będzie minimalne połączenie kolejowe Amsterdam-Lotnisko z Schiphol, obsługiwane 4 razy na godzinę. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
15: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
13: Mówiła dyrektorka szpitala. Centrum kosztuje prawie 760 milionów złotych. Przyjmie małych pacjentów za 3 lata. Dzisiaj gorąco jest na południowym zachodzie, miejscami do 30 stopni. W reszcie kraju przeważnie około 27-23 na północy. Jutro znowu ciepło, od 17-19 na Pomorzu, około 28 stopni w większości kraju, do 31 na południu i południowym wschodzie.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Jeszcze więcej sportu w Tok FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. US Open wkracza w decydującą fazę, niestety już bez naszych tenisistów. Jednocześnie zaczynamy zabawę w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Już dziś wieczorem pierwsze mecze. W takim układzie wybór mojego gościa na dziś jest dość oczywisty, bo w opisie na X-ie ma napisane piłka nożna i tenis w Kanal Plus Sport. To oczywiście Maciej Łuczak, witam cię serdecznie.
17: Dzień dobry, witam.
16: Zacznijmy od US Open. Mówiłem 2 godziny temu na naszej antenie, że ta rana jest świeża, że ta porażka Igi Świątek boli. Przypomnę tym, którzy nie widzieli, Polka w czwartej rundzie prowadziła wczoraj z Qin Wenzheng 5-0, przegrała 5-7 i 3-6. Jak ty to sobie tłumaczysz? Czy umiesz racjonalnie wyjaśnić to, co się wczoraj stało w Nowym Jorku?
17: Myślę, że racjonalnie trudno jest to wyjaśnić, bo jeśli mamy do czynienia z prowadzeniem 5-0 w pierwszym secie i tenisistką jednak w ostatnich tygodniach dość powtarzalną jak Iga Świątek, to pewnie sama Iga nie zakładała takiego scenariusza, że nie będzie prowadzenia 1-0 w setach. Z drugiej strony, bo oczywiście ten wynik 5-0 to się najbardziej odbija w tych dyskusjach po meczu z Qin Wenzheng. Musimy mieć świadomość, że takie rzeczy się w tenisie generalnie zdarzają. Co więcej, Qin Wenzheng, taka sytuacja zdarzyła się zaledwie rundę wcześniej i to powiedziałbym jeszcze w takich bardziej dramatycznych okolicznościach, bo dotyczyło to seta decydującego w meczu z Madison Keys, więc dwa pojedynki z rzędu Qin Wenzheng potrafiła wygrać seta ze stanu 0-5. Jeśli w jakikolwiek sposób mielibyśmy próbować sobie to wytłumaczyć, to myślę, że punktowanie w tenisie jest o tyle specyficzne, że tak naprawdę i myślę, że wszyscy ci, którzy grali nawet w sposób amatorski na punkty, w pewien sposób zdają sobie z tego sprawę, nie ma czegoś takiego jak wynik bezpieczny. Nawet prowadzenie 5-0, czy to w pierwszym secie, czy w secie decydującym, o tym przekonaliśmy się na poziomie wielkiego szlema i to w przypadku topowych tenisistek. Nawet 1-2 przegrane gemy potrafią wprowadzić trochę niepokoju, potrafią napędzić drugą tenisistkę i możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że dana zawodniczka prowadzi 5-2 czy 5-3, ale odczuwa dużo większą presję i czuje, że rywalka się zbliża i to wszystko, kiedy złożymy w całość, sprawia, że coraz bardziej prawdopodobny wydaje się już na etapie 2-5 czy 3-5 scenariusz, że to ta druga tenisistka, ta goniąca danego seta wygra i z czymś takim mieliśmy wczoraj do czynienia. Natomiast jeśli wzięlibyśmy pod uwagę takie aspekty czysto tenisowe, to też za wiele rzeczy musimy Qin Wenzheng pochwalić, bo ona słabo ten mecz rozpoczęła, ale potrafiła się nie tylko mentalnie, ale przede wszystkim czysto sportowo, czysto tenisowo odbudować czy zbudować na nowo w tym pojedynku. Zaczęła dużo lepiej serwować, bardzo dobrze się poruszała, grała świetnie w ataku. I to wszystko spowodowało, że ostatecznie ten mecz wygrała. Wygrała w 2 setach, bo o tym też nie możemy zapominać. Ten pierwszy set oczywiście był bardzo istotny, pewnie kluczowy dla losów tego spotkania, ale później jeszcze było bardzo dużo pracy do wykonania w drugim secie. I tę pracę Chinka wykonała na naprawdę świetnym poziomie.
16: Maciek, z jednej strony nasuwa się proste pytanie, czy problemem jest głowa? Zadajemy je bardzo długo, natomiast z drugiej strony, może to tylko jeden mecz, może prawda o Idze Świątek jest taka, jaką widzieliśmy jeszcze kilka tygodni temu, przed US Open, kiedy była znakomita w Toronto, kiedy grała bardzo dobrze w Cincinnati i wydawało nam się, że to jest Iga Świątek, jaką my chcielibyśmy oglądać, jaką ona sama chciałaby widzieć na korcie. Czy to bardziej trzeba traktować w kategoriach, nie wiem, jednodniowej zapaści, czy to jedna jest jakaś dłuższa opowieść, która już trwa o Idze Świątek?
17: Myślę, że tutaj nie mamy co szukać takich czarno-białych rozwiązań i stawiać takich jednoznacznych test, bo moim zdaniem na wczorajszą porażkę złożyło się kilka aspektów i oczywiście sfera mentalna też pewnie odgrywa pewną rolę, ale ja bym bardziej nawet przy tym wczorajszym pojedynku zwrócił uwagę na aspekty czysto tenisowe, bo w nich uważam, że Qin Wenzheng wczoraj była tenisistką ostatecznie lepszą. My oczywiście Chinki nie powinniśmy w żaden sposób klasyfikować jako kwalifikantki. Ona oczywiście ma oficjalnie taki status, bo przeszła kwalifikację, ale to jest tenisistka, która była znacznie, znacznie wyżej w światowym rankingu, była tak naprawdę w ścisłej czołówce, jest mistrzynią olimpijską i to, że musiała grać kwalifikację wynika po prostu z wielu kłopotów zdrowotnych. To jest przecież też tenisistka, która przegrała z Marią Chwalińską w Roland Garros, ale potrzebowała jeszcze tych kilkunastu tygodni, aby dojść do wysokiej formy. Jeśli pytasz o Igę Świątek i o to, na ile to sfera mentalna, a na ile sportowa tutaj odegrały rolę, to uważam, że to są rzeczy też w pewien sposób połączone, ale uważam, że jeśli mówimy o mentalności i przypominamy sobie to, co działo się w poprzednich turniejach wielkoszlemowych, czyli w Roland Garros, kiedy grała Iga z Martą Kostiuk, czy kiedy w Wimbledonie grała z Aleksandrą Jalą. Podobnie zresztą było w Australian Open z Jeleną Rybaki. No wtedy mieliśmy do czynienia z takimi meczami, w których pierwszy set był bardzo wyrównany. Oczywiście tam nie było takiego prowadzenia 5-0, ale te pierwsze sety były bardzo wyrównane, a w drugich następował już takie bardzo znaczące obniżenie poziomu przez Igę Świątek i tak naprawdę już nie było gry. Oczywiście to były sety wygrane 6-2 czy 6-1, bardzo szybko, gładko i bez większych kłopotów. Wczoraj mieliśmy, mimo tego bardzo trudnego czasu od 5-0 do 5-7, mieliśmy później w miarę wyrównaną rywalizację na takim pierwszym etapie drugiego seta. Nie nastąpiła taka kompletna zapaść polskiej tenisistki, więc jeśli rozmawiamy tutaj o tej sferze mentalnej, to ona tak zupełnie czy kompletnie nie zawiodła. Ale kiedy ja ten mecz oglądałem, to uważam, że w wielu aspektach gry, taktyki, podejścia, wykończenia akcji, Qin Wenzheng była po prostu tenisistką lepszą. Ona ma też bardzo duże możliwości. Kiedy ona jest w formie, kiedy wszystko się u niej zgadza zdrowotnie, to ma naprawdę wiele takich atutów, którymi może zagrażać. Serwis, czy gra blisko linii, atakowanie. I wczoraj zobaczyliśmy taką wersję Qin Wenzheng jak z jej najlepszych momentów. Ona była po prostu wczoraj tenisistką lepszą. I nawet jeśli zapomnimy o tej całej sferze psychologii czy mentalności, to czysto tenisowo też musimy ją wyżej ocenić niż Igę Świątek, tak? Jeśli weźmiemy pod uwagę cały mecz.
16: No jest kilka scenariuszy na końcówkę tego sezonu. Z jednej strony Iga Świątek gra o nic, możemy tak powiedzieć. Matematycznie, teoretycznie mogłaby jeszcze powalczyć o czołową ósemkę rankingu Race i tam na przełomie października i listopada zagrać w WTA Finals. Pytanie, czy to ma w ogóle sens? Czy nie lepiej może trochę odpuścić tę końcówkę sezonu, po prostu pograć bez większej presji, bardziej się skupić na przygotowaniach do kolejnego sezonu, w którym będzie mnóstwo punktów do wygrania, a nie do bronienia, biorąc pod uwagę, jak ten rok wyglądał. Czy jednak Iga Świątek powinna iść, nie wiem, all in i powalczyć w azjatyckim swingu o jak najwięcej się da?
17: Na ile poznaliśmy Igę Świątek, to możliwe są dwa scenariusze. Moim zdaniem ten najbardziej prawdopodobny jest taki, że po prostu będzie grała w Azji. Tam są dwa tysięczniki, Pekin i Wuhan. Pytanie, czy wystąpi w turnieju w Seulu, to jest ranga 500, ale tam rok temu triumfowała. Cały czas realne szanse na ósemkę ma. Oczywiście po porażce z Qin Wenzheng w czwartej rundzie US Open ten występ w WTA Finals jest mniej niż bardziej prawdopodobny, ale to jest około 700 punktów straty do Lindy Noskowej i około 900 do Karoliny Muchowej. To są tenisistki numer 7 i 8 tego rankingu Race. Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
16: Ale ciężko ci sobie wyobrazić, dlatego że to nie jest w stylu Igi Świątek, czy raczej byłoby to jej przyznanie się przed światem, że jest problem i potrzebuje dłuższego, twardego resetu?
17: Zastanawiałbym się, co ta przerwa miałaby wnieść, bo mamy początek września, a kolejne turnieje, gdyby Iga Świątek zrezygnowała z gry w Azji, rozgrywałaby na początku stycznia. To jak na realia tenisowe, ogromna przerwa, bardzo długa. I teraz pytanie, co ona miałaby dokładnie wnieść do tenisa Igi Świątek, a też te kłopoty uważam, że nie są na taką skalę w ostatnich tygodniach, szczególnie po tych turniejach w Stanach Zjednoczonych czy generalnie w Ameryce Północnej. Wygrała Kanadę, była w półfinale Cincinnati i była w czwartej rundzie US Open. Nie mamy do czynienia z takim momentem, w którym Iga Świątek musi coś zmienić o 180 stopni albo musi nadejść jakaś radykalna zmiana. Dlatego być może poleci do Azji z pewnymi założeniami, chęcią wypróbowania czegoś innego. Natomiast wydaje się, że to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, to tak naprawdę rewolucja u Igi Świątek nie jest potrzebna.
16: No dobrze, to oczywiście decyzję podejmie sama Iga Świątek. Też zakładam, że zobaczymy ją oczywiście w Azji, gdzie mam nadzieję, a raczej to będzie wersja Igi z Toronto i z Cincinnati, gdzie prezentowała się naprawdę dobrze. Liga Mistrzów piłkarska. Dziś rozpoczynamy granie. Trzeci sezon na tych nowych zasadach. Ja mam 15-latka w domu, który przebiera już nogami i odlicza godzinę do pierwszego meczu. Ja już w sobie może nie mam tej ekscytacji, jak jest u ciebie generalnie. Czy ty już też jesteś w tym gronie, na które mówi, dobra, Liga Mistrzów zaczyna się od ćwierćfinałów, czy jednak umiesz się tą Ligą Mistrzów po reformie w tej fazie ligowej także cieszyć?
17: Ja bardzo lubię te dni, kiedy rozpoczynają się różne rozgrywki. Mam tu na myśli na przykład dzień, w którym rozpoczyna się Ekstraklasa, dzień, w którym startuje Premier League i też dzień, w którym startuje Liga Mistrzów jest dla mnie zawsze takim dniem przyjemnym, który lubię i uważam, że ta odświeżona formuła ma wiele zalet, bo oglądamy sporo ciekawych meczów między tymi najlepszymi klubami. Oczywiście mamy z jednej strony, czy musimy pamiętać o tym, że ten margines błędu dla najlepszych jest większy, bo skorzystało z tego choćby PSG w ostatnich latach, czy mieliśmy kilka klubów, które zamiast awansować do czołowej ósemki grało później fazę play-off i pewnie z perspektywy tych najmocniejszych bardzo trudno jest zakończyć rywalizację już po 8 meczach fazy ligowej, ale mamy też w trakcie tych jesiennych rozgrywek, czy tych 8 kolejek, które są od września do stycznia, mnóstwo interesujących spotkań. Uważam, że być może trochę bardziej otwartych, takich granych ofensywnie, ze względu na to, że właśnie jest ten margines błędu. Dlatego ta nowa formuła według mnie zdaje egzamin, ja ją lubię. Też jest sporo takich rywalizacji, których dotąd nie oglądaliśmy. Regularnie w Lidze Mistrzów pojawiają się też kluby takie może trochę z drugiego szeregu, ale na które uważam warto zwracać uwagę. Dla mnie teraz takim klubem na przykład będzie Como prowadzone przez Cesca Fabregasa. Wraca do Ligi Mistrzów Manchester United. Uważam, że to jest tak duży klub, tak globalny, że powrót Manchester United do Ligi Mistrzów to też jest zawsze dobra informacja. Więc tych wątków, którymi będziemy zajmować się jeszcze przed tymi najważniejszymi spotkaniami, które zaczynają się od czy fazy playoffów, czy 1/8 finału, czy nawet ćwierćfinału, jak powiedziałeś, też będzie całe mnóstwo, więc we mnie nadal jest sporo entuzjazmu.
16: Już myślałem, że powiesz mi, że kupiłeś worek popcornu na dzisiaj o 18:40. AEK Ateny LASK Linz będzie tym meczem, który cię wciągnie najbardziej, na który najbardziej czekasz. Oczywiście żartuję, natomiast super, że takie zespoły oczywiście są w Lidze Mistrzów i że mogą się prezentować na tej europejskiej arenie. Czy zaskoczysz mnie jakąś drużyną? Powiedziałeś, że Como chcesz zobaczyć, Como chcesz zobaczyć United wracające na salony. Natomiast no pewnie śmiało, niezależnie od tego, czy ty, czy ja, czy ktokolwiek zapytany nawet na ulicy, wymieni jednym tchem, nie wiem, Barcelonę, Real Madryt, oczywiście broniący tytułu PSG, Arsenal, który wciąż wygląda świetnie. No, czy spoza tej czwórki, może jakiś, nie wiem, Manchester City, choć bez Pepa Guardioli mi się wydaje, że nie, widzisz jakiś zespół, który mógłby realnie dziś przed startem rozgrywek według twojej wiedzy i twoich oczekiwań, twoich przypuszczeń powalczyć o coś więcej, nawet o finał?
17: Bardzo trudno pewnie wskazać taką drużynę, bo jednak ta czołówka moim zdaniem odskoczyła. Nie wiem, czy wymieniłeś Bayern Monachium, ale jeśli nie wymieniłeś, to oczywiście też wpisujemy Bayern Monachium i to nie jest wielkie zaskoczenie, że ja ich wymienię, a nie ty, bo tak naprawdę mówimy o zespole, który od lat jest w tej ścisłej europejskiej czołówce. Dlatego jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą, taką bardzo inteligentnie, taktycznie ustawioną i to też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt. Na to spotkanie bez wątpienia ostrzę sobie zęby i o tym popcornie też, o którym wspomniałeś, pomyślałem, więc jeśli miałbym tutaj wskazywać taki klub, który byłby w stanie dokonać czegoś większego, a może o którym nie myślimy w pierwsze tempo, czyli o tych klubach topowych, które właśnie podałeś, no to może Inter, bo oni byli przecież w stanie też dojść do finału Ligi Mistrzów, oczywiście wtedy mieli innego trenera, trochę inaczej ta sytuacja wyglądała, ale to jest mistrz Włoch. Włosi w poprzedniej edycji mieli ogromne kłopoty, to była wielka porażka, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów Włoskich klubów, więc odpowiadając tutaj i wskazując być może jeszcze taki dodatkowy zespół, to właśnie drużyna Piotra Zielińskiego, co też z naszej perspektywy byłoby pewnie atrakcyjne, bo Piotr Zieliński jest tam ważną postacią i oglądać w środku pomocy Piotra Zielińskiego w Interze na tle ćwierćfinału, może półfinału Ligi Mistrzów, to na pewno byłaby fajna informacja.
16: No, tych polskich wątków nie ma za dużo, ale będziemy oczywiście na nie patrzeć. Już dzisiaj między innymi FC Porto, Manchester City, choć jest trzech Polaków na boisku, pewnie tylko Jakub Kiwior, Jakub Bednarek pauzuje, Oskar Pietruszewski jest kontuzjowany, a Piotr Zieliński wspomniałeś, Tymoteusz Puchacz, Sabah Baku, to może być ciekawa europejska przygoda. Zobaczymy.
17: Zaczynają od Manchester United na wyjeździe.
16: Tak, będzie ciekawie ten mecz w czwartek, bo ta pierwsza kolejka rozłożona na 3 dni, skoro nie ma Ligi Europy i Ligi Konferencji. Będziemy to oczywiście wszystko śledzić, ty szczególnie, bo przecież na antenie Kanal Plus Sport Liga Mistrzów do obejrzenia, a ty jako przedstawiciel tej stacji byłeś dziś moim gościem, za co ci bardzo dziękuję. Maciej Łuczak w Jeszcze Więcej Sportu. Dzięki.
17: Dziękuję bardzo. Przyjemność jak zawsze.
16: Również dla mnie. To wszystko w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo i pozdrawiam.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Wtorek, 8 września, jest 16.
15: Prezydent proponuje kolejny projekt regulujący rynek kryptoaktywów.
14: Premier mówi natomiast o panice w Pałacu Prezydenckim i powiązaniach polityków prawicy z branżą krypto.
15: Za chwilę o tym, co tym razem znalazło się w ustawie.
14: Andrzej Poczobut wraca na Białoruś.
15: Jego wyjazd ma potrwać tydzień, a w tym czasie polsko-białoruski dziennikarz ma spotkać się z rodziną i współpracownikami.
14: W TOK 360 odwiedzimy też miastko. Lepiej tam nie chorować, przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie.
15: Wprawdzie opieka nocna i świąteczna wróci, ale nie do szpitala.
14: Na TOK 360 podsumowanie dnia w TOK FM zapraszają Marietta Wiśniewska.
15: Witam.
14: I Wojciech Muzal.
15: A zaczynamy od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie od godziny trwa dyskusja o tym, jak zorganizować pracę i kto ma rządzić w PKOL.
14: Po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz został zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu. W Centrum Olimpijskim w Warszawie jest reporter TOK FM Błażej Kulesza, z którym już teraz się łączymy. Błażeju, powiedz, jak te rozmowy w ogóle przebiegają.
16: Cała dyskusja toczy się za zamkniętymi drzwiami, a nie wszyscy byli chętni, by z dziennikarzami rozmawiać. Prezes PZPN Cezary Kulesza przemknął do windy, która wywiozła go na 5. piętro. Tam bowiem trwa cała dyskusja. Co najważniejsze, jednomyślności w samym 16-osobowym prezydium nie ma co do jakichkolwiek działań wobec prezesa Radosława Piesiewicza.
17: Ja po prostu nie chciałabym odwołania prezesa do tego, bo co się stanie, jak będzie za tydzień albo za dwa on wyjdzie. Chciałby być pan w takiej sytuacji, wychodzi pan, nie ma pan pracy, nic.
16: Mówiła mi Teresa Sukniewicz-Klajber, nasza była lekkoatletka i przedstawicielka prezydium PKOL.
17: Od momentu, kiedy ten pan wszedł do nas, ja go nie znałam, to była na niego nagonka. No przecież wszystko prześwietlili. Żaden z nas nigdy w życiu nie był tak prześwietlony jak on.
16: Wiceprezesi chcą jednak wykorzystać to spotkanie do sprawdzenia sytuacji finansowej stowarzyszenia. Mówił o tym m.in. Adam Konopka, wiceprezes PKOL-u oraz przedstawiciel Polskiego Związku Szermierczego.
18: Najpierw musimy poznać sytuację. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy troszkę więcej wiedzieli, na ten temat, co tam się dzieje.
16: Jak słyszę od delegatów, eksperyment z Piesiewiczem i wielkimi pieniędzmi nie wypalił. Stąd też apel o to, by w PKOL-u było jak dawniej, aby nowy szef pełnił tę funkcję bez wynagrodzenia.
18: Ja sobie nie wyobrażam, że kiedykolwiek i ktokolwiek dostanie jakiekolwiek wynagrodzenie na stanowisku prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i przyznam, że ja będę wnioskował o to, żeby taki zapis znalazł się w statucie, że nigdy więcej to się nie powinno wydarzyć.
16: Ale to dzisiejsze spotkanie ma zająć się przede wszystkim wyznaczeniem daty i porządku posiedzenia pełnego zarządu PKOL-u. To ponad 60 osób. To gremium na mocy uchwał może zadecydować o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: A prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.
14: Jak poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie. A fundamentem nowej propozycji ma być jedna z ustaw rządowych, które prezydent trzykrotnie wetował.
19: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
15: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
19: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
14: Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Z kolei Pałac Prezydencki krytykował rozwiązania forsowane przez rząd jako zbyt skomplikowane i dłużące przedsiębiorczość.
15: A premier Donald Tusk widzi sprawę inaczej i nawiązuje do afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych milionów złotych, a która szczodrze wspierała polityków polskiej prawicy.
20: Czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem. Z czystym złem.
14: Donald Tusk wskazuje także na Zbigniewa Boguckiego jako na osobę, która działa na rzecz Zonda Krypto poprzez torpedowanie rządowych rozwiązań, które miały uregulować rynek kryptowalut w Polsce.
15: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś.
14: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi.
15: Wyjazd ma trwać tydzień, stwierdził w rozmowie z Bartoszem Wielińskim.
21: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze.
22: Wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No, ale nie należy strachem się kierować w życiu.
21: No, tak trochę jedziesz jednak w Paszczę Lwa, no.
22: No, ale ja już tam żyję. No, żyłem w tej Paszczy Lwa tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no, zadomowiłem się w Paszczy Lwa, da.
15: Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Reżim w Mińsku skazał go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa.
14: Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski zapowiedział, że będzie chciał wrócić na Białoruś.
15: Donald Trump znów prowokuje. Opublikował mapę, na której m.in. Islandia, Grenlandia i Kanada są częścią Stanów Zjednoczonych.
14: Od północy obowiązują kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie produkty o wartości 20 miliardów dolarów. W sumie tyle właśnie te cła wynoszą. Władze w Ottawie wprowadziły je w odpowiedzi na opłaty wprowadzone przez Waszyngton o handlowej awanturze między sojusznikami. Teraz Tomasz Orchowski.
23: Kanadyjczycy jako jedyni demokraci odpowiadają tak ostro na wojnę handlową wypowiedzianą przez Trumpa. Oprócz nich na noże z prezydentem USA poszli tylko Chińczycy. Ottawa ma mniej asów w rękawie niż Pekin, ale i tak może zaszkodzić Trumpowi, któremu zależy na dobrym wyniku republikanów w wyborach uzupełniających do kongresu. Kanada to główny partner handlowy dla 26 amerykańskich stanów, przede wszystkim przygranicznych, a takie Maine może być kluczowe w walce o Senat. 60% amerykańskiego importu ropy prawie cały sprowadzany gaz i 85% kupowanej elektryczności pochodzi z Kanady. Niech sobie poradzą bez naszej ropy, nawozów potasowych czy niklu, groził premier Ontario, szef kanadyjskiego rządu Mark Carney. Kiedy Amerykanie przestaną robić memy, rzucać uszczypliwości, przestaną próbować udawać twardych i zaczną poważnie podchodzić do tych rozmów, wtedy będziemy rozmawiać. Nowe kanadyjskie cła na produkty z USA dotyczą m.in. stali, nabiału, AGD, sprzętu rolniczego, papieru czy elektroniki. Wcześniej Trump wprowadził 50% cła na kanadyjskie kije hokejowe, nabiał czy cement. Grozi też, że wprowadzi taką stawkę na samochody i ciężarówki z Kanady. Tomasz Urchowski, TOK FM.
15: Nasze wojsko będzie testować polskie drony do celów militarnych.
14: Siły zbrojne RP zamierzają sprawdzić możliwości rodzimych bezzałogowców wojskowych, w tym ich zdolność do pokonywania dystansu sięgającego około 1000 kilometrów.
15: Jednocześnie wojsko zapewnia, że tam, gdzie będą testowane drony, będą alarmy i alerty o prowadzonych ćwiczeniach. Szymon Kępka.
1: To pierwsza tego typu inicjatywa. Polska testuje broń najpierw na poligonach, najpewniej jeszcze w tym tygodniu, a potem w przestrzeni powietrznej kraju. Ze względu na bezpieczeństwo strategiczne sztab generalny szczegółów nie podaje, ale mówi, że testowane drony będą miały przelecieć nawet 1000 kilometrów. Pułkownik Marek Pietrzak ze sztabu generalnego.
2: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów. Chcemy móc oddziaływać dalej, chcemy móc oddziaływać głębiej, aby zatrzymać przeciwnika na naszej granicy.
1: Założenie ćwiczeń jest proste. Własne systemy mają zwiększać możliwości odstraszania, komentował w TOK FM podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, były oficer służb wywiadu wojskowego.
3: Pokaz takich ćwiczeń, gdzie te zdolności są praktycznie pokazywane, nie tylko na defiladach czy na ściankach za politykami, ale takim właśnie praktycznym wykorzystaniem, to jest najlepszy sposób tej zdolności. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja podobnie pokazuje te zdolności. Też na ćwiczeniach praktycznie jest używany sprzęt, szczególnie tutaj w tej triadzie nuklearnej, którą ostatnio Rosja bardzo mocno eksponuje.
1: Testowane drony nie będą uzbrojone. W niektórych rejonach kraju raczej je usłyszymy. To wysoki, jednolity, głośny dźwięk, trochę podobny do skutera. Dostaniemy także alerty RCB o prowadzonych testach. Szymon Kępka, TOK FM.
15: A Lubelszczyzna czeka na bazę dla wojskowych śmigłowców. Mowa jest o niej od kilku lat, bo to region położony tuż przy granicy z Ukrainą.
14: Bazy na razie nie ma, ale jak słyszymy, do końca roku powinno nastąpić w tym temacie zasadnicze przyspieszenie. Mówi prezes Portu Lublin Dariusz Krzowski.
5: Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej i w zasadzie brakuje jedynie przysłowiowej kropki nad i. Zakładamy, że w tym roku umowa na sprzedaż gruntów pod budowę bazy zostanie podpisana, a baza to jest bezpieczeństwo zarówno portu, jak i bezpieczeństwo regionu i całego odcinka tutaj wschodniej granicy, bo nie jest tajemnicą, że śmigłowce Apache okazały się bardzo skuteczne w zwalczaniu dronów. Są w stanie takiego drona, w cudzysłowie, tak kolokwialnie mówiąc, dogonić, tak? Unieszkodliwić go. Z perspektywy portu to jest bardzo istotne i tutaj też liczymy na tą współpracę, dobrą współpracę z wojskiem.
15: Port lotniczy Lublin to lotnisko cywilne, choć obok ma być baza wojskowa.
14: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej już dzisiaj ściśle z wojskiem współpracuje, mówi rzecznik agencji Marcin Hadaj.
24: Na przykład w postaci koniecznego zamykania części przestrzeni, najczęściej wzdłuż wschodniej granicy Polski. Ta współpraca jest bardzo intensywna, ale ona jest operacyjna i strategiczna z punktu widzenia interesów państwa polskiego, więc o szczegółach na pewno nie będziemy mogli mówić. Natomiast to, co chcę powiedzieć i co jest bardzo istotne z punktu widzenia obywateli naszego kraju, to to, że jesteśmy w stałym kontakcie w zakresie zarządzania ruchem cywilnym i ruchem wojskowym, wtedy, kiedy taka niezbędna współpraca jest konieczna.
15: A dziś już wiadomo, że w porcie lotniczym Lublin powstanie nowa wieża kontroli lotów.
14: Będzie w niej miejsce i dla kontrolerów z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i dla kontrolerów wojskowych.
15: Ten rząd jest zainteresowany zarządzaniem strachem, nie prowadzeniem polityki migracyjnej.
14: Tak, organizacje zajmujące się prawami człowieka oceniają kolejne przedłużenie strefy buforowej w Puszczy Białowieskiej oraz zawieszenie prawa do azylu dla przekraczających wschodnią granicę Polski. O szczegółach Jakub Medek.
4: No w gminie, w której ja mieszkam, chyba najstarsi rolnicy nie pamiętają tak kiepskich zbiorów, jeśli chodzi o typowe żniwa kombajnowe, czyli dotyczące zbóż i rzepaku ozimego. Plony rzepaku w moim regionie kształtowały się od 300-400 kg z hektara do maksymalnie 3-3,5 tony. Pszenica, plony między 3 a 5 ton w gospodarstwach, to na bardzo dobrych ziemiach, dochodziły do 6 ton.
6: A normalnie ile?
4: Tak normalnie w naszym rejonie między 8 a 10 ton. Tak samo rzepaki między 4 a 5 ton to jest normalne plonowanie w naszym regionie, więc no, na tych klasycznych uprawach no, dostaliśmy duże lanie w tym roku. Wiele gospodarstw myślę, że miało gdzieś nadzieję na inwestycje, a tutaj raczej będziemy walczyć o to, żeby przetrwać do następnych żniw.
14: No i tak właśnie to wygląda, jeśli chodzi o sytuację w rolnictwie, bo mowa tutaj o kiepskich tegorocznych zbiorach rzepaku i pszenicy. W niektórych regionach nawet o 30% są one niższe niż w ubiegłym roku. Sezon był trudny z uwagi na ekstremalną pogodę. Najpierw mróz, potem susza i upały miały miejsce. Przez wysokie koszty prowadzenia działalności rolnikom trudno jest wyjść na swoje, co podkreślał przed chwilą Mariusz Wypij, który w Browinie w gminie Chełmża w Kujawsko-Pomorskiem prowadzi 24-hektarowe gospodarstwo.
15: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do miastka na Pomorzu, ale dopiero za 2 tygodnie. I nie do szpitala, a do jednej z przychodni.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej. Paweł Radzewicz będzie jeszcze o tym mówił w podsumowaniu dnia w TOK FM, a już teraz pora na wizytę zupełnie innym regionie, mianowicie będziemy mówili o tym, jak tutaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Podkarpacie.
15: W Rzeszowie wmurowano dziś kamień węgielny pod budowę Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej.
14: To pierwszy w historii regionu samodzielny ośrodek pediatryczny, a więcej na ten temat wie Marcin Starzec.
7: To moment, na który Podkarpacie czekało latami. Dotąd region był jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Rodzice ciężko chorych dzieci musieli jechać albo do Krakowa, albo na Śląsk, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
8: Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej będzie największą i najważniejszą inwestycją zdrowotną realizowaną obecnie w naszym województwie.
7: Nowy ośrodek w jednym miejscu skupi kliniki, których dotąd w regionie po prostu nie było.
8: Między innymi klinika urologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, alergologii i mukowiscydozy.
7: A to również szansa na to, by młodzi lekarze nie musieli wyjeżdżać z Podkarpacia, by kształcić się w pediatrii. A centrum, budowane za ponad 760 milionów złotych, ma być gotowe w październiku 2029 roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
15: Polski film ma problem. Nasze produkcje mają coraz mniejszą widownię w kinach, mówi reporterowi TOK FM prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski.
14: To jest długotrwały trend utrzymujący się od pandemii koronawirusa na całym świecie.
15: Tyle, że w innych krajach widownia wróciła, a w Polsce nie. A więcej o tym teraz Cezary Jaszczyk.
9: Od czasu pandemii mówimy o spadkach rzędu kilkudziesięciu procent.
25: Kina generalnie odzyskują widownię, tylko nie na polskim segmencie, tak? To znaczy to są produkcje głównie amerykańskie, też kino również dla dzieci i młodzieży. Natomiast to kino nasze dorosłe, no niestety ma problem po pierwsze z wejściem na ekrany, znalezieniem dystrybutorów, a po drugie ze znalezieniem widzów na takim poziomie, który był przed COVID-em.
9: Podkreśla prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski uważa, że zjawisko jest już na tyle poważne, że trzeba je przedyskutować szerzej w całej branży. Okazją ma być nadchodzący Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
25: To jest taki proces, który wydaje się dzisiaj trudny do odwrócenia. No musimy się tym po prostu bardzo zająć. To nie jest tylko kwestia promocji, ale też jest to po stronie, tak przynajmniej się wielu wydaje, nas, filmowców. To znaczy to, o czym mówimy i o tym, jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, w Gdyni będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
9: Gdyński festiwal rusza 21 września. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Tematy dnia wybrał dla Państwa Wawrzyniec Zakrzewski, a już za kilka minut u nas ekonomiczne podsumowanie dnia.
0: Autopromocja.
6: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
27: Po Desnoranie znika chrapanie.
26: Aflofarm. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
28: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
27: Czy to konieczne?
28: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
29: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
30: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.20, informacja Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś przez przejście w Bobrownikach. Po 14.00 opublikował zdjęcie z Grodna z podpisem nad Niemnem. Poczobut po wyjściu w kwietniu na wolność deklarował, że wróci na Białoruś. Zrobił to mimo odwołania zjazdu Związku Polaków. Jutro przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa spotka się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Zaplanowana na 2 godziny rozmowa ma dotyczyć m.in. czerwonych linii Polski w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Kierowcy ciężarówek nadal ignorują zakaz wyprzedzania. 40 przypadków złamania zakazu wykryła policja podczas akcji przeprowadzonej na lubuskim odcinku autostrady A2. Przypominamy, na autostradach i drogach ekspresowych obowiązuje zakaz wyprzedzania się ciężarówek o masie większej niż 3,5 tony, jeśli drogi mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Za to wykroczenie taryfikator przewiduje 1000 zł mandatu i 8 punktów karnych.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Trwa podsumowanie dnia w Tok FM. Przed nami teraz Ekonomia 360.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
11: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
12: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówiła w Tok FM dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
13: Ceny energii elektrycznej to jest około 4% wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce i one wcale nie doprowadzą do jakiejś katastrofy, jeśli wzrosną. Dużo większym problemem są koszty ogrzewania i zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym. No i o tym trzeba rozmawiać. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
12: Ceny energii są zależne od czynników międzynarodowych, mówił w Tok FM pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej wiceminister energii Wojciech Wrochna. Jak jednak dodaje, rządzący mają w rękach pewne narzędzia i mogą reagować na to, co dzieje się na rynku.
14: Dbać o to, żeby mieć odpowiednie zapasy paliw, o to, żeby system był zdywersyfikowany, o to, żeby taryfy były na minimalnym poziomie, tam gdzie mówimy o odbiorcach indywidualnych, końcowych, tych, którzy podlegają taryfowaniu.
12: Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Ropa naftowa dotyka znów psychologicznego poziomu $100 za baryłkę. W kilka dni od początku września surowiec zdrożał już o kilkanaście procent. Teraz rynki czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w kluczowej dla transportu ropy cieśninie Ormus. Na to, co dzieje się z ropą naftową, która przekłada się na drożające paliwa, napędzające inflację, spogląda właśnie Rada Polityki Pieniężnej. Wróciła po wakacjach i jutro zdecyduje o stopach procentowych. Ekonomiści nie spodziewają się żadnych ruchów stóp, ale już zaczynają mówić, że jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to żeby inflację okiełznać, jeszcze w tym roku Rada mogłaby się zdecydować na podwyżkę stóp, mówiła w poranku EKG ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
5: To jest moment, w którym trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. No oczywiście, jeśli wrześniowa inflacja bardzo istotnie wzrośnie, wtedy trzeba będzie się zastanawiać nad tym, myślę, Rada Polityki Pieniężnej powinna się zastanowić, no ale za chwilę w listopadzie mamy projekcję inflacji, więc niewykluczone, że listopadowe posiedzenie może być tym posiedzeniem, jeśli ta projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego będzie niekorzystna, będzie sygnalizować rzeczywiście zagrożenia istotnym przekroczeniem 3,5%, czyli górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, no to jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
12: A podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Co czwarty Polak nie ma odłożonych żadnych oszczędności, a ci, którzy mają, oszczędzają nie po to, by budować majątek, ale po to, żeby przetrwać kolejny szok cenowy albo pomóc swoim dzieciom, wynika z badania Velobanku. Odkładamy więc przede wszystkim na czarną godzinę, a i tak zdarza nam się coś z tych pieniędzy uszczknąć, kiedy brakuje nam w domowym budżecie. Zgromadzone pieniądze stara się inwestować co piąty pytany, reszta trzyma je na kontach, lokatach i w gotówce. Połowa oszczędzających odkłada co miesiąc od 5 do 10% swojej pensji. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
15: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
12: Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa zamierza trzymać zespoły bez zmian. Wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia. Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower.
15: Wśród tych firm największych i wśród firm średnich, bym powiedział, do 250, między 50 a 250 zatrudnionych osób. Tamten optymizm jest największy, ale generalnie prognoza jest dodatnia w każdej z grup przedsiębiorstw, chociaż różnice są dosyć znaczące.
12: Ci, którzy będą zatrudniać, to potrzebują pracowników, ponieważ?
15: Ponieważ się rozwijają, ponieważ tworzą nowe miejsca pracy, ponieważ wchodzą na nowe obszary, które wymagają dodatkowych ról, nowych stanowisk. Czwarty kwartał naturalnie w Polsce, rok w rok, jest tym kwartałem takim najbardziej gorącym na rynku pracy, gdzie tych potrzeb rekrutacyjnych jest zdecydowanie najwięcej.
12: Na jesień tego roku największe potrzeby rekrutacyjne zamierzają zgłaszać firmy z branż budowlanej, przemysłowej oraz handlowej i logistycznej, i w tym przypadku to już przed świętami. 4,31 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 3,71, a funt po 5,03.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
16: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
10: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
8: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami Katarzyna Szczudlik, adwokatka specjalizująca się m.in. w kwestiach związanych z nowymi technologiami z kancelarii Schoner. Dzień dobry, witam w TOK 360.
17: Dzień dobry.
8: Będziemy rozmawiali o nowym projekcie, który dotyczy kryptoaktywów, bo Kancelaria Prezydenta, pan prezydent ma taką właśnie nową propozycję. Co nowego w tym projekcie?
17: To znaczy tak, przede wszystkim należy zauważyć, że to już jest piąty projekt ustawy o kryptoaktywach. Terminy na implementowanie tej ustawy do polskiego porządku prawnego upłynęły bardzo, bardzo dawno temu. I ja chciałam zauważyć przede wszystkim to, że my mówimy o implementacji rozporządzenia europejskiego. Rozporządzenia mają to do siebie, że stosowane są bezpośrednio. Także i rządowe projekty, i projekt ten prezydencki powinien być minimalny. To znaczy one powinny tak naprawdę bardzo techniczne, drobne kwestie regulować. I w przypadku tych projektów rządowych, i w przypadku tego projektu prezydenckiego mamy kilkaset stron ustawy. Jeżeli chodzi o to, co mamy nowego w stosunku do tych poprzednich projektów, to prezydent proponuje nam taki mechanizm, który polega na sprawdzaniu działania KNF przez sąd. To znaczy w przypadku blokady rachunków kryptowalutowych mamy możliwość zwrócenia się do sądu co do poprawności takiej decyzji, czyli trochę mamy przerzucenie takiej odpowiedzialności tylko i wyłącznie z tej warstwy administracyjnej, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, także na warstwę kontroli sądowniczej, czyli możliwość właśnie szukania sprawiedliwości przed sądami. Druga kwestia jest taka, że mamy inne terminy co do możliwości blokady rachunku przez KNF. One zostały skrócone, jeżeli chodzi o te projekty rządowe. Mamy także odpowiedzialność, i to jest najciekawsza kwestia, odpowiedzialność Skarbu Państwa za niezgodne z prawem blokowanie rachunku przez KNF. Czyli w przypadku, jeżeli ten rachunek bankowy, przepraszam, kryptowalutowy zostanie zablokowany przez KNF w ramach takiej prewencji ewentualnych wyłudzeń na rynku kryptowalutowym, to później, jeżeli decyzją sądu zostanie ustalone, że ta blokada była nieprawidłowa, to można dochodzić odpowiedzialności Skarbu Państwa za taką blokadę. Mhm. To są takie kluczowe elementy.
8: A czy można wysnuć taki wniosek, że Kancelaria Prezydenta w stosunku do tego rządowego projektu trochę bardziej liberalnie patrzy na przedsiębiorców z tej branży?
17: Znaczy, można by było powiedzieć, że niektóre elementy są rzeczywiście bardziej liberalne, czyli na przykład skrócenie tego okresu, w którym ta blokada może być zaordynowana tylko przez KNF bez kontroli sądowniczej, ale jednocześnie zwracam tu uwagę, że ta taka mechanika check and balances, że mamy nie tylko zaangażowanie administracji publicznej, ale także sądów, to z kolei jest coś, co jest jak najbardziej zgodne, powiedziałabym, z rządami prawa. Jeżeli patrzymy na to z takiej perspektywy.
8: Czyli coś pożądanego.
17: Jak najbardziej.
8: I tutaj chyba jest określony termin, jaki ma sąd na rozpatrywanie spraw tego typu.
17: Tak, oczywiście. To też jest zaproponowane, więc tutaj stosujemy normalnie mechanizmy wynikające z KPA, z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, później także z ustawy o działaniu sądów administracyjnych. Także jak najbardziej byśmy wchodzili później w ten reżim. Mhm. Tak? Więc to jest wszystko tak naprawdę wynikające z przepisów prawa.
8: A czy prezydent, patrząc na te dwa projekty, bo to jest drugi, który on proponuje, trochę zmiękcza to swoje stanowisko? Czy to się upodabnia do tych

0: pola do właśnie różnego zrozumienia tego.
1: Tak, to znaczy ja chciałabym przede wszystkim podkreślić, że w mojej ocenie, którą wyrażam od kilku już dobrych miesięcy, jak śledzę całą tą dyskusję, jak się wypowiada na ten temat w różnych mediach, to ja uważam, że jeżeli my implementujemy do polskiego porządku prawnego rozporządzenie europejskie, to my musimy się trzymać tego, żeby to było minimum legislacji. To znaczy w mojej ocenie ta ustawa powinna mieć 10 stron. Powinniśmy pójść w takim kierunku, w jakim poszła większość państw europejskich, jeżeli chodzi o implementowanie MiCA, czyli tego rozporządzenia o kryptoaktywach z poziomu europejskiego. Patrzymy na projekt czeski, patrzymy na projekty innych krajów ościennych, patrzymy na projekty, nie wiem, francuskie i tak dalej. Nasza ustawa jest najdłuższa w całej Unii Europejskiej. I cała ta dyskusja sprawia, że brak tej ustawy właśnie sprawia, że inwestorzy na rynku kryptowalutowym nie są objęci ochroną. Właśnie brak implementacji MiCA sprawia, że my nie mamy ochrony konsumenta.
0: A może to jest tak, że ktoś pisze, czy ten rządowy, czy prezydencki projekt, wcale nie mając przekonania, że on wejdzie w życie, tylko to jest takie przerzucanie się projektami. One są w ogóle podobne do siebie. Bo tak, jeden z nich prezydent, krytykując rządowy, mówiąc, że za długi, wysłał dłuższy swój.
1: Tak, dokładnie. To się właśnie stało. Dłuższe dwa artykuły jeszcze dodatkowo. Mhm. Ten rządowy miał 168, ten prezydencki 170. Wydaje mi się, że u nas też ważny jest ten element, że jednak w Polsce mamy te mocne wpływy rosyjskie na rynku kryptowalutowym. Ja mówię, że to jest tak, że oczywiście większość rynku, w mojej ocenie, to są bardzo poważne i zgodne z prawem projekty, natomiast ten kapitał kryptowalutowy rosyjski także jest. I ja myślę, że z tego wynika ta chęć rządu, żeby chronić dodatkowo konsumenta. Tylko, że chęcią, natomiast to, że mamy takie przedłużające się, przerzucanie się tymi projektami sprawia, że ostatecznie ten konsument, który jest najbardziej wrażliwy na różnego rodzaju braki na rynku prawnym, jest właśnie tą ofiarą tego całego, tej całego dialogu, tej całej wojny, jakkolwiek można tak to nazwać. I my tracimy jako konsumenci na tym, że na teraz te wszystkie firmy kryptowalutowe mogą działać na polskim rynku bez jakiegokolwiek nadzoru, bez kontroli KNF, bo KNF po prostu jeszcze nie jest wyznaczony jako organ właściwy do kontrolowania tego rynku.
0: No tak, ale to mogą w ogóle działać pod warunkiem, że gdzie indziej są zarejestrowane w Unii i podlegają tamtejszemu regulatorowi.
1: To znaczy to tak, teoretycznie, to znaczy praktycznie tak by właśnie było, gdyby KNF był wyznaczonym tym organem tutaj lokalnym polskim do kontroli. Natomiast jeżeli KNF nie jest wyznaczony i ktoś, kto bez licencji nawet z innego państwa europejskiego działa na rynku polskim, no to KNF nie ma tak naprawdę żadnych instrumentów, bo nie możemy powiedzieć, że ten organ, który normalnie kontroluje rynek finansowy, bez wyraźnego wyznaczenia, że kontroluje także rynek krypto, żeby mógł nakładać jakiekolwiek kary na rynek krypto.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna Szczudlik, adwokatka specjalizująca się między innymi w kwestiach związanych z nowymi technologiami z kancelarii Schonherr, była razem z nami. A za chwilę będzie o targach zbrojeniowych w Kielcach.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: super niskich cenach. Media Expert.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Niemcy przekażą Ukrainie z własnych zapasów kolejne pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, poinformował minister obrony Boris Pistorius. Niemcy zwiększą też dostawy pocisków powietrze-powietrze oraz będą kontynuować przekazywanie Ukrainie dronów i amunicji dalekiego zasięgu. Na ten rok niemiecki rząd zaplanował łącznie 11,5 miliarda euro na wsparcie wojskowe dla Kijowa. Jest to najwyższa kwota płynąca w ciągu roku z Berlina od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie w 2022 roku. Sprawy gospodarcze, na tym w Ministerstwie Klimatu chciałby skupić się nowy wiceminister Sławomir Ćwik. Jego zdaniem resort powinien zintensyfikować pracę nad zwiększeniem udziału biogazu i biometanu w polskiej energetyce. Ćwik obowiązki sekretarza stanu ma objąć 14 września. Zastąpi Mikołaja Dorożałę. Po zarejestrowanym w lipcu pogorszeniu nastrojów społecznych wśród Polaków w sierpniu niemal wszystkie wskaźniki się poprawiły. Tak wynika z opublikowanego badania CBOS-u. W stosunku do lipca przybyło m.in. zadowolonych z rozwoju sytuacji w Polsce i pozytywnie oceniających sytuację polityczną. Z rozwoju sytuacji w kraju zadowoleni najczęściej są najmłodsi badani, mieszkańcy największych miast i absolwenci wyższych uczelni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Za 18 minut 17. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Naszym gościem jest teraz Jakub Link-Lęczowski, redaktor naczelny portalu militarnego Milmag. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Targi w Kielcach, a na nich wszystko to, co najlepszego mają, czy też najnowszego do zaproponowania polskie firmy z branży zbrojeniowej. A wśród nich przede wszystkim ten nowy dron, jak pan sądzi?
9: Przede wszystkim uporządkujmy nazwę, może nie nowy dron, a bezzałogowy statek powietrzny BSP. To jest dosyć zaawansowana, trudno wykrywalna konstrukcja, która no, jak na warunki tego, co znamy w Polsce, może być uznawana za rewolucję.
8: Glaudius 2, tak nazywa się ten dron. Ja tak używam nazwy potocznie wykorzystywanej i chyba zgodnej też z tym, co to za maszyna, prawda?
9: Znaczy, używamy tutaj terminu Gladius 2 na opis systemu, czy właściwie przyszłego systemu. Natomiast oczywiście sama maszyna, sama platforma może być również określana zgodnie z tym, co mówi producent, czyli grupa WB, jako Warmates 30, ponieważ tak jest klasyfikowana. Tutaj nazwa 30, cyfra 30 oznacza masę głowicy, którą może przenosić ten właśnie nowy turboodrzutowy, trudno wykrywalny przez radary i czujniki podczerwieni dron. I tutaj, jeżeli chodzi o polskich producentów, mamy możliwość ataku na naprawdę już dalekie dystanse. Jak podaje, jak nam ujawniła właściwie grupa WB, są to odległości przekraczające 250 kilometrów. Sama, sam BSP może latać bardzo szybko, bo latać z prędkością przekraczającą 450 km na godzinę, czy o wiele szybciej niż dotychczasowe platformy. Lata bardzo nisko i nie wymaga wsparcia nawigacji satelitarnej, więc jest na pewno bardzo trudnym orzechem do odgryzienia dla przeciwnika.
8: A jak wypada w porównaniu z innymi takimi maszynami zagranicznymi?
9: Znaczy, to jest rynek, który się buduje, natomiast tutaj nie popełniajmy błędu tego, że porównujemy parametry samych dronów, ponieważ grupa WB konsekwentnie od lat buduje cały system. To, że mamy turboodrzutowego Gladiusa 2 bądź Warmata 30, to nie znaczy, że to jest tylko i wyłącznie cały ich sukces, ponieważ ta maszyna będzie mogła współpracować już z istniejącym systemem, który rozwija grupa WB już od lat, chociażby w ramach Gladiusa, który jest w tej chwili na stanie polskich wojsk rakietowych i artylerii, bądź systemów Warmate, czyli może przekazywać informacje, może być odbiorcą tych informacji od innych dronów, które wykrywają cel i atakować. Więc jeżeli mówimy o tak skomplikowanym i kompleksowym systemie, no to jest to na pewno jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na świecie obecnie.
8: Skoro mamy bezzałogowiec i szersze pojęcie system, to co na ten system się składa?
9: Cała grupa właściwie bezzałogowców, które po pierwsze mogą wykrywać cele, inne, które mogą atakować cele. Są to platformy, które mogą być różnego typu, z mniejszą, większą głowicą, w zależności od tego, co trzeba zaatakować, czy ma współdziałać z artylerią, czy ma razić głębiej jakieś właśnie cele o krytycznym znaczeniu. Do tego jest cały system informatyczny, w tym przypadku system Topaz, który pozwala grać te bezzałogowce z artylerią, nie tylko lufową, ale również rakietową, czyli jeżeli na przykład taki bezzałogowiec wykryje cel, którego operator z jakiegoś powodu nie chce zaatakować, będzie mogła go zaatakować artyleria, bądź będzie można go ostrzelać rakietą wystrzeloną z naziemnej wyrzutni. To właśnie mam na myśli, mówiąc o systemie.
8: I tutaj wykorzystywana jest już sztuczna inteligencja.
9: Tak, i to, co ciekawe, również rozwijana w Polsce przez grupę WB już od co najmniej 3 lat.
8: Na czym polega zastosowanie AI w wojsku?
9: AI to są przede wszystkim systemy bazodanowe, które porównują tak naprawdę to, co mają w swojej pamięci, z tym, co jest zadane, więc jest to stosowane chociażby przez nie tylko Polaków, Amerykanów, ale również Ukraińców w stosunkowo prostych dronach. Taka właśnie sztuczna inteligencja na pokładzie bezzałogowca może porównać to, co ma w swojej pamięci, z tym, co widzi kamera, i dzięki temu nawigować po terenie.
8: I tutaj poza tym zastosowaniem w przypadku Gladiusa właśnie widać jeszcze na targach gdzieś, żeby ta sztuczna inteligencja wiodła prym?
9: Sztuczna inteligencja czy systemy bazodanowe to jest przyszłość tak naprawdę, nie tylko w przypadku systemów bezzałogowych, ale również w przypadku chociażby zdalnie sterowanych systemów uzbrojenia, jak również systemów ochrony perymetrycznej, które na przykład mają w swojej bazie wprowadzone dane, informacje, wizerunki pewnych obiektów, które jeżeli wykryją, muszą zgłosić ludzkiemu operatorowi. Więc to jest tak naprawdę olbrzymie zmniejszenie obciążenia człowieka, ponieważ człowiek dostaje do zaklasyfikowania już te przeselekcjonowane, w cudzysłowie, przez maszynę obiekty i wtedy decyduje, czy one wymagają interwencji, bądź nie.
8: Jakie przykłady zastosowań dual use pan zobaczył na tym salonie przemysłu obronnego w Kielcach?
9: Tutaj na pewno bardzo dużo jest systemów, które są właśnie związane z systemami bezzałogowymi, ponieważ bardzo często są adoptowane technologie cywilne, które są często tańsze, często bardziej powszechne, i tutaj na pewno tego mamy całkiem sporo. Natomiast również systemy informatyczne zaczynają tak naprawdę to, co rozwijają spółki cywilne, często prześciga to, co się dzieje w niektórych programach wojskowych, i to nie tylko w Polsce, w związku z czym zastosowanie dostępnych na rynku rozwiązań często jest bardziej efektywne i kosztowo i wydajnościowo niż rozwijanie ich na potrzeby wojska. Oczywiście one są dostosowywane.
8: Nowoczesny sprzęt wojskowy się kojarzy właśnie ze sztuczną inteligencją, no i bezzałogowce, ale też ciężkie maszyny. Mam tutaj na myśli wóz bojowy piechoty, ciężki wóz bojowy piechoty. Bez tego się nie da budować wyposażenia wojska. Co pan powie o tym wozie nowym?
9: Na pewno jest to koncepcja przemyślana i ona jest tak naprawdę rozwinięciem już opracowanych rozwiązań, które możemy znaleźć choć w Borsuku, ale nie tylko w Borsuku, bo chociażby również w module wieży ZSSW-30, który nomen omen może wykorzystywać właśnie elementy sztucznej inteligencji do wykrywania potencjalnych celów. Tutaj, jeżeli faktycznie uda się wprowadzić tego typu struktury bazujące właśnie na wozach bojowych piechoty Borsuk i właśnie ciężkiego BWP. Oczywiście ciężki BWP zapewni o wiele większą ochronę przez grubszy pancerz, będzie mógł przenosić być może troszkę cięższe uzbrojenie, natomiast one się będą mogły właśnie komunikować przez bezpieczną szyfrowaną łączność, wskazywać sobie wzajemnie cele, więc tutaj jak najbardziej również mamy do czynienia z wysokimi technologiami, nawet w pojazdach ciężkich.
8: Jakub Link-Lęczowski, redaktor naczelny portalu militarnego Milmak, był z nami w TOK 360. Agnieszka Kopacz, nauczycielka języka polskiego i informatyki, no i oczywiście nauczycielka roku 2025, jest w tej chwili z nami w podsumowaniu dnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
8: Polscy 15-latkowie są w czołówce Europy, jeśli chodzi na przykład o nauki przyrodnicze, a to jest, znaczy wiemy o tym dzięki badaniu edukacyjnemu PISA 2025. Jak pani podsumuje to, jak wypadają nasi uczniowie?
5: Znaczy, ja bym nie była taka optymistyczna. To oczywiście jest takie piękne hasło, że jesteśmy najlepsi w Europie i relatywnie wobec innych państw rzeczywiście tak jest. Natomiast jeśli spojrzymy na trend badań PISA, chociażby z 2012-2015, no to niestety, ale my jesteśmy znacząco niżej niż te kilkanaście lat temu. Relatywnie wobec 2022 nie zmienił się poziom tych polskich uczniów, natomiast całej Europy poziom kompetencji się obniża, także no cóż, możemy się tylko cieszyć, że jeszcze nie jest tak źle jak u innych.
8: No właśnie, ale to tempo, że się obniża, to jest w porównaniu z innymi mniejsze w naszym przypadku? Mniej się u nas obniża, czy więcej? Jak to jest?
5: Myślę, że analogicznie, natomiast wie pan, to jest tak, że te badania są ustrukturyzowane i oczywiście takie same w całej Europie, natomiast systemy edukacyjne zupełnie inaczej działają i na inne kompetencje nieco zwracają uwagę. W związku z czym najzwyczajniej w świecie możemy się cieszyć, że polscy uczniowie czytają, natomiast ja jako nauczyciel języka polskiego mam świadomość, że po prostu naszym zadaniem w najbliższych latach jest próba dojścia do tego poziomu kompetencji, która była jeszcze kilkanaście lat temu.
8: Wiem, że to jest nie pani przedmiot, ale tutaj akurat dobrze wypadamy, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze. To może tego pani trochę tutaj nie dostrzega jako nie swojego przedmiotu, a może tutaj właśnie możemy zabłysnąć.
5: Znaczy, ja uważam, że my w każdym przedmiocie możemy zabłysnąć, dlatego że mimo wszystko te kompetencje badań 2012 pokazywały, że nasz system jest jednym z najlepszych w Europie i te kompetencje są wysoko w zakresie wszystkich przedmiotów. Natomiast jeśli chodzi o te umiejętności przyrodnicze, no oczywiście gratuluję, ale czytanie jest o tyle ważną kompetencją, że ono tak naprawdę pojawia się na każdym przedmiocie. I jako polonista mam świadomość, że mój przedmiot jest tak zwany służebny wobec innych. I to nie jest tak, że po prostu matematyk czy inni przedmiotowcy nie korzystają z tego, co ja wypracuję na języku polskim. Oczywiście to nie jest kwestia tego, czy Mickiewicz się urodził, którego roku i tak dalej, tylko tego kwestia, żeby dzieci po prostu czytały tekst i potrafiły się skupić. A chyba ze skupieniem właśnie są największe problemy.
8: Jak to badanie wyglądało w ogóle?
5: Badanie PISA jest przeprowadzane wylosowanych w drodze takiego specjalnego wyboru naukowego w szkołach. W związku z czym mamy reprezentacyjną grupę uczniów, 15-latków i teraz nie chcę skłamać, ale zazwyczaj to są 15-latkowie. No i to są testy. Pierwszy raz się w tym roku pojawiły tak zwane computing solving, czyli rozwiązywanie problemów z pomocą komputera, algorytmów. Tego wcześniej nie było. I na tle Europy wypadamy lepiej. Natomiast chyba takim głównym wnioskiem z badań PISA powinno być to, że sztuczna inteligencja i wpływ ogólnie internetu jest już nieodwracalny i że powinniśmy po prostu zrobić wszystko, by te kompetencje poprawić.
8: A robimy wszystko? Tutaj mam na myśli oczywiście w tym pytaniu kompas jutra.
5: Znaczy, myślę, że ta reforma w założeniu ma naprawdę duży potencjał, żeby te kompetencje poprawić, dlatego że bardziej koncentruje się na umiejętnościach niż na wiadomościach teoretycznych. Jak będzie, to nie wiemy, dlatego że tak naprawdę to, czy reforma się powiedzie, zależy od wdrażających nauczycieli, a no nie ukrywajmy, nastroje są różne aktualnie w środowisku, w związku z tym założenia reformy są piękne i mają naprawdę potencjał tego, żeby to było poprawione.
8: W tym badaniu jeszcze wyszło, że dobrze poradziliśmy sobie ze skutkami pandemii. Pani też to widzi na co dzień?
5: Znaczy, no nie, jakby już teraz, jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy w szkole, to trudno zwalać na pandemię, no bo w pierwszych 2-3 latach stwierdzaliśmy, no były pandemiczne roczniki, natomiast teraz już w szkołach średnich przynajmniej, pod koniec podstawówki są dzieci, które spędziły w pandemii, no wczesne lata podstawówki, a bardzo wcześnie ta część szkoły poszła, ze względu właśnie na taką świadomość, że im młodsze dziecko, tym bardziej potrzebuje obecności w szkole. W związku z tym myślę, że całkiem dobrze sobie poradziliśmy. No i cóż, no. Ale tym...
8: Patrzy pani z pewnym dystansem na te ustalenia badania PISA, za co oczywiście dziękuję, za ten obiektywizm, ale czy jest coś takiego, co sprawia, że pani jest dumna z polskiej szkoły?
5: Znaczy, ja uważam, że my ogólnie mamy świetnych nauczycieli, i ci nauczyciele naprawdę starają się, niezależnie od tego, jak wygląda nasz system, żeby kształcić życiowo. Program wiemy, jaki jest i system generalnie wiemy, jaki jest. Natomiast no chociażby teraz jestem na wycieczce w Łodzi z młodzieżą i no, realizujemy gry terenowe, realizujemy zwiedzanie aktywne z młodzieżą. Patrzymy, jak no, nasze dzieci maturalne już naprawdę nabyły te kompetencje w trakcie szkoły średniej. Także jestem o tyle pełna nadziei, że naprawdę zdaję sobie sprawę, że nasze środowisko, choć mocno sfrustrowane i zmęczone przede wszystkim, to stara się po prostu ten system dźwignąć. Natomiast też trzeba po prostu powiedzieć sobie wprost, że no, do pewnego momentu damy radę, a później co będzie, to nie wiadomo.
8: Agnieszka Kopacz, nauczycielka języka polskiego i informatyki, nauczycielka roku 2025, była razem z nami w TOK 360. A już teraz w studiu Karolina Lewicka.
10: Dzień dobry.
8: Z zaproszeniem na 17 z minutami do wywiadu politycznego. O czym będzie dzisiaj?
10: O wielkiej kompromitacji nowej nadziei mówić będziemy, bo oto kandydat na prezydenta Krakowa, Bartosz Bocheńczak, nie zebrał wymaganej liczby ważnych podpisów. Potrzebne były 3000. No i w związku z tym nie został zarejestrowany w wyborach, które odbędą się 27 września. Najpierw Bocheńczak przyznał się do winy wpisem na portalu X, że nie dopilnował sprawy jak należy, a 7 minut później pojawił się wpis lidera Nowej Nadziei. Zresztą słyszałam dziś u ciebie rano profesora Janusza Majcherka, który komentował, że Mencen się wściekł, tak? Zwykle wścieka się premier Tusk, a tutaj faktycznie musiało być coś na rzeczy, bo Sławomir Mencen zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich i odwołał Bocheńczaka z funkcji prezesa tego okręgu. Jakby tego było mało, przekazał ich sprawy do sądu partyjnego, który, cytuję, ustali ich indywidualną odpowiedzialność za tę katastrofę. Z Dobromirem Sośnierzem z Nowej Nadziei porozmawiamy także o kłopotach Przemysława Wiplera, którego fundacja, jak wiemy, otrzymała 70 tysięcy euro od firmy Przemysława Krala.
8: TOK 360 wraca po 18.
11: Autopromocja.
12: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
13: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
12: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
11: Autopromocja.
14: Reklama.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mam wrogich planów wobec Europy, mówi Władimir Putin w rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. Prezydenci przeprowadzili dziś rozmowę telefoniczną. Taką informację przekazał doradca Kremla Juri Uszakow. Według niego Trump zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł. Obaj przywódcy rozmawiali także o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki rozmów amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i w Kijowie, które miały miejsce w weekend. Brytyjskie MSZ wezwało szefa serbskiej ambasady, by potępić uroczystości pogrzebowe Ratka Mladića, dowódca sił serbskich Serbów bośniackich, skazanego za zbrodnie wojenne. Resort ostrzegł przed wybielaniem zbrodni i pisaniem historii na nowo. Mladić został aresztowany w Serbii w maju 2011 roku, a 6 lat później Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go na dożywocie. Uznano go za winnego zbrodni ludobójstwa popełnionej latem 1995 roku w Srebrenicy, w Bośni i Hercegowinie. Mladić zmarł 27 sierpnia, odbywając karę dożywotniego więzienia. Miał 84 lata. Jego pogrzeb odbył się wczoraj. O ponad 20% spadła w ciągu dekady liczba uczniów w Polsce. W 2024 roku dzieci w szkołach podstawowych było o prawie 26% mniej niż w 2014 roku. Tak wynika z danych Eurostatu. Był to największy względny spadek wśród państw Unii Europejskiej. W tym samym czasie w całej Unii liczba uczniów szkół podstawowych wzrosła o prawie 3%. Jutro na południowym wschodzie bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Okresami będzie wzrastać do dużego. Na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląski i Opolszczyznę mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie od 17 do 19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum do 31 na południu i południowym wschodzie.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Dobromir Sośnierz z Konfederacji jest z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
10: Na swoim profilu na X Bartosz Bocheńczak wciąż ma przypięty taki tweet z 29 maja z podpisem Odzyskajmy Kraków plus swoje zdjęcie ze Sławomirem Mentzenem. Tymczasem wiele wskazuje na to, że jego kandydatura na prezydenta Krakowa nie zostanie zarejestrowana, bo zabrakło ważnych podpisów. To partactwo czy wypadek przy pracy?
0: To pewnie trochę jedno, trochę drugie. Jest to efekt niedocenienia z całą pewnością skali problemu, jakim są nieważnie oddawane podpisy przez ludzi, którzy nie rozróżniają adresu zameldowania od adresu zamieszkania. I podpisy zostały zebrane z górką.
10: Było ich około 5000, tak.
0: Natomiast okazało się, że ta górka jest niewystarczająca. W związku z tym Bartosz jako szef tego przedsięwzięcia nie docenił skali tego problemu. Tak?
10: Reakcja lidera Nowej Nadziei, czyli Sławomira Mentzena, jest prawidłowa czy nadmiarowa? Bo 7 minut po tym, jak przyznał się do winy i uderzył w pierś pan Bocheńczak, to Sławomir Mentzen napisał: nie mogę nie wyciągnąć konsekwencji z tej kompromitacji. Odwołuję Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego, zawieszam wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich, no i jeszcze ich sprawy trafią do sądu partyjnego, który ustali indywidualną odpowiedzialność za tę katastrofę.
0: Wstrzymuję się od oceny tego. Sławomir Mentzen bardziej śledzi te wybory i ich organizację niż ja, więc nie będę tutaj komentował.
10: A może nie chodzi, panie pośle, o śledzenie tej kampanii, tego, co się dzieje w Krakowie, tylko o to, że Mentzen się osobiście zaangażował i że Bocheńczak, jeden z najbliższych współpracowników Mentzena, sekretarz partii, autor jego prezydenckiej kampanii z 25 roku, to był po prostu autorski pomysł Mentzena na Kraków. Więc jak zawiódł w jakiś tam sposób, to musi ponieść karę.
0: Tak, ale pani pytała, czy ta reakcja jest nadmierna, czy adekwatna do przewiny, tak? Ponieważ ja aż tak nie wiem, nie jestem w stanie ocenić tego, jaki jest rozkład win wśród ludzi zajmujących się tym, na ile to jest osobista odpowiedzialność Bartka, na ile nie. W związku z tym nie chcę komentować decyzji, co do której nie mam aż takiej wiedzy. Wydaje mi się, że jeśli prezes taką decyzję podjął, a Bartosz Bocheńczak się z nią nie spiera, to być może jest ona adekwatna.
10: W mediach pojawiają się anonimowo rzecz jasna wypowiedzi polityków, posłów Ruchu Narodowego, którzy po Bocheńczaku nie płaczą, mówią, że to nie był ich kandydat, mówią tylko, że wstyd i że Nowa Nadzieja znowu zawiodła przy takich sprawach organizacyjnych. I co pan na to?
0: Pewnie nawiązują do sprawy subwencji, gdzie to osoba z Nowej Nadziei była, to był taki stalowy występ tego pana, który zawalił te subwencje całej partii. Natomiast tak się złożyło i pewnie w związku z tym koledzy z Ruchu Narodowego będą mieli jeszcze parę cierpkich komentarzy i trzeba to po męsku znieść.
10: Widziałam też takie wpisy z gatunku Jesteśmy z Wami Solidarni i Polityków z Rozwoju Plus. Też napisał Łukasz Gibała o tym problemie systemowym, że nie są Państwo w stanie sprawdzić, czy osoba, która podpisuje się pod danym kandydatem, faktycznie wie, gdzie jest zameldowana, gdzie mieszka i czy wpisuje to poprawnie. Ale też Morawiecki, który też właśnie w takim duchu solidarności dodał jeszcze taką uwagę do kolegów z Konfederacji. Ostatnio coraz częściej próbowaliście ustawiać się w roli szefa całej prawicy. Spokojnie. Na takie rozstrzygnięcia przyjdzie jeszcze czas. Polityka to nie konkurs na to, kto głośniej ogłosi się liderem. Pański komentarz?
0: Myślę, że to nie ma związku z jedno z drugim, tak, to kto będzie przywódcą prawicy, zależy od tego, kogo wyborcy wybiorą na tego przywódcę, o ile w ogóle PiS jako partia socjaldemokratyczna powinna aspirować, czy Rozwój Plus o podobnym profilu, powinna aspirować zmianę prawicy, bo moim zdaniem jest to jest trochę uzurpacja. Natomiast u nas tak się przyjęło nazywać to prawicą, już nie będę się z tym jakoś bardzo spierał, natomiast to wyborcy decydują, kto będzie największą partią opozycyjną i po prostu oferta programowa, którą przedstawimy, pewnie skłoni wyborców do takiego czy innego wyboru. Także spokojnie, Mateuszu. Zobaczymy. Policzymy się przy urnach.
10: Czy Przemysław, to zawsze wiadomo wtedy, kto jest kim i czyje na wierzchu. Czy Przemysław Wipler jest dla państwa obciążeniem? Bo najpierw premier Tusk ujawnił, że spółka należąca do Przemysława Krala przekazała 70 tysięcy euro Fundacji Dobry Rząd związanej z Przemysławem Wiplerem. I te przelewy miały być wykonane jesienią 2025 roku przed sejmowym głosowaniem dotyczącym prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptowalut. Sam Przemysław Wipler odrzuca sugestię, że działalność fundacji miała związek z ustawą. Natomiast w oświadczeniu prokuratora generalnego czytamy, że w oparciu zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy prokuratura weryfikuje informacje dotyczące fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut. To jest problem dla państwa, nie jest...
0: To niech weryfikuje, jak zweryfikuje, to niech tam doznać. No i ja sądzę, że nie ma tutaj żadnego drugiego dna. Jest kwestia tego, że przecież w jesienią zeszłego roku nikt nie miał świadomości, że Zonda Krypto zamierza oszukać swoich klientów.
10: No, że oszukać to może nie, bo rzeczywiście pierwsze problemy z wypłatami zaczęły się w grudniu 2025 roku, a dopiero potem kwiecień był tym miesiącem krytycznym tego roku, ma pan rację. Natomiast kim jest Przemysław Kral i że to jest szemrany biznes, to myśmy wiedzieli od, no nie wiem, czy ostrzeżenia KNF-u i zawiadomienia do prokuratury w 2018, ale na pewno od reportażu superwizjera w 2020, od zaginięcia dziwnego Sylwestra Suszka w marcu 2022, czyli już od paru ładnych lat.
0: Ja tego bym nie wiedział. Przepraszam, nie śledziłem tej sprawy, więc gdyby jesienią zeszłego roku zgłosił się do mnie ktoś z tej firmy
10: i powiedział, mam 70 tysięcy, tak? Euro to pan...
0: Pomoże tutaj jakąś moją działalność, to nie wiem, no pewnie zastanowiłbym się. No może niefortunna jest kwestia czasu powiązany, którą można łatwo powiązać z tymi głosowaniami. Tu bym się upatrywał, jakiegoś ewentualnie niezręczności. Natomiast...
10: Ale nie prześwietlać takich osób, to by świadczyło o strasznie dużej nieostrożności polityków, no bo jak przychodzi ktoś i oferuje pieniądze, a nie jest osobą najbliższą, tak, która chce nam darować jakąś kwotę, tylko jest osobą obcą, no to wydaje mi się, że powinny się wszystkie lampki alarmowe zapalić, bo tak ludzie nie chodzą z workami pieniędzy, i nie oferują innym.
0: No ale zdaje się, że też tutaj też tak nie było. To nie było tak, że spotkali się tam panowie na ulicy i Przemek, chcesz wiadro złota, to proszę bardzo, akurat mam ze sobą, tylko to była kwestia przekazania na fundację. No fundacje generalnie tak działają, tak rozmaite. Myślę, że gdybyśmy się przyjrzeli finansowanie różnych fundacji, to też moglibyśmy dojść do różnych ciekawych wniosków, kto jest od kogo zależny. W Polsce bardzo wiele fundacji jest finansowanych na przykład przez pieniądze z Unii Europejskiej i potem trudno się dziwić, że ich głos nie jest żadnym niezależnym. Jest po prostu klakierstwem, płatnym klakierstwem Unii Europejskiej. I to te przelewy to nie są jakieś incydentalne. Firmy po prostu, te fundacje, przepraszam, z tego po prostu żyją latami, tak? No i to, takich płatnych klakierów w pełni legalnie tolerujemy, finansowanych z zagranicy, dodajmy, tak? Przez fundację Sorosza, tak? Iluż ludzi z tego żyło, tak? Więc, a tutaj z tego, co wiem, nie była to darwizna nawet, tylko to była, może źle wiem, tak? Ale z tego, co słyszałem, bo to była kwestia wynagrodzenia za jakąś usługę, którą tam fundacja na rzecz firmy świadczyła. Więc to też, no, jakby przyszedł klient, chce zapłacić za jakąś usługę. No, czy każdemu kontrahentowi studiuje się życiorys i analizuje na każdy możliwy sposób, czy on w przyszłości nie może narobić problemu swoim klientom? No trudno taką...
10: No jak się jest politykiem, to trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Mam wrażenie, że tutaj byśmy się zgodzili. Rzeczywiście Przemysław Wipler twierdzi, że ta fundacja wykonywała dla tej spółki Krala pracę analityczne. Szczegółów nie podał. Natomiast zapowiedział kroki prawne wobec premiera. To już było wiele tygodni temu. Chyba to tak, zawiadomienie zostało złożone. Coś państwo wiedzą na ten temat?
0: Nie wiem. Ja też tak nie śledzę poczynań pana Wiplera. Jeśli tak powiedział, to mam nadzieję, że tak zrobi. No, też budzi mój niesmak sposób wykorzystywania tej sprawy, gdzie po prostu ujawnia się, zamiast wywalić wszystkie przelewy, tak jak to apelujemy, pokazać po prostu papiery sprawiedliwie, to dawkuje się informacje, te, które akurat premierowi są wygodne do tworzenia jakiejś narracji. No i zdaniem zupełnie mylącej, próbującej powiązać krzywdy, które spotkały klientów tej firmy z działaniami politycznymi, które nie miały, dali Bóg, nic wspólnego z tymi, z tą krzywdą, ale no, premier sobie po prostu wybiera i dawkuje, ujawniając pewne informacje ze śledztwa, tak jak mu wygodnie. No, wydaje mi się, że to poprzez tyle lat krytykując Ziobrę za upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, pan premier pokazuje, że no, ta krytyka była tylko z tego powodu, że to nie on miał te narzędzia w ręce. A jak mówi, one w ręce wpadły, to korzysta z nich równie chętnie, a może nawet chętniej niż Ziobro.
10: A czy ta sprawa pana Przemysława Wiplera wywołuje napięcia w Konfederacji? Bo Krzysztof Bosak w Kanale Zero powiedział, że po pierwsze nie wiedział o tych kontaktach biznesowych Fundacji Wiplera ze spółką Krala. Ocenił je skrajnie negatywnie. No i trochę tak zabrzmiało to odcinająco, bo powiedział, że no Wiplera na listy Konfederacji zaprosił Sławomir Mentzen. I w związku z tym Sławomir Mentzen powinien przeprowadzić z Wiplerem taką męską, szorstką rozmowę o granicach między biznesem a polityką.
0: No, można to interpretować jako odcinające, można interpretować jako po prostu respekt do pewnego podziału kompetencji w ramach Konfederacji. Ewidentnie Krzysztof Bosak zaznaczył te granice odpowiedzialności, że to jest jakby osoba z nadania Sławomira Mentzena i to on tutaj powinien wyciągnąć. No, tak chyba powinno być. Tak? Myślę, że w miarę jak dowiemy się więcej szczegółów, no to takie lubinne decyzje zostaną wyciągnięte. Albo uznamy, że jest to jednak sprawa czysta i nie ma się czego czepiać, albo Sławomir Mentzen podejmie jakąś inną decyzję. Zobaczymy.
10: A Sławomir Mentzen powiedział w pewnym momencie, że o tych płatnościach na rzecz Fundacji Wiplera dowiedział się dopiero z wystąpienia premiera Donalda Tuska. I to mnie zastanowiło, bo jak się robi gorąco wokół jakiejś firmy albo jakiejś osoby i nagle powiedzmy, że Przemysław Wipler niczego o Przemysławie Kralu wcześniej nie wiedział, nie słyszał, pracę wykonał, nie sprawdzał, no to nagle, kiedy robi się takie zamieszanie, no to człowiek łapie się za głowę i myśli sobie, myśmy mieli z tym człowiekiem do czynienia i chyba się powinno wtedy lidera partyjnego poinformować, że mogą być kłopoty w związku z tym.
0: No, być może było też tu jakieś zaniedbanie. To już jest kwestia do rozstrzygnięcia znowu pomiędzy Sławomirem Mentzenem, bo przecież nie mnie Przemysław Wipler miałby się z tego spowiadać, tylko ewentualnie właśnie osobom z kierownictwa partii. Więc jeśli tego nie zrobił rzeczywiście, no, byłoby to, potęgowałoby tę niezręczność, delikatnie mówiąc, która wokół tego panuje. Tak? No, wiedząc, że temat może być gorący, pewnie powinien uprzedzić. Jeśli tego rzeczywiście nie zrobił, ja nie wiem tego, czy nie zrobił, ale jeśli...
10: No to jest dokładny cytat ze Sławomira Mentzena z jednego z odcinków jego programu Mentzen grilluje. Cytuję: o samym fakcie, że Wipler wziął na swoją fundację pieniądze od jakiejś tam spółki Krala, dowiedziałem się na tej konferencji prasowej, na której Donald Tusk, łamiąc prawo, to ujawnił. Nie byłem wcześniej o tym poinformowany.
0: No, Przemek Wipler jest takim trochę indywidualistą, solistą, więc chętnie wierzę w to, że mogło tak być, że zagrał jak uważał, a kolegów o tym nie poinformował. Jeśli tak, no to myślę, że w tym punkcie jest to niewłaściwe. Tak? No, powinien przygotować pozostałą część drużyny na to, że problemy jakieś wizerunkowe mogą być, nawet jeśli nie słuszne, to tym bardziej warto przygotować, zdetonować taką informację, być może nawet na własną rękę, zanim ona zostanie wykorzystana mniej lub bardziej podle przez przeciwników politycznych. Warto być może było podjąć jakieś kroki zaradcze, zanim to wybuchło. Także no, wierzę, że mogło tak być.
10: To jeszcze na koniec wracamy do początku naszej rozmowy, bo portal lovekraków.pl informuje, że komisja odmówi dziś rejestracji Bartosza Bocheńczaka jako kandydata Konfederacji na prezydenta Krakowa. Za to oficjalnie zgłoszona jako kandydatka została Daria Gosek-Popiołek, bo zebrała 3400 podpisów takich zaakceptowanych. 3000 trzeba było zebrać. No więc chyba to rzeczywiście kończy sprawę kandydowania kandydata Konfederacji w tych wyborach. Bardzo dziękuję. Dobromir Sośnierz, Konfederacja, był moim Państwa gościem. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję. Zuzanna dziękuję. Dąbrowska i Michał Danielewski będą moimi Państwa gośćmi tuż po informacjach.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień.
9: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
29: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
30: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Konfederacja bez kandydata na prezydenta Krakowa. Jej kandydat nie zebrał wymaganych prawem 3000 podpisów, by ubiegać się o urząd. Nie docenił skali problemu, jakim są nieważne podpisy składane przez ludzi pod kandydaturą, komentował w wywiadzie politycznym w TOK FM Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Polityk nie chciał komentować decyzji jednego z liderów ugrupowania i szefa partii Nowa Nadzieja, Sławomira Mencena, który zaraz po tej porażce odwołał Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego. Wstrzymuje się od oceny tej decyzji, stwierdził Sośnierz. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar ogłosił zamknięcie brytyjskiego konsulatu w Jerozolimie. To reakcja na zapowiedź Wielkiej Brytanii i 11 innych państw, w tym Polski, wprowadzenia zakazu importu towarów z żydowskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Saar ogłosił również zakaz wjazdu do Izraela dla 12 Brytyjczyków, których określił jako antysemitów. Nie podał ich nazwisk. Szef izraelskiej dyplomacji zapowiedział również, że Wielka Brytania nie będzie już mogła uczestniczyć w kierowanej przez USA misji koordynacyjnej dotyczącej Strefy Gazy. Wcześniej nowy szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband stwierdził w parlamencie, że izraelscy osadnicy dokonują na zachodnim brzegu czystek etnicznych wobec Palestyńczyków. Polscy 15-latkowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych badań PISA, które sprawdza umiejętności uczniów z matematyki, czytania ze zrozumieniem i nauk przyrodniczych. Wyniki skomentował nawet premier.
34: Bardzo się cieszę i chciałem pogratulować z całego serca polskim nauczycielom, polskim uczniom, rodzicom i także pani minister, bo tu mamy naprawdę powód, żeby się uśmiechnąć. Polscy uczniowie są jednymi z najlepszych w Europie.
33: Różowo nie jest, eksperci mówią o słodko-gorzkim wyniku od lat umiejętności polskiej młodzieży, podobnie jak ich rówieśników z całego świata spadają. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali zastępcę prokuratora rejonowego, który jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Sprawą zajmuje się Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a więcej na ten temat Reporter Agnieszka Wynarska.
1: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
33: Czas na prognozę pogody.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
33: W nocy może pokropić na północy i zachodzie. Termometry pokażą od 13 do 18 stopni, a jutro znowu miejscami będzie upalnie. Do 31 pokażą termometry na południu i południowym wschodzie. Około 28 w reszcie kraju, 17 będzie na Pomorzu.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
33: Jeszcze spójrzmy na mapę smogową. Łódź, Legionowo, Pruszków, Żary, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Mielec i Grójec. Tam dzisiaj umiarkowana jakość powietrza, w pozostałych miastach dobra lub bardzo dobra.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: W wywiadzie politycznym czas na komentatorów. Są z nami i do 18 z nami zostaną Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, pani redaktor.
12: Dzień dobry.
11: Oraz Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
13: Dzień dobry.
11: To może takie zagadnienie. Czym jest afera Zonda Krypto według prawicy? I myślę sobie, słuchając tego, co zarówno politycy prawicy, jak i media sympatyzujące z prawicą mówią, że to jest operacja obliczona na zniszczenie prawicy. Chodzi o to, żeby przeszkodzić prawicy w jej zjednoczeniu, wygraniu wyborów w 2027 roku. Że to są igrzyska, spektakl polityczny, że to jest po prostu modus operandi Donalda Tuska i że jest to próba odwrócenia uwagi od problemów rządu. Tygodnik Sieci w ubiegłym tygodniu mówił nam tak, piórem Marka Pyzy, aferę przygotowywano od miesięcy, by przykryć problemy rządu. Piórem Bronisława Wilcztajna odgrzano tę aferę, żeby skompromitować prezydenta. Tygodnik Sieci w tym tygodniu to Stanisław Janecki, tutaj zacytuję obficiej. To ma być afera, która zdecyduje o wyniku wyborów parlamentarnych w 27, dlatego decyzją Tuska ma być hodowana i podtuczana aż do ciszy wyborczej w przeddzień głosowania i ma uderzać w Karola Nawrockiego jako tego, który mógłby zjednoczyć prawicę, a tym samym zwiększyć jej szanse na pokonanie obozu Tuska, bo osiągnąć swoje cele Tusk z Giertychem muszą wmówić Polakom, że prezydent Nawrocki był i jest na pasku kryptowalutowych baronów i lobbystów. Czy to się może udać, czy uda się po prostu w prawicowej bańce?
12: No nie wiem, co miałoby się udać właściwie. Myślę, że tak najszczerzej to wypadło na tym tle, szczególnie w porównaniu z redaktorami różnymi, różnych tygodników. Jarosław Kaczyński, który powiedział pogodnie i łagodnie, że Zbigniew Ziobro popełnił błąd. I że nawet żałuje chyba i wydawało się, że Jarosław Kaczyński też żałuje, ale przypomina mi się takie sformułowanie z lat 90., które tłumaczyło wszystko niezbędne koszty transformacji, czyli no może jest i źle, może ludzie pieniędzy nie mają, może PGR-y popadały, ale to jest taki niezbędny koszt transformacji i afera Zonda Krypto to jest dla PiS niezbędny koszt rządzenia. No trzeba było tak zrobić. Ziobro przecież musiał mieć jakąś kasę na ten wyjazd, musiał to sobie zorganizować, imprezy musiały się odbywać, PKOL musiał działać, zegarki jakieś trzeba nosić na ręku, więc to jest taki niezbędny koszt. No szkoda, że to się wydało rzeczywiście, no nieprzyjemnie. I teraz trzeba dać odpór i od tego są propagandyści, bo to, co pisze redaktor Janecki, to naprawdę najlepsze wzorce takich PRL-owskich redaktorów z różnych mrocznych okresów. Naprawdę gratuluję języka i logiki. I tak to jest na takich dwóch płaszczyznach przez prawicę rozgrywane. Najciekawsze chyba jest to, co dzieje się w Konfederacji, bo tam konflikt, tylko takie niepełne zrozumienie między panami Mentzenem i Bosakiem powoduje, że w sprawie Zonda jest taki mały klincz i właściwie nie wiadomo, co mówić, żeby mówić jednym głosem, więc na wszelki wypadek
11: nie mówią jednym głosem.
0: No tak, oni się nawet nie starają chyba mówić jednym głosem, bo jak tylko Wirtualna Polska i TVN24 zaczął ujawniać nowe fakty w sprawie Zondy, no to Krzysztof Bosak
11: postawił sprawę jasno.
0: Zapobiegliwie napisał długi wpis na Twitterze o tym, że on zawsze ostrzegał i to, że Zonda to jest podejrzana sprawa. Natomiast
11: wydaje się... swoją drogą tych ostrzegających, jak się okazuje dziś, to było kiedyś całkiem sporo, bo i Cęckiewicz ostrzegał, i Morawiecki ostrzegał.
0: No tak, ale jakoś tak strasznie cicho i niestety klienci Zondy nie usłyszeli tych ostrzeżeń, ale być może na jakichś partyjnych konwektyklach te ostrzeżenia rzeczywiście padały. Myślę, że dla PiS-u ta afera, moim zdaniem, cały czas jest stosunkowo niegroźna w takim sensie, że właśnie PiS-owi i zapleczu medialnemu PiS-u łatwo to ustawić w takich rytualnych ramach. Rząd Tuska atakuje, chce przykryć, my może, to było bardzo zresztą rozkoszne, kiedy Jarosław Kaczyński mówił właśnie, że Zbigniew Ziobro przyjął pieniądze od Krala, ale myślał, że to jest uczciwy
11: nie
0: człowiek.
11: Miał świadomości, tak.
0: Jak wiadomo, korzyści majątkowe zazwyczaj wręczają ludzie krystalicznie uczciwi. No ale tak czy owak, tym przekierowaniem uwagi na po prostu typową polityczną wojnę rządu z opozycją, PiS pewnie wśród swoich wyborców jest w stanie się obronić, tym bardziej, że tych przynajmniej na tym poziomie procentowego poparcia, jakie PiS obecnie posiada, czyli tych 20 kilku procent, to jest raczej już taki, no już jeśli nie bardzo twardy, to tylko twardy elektorat, raczej wyborcy starsi, którzy też pewnie do końca nie rozumieją, na czym polega ten cały ambaras z kryptowalutami. Jest to dla nich dość obca materia, chociaż oczywiście to, że ludzie stracili pieniądze, czy że ktoś brał łapówki, no to jest dość łatwe do opowiedzenia. Tak czy owak, jeśli w kogoś ta afera ma uderzyć bardziej długofalowo, to pewnie może to być właśnie Konfederacja i ewentualnie otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego. Z tym, że no, jeśli chodzi o zaczepienie w Konfederacji, na razie wiemy o Przemysławie Wiplerze i to pewnie rzeczywiście zaognia konflikt między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym, zwłaszcza, że niezebranie podpisów przez pana Bochenczaka w Krakowie, czyli przez kandydata wystawionego przez Nową Nadzieję Mencena, raczej tych stosunków między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym nie poprawi, ani też pozycji Nowej Nadziei w Konfederacji. No a o jakimś zamieszaniu otoczenia prezydenta w tą aferę wiadomo już w ogóle bardzo niewiele, poza tymi zeznaniami pana X, który sugerował, że można kupić sobie ułaskawienie Pałacu Prezydenckiego.
11: No, ale chociaż jeszcze... wczoraj moim gościem była prokurator Ewa Wrzosek i pytałam, czy są jeszcze jakieś inne dowody na poparcie tych słów, które były przez premiera Tuska cytowane z mównicy sejmowej i usłyszeliśmy, ja i słuchacze, słuchaczki, że i owszem, te słowa mają poparcie w innych materiałach dowodowych.
12: No jednym z tych materiałów chyba jest oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, bo złożył oświadczenie, które spokojnie można zaprotokołować, że rozmawiał osobiście ze Zbigniewem Ziobrą, który się przyznał do tego, że te pieniądze przyjął, nie wiedząc za bardzo od kogo. I to już jest tylko kwestia oceny tego czynu przez śledczych. Natomiast fakt jest jasny, potwierdzony przez samego prezesa, więc przysłużył się swojemu zastępcy niesłychanie.
0: No w tym sensie na pewno, tylko że z tym, że nie, cały czas nie dotyka to Pałacu Prezydenckiego i Karola Nawrockiego bezpośrednio, ani też tak bardzo bezpośrednio Konfederacji poza Wiplerem, a ich elektorat może być tutaj bardziej wrażliwy, no bo jednak i Konfederacja, i Nawrocki pozycjonują się, co właśnie to jest młodzi, dynamiczni, w pewnym sensie profesjonalni, uczciwi, którzy odmienią politykę, jak tylko zdobędą pełnię władzy nad Polską. No więc takie uwikłanie w niejasne interesy, czy ewentualnie jakieś informacje, dowody, rozmowy, które wskazywałyby na kombinowanie dość nieprzyjemne wokół tej sprawy i wokół firmy Zonda Krypto, to może jednak uderzyć, albo przynajmniej sporą rysę na wizerunku i Konfederacji wśród ich wyborców i Nawrockiego stworzyć.
12: No tak, ale przecież jeżeli są tacy młodzi, przedsiębiorcy, przedsiębiorczy, zdolni, tak jak Sławomir Mentzen.
11: Który, jak sam powiedział, od 13 lat inwestuje w kryptowaluty, no od 2013 roku.
12: Jakieś ostrzeżenia, przecież oni sami doskonale powinni wiedzieć, że jak się ładuje pieniądze w niepewne przedsięwzięcie, to zysk może być spory, ale ryzyko też. To jest podstawowa zasada. Poza tym, jeżeli są tacy zdolni i przedsiębiorczy, to zapewne znają języki, potrafią czytać po angielsku i wiedzą, że kryptowaluty są narzędziem różnych bardzo brudnych interesów. I to jest trzeci faktor, który decyduje o tym większym ryzyku, że jest to. I pewnie troszkę byli uwiedzeni takim mirażem, że prawicowe i skrajnie prawicowe ugrupowania mogą mieć swoją walutę. No tak, tylko że to jest kolejny faktor, bo jest to uzależnienie polityczne. Jeżeli Donald Trump może otwierać różnego rodzaju kopalnie kryptowalutowe i mieć własną, no to rozumiem, że młodzi konfederaci też mogli się w tym zakochać. Ale niech nie płaczą, że nikt ich nie ostrzegał.
11: To jeszcze krótko o sprawy legislacyjne chciałabym was zapytać, jeżeli chodzi o regulację rynku kryptowalutowego, bo minister Bogucki poinformował dzisiaj w imieniu pana prezydenta, że został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i że, cytuję, to przedłożenie jest próbą rozwiązania jałowego sporu, który toczy się właściwie już od zeszłego roku. Premier też przed posiedzeniem rządu zabrał głos i mówił, że czas na tego typu groteskowe manewry się skończyły, że rozumie panikę, strach, jakie pojawiły się w różnych miejscach, w tym w pałacu, ale że nie zgodzą się na żadne takie inicjatywy, które są nazywane kompromisem, bo to, co do tej pory Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały, to był kompromis ze złem, z czystym złem.

0: wszystko to, co powiedział. Jasne, okej, trzeba ścigać tych, którzy korumpują i którzy są korumpowani i którzy łamią prawo, także regulacje finansowe, ale dalej nie ma ustawy. I w tym sensie to, co mówił dzisiaj Zbigniew Bogucki, jest jakąś drogą, która powinna być przyjęta po to, żeby zrobić ustawę. I tak jak Koalicja Obywatelska pyta prezydenta, no dlaczego się nie chcesz prezydencie zgodzić na to, żeby sprawę uregulować, tak prezydent pyta o to samo, no posuńcie się jeszcze trochę, dlatego trzeba się przyjrzeć szczegółom, czyli temu, o co chodzi prezydentowi, gdzie jest ta różnica, na czym ona polega między tymi dwoma projektami. Bogucki mówi 90% to jest to samo, właściwie już jesteśmy blisko, kompromis za chwilę. No to jakie jest te 10%? Kogo chce chronić?
1: Premier próbował to dzisiaj wyjaśniać. Na przykład mówił o artykule 67, że w tym artykule rząd proponował, żeby państwo mogło blokować strony internetowe, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli i że miał proponować Zbigniew Bogucki poprawkę, żeby właściwie wyrzucić ten artykuł.
0: No tak, tylko że teraz chodzi o tego artykułu już w rządowym przedłożeniu nie ma, a teraz chodzi o to, co proponuje prezydent. Mhm. To jest kluczowe.
2: Znaczy, wydaje mi się, że merytoryka ma tu w tej chwili już zupełnie małe znaczenie. To znaczy jest dość pewne, że do wyborów ustawy o kryptowalutach nie będzie. No, rząd z całą pewnością takim nabrzmieniu konfliktu politycznego nie może się zgodzić na tą ustawę, żeby procedować pomyślnie ustawę Nawrockiego, no bo to jest jakby przeciąganie liny i gra w to, kto ma większą moc tutaj zmieniania rzeczywistości. No gdyby rząd teraz się zgodził nawet z jakimiś poprawkami ustawę Nawrockiego, to przyznałby, że coś z ich ustawą było nie tak, że Nawrocki miał rację, wetując ją 3 razy i tak dalej, i tak dalej. Gdyby Nawrocki z kolei teraz nawet jakoś zmodyfikowaną ustawę rządową chciał podpisać, a nie zawetować, to przyznałby, że Donald Tusk od początku miał rację. No więc obie strony jakby jednak ze wskazaniem na kancelarię prezydenta no dość zakałapućkały się w tym kryptowalutowym sosie i ze szkodą dla obywateli, ze szkodą też dla rynku, żadnych regulacji aż do wyborów moim zdaniem w tej sprawie nie będzie.
1: Michał Danielewski i Zuzanna Dąbrowska z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3.

0: Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbierze się w poniedziałek. To efekt dzisiejszego spotkania prezydium PKOL-u, które zebrało się po raz pierwszy od aresztowania Radosława Piesiewicza. Zarząd może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Na razie pracami komitetu ma kierować któryś z wiceprezesów. Bartosz Bocheńczak nie docenił skali tego problemu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Kandydat tej partii na prezydenta Krakowa nie został zarejestrowany ze względu na zbyt małą liczbę zebranych podpisów.
7: Jest to efekt niedocenienia z całą pewnością skali problemu, jakim są nieważnie oddawane podpisy przez ludzi, którzy nie rozróżniają adresu zameldowania od adresu zamieszkania.
6: Do rejestracji wymagane było zebranie 3000 podpisów. W reakcji na tę sytuację współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. Teraz Śląsk. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, którzy na przełomie sierpnia i września prowadzili pracę na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach, odnaleźli szczątki, które mogą należeć do żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zostaną one poddane szczegółowym badaniom. Z powodu awarii systemu lotów pasażerowie wielu brytyjskich lotnisk muszą liczyć się z utrudnieniami. Problemy zasygnalizowały m.in. podlondyńskie porty Heathrow, Luton, Stansted i Gatwick. Według służb przyczynę awarii udało się zlokalizować, a nad jej usunięciem pracują specjaliści. Lotniska Heathrow i Luton poinformowały, że awaria powoduje problemy z odlotami, ale przyloty odbywają się bez większych zakłóceń. Nikt dokładnie nie wie, ile niedźwiedzi żyje w Bieszczadach. Szacunki wahają się od 100 do 350, dlatego GIOŚ rusza z genetyczną inwentaryzacją niedźwiedzi, ale też wilków i rysi. Będzie kosztować ponad 6 milionów euro. Podobny program, tyle że we współpracy ze Słowacją będą przeprowadzać Lasy Państwowe. Z takiej kooperacji cieszy się Robert Gacka, biolog Stowarzyszenia Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny, który w rozmowie z Marcinem Starcem zwraca uwagę, że liczenie drapieżników powinno odbyć się w całych Karpatach.
8: Populacja tutaj niedźwiedzi to nie jest populacja bieszczadzka, to jest populacja karpacka i tak je trzeba po prostu postrzegać.
9: Niedźwiedź z Rumunii też tutaj może przywędrować?
8: Istnieje taka szansa. Niedźwiedzie są gatunkiem w pewnej fazie życia swojego silnie migrującym. Tak, słynny niedźwiedź Iwo zaobrażowany na terenie Zakopanego, który przyszedł w Bieszczady, tylko że zanim przyszedł w Bieszczady, zdecydował się, że pójdzie przez Słowację na Węgry i przyszedł dopiero tutaj w Bieszczady.
6: Inwentaryzacja to część programu ochrony niedźwiedzi, który ma ułatwić ich monitoring i ograniczyć konflikty z ludźmi. Środa będzie ciepła, miejscami nawet upalna. Do 31 stopni będzie na południu i południowym wschodzie, około 28 w większości kraju, 17 na Pomorzu.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: W wywiadzie politycznym nadal są z nami Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa, Michał Danielewski, polityka.pl. Rozmawialiśmy o tym, jak opowieść o aferze Zonda Krypto sprzedaje prawica. Teraz chciałabym porozmawiać o tym, jak prawica sprzedaje siebie. Może zacznę od Mateusza Morawieckiego, bo były premier napisał książkę zatytułowaną Wielka Strategia Państwa Polskiego. Jak wygrać przyszłość w czasach chaosu. Jeszcze Państwu nie powiemy, co w tej książce jest, bo jeszcze jej fizycznie nie ma, to znaczy jest ponoć, tak mówi wydawnictwo, ale jeszcze nie ma jej na rynku, nie można jej jeszcze kupić, więc jeszcze żeśmy jej nie przeczytali, ale Mateusz Morawiecki na portalu X mówił tak, w epoce chaosu Polska nie może dryfować, bo dryf w świecie wielkich zmian nie prowadzi do bezpieczeństwa, prowadzi do słabości, utraty szans, a w końcu może zakończyć się katastrofą. Potrzebujemy nowych rozwiązań i oryginalnych idei. No i właśnie mamy Morawieckiego z książką, którą będzie też tezy z tej książki prezentował jutro na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało takie wydarzenie Przebudzenie. Program dla Polski, podczas którego to wydarzenia rzecz działa się wczoraj. Kaczyński przekonywał, że partia nie spała do tej pory, że w słowie przebudzenie chodzi wyłącznie o mobilizację wyborców. Zapowiedział rozliczne konwencje czy konferencje o armii, o młodych, o wsi, o rozwoju gospodarczym. No właśnie, prezes uznał, że rozwój gospodarczy jest najważniejszy, bo to on pozwoli na zbudowanie potężnej armii i uzdrowienie ochrony zdrowia. Więc myślę sobie, że na tym...
4: Szczególnie rozwój plus.
10: Tak, tak. Właśnie. Że obie partie stawiają na te kwestie takie gospodarcze. Czyli będą rywalizować na tym samym polu.
4: Nie, no to jest zasłona dymna. To znaczy gospodarka oczywiście bardzo ważna i gdyby się wszystkich partii po kolei zapytać, wszystkich, to ta gospodarka byłaby na pierwszym miejscu. Wszyscy by powtarzali napis z gabinetu owalnego, niegdysiejszy, gospodarka głupcze i to jest takie wygodne i ładne, taki parawanik, a tak naprawdę i tak będą się bić na ubitej ziemi, na argumenty dotyczące aborcji, migracji i różnych innych rzeczy, a nawet fasoli w posiłkach szkolnych.
10: Właśnie
4: i
10: chciałam powiedzieć o diecie.
4: Można by nawet uwierzyć pewnie, że ta gospodarka jest taka ważna, gdyby właśnie nie to, co widzimy gołym okiem na co dzień i w mediach, na Twitterze, czy na X-ie, przepraszam, w innych mediach niesłusznie zwanych społecznościowymi. I nie ma to nic wspólnego z gospodarką. I być może nawet Mateusz Morawiecki marzy o tym, żeby zostać polskim Huntingtonem, wizjonerem, ale jak na to jest za bardzo związany z polityką, zbyt blisko, za wiele ma na sumieniu i nie będzie, choćby napisał bardzo piękną książkę z wielkimi wizjami, no to nie będzie mógł się odciąć od tego, co sam zrobił. Bo
10: on już były wizje, strategia odpowiedzialnego rozwoju, tak? Było coś takiego, kiedy był jeszcze wicepremierem i potem to zaległo w jakiejś szufladzie i moglibyśmy to podsumować, że się wiele rzeczy zrobić nie udało.
8: Ale w obronie premiera Morawieckiego można powiedzieć, no, że jednak to zobaczymy, o czym ta książka będzie, no bo jednak jakiś projekt całościowy i spójny, jakiejś takiej konserwatywnej modernizacji współczesnej Polski, no, byłby jakimś ciekawym punktem wyjścia do dyskusji, no, tylko właśnie problem polega na tym, że Rozwój Plus na razie odszedł z PiSu. Dużo mówi właśnie o tym, że oni są tacy modernizacyjni, rozwojowi, nowocześni i kulturalni. No ale jak przychodzi do czego, to na razie Mateusz Morawiecki wrzuca filmiki o migrantach na Twittera, które mógłby wyprodukować Jacek Kurski.
4: Chce robić rejestr migrantów.
8: I brutalnie asymilować, jak się wyraził, więc póki co to ten rozwój i ta modernizacja jawią się dosyć, nie dość, że trochę brunatnych barwach, no w takich starych po prostu pisowskich kolejnach kurszczyzny, który przecież nie był ulubieńcem Mateusza Morawieckiego, ale jak widać uznał, że tak trzeba, inaczej się nie da. No więc być może ta książka będzie jakimś przełomem, kto wie, no można pomarzyć zawsze.
10: I jeszcze jest strategia rozwoju prezydenta Nawrockiego na wybory 27 roku. Tak, przecież ma zostać zaprezentowana i prezydenccy ministrowie opowiadają o tym od dłuższego czasu. Dość enigmatyczne są te wyjaśnienia, o co chodzi Nawrockiemu. Chodzi o to, żeby realizować to wszystko, co obiecał w kampanii 25 roku. Natomiast na tym evencie PiSu zostali też zaprezentowani młodzi, którzy mają wspierać kampanię wyborczą. Trochę to przypomina dziesiątkę na wybory Koalicji Obywatelskiej i myślę, że taki sam będzie ich udział w tym wielkim przyszłorocznym sukcesie albo porażce. Natomiast trochę mnie to rozbawiło, nie żebym komuś wiek wygadywała, ale na przykład Katarzyna Sójka 40 na koncie, Małgorzata Wasserman 48, Radosław Fogiel 44.
8: No panie redaktor, no to jesteśmy cały czas młodzi. Ja mam 46 lat.
10: Ja 45 i wydaje mi się, że ta młodość to już przeminęła jakiś czas temu z wiatrem.
8: No generalnie to jest troszkę zabawne, chociaż trzeba zapytać też, dlaczego
11: PiS nie mógł zainaugurować tak całej tej kampanii Czarnkowej jako premiera wcześniej, no bo to nie jest aż takie od rzeczy, to znaczy w takim sensie. Oczywiście tam jest więcej zapożyczeń od Koalicji Obywatelskiej, bo te białe koszule i tak dalej też były przecież wykorzystywane jako taki znak rozpoznawczy razem z sercem przez KO w kampanii 2023 roku. No, dzisiaj pan Czarnek powiedział, że jest w ogóle przeciwnikiem referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Powinniśmy być w Unii, tylko trzeba reformować od środka. Raptem stał się taki gołębi. No, wydaje mi się, że gdyby to PiS robił od początku, to po pierwsze mógłby uniknąć rozłamu, albo przynajmniej trzymać trochę w szachu tą frakcję Morawieckiego jeszcze przez jakiś czas. I też Czarnek jako człowiek, który ma wizerunek radykalny, gdyby był od początku wizerunkowo radykalny z przeszłości, ale zaprezentowałby jakieś nowe tony w tej swojej opowieści, to mogłoby być bardziej skuteczne. A teraz nie wiem, czy to nie jest po prostu za późno. No, PiS próbuje z powrotem trochę skierować tą swoją prekampanię wyborczą do mainstreamu i trochę odciąć się od tej pogoni za jednookim Grzegorzem Braunem. No ale właśnie nie wiem, czy to już nie jest po krzyku.
4: Nigdy nie sprawdzają się nagłe zmiany kierunku i Jarosław Kaczyński doskonale to wie, bo jak nagle zaczął opowiadać lata temu o Józefie Oleksym, że to polityk lewicy średniego pokolenia, średnio bardzo sympatyczny.
10: Średniego tak? pokolenia jakoś tak.
4: No to elektorat mu nie uwierzył i w te pomysły Czarnka na białe koszule też nikt nie uwierzy. Bo też nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby odnaleźć przed wyborami taką własną historię i propozycję, która jest autentyczna, tak jak autentyczne było 500+, albo postulat niewydłużania wieku emerytalnego. To jest coś, z czym wiele osób może się identyfikować. To jest tak jak ZFD w Niemczech, gdzie jak Volkswagen zwalnia 100 tysięcy osób, to duża część z nich głosuje potem ze strachu na AfD. I jeżeli nie ma się takich pomysłów, tylko się pokazuje same białe koszule, to niezależnie czy one mają 40 lat, czy 45, mniej czy więcej, nic z tego nie wyniknie, bo nie ma w tym treści. Ja rzeczywiście naprawdę nikomu tego wieku nie wypominała i w ogóle nie rozumiem, skąd ta nagle apoteoza młodości. Tu złośliwie się wypowiem, jako osoba na pewno już niespecjalnie młoda, że kampus młodzi, młodzi, prezydent w racie, młodzi, PiS, młodzi, a emeryci na jakiś zjazd?
11: Bo myślę, że emeryci też lubią młodych. To znaczy w takim sensie, żeby partie, ja mówię poważnie, że partie pokazywały młodych ideowych.
10: Idzie młodość.
11: Tego naszego jakby nurtu światopoglądowego, to daje taką wizerunkową jednak energię, więc ja się temu nie dziwię. Niekoniecznie pokazywanie młodych prowadzi do zdobywania młodego elektoratu. Bardziej pokazuje, że jesteśmy dynamiczni i jednak jest przed nami przyszłość, nie stoimy w miejscu i tak dalej, i tak dalej. No z tym, że ja się zgadzam, że no, wszystkie te defekty Czarnka polegają na tym, że kiedy on jest autentyczny, to jest trochę odpychający. Więc on musi w coś, dla takiego przynajmniej no, bardziej centroprawicowego elektoratu, który chce pozyskiwać teraz Mateusz Morawiecki, jego rozwój plus swoimi strategiami. No więc jeśli PiS nie chce za dużo tracić, albo jednak chce zdławić tą inicjatywę rozwoju plus i jakoś ją zablokować na poziomie 4-5% wokół progu wyborczego, bo to byłoby chyba dla PiS-u obecnie idealnie. Zawsze wtedy można powiedzieć, głosujcie na nas, bo oni mogą nie wejść do Sejmu, a to będzie woda na młyn Tuska, no to muszą coś zmienić. To znaczy no te 5%, 6% elektoratu, które poszło za Morawieckim, nie będzie akceptowało takiego Czarnka, jakim on się prezentował przed wakacjami podczas inauguracji swojej drogi ku premierostwu. No więc
4: ale
11: wydaje mi się, że to jest ruch
4: pytanie, czy te radykalnie prawicowe 10 czy 12% zaakceptuje Czarnka, który nagle będzie łagodny i prounijny. No coś za coś.
11: Ja myślę, że
4: na tym polega problem PiS-u, że to jest od ścian do ściany takie ideowe bujanie się. Koalicja Obywatelska wychodzi z tego lepiej, bo nigdzie ideowo nie idzie i gdyby zapytać, czy idzie w lewo, czy w prawo, to na pewno politycy byliby ciężko zdumieni.
10: Środkiem polskiej drogi.
11: Prosto przed siebie.
4: Prosto przed siebie, tak, czyli no właśnie.
11: Dokądś.
4: Dokądś.
10: I jeszcze Szymon Hołownia. Czy Szymon Hołownia chce prowadzić jakąś grę z Pałacem Prezydenckim? Bo najpierw TVN24 mówił, że trzeba z prezydentem poważniej rozmawiać na etapie stanowienia prawa, co jest dla niego akceptowalne, co nie, a nie potem przeżywać ten teatr, że prezydent wetuje, a my nie jesteśmy w stanie tego weta odrzucić. Sam Nawrocki apelował o to, żeby przychodzić z projektami, to wtedy będzie mniej wet. Natomiast był też minister Bogucki z wizytą u Szymona Hołowni. Nie, żebyśmy mieli pretensje do tych, którzy chcą ze sobą rozmawiać, bo warto rozmawiać. No ale to takie zaskakujące, że Bogucki poszedł do Hołowni składać mu życzenia urodzinowe. Szymon Hołownia skończył ostatnio 50 lat. Życzymy wszystkiego dobrego. No i że nawet prezent zaniósł. Spinki do mankietów.
4: Spinki.
10: Z orłem.
12: Z orłem?
10: Z orłem. Polskim
4: moim zdaniem
10: orłem.
4: Kancelaria ma na wyposażeniu. Filiżanki z orłem,
10: spinki z orłem,
4: krawaty z orłem.
12: Czyli taki prezent po taniości taki, bardzo. Tak, tak. Ale wydaje mi się, że ciekawszym jednak jest pytanie nie takie, czy Szymon Hołownia prowadzi jakąś grę z Pałacem Prezydenckim, tylko czy prowadzi grę z willą premiera na Parkowej, bo to jest powrót Szymona Hołowni, mówienie o tym, że ma być wicepremierem.
10: A wcześniej szefem
12: klubu. To, że premier, że Szymon Hołownia, który nie pełni żadnej funkcji właściwie w Polsce 2050, wypowiadał się również w mediach jak lider, który mówi, jak będzie głosowała Polska 2050 w przypadku kandydatury Macieja Berka, no to wszystko raczej wskazuje na to, że z takiego antytuskowego buntownika raczej Szymon Hołownia staje się graczem drużyny Tuska, a to, że on czy Władysław Kosiniak-Kamysz próbują wysyłać takie sygnały do Pałacu Prezydenckiego albo nie reagują alergicznie na Pałac Prezydencki, no to trochę jest z ich emplua, to znaczy jeśli chcą wskrzeszać jakoś trzecią drogę, no to muszą pokazywać trochę inną twarz w stosunku do Nawrockiego niż Tusk.
4: Ja myślę, że wybór między panią Pełczyńską na Łęcz, a między panem Hołownią jest dla Donalda Tuska tak trudny, że najchętniej zlikwidowałby stanowisko jednego wicepremiera i uniknął go za wszelką cenę.
10: Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję.
4: Dziękuję.
10: Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
10: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a już o 18:00 wraca Wojciech Muzal i TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wtorek, 8 września, jest 18.
8: 14 września zbierze się zarząd PKOL-u.
7: Czy prezes Piesiewicz, który siedzi w areszcie, zostanie odwołany? To nie jest przesądzone. Wiadomo, że prezydium rekomenduje, by komitetem pod jego nieobecność pokierował jeden z wiceprezesów.
8: Nikt nie spodziewał się, że zonda krypto oszuka swoich klientów.
7: Dobromir Sośnierz z Konfederacji tłumaczy się za partyjnego kolegę, który był związany z giełdą.
8: Zimą znów trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni, by uregulować rachunki za media.
7: W TOK 360 powiemy, za co zapłacimy najwięcej. Podsumowanie dnia TOK 360 w TOK FM. Marietta Wiśniewska.
8: Witam ponownie.
7: I Wojciech Muzal.
8: W Polskim Komitecie Olimpijskim ważą się losy Radosława Piesiewicza. Prezydium Komitetu podejmuje właśnie decyzję o tym, jak dalej pokierować stowarzyszeniem.
7: Ostateczną decyzję w tym zakresie i tak podejmie zarząd, ale pierwsze informacje wskazują na to, one tutaj już je znamy. No właśnie, na co wskazują? Znaje reporter TOK FM Błażej Kulesza, który jest w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
9: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13:00. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko, mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
11: No nie.
10: Dlaczego?
11: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
10: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
11: Każdy z ośmiorga.
10: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
11: Wszystkich siedmiu poza mną.
9: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
12: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
9: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
12: Natomiast ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
9: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Czas na groteskowe manewry się skończył. Tak Donald Tusk komentuje złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut.
7: Premier zauważa jednocześnie, że Karol Nawrocki trzykrotnie wetował rządowe rozwiązanie w tej sprawie i przekonuje, że obecnie najważniejsze jest wyjaśnienie afery zonda krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
13: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca.
7: Koalicja rządząca w ostatni piątek po raz kolejny próbowała odrzucić ostatnie prezydenckie weto.
8: Była to próba nieudana, bo obecny obóz władzy nie dysponuje wystarczającą większością.
7: Jednocześnie rządzący zapowiedzieli, że zaproponują swój kolejny projekt przepisów.
8: Jesienią zeszłego roku, gdy Sejm po raz pierwszy pracował nad regulacjami dotyczącymi kryptowalut, nikt nie spodziewał się, że zonda krypto oszuka swoich klientów. Tak w wywiadzie politycznym TOK FM. Dobromir Sośnierz z Konfederacji tłumaczył się za partyjnego kolegę.
7: A chodzi o Przemysława Wiplera i jego powiązania z giełdą. Związana z politykiem Konfederacji Fundacja Dobry Rząd otrzymała wtedy właśnie pieniądze od tej giełdy. 70 tysięcy euro. O takiej kwocie mówimy. Przemysław Wipler aktywnie zabiegał o odrzucenie rządowej ustawy o kryptowalutach.
14: Kim jest Przemysław Kral i że to jest szemrany biznes, to myśmy wiedzieli od
5: no nie wiem, czy ostrzeżenia KNF-u i zawiadomienia do prokuratury w 2018, ale na pewno od reportażu superwizjera w 2020, od zaginięcia dziwnego Sylwestra Suszka w marcu 2022, czyli już od paru ładnych lat.
14: Ja tego bym nie wiedział, no przepraszam, nie śledziłem tej sprawy, więc gdyby jesienią zeszłego roku zgłosił się do mnie ktoś z tej firmy
5: i powiedział, mam 70 tysięcy, tak, euro to pan...
14: To może tutaj jakąś moją działalność, to nie wiem, no pewnie zastanowiłbym się, no może niefortunna jest kwestia czasu powiązany, którą można łatwo powiązać z tymi głosowaniami. Tu bym się upatrywał, jakiegoś ewentualnie niezręczności.
7: Komentował Dobromir Sośnierz z Konfederacji w wywiadzie politycznym w TOK FM.
8: W miastku lepiej na razie nie chorować. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do tego miasta na Pomorzu, ale dopiero za 2 tygodnie. I nie do szpitala, a do jednej z przychodni.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej. Paweł Radzewicz.
15: Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia ma dla mieszkańców miastka słodko-gorzki smak. Z jednej strony będą mogli liczyć na pomoc lekarza w nocy i wolne dni, z drugiej lepiej, żeby schorować. Zaczekali 2 tygodnie, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału Funduszu.
16: W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze miastka i okolicznych gmin wybrano Enzos Esculap Łubno. Wybrany oferent będzie udzielał świadczeń w miastku przy ulicy Długiej 13. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września 2026 roku.
15: To oznacza, że do tego czasu pacjenci w potrzebie będą musieli szukać pomocy w sąsiadujących, odległych o kilka 10 kilometrów miastach. W międzyczasie ważą się losy powrotu do miastka onkologii, ginekologii, chirurgii i rehabilitacji. Konkursy na te świadczenia zostaną rozstrzygnięte do końca miesiąca. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
8: Mieszkańcy Łodzi, którzy od 2 lat muszą mieszkać w hotelach w związku z budową tak zwanego tunelu średnicowego, nadal czekają na wyceny swoich lokali.
7: A chodzi tutaj o tunel kolejowy, którego budowa stoi w miejscu od katastrofy budowlanej z 6 września 2024 roku, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy.
8: Dlaczego mieszkańcy czekają na wyceny i kiedy skończy się ich 2-letnia udręka? O tym Bartosz Kądziołka.
17: Choć ich wyprowadzka miała trwać 2 tygodnie, bo tyle miało trwać przejście maszyny drążącej pod ich budynkami, to od 2 lat ponad 200 osób nie mogło wrócić do swoich lokali i już nie wróci, bo żeby wznowić drążenie, PKP PLK chcą wyburzyć 4 budynki, w których są ich lokale. Mieszkańcy mają być wywłaszczeni i nadal czekają na wyceny swoich mieszkań, choć te miały być gotowe w ubiegłym miesiącu, mówi jedna z mieszkanek, Martyna Nasiłowska.
18: Jesteśmy trochę zaniepokojeni tą sprawą, ponieważ wielu z nas wie również, że ekwiwalenty bądź opłaty za hotele nie będą trwały bardzo długo po otrzymaniu środków. Więc część osób, również ja, zarezerwowało już sobie mieszkania. Wcześniej ich poszukało i w tym momencie jesteśmy w niepewności wynikającej z tego, że nie wiemy, jakie kwoty otrzymamy i właściwie nie wiemy też kiedy.
17: Bo problem w tym, że kiedy mieszkańcy dostaną w końcu odszkodowania, będą musieli opuścić hotele czy lokale zastępcze, w których żyją na koszt PKP. A jak informują PKP PLK, wyceny mają być gotowe do końca września, a odszkodowania mają być wypłacone po wydaniu przez wojewodę decyzji odszkodowawczych, co planowane jest na październik, a według aktualnych zapowiedzi tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: Francuskie służby poszukują złodziei, którzy skradli 2 obrazy Augusta Renoira. Dzieła zniknęły z Muzeum Artysty w Cagnes-sur-Mer na południu Francji.
7: Sprawców uchwyciły kamery monitoringu, kiedy ci chcieli ukraść 4 dzieła, mówi funkcjonariusz tamtejszej policji.
19: Sprawcy przecięli ogrodzenie z drutu za pomocą maszyny. Dostali się do środka, wybijając szybę w oknie. Odcięli uchwyt, na którym wisiały 4 obrazy, a następnie uciekli. Gdy przyjechała policja, złodzieje porzucili przy ucieczce 2 z tych obrazów na terenie muzeum.
8: Zdaniem służb, sprawcy dobrze przygotowali się do tej kradzieży.
19: Bez wątpienia nie były to osoby popełniające przestępstwo po raz pierwszy. Byli to ludzie z pewnym doświadczeniem, którzy na pewno odwiedzili to miejsce wcześniej.
8: Auguste Renoir był jednym z czołowych przedstawicieli impresjonizmu.
7: 12 obrazów można było do tej pory podziwiać w muzeum, które mieści się w dawnym domu artysty.
8: To nie ceny prądu, ale ceny gazu i ogrzewania mogą nadchodzącej zimy najbardziej ciążyć rachunkom za energię, ostrzegają eksperci.
7: Po poprzedniej ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu idą mocno w górę. Mówiła w TOK FM dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
20: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
8: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Tematy dla Państwa wybrał Wawrzyniec Zakrzewski, a prezentowali je Wojciech Muzal i Marietta Wiśniewska. Zapraszam na dalszą część TOK 360.
7: A w niej kolejni goście podsumowania dnia. Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, jest z nami. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
7: Informacja sprzed chwili. Już jest lista, ta ostateczna lista kandydatów na prezydenta Krakowa. W sumie 8 nazwisk. Odetchnął pan trochę, słysząc te informacje? Czy też pomyślał pan sobie, tyle to trwało?
21: Znaczy, jeżeli chodzi o czas trwania, to nie był aż taki długi. Natomiast pojawiły się problemy z komunikacją. A ze strony Komisji Wyborczej, bo o ile przecieki o tym, że Bartosz Bochenczak ma problemy ze zebraniem podpisów, mieliśmy od jakiegoś czasu i ta informacja tak naprawdę pojawiła się już wczoraj i wiedzieliśmy, że są podpisy liczone jeszcze raz, no to komisja tutaj troszkę powinna, mam wrażenie, zachować się bardziej przejrzyście, jeżeli chodzi na przykład o kandydatkę Lewicy, bo z wczorajszych komunikatów wynikało najpierw, że ona się zarejestruje, ale z minimalną nadwyżką podpisów. No a dzisiaj się, później była informacja, że chyba nie będzie tego, tej rejestracji, że chyba podpisów braknie. Dziś się dowiadujemy, że ta nadwyżka podpisów była całkiem wyraźna. I oczywiście część tych informacji to były przecieki medialne, za które komisja bezpośrednio niekoniecznie odpowiada, chociaż to pewnie członkowie częściowo wypuszczali te informacje. Natomiast dla przejrzystości procesu wyborczego myślę, że to powinno być jasno komunikowane i wszelkie tego typu wątpliwości powinny być tłumaczone.
7: Bartosz Bochenciak to miał być kandydat Konfederacji. Sławomir Mentzen już odwołał go z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. No bo co, ten niedoszły kandydat tutaj zawinił, bałagan w sztabie. Co tutaj się wydarzyło w ogóle?
21: Znaczy, no, powodów jest kilka. No, po pierwsze, no, jeżeli chodzi o poziom zawinienia, oni byli przekonani, zdaje się, w momencie składania podpisów, że tą górkę podpisów taką, jaką mają, bo wymóg był taki, żeby złożyć 3000 podpisów, a oni złożyli prawie 4900 podpisów, mniej więcej tyle było. Byli przekonani, że to jest absolutnie wystarczająco. Jeszcze nie widzieliśmy spisanej uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej, jakie były powody odrzucenia poszczególnych podpisów, bo zawsze jest tak, że część podpisów jest odrzucana. No i w takiej uchwale odmownej powinniśmy mieć wyszczególnione, jakie były powody odrzucenia jakiej ilości podpisów. Ile z tych podpisów to były osoby, które się podpisały, mimo że w Centralnym Rejestrze Wyborców są ujęte poza Krakowem. No, najczęściej akurat w takich miastach jak Kraków, Warszawa są to osoby, które na co dzień mieszkają w Krakowie i podpisują się tym adresem, pod którym zamieszkują, ale meldunku nigdy nie zmieniały, adresu w Centralnym Rejestrze Wyborców nigdy się nie przepisywały i w związku z tym zameldowane są i ujęte w spisie wyborców w miejscowościach okolicznych, bądź nawet trochę dalszych od Krakowa, z których pochodzą. No najczęściej są to studenci, więc tu podejrzewam, że była jakaś większa liczba podpisów odrzuconych. Naturalnie do tego dochodzą takie rzeczy jak błędy w numerze PESEL, jakieś osoby, które się podpisały nieczytelnie. No wiadomo.
7: No tak, błędy się mogą zawsze zdarzyć, ale czy to właśnie kandydaci i ludzie ze sztabu mają kontrolę nad tym? Bo ja tak sobie to wyobrażam, że komisja wyborcza może sprawdzić w bazie, a komitety?
21: Komitety tak naprawdę mają bardzo znikome pole do manewru w tej mierze, bo one tak naprawdę mogą tylko sprawdzić, czy wszystkie dane są wpisane w prawidłową kolumnę. Czy jest wpisany numer PESEL, czy zgadza się liczba cyfr w tym numerze PESEL, czy jest wpisany pełen adres, czy jest wpisana data i czy jest wpisane imię i nazwisko. Jeżeli takie informacje są na karcie wyborczej, to komitet wyborczy tak naprawdę nie ma już dalszych środków weryfikacyjnych, żeby sprawdzić, czy taki podpis jest prawidłowy. Na często okazuje się, że jest nieprawidłowy. No i to jest na pewno jedna z dużych wad tego systemu. Z tego względu zawsze komitety zbierają tak zwaną górkę, czyli nadwyżkowe podpisy. No i tak było też tutaj, tylko okazało się, że ta liczba podpisów odrzucanych w Krakowie była większa niż standardowo się przyjmuje. Też trzeba pamiętać o tym, że zbiórka podpisów na kandydata na prezydenta miasta to nie jest coś normalnego, bo w normalnych wyborach takiej zbiórki się nie organizuje. Żeby kandydat na prezydenta i tak samo wójt, burmistrz mógł kandydować w swojej miejscowości, musi on wystawić w przynajmniej połowie okręgów listy radnych. No a w tym wypadku listy radnych nie ma, bo są wybory przedterminowe. I tylko w takich wyborach przedterminowych są zbierane te podpisy, więc to też się wydawało, że będzie łatwe, no bo w wyborach prezydenckich przecież mają doświadczenie, w parlamentarnych mają doświadczenie, a okazało się, że w takim terminie, być może też fakt, że to było w wakacje, miało jakiś wpływ. Ta zbiórka podpisów dla wielu komitetów okazała się dużym wyzwaniem, no bo Bartosz Bochenczak się nie zarejestrował, Marian Banaś się nie zarejestrował, no ale były komitety, które się zarejestrowały, ale też wydaje się, że było to bardzo blisko na granicy rejestracji.
7: I tutaj też słychać takie głosy, że to może z systemem jest coś nie tak, skoro tak to wygląda. Ale zostawiając to już, bo zostały nam 2 minuty, ja chciałbym, żebyśmy tutaj całą kampanię jeszcze w 2 słowach omówili. Daria Gosek-Popiołek dostała się, znaczy na listę przynajmniej kandydatów, Sławomir Pietrzak, swoją drogą zapytam, kto to jest. No i w ogóle o całą listę, czy widzi pan przyszłego prezydenta, prezydentkę Krakowa w niej, na niej, na tej liście?
21: Znaczy, no przyszły prezydent Krakowa, prezydentka na pewno na tej liście jest, bo...
7: No tak, ale czy to ktoś, pod kim by się pan podpisał?
21: To znaczy, no ja pod kilkoma z tych kandydatur się podpisałem, bo po prostu chcąc umożliwić kandydowanie poszczególnym kandydatom. Natomiast wydaje się, że największym faworytem jednak w tym wyścigu będzie Łukasz Gibała i to on startuje z pierwszej pozycji startowej, jest zdecydowanym faworytem. No a jego główną kontrkandydatką wydaje się Monika Piątkowska. Co prawda ona nie jest jakoś bardzo popularna w Krakowie, a Koalicja Obywatelska po odwołaniu prezydenta Miszalskiego jest słabsza, ale wciąż to jest najsilniejsza partia i ona będzie główną konkurencją. No a wejście do drugiej tury najprawdopodobniej będzie z Moniką Piątkowską rywalizował Michał Drewnicki, czyli kandydat PiS-u, no, który będzie musiał się zmierzyć z tym, że część elektoratu mogła odejść razem z Rozwojem Plus, no i nie wiemy, czy przy nim pozostanie. No i to są faworyci, jako czarny koń czasami jest wskazywana Daria Gosek-Popiołek właśnie, a reszta kandydatów raczej walczy o inne cele. No i też musimy pamiętać, że jakkolwiek tak wygląda przewidywanie, no to przy poprzednich wyborach też wyglądało to w podobny sposób. Łukasz Gibała był faworytem, wygrywał we wszystkich sondażach, a później okazało się, że w pierwszej turze zwyciężył Aleksander Miszalski.
7: A ostatnim zdaniem zasłużenie Gibała jest tym faworytem?
21: Wydaje się, że włożył w to bardzo dużo pracy. Przede wszystkim no, startuje już po raz czwarty oraz rzecz, która go bardzo wyróżnia na tle innych kandydatów, to znaczy zwykle w wyborach samorządowych, prezydenckich, kandydaci poza urzędującym prezydentem pojawiają się na czas kampanii. Wtedy pokazują się mieszkańcom, pokazują swoje pomysły, a Łukasz Gibała pracuje przez całą kadencję. Przez całą kadencję i to nie tylko tą jedną, ale też poprzednie. Jest takim naturalnym liderem opozycji, zajmuje się relacjonowaniem, co się dzieje w Radzie Miasta, jakie decyzje podejmuje prezydent. Więc to buduje też zaufanie części wyborców do niego. No i też to oczywiście no, wynika też z jego zamożności, ale on bardzo dużo pieniędzy włożył w to, żeby zbudować swoją rozpoznawalność i bardzo dużo pieniędzy włożył w też to, żeby udało się referendum odwoławcze wobec Aleksandra Miszalskiego.
7: Tomasz Synowiec, politolog z klubu Jagiellońskiego, był z nami. A już za kilka minut między innymi ostatnie komentarze, czy też ostatni komentarz do wyników wyborów regionalnych w Niemczech.
0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
27: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
28: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
27: Mhm, dokładkę rabatu.
26: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
29: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
30: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL jako kolejnych kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Komisja odmówiła rejestracji kandydatury Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Łącznie zarejestrowanych jest na razie 8 kandydatów. Wybory 27 września. Rosja odbudowuje swoje siły i musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun oraz Sławomir Fabicki zostali przewodniczącymi składów jurorskich 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W ramach festiwalu będą 4 konkursy: konkurs główny, perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Impreza potrwa od 21 do 26 września.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jak państwo słuchali, no jeszcze kilkanaście godzin temu TOK FM, to słyszeli państwo Tomasa Orchowskiego z podróży, czy w ogóle z Niemiec, a teraz już w Warszawie. Witaj.
32: Dzień dobry.
7: Tuż po tym, jak dowiedziałeś się razem z obywatelami jednego z niemieckich regionów, jaki jest werdykt wyborczy, wygrywa AfD. Jak byś podsumował to zwycięstwo?
32: Dla mnie po tym wyjeździe najbardziej przerażające jest to, jak Niemcy zareagowali na zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec, skrajnie prawicowego ugrupowania antyeuropejskiego i prorosyjskiego, bo tak jak przed wyborami już była mała mobilizacja, to mogłoby się wydawać, że po tym głosowaniu chociaż inne landy się obudzą i wyjdą masowo na ulicę, żeby sprzeciwić się skrajnej prawicy. Tymczasem w Berlinie, w proteście w Berlinie, Berlin czerwony, zawsze lewicowy, prawda? Pamiętamy te wszystkie alterglobalistów, hardkorowe protesty, bitwy, precz z kapitalizmem, niech żyje lewica. W tym Berlinie na ulicę przed Bramą Brandenburską wyszło 5000 ludzi, żeby sprzeciwić się wygraniu wyborów przez Alternatywę dla Niemiec. Apatia, bym powiedział, przed głosowaniem w Magdeburgu, jak byłem, na prodemokratycznej manifestacji, też 5000 osób. To są dane przez policję udostępniane. Oczywiście organizatorzy powiedzą, że było więcej. Ale nie było to masowe, pospolite ruszenie przeciwko faszyzmowi w Niemczech, a niektórzy obawiają się, że AfD no, jest partią skrajnie prawicową, faszystowską. Nie było czegoś takiego, więc dla mnie ta reakcja Niemców to jest zaskakujące, jak bardzo oni apatycznie reagują na wygraną takiego ugrupowania, bo naprawdę okazuje się, że tam zniechęcenie polityką, taka rezygnacja, jak się okazuje, tymi mainstreamowymi ugrupowaniami, między innymi CDU, Hadecji, która rządzi pod batutą Friedricha Merca, super niepopularnego kanclerza, który ma tylko 13% poparcia, no okazuje się, że na wszystkich są w stanie zagłosować ci Niemcy, tylko żeby przekazać tę władzę mainstream, od mainstreamu.
7: Oni wybierają program AfD, czy też chcą pokazać swoje zniechęcenie, swój sprzeciw?
32: To i to bym powiedział. W sensie ten sprzeciw był mocno wyczuwalny, ale też jak rozmawiałem z wieloma osobami w Magdeburgu, zwolennikami AfD, oni mi mówili, kilka podkreślali takich czynników. Precz z imigracją, to był taki główny ich...
7: Skąd to znamy?
32: Tak, no znamy dobrze. Niskie podatki i ograniczenie deficytu. Tam się wykluczały różne rzeczy oczywiście, ale no taki sznyt właśnie wolnorynkowy był wyczuwany u nich, że za dużo podatków płacę, dlaczego ja tyle mam łożyć, a tu jeszcze ci imigranci, prawda, i my na tych imigrantów i na tę Ukrainę do tego jeszcze mamy płacić, a mi się żyje coraz gorzej de facto i ja bym chciał coś nowego po prostu, coś innego niż mamy dotychczas. I te strachy przed AfD w ogóle tam nie są obecne, a zadziwiająco wiele analogii mamy historycznych. W Anhalcie w 1932 roku były wybory, które wygrało NSDAP, zdobywając ponad 40% głosów i musiało się dogadywać, żeby utworzyć większościową koalicję. Czyli dokładnie tak samo, jak teraz mamy w Saksonii-Anhalcie, bo AfD zdobyła prawie 44% i albo wykupi tam jakiś posłów CDU, albo się dogada z takimi lewicowymi populistami, równie prorosyjskimi, co AfD. Ja nie chcę mówić, że AfD to jest NSDAP.
7: Aczkolwiek ciarki po plecach
32: Ale trochę ciarki chodzą.
7: Jak zestawisz te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałeś? Powiedz mi, wyborcom AfD, ja nie chcę się czepiać czyjegoś prywatnego życia tutaj w polityce, ale to jest rzecz, która się, znaczy to się o to prosi, żeby zadawać pewne pytania. Mam na myśli liderkę AfD i jej taką nowoczesną postawę życiową w zestawieniu z tym, co jest w programie. No, to się kompletnie nie klei, to się jakby kompletnie wymyka logice. Jak ty patrzysz na to?
32: Ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, no bo jeżeli jesteś skrajnym prawicowcem i głosujesz na partię skrajnie prawicową, w której jedna z wiceprzewodniczących, Alice Weidel, bo o niej rozmawiamy, jest zadeklarowaną lesbijką, żyje w związku z imigrantką i nie żyje w związku, nie żyje na stałe w Niemczech, tylko w Szwajcarii i ma dzieci, no to coś jest nie tak.
7: Adoptowane chyba te dzieci są.
32: Tak, adoptowane dzieci. Więc... No, coś jest nie tak, to się wyklucza oczywiście z programem AfD, ale z drugiej strony ci zwolennicy skrajnej prawicy tak nienawidzą establishmentu, że jak powiesz, że nienawidzisz establishmentu, to może być kimkolwiek, mam wrażenie, i oni i tak to przyjmą. Donald Trump jest wspierany przez różne konserwatywne, religijne grupy, a on świętego życia raczej nie prowadził w przeszłości, prawda? Jego wypowiedzi nie świadczą o szacunku na przykład do kobiet, do życiu wstrzemięźliwości i tak dalej. Więc mam wrażenie, że ci skrajnie prawicowi populiści jedno mówią, a są w stanie po prostu popierać kogokolwiek, kto nienawidzi establishmentu.
7: To jeszcze jeden temat ze świata i dlaczego łączymy te tematy, to się za chwilę wyjaśni. Kanada. Twoja Kanada.
32: A, moja Kanada.
7: Z cłami w odpowiedzi na to, co wyprawia Trump. I Kanada, która zobaczyła tę nieszczęsną mapę Donalda Trumpa. Jak to skomentujesz?
32: Którą? Bo tych map już prezentowanych przez Donalda Trumpa.
7: Tę, na której zdaje się, że Kanada to jest terytorium amerykańskie, tak jak i Grenlandia.
32: A, o tej mówisz, okej, okay, bo jeszcze, no tak, bo i Grenlandia, i Islandia, i tam część Wysp Karaibskich, i Meksyk jeszcze są uznawane za terytorium Stanów Zjednoczonych. No Trump prowokuje, lubi prowokować. Kartografia Trumpowa jezioro Ontario, jeziora Ameryka, Nowy Meksyk, stan już ma być Nową Ameryką, a nie Nowym Meksykiem. To jest wszystko podjudzanie, a wszystko po to, te wszystkie opłaty, bo teraz weszły o północy w życie kanadyjskie cła odwetowe, zaznaczmy sobie, Kanadyjczycy od tak nie wprowadzili ich, tylko...
7: Dolar za dolara.
32: Dolar za dolara, 20 miliardów dolarów towary objęli, cła objęte amerykańskie produkty objęte kanadyjskimi cłami, bo wcześniej Trump wprowadził takie same cła na kanadyjskie produkty, między innymi cement, tam kije hokejowe, a Kanadyjczycy nabiał stal amerykańską. Więc ta wojna handlowa trwa, no bo Trump robi to wszystko na użytek polityki wewnętrznej. W listopadzie wybory, które chcą wygrać republikanie, a nie idzie mu w Iranie zupełnie, koszmar, paliwa do góry, nie potrafi wygrać z ajatollahami, nie idzie mu w Ukrainie, chociaż wysyła tych swoich Jareda Kushnera i Witkoffa do Putina, żeby rozmawiali, próbowali doprowadzić do pokoju, więc no próbuje panicznie jakiś sukces złapać i Kanadę sobie wziął na cel.
7: Musimy kończyć, natomiast tutaj od już 20... około 20 minut. Można ciebie, teraz państwo słyszą Tomasa, można także zobaczyć, bo wideo podcast dzieje się na świecie, dzisiaj jego premiera.
32: Tak jest, na YouTubie i na Spotify'u i innych platformach, no i w naszej aplikacji Tok FM, między innymi na te tematy, o których rozmawialiśmy w tym programie, można więcej posłuchać z koleżankami i kolegami z innych redakcji.
7: Bardzo dziękuję. Gościem Tok 360 był dziennikarz Tok FM Tomas Orchowski.
32: Dziękuję.
7: Ten sygnał oznacza, że pora na spotkanie z Michałem Waszkiewiczem w ramach cyklu Sport 360. Dzień dobry, Michale.
3: No dzień dobry. Mnie nie możesz zobaczyć, możesz mnie posłuchać co najwyżej.
7: A to najważniejsze w radiu. Liga Mistrzów i występy naszych. To znaczy tutaj nie ma polskich drużyn, ale Polaków znajdziemy. I na tym się w tej chwili skupimy. To przede wszystkim najciekawsze mecze teraz w Lidze Mistrzów.
3: No tak, jeśli chodzi o ciekawe mecze w Lidze Mistrzów i Polaków, bo możemy to połączyć już dzisiaj, to na pewno warto zwrócić uwagę na te dwa wieczorne spotkania, w którym Polaków powinniśmy dwóch zobaczyć. Jednego na pewno, natomiast bolesne jest oczywiście to, od czego zacząłeś, czyli to, że polskiej drużyny nie ma. Jak zwykle mogłeś dodać, bo rzeczywiście... kibic, taki jak na przykład, nie wiem, nastoletni, no to miał okazję zobaczyć tylko i wyłącznie Legię Warszawa. Raz jeden jedyny w Lidze Mistrzów w tym nowym formacie, a zaczynamy po raz trzeci w tej odświeżonej formule Ligi Mistrzów. To była Legia, dokładnie, dekadę temu w tej odświeżonej formule Ligi Mistrzów, właściwie po pewnej rewolucji, jeśli chodzi o format, polskiej drużyny jeszcze nie było. Dwie w tym roku wyjątkowo walczyły, Lech Poznań i Górnik Zabrze, no ale cóż, może za rok. I tak co roku mówimy, że może za rok. A szkoda, bo chociażby za 15 minut rozpoczyna się mecz takiej drużyny jak na przykład LASK Linz, który gra w Atenach z AEK-iem. Jutro kibice zobaczą Sabah Baku, pojutrze, przepraszam. Slovan Bratysława będzie grał, Viking Stavanger. No, kilka takich zespołów, które myślę są w zasięgu polskich drużyn i aż trzeba żałować, że nas nie ma. Ale no,
7: dlaczego?
3: Nie składa.
7: Powiedz tylko mnie, dlaczego? Laikowi, dlaczego nas nie ma?
3: Tak w najprostszy sposób mogę powiedzieć, dlatego, że jesteśmy słabsi, tak? W tym roku to był jakiś, nie wiem, chwilowa zapaść. Patrzę sobie na drogę Lecha Poznań, który wygrywa z mistrzem Danii, a więc teoretycznie, no mówiło się, że trudne losowanie. Wygrywa w Aarhus 4-1 i wydaje się, że już może sobie patrzeć na rywala w kolejnej rundzie, a tymczasem przegrywa 1-4 u siebie, przegrywa po dogrywce i odpada. To samo Aarhus w kolejnej rundzie odpada z Sabahem Baku, który koniec końców po raz pierwszy w historii do Ligi Mistrzów awansował, więc mamy mistrza Azerbejdżanu. Myślę, że Lech z takim Sabahem Baku spokojnie by sobie poradził. Ale czasem jest to kwestia czysto sportowa, najczęściej tak jest. Czasem jest to kwestia głowy, bo mieliśmy takie awanse już na wyciągnięcie ręki, ale gdzieś ci piłkarze na ostatniej prostej nie dowieźli tego, co wydawało się jest już dość oczywiste. Więc różne czynniki. To nasza liga, jeśli chodzi o te współczynniki, rankingi ligowe, europejskie, cały czas idzie w górę, bo nabijamy sobie punkty w lidze konferencji, w której akurat w tym roku nie będzie żadnej drużyny, bo dwie zagrają w Lidze Europy. Natomiast no, nie nabijamy tych punktów w Lidze Mistrzów. Szkoda. Z każdym rokiem ma być coraz łatwiej. W przyszłym roku to powinna być już ostatnia runda eliminacji. Powinniśmy być w niej rozstawieni, więc de facto trzeba będzie pokonać jednego rywala. No ale no, trzeba będzie go pokonać, tak? A wydaje mi się, że naprawdę no, to już ta ścieżka jest tak łatwa, że powinniśmy wymagać od przynajmniej jednego polskiego klubu, żeby do Ligi Mistrzów się kwalifikował, zwłaszcza jeśli patrzymy na te drużyny, które w niej zagrają. Bo mamy jedenastkę, tak się składa, no ale jedenastkę rozrzuconą po różnych klubach. Byłoby tych piłkarzy 12, ale koniec końców Mike Nawrocki jest kontuzjowany do tego stopnia, że nawet nie został zgłoszony, bo to jest zerwane więzadło krzyżowe.
7: Dzisiaj Piotr Zieliński na boisku. Oczywiście mamy na myśli tutaj klub z Włoch. Nie wiem, czy wspominałeś już o Zielińskim?
3: Tak, no to chciałem powiedzieć, ale oczywiście poszliśmy w dygresję i dygresję od dygresji i kolejną dygresję, więc już jesteśmy daleko od tego, co wydarzy się o 21. Miał być Matty Cash jako pierwszy, ale Matty Cash jest kontuzjowany, Aston Villa już za chwilę o 18.45 w Brugi z mistrzem Belgii. Natomiast tak, no hitem dzisiejszego dnia, tego pierwszego Ligi Mistrzów, jest mecz w Madrycie, Real kontra Inter, no i oczywiście z zawodnikiem bardzo ważnym w rotacji klubu z Mediolanu jest Piotr Zieliński. O tyle, że jak patrzę na mecze ligowe w tym sezonie, to Piotr Zieliński raczej zaczynał je na ławce i wchodził w drugiej połowie. Jak dziś będzie, zobaczymy. W każdym razie myślę, że zapewniając kibica, że chociaż na chwilę Piotra Zielińskiego zobaczy, się nie pomylę, bo powinniśmy go na Estadio Santiago Bernabeu zobaczyć. Mamy też mecz FC Porto Manchester City, bardzo ciekawie zapadające się spotkanie również dzisiaj. I w tymże FC Porto aż trzech Polaków gra, natomiast dziś zobaczymy tylko jednego. Zobaczymy go w wyjściowym składzie, bo to Jakub Kiwior, który jest podstawowym obrońcą, tak samo jak Jan Bednarek, ale on akurat pauzuje za kartki z poprzednich.

0: z faworytów Ligi Mistrzów. Nie udało się. W tym roku również powinna dojść daleko. Jest w tym gronie wąskim bardzo drużyn, które są w stanie tę Ligę Mistrzów wygrać albo są do tego typowane na tym etapie. Natomiast no, Wojciech Szczęsny, nie oszukujmy się, w ostatnim roku swojej kariery piłkarskiej jest rezerwowym i raczej dobrym duchem w szatni i na ławce. Natomiast no, jeśli Barcelona wygra Ligę Mistrzów, to oczywiście Wojciech Szczęsny zapisze sobie w CV triumf w Lidze Mistrzów.
1: No i nie ma Roberta Lewandowskiego po raz pierwszy od lat.
0: No tak. Nie ma Roberta Lewandowskiego. Przed chwilą także ogłoszono nominację do Złotej Piłki. Tu także pominięto Roberta Lewandowskiego, no ale nie bądźmy zdziwieni. Sezon w Barcelonie był już przeciętny. Teraz gra jednak na peryferiach wielkiego futbolu, bo w Chicago Fire, więc Roberta Lewandowskiego nie ma, ale Ewa Pajor z Barcelony jako jedyna polska reprezentantka w gronie 30 zawodniczek nominowanych, więc tutaj możemy trzymać kciuki.
1: To był Michał Waszkiewicz. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
1: Już teraz przed nami informacje o godzinie 18:40, to będzie za 4 minuty, a po informacjach jeszcze spotkanie z Pawłem Sulikiem i zaproszenie dla Państwa na wieczór do mikrofonu TOK FM.
2: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: informacyjne.
1: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Piotr Niemczyk został zatrzymany, podaje Wirtualna Polska. O tym, że mogło do tego dojść, jako pierwszy informował Onet. Jego zatrzymanie ma związek z wyrokiem po proteście ostatniego pokolenia w Warszawie z 25 maja zeszłego roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu. Po odmowie wykonania prac zamienił jednak karę na 15 dni aresztu. Niemczyk to ekspert do spraw bezpieczeństwa, były opozycjonista w PRL-u, a następnie pracownik służb specjalnych i Urzędu Ochrony Państwa. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że jest śledztwo dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura sprawdza, czy pomagali mu w tym prezes z Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz i europoseł PiS-u Adam Bielan. Nikt nie stoi ponad prawem, zaznaczył Szłapka na X-ie, dodając, że trzeba wyjaśnić, kto pomagał Ziobrze. MSWiA chce przedłużenia tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą do 30 marca przyszłego roku. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych. Tymczasowe kontrole są prowadzone od ponad roku.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Podsumowanie dnia TOK 360 jeszcze przez chwilę z Państwem, a skoro mamy jeszcze tę chwilę, to zapraszamy Państwa do słuchania TOK FM po godzinie 20 i mikrofonu TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik.
3: Dzień dobry.
2: Zaczytany, bo przygotowuje się do dyskusji z Państwem, Paweł przygotowuje się do dyskusji z Państwem o młodzieży, o dzieciach w internecie, ale inaczej trochę niż ostatnio dyskutowaliśmy.
3: Przede wszystkim mamy do czynienia teraz z nowymi badaniami, nad którymi warto się pochylić. Dotychczas, kiedy zastanawialiśmy się nad tym problemem, szczególnie w takie dni jak dziś, kiedy są ogłaszane wyniki, te pierwsze wyniki PISA, i okazuje się, że w całej Europie i w krajach badanych dzieci po prostu mają o wiele gorsze kompetencje niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jest źle, tak? Najmniej spadło w takich krajach jak Polska. Możemy być dumni i my to boldujemy.
2: Cieszymy się z tego i nawet była o tym mowa w TOK 360, że nam mało spadło. Tak.
3: Tak, spadło najmniej.
2: Ale spadło.
3: Tak, spadło, ale też być może częścią odpowiedzi na pytanie, dlaczego to się dzieje, jest epidemia używania urządzeń ekranowych. To znaczy wystarczy przejść się dowolnym miastem w Polsce i zobaczymy, że większa część osób ma te telefony w dłoni. Kiedy dziecko się rozwija, kiedy się akulturuje, kiedy ono uczy się być w społeczeństwie i dorasta i wykształca mu się po prostu mózg, mówiąc najbardziej kolokwialnie. I ona w tym momencie dostaje takie narzędzie, które skupia jego uwagę i koncentrację na obrazach głównie, to ma jakieś konsekwencje. I te dwie badaczki, z którymi dziś będziemy po 20 rozmawiali, to współautorki badania z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, spróbowały odpowiedzieć sobie na pytanie, znaczy inaczej, zapytały ponad 1000 nastolatków, w zasadzie po co oni patrzą w te telefony? Znaczy nie, też jak długo, w jakich sytuacjach, czy to jest szkoła, czy tam rodzice.
2: A panie badaczki w ogóle uzyskały odpowiedź?
3: Tak, bo mamy tą
2: często
3: odpowiedź.
2: Nie wiemy, po co wyciągamy ten telefon.
3: Przede wszystkim warto było dzieci zapytać, okazuje się. Dziś po godzinie 20 państwo dowiedzą się, co dzieci w ogóle o tym mówią. Same dzieci, co o tym mówią. Będziemy pytali państwa, czy presja rówieśnicza, czy brak alternatyw, samotność. Co dokładnie według państwa sprawia, że dzieci tak dużo czasu spędzają w internecie? Dziś w programie Mikrofon TOK FM po godzinie 20. Przypomnę od razu numer 22 44 044, ale już państwo mogą do nas pisać, jeśli państwo chcą usłyszeć swoją wypowiedź na antenie. mikrofon@tok.fm.
2: Paweł Sulik z państwem po godzinie 20. A to było TOK 360. Wojciech Muzal, Marieta Wiśniewska, Natalia Witkiewicz i Adam Szuraj. My wszyscy państwu dziękujemy za dzisiejsze podsumowanie dnia w TOK FM. Dobrego wieczoru.
4: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. We wtorek Sławek Paruszewski i Jacek Balkan.
5: Dzień dobry, dzisiaj dwa samochody. Jeden to zupełna nowość, więcej o nim powiemy, jak dostaniemy go do testów pewnie.
4: A drugi to zupełna starość.
5: Właśnie, natomiast w takiej edycji limitowanej 10 sztuk i to na razie nie zdradzajmy, co to jest edycja limitowana 10 sztuk i jedną z nich jeździliśmy. Dobrze, Volvo. Volvo będzie dzisiaj bohaterem, no powiedzmy 2/3 audycji. Volvo nie najlepiej sobie radzi, jeśli chodzi o realizację zapowiedzi, ale to jedyna chyba zła rzecz, którą powiem, bo pamiętasz, elektryfikacja Volvo miała bardzo być szybka. Naprawdę ten 2030 rok, ja nawet nie wiem, czy nie miały być wszystkie samochody Volvo produkowane elektryczne. Natomiast Volvo sobie radzi tym, co ma, bardzo dobrze. To znaczy, tą ofertę ma całkiem niezłą. Nie wiem, czy ty ostatnio patrzyłeś, co ciekawego można kupić w Polsce, jeśli chodzi o spalinowe Volvo.
4: Znaczy są,
5: chodzimy o modele, no.
4: Mówimy o hybrydach, no to słuchaj. Weź, są cztery z miękką hybrydą i to jest V60, XC40, XC60, XC90.
5: Właśnie. Na
4: pełne hybrydy są cztery, V60, V90, XC60, XC90. To są same stare samochody, bardzo stare samochody. Natomiast elektrycznych jest sześć.
5: I to są same crossovery albo SUV-y, Jacku, zauważ.
4: Nie mam sedana.
5: Jest, ale wiem, ale mówię, spalinowe, nie ma sedanów, są tylko crossovery albo SUV-y.
4: Prawda? Albo kombi.
5: Albo kombi, no. Mhm.
4: Bo jest V60, V90.
5: Mhm.
4: Natomiast wiesz co, Sławek, powiem ci, że ja ostatnio, nie wiem jeszcze jak to będzie z tymi elektrykami, dlatego że ten test EX90, który mieliśmy go w zeszłym roku, chyba jakoś chwilę po premierze,
5: no tak, ale
4: ten samochód
5: ja wiem,
4: nie wypadł zbyt dobrze.
5: Jeden znaczy, był słabszy, jeździł, tak. Ale pięć było dobrych. To już
4: ale śmiesznie, wiesz, bo oni wyciągnęli wnioski z tych niezbyt pochlebnych recenzji, które przewinęły się przez internet i przez media.
5: Tak, dlaczego? Ja też zgadzam się z tobą, bo chociażby ten, co będziemy mieć, Jacku, za dwa tygodnie ES90. Ciekawe, jestem z tym najmocniejszym silnikiem 680 koni napęd na obiosie. Ja pół roku temu na wiosnę jeździłem 90, ale z napędem na jedną oś i to już jest inna jakość wykończenia. Wyciągnęli wnioski, jest inna obsługa, łatwiejsza, według mnie przyjemniejsze to jest niż w 90. Ale bohater naszej audycji nazywa się inaczej. Jak się nazywa najlepiej sprzedający się model Volvo?
4: XC60.
5: Otóż to. I to już jest od kilkunastu lat lider, jeśli chodzi o sprzedaż w ogóle modeli premium w Polsce. Jeśli chodzi o w ogóle sprzedaż modeli, wyobraź sobie, że po 8 miesiącach on jest tuż za Toyotą CHR przed T-Rockiem i to jest cały czas wzrost, 15% w porównaniu z ubiegłym rokiem. A Volvo w ogóle też bardzo dobrze sobie radzi, bo Volvo jest na 10. miejscu. Czym jest Volvo EX60? Widziałeś go na pewno? Nie wiem, czy ty byłeś na premierze statycznej, widziałeś go w salonie, ale gdzieś go widziałeś. Byłem parę miesięcy temu na premierze statycznej i miałem takie dwa wnioski, którymi się podzieliłem z państwem. Myślę, że tak było, mam nadzieję, że tak średnio mi się podoba trochę te przody Volvo, że one są takie bez takiego charakterystycznego grilla, tylko to jest takie zaślepione, taki kawałek blachy.
4: Tak, no tak sobie wymyślili. Tak, to znaczy, to wiesz co, to powiem ci, że moje pierwsze wrażenie a propos EX60 jest takie, że to jest taki samochód trochę nijaki.
5: Właśnie.
4: To znaczy, z tyłu to jeszcze jakoś wygląda jak Volvo, natomiast z przodu też trochę wygląda jak Volvo, ale tak, wiesz, w takiej ogólnej koncepcji, tak długo jak ten samochód nie zaczyna staczyć się pod domem, to ciężko w nim wypatrzeć coś.
5: O, właśnie.
4: Wiesz, jakiś taki, żeby to było ładne, że tak, urok, że cegła, no, że cokolwiek.
5: Oczywiście,
4: nie?
5: Żeby powiedzieć nagle, o super, co oni zrobili, no naprawdę.
4: To już
5: super.
4: Ta 90-ka, EX90-ka ma w sobie więcej, nie?
5: No więc tu ES90, mówisz o sedanie.
4: Tak, nie, mówię o EX90, mówię
5: o... A, okej, okay, o tym z wyglądu, dobra. No sedan też ma więcej. Natomiast słuchaj, no tak sobie wymyślili. Mercedes sobie wymyślił inne grille w elektrykach i też można polemizować, czy są ładne, czy brzydkie. Są na pewno charakterystyczne. Dobra, ale słuchaj, i to się zmieniło. To znaczy, jeździłem tym samochodem przez dwa dni i też na trasie z Krakowa do Warszawy i po górach. Dużo jeździłem, więc wiem mniej więcej, jak to jeździ, zaraz powiem. Natomiast ten wygląd też, ten samochód w terenie, wśród innych aut, wygląda całkiem ciekawie. Naprawdę, to nie jest jakieś nudne auto, banalne. W ogóle mi ten grill nie przeszkadzał. Natomiast druga rzecz, którą tak wydawało mi się, że będę tylko chwalił, czyli inaczej wyglądające wnętrze. Jakość jest super. Rzeczywiście miękkie materiały, wszystko gra, nie ma zastrzeżeń. Natomiast obsługa, tak samo jak wiele lat temu na tych statycznych premierach pierwszego Volvo chyba XC90 z nową obsługą, mówi, o rany, jakie to ładne, proste. W praniu okazało się, że nie było. Tak długo się uczyliśmy tej obsługi Volvo. Pamiętasz? 10 lat temu.
4: Tak.
5: I tu jest trochę też tak, że ten samochód wygląda lepiej niż wszystkie inne elektryki w środku. Ekran ma inne proporcje, zauważ, że jest dłuższa podstawa, jest po prostu tak jakby mały telewizorek. Natomiast obsługa jest, no niestety, prawie wszystko się obsługuje z ekranu, czyli nawet wentylację, zamykanie nawiewów, regulacja lusterek, za dużo na ekranie. Za dużo i nikt mnie nie przekona, że musimy iść w tym kierunku i że dlatego, że Tesla tak zrobiła i się ludzie przyzwyczaili. No nie. Może być inaczej, przydałoby się parę przycisków i po prostu to mnie doskwierało, bo to jednak w czasie jazdy, no musiałeś, nie w czasie jazdy oczywiście, tylko musiałeś się wcześniej nauczyć i w czasie jazdy to nie było na razie najwygodniejsze. Ale to tylko dwa dni. Może ktoś mi powie, mam samochód miesiąc i w ogóle czego się czepiam, skoro to nie jest takie trudne. Druga rzecz, nie ma schowka przed pasażerem w ogóle. nie to, że się go otwiera z ekranu, jak w 90-ce sedanie, jest tylko schowek między, no dobra, między nogami kierowcy i pasażera, nie za duży. Nie ma takiego tradycyjnego schowka między siedzeniami otwieranego do góry. Trochę bieda, jeśli chodzi o schowki. Natomiast jak to jeździ? Tak jak mówiłem, nie mówiłem jeszcze. Napęd na obie osie mieliśmy. Średnia moc, czyli nie 300 kilkadziesiąt, nie 680, tylko w przypadku mieliśmy 500, w tym przypadku 510.
4: Mogę się odnieść tutaj do tej konfiguracji za chwilkę?
5: No. Chcesz coś powiedzieć?
4: Słuchaj,
5: o
4: chcę
5: wnętrzu?
4: Coś powiedzieć. Tak.
5: No powiedz,
4: nie,
5: jak to
4: chcę
5: wnętrze.
4: Chcę coś powiedzieć a propos tego, jak ten samochód, w jakiej konfiguracji możemy to kupić.
5: Bo no dobra, dawaj.
4: Mamy trzy odmiany. P6, 6 sekund do setki, zasięg 611 kilometrów i ten samochód ma napęd na tył, kosztuje 280 tysięcy złotych.
5: Okej.
4: Okay. Dopłacamy 13 tysięcy, mamy 4,6 do setki, 660 km zasięgu, większy akumulator, ale też większe zużycie energii. Ten samochód kosztuje 295 tysięcy. Natomiast jeżeli chcemy przejechać tym samochodem 800 km, co jest możliwe, chociaż
5: teoretycznie,
4: czas dostawy dłuższy niż 18 miesięcy,
5: tak.
4: no to niestety musimy kupić tę najdroższą wersję, która ma, dla mnie przynajmniej, zupełnie niepotrzebne 680 koni. Po co mi 680 koni?
5: Właśnie.
4: To jest, wiesz, absurd. Ten samochód waży 2400 kg i ja bym chciał mieć większy zasięg, ale ja nie potrzebuję 600 koni. Wiesz, ja nawet nie chcę takiego samochodu.
5: Tak, też sobie pomyślałem o tym, że by ten akumulator 117 kWh, bo tak jest w tej wersji 680-konnej, żeby był dostępny chociażby w tej wersji, którą ja jeździłem, czyli 510 koni, napęd na obie osie i dużo większy zasięg. Bo zobacz, bo jeszcze zobaczymy, jak to będzie z tymi 680 końmi za 2 tygodnie w sedanie. Czy to jest, ma sens, czy nie ma, czy to jest za dużo, czy to odpowiednio. Zasięgi według mnie są ważniejsze w elektrykach niż te przyspieszenia, bo one wszystkie tak przyspieszają świetnie. Prawda?
4: Ale to wiesz, to mieliśmy to przecież. Ile razy można się bawić tą Teslą? To był samochód, który znudził mi się naprawdę po kilkunastu kilometrach, a ten mocny Hyundai, co my mieliśmy, 6N? Znudził mi się, zanim wyjechałem za bramę. No.
5: Wiesz co, to jest zabawa, ja się nim bawiłem jeszcze na torze, no więc na torze to jest frajda, bo on do tego jest stworzony, drifting, jakieś tam slalomy. I to tak ma być. I to rzeczywiście duże wrażenie, opowiadałem o tym ze 2 miesiące temu, bo to było ciekawe. Natomiast tak do codziennej jazdy, to faktycznie nawet głowa boli, w cudzysłowie może trochę, bo za krótko jeździłem, żeby mnie zaczęła boleć, ale głowa może boleć od tego sztucznego dźwięku. To tak to wygląda. Słuchaj, ale z tym Volvo, dobra, to 510 jeździłem, 510 koni, napęd na obie osie. Zużycie prądu.
4: 16.
5: Wiesz co, jak jechaliśmy do Warszawy z Krakowa, bo się okazało, że właściwie mamy opcję wrócić pociągiem albo samochodem, stwierdziliśmy, kurczę, przetestujmy go jeszcze przez pół dnia, zobaczmy, jak on się sprawuje na drogach szybkiego ruchu, jak będzie z fotelami, tak. Siedziałem z tyłu, z przodu, za kierownicą i obok kierowcy. Oczywiście nic mnie nie bolało, mówię oczywiście, bo bym się zdziwił. Zużycie prądu, jeżeli jedziesz 120, to tak z Krakowa trzeba jechać, bo to nie ma autostrady, to słuchaj, poniżej 20. 19,5, 19,5, 20 kWh. Jazdy tam, powiedzmy, między Krakowem a górami to raczej 17-18 kWh, ale mieliśmy odcinki takie, bo badaliśmy na odcinkach 20-kilometrowych i wcale niekoniecznie z góry. Wyobraź sobie, że bywały takie odcinki, że poniżej 10 kWh na 100 pokazywał komputer. Byłem zaskoczony, ale trzeba liczyć się 17-18 średnio i myślę, że to nie jest taki wcale bardzo zły wynik. Cóż, samochód dużo lepiej wykończony niż 90, prawda?
4: EX90. Paradoks, nie?
5: Samochód dłuższy o 10 cm niż odpowiednik spalinowy, czyli
4: XC60.
5: Niż XC60, bo tu mamy EX60. I tak teraz sobie, wiesz co, tak myślę sobie, bo nie chciałbym się tak już prześlizgnąć jeszcze nad tym samochodem, chciałbym jeszcze chwilę pomedytować.
4: Tak, tak, spokojnie Defendera sobie przełożymy.
5: Ja myślę, że tak, na czwartek. Ja myślę, że to jest zbyt ważny model, bo Volvo zakłada i ja jestem w stanie się z nimi zgodzić, że to będzie najlepiej sprzedający się elektryk w najbliższych latach. Ale wiesz co? Ale trochę zaczynam się zastanawiać. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, Volvo sprzedaje tych elektryków, chyba 400 kilkadziesiąt sprzedał tych elektryków. Natomiast w tym roku, natomiast co jest liderem? Jaki model? 300 kilkadziesiąt sztuk to jest najmniejszy. EX30. ani 40, ani 90 się nie sprzedaje. Znaczy sprzedaje się w śladowych ilościach i się zastanawiam właśnie, czy po prostu dlatego ludzie kupują 30, bo ma naprawdę wciąż dobrą cenę? O co tu chodzi? Jak myślisz? Czy po prostu wyczerpała się już pula klientów, którzy są gotowi dać za elektryka 200 kilkadziesiąt, 300 kilkadziesiąt tysięcy i teraz została tylko pula potencjalnych klientów, którzy mają trochę mniej pieniędzy albo chcą przeznaczyć mniej i czekają na ofertę małych elektryków? No bo duże elektryki się wcale tak dobrze nie sprzedają.
4: Tak, to prawda. Hyundai się coś na ten temat, czegoś się na ten temat dowiedział. Sławku, ja jeszcze bym chciał kilka rzeczy powiedzieć. No, mamy do bardzo. Wyboru 9 różnych lakierów. Biały, czarny, inny biały, niebieski, szary, srebrny, piaskowy, Forest Lake, ciemnozielony niech będzie i brązowy, i to jest fajna rzecz. Mamy do wyboru 5 kół, 5 rozmiarów felg, 20-calowe i 22-calowe nawet i 21-calowe. Natomiast słuchaj, ja ostatnio w jakimś programie, nie w radio, narzekałem, że ostatnio wszystkie wnętrza są czarne i tutaj też deska rozdzielcza będzie czarna, ale mamy trzy warianty kolorystyczne. I teraz słuchaj, możemy mieć tapicerkę Nordico, albo ze skóry nappa, albo wełnianą. Ta wełniana wymaga dopłaty 4,5 tysiąca złotych. Skóra nappa 11,300. Nordico wentylowana 4,200, a zwykła Nordico jest... I teraz, słuchaj, weź mi to przetłumacz z marketingowego na polski. Stylowa, jasna, pochodzenia biologicznego tapicerka foteli Nordico.
5: Wiesz co, ja jeździłem stylową i jasną, natomiast nie wiedziałem, że to jest akurat Nordico i bardzo mi się to wszystko podobało. To znaczy, czułem się dobrze.
4: To jest skóra syntetyczna, domyślam się. Nie wiem, dlaczego to jest. Natomiast, słuchaj, możesz mieć tutaj, i wydawało mi się, że oni od tego odeszli, ale okazuje się, że możesz mieć tutaj tapicerkę ze skóry, po prostu.
5: No właśnie, Volvo i skóra, aż mi to się gryzie
4: właśnie,
5: trochę.
4: Właśnie, wiesz...
5: Też mi się wydaje. Kiedyś jakieś torby nam można było kupić, pamiętam, w salonie Volvo, które były ekologiczne, czyli nie były skórzane, a wyglądały jak skórzane. Takie, wiesz, torby na zakupy bardziej, no, eleganckie.
4: Słuchaj, ale... to jest tak, ekskluzywna, odpowiedzialnie produkowana, pozbawiona chromu, miękka skóra na pasławku. Musimy kończyć.
5: Dobrze, tylko jedną rzecz na koniec. 4,5 do setki, więc może te 680 koni nie będzie potrzebne, skoro przy 510 mamy. 4,5 do setki, bagażnik ponad 500 litrów, czyli większy niż w sedanie, o którym będziemy mówić więcej za miesiąc. No i tyle. A mówiliśmy o zupełnej nowości. Nowy SUV Volvo elektryczny nazywa się EX60.
4: Kłaniamy się pięknie. Do jutra.
6: Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
8: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
7: Brzmi dobrze.
8: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Gotowa jest już lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Kto ostatecznie wystartuje na włodarza miasta? O tym na początek w informacjach. Ciąg dalszej operacji mającej odizolować gospodarkę Iranu. Donald Trump ogłasza nowe sankcje. To nie jest polityka migracyjna. Organizacje zajmujące się prawami człowieka krytykują rząd za decyzje dotyczące sytuacji na wschodniej granicy. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Lista jest już zamknięta. 8 kandydatów zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Podał jej przewodniczący Krzysztof Dyl. Tym samym prace związane z weryfikacją zebranych podpisów poparcia i rejestracją kandydatów zakończyły się. W wyborach wystartuje Michał Drewnicki z PiSu. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta. Aleksandra Owca z partii Razem. Monika Piątkowska, która ma poparcie KO i PSL-u. Łukasz Gibała z Kraków dla mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomir Pietrzyk z SDPL-u. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. A dziś komisarze odrzucili kandydaturę Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Kandydat tej partii na prezydenta nie został zarejestrowany ze względu na zbyt małą liczbę zebranych podpisów. Sprawę w wywiadzie politycznym TOK FM komentował Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
12: Jest to efekt niedocenienia z całą pewnością skali problemu, jakim są nieważnie oddawane podpisy przez ludzi, którzy nie rozróżniają adresu zameldowania od adresu zamieszkania.
11: Do rejestracji wymagane było zebranie 3000 podpisów. W reakcji na tę sytuację współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mencen odwołał Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. Zawieszono także osoby pełniące funkcje w krakowskich strukturach i przekazano ich sprawy do sądu partyjnego. Wcześniej odmówiono rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi NIK-u, Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Wszystkie nieobjęte dotąd restrykcjami irańskie linie lotnicze oraz wspierające je podmioty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Turcji i Malezji będą objęte sankcjami, ogłosiła przed chwilą administracja Donalda Trumpa. Ogłoszone przez resort finansów restrykcje dotyczą 27 irańskich przewoźników. Mołdawska policja zatrzymała obywatela Azerbejdżanu, który miał szpiegować na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Wcześniej tego samego dnia wywiad Rumunii przekazał informację o zatrzymaniu obywatela Rosji zaangażowanego w udaremnioną operację sabotażową w tym kraju. Zawieszenie prawa do azylu dla przekraczających wschodnią granicę Polski. To nie jest polityka migracyjna. To zarządzanie strachem. Tak działania rządu oceniają organizacje zajmujące się prawami człowieka. Krytykują też kolejne przedłużenie strefy buforowej w Puszczy Białowieskiej. Jakub Medek.
13: Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przypomina, że zawieszenie prawa do azylu miało być narzędziem wprowadzanym lokalnie i doraźnie. Tymczasem obowiązuje już rok na całej granicy.
14: To jest prezent właściwie dla przemytników, którzy mogą podnosić
0: podnosić cenę, mogą spokojnie oferować swoje usługi na dłuższym odcinku, bo Polska przestała być pierwszym bezpiecznym krajem.
13: I ludzie z tej granicy wcale nie zniknęli. Teraz zamiast wprost z Białorusi jadą do zachodniej Europy przez Polskę, najpierw przez kraje bałtyckie.
0: Żeby zapewnić to bezpieczeństwo, które się odmienia przez wszystkie przypadki, to jest właśnie zapewnienie legalnych dróg do Europy ludziom, którzy tak czy siak będą próbowali się tutaj dostać, bo są do tego zmuszeni, bo ich życie jest zagrożone.
13: Eksperci podkreślają, że jedynym skutecznym sposobem powstrzymania migracji jest sprawienie, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać z krajów swojego pochodzenia. Jakub Medek, TOK FM.
11: W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody, właściwie za kilka minut. A teraz czas na sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Czas na ćwierćfinały US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu czeszką Lindą Noskową. Pierwszego seta wygrała Białorusinka 7-6. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Pegulą i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko jej będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To jednak nie znaczy, że spuści teraz ze stonu, uważa Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
9: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
2: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Ruszyła piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madrid podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Mediolanu Christian Kivu.
14: Mourinho
2: to zwycięzca, bez cienia wątpliwości. To trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon.
14: Una grande stagione.
2: Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego. Z naszej trójki w FC Porto dziś szansę na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowie Portugalii podejmą Manchester City. A cała zabawa już się zaczęła w Atenach i Brugi. AEK remisuje w tym momencie z LASK Linz 0-0, a pierwszy gol w tym sezonie Ligi Mistrzów padł w Brugi. Drugi klub Brusz przegrywa z Aston Villą 0-1. Klub z Birmingham gra bez kontuzjowanego Matiego Kesha. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już jego czwarty etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody.
10: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Jutro bezchmurnie będzie tylko na południowym wschodzie. Od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę będą przelotne opady deszczu, a także burze. Ale znów będzie ciepło. Na Pomorzu najchłodniej od 17 do 19, ale w centrum 28 stopni, a 31 na południu i na południowym wschodzie.
10: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Na czym polega bezpieczne leczenie? No, pewnie na tym, że lekarz wie, co robi. Tak by większość z nas odpowiedziała. Ale czy pacjent też wie, co robi? Czy jego otoczenie wie, co robi? Światowy Dzień Bezpiecznego Pacjenta, ustanowiony przez WHO dość niedawno, bo w 2019 roku, próbuje do sprawy podejść szeroko, co roku kładąc akcent na inne aspekty terapii. W 2026 roku temat globalny to bezpieczeństwo terapii chorób przewlekłych. W Polsce nadano mu nieco inny ton. My mamy rozmawiać o bezpieczeństwie leczenia otyłości, a to oznacza w sposób nieunikniony rozmowę o analogach GLP-1. I tu robi się naprawdę ciekawie, z bardzo wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że otyłość jest nie tylko chorobą, także piętnem. I choć istnieją konkretne wskazania do leczenia, konkretne kryteria, które pozwalają stwierdzić, czy interwencja farmakologiczna ma sens, czy nie, wiadomo, że kulturowe kwestie zrobią swoje. Pojawi się leczenie na własną rękę, pojawi się też lewy obieg leków, nawet jeśli są drogie i tylko na receptę. I to już się dzieje. Ale jest też cała masa pytań odnośnie samych wskazań leczniczych. Kiedy leki, a kiedy inne działania? U kogo warto, u kogo nie? I jakie mogą być potencjalne konsekwencje leczenia? Od tych najpoważniejszych, wynikłych z dobrze znanych skutków ubocznych, do tych niespodziewanych, ale możliwych, bo na tak szeroką skalę jak obecnie, analogów GLP-1 przecież wcześniej nie stosowano. Choć nie jest też tak, że nie stosowano ich w ogóle i to grupa leków świeżo wprowadzonych na rynek tuż po przejściu badań klinicznych. Nic podobnego. Semaglutyd stosowano z powodzeniem w leczeniu cukrzycy typu drugiego i to od 2017 roku. Skądinąd w Stanach Zjednoczonych patent Novo Nordisk na tę substancję aktywną właśnie wygasł, co otwiera drogę do wersji generycznych. Ale kiedy się pojawią i zostaną zarejestrowane, to inna sprawa. Czeka się na nie z nadzieją, bo choć w Europie miesięczne leczenie semaglutydem to jakieś 100 euro, to w Stanach Zjednoczonych cena waha się od 200 do 350 dolarów, ale to po rabatach i z ubezpieczeniem. Oficjalnie koszt miesięcznej terapii to ponad 1000 dolarów. W Stanach Zjednoczonych, gdzie problem otyłości to jakieś 40% populacji osób dorosłych, a gdyby doliczyć do tego także tych z nadwagą, będziemy mieli wstrząsający wynik 70%. W Polsce szacunki są inne, ale też nieszczególnie optymistyczne. Otyłość to 15% mężczyzn, 13% kobiet. Niektórzy twierdzą, że 20%. Zależy kto jak liczy. Nadwaga dotyczy niespełna 60% populacji dorosłych. Mamy więc, jak to się ładnie mówi, ogromny problem, na który analogi GLP-1 wydają się być odpowiedzią. Ale czy na pewno nią są? Czy terapia farmakologiczna, nawet najlepsza, może wszystkich uratować? Nawet jeśli o analogach GLP-1 mówi się w kategoriach cudownego leku. Zresztą, co to właściwie znaczy?
16: Reklama.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
1: szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest profesor Dagmara Mirowska-Guzel, lekarz neurolog, farmakolog kliniczny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
7: Za kilka dni, w przyszłym tygodniu, 17 września, czyli Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ogłoszony przez WHO w 2019 roku. O co chodzi właściwie w tym dniu? Dlaczego WHO się na to zdecydowało?
6: Tak, rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, ten dzień został ustanowiony w 2019 roku, ale tak naprawdę jest pewnym kontinuum i wywodzi się z szerszego ruchu na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, który to ruch został zapoczątkowany podczas międzynarodowych szczytów ministerialnych poświęconych właśnie tej tematyce już w 2016 roku. Można powiedzieć, że w tym roku będziemy obchodzili dziesięciolecie dnia bezpieczeństwa pacjenta, chociaż pierwotnie tak się to nie nazywało. Każdego roku od 2019 ta inicjatywa jest obchodzona pod trochę innym hasłem przewodnim. Głównym zadaniem tej inicjatywy, tego ruchu jest zwiększanie świadomości zarówno pacjentów, ale także lekarzy i generalnie pracowników ochrony zdrowia na temat bezpieczeństwa. W tym roku jest to inicjatywa specjalna, ponieważ jej hasłem jest Self-Care for Life, czyli bezpieczna opieka przez całe życie. Dlaczego bezpieczna opieka przez całe życie?
7: Czyli takie leczenie chorób przewlekłych.
6: Leczenie chorób przewlekłych i w tym leczenie przede wszystkim chorób niezakaźnych, czyli takich chorób jak choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne, cukrzyca, czy nowotwory, dlatego że szacuje się, że pacjenci z chorobami przewlekłymi są w szczególny sposób narażeni na różne niebezpieczeństwa związane z samą opieką zdrowotną. 1 na 10 pacjentów w przewlekłej opiece zdrowotnej doświadcza pewnych szkód, a szacuje się, że 50% to są szkody, które są do uniknięcia. Pod warunkiem oczywiście zarządzania bezpieczeństwem. Można się zastanowić, dlaczego opieka zdrowotna jest niebezpieczna. To wynika przede wszystkim z jej przewlekłości, wynika z nierówności chociażby w świadomości zdrowotnej pacjentów, ale także nierówności dostępu do tej opieki zdrowotnej. Na to składa się bardzo wiele czynników, ale ważne jest to, żeby zwiększać świadomość, tak jak powiedziałam, zarówno personelu medycznego o tym, że takie sytuacje mogą się wydarzać, także pacjentów i, tak jak powiedziałam, żeby tym móc zarządzić. Specyficznie w Polsce ten Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta jest w tym roku poświęcony, czy szczególną uwagę poświęcamy pacjentom leczonym z powodu otyłości. No bo jest to choroba przewlekła, w naturalny sposób związane są z nią te choroby, o których mówiłam, czyli chociażby choroby układu sercowo-naczyniowego, czy choroby metaboliczne. Także w tym obszarze jest bardzo, myślę, wiele rzeczy do powiedzenia, do zrobienia. I to, co jest tak z perspektywy społecznej, myślę, ciekawe, jest to dzień, w którym świecimy na pomarańczowo. Na całym świecie. W Polsce świecimy na pomarańczowo. Na pomarańczowo będzie podświetlany Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski.
7: I siedziba Novo Nordisk powinna być podświetlona na pomarańczowo.
6: To może byłoby zbyt jasna konotacja.
7: No ale jest jasna.
6: Tak, jest jasna.
7: GLP-1, analogii GLP-1.
6: Tak, tak jak pan redaktor powiedział, analogii GLP-1, ale to nie, chcę podkreślić, że to nie jest wydarzenie, ale nie, że to nie jest wydarzenie warszawocentryczne, tak, że jest to wydarzenie, w które włączyło się szereg, co mnie osobiście bardzo cieszy, szereg organizacji i to nie są firmy farmaceutyczne, czy nie są tylko firmy farmaceutyczne, ale to jest przede wszystkim Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych, czyli ta najważniejsza nasza narodowa instytucja odpowiadająca między innymi za, czy nadzorująca bezpieczeństwo leczenia. To są także organizacje, czy instytucje naukowe, bo to jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, to jest Uczelnia Łazarskiego. To są towarzystwa naukowe, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, które mam zaszczyt także reprezentować, czy Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. W związku z tym chcemy, żeby jak najszerzej o tej tematyce mówić. Chcemy uświadamiać pacjentów, ale także uświadamiać lekarzy, bo wydawałoby się, że to jest takie oczywiste dla wszystkich, że z jednej strony leki, które są rejestrowane, są i muszą być lekami bezpiecznymi. Ale to nie znaczy, że leki są pozbawione działań niepożądanych. To wydaje się takie oczywiste z jednej strony, ale z drugiej strony oczywiście pamiętamy o tym, że zawsze ważymy ryzyko względem korzyści i to na każdym etapie, wtedy, kiedy zaczynamy tę terapię, ale także wtedy, kiedy ją kontynuujemy i wtedy, kiedy pojawiają się jakieś niebezpieczeństwa, które no, w naturalny sposób muszą być związane z lekiem i są związane z każdym lekiem. To jeden z farmakologów powiedział, że jeżeli mówi się, że jakiś lek jest pozbawiony działań niepożądanych, to istnieje
7: to znaczy, że nie działa.
6: Uzasadnione prawdopodobieństwo, że w ogóle nie działa. Tak.
7: Ale jeżeli chodzi o otyłość, to chyba na całym świecie możemy powiedzieć, trwa pewna rewolucja. I rzeczywiście wprowadzenie analogów GLP-1 w ogóle zmieniło podejście do tego tematu, prawda? No bo wcześniej, jeśli dobrze myślę, pacjentom można było zalecić właściwie to, co wszyscy mają w głowach. Dietę, ruch, właściwie tyle. A teraz mamy te leki, które zdaniem niektórych, jeśli chodzi o ten obszar oddziaływania, mają charakter wręcz cudowny.
6: Ja bym nie mówiła o efekcie cudownym, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia z farmakologicznym leczeniem otyłości i z niebezpieczeństwami i zagrożeniami, które bardzo szybko pojawiały się w przypadku wielu z leków, w ciągu właściwie jednego, dwóch lat okazywało się, że leki, które mieliśmy do dyspozycji i wydawało się, że będą stanowiły rozwiązanie problemu, nie rozwiązywały tego problemu, a generowały inne. To takie szerokie spektrum działań niepożądanych, które pojawiło się w przypadku niektórych z nich dotyczące układu sercowo-naczyniowego, dotyczące ryzyka uzależnień, dotyczące ryzyka podejmowania prób samobójczych i w ogóle zaburzeń nastroju. No to w tym kontekście, patrząc na tę historię usianą niepowodzeniami, rzeczywiście jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego, niezwykłego także w kontekście skuteczności, która wielokrotnie przewyższa skuteczność tych wcześniej dostępnych leków.
7: Ale gdybyśmy zadali sobie pytanie o właśnie problemy związane z bezpieczeństwem, jeśli chodzi o analogii GLP-1, czyli w tym momencie właściwie z takich dostępnych substancji, dostępnych leków mamy semaglutyd i tirzepatyd, prawda?
6: Tak, liraglutyd, bo jeżeli mówimy o analogach GLP, to trzeba podkreślić, że jest to z jednej strony bardzo duża grupa leków, bardzo wiele, i nie wymienię państwu nazw handlowych, ale bardzo wiele leków jest zarejestrowanych, to także są leki, które na naszych oczach są rejestrowane w nowych wskazaniach. To pierwsze wskazanie, które przecież, o którym wszyscy pamiętamy, to cukrzyca typu drugiego, no bo w ogóle stąd się ta grupa leków wzięła. Historia analogów GLP można powiedzieć, że sięga 1964 roku, kiedy opisano tak zwany efekt inkretynowy, czyli właśnie ten efekt, który dał nazwę potem całej grupie analogów GLP. Mówi się, że i nie tylko analogów GLP, bo przecież my mówimy GLP, ale także myślimy, jak chociażby o tirzepatydzie, o podwójnym analogu zarówno GLP, jak i GIP. już mamy w kolejce inne leki, które są potrójnymi analogami.
7: Ale jeszcze chyba nigdzie nie są na świecie zarejestrowane, prawda?
6: Jeszcze nie są zarejestrowane, ale są bardzo intensywnie badane i myślę, że to się w którymś momencie wydarzy. Mało tego, już mamy na horyzoncie leki, które być może będą zabezpieczały pacjentów przed działaniem niepożądanym tych leków, które w tej chwili mamy dostępne. Ja myślę tutaj głównie o atrofii mięśniowej i o takim leku, który nazywa się, to jest nazwa międzynarodowa, więc bezpiecznie mogę ją powiedzieć, bimagrumab, to jest przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi dla takiego białka znajdującego się w mięśniach i odpowiadającego za degradację mięśni dla aktywiny. I już trwają z kolei badania nad tym, żeby stosować właśnie to przeciwciało razem z semaglutydem czy liraglutydem, czy preparatami liraglutydu. Ale wracając do wskazań, to powiedzieliśmy o cukrzycy typu drugiego, powiedzieliśmy o leczeniu otyłości, chociaż to jest dosyć kolokwialne stwierdzenie, bo to jest zarejestrowane wskazanie, to jest kontrola masy ciała pod warunkiem stosowania prawidłowej diety i aktywności fizycznej. Trochę nam nie pomaga to, że w literaturze zaczęło pojawiać się takie określenie, że analogi GLP to są odpowiednikami, farmakologiczne odpowiedniki aktywności fizycznej. To tak jest stwierdzenie, już gdzieś przeczytałam. To nie pomaga, bo to trochę powoduje, że w takim pacjent myśli, okej, w takim razie nie muszę ćwiczyć, bo czy nie muszę podejmować aktywności fizycznej. A ta aktywność fizyczna jest niezwykle istotna, nie tylko z punktu widzenia samej otyłości, ale także z punktu widzenia zapobiegania niekorzystnym następstwom, które mogą te leki za sobą nieść, właśnie jak chociażby atrofia mięśni. Także nowe wskazanie, które pojawiło się dosłownie w tym roku, ten rok jest wyjątkowy, dlatego że w marcu 2026 roku Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię na temat preparatu semaglutydu stosowanego w stłuszczeniowym zapaleniu wątroby o podłożu metabolicznym, czyli nowe wskazanie takie, o którym może wcześniej nie mówiliśmy, ale już gdzieś widzieliśmy je na horyzoncie. I poniekąd, patrząc na to, na mechanizm powstawania tej choroby, ma także związek przecież taki z otyłością. No i wreszcie coś, co pewnie ucieszy pacjentów, także w maju 2026 roku Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię na temat preparatu stosowanego doustnie, bo pamiętajmy, że w kontrolowaniu masy ciała, bo pamiętajmy, że do tej pory leki zarejestrowane do kontrolowania masy ciała to były leki podskórne. W związku z tym tu mamy bardzo duże spektrum różnych preparatów podawanych różnymi drogami, w różnym schemacie stosowania i tak jak mówię, w różnych wskazaniach.
7: No właśnie, ale teraz ja rozumiem, że jeżeli w Polsce zaczynamy w kontekście tego akurat dnia mówić o bezpieczeństwie stosowania tych leków, no to temat jest. I teraz jaki to jest temat?
6: Jest temat, bo proszę pamiętać o tym, że każdy lek, niezależnie od tego, jak fantastycznie byłby przebadany, niesie za sobą ryzyko i o tym powiedzieliśmy. I my często tego ryzyka nie jesteśmy w stanie w pełni ocenić na etapie badań klinicznych. Pamiętajmy o tym, że oczywiście są to leki, które stosowany w leczeniu cukrzycy typu drugiego to bodajże był dopuszczony do obrotu w Europie gdzieś w 2006 roku, potem chyba semaglutyd w cukrzycy w 2009. W leczeniu w kontrolowaniu masy ciała w 2022, to się tak pojawia, no ale chodzi mi o rząd wielkości, tak? Czyli o czas, który upłynął. Ten czas jest stosunkowo krótki. My oczywiście, jeżeli rejestrujemy jakiś lek w jakimś wskazaniu, to mamy doświadczenia dotyczące jego bezpieczeństwa, ale pamiętajmy, że to bezpieczeństwo jest każdorazowo oceniane dla konkretnego wskazania, bo może się okazać, że pacjent z inną niż ta wcześniej obserwowana choroba ma jakieś czynniki predysponujące do jakichś działań niepożądanych, które nie ujawniły się wcześniej. Poza tym my nigdy w badaniach klinicznych nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkiego w każdej populacji pacjentów. To proszę pamiętać, że ci pacjenci są wybrani w jakimś sensie pod względem pewnych parametrów, mocno kontrolowani i niektóre grupy pacjentów są w naturalny sposób pomijane, jak chociażby kobiety w ciąży, w których nie przeprowadzamy tego rodzaju badań. Ten czas obserwacji także jest w naturalny sposób ograniczony. W związku z tym my dopiero w momencie, kiedy lek zostaje zarejestrowany, kiedy nagle, można powiedzieć, trafia do szerokiej populacji pacjentów. Czasami się go stosuje, no nie ukrywajmy tego, nieprawidłowo. Czasami się go zastosuje u pacjenta, u którego nie powinno się go zastosować. Mało tego, czasem pacjent popełni błąd i może się okazać, że pojawią się pewne zagrożenia, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. Rzeczywiście, powiedział pan redaktor o cudownym leku, to cudowny lek, to może o tym nawet, mogą o tym nawet świadczyć zapisy w charakterystyce produktu leczniczego, która jest takim referencyjnym dokumentem, jak chodzi o tę uznaną wiedzę o leku i potwierdzoną badaniami, a potem obserwacjami porejestracyjnymi. I rzeczywiście, jeżeli zajrzymy do charakterystyki produktu leczniczego, to najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi tych leków są działania związane z przewodem pokarmowym. No bo są to leki, których mechanizm działania między innymi, ale jest to jeden z ich głównych mechanizmów działania, polega na opóźnianiu opróżniania żołądka. Czyli w naturalny sposób objawy ze strony przewodu pokarmowego mogą się pojawić i są one opisywane jako częste, chociaż nie są identyczne dla wszystkich przedstawicieli tej grupy. Mamy także działania związane z reakcjami nadwrażliwości, co oczywiście jest w jakimś sensie oczywiste, każdy z nas może jakiejś substancji nie tolerować. Natomiast pojawiły się w charakterystyce produktu leczniczego pewne niepokojące może, czy właściwie w obserwacjach niepokojące dane dotyczące chociażby zapalenia trzustki. Są one opisywane ekstremalnie rzadko, także to nie jest powszechne niebezpieczeństwo, ale trzeba je gdzieś z tyłu głowy mieć i między innymi po to jest ta obserwacja porejestracyjna, żeby zidentyfikować, na ile jest to efekt rzeczywiście działania leku, a na ile efekt tego, co dzieje się z pacjentem w wyniku zastosowania leków, które mają tę otyłość zmniejszyć.
7: A to jest bardzo ciekawe.
6: Na ile dochodzi do pewnych zmian metabolicznych, tak? To samo jest z działaniem niepożądanym, znowu ekstremalnie rzadko opisywanym, bo to jest chyba 0,09% pacjentów, no wyjątkowo rzadkie, ale takie dosyć eufemistycznie mówiąc nieprzyjemne, dlatego że pacjent może stracić wzrok.
7: Faktycznie bardzo eufemistyczne. No to jest kalectwo.
6: To jest nietętnicza przednia neuropatia nerwu wzrokowego. I my także nie wiemy w tej chwili, nie mamy badań, które pozwoliłyby na przykład przewidzieć wystąpienie tego działania niepożądanego. Powiedziałam, że jest to ekstremalnie rzadko, no ale nikt z nas nie chciałby być tym jednym pacjentem. I trzeba zwrócić pacjentowi uwagę na to, że jeżeli wystąpią objawy, których przecież niekoniecznie musi wiązać z lekiem stosowanym w otyłości, tak? Będzie miał pogorszenie widzenia, gdzieś ubytek w polu widzenia, pogorszenie widzenia barw, takie ściemnienie barw, zacienienie, nagłe pogorszenie ostrości widzenia, no, to jest moment, w którym powinien zgłosić się do lekarza. My już zaczynamy identyfikować pewne czynniki ryzyka, takie jak chociażby płeć, czy palenie tytoniu, które mogą być tymi dodatkowymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia takiego działania niepożądanego. Ale od wielu lat już, niezależnie od grupy leków, ale myślę, że warto powiedzieć o tym, że istnieje taki dokument jak plan zarządzania ryzykiem. Krótko mówiąc, i firmy, które badają leki i które wprowadzają je na rynek, ale przede wszystkim agencje tak zwane regulatorowe, czyli te, które decydują o tym, czy lek docelowo zostanie zarejestrowany, czy na przykład wiąże się z jakimś ryzykiem nieakceptowalnym, te agencje wymagają tego, żeby niejako wychodzić do przodu w kontekście myślenia o działaniach niepożądanych i identyfikować te obszary, które mogą być związane z jakimś zagrożeniem, ale na tym etapie nie mamy jeszcze takich danych. I między innymi dla analogów GLP, takimi identyfikowanymi właśnie zagrożeniami, ale jeszcze niepewnymi, są chociażby te związane z zapaleniem trzustki. Na ile to jest rzeczywiście związek z lekiem, a na ile jest to, czy to pewnego rodzaju koincydencja, czy właśnie efekt zmian metabolicznych, które w naturalny sposób u pacjenta następują.
7: Ale to jest właśnie bardzo ciekawy wątek, bo my łączymy pewne zjawiska, jeśli dobrze rozumiem, jednoznacznie ze skutkami ubocznymi leku. A pani mówi, nie, to wcale nie musi tak być. To może być po prostu to, co się wydarzyło w organizmie wskutek na przykład raptownej utraty masy ciała.
6: Może być, ale z drugiej strony popatrzmy też odwrotnie. Jeżeli to są bardzo rzadkie działania niepożądane, to my kompletnie możemy ich nie zidentyfikować na etapie badań klinicznych, bo na przykład występują na tyle rzadko, że nie zdołają się ujawnić. I dopiero w momencie, w którym ten lek idzie w bardzo dużą grupę pacjentów, okazuje się, że takie działania niepożądane rzadko występują.

0: innych portalach internetowych na bieżąco jesteśmy informowani o tym, że zidentyfikowano jakieś działanie niepożądane jakiegoś leku. Jeszcze do tej pory czasami docierają do nas informacje dotyczące szczepionek stosowanych podczas pandemii COVID-19. I dopiero teraz pewne rzeczy jesteśmy w stanie realnie zweryfikować. Działaliśmy pod ogromną presją czasu przecież wtedy. I tak jest z analogami GLP. Rzeczywiście od czasu do czasu pojawiają się w tym przysłowiowym internecie wiadomości, że jakieś działanie niepożądane jest identyfikowane albo jego ryzyko jest weryfikowane. No, taka sytuacja była chociażby, jak chodzi o początkowe informacje, które pojawiały się, które dotyczyły zaburzeń nastroju i podejmowania prób samobójczych. Był taki moment, w którym bardzo intensywnie to eksplorowano. W tej chwili wydaje się, że jest to raczej działanie niepożądane, które być może występuje, ale jest to koincydencja i być może. I w większym stopniu narażeni są pacjenci, którzy wcześniej mieli już depresję albo wcześniej już przyjmowali leki przeciwdepresyjne. Proszę też pamiętać, że my, kiedy oceniamy bezpieczeństwo leków już po rejestracji, to no, odbywa się to w taki sposób, że działania niepożądane są zgłaszane. One mogą być zgłaszane właściwie przez personel medyczny. My wręcz jesteśmy jako personel medyczny zobligowani do zgłaszania działań niepożądanych. Jak to wygląda, to temat na zupełnie inną rozmowę. Ale także pacjenci mogą zgłaszać działania niepożądane. I co więcej, z takich badań, o których dzisiaj nie będziemy mówić, bo nie ma na to czasu, ale z naszych badań, które prowadziliśmy, wynika, że większość pacjentów, jeżeli zgłasza działania niepożądane, to zgłasza je do swoich lekarzy. Przynajmniej deklaratywnie. Mówi o tym, ja zgłosiłem do lekarza. Czy to zostało zgłoszone dalej? Nie wiadomo. Biorąc pod uwagę odsetek przedstawicieli zawodów medycznych, którzy zadeklarowali zgłaszanie kiedykolwiek w życiu działań niepożądanych, no to obawiam się, że jednak trochę nam tych działań niepożądanych ginie, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, to nie jest tylko problem nasz. To on jest problemem globalnym, może w Polsce jest większy niż gdzie indziej w Europie, ale na przykład podczas pandemii COVID-19 potrafiliśmy się świetnie spiąć i ta zgłaszalność w Polsce była na poziomie porównywalnym do poziomu europejskiego.
1: A to jest bardzo ciekawy wątek tej naszej rozmowy, dlatego że to jest trochę pytanie o to, co się musi wydarzyć wokół danej grupy leków, żeby ona była traktowana z powagą i właśnie z taką ostrożnością, z taką pieczołowitością, jeśli chodzi o zgłaszanie objawów niepożądanych.
0: Mnie się wydaje, że w tej chwili to praktycznie każdy nowy lek, mówiąc o lekach innowacyjnych, tak? Czyli lekach, które nigdy wcześniej nie były na rynku i które zostają wprowadzone na rynek na podstawie pełnej dokumentacji, czyli są zupełnie nowoczesnymi lekami, to każdy lek jest objęty takim bardzo ścisłym nadzorem i są podejmowane różnego działania. Takim działaniem jest na przykład czarny odwrócony trójkąt. Nie wiem, czy pan redaktor kiedykolwiek widział, bo to jest oznakowanie, które jest zawarte zarówno w charakterystyce produktu leczniczego, co naturalne, no personel medyczny ma zwracać uwagę, ale co ważne, jest także zamieszczone na ulotce dla pacjenta. I to nie znaczy, że ten lek jest niebezpieczny. My bardzo to podkreślamy. To znaczy tyle, że ten lek jest dodatkowo monitorowany. Czyli musimy na niego zwracać uwagę. I to ma także taki bardzo ważny wydźwięk dla pacjenta. Pacjencie, pamiętaj, że jest to lek, który jest dodatkowo monitorowany. W związku z tym, jeżeli zaobserwujesz u siebie jakieś niepokojące objawy, zgłoś je, bo mogą one być efektem stosowania leku. Ja w ogóle myślę, że w tej części takiej administracyjnej podejmowany jest naprawdę ogrom działań ze strony różnych instytucji, właśnie takich elementów prawnych, które się pojawiają, a które obligują właśnie chociażby personel medyczny do tego, żeby zwracać uwagę na działania niepożądane. no pewnie nie

0: zawsze jest to doceniane, ta działalność, bo ona jednak wymaga pewnego nakładu pracy, co też powoduje, że nie zawsze jest ona podejmowana.
1: Ale tu jest jeszcze jeden wątek, to znaczy niesłychana popularność niektórych leków, prawda? To, jak one są szeroko stosowane, czyli to, że mieliśmy szczepionki, które należało stosować masowo, a teraz mamy leki analogi GLP-1 stosowane do leczenia otyłości. No a z otyłością to jest tak, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest 40% dorosłej populacji. Jeśli chodzi o Polskę, około 20%, może kilkanaście procent. Nadwaga ma 60%, więc tę grupę pacjentów ewentualną, docelową, mamy ogromną.
0: No jest to efekt skali. Jesteśmy w stanie po prostu pewne rzeczy zauważyć, pewne rzeczy zidentyfikować szybciej, jeżeli lek jest na masową skalę stosowany. To chyba tak z jednej strony naturalne, ale z drugiej strony ja też widzę takich troszkę niebezpieczeństw, które pojawiają się dookoła dookoła popularności, czyli związane z popularnością tej grupy leków. No bo pacjenci chcą te leki przyjmować. Są nimi zainteresowani. Myślę, że czasami wręcz uważają, że jest to panaceum, które spowoduje, że no, pozbędą się otyłości, będzie im łatwiej funkcjonować. I to powoduje, że poszukują tych terapii i nie zawsze właściwie je stosują. I to nie dlatego, że jest popełniany jakiś błąd, tylko że nie zawsze zgłaszają się do lekarza albo stosują na własną rękę, zaczynają terapię pod opieką lekarza, a potem, chcąc na przykład uzyskać szybki efekt, podejmują działania chociażby związane z nieprawidłowym dawkowaniem, nieprawidłowym schematem stosowania, no, stosują je doraźnie, na przykład, bo jest jakaś okoliczność życiowa, która powoduje, że chcą wyglądać lepiej. Poza tym proszę pamiętać, że coś, co już nie jest związane bezpośrednio z lekiem, ale właśnie pojawia się jako ten obszar niebezpieczeństw związanych z popularnością tej grupy leków, to, że pacjenci zaczynają szukać na własną rękę dostępu do tych preparatów, no, poza opieką zdrowotną, czyli na przykład w internecie, czyli ten tak zwany czarny rynek, a bardzo łatwo się zorientować, że są dostępne preparaty, które mają w nazwie, czy zahaczają w nazwie o GLP, a wcale żadnymi analogami GLP nie są, no i to może jeszcze... To tak jest lepiej, no ale mogą być na przykład substancjami, które mogą być szkodliwe albo które mogą generować jakieś ryzyko, o którym nie wiemy i na przykład nie zostało ono jasno opisane. A chyba taką najtrudniejszą dla mnie, jako dla farmakologa sytuacją są reklamy substancji, które są, jak jest napisane na opakowaniu, analogami GLP i GIP, ale są przeznaczone do użytku laboratoryjnego.
1: Co to znaczy?
0: I to znaczy na przykład jako czynniki chemiczne do badań takich przedklinicznych, czyli badań chociażby na zwierzętach, tak, do badań in vitro. No i tu pojawia się taka przestrzeń, no to dlaczego one są, my kupujemy w odpowiednich miejscach takie czynniki, jeżeli to pojawia się w szerszym dostępie. Może być niebezpieczne i jest niebezpieczne.
1: Ale czyli tutaj mówimy o pewnym takim fenomenie kulturowym, prawda, w ogóle związanym z otyłością, z wyglądem, z kwestiami jakby estetycznymi i pewnego piętna związanego z nadwagą, prawda? I tu się zaczynają kłopoty, bo lekarze nie są aż tak skłonni, żeby zapisywać leki w przypadku na przykład nadwagi.
0: No jeżeli nie ma to uzasadnienia, a pacjenci traktują to jako terapię, mogą traktować jako terapię na wszystko. No i oczywiście tu zawsze będzie, będzie nam się trudno spotkać, krótko mówiąc. I pacjenci, jeżeli w takiej sytuacji będą poszukiwali innych źródeł, to trzeba liczyć się z tym, że jest to obarczone ogromnym niebezpieczeństwem, tak? Poza jakąkolwiek kontrolą. Przecież to nie jest tak, że lekarz zleca pacjentowi analogi GLP, wypisuje receptę, kładzie przed pacjentem, mówi, proszę wykupić. To jest związane z odpowiednimi zastrzeżeniami, wskazaniami, związanymi chociażby z prawidłową dietą, właśnie z aktywnością fizyczną, z tym, czego należy unikać, jakie mogą być sytuacje niebezpieczne, w którym momencie zgłosić się do lekarza, na co zwrócić uwagę, na jakie objawy, gdyby wystąpiły, to kiedy zwrócić się do lekarza, kiedy to powinno być szybciej. No, tu ta kontrola i opieka zdrowotna jest niezwykle ważna. I to, o czym powiedział pan redaktor, myślę, że jest, to jest dużo szerszy problem, bo oczywiście otyłość jest, to można powiedzieć, symbolem, ale proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy w czasach medykalizacji życia. To jest tak, że chcielibyśmy dostać tabletkę, być piękni, zdrowi, młodzi, bogaci to pewnie nie, akurat jak patrząc na ceny leków, ale, ale chcielibyśmy tak trochę bez swojego zaangażowania doprowadzić do sytuacji, w której będziemy dobrze funkcjonować niezależnie od okoliczności. No, jest to oczywiście mit, z którym myślę, że jednak trzeba walczyć, dlatego że można właśnie zrobić sobie więcej szkody niż pożytku. Jest jeszcze jedna rzecz w kontekście bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo jest możliwe i jest łatwiejsze do zapewnienia wtedy, kiedy opieka zdrowotna jest realizowana w takim stałym, to się tak ładnie mówi, partnerstwie z pacjentem. I ja absolutnie jestem za tym, żeby, i uważam, że to rzeczywiście jest potrzebne, żeby z pacjentem rozmawiać, żeby mu przekazywać jak najwięcej informacji, pokazywać, mówić o zagrożeniach i te zagrożenie pokazywać, ale tutaj nie można postawić kropki, bo to partnerstwo, żeby mogło być no, w jakimś sensie symetryczne. Oczywiście pacjent nie ma wiedzy medycznej i nie ma potrzeby, żeby ją miał, ale żeby to partnerstwo mogło zadziałać, to no, musi być po pierwsze zaufanie, musi być szacunek, musi być świadomość zdrowotna pacjenta. W związku z tym na przykład uważam, że edukacja zdrowotna to jest coś, no, bez czego my dalej nie będziemy tonąć w mroku.
1: Ale co to oznacza? Jakby pani to zdefiniowała? Jakie powinna... Przed chwilą powiedziała pani takie zdanie, że pacjent nie musi mieć wiedzy medycznej, ale musi być wyedukowany zdrowotnie. Co
0: tak,
1: to znaczy?
0: Czyli musi mieć tę podstawową wiedzę, którą właściwie, jeżeli nie zdobędzie jej w szkole, no to potem każdy z nas idzie swoją drogą, swoją ścieżką. Już nie ma przestrzeni na to pewnie, żeby taką usystematyzowaną wiedzę zdobywać. Musi mieć te podstawy, chociażby dotyczące tego, czym jest nauka, kiedy jakieś działanie jest rzeczywiście... Kiedy warto zaufać, tak? Kiedy powinna nam się...
1: To jest super trudne pytanie.
0: Tak, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka? Jakie sformułowania, jakie... My tego uczymy studentów, bo proszę pamiętać, że dzisiaj nie dostajemy... My dostajemy świetnie wyedukowanych studentów, którzy świetnie zdali egzamin maturalny z matematyki, biologii, chemii. Ale społecznie to jest różnie. To, ja nie chcę powiedzieć, że jest źle, bo ja w ogóle daleka jestem od tego, żeby mówić, że kiedyś to było świetnie, a teraz jest tak niedobrze. To jest po prostu zupełnie inne podejście do wielu rzeczy, do wielu zjawisk, do życia. I ja to rozumiem, przyjmuję i bardzo szanuję. Zawsze mnie to zaskakuje, jeżeli mi ktoś opowiada, mnie się na szczęście może takie sytuacje często nie zdarzają, ale kiedy pacjenci mówią, że oni przeczytali w internecie i podają to jako źródło wiedzy. Kiedyś moja koleżanka powiedziała, że w rozmowie z pacjentem zadała mu pytanie, czy jak inwestuje swoje pieniądze na podstawie tego, co przeczytał w internecie, czy idzie do specjalisty i rozmawia z ekspertem do spraw...
1: Jakbyśmy się zastanowili nad aferą na przykład Amber Gold, czy podobnymi, czy Zonda Krypto, to można by powiedzieć wiele osób jest, tak.
0: No ale tu też jest właśnie brak tej edukacji, tak? Brak zwrócenia uwagi na to, co jest, co ma rzeczywiste podstawy, które są podstawami naukowymi. Tu wchodzimy na bardzo szeroki ocean rozmowy o tym, dlaczego nie ufamy współczesnej nauce. Mhm. Tak?
1: Ale też to jest rozmowa o tym, dlaczego nie ufamy lekarzom. Jak pani sądzi, bo mówi pani, kiedy powinna się zapalić czerwona lampka, kiedy warto zaufać? Czy tego rodzaju przesiew powinniśmy stosować w kontakcie z lekarzem, czy nie? Czy mamy mu ufać ślepo, bo jest medykiem, bo ma ten zawód? Trudne pytanie.
0: To bardzo trudne pytanie. Kontakt z lekarzem to jest moment, w którym muszą się spotkać dwoje ludzi i muszą się ze sobą porozumieć. I ja nie mam absolutnie takiego przekonania, że zawsze ten kontakt jest od początku trafiony. Każdy z nas ma trochę inne potrzeby, także w kontekście mówienia o niebezpieczeństwie, bo jeden pacjent, jeżeli nie powiemy mu o zagrożeniach, wróci do domu, przeczyta ulotkę od A do Z i skupi się na najmniejszym, najdrobniejszym szczególe, a drugi pacjent mówi, nic mi lekarz nie powiedział, znaczy, że nic się nie wydarzy. Tych scenariuszy może być bardzo wiele. W związku z tym ten pierwszy kontakt zawsze jest kontaktem, w którym trochę się badamy, tak? Czy nam odpowiada ta formuła, którą nam proponuje lekarz. Zawsze możemy go zmienić. Ja zresztą uważam, że to jest bardzo naturalne musi spotkać się dwoje ludzi, którzy się ze sobą porozumią.
1: To jeszcze inne...
0: Porozumieją.
1: Inne pytanie chcę zadać na koniec. To jest trudny temat, jeszcze chyba trudniejszy niż kwestia zaufania. Moment, kiedy zaczyna się leczenie jakimś lekiem, może być momentem trudnym. Może być momentem bardzo trudnym, kiedy warto przytrzymać, a kiedy trzeba powiedzieć nie mogę.
0: Oj, na to nie ma jednej recepty. Ja bym absolutnie nie znalazła tutaj gotowej odpowiedzi, że do tego momentu to jeszcze tak. Ja myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym musimy rozmawiać z lekarzem. Mhm. Kiedyś opowiadał mi jeden z kolegów zajmujących się pacjentami z chorobami nowotworowymi, że to, co jest z jego perspektywy bywa problemem, to to, że pacjenci boją się działań niepożądanych. No, tutaj trochę nie ma
1: ruchu.
0: Nie ma przestrzeni na czasami...
1: Na działanie niepożądanych.
0: Nie można się spodziewać tego, że jakiekolwiek leczenie będzie pozwalało na działań niepożądanych, a szczególnie to leczenie. I myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym trzeba się porozumieć i trzeba zaufać.
1: I to jest ten moment, kiedy tą wiedzę trzeba mieć jakąś.
0: Tę wiedzę trzeba mieć, ale też jest to wymiana informacji i rzeczywista wymiana, tak? Bo jeżeli ten pacjent nie powie lekarzowi o tym, co go martwi, bo uważa, że na przykład, a może lepiej jak już nie będę brał tego leku, to ja tu będę opowiadał, że coś mnie niepokoi. To jest właśnie ten moment, w którym taka wymiana informacji powinna nastąpić, bo tak jak powiedziałam, ta relacja jest relacją, czyli jest wzajemna.

0: Autopromocja.
1: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
5: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
4: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
5: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
4: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
5: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na ten... Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
23: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
22: Brzmi dobrze.
23: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejny wątek w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry. Prokuratura wszczęła śledztwo. Piotr Niemczyk zatrzymany. Wszystko przez ostatnie pokolenie. Ruszyła piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze starcie gigantów już za godzinę. Minęła 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest nowe śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Prokuratura sprawdza, czy udział w tym i czy jeśli tak, to jaki mieli prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz i europoseł PiS Adam Bielan. Jak dodał Szłapka, trzeba sprawdzić, kto pomagał byłemu ministrowi uniknąć odpowiedzialności. Postępowanie według posłów Koalicji Obywatelskiej jest prowadzone w kierunku kwalifikacji poplecznictwa oraz poświadczenia nieprawdy. Ma spędzić w więzieniu 15 dni. Działacz opozycji w okresie PRL i były oficer służb specjalnych Piotr Niemczyk został zatrzymany i trafi do aresztu na warszawskiej Białołęce. To efekt jego udziału w proteście ostatniego pokolenia. 25 maja ubiegłego roku w Warszawie uczestnicy manifestacji blokowali ruch i stawiali opór wobec policji. Sąd skazał także 26 osób na miesiąc ograniczenia wolności w formie prac społecznych. 12 krajów, w tym Polska, chce wprowadzić sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
2: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
1: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu, co zgodnie z prawem międzynarodowym jest nielegalne. Poza tym szacuje się, że od początku tego roku z rąk Izraelczyków zginęło prawie 90 mieszkańców zachodniego brzegu. Fragment stalowej belki z południowej wieży World Trade Center stanął przed Białym Domem w parku Eclipse. W ceremonii uczestniczył prezydent USA Donald Trump. Stalowa belka, ważąca ponad 7 ton i mierząca 7 metrów długości, została sprowadzona do Waszyngtonu z okazji 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 2001 roku. Wcześniej belka była prezentowana w 30 innych miastach. Park Eclipse przed Białym Domem to ostatni przystanek na tej trasie.
3: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowane będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni przeciwko Manchesterowi City. Matty Cash z powodu kontuzji nie gra w meczu z Aston Villa z klubu Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zagrają dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Kuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lons, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówił w TOK FM Maciej Łuczak z Kanal Plus Sport.
4: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
3: A w pierwszych meczach AEK Ateny prowadzi z Lask Linz 1-0, a klub Brusz przegrywa z Aston Villą 1-3. Bez Polaków na liście piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki wśród piłkarek jest za to Ewa Pajor. I Polka ma szansę na wysokie miejsce, bo ma za sobą świetny sezon w Barcelonie, z którą sięgnęła po mistrzostwo, krajowy puchar i wygrała Ligę Mistrzów. Wśród mężczyzn w gronie głównych faworytów wymieniani są Hiszpanie Rodri i Lamine Yamal, Francuzi Ousmane Dembele i Kylian Mbappé, a także Erling Haaland, Harry Kane i pewnie już po raz ostatni Leo Messi. Uroczysta gala tym razem odbędzie się w Londynie 26 października. I jeszcze piłkarska informacja sprzed chwili. Polki pokonały w Katowicach Meksyk 2-1 w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 i dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. I jeszcze tenis. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza. gracza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają za Australią 19 i 20 września.
1: Jutro bezchmurnie będzie tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze prócz zachmurzenia mogą pojawiać się także przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Pomorzu do nawet 31 na południu i południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jest 5 minut po godzinie 20, słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która program przygotowywała i będzie wydawać. Program będzie realizowany przez Michała Brodowskiego i cała nasza trójka. Zapraszam Państwa, słuchaczy i słuchaczki, już za jakieś pół godziny na antenę. Będą się Państwo mierzyli z pytaniem, co sprawia, że dzieci tak dużo czasu spędzają w internecie? I Państwo pewnie mają swoje doświadczenia, w zależności od tego, czy Państwo są nauczycielami, rodzicami, albo po prostu osobami, które są w bezpośrednim kontakcie z dziećmi, albo też Państwo na przykład, nie wiem, są szefami dużych firm międzynarodowych, koncernów, które produkują aplikacje albo telefony komórkowe, to proszę też do nas dzwonić. Nasz numer to 22 44 044, ale rozpoczynamy od arcyciekawego badania. I są z nami teraz autorki tego badania, dr Ewa Wojtynkiewicz i dr Karolina Głogowska z Katedry Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Panie się z nami łączą, w związku z czym pewnie słuchacze będą mieli problem trochę z rozróżnieniem, kto mówi, ale ja bym chciał zacząć przede wszystkim od tego, żeby panie powiedziały, jakie były główne założenia badania, co panie chciały pokazać w tymże badaniu, bo ja zapowiadając nasz dzisiejszy program dwie godziny temu, tak skróciłem, proszę mi wybaczyć, ale skróciłem tą ideę inicjalną w ten sposób, że w sumie często pytamy o to, jak wiele czasu dzieci spędzają z urządzeniami ekranowymi, czy też pytamy o to, czy dostęp w szkole do tych urządzeń ma jakieś zasadnicze znaczenie i tak dalej, i tak dalej. A tu w badaniu panie po prostu zapytały dzieci o to, co jest przyczyną, tak? Czy dobrze rozumiem, korzystania i też nadmiarowego korzystania z internetu?
6: Tak, jak przede wszystkim chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać, podziękować też za zaproszenie do dzisiejszego programu i też odnosząc się już bezpośrednio do tego pytania, które my zadaliśmy nastolatkom, bo naszą grupą jakby docelową byli nastolatkowie w wieku od 15 do 19 roku życia, ze średnio w wieku 17 lat. Natomiast to pytanie, to nie było pytanie, jakby co sprawia, że sięgasz po, czy też korzystasz jakby z poszczególnych technologii cyfrowych, tylko bardziej było to pytanie, jakby, które stawialiśmy sobie nie bezpośrednio nastolatkom. Jakby co takiego sprawia, że nastolatkowie rzeczywiście jakby sięgają? Jakie korelaty możemy znaleźć dla takiego nadmiarowego korzystania z sieci mediów społecznościowych, z telefonu komórkowego, z gier oraz z internetu jako takiego? I rzeczywiście jakby to, o czym pan wspomniał, że nie tyle czas nas interesował, co właśnie coś, co można byłoby jakby nazwać bardzo tak ostrożnie potencjalnymi przyczynami, choć od razu jakby zaznaczę, że jako żeby te badania miały charakter przekrojowy, a nie podłużny, dlatego bezpośrednio o przyczynach nie możemy mówić, możemy jakby mówić o pewnych takich funkcjach psychologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nadmiarowego, albo będą wiązać się z nadmiarowym korzystaniem jakby z tych wymienionych.
5: A jeszcze zapytam, z tych podstawowych rzeczy, to zapytam o taką rzecz, czy to chodziło o te nastolatki, które korzystają nadmiarowo, czy w ogóle korzystają? Ta cała grupa tych ponad tysiąca, jak czytam, tak, osób, to były osoby, które już deklarują, że one korzystają nadmiarowo, czy też to byli w ogóle korzystający i z tego część była klasyfikowana jako korzystające nadmiarowo? Doktor Ewa Wojtynkiewicz.
6: Główna część naszego badania dotyczyła ogólnej populacji, czyli wszystkich nastolatków, niezależnie od tego, czy deklarowali nadmiarowe korzystanie z internetu, czy tego nie deklarowali, więc była to grupa ponad 1100 młodych ludzi, którzy zgodzili się na udział w tym badaniu i którzy wypełniali przesiewowe testy dotyczące tego, w jakiej częstotliwości, w jakim czasie korzystają z technologii.
5: Czy dr Karolina Głogowska chciałaby jeszcze tutaj dołożyć jakiś wątek do tego wstępnego opisu?
7: Nie, no myślę, że to, co tutaj przed chwilą wybrzmiało, jakoś tak może nie tyle wyczerpuje, ale myślę, że jest dobrym punktem wstępu, bo faktycznie też my też jesteśmy mamami, tak? Na co dzień ja pracuję z nastolatkami, więc widzimy, że one na co dzień w tym świecie cyfrowym faktycznie funkcjonują, więc chciałyśmy też użyć naszej wiedzy takiej psychologicznej, żeby trochę dokładniej temu funkcjonowaniu się przyjrzeć. I trochę wejść w dyskusję z taką narracją, która często w tych naszych opracowaniach psychologicznych się pojawia, która dotyczy tego, że to korzystanie to jest takie bardzo, bardzo złe, tak kolokwialnie mówiąc, tak? My raczej nie miałyśmy tezy, że to jest dobre albo złe, tylko chciałyśmy trochę lepiej zrozumieć, co za tym korzystaniem tak naprawdę stoi. I już pozwolę sobie też powiedzieć, że jak myślę o tej naszej dzisiejszej rozmowie, to też nas wszystkich bym zachęcała do tego, żebyśmy się właśnie w taki sposób przyglądali nie tylko temu, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z telefonów, czy korzystają w ogóle z internetu, z tego świata cyfrowego, ale też jak my to robimy, tak? W sensie, co za tym momentem, kiedy ja sięgam po ten telefon, sięgam po serial, co tam za tym stoi? Bo te motywy mogą być bardzo różne i one też będą będą miały znaczenie, tak? I one będą pozwalały różnicować, czy to już jest ten moment, kiedy to zaczyna być problematyczne, czy może w ogóle zupełnie nie i jest po prostu sposobem na spędzenie jakiejś chwili w przyjemny dla siebie sposób.
5: No więc właśnie, to czego się panie dowiedziały z tego badania? To znaczy okazało się, że jakiego rodzaju potrzeby tak naprawdę realizuje to przebywanie czasami nadmiarowo w sieci, korzystanie czasami nadmiarowo z urządzeń ekranowych. Doktor Ewa Wojtynkiewicz.
6: No, myślę sobie, że w ogóle pytanie o potrzeby jest jednym chyba z takich podstawowych pytań, bo to, o czym chciałam powiedzieć dr Głogowska, mianowicie o tym, że to nie jest ani dobre, ani złe korzystanie z szeroko rozumianego świata cyfrowego, ale te potrzeby to jest coś, co sprowadza nas w ogóle do wieku adolescencyjnego, do wieku dorastania, że potrzeby jakby młodych ludzi i ich realizacja w kontekście jakby świata cyfrowego jakby jest czymś, co jest niezwykle ważne, nie? Że tam jest realizowana potrzeba przynależności, potrzeba akceptacji, potrzeba uwagi, że internet szeroko rozumiany to nie tylko zło, ale również jakby takie miejsce realizowania potrzeb najzwyczajniej w świecie normatywnych i rozwojowych. Natomiast to, czego się dowiedzieliśmy o potrzebach, to w tym takim może mniej jasnym świetle, to jest też przede wszystkim kwestia tego, że nastolatkowie mogą, prawdopodobnie tak to się dzieje, znaczy jakaś część nastolatków, być może właśnie tych nadmiernie korzystających szeroko rozumianego internetu, że mogą realizować tam coś, czego nie są w stanie by zrealizować w relacji z rówieśnikami, ani nie są w stanie zrealizować w relacji z rodzicami. Więc jest tam między innymi właśnie jakby potrzeba jakby stworzenia takiej bezpiecznej, jakiejś ufnej więzi. Ponadto jakby to, co też pokazują to nasze badania i do tego też zachęcamy wszystkich, ażeby w taki sposób myśleć o świecie cyfrowym, to o tym, że jest to pewnego rodzaju narzędzie radzenia sobie z trudnościami osobowościowymi, tożsamościowymi. Jest to narzędzie regulacji emocji w przypadku osób nastolatków, które z różnych powodów nie uzyskały albo nie rozwinęły umiejętności realizowania tego poza światem na przykład online'owym.
5: No zaraz, ale tu dotknęliśmy właśnie, teraz doszliśmy w tej rozmowie do takiego punktu, który jestem pewien, że wielu słuchaczy i słuchaczek traktuje jako bardzo wrażliwy. Bo ktoś może powiedzieć, no tak, te nastolatki nie rozwinęły tego, ale być może przyczyną jest nadmiarowe używanie urządzeń ekranowych, a nie tylko i wyłącznie tak jakby... To w ogóle pytanie, co tu jest przyczyną, co tu jest skutkiem? Czy te badania, tak, które pani zrobiła, one pokazują jakiś związek przyczynowy pomiędzy osobami z deficytem właśnie tej przynależności, akceptacji, uwagi i tak dalej, a korzystaniem z urządzeń? I pytanie, czy od razu nadmiarowo, tak? Czy to raczej jest tak, że to jest koincydencja, ale tutaj nie ma jakiegoś logicznego związku? Nie wiem, która z pani najpierw...
8: Może ja zacznę. Tak sobie myślę, że absolutnie, na podstawie naszych badań absolutnie nie możemy odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Jedyną podpowiedzią, jaką my mamy, to jest podpowiedź teoretyczna, że badałyśmy takie zmienne, które siłą rzeczy jakby rozwijają się szybciej niż możliwe nadmiarowe korzystanie ze świata cyfrowego. Taką zmienną jest między innymi osobowość, która będzie się tworzyć od najmłodszych lat, no oczywiście konsoliduje się w okresie dojrzewania. Niemniej jest to taka zmienna, na którą oczywiście wpływają, na którą wpływa wiele innych zmiennych, ale która ta zmienna jakby siłą rzeczy musi być troszeczkę szybciej niż korzystanie z ekranów. Podobnie jest z temperamentem, który również był przez nas badany. No, temperament jest pewną dyspozycją biologiczną, więc jest to coś, z czym dziecko się rozwija i co potem może być albo trochę łagodzone, albo zaostrzone, w zależności od tego, w jakich warunkach przebywa, więc to też będzie pierwsze niż jakiekolwiek potem sięganie po ekrany. Trzecią taką dużą zmienną...
5: Ale zaraz, chwileczkę, przepraszam, czy mogę przerwać, bo ktoś może słuchając pani, zapytać o to, ale to chyba kluczem jest w takim razie w tej sytuacji, którą pani opisuje, ten moment, pierwszy moment kontaktu albo używania, od którego momentu w tym rozwoju to dziecko ma już kontakt z urządzeniem ekranowym. Bo jak rozumiem z tego, co pani mówi, wynika, że ten proces kształtowania się osobowości jest, czy temperamentu jakiegoś szeroko rozumianego, jest wcześniejszy. Ale mimo wszystko pytanie, w którym momencie to dziecko dostało ten telefon? Bo czy na przykład w tych badaniach, które pani przeprowadziły, był brany ten czynnik pod uwagę? Od kiedy ci nastolatkowie korzystają z tych telefonów?
8: Nie badałyśmy tego czynnika. Jest to ważny czynnik i tak sobie myślę, że to nie tylko od kiedy, nie? Bo myślę sobie, że od kiedy, ale jak, z kim, w towarzyszeniu kogo i zainteresowaniem kogo. Mhm. Ja bym tak sobie myślę, że zupełnie jakby inaczej będzie się rozwijał ośmiolatek, który dostaje pierwszy telefon, ale którego rodzice aktywnie uczestniczą jakby w tworzeniu pewnych zasad ekranowych, higieny cyfrowej, którzy są szczerze i żywo zainteresowani tym, co on tam robi, dołączają się, tak jakby tłumaczą jakby ten świat, to towarzyszą temu wchodzeniu. A zupełnie inaczej będzie funkcjonował ośmiolatek, którego rodzice sami, być może nie wiedząc o tym, albo nie chcąc wiedzieć o tym, nadmiarowo korzystają i który robi to bez kontroli. Więc tutaj to od kiedy jest bardzo takim niejednoznacznym pytaniem.
5: Tak, i teraz ja dopiero w tym momencie naszej rozmowy zrozumiałem, na czym polega zupełna świeżość tych badań, które pani zrobiły. W tej zmianie perspektywy, która też wydaje mi się jest obecna w mediach, a mianowicie perspektywy, która mówi, to urządzenie jest problemem, na perspektywę, zaraz, zapytajmy, co taki młody człowiek, czy takie dziecko potrzebuje od życia i gdzie może albo nie może to otrzymać i w jakiej formie, tak? Czyli ciężar gdzie indziej. Ale w tej kwestii jeszcze dr Karolina Głogowska?
9: Tak, dziękuję panie redaktorze, bo pomyślałam o kilku rzeczach, w sensie o jednej takiej, że jest taka, myślę, dosyć popularna, myślę, że część z państwa zna książkę Niespokojne pokolenie Jonathana Haida, która przeszła takim głośnym komentarzem też wśród naukowców, gdzie jest taka teza postawiona, że właściwie ten kryzys zdrowia psychicznego, który obserwujemy w pokoleniu Z, jest wynikiem gwałtownego rozwoju technologii w takim dużym skrócie. No my na ten moment nie mamy żadnych takich twardych, naukowych danych. Chociaż
5: ale Jonathan Haidt w tej książce podawał te dane swoje statystyczne, na których opierał swoją tezę.
9: Jak spojrzymy na te różne dane, to one mają charakter podobnie jak nasze badania korelacyjne. Więc my nie możemy mówić właśnie o tym związku przyczynowo-skutkowym. My obserwujemy jakieś zjawiska, które sobie towarzyszą po prostu. No i on wyciągał wnioski o tym, że one są przyczynowo-skutkowe. No wydaje się, że na dzisiejszy stan wiedzy jest to jednak trochę nadmiarowe, ale to, co jest ważne, tak odnosząc się do tego, o czym tutaj Państwo przed chwilą rozmawialiście, to ja myślę, że to może być różnie. To znaczy, że czasem trudności, brak zaspokojonych potrzeb może być jakby pierwotny, a czasem może być wtórny, tak? Czyli że będzie grupa młodych ludzi, która angażuje się właśnie z tych powodów, żeby tam to zaspokoić, ale będzie też grupa osób, która z jakichś różnych innych rzeczy, tak? Z jakichś innych powodów będzie angażowała się i to angażowanie w pewnym momencie będzie jakoś narastało. I myślę, że po prostu te drogi są bardzo różne i te funkcje są bardzo różne. No, nam nie udało się tego jakby zbadać. Też nie taki był nasz cel i też to jest jakiś taki rodzaj poszerzonego pilotażu, który jest wstępem do kolejnych i kolejnych badań, ale faktycznie bym chciała, żebyśmy myśleli o tym tak wielotorowo, tak? Że czasem to może być jedna strona, czasem druga. Pamiętajmy, że to są też takie mechanizmy, które potem zwrotnie będą się też napędzały, tak? Czyli młody człowiek, który ma trudności, powiedzmy w tym obszarze takim społecznym, zaczyna angażować się w świat cyfrowy i może to nasilić te trudności jeszcze bardziej w świecie społecznym, ale są też sytuacje, gdzie młody człowiek, mając trudności w takim codziennym funkcjonowaniu społecznym, znajduje fajną, rówieśniczą grupę w świecie cyfrowym, która ma podobne zainteresowania i tak naprawdę my obserwujemy u niego rozwój tych umiejętności społecznych. Więc jeśli byśmy chcieli tutaj znaleźć takie proste rozwiązanie, no to niestety, ale psychologia bardzo rzadko takie jednoznaczne odpowiedzi daje i mam wrażenie, że te nasze badania i wyniki, które mają raczej zachęcają do tego, żeby stawiać kolejne pytania, niż dają takie odpowiedzi, które pewnie każdy z nas by chciał usłyszeć, doktor, tak? Jako nauczyciel.
5: Ja się z panią intuicyjnie zgadzam, tak jak część słuchaczy, tylko za jednym jedynym wyjątkiem. To wszystko się dzieje w kontekście. W kontekście wprowadzenia w Polsce zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Ergo, przy założeniu takim milczącym, że to generalnie ma przynieść jakąś poprawę tego dobrostanu uczniów, dzieci i młodzieży. I to założenie w zasadzie funkcjonowało bez dyskusji, nie tylko kłóciliśmy się i nadal się kłócimy, jak to zrobić, co zrobić z telefonami, czy można takiemu dziecku zabrać ten telefon, czy to powinna być szafka, czy nie szafka i tak dalej. A panie tu zupełnie proponują zmianę perspektywy, tak? Więc to ma znaczenie zasadnicze, wydaje mi się teraz, dla pewnych rozwiązań społecznych. O, wiem, jak zadać pytanie. Podam analogię. My wiemy, że część osób uzależnionych od alkoholu się samo wyleczy. Według niektórych to 20%, inne badania mówią, że 30%. I ktoś może, słuchając pani, powiedzieć tak, zaraz, to w zasadzie chodzi tylko o to, żeby nie traktować urządzeń ekranowych jako źródła zła, tak? Bo to jeśli gdzieś mamy coś poprawić, to w relacjach rodzinnych, albo w szkole, albo nie wiem, w jakichś organizacjach pozarządowych, aczkolwiek, jak rozumiem, to nie spowoduje, że ta młodzież będzie w lepszym dobrostanie, bo to tak jakby nie urządzenie jest problemem. Ja tak rozumiem to, co panie mówią. Doktor Ewa Wojtynkiewicz.
10: Okej.
5: Więc po co wprowadzać zakaz komórek do szkół?
10: Ja myślę sobie, że pytanie jakby jest, po co ten zakaz został wprowadzony. Czy rzeczywiście on został jakby wprowadzony jakby po to, żeby tej przestrzeni jakby szkolnej telefony nie były używane, czy on jednak został wprowadzony jakby po to, żeby poprawić dobrostan uczniów, żeby poprawić ich relacje społeczne, czy też jakoś rozmiany zdrowia psychiczne, a może rzeczywiście ocenę, tak, jakby i wyniki. I teraz myślę sobie, że jeżeli jakby naszym celem, czy też celem tego miałoby być to drugie, to sam zakaz nie wystarczy. Że tutaj musi się zadziać więcej, to też w jakiś sposób wynika z naszych badań, że aby rzeczywiście w jakoś ograniczyć jakby korzystanie z szeroko rozumianego świata cyfrowego, to to nie chodzi tutaj o to, żeby totalnie, jakby zupełnie odebrać objaw, nie? Żeby odebrać jakby objaw w postaci jakby używania, bez dania jakby tym nastolatkom jakby czegoś innego. Myśląc o czymś innym, mam na myśli jakby kształtowanie kompetencji społecznych, jakby tworzenie różnych grup zainteresowań, wzmacnianie jakby tych kompetencji, uczenie jakby różnych umiejętności, jakby takich interpersonalnych, na przykład. Plus oczywiście jakby inne alternatywne jakby formy rozbudowania afektu, radzenia sobie ze stresem itp. itd. I absolutnie jakby nie chciałabym, myślę sobie, że tutaj Karolina się ze mną zgodzi, że nie chciałabym, żeby rzeczywiście takim przesłaniem, jakby, które zostanie jakby wyciągnięte jakby z tej dzisiejszej rozmowy, było to, że świat cyfrowy nie jest problemem. On może być i dla części użytkowników jest potężnym problemem, bo niezależnie od tego, jakby co było przyczyną, no tak to działa też uzależnienia, że w którymś momencie jakby ta nawykowość, czy też te objawy jakby uzależnienia już istnieją jakby same w sobie i o tych przyczynach się już wtedy jakby nie pamięta, nie? Że to jest jakby trochę tak jak z tą analogią jakby używania substancji psychoaktywnych, że niezależnie od tego jakby, czy jaki był powód jakby tych substancji, w którymś momencie powstaje kolejne zaburzenie, które samo w sobie również jest zaburzeniem. Niezależnie od tego, czy pierwsza była depresja, czy zaburzenia lękowe, czy PTSD. A podobnie jakby rozumiem, że może być w przypadku to, na co myślę, że to, na co my chcemy uczulić, o co też chodziło jakby w tych badaniach, chodzi w tych badaniach, to na funkcję, którą jakby dla danego nastolatka by pełni świat cyfrowy. I te funkcje mogą być przeróżne i mogą one też wynikać z bardzo poważnych rzeczy. Ty chociażby jakichś bardzo poważnych trudności osobowościowych. Więc to jest jakby coś ode mnie pewnie...
5: Doktor Kalina Głogowska, bo powoli będziemy musieli przechodzić do tego, co oczywiście, co powinno być gdzieś na samym końcu, jakoś logicznie rzecz biorąc, wynikiem tego rodzaju badań. Nawet jeśli, tak jak pani mówiła, jest to swego rodzaju pilotaż, to jednak, czyli do jakichś wniosków, zaleceń i czegoś, co pewnie z chęcią by posłuchali, nie wiem, pedagodzy albo nawet politycy, a głównie rodzice, tak? Czy z tego wynika coś, co da się przekuć w jakiś rodzaj zaleceń albo idei do wcielenia w życie. Doktor Karolina Głogowska.
11: Ja jeszcze pozwolę sobie odnieść się do tego, co wcześniej powiedzieliśmy, bo mam wrażenie, że to nam umknęło, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo my mocno skupiamy się na użytkownikach, czyli tych młodych osobach, na samych tych telefonach, tam na rodzicach, nauczycielach i wszystkim wokół, a mam wrażenie, że bardzo często w tych dyskusjach ucieka nam kwestia związana jednak z tym, co w tych telefonach jest, tak? I myślę tutaj o samej konstrukcji różnych produktów, no bo my pozbawiamy dzieciaki w ogóle narzędzia, przecież to narzędzie też służy do różnych rzeczy, a jakoś mam wrażenie, że z pola widzenia w tej dyskusji uciekają nam aplikacje, cała rzesza tych mikrotransakcji, lootboxy, no różne mechanizmy też takie losowych nagród i tak dalej, które są w telefonach, w aplikacjach, które są w telefonach, z którymi młodzi ludzie jak wyjdą ze szkoły i chwycą ten telefon, oni nadal będą się z tym spotykać, tak? I to, że my im jakby przez te tam kilka godzin te telefony odbierzemy, a nie będziemy w nich w żaden sposób, nie wiem, kształcić, no też trochę wiedzy tak naprawdę, nie? Z jednej strony, jak sobie radzić z tymi różnymi, czyhającymi z każdej strony tak naprawdę zagrożeniami dotyczącymi jakby takiego zachęcania nas do ciągłego korzystania, no to mam wrażenie, że te oddziaływania nie będą wtedy pełne, tak? I z jednej strony oczywiście my jako psycholodzy będziemy mówić, żeby zadbać też oczywiście o to funkcjonowanie społeczne, o emocjonalne, regulacji emocji, bo to wszystko jest bardzo ważne i wydaje się, że nie ma szans na dobrą profilaktykę bez tego, no ale z drugiej strony jakby też pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi o same, nie wiem, urządzenie, tak? Tylko chodzi też o to, co tam się dzieje i myślę, że to jest takie duże wyzwanie dla nas wszystkich dorosłych. Tym bardziej, jak spojrzymy chociażby na te dzisiaj opublikowane wyniki PISA, które pokazują, że polscy uczniowie jednak, jeśli chodzi o swoich nauczycieli, to ich funkcjonowanie i kompetencje cyfrowe oceniają dosyć nisko, tak? Więc jest to taką gwiazdką jeszcze do tego, co przed chwilą się pojawiło, bo też myślę o regulatorach, tak, o tym, że my temu powinniśmy się przyjrzeć i że samo zabieranie telefonu nie rozwiązuje problemu, z którym młodzi ludzie, ale też my jako dorośli dzień po dniu jakoś musimy sobie radzić. I to tyle, ale rozumiem, że pytanie było o coś innego.
5: O jakiś rodzaj rekomendacji, tak. Czego, żeby podejrzewam, że też dziś wieczorem słuchają nas na przykład decydenci na poziomie szkoły, ale nie tylko. I zastanawiam się, dobrze, skoro mamy taką sytuację, że wiemy, albo też ten pilotaż, który panie wykonały, pokazuje, że ten ciężar naszego zainteresowania powinien przejść na relacje, na realne potrzeby i pytanie, jak w danym środowisku dziecko może mieć i młody człowiek zrealizowane te potrzeby bez telefonu komórkowego, albo czasami z telefonem komórkowym, bo tak rozumiem to, co pani mówią. Jeśli to jest bezpieczne, to z telefon, to gdzie te granice bezpieczeństwa wyznaczyć? No, jedna z pań powiedziała na samym początku rozmowy, że przecież tam też, jeśli ktoś ma problem z relacjami społecznymi, to może sobie przecież grupę w internecie znaleźć. No i w tym momencie wszyscy wszelkiej maści radykałowie uśmiechają się, zacierają ręce i mówią, no tak, zapraszamy do naszej grupy, my tu mamy taki radykalny pomysł na świat. Więc to są niezwykle skomplikowane wyzwania na każdym poziomie. Czy panie by się gdzieś tam spróbowały jakiś rodzaj rekomendacji, nawet ogólnych?
11: Wie pan co, ja sobie pozwolę sobie na taką rekomendację, która zawsze mi się pojawia, że w moim przekonaniu tym, co może chronić, nie, i pozwolić dbać o to funkcjonowanie naszych dzieciaków, no to jest po prostu relacja. Ja wiem, że to brzmi w taki bardzo jakby banalny sposób, ale naprawdę to jest to, co w tym dzisiejszym szalonym, pędzącym świecie jest w stanie ochronić nasze dzieciaki, tak? I nie zastąpimy tego niczym innym. I to dotyczy zarówno tej najmniejszej komórki społecznej, czyli rodziny i naszej relacji, naszej prywatnej, z moim synem, z moją córką, oczywiście tej małżeńskiej też, ale tu skupiamy się na dzieciach, ale też dotyczy tego, co dzieje się w relacjach między uczniami a nauczycielami. I jeśli jakby my o to jakby nie będziemy w stanie społecznie zadbać, żeby te relacje były, to wszystko inne jest wtórne, w moim przekonaniu. Myślę, że tutaj zaraz dr Wojtankiewicz jeszcze pewnie coś doda, tak ad badania, ale właściwie jakoś pracując też w gabinecie z nastolatkami, śledząc różne raporty, też to, co się pojawia, to młodzi ludzie czują się coraz bardziej samotni. Tak, z jednej strony właśnie mają możliwość kontaktu cały czas. Ci rodzice gdzieś też przecież wiemy, że coraz bardziej się angażują, kontrolują, sprawdzają te dzienniki i tak dalej, a młodzi ludzie czują się coraz bardziej samotni. No i chyba to jest taki obszar, na który nie znajdziemy przepisów, tak? Na który nie jesteśmy w stanie jakoś odgórno ludziom narzucić, żeby nawzajem się sobą interesowali, ale jeśli miało być jakieś takie z mojej strony, tak, zachęcenie, no to faktycznie, żebyśmy jak bierzemy ten telefon, chwytamy, no to zobaczyli, co wtedy się dzieje też w tych naszych relacjach. Czy skoro chcemy szkoły, w których nie ma telefonu, okej, dajemy taką przestrzeń, gdzie telefonu nie ma, no to pytanie, czy w domu też sobie na przykład wyznaczamy takie strefy, gdzie telefonu nie ma, nie? Czy my też potrafimy to jakoś tak przenosić, nie? Że okej, że przy stole jak jemy, no to z telefonów na przykład się nie korzysta, tak? A nie, że robimy wyjątki, że dzieci nie mają korzystać, ale my jako dorośli korzystamy, nie? Więc to są takie małe, podstawowe rzeczy, bardzo, ale wiecie państwo, bardzo, bardzo proste, no ale właśnie z takich podstawowych, malutkich rzeczy, no budują się właśnie albo dobre, nie? Zdrowe jednostki, no albo pojawiają się kolejne trudności i kolejni specjaliści, których potrzebujemy, nie? No. Oddaję ci głos.
5: Doktor Ewa Wojtankiewicz.
12: Tak, ja dodam do relacji jakby też jedną taką potężną i ważną rzecz, mianowicie jakby to, że relacja jakby stanowi jakby taką podstawę jakby do budowania regulacji emocji. A traktując dysregulację emocjonalną jako najważniejszy predyktor i niezależny od pozostałych predyktorów takiego problematycznego używania internetu, no to w tym momencie jakby ta relacja nabiera też głębszego sensu. Ponadto jakby są też badania, które pokazują one ten zarówno substancje, jak i powód też świata cyfrowego, że
10: że ten przedmiot w postaci smartfona, w postaci sieci mediów społecznościowych należałoby i można traktować jako pewnego rodzaju substytut czego? No właśnie relacji. Na to są też potwierdzenia jakby neurobiologiczne. Co prawda dotyczyło to substancji, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście małe, młode rezusy zostały odłączone od swoich matek, bądź też odseparowane, to mając wolny dostęp do alkoholu, one uzależniały się jakby stosunkowo szybko, w odróżnieniu od rezusów, jakby, które miały stały kontakt i były w grupie społecznej. Więc w tej relacji jakby tkwi bardzo dużo też chociażby neurobiologii.
5: Bardzo to jest, ciekawa ta przypowieść. Tylko proszę mi powiedzieć na samym końcu, chociaż czas nas goni, to ja muszę zadać już to ostatnie pytanie, bo muszę wykorzystać obecność pani na antenie. A dzisiaj w mediach przez przypadki odmieniana była informacja, ta, o której już jedna z pań wspomniała, mianowicie, że są nowe wyniki badań PISA, które porównuje i wiedzę, ale też umiejętności, głównie umiejętności 15-latków. I tutaj Polska wypada bardzo dobrze, aczkolwiek całościowy obraz jest niezwykle przygnębiający. No, to w zależności, w którym medium o tym czytamy, to jedni zwracają uwagę na to, że w ogóle nastolatki mają jakiś problem, jest jakiś spadek tutaj, jeśli chodzi o ich umiejętności. Pojawiają się pierwsze interpretacje, ale ja skorzystam w tej rozmowie właśnie z tych badań PISA, skoro jest tak, że świetnie Okopres o tym napisało, że teraz te nastolatki są na poziomie, na jakim były w 2003 roku. I to jest tak budzi alarmistyczne, tak? Ludzie mówią, ojejku, czyli cofnęliśmy, w cudzysłowie, cofnęliśmy się w rozwoju, a przynajmniej na nasz system edukacji. A panie jak interpretują to wyniki badań PISA? Można by doktor Ewa Wojtynkiewicz.
10: Myślę sobie, że ja tutaj jednak oddam głos doktor Kubowskiej, bo ona ma większą orientację do tych badań, jak ja nie zdążyłam jeszcze.
5: Rozumiem. Doktor Karolina Głogowska.
13: Tak, ja może odniosę się bardziej do tych samych wyników, które jakoś moją uwagę bardzo zwróciły, bo faktycznie w zależności jak spojrzymy, nie, no to różne rzeczy wydają się być istotne i możemy powiedzieć, że faktycznie nasi polscy uczniowie jakby te wyniki osiągają w porównaniu z innymi dobre, ale jak pan zauważa na przestrzeni.

0: za szkołę za stratę czasu. 63% deklaruje, że niewiele ona zrobiła, by przygotować ich do dorosłego życia. I to myślę, że są takie sygnały, które powinny gdzieś tam tą naszą uwagę tak naprawdę zwrócić. No i wydaje się, że że szkoła polska jest w trudnej sytuacji, że trudności dotyczy, że o tym kryzysie w edukacji chyba my mówimy z różnych perspektyw i chyba te wyniki, jak tak głębiej w nie wejdziemy i wyjdziemy tylko poza kwestię tego takiego wyniku edukacyjnego, to faktycznie okazuje się, że one raczej powinny być wskaźnikiem dla nas wszystkich dorosłych do naprawdę takiego jakiegoś narodowego namysłu nad tym, co można byłoby zmienić, jak można byłoby zmienić, żeby tym młodym ludziom w tej szkole było lepiej, ale też z drugiej strony sobie myślę, żeby też nauczyciele w tej szkole się lepiej czuli, bo mimo że PISA tego nie bada, to inne raporty pokazują, że poziom wypalenia zawodowego polskich nauczycieli niestety, ale też jest bardzo, bardzo wysoki.
1: Przepraszam bardzo, jeśli ktoś teraz słucha pani, myśli sobie tak, zaraz, ale czy ja dobrze rozumiem, że w ciągu tych dwóch dekad stało się coś niedobrego z poziomem wiedzy i umiejętności głównie tych uczniów, to może oznaczać, że ci nauczyciele też może mają jakieś problemy, bo to nauczycielu, czy to nie jest czas, kiedy zdobyły popularność i zaczęły, a przynajmniej ostatnio dominować urządzenia ekranowe?
2: Ja myślę sobie, że znowu jakby jest tak, że są takie jakby badania też prowadzone przez panią Twench, która napisała dwie potężne książki, jeszcze o tym przetłumaczone na język polski, między innymi pokolenia. I ona rzeczywiście jakby pokazuje na przestrzeni wielu dekad w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście wprowadzanie jakby telefonów komórkowych i dostęp jakby do internetu jakby takiego jakby wiąże się z tym nadal jakby badania, jakby, które być może jakby zestawiają, a nie są to badania podłużne, są to badania jakby, które pokazują, jak to wyglądało w poszczególnych dekadach. I rzeczywiście jakby ona bardzo wyraźnie pokazuje, że wraz z pojawieniem się pierwszych iPhone'ów w Stanach Zjednoczonych zaczęły zwiększać się niekorzystne wskaźniki dotyczące jakby zdrowia psychicznego. Więc myślę sobie, że być może jakby jest tak, że wprowadzenie czy też większy dostęp, szerszy dostęp do telefonów komórkowych jakby ma tutaj znaczenie. Natomiast ja z perspektywy jakby badań podłużnych jakby nie umiem jakby na to powiedzieć tak ma. Mogę jedynie powiedzieć, być może, a tak naprawdę nie wiem. Więc tak sobie to widzę. Myślę sobie też o czymś innym. Myślę sobie też o pracy ze studentami. Że rzeczywiście jakby kontakt jakby ze studentami w momencie, kiedy oni właściwie jakby są otoczeni albo telefonami, albo komputerami, że ten kontakt jakby na sali wykładowej jest też trudniejszy, jest dużo trudniejszy. Ja już nie mówię jakby o ich tam edukacyjnych osiągnięciach. Natomiast myślę sobie, że z takiej praktyki, czy też z takiego mojego z kolei dydaktycznego jakby doświadczenia, ta zmiana jest bardzo widoczna. Czy rzeczywiście jakby to jest tylko kwestia ekranów? Jakby nie wiem. Być może jakby jest to kwestia jakiegoś galopującego postmodernizmu, być może jakby jest to kwestia jakiejś większej właśnie jakiejś nowoczesności, nawiązując z kolei do Baumana. No, myślę sobie, że tutaj jest kilka być może potężnych czynników, które
1: Rozumiem, bo po prostu myślę, że ludzi to interesuje z prostego względu, że kiedy mówimy o dzieciach i młodzieży, to dokładnie w tym samym czasie telefony do ręki dostali ich nauczyciele, rodzice i wszyscy inni, których takie dziecko mija na ulicy. Doktor Ewa Wojtynkiewicz jest w tej sprawie? Tak, Karolina Głogowska.
2: Jeszcze powiem jedną rzecz, bo ja też jakby myślę sobie o jednej jakby takiej trudnej rzeczy, o którą pisał, o której pisał już Pręski w 2001 roku, że tutaj jakby też kwestia jakby pewnej międzypokoleniowości, że osobom jakby, które wychowywały się w czasach jakby bez telefonów komórkowych, czyli tak zwanym na ten moment cyfrowym jakby imigrantom, jakby trudno jest ocenić i zrozumieć jakby świat cyfrowych tubylców, czyli właśnie tych pokoleń, jakby, które już właściwie wzrastają z nieograniczonym jakby dostępem do internetu. I I dlatego tak sobie myślę, że jakby taka kategoryzacja, że wtedy

0: było lepiej, bo nie było komórek, a teraz jest gorzej, bo są komórki, tak. Jest też trudna, bo to jest inny świat, być może jakby trochę też trudniejszy do zrozumienia, jakby z perspektywy jakby tego, czego być może część słuchaczy doświadczyło jako dzieci, jako nastolatkowie.
1: Tak, i tutaj sobie myślę, że jedna rzecz, która się pojawia, że tutaj myślę, że z tym nie będziemy dyskutowały, że pojawienie się telefonów komórkowych zmieniło społeczne funkcjonowanie. Nie? I ono mamy poczucie jakby w ogóle ludzkości i chyba zmieniło w sposób taki nieodwracalny, ale to myślę, że wtedy trochę inaczej ustawia właśnie tą rozmowę. Nie? To mówi, że to my wszyscy jakoś się z tym mierzymy, a nie jest to tylko kwestia nastolatka, który ma albo nie ma tego telefonu. Nie? I to jest takie, i to jest naprawdę wyzwanie. Naprawdę, ja to mówię jako, chyba najbardziej jako mama, nie? Że to naprawdę jest wyzwanie dla nas wszystkich, jak w tym wszystkim zadbać o relacje, bo to, co się dzieje i co obserwujemy, to na przykład nie jest efekt chociażby tego, że dziecko teraz korzysta z telefonu, tylko może to być efekt tego, że na przykład wielokrotnie czekając u lekarza, do lekarza w poczekalni, dziecko będące w napięciu nie dostaje wsparcia od mamy w postaci rozmowy, nie dostaje wsparcia w postaci jakiejś gry, skojarzeń i tak dalej, tylko dostaje wsparcie w postaci telefonu, który dostaje do ręki, żeby obejrzało i się nim zajęło. Tak? Wtedy my też, no chcąc, nie chcąc, uczymy dziecko, że to jest sposób na to, żeby się wyregulować. I czy to jest kwestia tego samego używania tego telefonu? Częściowo, ale też rozumiem, że to jest ten moment, kiedy my go podajemy i w jaki sposób my go używamy. Więc tak jakby faktycznie jest, żyjemy w świecie, który jest mocno ztechnologizowany, pojawia się jeszcze sztuczna inteligencja, która też pełni, jak widzimy w różnych pokoleniach, różne funkcje, no ale mam takie poczucie, że my jakoś tego nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zatrzymać, zmienić. No my tutaj próbujemy jakieś fragmenciki tego zrozumieć i wspólnie zastanowić się, jak w tej takiej rzece i w tym nurcie, no nie utonąć po prostu i nie pozwolić, żeby dzieciaki, którym my towarzyszymy na co dzień, gdzieś tam nam utonęły.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Ewa Wojtynkiewicz, autorka badania Katedra Psychologii Klinicznej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy była z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: I doktor Karolina Głogowska, autorka badania Katedra Psychologii Wychowania, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do widzenia. Dobranoc.
1: Dziękujemy również.
2: Za chwilę słuchacze i słuchaczki będą mierzyć się z pytaniem, co sprawia, że dzieci tak dużo czasu spędzają w internecie. To też jest trochę tak, po tej rozmowie chyba to pytanie każdemu w głowie brzmi jeszcze z takim dopowiedzeniem, co sprawia, że my tak dużo czasu spędzamy w internecie. Dorośli, nie tylko te dzieci, których dotyczyło badanie. Zapraszamy na antenę wszystkich, którzy mają doświadczenia, przemyślenia w tej kwestii, a być może wręcz... próbowali się mierzyć jakoś z tym problemem. 22 44 044, to jest nasz numer, 22 44 044. Można do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
3: Reklama. Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Reklama. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer telefonu. Nasze społeczeństwo się zmienia. Zmienia się bardzo, tak jak nie zmieniało się przez być może dekady. Wszyscy mamy telefony komórkowe w dłoni, a badaczki, z którymi rozmawialiśmy przed chwilą, powiedziały bardzo wyraźnie, no, dla dzieci, które były przedmiotem tego badania, i dla dzieci, dla nastolatków. Szczerze mówiąc, to po prostu to jest sposób, albo są to te telefony komórkowe, czy w ogóle urządzenia ekranowe, internet, sieć. To jest po prostu odpowiedź na ich potrzeby. uniwersalne potrzeby, które były od zawsze. Ludzie, homo sapiens je ma, tak? Potrzeba przynależności, potrzeba jakiejś sprawczości, jakiegoś uznania. Wszystkie te zasadnicze, podstawowe rzeczy, które my jako ludzie musimy mieć spełnione, tak? No ale jeśli to wygląda tak, że tylko w telefonie jestem w stanie je spełnić, to proszę bardzo. Więc ta cała dyskusja o zakazie telefonów trochę w innym świetle teraz się przynajmniej w mojej głowie ustawiła. Nie wiem, czy państwo również mają takie wrażenie. Pani Ewa z Kielc jest z nami. Dobry wieczór, pani Ewo.
5: Dobry wieczór. Jeśli pan redaktor pozwoli, to taką wyrażę prośbę w imieniu słuchaczek i słuchaczy TOK FM. No na przykład do dzisiejszych pań ekspertek, żeby po prostu postarały się o lepszą jakość połączenia i to nie jest zależne od redakcji, bo jeżeli sprzęt jest taki, że naprawdę ciekawych rzeczy bardzo ciężko się słucha, to taka prośba. A to, że świat się zmienia, to nie ulega wątpliwości. Moja rada jako babci i do moich dzieci i do tych, których znam, powinniśmy my dorośli mieć więcej ochoty na rozmowę z dziećmi. Wtedy nie będą potrzebni aż takiej ilości psychologowie i inni specjaliści. Naprawdę mamy coraz mniej czasu dla dzieci na rozmowę. Zapytanie, jak było w szkole fajnie, to by nie była rozmowa. O czymkolwiek, ale próbować rozmawiać. Ja ze starszą wnuczką, która 18 lat ma, czytałam te same książki o stworach, o smokach, żebyśmy miały temat. Z wnukiem rozmawiam o tym, co jego interesuje. Jeśli rodzice mają mało czasu, my dziadkowie rozmawiajmy z dziećmi.
2: Pani Ewo, ale to pani dotknęła niezwykle istotnej rzeczy, bo pani tutaj dokłada wątek, który no jako żywo chyba się odbija jakimś echem w głowach innych słuchaczy i słuchaczek. Czas. Czyli jakby tak. Ale pani by powiedziała, że coś takiego się wydarzyło, nie wiedzieć kiedy, że my na teren... Ale z drugiej strony, jak pani to widzi, pani Ewo? Bo częściej, część osób mówi, nie, to w PRL-u tak było, że rodzice to nie za bardzo rozmawiali z dziećmi, to teraz rozmawia się.
5: Nie. To czas jest wymówką. Naprawdę były takie czasy, kiedy musieliśmy ogromnie dużo czasu spędzać w kolejkach, w jakichś takich rzeczach domowych, których teraz bardzo dużo mamy ułatwień. Telefony i potrzeba ciągle sprawdzania, co ktoś powiedział, co zjadł, jakie nowe propozycje, mody. Ja często podróżuję, ja obserwuję pasażerów, nawet jeżdżąc w Warszawie w metrze. Każdy jest w telefonie, ja czytam to, co jest informacją dla warszawiaków.
2: Pani Ewo, muszę panią, muszę panią o jedną rzecz zapytać, bo to nasze badacze właśnie mówiło o tym, że to nie telefon jest problemem. Czyli jak pani mówi o tym podróżowaniu, ja też mam podobne wrażenie, że większa część ludzi patrzy w telefon. Ale czy to według pani oznacza, że powinniśmy myśleć o tym, zacznijmy tam czytać w tym telefonie Homera, a nie o tym, kto się w co ubrał? Czy jak wyjść z tej sytuacji, o której pani mówi?
5: Wie pan co, ja leczę dzieciom zęby. Robię to już 40 ponad lat. Dawniej dzieci czytały książki. Ja też miałam książeczki na poczekalni. Teraz wszyscy mają telefony, bajki, rodzice też to dają. Mam niewiele osób takich i za każdym razem, jak taka nastolatka, nawet studentka albo małe dziecko siada, a miało książkę w ręce na poczekalni, to ja to podkreślam, doceniam i zawsze robię tak, że to jest jakby dla mnie najważniejsza informacja, którą mam temu dziecku do przekazania.
2: Pani Ewo, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Ewa z Kielc była z nami. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Ewa, a pod numer 22 44 044 pan Jarek z Ziemi Świętokrzyskiej zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jarku.
6: Dobry wieczór. Witam tą redakcję, witam wszystkich słuchaczy.
2: Słuchamy.
6: Ja bym troszeczkę odwrócił to pytanie i zapytał, dlaczego 15-20 lat temu dzieci czy młodzież nie spędzała tyle czasu w internecie?
2: Znaczy, to jest pytanie, panie Jarku, no bo fizycznie nie miało takiej możliwości, nie było tak powszechnego chyba dostępu do internetu. A pan jak odpowiada na to pytanie?
6: No właśnie, w taki sam sposób nie było dostępu, po prostu nie było takich możliwości.
2: A zaraz, panie Jarku, a pan to w takim razie pan proponuje utrudnić dostęp, czy ograniczyć dostęp? Dobrze rozumiem?
6: Nie.
2: Ale to było nie, panie Jarku, takie nie, ale...
6: Chodzi o to, że kiedyś były inne czasy, ale też młodzież uciekała w technologiczne takie, że tak powiem, oglądała telewizję, swoje programy, słuchała radia. No jak już nie było co, to wtedy były wyjścia na dwór, aktywność fizyczna, jakieś sporty, przejażdżki rowerowe. Po prostu w tym momencie jest to dostępne, jest to dla dzieci, młodzieży bardziej atrakcyjne. Treści można zmieniać szybko. I tak to po prostu jest. Drugi taki aspekt, to zwróciłbym na to uwagę, że to po prostu my dorośli też spędzamy bardzo dużo czasu w internecie, wyszukując różne informacje, które po prostu no, możemy tam znaleźć, tak? I dzieci się na nas zapatrują i w ten sposób tak to się dzieje.
2: Czyli, panie Jarku, a pan by apelował do rodziców na przykład, ale też do dziadków, żeby właśnie w takiej przestrzeni domowej nie korzystali tak często z telefonu i poświęcali ten czas na rozmowy. To znowu pani Ewa o tym mówiła, że ten czas tu jest kluczowy. To z jakiegoś powodu my jednak sięgamy po te telefony. Czy tu nie ma żadnej drogi wyjścia z tego?
6: Jest to jakaś droga, tak, na pewno to wymaga ze strony dorosłych pewnej takiej samodyscypliny i żeby nie pokazywać, że bez przerwy ten telefon nam jest potrzebny, coś tam muszę sprawdzać, coś tam muszę zaglądać, więcej czasu troszeczkę poświęcać na rozmowy, na jakieś tam wyjścia z domu i tak dalej. Na pewno jest to jakaś metoda. Natomiast coś jeszcze mi przyszło takiego do głowy, że kiedyś było takie badanie nawet, że chyba w Szwecji wszyscy uczniowie dostawali tablety chyba i potem z kolei po kilku latach okazało się, że to jednak była zła droga trochę. Przy okazji tego badania jakiś ekspert się wypowiadał, że czy powinniśmy zabraniać młodzieży, czy też młodym ludziom dostępu do tej technologii, czy raczej nie powinniśmy bardziej ukierunkować ich, żeby umieli w umiejętny sposób korzystać właśnie z tej technologii, czyli wynajdywać niezbędne informacje, a nie tylko szybkie filmiki, krótkie, dziwne, bardzo prymitywne gry i tak dalej.
2: No tak, ale
6: taka sytuacja.
2: No, ma pan doświadczenie ze swojego domu, że pan próbował coś z tym robić, na przykład właśnie regulować, ile czasu ten telefon jest, albo nie wiem, w kuchni go nie ma. Ma pan takie doświadczenia?
6: Jeżeli chodzi o takie swoje podwórko, no więc tak, rzeczywiście jakieś tam doświadczenia mam, to znaczy... Są aplikacje do tego, żeby w odpowiednich godzinach tylko i wyłącznie dziecko mogło mieć to urządzenie, że tak powiem, do dyspozycji, czy też aktywne. Na przykład już na etapie zakupu i pierwszej konfiguracji możemy skonfigurować, że powiedzmy po godzinie 20 na pewno nie, aż do godziny tam 6-7 rano, że tylko 2 godziny dziennie, że są różne możliwości.
2: Ale to zaraz, ale panie Jarku, i pan taką aplikację uruchomił na telefonie swojego dziecka?
6: Dokładnie to na tablecie. Tak, dokładnie to na tablecie. Nie będę wypowiadał, to jest powszechnie bezpłatna, dostępna.
2: Dobrze, ale jak dziecko zareagowało? Nie próbował tego obejść tej aplikacji, albo jakoś czy protestowało w ogóle? Jaka była reakcja?
6: Powiem tak. Po prostu przyjęło do wiadomości, tak? Wiemy, że po 21 czy po 20 nie ma korzystania, bo to już nie jest ten czas. No musimy jakoś to ograniczać, nie możemy dać zupełnie wolnej ręki. Nie wspominam już tam o jakichś filtrach rodzinnych, o jakichś tam w filtrowaniu treści, czy też...
2: No ale właśnie, ale panie Jarku, ale przepraszam, że przerywam. W kontekście tej rozmowy z badaczkami dzisiaj z początku programu i co, dziecko miało filtr, o 20 się tablet nie dał internetu uruchomić, a w tym czasie na przykład pan też pilnował, żeby pan nie korzystał, pan z telefonu komórkowego, żeby dziecko nie widziało, że ono nie może, a pan może?
6: No, to dochodzimy do takiego kompromisu, że rzeczywiście już córka jest w takim wieku, że rzeczywiście na to zwraca uwagę i to jest taka, że tak powiem, wzajemna, że rzeczywiście dochodzi do sytuacji, że rzeczywiście córka zwraca na to uwagę, momentalnie odkładam, no i następuje, że tak powiem, relacja, co robimy dalej. Tak to jest, no.
2: Panie Jarku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy. Do usłyszenia. Pan Jarek z Ziemi Świętokrzyskiej był z nami. Pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
7: Dobry wieczór. Ja mam chyba tylko 2 minuty, żeby się wypowiedzieć.
2: Tak, dokładnie.
7: Wie pan co, ja powiem tak. Ja byłem 21 lat temu w Danii. Tam miałem relację bardzo bliską, intymną, ale też złapałem taką pracę jako pomoc w wychowaniu bardzo trudnych dzieci, jakby z trudnych rodzin. Mhm. Jeden chłopak, wtedy jeszcze nie było oczywiście internetu w telefonach ani smartfonów, ale jeden chłopak uciekł z tej jednostki pływającej, gdzie tam było ich dwóch, do swoich kumpli, tam gdzie mieszkał, powiedzmy 10 kilometrów na noc i jakby załogan, który był moim szefem bezpośrednim, pojechaliśmy samochodem i on użył przemocy, żeby go z kawiarenki internetowej wyciągnąć. On był ten mój jakby przełożony bezpośredni Duńczyk, był skautem od wczesnej młodości. I od 6 roku życia już dziadek pokazywał mu, czym jest stolarstwo. Jakby był przeciwieństwem tego chłopaka, który uciekł, którego ojciec był bezrobotny całe życie. I ja zobaczyłem, że czasami metodą wychowawczą w sytuacji, gdzie młody człowiek ma bardzo złe wzorce rodzinne, jest użycie takiej przekazu energii, to jest złe dla ciebie, ja cię muszę siłą zabrać z tego, bo ty źle skończysz. A on miał 12 lat, ten chłopak tylko, proszę sobie wyobrazić. I to jest przykład, kiedy nie było internetu, a kawiarenki internetowe w Danii wtedy były miejscem, gdzie pokazywały się narkotyki i 12-latki już potrafiły spać. Wie pan, to tyle.
2: Ale to pan chce powiedzieć o wyznaczeniu granic, czy czymś więcej niż wyznaczenie granic?
7: Nie, to wszystko zależy od rodziny, bo szkoła może być wspaniała, ale jeżeli w rodzinie jest wzorzec taki, jak przed chwilą pan mówił, że tata mówi nie rób tego, a sam robi...
2: Ale zaraz, ale córka mówi, mi nie wolno, a ty możesz, więc odkłada, no nie, oboje odkładają tablet.
7: Jak pani Ewa mówiła, że ona poświęcała swój czas jako babcia wnuczce, to jest naprawdę złota metoda. Powinniśmy wszyscy pomyśleć, jaka jest rola dziadków w rodzinie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Za minutę 21 informacje Radia Tok FM, które przedstawi Kacper Sikorski, a później państwa głosy na naszej antenie. Co sprawia, że dzieci tak dużo czasu, tak wiele czasu spędzają w internecie? Państwa zdanie na ten temat proszę wyrażać u nas na antenie. 22 44 044. Po informacjach kolejne państwa głosy.
8: Reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Tedis znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Tedi. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Tedi. Pełen pomysłów. Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 3 weta i 2 projekty. Prezydent sam chce uregulować rynek kryptowalut. Unia Europejska może mieć kolejnego członka. Czarnogóra deklaruje, że zbliża się do końca procesu akcesyjnego. Polskie wojsko niebawem może mieć nowe drony. Tym razem będą one produkowane w naszym kraju. Minuta po 21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Czas na groteskowe manewry się skończył. Tak Donald Tusk komentuje złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut. Premier zauważa jednocześnie, że Karol Nawrocki trzykrotnie wetował rządowe rozwiązania w tej sprawie i przekonuje, że obecnie najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zondy Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
15: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca.
14: Koalicja rządząca w ostatni piątek po raz kolejny próbowała odrzucić ostatnie prezydenckie weto. Była to próba nieudana, bo obecny obóz władzy nie dysponuje wystarczającą większością. Jednocześnie rządzący zapowiedzieli, że zaproponują swój kolejny projekt przepisów. Minister spraw zagranicznych Czarnogóry zadeklarował, że w 2028 roku Unia Europejska będzie miała 28 członków. Czarnogórze udało się do tej pory zamknąć 18 spośród 33 rozdziałów akcesyjnych. Szef MSZ zadeklarował jednak, że rząd, który reprezentuje, do końca września lub na początku października zakończy reformy, przyjmie niezbędne przepisy i wykona wszystkie działania związane z negocjacjami. Jego zdaniem zamknięcie wszystkich rozdziałów do końca roku jest możliwe. Po ich zamknięciu Podgorica musi przygotować jeszcze traktat akcesyjny. Dron wykryty w odległości 18 km na północ od miejscowości Roman we wschodniej Rumunii rozbił się na polu słoneczników w północnej Mołdawii, przekazał rumuński resort obrony. Według komunikatów ministerstwa bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną z terytorium Mołdawii i pozostawał w niej przez około 30 minut. Później wrócił do Mołdawii. Media mołdawskie i rumuńskie podają, że po rozbiciu się obiektu w czterech miejscach pojawił się ogień. Po wykryciu drona resort obrony Rumunii poderwał dwa hiszpańskie myśliwce F-18 z misji NATO w celu monitorowania sytuacji. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
16: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów. Chcemy móc oddziaływać dalej, chcemy móc oddziaływać głębiej, aby zatrzymać przeciwnika na naszej granicy.
14: W ćwiczeniach chodzi nie tylko o rozwijanie zdolności bojowych, ale także odstraszanie przeciwników, dodaje podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służby wywiadu wojskowego.
17: Pokaz takich ćwiczeń, gdzie te zdolności są praktycznie pokazywane, nie tylko na defiladach czy na ściankach za politykami, ale takim właśnie praktycznym wykorzystaniem, to jest najlepszy sposób tej zdolności. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja podobnie pokazuje te zdolności. Też na ćwiczeniach praktycznie jest używany sprzęt, szczególnie tutaj w tej triadzie nuklearnej, którą ostatnio Rosja bardzo mocno eksponuje.
14: Testowane drony nie będą uzbrojone. Ich obecność mieszkańcy mogą jednak usłyszeć. To charakterystyczny, jednostajny dźwięk silnika, który przypomina odgłos skutera. O prowadzonych ćwiczeniach mają informować również alerty RCB. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do miastka na Pomorzu, ale dopiero za 2 tygodnie. I nie do szpitala, a do jednej z przychodni. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej. Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia ma dla mieszkańców miastka słodko-gorzki smak. Z jednej strony będą mogli liczyć na pomoc lekarza w nocy i wolne dni, a z drugiej lepiej, żeby z chorowaniem zaczekali 2 tygodnie. Mówi Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału Funduszu.
18: W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze miasta i okolicznych gmin wybrano Enzos Esculap Łubno. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września 2026 roku.
14: To oznacza, że do tego czasu pacjenci w potrzebie będą musieli szukać pomocy w sąsiadujących odległych o kilkadziesiąt kilometrów miastach. W międzyczasie ważą się losy powrotu do miastka onkologii, ginekologii, chirurgii, chirurgii i rehabilitacji. Konkursy na te świadczenia zostaną rozstrzygnięte do końca miesiąca. Informacje wracają o 22, a teraz jeszcze pogoda. W nocy popadać może jedynie na zachodzie i północy Polski, na pozostałym obszarze bez opadów. Jutro opady te będą przesuwać się w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu do nawet 31 na Podkarpaciu.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Co sprawia, że dzieci tak dużo czasu spędzają w internecie? Co sprawia, że młodzież tak dużo czasu spędza w internecie? I kiedy i jak stało się regułą, że wokół wspomnianej młodzieży i wspomnianych dzieci są dorośli, którzy również bardzo dużo czasu spędzają w internecie? Dziś Państwo mierzą się z tym pytaniem. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
19: O, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za ciekawy wywiad, audycje i panie, które się wcześniej wypowiadały. Proszę pana, tak żebym nie blokował dzisiaj wyjątkowo, a zaskoczę pana, będę mówił bardzo krótko, bo wpadłem na genialny pomysł, żeby może ktoś z młodych ludzi, kto słucha Tok FM, myślę, że takie osoby są w Polsce, żeby chociaż jedne, dwie osoby zadzwoniły, no bo to dotyczy tych osób. Natomiast takie mam spostrzeżenie, znaczy tak, to może o sobie powiem, tak? Powiem panu tak, pilnuję się z telefonem, nie ukrywam, że też tam zdarza mi się, że od samego rana tam przeglądam, ale powiem panu, znalazłem genialny sposób. Mianowicie wyłączam czasami na pół dnia albo na przykład dany dzień telefon, przy okazji on tam się resetuje, ale też nie, jak to się nazywa, nie kusi mnie, żeby zajrzeć. Natomiast takie spostrzeżenie mam, myślę, powiem panu tak, że, no bo mówię, no jeżdżę komunikacją, zresztą pan też na pewno jeździ i widzę właśnie, że ludzie patrzą w telefony. Ja też powiem panu, że patrzę, ale powiem panu, dlaczego patrzę. No bo tak, jak usiądę tak i wie pan, tak bezczynnie patrzeć, wie pan, tak na kogoś, no ludzie teraz tacy troszeczkę i nieufni są i ktoś może pomyśleć, że dlaczego się na niego patrzę, a rzadko mi się zdarza, czasami tam mam jakąś gazetę czy książkę, ale to też są kłopoty z czytaniem, bo jak jest dużo osób, także powiem panu tak, to też jest taki sprytny sposób, mówię teraz o sobie, tak, ale i może z perspektywy młodej osoby, żeby po prostu patrząc w ten telefon uciec w ten trochę inny świat, żeby właśnie nie patrzeć na ludzi, żeby ktoś nie zagadał mnie, a z drugiej i trzeci wniosek, powiem panu, zauważyłem, że ludzie generalnie unikają rozmów, nawet jakieś takie przypadkowe rozmowy, to rzadko mi się zdarza, że ktoś nawiązuje kontakt.
2: To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział. Szczególnie, panie Dariuszu, ten wątek jako drugi pan wymienił, że dla ludzi to jest wyznaczenie takiej trochę sfery prywatności, że o, wyciągam telefon, patrzę w niego, o, to już proszę mi nie przeszkadzać, tak?
19: Tak.
2: To jest niezwykle ciekawe. Panie Dariuszu, tylko jeszcze jedna rzecz. A z jakiego powodu pan zaczął ograniczać używanie telefonu? Co się takiego stało? Dlaczego pan doszedł do wniosku, że pan musi jakoś kontrolować to? Ile czasu pan patrzy w telefon?
19: Proszę pana, bardzo dobre pytanie. Już panu odpowiadam. I też się przyznam, jak na spowiedzi, chociaż nie chodzę do spowiedzi. Ale powiem panu tak, od jakiegoś, nie wiem, od kilku miesięcy zauważyłem, że takim potrafiło mnie to tak wciągnąć, tak? Wie pan, właśnie, żeby zaglądać i tak dalej, że po prostu zamiast zajmować się, nie wiem, domem czy chociażby porządkami, to zauważyłem, że jestem na jakimś początkowej takiej drodze uzależnienia się, tak? I w związku z tym, że uznałem, że to w złym kierunku idzie, no to po prostu tak jak mówię, wyłączam, bo to powiem panu tak, to jednak wciąga. Ja coś panu powiem, no nie wiem, czy pan korzysta z telefonu komórkowego, ale powiem panu, tyle tych informacji chociażby, tak? I jedna informacja, druga, tam przychodzą mi z całego świata i tak jedną przeczytam, drugą, trzecią, a zdarzało mi się, powiem panu, przyznam się, chociaż panu bez bicia, nawet 2-3 godziny wieczorem patrzeć w ten telefon, ale później wie pan, oczy zmęczone, kręgosłup, dlatego mówię, zacząłem się bardzo pilnować po prostu.
2: Ale, panie Dariuszu, ale to, co pan mówił na początku, czyli to, co, nieposprzątane mieszkanie, kręgosłup pana boli, takie rzeczy, tak. Takie rzeczy spowodowały, że pan pomyślał sobie, halo, halo, to jest jakiś alarm, tak? Czerwona lampka się włącza, tak? To było
19: i proszę pana, tak, ale poza tym, proszę pana, no, to też taki złodziej czasu jest, tak? No bo ja ja w tym czasie, teraz na przykład ograniczyłem się do, nie wiem, pół godziny na przykład, żeby tam zaglądać, no bo rozumie pan, patrząc w telefon, zaniedbywam obowiązki domowe, tak?
2: No. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Dariusz z Warszawy był z nami z apelem do, może nie dzieci, ale do młodzieży, żeby też spróbowała się do nas dodzwonić. Nasz numer to 22 44 044. No nie mogę przestać myśleć o tym, co pan Dariusz powiedział. To było bardzo ciekawe. Nie dotyczy chyba tylko i wyłącznie środków komunikacji miejskiej, ale że telefon jest takim poręcznym, skutecznym narzędziem budowania wokół siebie takiej mikrostrefy prywatności. No, osoba, która właśnie przegląda telefon, jest jakoś mniej dla nas dostępna. Jeśli stoją trzy osoby i dwie przeglądają telefon, to my zapytamy tej, która się nie patrzy w telefon. Proszę, jak dojść na ulicę taką i taką? Albo proszę, która jest godzina i tak dalej, i tak dalej. Pan Maciej z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Macieju.
20: Dobry wieczór. Cieszę się, że rozmawiam. Może wleję odrobinę takiego, wiesz, optymizmu, zastanawiając się nad różnymi koncepcjami, co zrobić. Ja oczywiście staram się ograniczyć, bo mój syn 16-letni mnie do tego zainspirował. Przychodząc do babci, do mnie, odkłada telefon i sam mówi, że no, tam jest, to są impulsy, które do nas docierają, które na nas wpływają, które zaburzają nasz spokój. I pomyślałem, że tak, rzeczywiście, że telefon to jest coś, co ja gdzieś poszukuję, jakiś narkotyk informacji, wiadomości. I wysłuchałem mojego syna, 16-letniego nastolatka, tak, który tak mnie natknął, że rzeczywiście to są może impulsy, które nie są nam potrzebne.
2: Ale czy to znaczy, że w jego pokoleniu, wśród jego znajomych są rozmowy na ten temat? Jest taka krytyczna jakoś refleksja nad tym,
20: właśnie, że właśnie... Myślę, że tak. Myślę, że ciekawe. Tak. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie dotarłem sobie. Myślę, że tak, ma fajnych kolegów, no fajne szkoły skończył podstawowy, teraz jest w liceum i myślę, że coś musiało go natknąć, coś takiego wartościowego, że to są informacje, które nam są wpychane do głowy, nam są podkładane, bo my chcemy słuchać to, co chcemy usłyszeć i myślę, że on gdzieś to gdzieś się natknął i gdzieś coś wpłynęło na niego, że naprawdę świadomie wyłącza telefon, odkłada. Ja naprawdę duże oczy szerokie otwieram, jak nastolatek świadomie odkłada telefon.
2: Tak, to jest rzadki widok, ale proszę powiedzieć, czy to realnie na pana wpłynęło? To znaczy, zaczął pan myśleć o tym, że tak? Tak. I ograniczył pan korzystanie z telefonu?
20: Tak, absolutnie. Naprawdę, no i to tak trochę bardzo zależy, że nie rodzic, tylko dziecko, tak? Ale że to ma sens. Znaczy, ja mówię, cieszę się, że mogę wypowiedzieć się, bo to jest real, nie koncepcja, tylko jest real.
2: No tak,
20: jest,
2: to się wydarzyło.
20: Tak.
2: Bardzo
20: tak,
2: ciekawe. Tak. Panie Macieju, rzeczywiście jakoś tak trochę światełko optymizmu pan wrzucił tu na antenę, ale bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy za pana głos. Pan Maciej z Warszawy był z nami. 22 44 044. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego. Dobry wieczór, panie Pawle.
21: Dobry wieczór.
2: Słuchamy pana.
21: Zadaje pan, panie redaktorze, pytanie, dlaczego dzieci, dlaczego młodzież tak dużo przesiaduje w telefonach, w tym całym internecie. No i można by powiedzieć, że rzucam taki olbrzymi granat, a tak właściwie, a co oni mają do roboty? Co my im mamy jako dorośli do zaoferowania? No to jest pytanie, tak sami sobie na to odpowiedzmy, co te dzieci mają robić, gdy rodzice nie mają dla nich czasu, gdy dorośli niczego dla nich ciekawego nie przewidzieli, bo wie pan, dawniej to można było dziecku powiedzieć, nie przeszkadzaj nam, bo to jest to, co ja najczęściej słyszałem od rodziców, kiedy jeszcze nie było telefonów i okej, okay, no.
2: Zaraz, panie Pawle, nie przeszkadzać, ale wtedy też nie mieli dla nich czasu, też nic im nie proponowali.
21: Tak, i zgadzam się, nie mieli czasu, nie, mówię, dla mnie nie mieli, ale dla wielu moich rówieśników i też uważam, że to był błąd i uważam, że no za dobrze to ja na tym nie wyszedłem życiowo, że rodzice nie mieli dla mnie czasu. No teraz przynajmniej są te telefony, to jest taki trochę, jakby tu powiedzieć, no masz ten telefon, no zajmij się czymś, no przynajmniej jak sobie uspokajamy własne wyrzuty sumienia, że nic dla tych dzieci nie mamy. No bo naprawdę, no jaka jest oferta ze strony nas, mądrzejszych dorosłych?
2: No to jest ale pytanie. Panie Paweł, rzeczywiście, to pan stawia to tak jakby odwraca wszystko i mówi chwileczkę, ale co innego ma do roboty to dziecko, tak, co będzie. Ale co pan miałby na myśli? To miałby pan na myśli, nie wiem, organizacje sportowe, pełne jakichś fajnych placówek dla młodzieży, gdzie młodzież może coś robić, nie wiem, coś związane ze sportem, muzyką, nie wiem, czy może nie? Czy pan uważa, że to w ramach rodziny powinno być? Jak pan to widzi? Tak jakby, jak pan sobie wyobraża ten brak? Brak czego?
21: Wie pan co, rację ma pan, bo to jest trochę tak, trochę jednego i drugiego, bo to zarówno powinny być jakieś atrakcje, jak dawniej były różnego rodzaju no, sportowe, były kluby, SKS-y, były domy kultury, no teraz też są niby, no ale no właśnie, zawsze było coś, co ktoś, kto się czymś interesował, no były jakieś te takie miejsca, gdzie, no, gdzie można było swoje zainteresowania rozwijać. Ale oczywiście, czy to, jeżeli chodzi o placówki różnego rodzaju, to nie zwalnia rodziców z tego, żeby też po prostu z tymi dziećmi rozmawiać. I nie ekskatedra typu zawsze besztanki, połajanie i typu jak skończysz 18 lat, to będziesz decydował, jak skończysz 18 lat, to pogadamy, bo teraz to jesteś, teraz to w ogóle nie zawraca mi głowy głupotami i tak
2: dalej. Panie Pawle, bo pan dotyka zupełnie nowego wątku, on jest bardzo świeży. W sensie taki, wydaje mi się, że część słuchaczy, teraz jest słuchaczek, myśli sobie zaraz, ale to z tego, co pan mówi, to wynika dość smutna prawidłowość, bo chyba w dużych miastach w Polsce wydaje mi się, że to, czego pan mówi, że brakuje, czyli kontroferta, jakaś alternatywa, to pewnie by się znalazła. Jakiś rodzaj dom kultury, biblioteki zaczęły teraz dużo fajnych rzeczy robić, te sportowe jakieś zajęcia i tak dalej. Ale co z mniejszymi miejscowościami? Szczególnie, że no, pan dzwoni na przykład z takiego rejonu, gdzie pan ma wrażenie, że takie dziecko, gdyby po szkole mogło odłożyć telefon, to ono ma dokąd pójść, żeby ten czas jakoś z rówieśnikami fajnie spędzić?
21: A no właśnie. I tu jest pies pogrzebany, panie Pawle, bo niestety, ale mówię, mieszkam w miejscowości niedużej. Całe życie mieszkałem w miejscowościach niedużych i powiem panu tak, nie ma niestety nic dla tych dzieci. I to jest naprawdę smutna konstatacja, bo nie ma nic. Mówię, naprawdę jeszcze kiedyś, wie pan, były szkoły, które się pozamykały i nawet te szkoły coś organizowały. No mówię, te słynne SKS-y, no zawsze to coś było, a teraz tego nie ma. I powiem panu tak, jest też jedna rzecz, to co mnie zastanawia, jest też bardzo duży niż demograficzny i powiem tak, często, no kiedyś tych dzieci było po prostu dużo, a teraz jak czasami jest, nie wiem, dwoje czy troje dzieci w jakiejś małej miejscowości, co one mają ze sobą zrobić? Nie ma już tak zwanych, że się tam zbiorą z, nie wiem, w 5, 10, pograją w piłkę, pojeżdżą na rowerach, powłóczą się,
2: ale
21: zaraz, pograją na przykład biznes,
2: ale nawet Orlika tam nie ma gdzieś w okolicy? Pewnie jest.
21: Znaczy, w mojej miejscowości nie ma, ale rzeczywiście w okolicy to by się i znalazł. W nieco większej miejscowości jest rzeczywiście. No ale wie pan, no mówię, to co mi chodzi po głowie, no ten osłabiony niż demograficzny, no mówię, no dzieci jest coraz mniej i coraz mniej jest sposobności do tego, żeby w grupie rówieśniczej, żeby po prostu spędzać czas, no bo jak nie ma w okolicy najbliższej rówieśników, no to cóż, szuka sobie dzieciak znajomości w internecie, szuka tam sobie różnego rodzaju followersów, fanów i tak dalej. Nie jest to zdrowe, no ale signum temporis, chciałoby się powiedzieć, no takie mamy czasy niestety.
2: Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos i te wątki, które pan tu dołożył do naszego dzisiejszego programu. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego był z nami. No, to jest jednak kwestia, która pewnie część z państwa tak pomyślała. No to w zależności, kto się gdzie urodził, gdzie dorasta i gdzie się wychowuje. Są takie miejsca w Polsce, gdzie to, o czym pan Paweł mówił, czyli brak alternatywy, jest faktem. Ale są takie miejsca, gdzie no, jakiś rodzaj oferty dla młodych ludzi jest. Czy w przypadku placówek szkolnych, że jakieś zajęcia są jednak pozalekcyjne, miejsca do uprawiania sportu, czy wspomniane biblioteki, które przeszły naprawdę, przepraszam za określenie, duży lifting w ostatnich latach w wielu miejscach i wyglądają tak, że ludzie tam zaczynają przychodzić. Młodzi też. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
0: Dobry wieczór.
2: Słuchamy pana.
0: Przysłuchuję się tej audycji dzisiejszej i przynajmniej z tym panem, z poprzednikiem nie chciałbym się do końca zgodzić. Ja akurat jestem tatą syna, który ma 21 lat. Córka ma skończyła 16 i rzeczywiście siedzą bezwzględnie w dużą ilość czasu w telefonach, natomiast mają dużo też zajęć dodatkowych i to nie jest to, że nie ma co im zaproponować. Moim zdaniem to już jest tak popularne i na tyle przez wszystkich zaakceptowane, że te dzieci będą siedziały. Nie ma możliwości chyba już w dzisiejszym czasie zabrania im tego, bo to jest ich po części też wyłączenie z życia społecznego.
2: Tak. Panie Dariuszu, ale proszę mówić.
0: Same odłożyć telefon wtedy, no kiedy właśnie już czują się zmęczone.
2: Aha.
0: już nie chcą po prostu, tak? I same to czują. Ja kiedyś walczyłem, próbowaliśmy robić niedzielę bez telefonów, czy soboty do południa kinowe bez telefonów. Raczej to nie da. Były czasy, że do córki przychodziła koleżanka i one siedziały we dwie, rozmawiały między sobą, ale przez telefon. O. Natomiast to już im się ukróciło, bo to był też pewien taki może zachwyt tym telefonem, kiedy to były te pierwsze dostawały. Natomiast no, to nie jest tak, że świat nie ma co do zaproponowania synowi. No, mój syn ze mną pływa, gra w piłkę, jeździmy jeszcze tam na różne inne rzeczy i pomimo tego też korzysta z telefonu i powiedział mi, że będzie korzystał, no bo siłą rzeczy. To już, że tak powiem, weszło w taki nauk, że chyba trzeba byłoby całkowicie zlikwidować smartfony i przejść na telefony z klawiaturą
2: mechaniczną. No tak, ale panie Dariuszu, zdarza się tak i te badaczki, które rozpoczęły dzisiejszy program opowiadając o swoich badaniach, ale też część słuchaczy opowiada też o sytuacjach, kiedy korzystanie z telefonu staje się inaczej. To przecież dzwonił do nas słuchacz, który powiedział, że w pewnym momencie wiedział, że on już nie ma czasu, pan Darek, który mówił, nie ma czasu na sprzątanie w domu albo tam potrafi 3-4 godziny przesiedzieć i wieczorem czy w nocy przy telefonie. Są takie sytuacje. Jak pan myśli, z czego to wynika? Tego, że korzystanie z telefonu takie nadmiarowe staje się na pewnym rodzajem uzależnienia i zaczyna wpływać na realne życie. No, ktoś nie robi czegoś, bo w tym czasie siedział w telefonie.
0: Wie pan co? Rzeczywiście telefon zaburza poczucie czasu. I siedząc w nim, wydaje się, że to jest 5 minut, a już minęły 2 godziny. Rozleniwia też telefon. I ja nie ukrywam, też korzystam z tego telefonu. Natomiast staram się korzystać z tego telefonu w konkretnych rzeczach. Potrzebuję coś, szukam i zamykam i odkładam. No, zresztą ja też no, nie jestem nigdzie na jakichś forach społecznych, czy na Facebookach, tego typu innych rzeczach. Staram się w ogóle z tego wyłączyć. I tam zawodowo gdzieś tam jestem, tak? No bo siłą rzeczy...
2: Ale właśnie, dlaczego, panie Dariuszu, pan nie jest na tych forach? Pan odczuwał potrzebę, czy nigdy nie odczuwał potrzeby?
0: W ogóle nie odczuwam potrzeby. Jeśli mam się z kimś skontaktować, to wysyłam maila, dzwonię, piszę SMS-a i tyle. Natomiast nie potrzebuję obserwować, gdzie jest na wakacjach, co robił, co zwiedzał i tyle. Wolę z nim się spotkać i porozmawiać na ten temat.
2: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję, że pan... Tak, proszę jeszcze
0: I wydaje mi się, że po prostu rzeczywiście no, ci ludzie, którzy zatracają się czasami w telefonie, to, że nie wykonują ich rzeczy, to jest na ich własne życzenie. Przez telefon. To jest, oni po prostu podjęli taką decyzję, że nie chcą innych rzeczy robić, bo im łatwiej, spokojniej, przyjemniej, ciszej spędzić czas na kanapie z telefonem w ręku.
2: Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. 22 44 044. Pan Piotr z Lublina. Dobry wieczór, panie Piotrze.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
2: Słuchamy.
1: Ja chciałbym do naszej dyskusji dodać jeszcze jeden ważny aspekt w zasadzie do zagadnienia, które już tutaj pan przed chwilą wspomniał, a mianowicie dlaczego nas, bo nie będę tutaj, będę generalizował i to... Myślę w tym kontekście ważne, dlaczego nas jako ludzi tak bardzo ciągnie do internetu, do korzystania, dlaczego tak się zatracamy. I tutaj ta kwestia, która mi przychodzi na myśl, jest to ta personalizacja informacji. Personalizacja treści pod nasze preferencje, czy historię przeglądania internetu, czy szukanych treści. W tym kontekście myślę, że przez to również tak łatwo nam się zatracać i przez to również tak.
2: Ale panie Piotrze, czy to jest nasz świadomy wybór? Czy my to robimy, bo mówimy, ach, super, teraz czas na spersonalizowane treści dla mnie, informacje, rozrywkę tylko dla mnie? Czy to jest jakiś, czy pan ma na myśli te algorytmy, które firmy po to robią, koncerny, big techy? To drugie
1: do tego, do tego nawiązuje jak najbardziej, do Big Techu. No oczywiście w większości aplikacji mamy prawa i zgadzamy się na pewne uzgodnienia, na pewne polityki. I tutaj też najczęściej świadomie, bo zakładam, że nie czytamy wszystkiego, zgadzamy się na tego typu akcje. Natomiast no niemniej jednak myślę, że większość z nas... jeśli by miała taki wybór, to pewnie nie godziłaby się i tym samym rezygnowałaby z tych treści. Niemniej jednak wpływa to z mojego punktu widzenia wpływa to znacząco na to, że ten czas upływa coraz bardziej wchodzimy coraz głębiej w treści, które serwuje nam internet.
2: Czy pan miał taki moment w swoim życiu, że pan pomyślał, o, chyba tutaj właśnie doszło do takiej sytuacji, że nie do końca, że trochę właśnie życie mi się wymyka z rąk, trochę nie kontroluje czasu i pan na przykład miał taki moment, że pan właśnie dotarło do pana to, co pan teraz mówi, że tam jest jakiś system, jakieś algorytmy, które są uzależniające. Był taki moment?
1: Tak, zdecydowanie tak. Mówimy tutaj o takich mechanizmach czysto uzależniających, tak?
2: Ale to właśnie to muszę pana zapytać, bo wie pan co, panie Piotrze, bo pan Darek powiedział, to był ten moment, kiedy zauważyłem, że tam 3 godziny wieczorem siedzę albo przestałem sprzątać w mieszkaniu. Konkret. Człowiek patrzy i myśli, mieszkanie nieposprzątane, bo siedziałem 3 godziny w internecie. Pan miał taki konkret? Takie coś, że pan...
1: Tak jakby... Obecny smartfon, którego używam, nie wiem, czy to dotyczy konkretnych systemów operacyjnych. Ten, którego używam, nie będę reklamował, ma taką funkcję, która przypomina mi ją i mogę też ustawić sobie limit na korzystanie ze społecznościowych portali, który przypomina mi, że na przykład przekroczyłem czas 30 minut, tak, dziennie.
2: Tak, tylko panie Piotrze, tylko ja się pytam o ten krok wcześniej. Czy miał pan taki moment w życiu, że pan uznał, że pan potrzebuje takiego mechanizmu, który panu przypomni, że pan z tego się...
1: Pewnie, jasne. Mówimy tutaj też chociażby w kontekście tego, że po ciężkim dniu pracy, chociażby też pomimo wszystko, że przebodźcowanym, bo pracuję z dużą ilością informacji dziennie, najłatwiejszy sposób na wyłączenie się teoretycznie to było usiąść na kanapie, włączenie muzyki i scrollowanie. Tak, nagle po pewnym czasie zauważyłem, że tak, no scrolluję, teoretycznie odpoczywam, tak naprawdę jestem wyłączony. Cały świat, wszystko co dzieje się wokół mnie tak naprawdę nie istnieje, ponieważ ja jestem głową w smartfonie, a że jestem ojcem 4 dzieci, 4 synów w różnym wieku, od najmłodszych do w zasadzie dorosłości, więc jakby ten kontakt też... Z rodziną, z najbliższymi też jest istotny, więc tak jak najbardziej, odpowiadając tak jak najbardziej, ta świadomość przyszła do mnie, no i ograniczenie tych mediów tutaj było kluczowe, żeby nawiązać, żeby też nie tracić tych relacji społecznych, tak? I to mówię w kontekście zarówno najbliższych, naszej najbliższej rodziny, ale też w kontekście chociażby, tak jak tutaj pan wspomniał wcześniej, rozmówca, w kontekście chociażby osób przypadkowych, na przykład na przystanku, tak? Żebyśmy mogli, mieli tą zdolność porozmawiania, takiej empatii, bo myślę, że to też do tego zmierza, takiej empatii, porozmawiania z obcą osobą, z kimś obcym, kogo nie znamy, zapytania jak mija dzień, czy w ogóle porozmawianie, tak po prostu, tak, a nie uciekanie w ten świat, który gdzieś tam jest w smartfonie.
2: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Do usłyszenia. Pan Piotr z Lublina był z nami. Pan Maciej z Warszawy. Dobry wieczór, panie Macieju. Panie Macieju,
3: dobry wieczór, panie redaktorze.
2: Dobry wieczór, słuchamy.
3: Ja może z troszeczkę innej strony poruszę temat, ponieważ nie mam niestety pomysłu, jak zapobiec temu.
2: Halo?
3: Jestem.
2: Tak, halo? Proszę mówić, słyszymy pana.
3: Podzielę się obserwacjami, gdyż jestem pracownikiem szkoły średniej. Co zaobserwowałem? Po pierwsze, to stanowczo większa ilość dziewczynek chodzi z telefonem, w telefonie, niż chłopców. Stanowczo więcej widzę na co dzień chłopców ze sobą jakoś tam rozmawiających, wymieniających się jakimiś tam opiniami i tak dalej, niż dziewczynek. Natomiast druga sprawa jest taka, że mieliśmy, na szczęście dobrze się wszystko skończyło, ale parokrotnie się zdarzały takie sytuacje, że właśnie nos w telefonie spowodował na przykład zderzenie się z drugą osobą, tudzież z drzwiami. A to już jest niestety niebezpieczne. Więc w mojej opinii telefon w szkole powinien być, ale powinien być tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Czyli w momencie, kiedy, nie wiem, no rzeczywiście jest jakaś tam podbramkowa sytuacja, nie wiem, dziecku się coś stało, potrzebuje się skontaktować z rodzicami, zresztą dzieci również bywają chore i tak dalej, więc to musi być kontakt jakiś z rodzicami. Ale na pewno bardzo to wpływa na bezpieczeństwo, bez dwóch zdań. I jeszcze jedno, większość dzieci, które zaobserwowałem, właśnie często korzystających z telefonów i z nosem w telefonie, na przykład rozmawiając z nauczycielem, w ogóle nie patrzy na nauczyciela, tylko często, gęsto albo patrzy w podłogę, albo patrzy w telefon.
2: Rozmawiając z nauczycielem, patrzy w telefon jednocześnie.
4: Tak, byłem wielokrotnie świadkiem takiej sytuacji. Mhm. Nie wiem, jakim cudem nauczyciele się na takie coś godzą, no ale to nie będę się w tej materii wypowiadał. Niemniej jednak byłem świadkiem takich sytuacji. Mhm. Ja rozumiem, że cyfryzacja, że XXI wiek, że idziemy do... i tak dalej, ale rzeczywiście poziom uzależnienia na dzień dzisiejszy od telefonów... Mhm. Nie wiem, jak można by to określić. No to jest,
2: ale te obrazki, panie Macieju, te obrazki, które pan tu odmalował nam na antenie, to są bardzo mocne. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i o tym opowiedział, pan Maciej z Warszawy. Pani Anna z Tarnowskich Gór. Dobry wieczór, pani Anno.
5: Dobry wieczór.
2: Słuchamy.
5: Otóż ja mam ten sam problem, co wszyscy. Przychodzą do mnie w gościnę córka z dziećmi, z wnukami moimi, mhm. i ja zaczynam od razu... No już wyjęliście telefony, to jest pierwsza rzecz, którą robią. Mhm. Siadają i każdy... Ja mówię, to nie mamy o czym rozmawiać, to po coście przyszli. No ale kiedyś się zaczęłam nad tym zastanawiać, bo... przepraszam. Mhm. Jak tak przeanalizowałam, co w tych telefonach jest. Mhm. Bo to nie jest może ważne, ile się w tym telefonie siedzi, przysłowiowo, kolokwialnie mówiąc, tylko co się tam ma. Jeżeli na przykład córka ma tak, ona wszystkie wnioski, deklaracje, ankiety różne, dzienniki dzieci, farmindex, recepty wypisuje przez telefon, wszystko robi, więc w sumie jest bez przerwy zajęta tym telefonem. Dzieci to samo mają, każdy ma też swoje oceny, ma jakieś media społecznościowe, za dużo z tego nie korzystają, ale to skłania. I w sumie ja najmniej z telefonu korzystam, bo ja tylko czytam wiadomości i często sobie jakąś gierkę tam po prostu w czasie na przykład słuchania wiadomości w telewizji gram jednocześnie.
2: Ale pani Anno, ta scena, od której pani zaczęła dzisiaj, czyli kiedy przychodzą wnuki, siadają przy stole i wyciągają telefony, a tu...
5: Tak.
2: To poza
5: jest
2: tym, że...
5: przykra.
2: No właśnie. Chciałem zapytać, czy pani nie ma takiego odruchu, żeby im po prostu powiedzieć, odłóżcie te telefony. Albo może pani tak kiedyś powiedziała.
5: Ależ często to robię. Często to robię. Ale to zaraz wraca do tego samego. Mm-hmm. Ja już widzę, że to wszystko jest uzależnione. Te dzieci są już dorosłe prawie, że no, mm-hmm. wnuczka jest w liceum, wnuk na studiach. No, mm-hmm. Już tak nie bardzo. No tam mają jakieś kontakty ze sobą, wszystko... I ja uważam, że po prostu te telefony stały się teraz taką biblioteką narodową wszystkiego, co tylko może być.
2: Pani Anno, to bardzo smutne, co pani mówi, szczególnie, że trochę to jest taka puenta całego dzisiejszego naszego programu, bo czas nas goni, musimy kończyć. Tak. A pani Anna była z nami. Bardzo dziękuję za pani głos. Do usłyszenia. Pani Anna z Tarnowskich Gór. Do usłyszenia. No smutne było to, co pani Anna powiedziała, ale też przypomnijmy, że część z państwa widziała w jaśniejszych kolorach ten temat, który dziś poruszyliśmy w programie Mikrofon Tok FM. Bardzo państwu dziękuję, że państwo byli z nami, czy dzwoniąc do nas, czy po prostu słuchając dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM, programu, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Michał Brodowski. Za 7 minut o 21.40 książka na głos. Książka Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Meketeszyna. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Czyta dla państwa Olga Żmuda. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
22: Dobry wieczór. Dzisiaj w audycji wrócimy do tej smutnej strony związanej z historią Powstania Warszawskiego. Chodzi bowiem o to, że znalazłem w artykułach, które się ostatnio pojawiły, informacje o ludziach, o których zwykliśmy mówić, że byli katami czy mordercami Warszawy. To na przykład Paul Otto Geibel, Erich von Dembach, Zelewski, Heinz Reinefart. I z tych wszystkich materiałów, no wstrząsająca była dla mnie informacja, bo jakoś po prostu sobie to po raz pierwszy uświadomiłem, że żadna z tych postaci właściwie nie poniosła odpowiedzialności za swoje zbrodnie. No i postanowiłem, żeby w tej dzisiejszej audycji przypomnieć je, no i między innymi postawić to pytanie, dlaczego tak się stało. Zapraszam zaraz po informacjach o 22.00.
2: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro, no, kiedy Państwo włączą Radio Tok FM, to usłyszą głos Tomasza Sekielskiego, bo to on prowadzi jutrzejszy poranek i o 7.20 jego gościem będzie Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050. Trybunał Konstytucyjny i Maciej Berek, to będzie jeden z tematów rozmowy. Po 7.40 Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. A to dlatego, że dyskusja trwa o dopłatach dla rolników. Też wskaźnik cen żywności skoczył w niektórych kategoriach i pytanie czemu. No ale też mamy zapowiedzianą przez największą partię opozycyjną, czyli Prawo i Sprawiedliwość, konwencję na temat rolnictwa. To po 7.40, po godzinie 8.00 Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej. Afera Zonda Krypto, bo to jest jedna z tych afer, które się ciągną i w zasadzie nie można przestać o tym słuchać albo oglądać tego z jednego prostego powodu, że codziennie, co dwa dni mamy po prostu jakieś nowe informacje na ten temat, a też nadal nie mamy ustawy. Więc, a dzisiaj znowu słyszeliśmy, że no, bez tej ustawy ani rusz, jeśli chodzi o kryptowaluty w Polsce. Zresztą ci, którzy tym się zajmują, to świetnie wiedzą, w czym problem. No i zwycięstwo AfD, radykalnej prawicowej partii, która z dużą sympatią odnosi się do Federacji Rosyjskiej.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: Pod bramę zamku Książ zajechał z hałasem załadowany po brzegi wielki wóz. Furman zahamował tak gwałtownie, że konie stanęły dęba, a ich kopyta znalazły się wprost nad głowami obserwujących to osób. Nieprzyzwyczajony do przewożenia tak znacznego ładunku, ledwo dał sobie radę. Z pomocą szybko przybiegli strojni zamkowi Forysie, uspokoili konie i opanowali sytuację. Kto wsadził tego człowieka na wóz? Złościł się 43-letni Józef Anlauf, ocierając zroszone potem czoło. Zrobiło mu się słabo na myśl o tym, co by się stało, gdyby wóz się wywrócił, a znajdująca się na nim konstrukcja uległa zniszczeniu. Ładunek był niezwykle cenny, unikalny. Anlauf od wczoraj wiózł go z pałacu hrabiego Fritza Hochberga w Halbau i Łowie do Breslau, Wrocławia, i od początku mierzył się z przeciwnościami. Już podczas pakowania go na wóz, jeden z miejscowych chłopów skaleczył się w nogę tak dotkliwie, że trzeba było wzywać felczera. Gdy w końcu krwawienie zatamowano, okazało się z kolei, że jeden z koni zaczął kuleć. Trzeba więc było posłać postajennego i u kowala wymienić podkowę. Kiedy w końcu wyruszyli do Wrocławia, gdzie zgodnie z planem mieli dojechać po południu, było już tak późno, że postanowili przenocować po drodze w Książu, który należał do brata hrabiego, księcia Hansa Heinricha XV von Hochberga. Mimo niesprzyjających

stresujących okoliczności Enlauf nawet się z tego ucieszył. W posiadłości Hochbergów w Iłowej zarządzał ogrodami, a teraz miał okazję przyjrzeć się też tym książańskim, które dzięki sprowadzeniu przez właścicieli angielskich fachowców uchodziły na Śląsku za wyjątkowo piękne. Niestety, pech go nie opuszczał, bo niemal pod samym książem odpadło koło uwozu. Rano z jednej z okolicznych wiosek trzeba było więc ściągać kowala Ernsta Menzla, który na nowo je osadził. Nie dość, że trwało to bardzo długo, to jeszcze wóz po awarii do niczego się nie nadawał. Józef musiał szukać po okolicy nowego, odpowiednio dużego środka transportu, bo książęce powozy okazały się za małe. Ładunek, który przewoził Anlauf do Wrocławia, był nietypowy. To brama zdemontowana z japońskiego ogrodu hrabiego Fritza Hochberga w Iłowej. Kilka lat wcześniej specjalnie dla niego wyrzeźbili ją w drewnie miejscowi cieśle. Od tego czasu w tamtejszym parku symbolicznie oddzielała świat ziemski od świata boskiego, w którym arystokrata oddawał się kontemplacji i rozmyślaniom. Hrabia bowiem, zafascynowany Orientem i przesiąknięty kulturą wschodu, postanowił w swoim pałacu odtworzyć kawałek Japonii. Przez lata również Józef, z którym arystokrata podróżował po Indiach i Azji Wschodniej, poznawał tajniki Orientu. Gdy wrócili na Śląsk, starał się odwzorować to, co zobaczył w Azji. Kiedy Anlauf skupiał się na aranżacji japońskiego i chińskiego ogrodu, Fritz Hochberg z rozmachem urządzał swój pałac. Sprowadził do niego nawet japońskich służących. Drobni mężczyźni o orientalnej urodzie, poubierani w pluszowe bryczesy, białe pończochy i strojne liberie hochbergowskich kamerdynerów, budzili jednak raczej powszechną wesołość niż podziw. Inaczej niż stworzone przez Anlaufa ogrody, do których sprowadził egzotyczne rośliny, co budziło autentyczne zainteresowanie i zachwyt gości ciekawych wschodniego świata. Do tej enklawy prowadziła drewniana brama – Tori. Według legendy, którą Anlauf usłyszał podczas podróży do Japonii, stworzono ją dla bogini słońca, Amaterasu. Narodzona z lewego oka praojca wszystkich bogów, Izanagiego, obraziła się na swojego brata, Susano, brutalnego pana wiatrów i burz, i ukryła głęboko w jaskini. Bez niej świat pogrążył się w ciemności. Dlatego inni bogowie postanowili zachęcić ją do wyjścia. Gdy żaden ze sposobów nie podziałał, uciekli się do oszustwa. Przed jaskinią posadzili koguta, którego zmusili do piania. Amaterasu pomyślała, że świt wstał bez jej udziału. Wyszła więc zaciekawiona z kryjówki, a razem z nią słońce wróciło na ziemię. Bogowie szybko zagrodzili jaskinię, by przypadkiem do niej nie wróciła. Brama Tori nawiązuje do tych wydarzeń. W tej chwili dla Anlaufa liczyło się jednak co innego. Z powodu znacznych rozmiarów bramy miał problem z bezpiecznym przewiezieniem jej kilkaset kilometrów dalej, na wystawę światową. Porannym zmaganiom woźnicy przyglądał się Alex Stewart, dyrektor książęcych stajni. Kazał zejść mu z wozu i z troską oglądał konie. Człowieku, tak się nie traktuje zwierząt, rzucił z przyganą do woźnicy. Jeśli chcesz, by cię słuchały, szanuj je, nie zrobisz z tych ogierów niewolników. Dzień dobry, panie Stewart, wykrzyknął radośnie Anlauf, gdy tylko dostrzegł dyrektora. Jego obecność podziałała na niego kojąco. Podszedł do niego i wylewnie poklepał po plecach. Dyrektor trzymał w dłoniach wodze i próbował uspokoić konie. Następnie wszedł na wóz i delikatnie popuszczając lejce, zawrócił nim i ustawił na wprost drogi.

Witam serdecznie, panie Józefie. Odpowiedział na widok ogrodnika. Proszę się już nie denerwować. Ładunek jest bezpieczny. Pod warunkiem, że ten głupiec znowu czegoś nie zrobi. Odpowiedział ogrodnik i pokręcił głową z dezaprobatą. Dummkopf. Proszę być dobrej myśli, posłałem stajennego po naszego woźnicę. Spróbujemy pomóc w transporcie. Jestem niezmiernie wdzięczny. Ze słyszalną ulgą odpowiedział Anlauf. Od wczoraj prześladuje mnie pech, a muszę pilnie dostarczyć bramę do Jarhundertale na wystawę stulecia. Czekają tam na nas niecierpliwie. Hrabia Fritz obiecał przygotować ogród japoński na otwarcie. Oczywiście, słyszeliśmy. Wybieramy się całą grupą z panem marszałkiem von Polem, odpowiedział steward. Był tu niedawno doktor Ezechiel Ziwier i też zapraszał na wystawę stulecia. Z tego, co pamiętam, konsultował dla znajomego jakąś ekspozycję historyczną i był pod wrażeniem efektów. Anlauf nie potrzebował innego dowodu na zainteresowanie dyrektora. Niech pan zejdzie z kozła i spojrzy, co wiozę. Pociągnął stewarda za rękę w stronę wozu. Gdy weszli na niego, kazał Forysiom poluzować liny podtrzymujące zawartość. I tak musiał sprawdzić, czy incydent z końmi nie naruszył cennego ładunku. Oczom dyrektora ukazała się drewniana konstrukcja z dwóch pionowych słupów, złączonych u góry dwiema poziomymi belkami. Całość przykrywał rodzaj wąskiego dachu opadającego po bokach. Na słupach zauważył też dziwne znaki. To japońska brama Tori. Anlauf sam nie wiedział, dlaczego ściszył głos. Oni uważają miejsca, do których prowadzi, za święte, a tu? Ogrodnik odchylił jeden z mniejszych pakunków. Ma pan kamienie. Kamienie? Zdziwił się dyrektor stajni. Po co wieść kamienie do Wrocławia? To nie są zwykłe kamienie, odpowiedział ogrodnik. W japońskim ogrodzie są bardzo ważne. To symbol gór i linii brzegowej. Mówią o stałości, niezmienności i trwałości przyrody. Taki wschodni ogród to cały krajobraz w pigułce. Nasz hrabia Fritz sprowadził je specjalnie z Japonii. O, a tu ma pan jeszcze kasugi. Alex Stewart spojrzał w kierunku, który wskazywał Anlauf, na nieduże kamienne budki, niby małe latarnie. Tak, tak, potwierdził ogrodnik, to są latarnie. Stawia się je w ogrodach, gdzie odbywa się ceremonia upicia herbaty. A że czasem dzieje się to wieczorem, latarnie mają oświetlać ogród. Te nasze będą raczej dekoracją. Gdy dyrektor podziwiał orientalny ładunek, Anlauf z ulgą skonstatował, że niedawny incydent go nie uszkodził. Kazał więc ponownie szczelnie okryć go i przywiązać, a sam zeskoczył z wozu, niemal wpadając na masywnego Humberta Walsiera von Moltheina, architekta. Mężczyzna mocno uścisnął Anlaufowi dłoń i potrząsnął nią kilka razy w górę i w dół. Serdecznie gratuluję zadania. Kiedy kończycie urządzanie ogrodu na wystawie? Dziś muszę zawieść bramę, bo to teraz najważniejsze. Mistrz ogrodnictwa wskazał ręką na wóz. Był wyraźnie zadowolony z tej niespodziewanej sławy. Zostaje jeszcze ułożenie reszty kamieni, zamocowanie latarni i skończenie mostu na stawie. Słyszałem, że budujecie też herbaciarnię i pergolę, zachwycał się von Moltheim, który miał ochotę na dłuższą pogawędkę. W istocie, bambusową, panie architekcie, myślę, że już jest ukończona. Wszystko według projektu mistrza Mankichi Arai z Tokio. Herbaciarnia znajdzie się po lewej od bramy, nieco na uboczu. Myślę, że zachwyci gości. Będzie jak z japońskiego obrazka. Pan Arai z małżonką też będą obecni w ogrodzie w japońskich strojach. Niesamowite. Uniósł się von Moltheim. Na pewno odwiedzę ogród niebawem. Cóż za wspaniały pomysł miał hrabia Fritz, by podzielić się swoją wiedzą i pokazać taki ogród wszystkim.

Lindlauf był szczęśliwy, że ktoś chce słuchać o jego pracy. Opowiedział więc, że ogród powstał w ramach wystawy sztuki ogrodowej jako jedyne orientalne założenie, że zlokalizowano go na północ od pergoli przy hali stulecia, po obu stronach stawu Eichborna, że do jego tworzenia wykorzystano drzewa z parku szczytnickiego, które wyznaczały jego granice. I w ten sposób stworzono prawdziwą enklawę, w której każdy będzie mógł się poczuć jak w innym świecie. Mówił o cienistych zakątkach pełnych mchów i kamieni, gdzie będzie można przysiąść. O strumieniach, których szum da ogrodom własny głos. O kaskadach i małych wodospadach, które zaaranżowali. Ale to wszystko tylko dodatki, panowie, zapewniał. Najważniejsza jest przyroda, która tam króluje cały rok i gatunki drzew, które są zielone przez 12 miesięcy. To wszystko ma dawać wrażenie długowieczności. Wśród dębów, które już rosły, posadziliśmy sosny, jałowce i inne iglaki. Są pięknie ukształtowane. Hrabia kazał też nasadzić klony palmowe i wiśnie i krzewy. Wszędzie rosną soczyste magnolie. Andlauf swobodnie rzucał w stronę słuchaczy obco brzmiące dla nich nazwy. Wierzby Hakuro Nishiki, o biało-różowo-zielonych liściach, wyglądające jak krzewy zawieszone na pniach drzew, lubiące cień tawułki o zaskakująco śmiałych kolorach. Kosaćce znane w Europie pod nazwą irysów, których kwiaty mają niepokojąco wyraziste formy. Ostrokrzewy z soczystymi owocami, które ma się ochotę zerwać i zjeść. Ligustry z mięsistymi białymi kwiatami, sprawiającymi wrażenie posmarowanych oliwą i czarnymi, owalnymi owocami. Wśród znanych sobie nazw mężczyźni wychwycili zawilce, które porastały też lasy w okolicach zamku, piwonie i różaneczniki, które w książeńskich przestrzeniach nasadzono niezwykle hojnie i właśnie zaczynały rozkwitać pełną paletą kolorów, tworząc dla oka prawdziwą ucztę. Wiecie, panowie, gdy tam się jest i chodzi tymi alejkami, to człowiek czuje się jak w innym świecie. Mówił Anlauf z takim żarem w oczach, że nie śmieli mu przerywać, choć przecież sami też widzieli już trochę świata. Tam wszystko ma być takie, jakby w ogóle nie robił tego człowiek. Czujesz tam wielką harmonię i nabierasz oddechu i ten spokój wszechogarniający. Wszystko jest tak pięknie niedoskonałe, skromne i ulotne, a jednocześnie monumentalnie trwałe. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Mistrz Mankichi Arai powtarzał mi cały czas podczas aranżacji. Ucz się od natury, ale jej nie kopiuj. Mówił, że ogrody odwołują się do buddyzmu i filozofii zen, a pobyt w nich ma pozwolić odzyskać spokój, prowadzić medytację i zachować równowagę. Sam widziałem, jak kontempluje nad stawem. Stał na moście, odwrócony w stronę słońca wiele godzin. Szczerze podziwiam jego zdolność koncentracji. Dla mnie to zbyt trudne zadanie. I ten brak przepychu i blichtru, ta prostota, zwrócenie się do siebie, a nie do tego, co na zewnątrz. Powiem panom, że to coś fascynującego. Na wschodzie żyją tak od 1000 lat. My, Europejczycy, dużo się od nich jeszcze musimy nauczyć. U nas ten pęd jest nie do zniesienia. Panowie, marzę, by taki świat przenieść też do książa. To byłoby coś niesamowitego. Jak w pałacu japońskiego cesarza. Krajobraz w miniaturze. Zatrzymałbym wtedy czas. W tym momencie zegar na wieży wybił południe. Ogrodnik westchnął, chcąc nie chcąc musiał zakończyć rozmowę. Siadł obok woźnicy, którego usługi polecił mu dyrektor Stewart i ostrożnie ruszyli do Wrocławia. Długo po tym, jak Anlauf odjechał z bramą do boskiego świata, Moltheim i Stewart wracali do jego opowieści. Wybaczy pan, dyrektorze, ale mam nieodparte wrażenie, powiedział Moltheim, że nasz książ jest już bramą do innego świata. Ludzie, drogi panie, zawsze chcą wierzyć, że gdzieś tam jest lepiej.

Olga Żmuda przeczytała kolejny fragment książki Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Meketyszyna. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Tomasz Siemoniak z wizytą w USA odwiedził m.in. szefa CIA. Są decyzje w sprawie PKOL-u. Komitetem ma kierować jeden z wiceprezesów. Ogromne wyróżnienie Ewy Pajor, polska zawodniczka, znalazła się w ścisłej czołówce. Minęła 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w siedzibie CIA z jej szefem Johnem Radcliffe'em. Najistotniejsze informacje ze spotkania minister przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. O spotkaniu z szefem CIA Siemoniak poinformował na platformie X. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, napisał. Wczoraj minister informował, że podczas rozmów ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami poruszy tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA. Kanada zawsze dobrze sobie radziła z przeciwnościami i wykorzystywała je do budowy kraju, powiedział premier tego kraju Mark Carney. W ten sposób zwrócił się do Kanadyjczyków po wejściu w życie odwetowych ceł na wart prawie 28 miliardów dolarów import z USA. Podsumowując ostatnie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, od których Kanada odstąpiła 21 sierpnia, Carney opisał amerykańskie działania jako dążenie do tego, by Kanadyjczycy stali się od USA jeszcze bardziej zależni. Przypomniał, że rząd przeznaczył w ostatnim czasie 7,5 miliarda dolarów kanadyjskich na wsparcie sektorów dotkniętych amerykańskimi cłami. Wcześniej wyasygnował na ten cel 25 miliardów dolarów. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej Błażej Kulesza.
2: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejszy prezydium.
3: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
3: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
3: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie także z matematyką. Tak wynika z ogólnoświatowego badania edukacyjnego PISA 2025. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
5: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
1: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki np. pandemii COVID-19, to nadal niemal co czwarty nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem, dodaje ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Ten bardzo kiedyś popularny model fiński edukacji niestety się nie sprawdza. To, co było benchmarkiem dla wielu krajów, okazuje się nie najlepszym wyborem. Edukacja wymaga jednak dyscypliny, znacznie większego prowadzenia uczniów przez nauczycieli i takiego stałego merytorycznego wsparcia.
1: Ministra przypomniała przy tym, że reforma edukacji, czyli Kompas Jutra wdrażany do szkół od 1 września, jest opierany na rozwiązaniach z Wielkiej Brytanii, która w teście PISA jest na europejskim podium. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
7: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Ousmane Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Tu już nic nie zależy ode mnie. Oczywiście, gdybym wygrał, to byłaby przede wszystkim zasługa kolegów z Barcelony i z reprezentacji. Myślę, że mam spore szanse, bo mam za sobą świetny sezon, ale zobaczymy. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego. Niektórzy po cichu stawiają na Leo Messiego, który błyszczał na Mundialu. To byłaby już 9. złota piłka dla Argentyńczyka. Laureatów wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Jutro bezchmurnie będzie tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Pomorzu do nawet 31 na południu i południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór. We wtorek, 8 września, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia, czasem postaci z historii Polski. Zwykle o powstaniu warszawskim rozmawiamy w okolicy 1 sierpnia, rzadziej na początku października, kiedy to obchodzimy smutną rocznicę klęski zrywu warszawiaków po 63 dniach. Ja jednak chciałbym Państwu zaproponować dzisiaj, czyli w połowie czasu, w którym powstanie trwało, audycję o zbrodniarzach, często nazywanych katami stolicy, którzy prowadzili w czasie trwania walk akcje skrajnie łamiące standardy prowadzenia wojny i którzy po zakończeniu walk dalej popełniali zbrodnie, a co najgorsze, w zasadzie tych największych zbrodniarzy nie spotkała kara, na którą zasługiwali. O jednym z nich napisał 1 sierpnia ciekawy tekst w tygodniku Polityka Jacek Snopkiewicz. Chodzi o generała Paula Otto Geibla, nazywanego często mordercą Warszawy. To dowódca SS i policji w dystrykcie warszawskim, który odpowiadał za zbrodnie dokonane na Mokotowie, które można porównać do znanej masakry na Woli na początku powstania. Jemu też powierzono 12 października ewakuację ludności i zburzenie Warszawy. I choć po wojnie dostał się w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości, jego proces i dalsze losy są co najmniej dziwne. No i warto je przypomnieć, może też coś wyjaśnić. Dlaczego to tak wyglądało? Byli też inni zbrodniarze, których nazwiska wryte są w pamięć warszawiaków. Erich von Dembach-Zalewski, Heinz Reinefart czy Oskar Dirlewanger. Jaki był ich los? Czy, no właśnie, odpowiedzieli za swoje zbrodnie? Warto do tego wrócić. Zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan dr Paweł Brudek, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
8: No to zacznijmy od tej postaci, która chyba rzeczywiście z tej listy, jaką wymieniałem we wstępie, a więc Erich von Dembach-Zalewski, Heinz Reinefart czy Oskar Dirlewanger, jest jakoś chyba najmniej znany, a jego losy są rzeczywiście co najmniej zastanawiające i myślę, że to dla naszych słuchaczy będzie ciekawe, aby tę postać przybliżyć. No to właściwie co? Zaczniemy chyba od początku. Kim jest Paul Otto Geibel? Skąd się znalazł w Warszawie i jaką pełni rolę w momencie, kiedy no, zbliżamy się, może o tak, do wybuchu Powstania Warszawskiego?
9: Tak, więc Paul Otto Geibel, urodzony w 1898 roku, więc w momencie dojścia nazistów do władzy był już w pełni sił.
10: dojrzałym człowiekiem oraz już weteranem I wojny światowej, gdyż zdążył jeszcze w bardzo młodym wieku wziąć udział jako policjant. W 1917 roku rozpoczyna już swoją karierę policyjną. Mówiono o nim różnie. Mówiono, że jest to potakiwacz, taki oficer jawol, jak się mówiło. Tak jest, to jest człowiek, który nigdy nie dyskutuje z wydanymi mu rozkazami. Absolutny ideał takiego lojalnego urzędnika, znakomitego policjanta, ale policjanta raczej nie do działań polowych, działań terenowych, tylko właśnie raczej takiego operatora za biurka, można powiedzieć. Znakomicie zorganizowanego, bardzo zdyscyplinowanego, bacznie i czujnie przyglądającego się swoim podwładnym. Człowieka, który właściwie od początku swojej właśnie kariery, jeszcze w czasie pierwszej wojny, widzi swoje role w policji. No i oczywiście wkrótce już od 1930 roku rzeczywiście jest już w partii NSDAP, znajduje się już w orbicie władzy i rozpoczyna pięcie się po kolejnych szczeblach kariery w ramach Ordnungspolizei, ORPO, czyli tej rzeczywiście formacji, która co nieco zdumiewające, ale nie zostanie później w Norymberdze określona jako organizacja zbrodnicza, pomimo że była to rzeczywiście struktura, bez której trudno sobie wyobrazić realizację i wykonywanie podstawowych zasad polityki okupacyjnej III Rzeszy. Więc oczywiście jest Geibel od początku bardzo zainteresowany w tym, żeby być blisko organów kierowniczych i rzeczywiście swoją karierę całkowicie poświęca Rzeszy. Jest, można powiedzieć, już w tym momencie całkowicie oddany hitlerowi, nazistowskiej ideologii i można powiedzieć, ma znakomitą świadomość tego, jak olbrzymą rolę w tej przyszłej Europie będą odgrywały formacje mundurowe, formacje policyjne, także i wewnętrznej w służbie w Niemczech.
8: I on jest w momencie, kiedy wybucha wojna, po prostu podległym, no myśmy powiedzieli, nie wiem, pracownikiem, urzędnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
10: Tak, ale rozumiem, że jest oficerem żandarmerii.
8: No tak.
10: Poznaje służbę policyjną z bardzo różnych perspektyw. Mhm.
8: No właśnie, i jakie on otrzymuje zadania w związku z tym, że wybucha wojna, kiedy pojawia się na ziemiach polskich?
10: Więc można powiedzieć, od samego początku podstawowym jego zadaniem jest rzeczywiście monitorowanie jakiejkolwiek form oporu przeciwko państwu niemieckiemu. Tylko że właśnie tutaj jest ten podstawowa jego różnica w stosunku do młodszych funkcjonariuszy, takich chociażby jak człowiek, z którym los go silnie zwiąże, czyli Ludwigiem Hahnem, czyli oficerem SS, znakomitym z punktu widzenia Berlina, oficerem jakby z zabiórka, ale jednocześnie żołnierzem, Einsatzgruppen, no to Geibel się do tego ewidentnie nie nadaje, by rzeczywiście prowadzić operacje tuż za tyłami frontu, natomiast świetnie wyczuwa ogromną rolę Hahna rzeczywiście w tym realizacji tej rzeczywiście całej operacji od pacyfikacji kraju. I można powiedzieć, że znakomicie podejmuje już wtedy, właściwie w początkach wojny, można powiedzieć, dość ścisłą współpracę z nim. Geibel oczywiście będzie nieco w cieniu, będzie w tym momencie raczej bardziej bazował na swoich doświadczeniach jako człowiek, który od specjalnych poruczeń, można powiedzieć, że będzie stawał do dyspozycji urzędu, także będzie oczywiście raczej taką szarą eminencją, jeżeli chodzi o pierwsze lata okupacyjne. Będzie rzeczywiście przenoszony z miejsca na miejsce. W 1944 roku w ogóle miał nie przyjeżdżać do Warszawy, tak? Otrzymał wysokie stanowisko w Gdańsku i tam rzeczywiście miał wykonywać następne zadania. Jest absolutnie oddany Himmlerowi i wykonuje rzeczywiście polecenia. I można powiedzieć, że w stosunku do jego wysokiej pozycji, którą zajmuje oficjalnie od marca 1944 roku, po tym, kiedy ginie szef policji SS dystryktu warszawskiego Franz Kuczera w zamachu podziemia, no to można powiedzieć, że teoretycznie to Goebbels stoi na stanowisku teraz, no, absolutnie na szczycie tej aparatury policyjnej w Warszawie, a trzeba pamiętać, że Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w Warszawie, jego cała ekspozytura jest druga co do wielkości w Europie, zaraz po Berlinie. A jednak bym określił to, że nadal kontynuuje swoją dotychczasową strategię, czyli raczej nie wychyla się, wykonuje polecenia, obserwuje ściśle, rzeczywiście oczekuje na wręcz doradztwo i pomoc ze strony Hana, który jest taką, powiedziałbym, gwiazdą, jako znacznie młodszy od niego, 10 lat młodszy od jego funkcjonariusz. I można powiedzieć, że w tym momencie widać wyraźnie, że no jego podstawowym zadaniem, jeżeli doszłoby w Warszawie do jakiegoś załamania bezpieczeństwa kontroli Rzeszy, no byłaby po prostu obrona stanu posiadania, no i oczywiście całkowita bezwzględność wobec ofiar. Także ten człowiek nie ma najmniejszych skrupułów w wykonywaniu najbardziej okrutnych zadań i już od czasu akcji AB ze strony Hana był rzeczywiście w samym centrum wydarzeń, miał świadomość tego, jak państwo niemieckie będzie postępowało na ziemiach polskich.
8: Akcja AB na pewno wymaga to zdania wyjaśnienia.
10: Außerordentliche Befriedungsaktion, czyli nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, jako operacja wymierzona w polskie kręgi inteligenckie, konkretnie oczywiście w wyższe szkolnictwo, w profesurę uniwersytetów Jagiellońskiego w tym momencie, ale także warszawskiego, jak i później wileńskiego. Więc naturalnie od samego początku wykonywano podstawową zasadę polityki niemieckiej, więc niszczenie głowy społeczeństwa polskiego, całkowitą likwidację, eliminację tych wszystkich rzeczywiście kręgów inteligencji, które byłyby w stanie przewidzieć, w jakim kierunku to wszystko zmierza i naturalnie stałoby się pewnego rodzaju warstwą przywódczą polskiego oporu. Spodziewano się, że będzie polski opór, spodziewano się, iż polskie podziemie przystąpi do operacji i zdawano sobie sprawę z wieloletniego polskiego doświadczenia w kontekście oczywiście organizacji powstań, sabotażu, dywersji i innych tego typu działań. Pilnie studiowano polską historię i z całą pewnością Goebbels też był tego świadomy.
8: No, mówię o tym między innymi, czy prosiłem o to wyjaśnienie, dlatego że dobrze by było, żebyśmy, jak to mówimy potocznie, z tyłu głowy mieli to, co on robił wcześniej, dlatego że w momencie, kiedy już będziemy mówić o jego odpowiedzialności za zbrodnie popełnione podczas Powstania Warszawskiego, no to nie należy też zapominać właśnie o tym, co się dzieje wcześniej i o jego przynajmniej współodpowiedzialności czy współdziałaniu przy tego typu akcjach. To samo dotyczy okresu, w którym on jest już w Warszawie, czyli od marca 1944 roku, jak pan powiedział, po zamachu na Franza Kuczerę, on obejmuje jego funkcję, no, czyli jest, no, można powiedzieć, no, powietrze jest generałem, bo już ma taki stopień, tak, ale jest dowódcą SS i policji, tak, w dystrykcie warszawskim. Tak. No, taką pełni funkcję.
10: Kontynuuje strategię Kuczery. Pierwsze dwa miesiące nadal prowadzi szeroko zakrojoną operację terrorystyczną przeciwko polskiemu społeczeństwu. Także masowe łapanki, terroryzm i egzekucje ludności i na ulicach, i w ruinach getta warszawskiego.
8: No właśnie, niektórzy
10: przynajmniej 1000 osób się jakby przypisuje tylko jego rozkazom.
8: A no właśnie, także to też dobrze pamiętać właśnie, kiedy no, będziemy robić coś w rodzaju resume jego działań. Wybucha Powstanie Warszawskie, no i tu właśnie mamy już te wprost działania, które za które on odpowiada bez wątpienia. Nie można już mówić, że był współodpowiedzialny, był po prostu odpowiedzialny. I chyba takie no najgłośniejsze, tragiczne wydarzenie, które się z jego nazwiskiem wiąże, to jest więzienie na Rakowieckiej i wymordowanie więźniów tego więzienia. Co to za historia?
10: Tak, to oczywiście podstawowym miejscem, oczywiście epicentrum władzy SS i policji w Warszawie, no to jest właśnie rejon Alei Szucha, ale przecież Mokotów, Festung Mokotów, jak nazywają je Niemcy, i właśnie ogromna z ich perspektywy więzienie i jednocześnie punkt oporu na ulicy Rakowieckiej, więc słynne więzienie mokotowskie, w którym rzeczywiście, kiedy rozpoczęła się operacja właściwie pacyfikacji, porównywana nawet niekiedy w publikacjach do rzezi woli, olbrzymiej masakry na Mokotowie, których w ciągu pierwszych kilku dni powstania warszawskiego wymordowano od 5 do 10 tysięcy ludzi, później przystępując do masowego spalania ich zwłok w kilku miejscach, to rzeczywiście wizja, że powstańcy warszawscy byliby w stanie zdobyć w tym momencie na przykład taki punkt oporu i wyzwolić kilkuset więźniów, którzy wciąż tam przebywali, więźniów, których często karano za byle jakie przestępstwa, wyśmiewanie się z Niemców, handel na czarnym rynku. I tam te kilkaset osób się znajduje w dniu 1 sierpnia. Mówi się o około 794 więźniach, którzy tam byli w momencie wybuchu powstania. I tam rzeczywiście na Aleję Szucha, czyli oczywiście tą słynną Strasse der Polizei, ulicę policyjną, gdzie Geibel stacjonuje, udało się rzeczywiście dowódcy SS, Waffen-SS Martin Patz z lokalnej jednostki, by rzeczywiście ustalić, jaki jest plan wobec tego więzienia, co robić z tymi wszystkimi ludźmi, także kilkudziesięcioma młodocianymi, które się tam znajdowali. No i generalnie Geibel tam ustalił, iż wydał rozkaz jednoznaczny egzekucji tych ludzi. Zabijanie, wyprowadzanie z cel i natychmiastowe utylizacja zwłok, zasypywanie ich nad wykopanymi wcześniej rowami, a nawet nie tylko mordowanie więźniów osadzonych, ale także personelu, który przecież podlegał pod konkretnego niemieckiego dowódcę Kirchnera, inspektora Kirchnera, który w tym momencie początkowo nawet próbuje trochę się sprzeciwstawiać, przecież to są jego ludzie, tak? Teraz oni wszyscy mają zostać zamordowani. Wybucha tak naprawdę bunt w tym więzieniu. Rozpoczyna się szał mordowania z dużą ilością alkoholu. Są tam jednostki Waffen-SS, batalionu zapasowego trzeciego, też jednostki Viking. Są policjanci. Rozpoczyna się po prostu orgia mordowania, a jednocześnie powoli polscy więźniowie stawiają opór. Ginie jeden z SS-manów. Kilkuset ludziom, mówi się około 200 z tych więźniów, udaje się wydostać cel, a następnie po prostu przebiec na dachy płonącego już więzienia i po prostu po tych dachach uciec w trakcie szalonej nocy. Psuje się pogoda, zrywa się deszcz. No, wspomnienia są absolutnie apokaliptyczne z tego wydarzenia. Jeden z uczestników niemieckich wręcz sam traci nerwy. Część SS-manów jest tak pijana, że po prostu właśnie wystrzeliwuje całe magazynki wokół siebie, widząc wszędzie zagrożenie ze strony Polnische Banditen. No, można powiedzieć, że przerażający spektakl, a jednocześnie bezwzględność i absolutna mechaniczność tej zbrodni. Wszyscy wiedzieli, co mają robić tak naprawdę. Więźniowie kopali sami dla siebie groby, wierząc początkowo, że kopią po prostu kartofle rowy pod uprawy warzyw. Później natomiast wszyscy tam zginą. Toczą się oczywiście walki wewnątrz więzienia, w celach są barykady. No, rzeczy są nieprawdopodobne i można powiedzieć najbardziej niesamowite jest to, co się z tym zbrodnią później dzieje z winowajcami, czyli już wspomniany przeze mnie SS-man Martin Patz i Karl Misling, którzy tak naprawdę w ogóle się nie pojawiają później w aktach oskarżenia i po kilkudziesięciu latach dopiero dochodzi do jakiejś wyjaśnienia tej całej sprawy i naświetlenia w ogóle wobec opinii publicznej tej masakry na Mokotowie.
8: Tak, no to się dzieje podczas procesu przed sądem.
10: Geibel jest, tak.
8: Przed sądem niemieckim, to jest rok 1979, kiedy oczywiście Geibel już nie mógł stanąć przed sądem, natomiast rzeczywiście szczegółowy opis, jaki znamy z tych dramatycznych wydarzeń, no pochodzi właśnie z tego procesu z roku 79. No, można oczywiście też zakładać, że zeznający panowie, czyli właśnie Martin Patz i Karl Misling, którzy przed tym sądem krajowym w Kolonii zeznawali, może chcieli skorzystać z okazji, że Geibel się już nie może bronić i więcej trochę przerzucili winy na niego. No niemniej jednak opis tego wszystkiego, co się wtedy wydarzyło, dramatyczny opis, który nam pan odtworzył, jest wielce, no właśnie przerażający w kontekście, jak oceniamy generała Geibla. No i jest jeszcze jeden ważny chyba element, który wpisuje się na jego listę zbrodni w kontekście Powstania Warszawskiego, to jest wykorzystywanie cywili, kobiet jako żywych tarcz dla niemieckich czołgów, które się przesuwają ulicami Warszawy podczas walk. Co tutaj powinniśmy wiedzieć o jego udziale w tych pomysłach?
10: Tu warto pamiętać znowu, tak jak wcześniej wspominałem, Geibel się chętnie uczy od innych, tak? Także oczywiście przejmuje wiele metod od Hanna, ale też przejmuje metody działania wojskowe od komendanta wojennego Warszawy Stachela. To Stachel był odpowiedzialny za wydanie polecenia strzelania do właściwie każdego, wszystkiego, co się ruszało na ulicach Warszawy z domniemaniem, że są to bandyci od dnia 2 sierpnia. Natomiast Geibel modyfikuje tutaj tą koncepcję tak, by można było na przykład spróbować stworzyć wrażenie, iż w celach ratowania polskiej ludności, na przykład grupy przerażonych, spanikowanych kobiet, zebrać je w jednym miejscu i być może na przykład po prostu posadzić je na czołgach niemieckich, a wśród nich jeszcze poprzebieranych w damskie sukienki SS-manów. I w ten sposób, wykorzystując pewną niewielką grupę czołgów, która była mu prawdopodobnie przydzielona, jak już mówiłem, jako obrońcy wojskowemu jednocześnie owej Festung Mokotów, twierdzy Mokotów, dokonywano rzeczywiście ataku na ulicy Piusa, na centralę telegraficzną. Dzisiaj to ulica Piękna i tam rzeczywiście doszło do przerażającej śmierci wielu z tych kobiet, które po prostu jako żywa osłona przed atakami butelkami zapalającymi przez żołnierza AK, już wtedy wiedziano, że jest to jeden z elementów podstawowych taktyki walk ulicznych przez Polaków stosowanych. Część kobiet zostaje po prostu zastrzelona, kiedy próbuje uciec, kiedy próbuje wydostać się w trakcie bitwy, a więc no, dla każdego, kto wtedy tam był, no, miał jakby przed oczami świadomość, że to już nie jest walka, tak? To już po prostu eksterminacja mieszkańców, to jest po prostu sprowadzenie wszystkiego do takiej naprawdę całkowitej, zezwierzęconej akcji przeciwko ludzkości tak naprawdę i no, w dużej mierze że tak to też przedstawił historyk niemiecki, niejaki Hans Kranhals, który właśnie jako pierwszy tą historię i udział Geibla w tym wszystkim opisał, wydaje mi się, że już w 63 albo 4 roku w wydaniu pierwszym swojej książki o Powstaniu Warszawskim. Książki bardzo przez wiele lat w Polsce niedocenianej i pod wieloma względami bardzo kontrowersyjnej, ale jeżeli chodzi o jej rolę w naświetleniu konkretnych, takich właśnie jak ten przypadek, konkretnych zachowań, konkretnych pomysłów na to, jak walczyć z polskim oporem, no to książki mającej ogromne znaczenie historyczne po prostu.
8: Powstanie się kończy. No, oczywiście wiemy wszystko o tych dramatycznych okolicznościach. Geiblowi powierzono ewakuację ludności i zburzenie miasta. Czy to wszystko, co znamy z materiałów archiwalnych, te obrazy przedstawiające żołnierzy, którzy najpierw miotaczami ognia podpalają kamienice, bo według czyjejś koncepcji właśnie łatwiej potem było zniszczyć cały budynek niewielką ilością ładunków wybuchowych. Jaki jest tutaj udział Geibla w tym no, zrównaniu Warszawy z ziemią?
10: Geibel oczywiście już od 17 sierpnia jest w ruchu. On nie przebywa w samej Warszawie, wyjeżdża do Sochaczewa, jest przysposobiony, przygotowany do współpracy ze sztabem gubernatora Ludwika Fischera. Jest, można powiedzieć, ma pełną świadomość co do możliwości logistycznych, że tak powiem, wywozu, deportacji z Warszawy mieszkańców i wywozu wszystkich cennych, strategicznych obiektów, a jednocześnie ma też świadomość, że to się już wszystko zaczęło, tak? Jeszcze w trakcie powstania rozpoczyna się dziki rabunek Warszawy przez Gauleitera Wartegau Artura Greisera rozpoczęty i w momencie zakończenia walk w październiku 1944 roku pojawia się wreszcie możliwość jakiegoś uporządkowania tego chaosu. Ustanawia Geibel tak zwany Räumungsstab, to słowo Räumung, czy ewakuacja, no to jest taki typowy język III Rzeszy, całkowicie zakrywający faktyczną treść. Jest to tak naprawdę całkowite zniszczenie, rabunek, splądrowanie i zniszczenie nieruchomości. Niemcy tutaj uruchamiali tak zwaną procedurę ARLZ, czyli Auflockerung, Räumung, Lähmung, Zerstörung. A więc można powiedzieć unieruchomienie, wywiezienie, można powiedzieć najpierw zlokalizowanie cennych dóbr, wywiezienie ich i zniszczenie wszystkiego, czego się wywieźć nie da, wysadzenie, spalenie, wysadzenie w powietrze. Räumung sztabów jest 3, także Niemcy rabują Warszawę na skomplikowany sposób i tym wszystkim już steruje Geibel w budynku, który się zachował. Możemy tam dzisiaj w każdej chwili podejść. Ulica Żelazna 103, stoi tam niepozorna kamieniczka niedaleko dawnego terenu getta warszawskiego i tam właśnie były siedziby Räumungsstabów Wehrmachtu, Räumungsstabów władz cywilnych, Zivilverwaltung Warszawy okupowanej, no i oczywiście własnego sztabu ewakuacyjnego SS i policji, a tym wszystkim o tym wszystkim decyduje Geibel. No i oczywiście od samego początku Geibel ma świadomość, co interesuje poszczególne instancje Rzeszy, ma świadomość, czym są strategiczne surowce, ale wie też o tym, że na przykład Himmlera trzeba sowicie obdarzyć złotymi pierścionkami, zdobytymi w Warszawie cennymi dywanami, bardzo ważnymi różnego rodzaju dziełami sztuki. Kwestia wywózek z Warszawy dzieł sztuki jest też niezwykle interesująca, bo przecież tym wszystkim zawiadują niemieccy historycy sztuki w rangach często SS-manów, którzy znakomicie się orientują, co i gdzie jest ukrywane. Natomiast tutaj pojawia się właśnie ten bardzo ciekawy wątek z próbą ratowania tego, co się da ratować ze strony dyrektora Muzeum Narodowego, pana profesora Stanisława Lorenza, który wybiera się do Räumungsstabu Geibla i po prostu dokonuje pewnego cudu w tej całej sytuacji. Udaje mu się uzyskać okres 2 tygodni i bodajże 2 ciężarówki wynająć na wywiezienie rzeczy najcenniejszych. Wszystko to opisuje w swojej 2-tomowej, niesamowitej relacji Walka o dobra kultury, wydanej w latach 70. I później rzeczywiście zeznania Lorenza miały przyczynić się jakoś tam do złagodzenia kary wobec Geibla. Oczywiście skala tych wywózek, skala tego ratunku musiała być niewielka na tle morza mordu, morza zniszczenia i morza rabunku, które się wtedy wydarzał. Ale pokazuje to, że istniały zawsze jakieś dziury w tym systemie niemieckim. Miał jakieś możliwości porozmawiania. Co tu dużo mówić, Lorenz znał znakomicie niemiecki, potrafił wspaniale i świetnie przekonująco dyplomatycznie rozmawiać z Niemcami, więc to, co on osiągnął, nie było spowodowane po prostu tym, że mu się chciało tam pójść, ale po prostu ogromnym jego osobistym sukcesem dyplomatycznym. Po prostu coś osiągnął w tym momencie. Może można było osiągnąć więcej, tego się nigdy nie dowiemy.
8: Przypominam, że gościem audycji jest pan dr Paweł Brudek, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Koniec wojny. Geibel znajduje się w Czechosłowacji i tam staje przed sądem. Jest skazany na 5 lat więzienia właśnie za zbrodnie dokonane na Czechach. No ale w październiku 1947 roku jest wydany Polsce. Przyjeżdża do Warszawy i tu pozwolę sobie dwa zdania z tekstu, o którym wspominam we wstępie do audycji Jacka Stąpkiewicza. Wysiadł z samolotu na Okęciu, wyglądem przypominał turystę z bagażem przewieszonym przez ramię. Przez kilka lat zastanawiano się, jak jego proces wykorzystać politycznie. Czas mijał i okazało się, że propagandowo Geibel nie jest już potrzebny, jak choćby Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego, sądzony przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w 1947 roku. No właśnie, i tu się zaczyna ta dziwna historia. Pan już troszeczkę uprzedził, że między innymi te negocjacje profesora Lorenza i uratowanie części zabytków kultury były okolicznością łagodzącą dla Geibla. No, niemniej jednak rzeczywiście sam fakt, że jest już w Polsce w 1947 roku, a przed sądem staje w maju 1954, no, pokazuje, że tak jakby te władze właśnie nie bardzo wiedziały, co z nim zrobić. O co tu chodzi?
10: Cóż, tutaj naturalnie bardzo wielu rzeczy wciąż nie wiem. Tak? To jest postać Geibla i generalnie gry rzeczywiście polskiego aparatu bezpieczeństwa wokół byłych nazistów. Moim zdaniem to jest wciąż temat czekający w dużej mierze na porządne sprawdzenie dokumentów, być może znajdujących się poza granicami naszego kraju. Natomiast widać ewidentnie, że były takie postacie, wokół których ta gra się toczyła. Przypomnę chociażby też Gauleitera Prus Wschodnich, nadprezydenta Ericha Kocha, czyli ostatniego wielkiego nazistowskiego zbrodniarza na ziemiach polskich, który się tu pojawia w 1949 roku, oczywiście ekstradowany do Polski, a na wyrok, a na w ogóle proces czeka, uwaga, 10 lat. W 59 dopiero ten proces rusza, więc widać, że władza od pewnego momentu przestaje się śpieszyć. Przestaje się śpieszyć, co oznacza oczywiście różne pytania, czy tutaj rzeczywiście prowadzona jest jakaś operacja w stosunku do tych ludzi. Pierwsze, co przychodzi do głowy, ale też coś, na co zwracali uwagę różni krytycy systemu sprawiedliwości PRL. Ja znalazłem taki dokument z lat 80., gdzie jest wydany w kręgach wrocławskiej Solidarności, który opisuje metody śledcze i działania aparatu sądowego PRL tamtych czasów wobec internowanych w stanie wojennym, ale tam pojawia się coś w rodzaju szkicu historycznego sądownictwa PRL postrzeganego ze strony opozycji. I tam pojawia się postać Geibla, pojawia się postać Laubnera i pojawia się postać sędziego z Opola, niejakiego Jerzego Grzesika. Oraz w ogóle pokazane jest pewne zjawisko. Pokazane jest, opisany jest pewien proces zatrudniania byłych gestapowców przez polskie więzienia, którzy to gestapowcy właściwie tak jakby byli na etacie polskiego aparatu bezpieki i po prostu kontynuują swą pracę walki z bandami w czasach, kiedy byli oficerami do ich zwalczania w czasie okupacji. Mianowicie po prostu pomagają kierować śledztwa i wskazują dokładne nazwiska osób polskiego podziemia. A więc używanie byłych nazistowskich zbrodniarzy przeciwko podziemiu polskiemu, no jest to więcej niż prawdopodobne, do czego mogli być ci ludzie używani. Natomiast no, jak do tej pory nie mamy takich stuprocentowej pewności, czy Geibel również do tego był przygotowywany, ale ewidentnie widać, że chciano sobie dać więcej czasu, wynajdywano różnego rodzaju takie uzasadnienia, dlaczego on tak długo tutaj jest. Pojawia się oczywiście słynna kwestia, że on ma być świadkiem koronnym w procesach jeszcze innych nazistów, więc tutaj bardzo istotne było tworzenie tego łańcuszka. No to wszystko ma ręce i nogi. No rzeczywiście prowadzono takie operacje, miano świadomość, jak trudno jest w ogóle wydostać jakichkolwiek świadków z tamtej strony, będąc za żelazną kurtyną, zrobić to na terenie Niemiec okupowanych przez Amerykanów i Anglików. Więc tutaj jest pytanie poparte też konkretnymi faktami. Dlaczego na przykład według Jacka Snopkiewicza z Geiblem w jednej celi siedział cichociemny Adam Boryczko, pseudonim Albin, ale to nie jest jedyny człowiek podziemia, który z Geiblem jest uwięziony, bo pojawia się kolejna postać Tomasza Rostworowskiego, słynnego księdza, ojca Tomasza, słynnego rzeczywiście kapelana Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego, który zeznaje i do tych zeznań dotarł pan doktor Damian Sitkiewicz, badający te sprawy, że również nie tylko przebywał z Geiblem w jednej celi, ale że wręcz Geibel mu opowiadał, od kiedy Niemcy mniej więcej wiedzieli, kiedy wybuchnie Powstanie Warszawskie. A więc mamy tu jakiś ciekawy trop, mam wrażenie, wymagający trochę cierpliwości, i większych badań po prostu. Coś rzeczywiście wokół Geibla się dzieje i naturalnie też bardzo ciekawym tematem jest to, że tylko część ludzi z aparatu jest w to wtajemniczona, bo pewnie pan zaraz do tego jeszcze przejdzie, kwestii co miało się

0: w międzyczasie i na ten proces opolski, tak, no, zaczynają być prowadzone jakieś takie działania, które miałyby go przedstawiać w dużo lepszym świetle, niż na to zasługiwał, i zostaje zwolniony w tymże 59 roku, w jakimś sensie po cichu. No, niemniej jednak Sąd Najwyższy 19 grudnia 59 roku uchyla to postanowienie o zwolnieniu i zarzuca sądowi w Opolu, że ten popełnił błąd. Ale w tym czasie już Geibel trafia na granicę podobno niemiecką.
1: Tak, wyjechał paszport.
0: No właśnie, i właśnie o mały figiel by wyjechał, ale no, ostatecznie został zatrzymany na granicy i wylądował w Strzelcach Opolskich, w centralnym więzieniu karnym. No, historia w ogóle niesłychana.
1: Niesamowita, ale wydaje mi się, że no, to też warto pamiętać, w jakim stanie jest w ogóle Polska Rzeczpospolita Ludowa wtedy, tak? No, wciąż jeszcze liżąca rany po październiku 56, gdzie, no, można powiedzieć, no, nastąpił jednak potężny wstrząs wewnętrzny, tak, w aparacie. Ja tak mówię, tu też troszeczkę to na to tak patrzę, że tutaj rzeczywiście nie zawsze jest taka rzeczywiście, w teoriach spiskowych wszystko ma swój porządek, tak, wszyscy nad wszystkim panują, jest po prostu wspaniała realizacja dawno już opracowanego scenariusza i planu. A co jeśli się po prostu wszystko posypało? Ktoś naprawdę dał za przeproszeniem ciała i ewidentnie tu reakcja państwa jest, no, wręcz kompromitująca totalnie, tak? No tak jak pan mówi, w ostatniej sekundzie właściwie mogłoby dojść do skandalu, no, na niesamowitą skalę. Geibel był obserwowany przecież przez świat zachodni, widziało się, kim jest ten człowiek, i z całą pewnością, no, nie uszłoby to uwadze, jakby coś takiego miało miejsce.
0: No i potem mamy kolejny ten element, który nie wiem, czy oczywiście zawsze można go dopisać do spiskowej teorii dziejów. Czyli on, no, siedzi w tym więzieniu, podobno jest jakoś przygotowywany do procesu, jakiegoś procesu w RFN-ie, ale też miał być przesłuchiwany, czy był przesłuchiwany, tak, był przesłuchiwany w sprawie wspomnianego Ludwika Hanna, i raptem 12 października 66 roku powiesił się w jednoosobowej celi, i tutaj znowuż, no właśnie, do budowania tej spiskowej teorii dochodzi informacja, że lekarka więzienna Maria Hondzyńska stwierdziła to samobójstwo, ale nie dokonała obdukcji. No i tak na dobrą sprawę, a potem przestała pracować w MSW, podpisała dokument o zachowaniu ścisłej tajemnicy. No i tyle.
1: Tak. Tak, no, robi to wrażenie, jakby ktoś bardzo szybko, bardzo chciał zakończyć tą sprawę po prostu. Takie mam wrażenie, nawet się nie specjalnie starał, tak, nie tworzył nawet jakichś specjalnych zasłony dymnej dla tych rzeczy. Naprawdę trudno to wszystko jest zrozumieć, a jednocześnie, no, fakt, że, no, polskie władze dowiedziały się, że będzie wreszcie dochodzenie i proces Hanna, właściwie w ostatniej chwili, tak, one jakby w ogóle nie mają świadomości, że jeden z najważniejszych ludzi w ogóle, zbrodniarzy na polskich ziemiach, nagle wreszcie staje przed sądem, no i jakby tak zupełnie parę, dosłownie miesiąc chyba to było wcześniej, tak, wrzesień 66, postanawiają, żeby jednak tego Geibla przeciwko z tym Hannem skonfrontować w takim razie. Więc to też jest bardzo interesujące, czy tutaj byłaby na przykład sytuacja, żebyśmy tego Hanna wypożyczyli do Niemiec, tak? Czy on by pojechał w ramach tutaj jako świadek na procesy, które się tam odbywały, pod naszą eskortą? Jakby to wyglądało w sensie międzynarodowym? Czy potem byłyby też jeżdżenia z nim do innych krajów? No, po prostu nigdy się tego nie dowiemy, no bo tak jak pan mówi, no, doszło do po prostu powieszenia się więźnia, nikt za to nie był winny. Nikt niespecjalnie badał, tak, czy rzeczywiście to była przyczyna śmierci. No, sytuacja zupełnie niesamowita. Pośpiesznie go gdzieś pochowano do jednych z warszawskich cmentarzy. I właśnie, no, i sytuacja jest taka, że, no, straciliśmy w tym momencie najważniejszego człowieka, który, przypomnijmy, no, w 1942-1944 roku siedział w centrali niemieckiego aparatu policyjnego. No, znał wszystkich, tak? Znał Bacha, znał Hanna, znał kupę ludzi. I był, no, chodzącą kopalnią wiedzy na ten temat. Jest pytanie, no, po prostu, o co chodziło systemowi. Potem został już tylko Koch, tak, w lat 80. I z tym zostaliśmy.

0: No właśnie, 60 lat od śmierci Geibla będzie za chwilę, bo przypomnę, 12 października 66 roku i okazuje się, że ciągle w tak ważnej przecież dla naszej historii sprawie jest dużo znaków zapytania, no ale z drugiej strony to też pokazuje, jak historia jest fascynująca, a historycy mają ciekawą pracę. Przypomnę, że takim historykiem jest nasz dzisiejszy gość, pan dr Paweł Brudek z Muzeum Powstania Warszawskiego. No i to jest może czas, kiedy pożegnamy Geibla z tym znakiem zapytania. Między innymi pojawiło się chyba już jedno z nazwisk, które no tak mocno sklejone jest z historią Powstania Warszawskiego. Mam na myśli Ericha von Dembacha Zelewskiego. No to właściwie może zrobimy teraz, właściwie pana oczywiście o to poproszę, taki 15-minutowy przegląd tych bardziej znanych właśnie z nazwiska postaci, które się wiążą z dramatem, ze zbrodniami w Powstaniu Warszawskim. No to może rzeczywiście warto zacząć od tego Ericha von Dembacha Zelewskiego. Notabene oficer polskiego pochodzenia.
1: Tak,
0: co o nim powinniśmy wiedzieć?
1: W naszym muzeum mamy też bodajże akt urodzenia, zeznania kuszerki, która przyjmowała poród w Lęborku. Więc też rzeczywiście człowiek urodzony jeszcze pod sam koniec XIX wieku, 1899 rok. I rzeczywiście no, człowiek o niesamowitej, trzeba przyznać, energii w kierunku dowodzenia, w kierunku uczestnictwa w działaniach wojennych. Bardzo marzył o tym, żeby wziąć udział jeszcze w I wojnie światowej. Później wziął udział w operacjach przeciwko powstańcom śląskim jako żołnierz jednego z Freikorpsów. O ile pamiętam, brał udział w bitwie o Górę Świętej Anny. Przeszkadzało mu jego polskie korzenie, więc ten rzeczywiście nazwisko Zelewski, stare, szlachetne nazwisko, no po wielu latach wreszcie się go pozbył, tak, w 940 roku ostatecznie przestał być Zelewskim w swoim własnym pojęciu i swojej własnej dokumentacji. No i rzeczywiście człowiek, który też całe swoje właściwie dorosłe życie związał z ruchem narodowo-socjalistycznym, dążąc rzeczywiście do wysokich bardzo stanowisk w aparacie sesji policji, miał na jedną z najstarszych chyba legitymacji uczestnika tego ruchu, a później rzeczywiście w toku II wojny światowej no, staje się potężnym władcą życia i śmierci dosłownie tysięcy, setek tysięcy ludzi w kilku krajach Europy jako szef tak zwanych Bandenkampfverbände, czyli jednostek zwalczania band, czyli można powiedzieć operacji policyjnej SS przeciwko wszelkim formom bandytyzmu, ale w znaczeniu oczywiście prawodawstwa nazistowskiego, no ono bardzo wyraźnie mówiło, kim jest bandit. To jest tak naprawdę każdy, kto w jakikolwiek sposób rzeczywiście wymykał się systemowi bezpieczeństwa Rzeszy, więc uciekinierzy z gett, więc maruderzy, dezerterzy, bandyci, zwykli terroryści, chłopi, Żydzi, Polacy, Sowieci, to wszystko właściwie stanowiło jedną wielką armię wrogów Rzeszy. No człowiek ten od 1943 roku na terenach okupowanej Białorusi dopuścił się właściwie nigdy nie policzonej, nie ogarniętej badaniami zbrodni na ludności białoruskiej, więc jest odpowiedzialny za gigantyczne po prostu morderstwa na tym terytorium. Przypomnę, że Białoruś pod kątem liczby ofiar procentowo jest chyba najbardziej poszkodowanym narodem świata. W czasie II wojny światowej się szacuje około 25% ludzi nie przeżyła tej wojny. I opromieniony tymi rzeczywiście sukcesami jako operator, jako koordynator i człowiek, który całą operację przeciwpartyzancką, także i wcześniej w Jugosławii, Białorusi, a następnie w generalnogubernatorstwie prowadził, zostaje nagle ściągnięty przez Himmlera, by dowodził specjalną grupą korpuśną, improwizowaną formacją policyjno-wojskową, która specjalnie dla niego zostaje sformowana z różnych jednostek, z różnych stron Polski do walki z powstańcami warszawskimi. Można powiedzieć, że facet miał niesamowitą mniemanie o sobie, ogromne poczucie swojej historycznej ważności i kiedy przybywa do Warszawy 5 sierpnia, No to w jego własnym pojęciu, w jego własnym dzienniku, który przecież skrupulatnie tutaj później opisywał, no stworzył troszeczkę sobie obraz takiego Juliusza Cezara, który przybywa do Galii ogarniętej chaosem i zaczyna ten chaos porządkować i rozpoczyna podbój. Podbój Warszawy jako wielki humanitarny, sprawiedliwy, surowy, ale sprawiedliwy dowódca, który ukróci wielką eksterminację z dzielnicy Wola, który będzie decydował o życiu i śmierci tysięcy, który uratuje tysiące polskich kobiet i dzieci, specjalnie dla nich tworząc obóz przesiedleńczy w Pruszkowie i generalnie, nie, można powiedzieć, nie zaniedbując niczego, byle tylko Polakom włos z głowy nie spadł, o ile tylko będą posłuszni i będą oczywiście chętnie wyjeżdżać do Niemiec, by zasilić zakłady przemysłowe cierpiącej Rzeszy od nalotów alianckich. Więc można powiedzieć, człowiek, który no, pod każdym względem próbował pokazać siebie jako takiego strażaka. Wszędzie tam, gdzie się paliło, on przybywał i te pożary gasił, a jednocześnie bez przerwy wyciągał ku Polakom rękę, starał się wykorzystywać kontakty z polskim kościołem, rozmawiał z arcybiskupem Szlagowskim, no, wykonywał wszelkie możliwe gesty, byle tylko wreszcie Polacy doszli do rozumu i zakończyli tą bezsensowną walkę. Także człowiek bardzo ciekawy, bardzo mroczny i pod wieloma względami też szokujący z uwagi na właściwie jego całkowitą bezkarność. Nigdy nie odpowiedział właśnie tak naprawdę za swoje zbrodnie.
0: No właśnie, to dwa słowa o tym, bo on przecież składa zeznanie przed polskim prokuratorem na przełomie stycznia i lutego 1946 roku w Norymberdze i właściwie to bez żadnego problemu przyznaje się do zbrodni popełnionych w czasie pacyfikacji powstania warszawskiego, no więc sam w jakimś sensie ocenił swoją rolę w tym, że powstaniu. Natomiast no właśnie nic mu się nie stało, tak? On właściwie ląduje w obozie pracy, gdzie jest przez tak zwaną izbę denazyfikacyjną wskazany na taki 10 lat tego obozu pracy. Potem mu szybko zamieniono na wyrok na areszt domowy. W 61 ponownie aresztowano, oskarżono o dwa przestępstwa za udział w słynnej Nocy Długich Noży i za zabójstwo w latach 30 kilku niemieckich komunistów. Przy czym on zmarł w więziennym szpitalu 8 marca 72 roku, więc na dobrą sprawę, no można powiedzieć, czy powtórzyć za panem, żadnej odpowiedzialności za swoje zbrodnie nie poniósł, prawda?
1: Tak, no przydał się niewątpliwie jako świadek, także oczywiście wsypał kogo tylko mógł. Chyba tam była ta słynna sprawa o Norymberdze, tak, którą to chyba, czy to Göring krzyknął do niego, ty świnio. W każdym razie no bardzo szybko pokazał, jak rzeczywiście ten karierowiczowski, rzeczywiście mentalność funkcjonariuszy nazistowskich, no znakomicie im ułatwiała sprawę później, tak. Generalnie nie czuli się w żaden sposób związani, pod wieloma względami, więzami lojalności, także no wszystko by ocalić swoją skórę. To on chyba jako pierwszy zresztą wszystko, co mógł powiedzieć o Rheinefahrcie, też powiedział i właściwie chyba na niego zrzucił większość odium za powstanie.
0: No to dobry moment, żeby teraz powiedzieć właśnie o Rheinefahrcie. Heinz Rheinefahrt, on jest 1 sierpnia 1944 roku no, w Warszawie jako generał SS i po zaprowadzeniem po prostu walki zbrojnej.
1: Prawnik nazistów, wybrany jako no jeden z czołowych w ogóle prawniczych umysłów, to warto w ogóle podkreślić ten fakt, prawda? Bardzo wielu wybitnych doktorów prawa, ludzi, którzy naprawdę przeszli niełatwe studia prawnicze w Niemczech, to nie było, że oni udawali, prawda? Oni naprawdę byli prawnikami, to byli ludzie piekielnie inteligentni i wykonywali, no osiągali naprawdę ogromne szczeble swojej kariery urzędniczej, a wtedy nagle zakładali mundury, no i zamieniali się w kogoś naprawdę, kogo nie chcielibyśmy spotkać.
0: Za sukcesy to oczywiście mówimy w cudzysłowie odniesione podczas powstania warszawskiego. On otrzymuje od Hitlera, można powiedzieć, prestiżowe stanowisko dowódcy nad siłami stacjonującymi nad Odrą, broniącymi dostępu do Berlina, ale tutaj okazało się, że mu nie wyszło i co jest może też jakąś ciekawostką, został aresztowany i skazany na śmierć, że właśnie no, nie wypełnił zadania zgodnie z oczekiwaniami Führera. I nie wiem, czy ta sytuacja spowodowała, że no również otrzymał propozycję, która go zwolniła w pewnym sensie od poważnej odpowiedzialności za popełnione zbrodnie, bo miał w zamian za zeznania obciążające tych najważniejszych przywódców III Rzeszy uniknąć kary. No i co? I tak, tak się no stało.
1: Oczywiście
0: tak?
1: Niezwykle inteligentny facet, znakomicie wykorzystał właśnie ten Kostrzyn, przedstawił siebie jako ofiarę systemu, nie powiedział nic o powstaniu warszawskim przysługującym go Amerykanom. Bardzo szybko i skutecznie pozyskał sobie zaufanie dowódców brytyjskiej strefy okupacyjnej, którzy tak naprawdę no, chronili go jak tylko mogli przed jakąkolwiek ekstradycją do Polski. No a później, jak wiemy, zrobił niesamowitą rzecz, która się nie udała właściwie chyba żadnemu z byłych nazistów. Po prostu osiągnął karierę polityczną w sejmiku Landtagu Szlezwiku-Holsztynu i jako burmistrz no, wspaniałego kurortu wakacyjnego Westerland na wyspie Sylt. Także rzeczywiście uwieczniono go później na słynnym filmie Urlaub auf Sylt w latach, pod koniec lat 50. Zresztą w tymże Westerlandzie przez wiele, wiele lat był czczony jako chyba jeden z najlepszych burmistrzów tego miejsca. Wspaniale to rozbudował. Podobno boom turystyczny wtedy nastąpił w latach 50. za jego rządów i po prostu no, broniono go jak tylko można było, tak długo jak się dało. Chyba dopiero po 2000 roku zaczęła się jakaś pierwsza refleksja, kim był.
0: No tak, ale to już jego na świecie nie ma. Zmarł 7 maja 1979 roku.
1: Tak, no właśnie, znakomita nigdy książka nie... Filipa Marti na jego temat.
0: Polecam.
1: Czyli właśnie Kat Warszawy, czy Przygodny Obywatel. Świetna książka.
0: No to jeszcze na koniec inna postać, którą też no, kojarzymy w kontekście Powstania Warszawskiego, Oskar Dirlewanger. Co o nim powinniśmy tak, no, wiedzieć?
1: Postać rzeczywiście pod wieloma względami trudna do wyobrażenia sobie, bo jak się patrzy właściwie na jego działalność, przypomina jakiegoś kondiotiera z czasów wojny 30-letniej, czyli człowiek, który już w czasie I wojny światowej zabijał ludzi pod pozorem walki z partyzantami jako żołnierz jeszcze cesarskich niemieckich wojsk. Mało się pamięta o tym, że już w roku 1918 metody walki z oskarżonymi o bolszewizm chłopami na terenie Ukrainy no, były dość już takie, bym powiedział, zapowiadające przyszłość. I Lewanger już wtedy tam się odznaczył, podobnie jak później w Hiszpanii, gdzie był jako żołnierz Legionu Kondor, uczestniczył w tej przerażającej, zupełnie ideologicznej, zideologizowanej wojnie, której czuł się jak ryba w wodzie. Można powiedzieć, że dla takich prawdziwych nazistów ta hiszpańska wojna domowa to wojna światopoglądowa, tak, między właśnie dwoma wielkimi światopoglądowymi systemami, no była takim jakby zapowiedzią tego, co oni sami zrealizują na terenie Związku Sowieckiego. Więc też oczywiście szef, specjalista od walk z jednostkami nieregularnymi, tłumienia wszelkiego oporu, mordowania ludzi tysiącami, palenia ludzi żywcem w stodołach. Jednostka słynna, rzeczywiście później już jako formacja Waffen-SS, brygada, pułk specjalna Dirlewanger jest już bardzo dobrze znana. Od samych Niemców nazywana pieszczotliwie hordą świń, a sam Dirlewanger, który miał jeszcze w okresie międzywojennym proces karny z różnych powodów, między innymi z uwagi na jego zadawanie się z nieletnimi, miał rzeczywiście opinię wyjątkowo ciemną, ale jednocześnie jako człowiek niezwykle skuteczny do Warszawy skierowany po wybuchu Powstania Warszawskiego, no, ma wykonać najcięższe zadania, nie licząc się zupełnie z życiem swoich podwładnych. Jednostka Dirlewangera jest wszędzie właściwie w Powstaniu Warszawskim, w ogniu najcięższych walk i traci w trakcie powstania chyba trzykrotnie swój stan wyjściowy, liczby ludzi. Także tam właściwie bardzo mała była szansa przeżycia, będąc żołnierzem Oskara Dirlewangera i dowodzonej przez niego jednostki. A potem ginie w tajemniczych okolicznościach w 1945 roku w Badeni-Wirtembergi. Jest prawdopodobieństwo, że usłyszeli o jego tamtejszym areszcie domowym. Przyznam, że niestety wyleciało mi z głowy, dlaczego akurat dokładnie on wtedy tam był. Natomiast wiem, że Polacy, albo może Francuzi z miejscowego obozu pracy mieli się dowiedzieć o jego pobycie tam w momencie już, kiedy zniknęła wszelka kontrola tego obozu. No po prostu przedostali się do jego, do pomieszczenia, w którym przebywał i tam go po prostu mieli pobić na śmierć z miejscowości właśnie na pograniczu niemiecko-francuskim. Ale to nie przeszkodziło również tak? Później.
0: Tam był zatrzymany, a potem... Tak. Wersja pobicia, która miała doprowadzić do jego śmierci, jak tu gdzieś znalazłem w dokumentacji informację, ona była 15 lat później potwierdzona, bo wykonano sekcję zwłok. To jest relacja porucznika Fissingera. No i no, tak się zakłada, że rzeczywiście z powodu właśnie taki, nawet niektórzy twierdzą, że w tym obozie, areszcie Waldhausen było kilku weteranów Powstania Warszawskiego, a także kilku Polaków z francuskiego wojska, które się tam podobno znajdowało. No ale to są wszystko właśnie domysły i na 100% tego nie wiemy. No, wiemy tylko tyle, że właściwie wszystkie postaci, o których dzisiaj nam pan opowiedział, w takim rozumieniu, które byłoby choć trochę satysfakcjonujące, nie poniosły odpowiedzialności za popełnione zbrodnie w ogóle, a w szczególności podczas Powstania Warszawskiego. I tą smutną refleksją kończymy dzisiejszą audycję. Pięknie panu dziękuję za fascynującą opowieść. Przypomnę, naszym gościem był pan dr Paweł Brudek, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję ślicznie.
1: Serdecznie dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego, a my się usłyszymy jutro, jak zawsze, o tej samej porze. Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Anthonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Stany Zjednoczone znów atakują. Amerykańska armia uderzyła w irański tankowiec. Wołodymyr Zełenski chce spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent ma nadzieję na rozmowy z Rosją. W Rzeszowie będzie nowa placówka medyczna. Podkarpacie doczeka się dziecięcego szpitala. Minęła 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły zbrojne USA przeprowadziły kolejny atak na irański tankowiec w pobliżu wyspy Harg w Zatoce Perskiej, poinformowała irańska agencja TASNIM. Według irańskich mediów w pobliżu wyspy i w okolicach portu Jask nad cieśniną Ormus było słychać wybuchy. Zaatakowano małą jednostkę, która znajdowała się kilka kilometrów od wyspy. Trwa ewakuacja załogi, przekazała TASNIM. Na wyspie znajdują się największe irańskie instalacje służące do eksportu ropy naftowej. USA prowadzą blokadę morską Iranu, co ma uderzyć w gospodarkę tego państwa, odcinając ją od dochodów z eksportu ropy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu spotka się z Donaldem Trumpem, żeby zorganizować trójstronne rozmowy Ukraina, USA, Rosja. W weekend wysłannicy amerykańskiego przywódcy odwiedzili Kijów i Moskwę, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
4: Mam nadzieję, że prezydent Trump znajdzie czas na to spotkanie, mówi przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem. Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią. Kreml nie wykluczył wznowienia trójstronnego formatu rozmów. Niedługo po opuszczeniu Ukrainy przez pokojowych emisariuszy Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, Rosjanie przeprowadzili atak na Kijów. Zginęły w nim co najmniej 3 osoby, a 19 zostało rannych. Rosja uderzyła między innymi na kanał telewizji My Ukraina podczas transmisji na żywo. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: Chińskie firmy z branży AI zaangażowane są w agresywną i prowadzoną na przemysłową skalę destylację wiodących amerykańskich modeli sztucznej inteligencji, ostrzegły amerykańskie służby NSA, FBI i CISA. Destylacja to proces, w którym modele AI szkolone są na masowym zadawaniu pytań i uczeniu się odpowiedzi od większych modeli. To pozwala mniejszym konkurentom wiodących modeli na kopiowanie ich zdolności bez ponoszenia tych samych fundamentalnych kosztów ich tworzenia, w efekcie niwelując przewagę technologiczną USA. Nie jest to pierwsze takie oskarżenie pod adresem chińskich firm. OpenAI, twórca ChatGPT, oskarżył o to chiński DeepSeek. Anthropic, czyli twórca Claude'a, twierdził, że podobnych ataków dopuszczały się m.in. Alibaba i Moonshot AI. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić ogłosił, że 25 października odbędą się przedterminowe wybory do parlamentu. Wcześniej zapowiedział, że po wyborach będzie się ubiegać o urząd premiera. Głównym konkurentem obozu Vučića jest działający od blisko 2 lat studencki ruch protestu. Vučić jutro ma podpisać dekret o rozwiązaniu obecnego parlamentu. Wczoraj serbski premier formalnie wystąpił o taką decyzję. Bartosz Boheńczak nie docenił skali problemu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Kandydat tej partii na prezydenta Krakowa nie został zarejestrowany ze względu na zbyt małą liczbę zebranych podpisów.
5: Jest to efekt niedocenienia z całą pewnością skali problemu, jakim są ważnie oddawane podpisy przez ludzi, którzy nie rozróżniają adresu zameldowania od adresu zamieszkania.
3: Do rejestracji wymagane było zebranie 3000 podpisów. W reakcji na tę sytuację współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Boheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. Zawieszono także osoby pełniące funkcje w krakowskich strukturach i przekazano ich sprawy do sądu partyjnego. rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny, co oznacza rozpoczęcie prac. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. Marcin Starzec.
0: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
6: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
0: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
6: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
0: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak został laureatem Nagrody Człowiek Roku 2026 Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wręczając nagrodę, rektor Politechniki Krakowskiej podkreślił, że Klimczak został wyróżniony za sukcesywne wdrażanie planu rozwoju kraju i wkład w rozwój gospodarki Polski. Szef resortu infrastruktury powiedział, że w Polsce osiąga się sukcesy ciężką pracą i szacunkiem dla pracy drugiego człowieka. Nie byłoby sukcesu gospodarczego, gdyby nie ludzie, którzy nie boją się ciężkiej pracy, mówił Klimczak. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W nocy popadać może jedynie na zachodzie i północy Polski. Jutro opady te będą przesuwać się w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu do nawet 31 na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z Książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Na premierowe rozmowy zapraszamy co środę do aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. A my taki premierowy odcinek mamy dla Państwa właśnie dziś. Zapraszam.
8: Tylko 7% ofiar oszustów matrymonialnych zgłasza się na policję. Dlaczego te statystyki są takie straszne?
9: No bo się wstydzą. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, bardzo znany, i on został oszukany przez dziewczynę z sieci, bo to są osoby, które idą do więzienia, wykorzystują ten czas, na przykład tak jak pan hrabia, aby czytać książki medyczne i później jeszcze lepiej oszukiwać, wychodzą i robią to samo. I ona zadzwoniła, czyli mamy rozmowę w czasie rzeczywistym i odebrał ktoś, kto mówił głosem Antonego Hopkinsa.
8: Nazywam się Anna Sobańda, to jest podcast Półka z Książkami i wracamy z nowym sezonem. Od września nowe odcinki. W tym podcaście rozmawiam z autorami ciekawych nowości książkowych z gatunku non-fiction, a w dzisiejszym odcinku moją gościnią jest Klaudia Ziółkowska, dziennikarka TVN24. Cześć Klaudia.
9: Dzień dobry, cześć.
8: No i dzisiaj na tapet bierzemy książkę Kocham Cię, Zrób Mi Przelew, historię o miłości, która kosztowała miliony, zdrowie, a nawet życie. Ja na początek zacznę od takiej bardzo smutnej moim zdaniem statystyki. Tylko 7% ofiar oszustów matrymonialnych zgłasza się na policję. Dlaczego te statystyki są takie straszne?
9: No bo się wstydzą. Bo wstydzą się tego, jak odbierze je społeczeństwo, tego, jak odbiorą je policjanci. Ja może od razu podam przykłady, bo myślę, że to jest najbardziej obrazowe.
8: Najlepiej.
9: Mamy dziewczynę, która, na przykład Natalia Sikora, wszyscy znamy Natalię Sikorę, ona została oszukana przez kogoś, kto mówił, że jest Antonym Hopkinsem. I ona idzie na policję. Nie pamięta tej drogi, to jest dla niej bardzo trudne. Wstydzi się, ponieważ ten ktoś ją szantażuje jej zdjęciami bardzo intymnymi. Ona wchodzi w końcu na tę komendę, mówi, że zostałam oszukana. Policjant mówi, przez kogo? I ona odpowiada, że ten ktoś mówił, że jest Antonym Hopkinsem, i w odpowiedzi widzi uśmiech. Aha. To jest bardzo trudne. I drugim takim przykładem, który moim zdaniem pokazuje, dlaczego tak trudno zgłosić osobie, która została oszukana, to na policję, jest taka młoda dziewczyna, studentka, która została oszukana przez takiego pana, który mówił, że jest hrabią, lekarzem, onkologiem i potrafi leczyć seksa. Mówił, że ona ma akurat raka trzustki. To były naprawdę bardzo, bardzo intymne szczegóły tego, co się wydarzyło. I ona musiała o tym mówić policjantom pokoju przechodnim, gdzie obok siedział inny policjant z inną osobą. Ona naprawdę, kiedy mi o tym mówiła, ja widziałam ten ból na jej twarzy, mimo że minęło od tego już kilka lat.
10: No tak, wstyd to jest chyba taka główna emocja, która towarzyszy, bo to też łatwo domyślić się, czytając komentarze pod tego typu sprawami, prawda? I ja się zastanawiam, czy takie komentarze typu, no została oszukana, bo była naiwna, bo była głupia, jak można uwierzyć, że się rozmawia z Anthonym Hopkinsem, choć czytając historię w twojej książce, można zrozumieć, że da się zostać w ten sposób oszukanym. Właśnie te komentarze są bezlitosne i myślisz, że to jest trochę tak, że my próbujemy sami siebie w ten sposób, znaczy osoby, które w ten sposób komentują, same siebie przekonać, że mnie by to nie spotkało, bo przecież ja nie jestem taka głupia, naiwna, łatwowierna, jak te ofiary.
9: Tak, oczywiście, że tak twierdzimy, ale to jest ciekawe, bo osoby, z którymi ja rozmawiałam, bohaterki mojej książki, też tak mówią, że one też myślały, że nigdy nie zostaną oszukane, a jednak tak się stało.
10: A jest jakiś profil ofiary? To znaczy, są jakieś cechy wspólne, które mogłyby wskazać na to, że ktoś łatwiej może paść ofiarą takiego przestępstwa?
9: Tak, przede wszystkim są to osoby samotne, które potrzebują tej bliskości, ale też mi się wydaje, co mnie tak najbardziej uderzało, że to są osoby, które widzą w drugim człowieku dobro, które od razu nie zakładają, że ktoś przyszedł, żeby mnie oszukać. No to jest też ciekawe, bo musimy sobie też ufać. Sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że niedługo będziemy żyć w kraju, w którym na pierwszej randce będziemy sprawdzać dowód.
10: Autentyczność.
9: Czy ja mogę porozmawiać z twoją mamą, czy z tatą, zapytać o szczegóły. Więc tak, to są osoby, które nie myślą od razu, to jest oszust.
10: No tak, bo jeśli chodzi o, ty o tym piszesz, że jeśli chodzi o, nie wiem, wykształcenie, wiek, status społeczny, to nie ma znaczenia, bo ofiary
9: nie, zdecydowanie. Ja zwracam uwagę, bo 55% oszukanych to są mężczyźni, choć oni...
10: No to jest w ogóle bardzo zaskakujące. Tak, jak się myśli ofierze oszustwa matrymonialnego, to jednak przychodzi na myśl kobieta.
9: Tak, ja bardzo chciałam porozmawiać, nie będę mówiła tej nazwiska, ale był to sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, bardzo znany. I on został oszukany przez dziewczynę z sieci. I on przyznał, że przelewał sędzia. To osoba, która na co dzień ma do czynienia z przestępcami. I on przyznał, że był wtedy po rozwodzie, był bardzo samotny i wysyłał jej pieniądze na telefon, na kosmetyki. Kilkanaście tysięcy złotych stracił. Więc jeżeli sędzia dał się oszukać, ja tutaj w książce podaję przykład policjantki, która nie tylko dała się oszukać, ale też wykradała poufne dane dla tego oszusta, to uważam, że każdy się da.
10: Policjantki siostry zakonnej też jest taka historia, prawda? Nie będziemy wszystkich zdradzać, ale żeby zaciekawić. Ale jak cię zapytałam o taką cechę wspólną ofiar, no to stwierdziłyśmy, że tak, status, wykształcenie, wiek nie. Ale zgodzisz się z tym, że to są często osoby, które są w jakimś trudnym momencie swojego życia?
9: Zdecydowanie, tak. To są osoby po rozwodach, po trudnych rozstaniach. Albo na przykład osoby, które... Bardzo, na przykład mam mamę, która miała nastoletniego syna i jak ja czytałam akta, ja widziałam, że ona robiła to, ona bardzo chciała mieć kogoś dla tego syna, bo ona chciała, żeby on miał ojca, który miał po prostu w tym momencie, nie wiem jak jest teraz, w tamtym momencie miał dosyć średni kontakt. Więc tak, to są osoby bolesnych rozstaniach, albo takie, które są długo samotne. Mam historię Edyty Wieczorek. To jest sprawa sprzed wielu lat, ponieważ akurat została, tragiczna historia została zamordowana. I ona tam w aktach wybrzmiewało to, że obok niej wszyscy kogoś mieli. Jej wszystkie przyjaciółki, jej siostra. I ona w tym towarzystwie jedyna czuła się tak bardzo samotna.
10: To właśnie z tych historii, które opisujesz, wybrzmiewa ta taka perfidia tych oszustów, tego żerowania na właśnie takiej słabości. To jakby mi się to bardzo kojarzy z takimi oszustami medycznymi, którzy żerują na ludziach chorych. Ci żerują na ludziach samotnych.
9: Tak? Tak, i jak to bez skrupułów. Ja na przykład miałam taki moment, który mnie zatkało. Ja czytając akta naprawdę musiałam wyjść. To był, kiedy przeglądałam kartka po kartce, to były właśnie 42 tomy i zobaczyłam zdjęcia grobu. Dziecka, które umarło podczas porodu, to była dziewczynka i pani prokurator postanowiła sprawdzić w grobie, czy nie ma pieniędzy, ponieważ ojcem tej dziewczynki był oszust matrymonialny. Ja wtedy sobie pomyślałam, co ona o nim myślała. Jakim on musiał być człowiekiem, że ona szuka tych pieniędzy w grobie. Ale to też jest ciekawe, bo potem czytając akta, widziałam, że on zdjęcie grobu tej dziewczynki właśnie wykorzystywał jako taką kartę przetargową w poznawaniu nowych kobiet. Pokazywał, o zobacz, ja właśnie straciłem córkę.
10: Czyli pani prokurator wiedziała...
9: I to jeszcze kilka tygodni po śmierci tej dziewczynki on to robił.
10: Ja czytając twoją książkę, dwie sprawy jakoś tak najbardziej mi utkwiły w pamięci. Jakby oczywiście chcemy, żeby widzowie i słuchacze sięgnęli do książki, więc nie będziemy wszystkiego tego opisywać, ale o dwóch chciałabym, żebyśmy tak trochę dłużej porozmawiały. Ta, która mnie najbardziej zszokowała, to jest ta sprawa mężczyzny, który, Słowaka, który udawał zakochanego w kobiecie, poznał kobietę, która była samotną matką, no była w takim trudnym momencie życia. To, co mnie w tej historii uderzyło, to tak jak powiedziałyśmy, brak skrupułów, ale też takie wyniszczenie tej ofiary do samego końca, że jakby tam się zaczęło, możesz troszkę o tej historii opowiedzieć może?
9: Tak, dziewczyna, właśnie zaczęłam trochę już o niej mówić, bo to jest ta pani, która miała nastoletniego syna, którego sama wychowywała i ona miała całkiem ułożone życie, była urzędniczką, miała dwie nieruchomości, czyli mieszkała w większym mieszkaniu ze swoim synem, miała jeszcze kawalerkę i działkę. I on o tym wiedział, bo ona mu o tym powiedziała, więc krok po kroku przejmował jej majątek. Najpierw poprosił o kawalerkę. To by też było ciekawe, bo nie chcę, żeby tutaj zabrzmiało, że ona go poznała i on powiedział, dobrze, to przepisz na mnie to mieszkanie i on od razu mówi, tak, robię to. Tylko to było tak, że on był Romem i powiedział jej, że niedługo biorą ślub, więc u nas w naszej tradycji romskiej jest tak, że ty jako kobieta nie możesz mieć żadnego majątku wchodząc do naszej rodziny. I ona też nie powiedziała, okej, w takim razie przepisujemy, tylko zadzwoniła do pani, która specjalizuje się właśnie w tej kulturze romskiej, zapytała, czy u nich tak jest.
10: Ona próbowała to sprawdzić.
9: Tak, ona to potwierdziła i ona dopiero wtedy się zgodziła. Później były już zaplanowany ślub, więc przepisała na niego drugie mieszkanie. To chyba był taki też na Romie trudny moment, bo ona tak bardzo szczegółowo opisywała ten moment, kiedy, bo on ją tak naprawdę wyrzucił z tego mieszkania i nawet powiedziała, że była gorąca zupa na kuchence dla tego syna, a on o tym nie myślał, tylko stwierdził, wyprowadzacie się. Chciał jeszcze przejąć jej działkę. Potem, wiedząc, że ona już tych mienia w postaci nieruchomości nie ma, poprosił o kredyt. On nawet był do tego stopnia perfidny, że zabrał jej pierścionki. Powiedział, że jeszcze ma złote pierścionki. Więc tak naprawdę zabrał jej wszystko, co miała.
10: To bardzo szokujące, bo jakby nie wystarczyło część majątku, wrócił, tak jak mówisz, na sam koniec po te pierścionki. No ta historia kończy się tragicznie, niestety. Natomiast z tego, co wiem, to ten, z tego, co piszesz, chyba to ten oszust nie poniósł jakiś...
9: Tak, pan był w więzieniu. Tutaj akurat, bo to też nie jest takie oczywiste, on został bardzo szybko aresztowany i odbył karę kilku lat więzienia, ale powinien oddać te pieniądze, bo sąd nakazał, aby zwrócić pieniądze. I tutaj była kolejna rzecz, która mnie bardzo oburzyła, bo tam były straty wycenione na blisko 1 000 000 złotych, a on jej zrobił jeden przelew i ten przelew wynosił 100 złotych. Więc jeszcze dla niej to był policzek w twarz.
10: Poniżenie jeszcze na koniec. Wielu tych oszustów, których opisujesz, przynajmniej na jakiś czas trafiało za kratki. Dlaczego resocjalizacja w przypadku takich osób nie działa, bo nie działa?
9: Tak, nie działa, to wiemy na pewno, ponieważ ja nawet wystąpiłam do służby więziennej o to, aby z takim oszustem matrymonialnym porozmawiać, ale usłyszałam w odpowiedzi, że to jest niepraktykowane, ponieważ oni potem robią z siebie celebrytów w stołówkach więziennych. No to ja zaproponowałam, no to zróbmy rozmowę z kimś, kto przeszedł resocjalizację, kto teraz w więzieniu mówi, ja żałuję. Ja źle zrobiłem i w służbie więziennej słyszałam, że takich osób nie ma. Czyli dostałam taką bezpośrednią odpowiedź, ale też widzę, że tak naprawdę to są osoby, które ja pisząc książkę mówiłam, że ktoś jest na rynku 20 lat. Ktoś jest na rynku, chyba hrabia to nawet chyba już 40 lat. Bo to są osoby, które idą do więzienia, wykorzystują ten czas na przykład tak jak pan hrabia, aby czytać książki medyczne i później jeszcze lepiej oszukiwać, wychodzą i robią to samo.
10: Czyli doszkalają się tak naprawdę.
9: Więzienie
10: to jest czas tak zdobywania nowych być może nawet umiejętności, ale to chyba jedna z ekspertek, bo twoja książka to są historie, ale przeplatasz się też rozmowami z różnymi ekspertami, którzy wokół tego tematu działają. Mówi o tym, że to są, że jakby my powinniśmy mieć świadomość, że to są osoby, które właściwie całe swoje życie zawodowe, jeśli tak to można powiedzieć, poświęciły na to, żeby się szkolić właśnie w fachu oszusta.
9: Tak, jak ja przeglądałam ich karty karne, to też nie zawsze zaczynali od oszustwa na miłość. Początkowo na przykład historię Konrada K., który początkowo trudnił się kradzieżą telefonów komórkowych. I on wchodził do sklepu, mówił, coś się wydarzyło, ja muszę zadzwonić, proszę, daj mi swój telefon. Brał ten telefon, potrafił nawet kilkadziesiąt telefonów w ciągu jednego dnia tak ukraść. Mam panią emerytkę, bo miałam też oszustkę matrymonialną, która dopiero po śmierci męża zaczęła trudni się w oszustwach matrymonialnych, ale wcześniej też da się znaleźć takie informacje, że oszukiwała swoich sąsiadów, pożyczała od nich pieniądze i ich nie oddawała. To są osoby tak naprawdę, które od początku oszukują
10: No tak, czyli ta moralność jest jakby od początku no właśnie taka, natomiast faktem jest, że każda kolejna sprawa to jest pewnie doskonalenie jakoś tam swoich umiejętności. Nie mówiąc już o takich, którzy tak jak hrabia, o którym już wspominałaś parę razy, czyli hrabia, który leczył seksem, no on jakby wyspecjalizował się też w terminologii takiej medycznej, bo on udawał lekarza.
9: Tak, ja przeczytałam, jest takie forum w internecie, w ogóle wątek na jego temat, więc zachęcam tutaj do przeczytania, bo tam oczywiście osoby, tak jak już mówiłyśmy, piszą, że jak to jest możliwe, że nie, jak on w ogóle oszukuje, to w ogóle nieprawdopodobne, ale sposoby, które go spotkały. I to te kobiety, mężczyźni. I tam był taki właśnie mężczyzna, napisał komentarz, że nie zrozumie ten, kto go nie spotka. Że on ma w sobie taki urok, taki czar, mówi w tak przekonujący sposób, że on też tam się oszukać, on też mu wierzył.
10: Czyli tam do tego jeszcze dochodzi jakaś charyzma, cechy takie osobowościowe, ale też, to też się pojawia w twojej książce, że to są osoby, które są... Nie chciałabym użyć słowa dobrymi psychologami, bo jednak uważam, że psychologia to jest nauka i do tego trzeba wykształcenia, żeby być dobrym psychologiem, ale takimi dorosłymi psychologami. Oni potrafią obserwować, potrafią słuchać i wyciągać ze swoich ofiar to, co potem mogą wykorzystać.
9: Tak, oni są właśnie takim lustrzanym odbiciem nas. Właśnie to, co było takie... Ja to widziałam, że na przykład ktoś był po rozwodzie, to ten oszust też będzie po rozwodzie. Ktoś właśnie ma dziecko, to ten oszust też będzie miał dziecko. I tak słuchają, obserwują, no muszą to robić, bo potem to wszystko, jak usłyszą, że ktoś ma mieszkanie. Właśnie w tej tragicznej historii to też było tak, że ta pani rozmawiała w kuchni przez telefon z kimś o tym mieszkaniu, on to usłyszał. Aha. I on o to zapytał. To nie było tak, że ona się od razu pochwaliła, że ja mam takie mieszkanie. Więc zdecydowanie są, ale też są bardzo, co mnie uderzyło, pewni siebie. Dla mnie trudne do zrozumienia jest to, że oszust poszukiwany listem gończym, jak gdyby nigdy nic, idzie sobie do sądu, mija policjantów, bo przecież w sądzie, przy bramce w sądzie, akurat było w sądzie okręgowym w Warszawie, kręcą się policjanci i idzie do pokoju sędzi, która zajmuje się jego sprawą, a jest cały czas poszukiwany listem gończym i chce z nią rozmawiać.
10: Ale w jakim celu? W sensie...
9: Pani sędzia trzeźwo go wyprosiła, choć później przyznała, że lekko spanikowała, bo powinna wezwać policjantów, być może by wtedy został zatrzymany, ale pewnie myślał, że ma taki urok, taki czar, że uda się i tę panią sędzię przekonać. Ale też do prokuratorek. Jeżeli mamy prokuratorkę, która prowadzi sprawę, oni wysyłają im kartki imieninowe, piszą listy. Jedna z bohaterek książki powiedziała, że wręcz jej pełnomocnik był świadkiem, kiedy podczas przesłuchania powiedziała, może jakaś kawa pani prokurator później po przesłuchaniu. Tak, oni nie mają z tym żadnego problemu.
10: Bezczelność taka, tak, taki tupet, ale też chyba takie zatracenie, jakby wiesz, tyle razy się udawało,
9: Zdecydowanie. Tutaj na przykład tak. Też na terapiach, oni są kierowani na terapię. I też mamy przy przykładzie panią, która miała pomóc jednemu z oszustów, który był uzależniony od hazardu i też weszła w nim relacja.
10: No to faktycznie, jeśli chodzi o takie umiejętność przekonywania, zresztą oni też chyba potrafią być taką najlepszą wersją partnera, jakiej właśnie dana osoba pewnie oczekuje.
9: No tak, ja właśnie o tym dużo myślałam, bo teraz mamy jednak epidemię samotności, coraz mniej rozmawiamy, a tutaj nagle ktoś się tobą tak naprawdę interesuje, pisze do ciebie rano, dzień dobry, dobranoc. I tutaj to chyba takim dobrym przykładem tego właśnie była moja rozmowa z panią emerytką, która... No ja bym chciała, żeby tutaj słuchacze się spróbowali postawić w sytuacji tej pani. 60 lat w związku, ona wychowuje córkę z niepełnosprawnością i nagle ktoś puka do jej drzwi i mówi, ale pani mąż ma romans z moją żoną. I nagle ona, osoba, która ma ułożone życie, męża, duży dom, zostaje w tym dużym domu sama. Więc nagle pojawia się ktoś, kto będzie ją pytał o to, jak ona się czuje, czy ona jadła dzisiaj śniadanie, to ona w tę relację wejdzie.
10: Tu dodajmy, że to jest pani, która została oszukana na Michała Szpaka. Tak. Ona była przekonana, że rozmawia z, no, ze znanym piosenkarzem. Michał Szpak został skonfrontowany chyba z tą sprawą, prawda?
9: Tak. Ja przygotowywałam też materiał do Czarno-na-Białym o deepfake'ach. Zaprosiłam tam do rozmowy Michała Szpaka i przy okazji pokazywałam mu te materiały. Ja pamiętam jego zdziwienie, bo pani Waleria przekazała mi całą korespondencję z tych wielu miesięcy i to było chyba 2500 screenów. Ja mu pokazałam, i on był zdziwiony, mówi, to wszystko moje. Ja mu pokazywałam zdjęcia, pokazywałam mu właśnie wiadomości, bo ona też dostawała na przykład wideo, że dzień dobry, to ja, Michał Szpak, chciałabym, żeby pani wiedziała, że jestem prawdziwy. Więc on był szokowany i też to właśnie jest ciekawe, bo to działa w dwie strony. Bo on jako osoba publiczna, która przekazuje jakieś informacje o sobie, no też jest wykorzystywana. Bo to też tak, stawia go w złym świetle przed innymi osobami.
10: No właśnie, no to porozmawiajmy w takim razie o deepfake'ach. Bo jeśli chodzi o oszustwa matrymonialne, to nie jest jakaś nowa metoda oszustwa. One istniały, wydaje mi się, że od prawie zawsze. Natomiast dzisiaj w czasach internetu, mediów społecznościowych, a przede wszystkim sztucznej inteligencji, oszuci dostają dodatkowe narzędzia. No i tutaj taką sprawą, która bardzo pokazuje, w jakim miejscu teraz jesteśmy, jak bardzo to się posunęło naprzód, jest właśnie wspomniana już Natalia Sikora. Natalia jest piosenkarką, znaną pewnie Państwu być może z programu chyba Voice of Poland.
9: Tak.
10: I aktorką, występuje w teatrach. No, trudno powiedzieć, że to jest osoba, nie wiem, nieoczytana, nieobeznana we współczesnym świecie. Tymczasem Natalia faktycznie dała się oszukać, była święcie przekonana, że rozmawia przez tam ileś miesięcy, to chyba trwało, z Anthonym Hopkinsem, tak? Tym Anthonym Hopkinsem, ze znanym aktorem. I tam jakby oszustwo polegało na tym, że ona w trakcie tych rozmów przelewała w bitcoinach, prawda, pieniądze rzekomemu Anthonemu, zrezygnowała z wielu swoich współprac zawodowych, ze wszystkich, tak, bo ona była przekonana, że jedzie nagrywać płytę.
9: Tak.
10: Do Stanów Zjednoczonych.
9: Tak, ale to była taka historia, która była moim zdaniem trochę inna od wszystkich, ponieważ pozostałe były, oszuści oczekiwali, że ta ich ofiara, nie lubię tego słowa, ale trudno innego użyć tutaj, nikomu o tym nie powie. A tak naprawdę Natalia Sikora powiedziała swoim rodzicom, że ja jadę do Stanów Zjednoczonych, bo mnie zaprosił Anthony Hopkins. I oni o tym wiedzieli. I właśnie przez to, o czym mówisz, wykorzystanie sztucznej inteligencji, ojciec na początku nie dowierza. Mówi, no ale jak to właśnie ten Anthony Hopkins, jak to... Super,
10: no tak,
9: wiemy, że
10: jesteś
9: utalentowana, my wiemy, ale no jednak to jest Anthony Hopkins, to ty do niego zadzwoń teraz. I ja dopiero jak usłyszę, że to jest on, to wtedy polecisz, no bo ja się od ciebie boję. I ona zadzwoniła, czyli mamy rozmowę w czasie rzeczywistym i odebrał ktoś, kto mówił głosem Anthony'ego Hopkinsa. A przecież no, Natalia jest po szkołach muzycznych, więc ona ma słuch doskonały. I ojciec powiedział, tak, to jest Anthony Hopkins, możesz lecieć.
10: A wróćmy do początków. Powiedz, jak to się zaczęło? Bo to jest taka historia, która... No ja się czytałem swoją książkę, dzieliłam w ogóle, bo tam co historia to jest, kurczę, niesamowite. Opowiadałam różnym osobom o tym i o ile te inne, to jakby okej. Okay. Natomiast ta historia Natalii, wszyscy kręcą głową i mówią, że to jest niemożliwe. Opisz, od czego to się w ogóle zaczęło? Jak to możliwe, że ona uwierzyła, że rozmawia z Anthonym?
9: Wtedy Anthony Hopkins, ona jest jego wielką fanką i już podejrzewała, że dostanie Oscara za film The Fathers. I napisała mu komentarz na Instagramie, że bardzo się cieszy, że super. I w odpowiedzi skontaktowała się z nią sekretarka Anthony'ego Hopkinsa, tak się przedstawiła, i powiedziała, że ona zbiera opinie fanów z całego świata i w takim razie ona by chciała, żeby Natalia porozmawiała z Anthonym Hopkinsem. To był wieczór, to też jest ważne, bo to był taki trudny czas, bo świeżo po pandemii Natalia... Osoba, która była na scenie, nagle z niej musiała zejść, czyli była zamknięta w tym domu. I Natalia weszła w tę rozmowę. Ale to też nie było tak, żeby nie było, że Natalia... No, powiedział, jestem Anthonym Hopkinsem, a Natalia mówi, no to super, tak, rozmawiamy. Tylko on powiedział, że będzie niedługo w Polsce, że będzie właśnie spał, nie będę mówiła nazwy, w jednym z hoteli w Warszawie. I też Natalia zadzwoniła do tego hotelu.
10: Żeby
9: zapytała,
10: czy
9: będzie tutaj spała, czy będzie tutaj państwo gościć jakąś ekipę ze Stanów Zjednoczonych. Ona słyszała tak. To się pokazuje, że oni są przygotowani. Oni pewnie sprawdzili, że jakaś ekipa ze Stanów Zjednoczonych akurat w tym hotelu jest. I tak, i Natalia weszła w tę rozmowę. To trwało prawie rok. I dostawała, tylko też ona nie wierzyła. Ona miała takie chwile zwątpienia. Pisała, no ale ja nie wierzę, to jest niemożliwe, że to jesteś ty. I na przykład dostawała zdjęcie paszportu Anthony'ego Hopkinsa. Ja to zdjęcie pokazałam Adrianowi Killerowi, który zajmuje się sztuczną inteligencją, i zapytałam, i co powiedziałby, że to jest fałszywy paszport? On powiedział nie.
10: No właśnie, to jest chyba w tej historii najbardziej przerażające. Natalia, no w którymś momencie to wyszło, tak? Ona straciła trochę pieniędzy i straciła te kontrakty, natomiast miała w sobie tyle odwagi, niesamowitej odwagi, bo jako osoba publiczna faktycznie pod swoim nazwiskiem całą tę historię opowiedziała i ona ją nadal opowiada, jak rozumiem, ku przestrodze.
9: Tak, ja jestem z niej bardzo dumna, bo to już mamy osobę z krwi i kości, którą my widzimy, znamy i wiemy, że ona dała się oszukać i tak ona robi to dla innych.
10: Opowiedz jeszcze trochę o tych deepfake'ach, no bo w przypadku Natalii to było rozmawianie z Anthonym Hopkinsem. Pani Waleria dostawała filmy, w której Michał Szpak wita się z nią personalnie.
9: Tak, i zdjęcia również.
10: Co jeszcze może mogą wytworzyć oszuści za pomocą sztucznej inteligencji, co przekona ofiarę?
9: To tak jak już mówisz, mogą rozmawiać w czasie rzeczywistym, mogą stworzyć wideo z wizerunkiem innej osoby, właśnie paszporty, legitymacje, zdjęcia, że na przykład ono to jest też Anthony Hopkins, ten fałszywy wysyłał, że ja jestem w Londynie i jakieś takie zdjęcia specjalnie dla Natalii. Ale też się zastanawiałyśmy z Natalią, czy kto z nią pisał, czy to właśnie pisał, bo to też...
10: Ona
9: to
10: wie?
9: Pisał.
10: Właśnie dowiedziała się?
9: Nie. Ja mam podejrzenia, że akurat tutaj mieliśmy do czynienia, tak mi się wydaje, ale to jest moja opinia, z jakimś oszustwem tak zwanym u nas w Polsce nigeryjskim i że to było... Kilka osób z nią rozmawiało i to też właśnie zrobiłam taki eksperyment właśnie z Adrianem Kilarem i pisaliśmy ze sobą i on dyktował tylko komendy sztucznej inteligencji i mówił, że no to teraz ty jesteś Antonym Hopkinsem i odpisuj tej dziewczynie, jakbyś teraz był na planie zdjęciowej. I to komputer tak naprawdę odpisywał.
10: Mm-hmm. No tak, no nie jest sztuką poprosić sztuczną inteligencję o stworzenie tekstu w takim stylu na przykład, tak? Mm-hmm. Stylu językowym na przykład charakterystycznym.
9: I to też ułatwia osobom z całego świata oszukiwaniem, bo chociaż tutaj akurat były rozmowy po angielsku.
10: No, gdyby Antony mówił po polsku, to myślę, że...
9: Bo na przykład w rozmowach tej pani Walerii z Michałem Szpakiem to można było zauważyć, że to pisze osoba z zagranicy.
10: Czyli ten język był...
9: Tak, tam był taki właśnie refren, on mnie uderzał, kiedy przebrnęłam przez całą korespondencję, on ten oszust źle przetłumaczył Hani jako miód i chciał chyba pytać, czy jadłaś już dzisiaj, kochanie, a pisał codziennie, czy jadłaś dziś miód.
10: Aha, okej.
9: Okay. Bo mu źle zostało to przetłumaczone. Ja nawet zapytałam pani Walerii, a co to znaczyło, czy jadłeś z dziećmi? To co tutaj chodziło w tym zdaniu? Ona powiedziała, że to była metafora ich miłości, taki ich znak.
10: Okej. Okay. Wspomniałaś o tym, że w Polsce używa się określenia oszustwa nigeryjskie, czyli jakie?
9: Tak mówił policjanci, takie nazwali. To są oszustwa, gdzie tak naprawdę osoby z Polski rozmawiają z osobami właśnie głównie z Nigerii i te osoby tam zatrudnione pracują przez całą dobę, tak? Czyli ktoś przychodzi na poranną zmianę, ktoś przychodzi na popołudniową i dostaje zadania właśnie. Ty sobie dzisiaj piszesz, jesteś właśnie Antonem Hopkinsem, ty jesteś Michałem Szpakiem, oni też sprawdzają, tam jakieś tam chyba była też gwiazda z Turcji, jest dosyć popularna u nich, ty jesteś na przykład żołnierką i oni tak prowadzą korespondencję z osobami z całego świata. Ale da się ich zatrzymać, bo to nie weszło do książki, ale ja czytałam akta sprawy, bo już za późno po prostu te dane, informacje zdobyłam. Jest taka sprawa w Polsce teraz chłopaka, który młodego studenta, on dobrej uczelni, tutaj studiował, miał firmę, już zdążył założyć dziewczynę, poznał w Polsce i on awansował. Czyli kiedyś pracował właśnie w takiej fabryce, potem dostał możliwość przyjechania do Polski studiowania. Tutaj to zostało mu opłacane i jego zadaniem było zakładanie kont we wszystkich bankach w Polsce i odbieranie pieniędzy. I tam w tych aktach padało takie, że on tak naprawdę worki z pieniędzmi odbierał. Tyle, tak dużo było osób.
10: No bo tych oszustw tak naprawdę, bo my zaczęłyśmy od statystyk, że 7% ofiar tylko zgłasza się, ale znalazłam też taką statystykę z 2024 roku. W ciągu jednego roku było 104 na policję zgłoszonych 144 takie sprawy. No ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest jakiś procent mały, prawda? Tak. Czyli tego jest ogrom. No i ofiary zostały oszukane na 10 milionów złotych, czyli faktycznie to mogą być worki pieniędzy tak naprawdę.
9: Tak, ale ja naprawdę uważam, że te liczby nie mówią nie pokazują tego, jaka jest skala tego problemu. Mhm.
10: A powiedz, bo ty w książce opisujesz zarówno tych oszustów takich no, współczesnych bardziej, czyli posługujących się sztuczną inteligencją i deepfake'ami, jak i tych działających bardziej klasycznie, tradycyjnie. Którzy twoim zdaniem są groźniejsi?
9: Myślę, że to jest znowu wartościowanie tej krzywdy, bo dla Natalii, znaczy dla pani Walerii, ale jednak myślę, że ci, z którymi te głównie moje bohaterki się spotkały, bo one się ich boją.
10: Okay.
9: Bo właśnie jedna z dziewczyn, to była Martyna, to była taka sprawa, że ona pomogła w ujęciu tego oszusta matrymonialnego, ale on uciekł służbą przez okno i ona mówi, że ona była bardzo wystraszona. Mhm. Ona się bała.
10: Zemsty.
9: Bała się, co on teraz zrobi. I też teraz też właśnie w tamtym tygodniu też zajmowałam się sprawą oszusta, który też zniknął, mimo że miał być w więzieniu 14 lat, więc to był bardzo surowy wyrok. I też tam osoby, które na przykład się boją, co on teraz zrobi. On przecież słyszał, co one zeznały w sądzie.
10: No poza tym wydaje mi się, że też takie nawiązanie relacji bezpośredniej, czyli że jest ten fizyczny człowiek, do którego ta osoba się przywiązała, że później to rozczarowanie, no tak jak mówisz, wartościowanie krzywd jest trudne, ale wyobrażam sobie, że to rozczarowanie i taki zawód może być trochę silniejszy. To pomówmy na koniec trochę o tym, bo wspomniałyśmy o tym, że właściwie nikt nie może być pewny, że nigdy nie padnie ofiarą takiego oszusta, ale kiedy są jakieś takie momenty, w których powinna nam się zapalić czerwona lampka, że w tej relacji coś jest jednak nie tak?
9: Ja rozmawiając z Piotrem Osakiem, z psychologiem, bo chciałam oddać tej głos osobie, która się na tym zna, on powiedział, że moment, kiedy ktoś prosi o pieniądze, to powinno być zawsze dla nas taki moment, kiedy my powinniśmy się zastanowić, ale ja uważam, że to jest ten moment, kiedy ktoś właśnie prosi nas o tą dyskrecję. Bo będąc zakochanym...
10: W sprawie związku, tak?
9: Tak, bo będąc zakochanym, my trochę inaczej patrzymy na tego partnera czy partnerkę, idealizujemy go i uważam, że oni robią to dlatego, bo boją się, że ktoś z naszych bliskich zauważy właśnie to, czego my w tym stanie zakochania nie jesteśmy w stanie zauważyć i nam powie. Mhm. I zaczniemy patrzeć na tę osobę inaczej. Więc dla mnie takie kluczowe to pieniądze oczywiście, ale też to ten sekret, ta tajemnica. Jak jesteśmy zakochani, to chcemy się tym pochwalić.
10: Odcięcia od bliskich. Tak, to w ogóle w przypadku takich toksycznych w ogóle relacji to jest też taki częsty schemat, czyli odizolowanie osoby od otoczenia. Ale z tymi pieniędzmi to jest też ciekawe, bo ty piszesz o tym, że to wcale nie jest tak, że ta prośba o pieniądze pada w jakimś bardzo długim czasie. Ona zwykle pada dosyć szybko, tylko to też musimy mieć świadomość, że to nie jest na zasadzie, słuchaj, kochanie, daj mi pieniądze, bo ja nie mam. To często jest bardzo tak uargumentowane jakoś.
9: Tak, oni myślą, jest jeden pan, który miał tam różne tożsamości fałszywe, tam był policjantem, żołnierzem, inwestował w miedź, inwestował w nieruchomości i on tak patrzył, z kim ma do czynienia i jaką wtedy legendę wybrać. Co zrobić, żeby kobieta uwierzyła, ale też akurat to, co jest ważne, on szukiwał nie tylko kobiety, tak? Ja w książce też to pokazałam w jednym z rozdziałów, że równolegle oszukiwał mężczyzn, na przykład pana w więzieniu. Czyli był na więzieniu, został skierowany na pracę, poznał tam pana, bo też tak jak mówiłyśmy, oni są wspaniałymi rozmówcami. Mhm. Zauważył, że pan ma plaster na czole i mówi, a co się panu stało? On odpowiada, a ja mam raka, umieram, mam syna młodego, chciałbym, żeby moja żona miała lepszy samochód, aby wozić tego syna. I on powiedział, no to ja ci załatwię samochód i bez problemu wywudził pieniądze.
10: No to co powiedzieliśmy, tak? Czyli potrafią znaleźć jakieś słabe punkty i jakby wykorzystać je przeciwko drugiej osobie. Natomiast faktycznie wydaje mi się też, bo tutaj no kilka było chyba historii z portali randkowych, które z jednej strony są bardzo teraz już powszechne. No wydaje mi się, że teraz coraz mniej osób się też wstydzi tego, że korzysta z takich portali i próbuje kogoś przez nie poznać. No a z drugiej strony to jest jednak duża platforma, na której tacy oszuści mają duże pole do... opisu.
9: Tak, ale też oni często nie zmieniają w ogóle swoich legend. I tutaj ja zawsze daję przykład tej żołnierki amerykańskiej, bo to jest pani, która faktycznie istnieje, ma swój profil na Instagramie, wielu obserwujących. I często oszuści wykorzystują jej wizerunek, kiedy piszą z mężczyznami, ale to też nie jest tak, że to kobieta będzie pisała z tym mężczyzną z Polski, tylko to często właśnie też jest mężczyzna. I oni kompletnie tam nie zmieniają tej legendy przez wiele lat.
10: Okej, czyli to cały czas działa. No, głośna była też historia, to chyba z Francji, sprzed paru lat kobiety, którą oszukał rzekomo Brad Pitt, więc wydaje mi się, że w przypadku tych osób znanych, to faktycznie jest taki lęk, że ten wizerunek może zostać wykorzystany w takim właśnie celu.
9: Właśnie Michał Szpak powiedział, że gdyby teraz drugi raz wkraczał w ten show biznes, to by nie mówił tyle o sobie. Że teraz by już nie mówił, jak się nazywa jego pies, jak się nazywają jego siostry, że zachowałby to jednak dla siebie, bo to uwiarygadnia legendę oszustów.
10: To z jednej strony, w przypadku osób publicznych, które mogą zostać wykorzystane, natomiast w przypadku ofiar my też powinniśmy pamiętać, że to, co upubliczniamy na swój temat, prawda, no takie osoby wykorzystują sekundę.
9: Ja byłam w stanie po rozmowach pani Walerii z fałszywym Michałem Szpakiem opowiedzieć, co on robił w czasie ostatniego roku, gdzie on był, bo właśnie oszust sprawdzał. A teraz Michał Szpak jest w Stanach, to ja jestem w Stanach. I pani Waleria to też sprawdzała. Mówi, no jest.
10: To już zupełnie na zakończenie. Czy my mamy narzędzia prawne do tego, żeby walczyć z takimi oszustwami w Polsce?
9: Nie ma czegoś takiego jak oszustwo matrymonialne. Jest zwykłe oszustwo, czyli 8 lat więzienia. I ja też zastanawiałam się ze specjalistką z nas, czy może trzeba to zmienić. Bo może warto byłoby pomyśleć, aby wprowadzić takie przestępstwo jak oszustwo matrymonialne, bo ja

0: Tak, bo tutaj też ty gdzieś podsumowujesz w którymś miejscu tu książki, że to nie jest o głupocie, to jest o żerowaniu na emocjach tak naprawdę tę historię. Dziękuję ci bardzo za te opowieści. Bardzo polecam państwu tę książkę. Kocham cię, zrób mi przelew. Bo my trochę tak opowiedziałyśmy właściwie o dwóch, tak może trochę szerzej, natomiast historii jest więcej i one wszystkie są naprawdę niesamowite. I gdyby nie lektura, gdyby to jest też mam takie poczucie, że ciężko jest o tym tak opowiedzieć, nie wczytując się w szczegóły, bo ja próbowałam. I wszystkie osoby, którym opowiadałam o twojej książce, miały taką reakcję właśnie, że to nie ma możliwe. To się nie mogło tak zdarzyć, że ktoś musiał być albo jakiś bardzo naiwny właśnie. Natomiast czytając historię, które Klaudia opisała tak szczegółowo, rozumiemy ten mechanizm i rozumiemy, jak to możliwe, że ktoś może się dać aż tak oszukać.
1: Ja mam taką nadzieję.
0: Dziękuję ci bardzo. Klaudia Dziółkowska była gościnią tego odcinka Półki z książkami. Dziękujemy za uwagę i zapraszam już za tydzień.
2: To był odcinek podcastu Półka z książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Premiera kolejnego odcinka już jutro wieczorem w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. W imieniu Anny Sobajndy bardzo zachęcam do słuchania. A my z tym właśnie premierowym odcinkiem będziemy na Państwa czekać już za tydzień we wtorek. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
1: Dzień dobry. Krzysztof Chorwat, serdecznie Państwa witam w kolejnej wywiadówce. Dzisiaj będzie o pewnym ważnym badaniu pokazującym obraz polskich 15-latków. Dotarły do nas świeżutkie wyniki badania PISA 2025, a więcej za chwilę w rozmowie z gościem. Najpierw przegląd wydarzeń z ostatniego tygodnia. A zaczynam celowo od zmian w szkolnych stołówkach, bo jakimś trafem wzbudzają one gorące emocje, a dodatkowo podgrzewają je niektórzy politycy prawicy, mówiąc, uwaga, cytuję, zagrożona jest egzystencja naszych dzieci. Przypomnę, w menu ma być mniej mięsa, mniej cukru, więcej warzyw i roślin strączkowych. Niektórzy grzmią, że sprawa jest ideologiczna, a dzieci będą głodować. Wiadomo nie od dziś, że polskie dzieci tyją coraz szybciej i trzeba coś z tym zrobić. I to są naukowe badania, a nie ideologia. Dlaczego szkoła nie miałaby więc narzucać zdrowych nawyków? Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała spotkanie z polonistami, autorami listu otwartego w sprawie oceniania matur z języka polskiego oraz z przedstawicielami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nauczyciele, egzaminatorzy alarmują w liście, że kryteria oceniania matury są niejasne, nieprzewidywalne, a przez to niesprawiedliwe. Jest nowy raport Centrum Edukacji Obywatelskiej na temat uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach. Ci stanowią 5% wszystkich uczniów, co daje prawie ćwierć miliona osób, to głównie Ukraińcy. To, co niepokoi ekspertów, to fakt, że wraz z przechodzeniem do kolejnych klas szkół ponadpodstawowych liczba uczniów cudzoziemców stopniowo maleje. Nie bardzo wiadomo dlaczego, ale powinniśmy się tym zainteresować, mówiła w TOK FM jedna z autorek raportu, Elżbieta Świdrowska.
2: To są osoby, które rosną poza systemem edukacji, poza rozwojem społecznym, relacji rówieśniczych. Szczególnie odchodzenie, rezygnacja ze szkół ponadpodstawowych. Widzimy to z roku na rok, że coraz więcej uczniów rezygnuje. Rośnie liczba osób, które nie kończą szkoły. I to jest kłopot również myśląc o tym, jakie podejmą decyzje w przyszłości, jak się wojna skończy, czy wrócą do Ukrainy, czy pojadą gdzieś dalej. Ważne dla nas jest, żeby to były dzieci, które mają edukację.
1: Dlatego eksperci radzą, żeby śledzić losy tych, którzy odchodzą z systemu i szukać odpowiednich rozwiązań. A w studiu TOK FM serdecznie witam panią Olgę Wasilewską, kierowniczkę Zespołu Badań Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jak już powiedziałem, mamy wyniki najnowszego badania PISA. To międzynarodowe badania prowadzone na całym świecie co 3 lata, choć w przyszłości będą co 4 lata. Badają umiejętności uczniów, 15-latków konkretnie, w 3 dziedzinach. Czytanie, matematyka i przyroda.
3: 3 podstawowe dziedziny w badaniu PISA, badane regularnie i w każdej edycji dodatkowe dziedziny innowacyjne, które służą pomiarowi wybranych zagadnień. W tej edycji taką dodatkową innowacyjną dziedziną było uczenie się w cyfrowym świecie.
1: Jednocześnie bardzo często te badania są jednak punktem wyjścia do dyskusji w ogóle o tym, czy młodzież jest gotowa do dorosłego życia. W Polsce badania były prowadzone wiosną zeszłego roku.
3: Ponad 7 tysięcy uczniów, reprezentatywna próba 15-latków. Badanie PISA jest wyjątkowym badaniem, ponieważ ono pozwala nam wnioskować na temat całej populacji 15-latków w każdym z krajów uczestniczących w badaniu. W tej edycji była to rekordowa liczba krajów. Wzięło udział w badaniu aż 91 krajów i regionów.
1: No i jak ci polscy uczniowie wypadają na tle rówieśników z innych krajów?
3: No i tutaj bardzo optymistyczna wiadomość, jeśli chodzi o polskich uczniów. Dobra wiadomość jest taka, że polscy 15-latkowie na tle rówieśników z innych krajów mają wysokie umiejętności w każdej dziedzinie. Dotyczy to zarówno rozumienia czytanego tekstu, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych. Polska w każdej z tych dziedzin wypada powyżej średniej dla krajów Unii Europejskiej, powyżej średniej dla krajów OECD. Znajdujemy się w takiej czołówce najlepszych krajów europejskich. Jak spojrzymy na przykład na kraje Unii Europejskiej, to w naukach przyrodniczych wyższe wyniki uzyskali jedynie 15-latkowie z Finlandii i z Estonii. W matematyce tylko z Estonii. A w rozumieniu czytanego tekstu w Estonii i w Irlandii.
1: I o czym to świadczy? O naszym systemie bardziej edukacji, czy o naszych nastolatkach właśnie, że sobie świetnie radzą?
3: Znaczy, powiem tak, no, ten wysoki wynik polskich uczniów na tle innych krajów jest taki, bym powiedziała, trochę słodko-gorzki. Bo jak popatrzymy na to, co dzieje się w innych krajach i to, co dzieje się na poziomie międzynarodowym, globalnie w edukacji, no to nie dzieje się dobrze. Tutaj pamiętamy w poprzedniej edycji badania, w PISA 2022, obserwowaliśmy w większości krajów znaczące spadki wyników. No i teraz jesteśmy 3 lata później, PISA 2025. Można by się było spodziewać może jakiegoś odbicia, może jakichś wzrostów, natomiast tylko w nielicznych krajach obserwowane są wzrosty wyników i to od razu powiem, są kraje z tych takich dalszych pozycji w rankingu. To są takie kraje, które i tak mają dużo do nadrobienia. Filipiny, Kambodża, więc żaden z krajów o wysokich wynikach w tej edycji nie uzyskał wyższych wyników niż poprzednia.
1: W krajach z czołówki też?
3: W krajach z czołówki też. W Polsce wynik w PISA 2025 pozostał na podobnym poziomie. Tak naprawdę jesteśmy jednym z niewielu krajów europejskich, gdzie nie odnotowaliśmy spadków, gdzie te wyniki pozostają bez zmian.
1: W czołówce nadal daleka Azja?
3: Tak, na najlepszych pozycjach we wszystkich trzech dziedzinach są kraje azjatyckie, regiony Chin, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Makao. I tutaj jest, jakby można powiedzieć, trochę taka wręcz inna liga, jeśli chodzi o te wyniki.
1: Często, przynajmniej w poprzednich badaniach, odnosiliśmy sytuację do pandemii. Ci badani w zeszłym roku zaczynali czwartą klasę właśnie w momencie przyjścia pandemii, w momencie lockdownu. Czy ten lockdown jakoś też tu można powiedzieć, że jeszcze się przekłada na te wyniki?
3: Jak spojrzymy sobie na przykład na 23 kraje OECD. Jest taka grupa 23 krajów OECD, które uczestniczyły, podobnie jak Polska, w badaniach PISA od samego początku, od pierwszej edycji.
1: Czyli 2000 roku,
3: tak? To średni wynik dla tej grupy krajów jest w tej chwili najniższy spośród wszystkich edycji do tej pory. Co to znaczy? To znaczy, że współcześni 15-latkowie mają niższe umiejętności niż 15-latkowie 10 lat wcześniej i 20 lat wcześniej. No jest to bardzo niepokojące zjawisko, no i wymaga naprawdę dużego namysłu, jeśli chodzi o przyczyny.
1: A jest jakiś pomysł, skąd to się bierze? No oprócz tej wspomnianej pandemii, być może, bo to też nigdy nie jest jasne.
3: To znaczy tak, w 2020 w drugim roku jakby dużo tłumaczeń spadku umiejętności na świecie poświęcono właśnie pandemii, edukacji zdalnej, tej czasowemu zamknięciu szkół. Natomiast te zwiastuny pewnego spadku umiejętności tak naprawdę były już trochę wcześniej. I ten 25 rok pokazuje, że być może ten wpływ pandemii to nie było wszystko. W grę wchodzą również inne czynniki. Ja tu bym się pokusiła o wspomnienie o kwestiach wpływu technologii cyfrowych i ich wpływu na procesy poznawcze, procesy uczenia się, koncentrację uwagi. Ale też drugim takim ważnym aspektem jest motywacja i w ogóle stosunek do edukacji i do uczenia się.
1: Czy tutaj też w tych badaniach, jak w poprzednich, wynika z nich, że polscy uczniowie właśnie nie bardzo lubią w ogóle się uczyć?
3: Z tych badań wynika, że polscy uczniowie krytycznie bardzo oceniają użyteczność szkoły i użyteczność edukacji. Na tle innych krajów bardzo wysokie są odsetki w przypadku takich stwierdzeń uczniów, którzy uważają, że szkoła jest stratą czasu.
1: Czyli nie wiedzą, po co ta wiedza im jest potrzebna właściwie.
3: Tak, tak. W badaniu PISA mierzone są też w tej edycji takie dwie ważne kwestie. Ciekawość i wytrwałość 15-latków. No i w ciekawości te nasze wyniki na tle innych krajów nie są wysokie. Są poniżej tych średnich unijnych i poniżej średnich dla OECD. A w wytrwałości, muszę powiedzieć, jesteśmy wręcz na ostatnim miejscu, na ostatniej pozycji, razem ze Słowenią ex aequo. Natomiast jakby we wszystkich krajach globalnie, generalnie średnio na poziomie międzynarodowym obserwujemy spadek tej ciekawości i wytrwałości.
1: A jest chociaż jakiś jeden kraj, jak chociażby ta wspomniana Estonia może, na który możemy patrzeć z uznaniem i dążyć do no bo już nie mówię o tych dalekich, prawda, właśnie Singapur czy Japonia, jak pani mówi, bo to też kulturowo bardzo odległe, ale może ktoś tu z sąsiadów nam coś podpowiedział.
3: Na pewno z takich krajów, które mają wysokie wyniki, no to jest już ta wspomniana Estonia. Mówi się, że Estonia jest nową Finlandią, ponieważ wcześniej jakby ta Finlandia była taka przez wiele lat gloryfikowana, Finlandia miała bardzo wysokie wyniki w PISA, natomiast wyniki Finlandii systematycznie spadają i w tej chwili, no na przykład w rozumieniu czytanego tekstu, polscy uczniowie mają wyższe wyniki niż polscy piętnastolatkowie, niż piętnastolatkowie w Finlandii chyba po raz pierwszy.
1: No to brawa dla polskich
3: tak,
1: uczniów.
3: Tak. Z takim krajem wyróżniającym się, jak o nie wspomniałam, jest też Wielka Brytania. Wielka Brytania tutaj ma wyższe wyniki niż Polska, jeśli chodzi o rozumienie czytanego tekstu, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze.
1: To powiedzmy jeszcze o różnicach w wynikach chłopców i dziewcząt, bo to zazwyczaj też się w ten sposób właśnie analizuje. Jak tutaj wygląda sytuacja? Co się zmieniło?
3: W Polsce, podobnie jak w poprzednich edycjach, widzimy, że dziewczęta lepiej radzą sobie z czytaniem, z rozumieniem czytanego tekstu. W przypadku nauk przyrodniczych, podobnie również jak w poprzednich edycjach, nie ma różnicy, nie zaobserwowano różnicy w wynikach. Natomiast widoczna jest różnica w matematyce na korzyść chłopców. To jest o tyle istotne, że w badaniu PISA 2022 w poprzedniej edycji wyniki dziewcząt i chłopców nie różniły się. Teraz widzimy, że średni wynik chłopców jest wyższy, a jeśli spojrzymy bardziej szczegółowo na poziomy umiejętności dziewcząt i chłopców, to widzimy, że w przypadku dziewcząt wzrósł odsetek dziewcząt, które mają wyłącznie takie bardzo podstawowe, bardzo niskie umiejętności matematyczne.
1: A urządzenia cyfrowe, no bo to był jeden z tych badanych obszarów tak dokładniej, jak radzą sobie polscy uczniowie w świecie cyfrowym?
3: Badanie PISA dostarcza też nam wiele informacji nie tylko o samej szkole, ale też o różnych praktykach, zachowaniach, postawach, doświadczeniach uczniów. No i widzimy, że ta cyfrowość to jest codzienność piętnastolatków w Polsce. Oni korzystają regularnie z urządzeń cyfrowych i co ważne, ta częstotliwość korzystania z urządzeń cyfrowych, no, deklarowana przez nich, jest wyższa w Polsce niż średnio w innych krajach. Dotyczy to spędzania czasu przy komórce, czy w ogóle przy urządzeniach cyfrowych, zarówno w czasie wolnym, w weekend, po szkole, przed szkołą, jak i tutaj taki mamy ciekawy wskaźnik spędzania czasu wolnego, wykorzystując urządzenia cyfrowe w szkole. Tak? Tutaj również na tle innych krajów w szkole do spędzania czasu wolnego dużo polskich piętnastolatków korzysta z urządzeń cyfrowych. Wychodzi nam, że w dzień, w weekend średnio 4,5 godziny dziennie na urządzeniach cyfrowych. No i jest to tam bodajże o godzinę z kawałkiem więcej niż średnio w krajach Unii Europejskiej.
1: To wszystkie te uwagi, no i przede wszystkim wnioski powinni wziąć pewnie sobie do serca ci, którzy czuwają nad reformą chociażby wchodzącą właśnie do szkół. Być może tutaj trzeba by było jakieś lekcje wyciągnąć. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pani Olga Wasilewska z Instytutu Badań Edukacyjnych była z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: A kolejna wywiadówka za tydzień, we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia. A za chwilę wraca Przemysław Iwańczyk w przedpołudniu Radia Tok FM.
0: To jest powtórka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Iran przechwycił amerykańskiego drona podwodnego. Stany Zjednoczone jednak uspokajają. Jak drogi będzie gaz tej zimy? Eksperci nie mają dobrych wieści. W Bieszczadach rusza wielkie liczenie zwierząt. Ma to m.in. ułatwić monitoring niedźwiedzi. Minęła północ, jest 9 września, środa. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przedstawiciele Pentagonu potwierdzili, że siły USA straciły kontrolę nad jednym z podwodnych dronów w okolicy cieśniny Ormus. Iran ogłosił wcześniej, że przechwycił maszynę. Twierdził przy tym, że był to wynik skomplikowanej operacji wywiadowczej. W reakcji na ten komunikat Stany Zjednoczone przekazały, że maszyna sama doznała zwykłej awarii z powodu nadmiernej eksploatacji, a Irańczycy przejęli zepsutego drona. Według urzędników Pentagonu był to starszy model w konfiguracji dostępnej komercyjnie, nie miał żadnej wrażliwej technologii ani informacji i jest łatwo zastępowalny. Ceny paliw w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr, ocenił minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd będzie robił wszystko, aby rachunki Polaków również za gaz w 2027 roku nie wzrosły. Zaznaczył, że rząd nadal będzie obniżał koszty przesyłu. Ale jak ostrzegają eksperci, ceny gazu i ogrzewania mogą zimą uderzyć w nasze portfele. Po poprzedniej, ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu idą mocno w górę, mówiła w TOK FM dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
5: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad, no i to wywołuje znowu szok cenowy. Sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
4: Reuters ostrzega jednak nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że wpłynęło do niego zawiadomienie od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie manipulowania składem orzekającym Trybunału Konstytucyjnego. Mowa o 170 przypadkach w latach 2015-2020. Celem manipulacji miało być osiągnięcie określonych korzyści przez ówczesną prezes Julię Przyłębską i podmioty trzecie. Jak zaznaczyła HFPC, zawiadomienie do prokuratury jest efektem trwających blisko 6 lat starań fundacji o dostęp do danych o zmianach składów oraz ich analizy. Złożone zawiadomienie stanowi wedle samej fundacji element działań, które prowadzi ona w sprawie TK nieprzerwanie od 2015 roku. PiS-owi nie udało się w Poznaniu zablokować transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. Rada miasta odrzuciła dzisiaj wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli, aby Urząd Stanu Cywilnego w stolicy Wielkopolski zaprzestał wypisywania takich par do polskiego rejestru. Jak mówi poznański radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński, Rada Miasta tym samym przyłożyła rękę do łamania prawa.
6: Prosta sprawa. No, w Konstytucji Polskiej i w Kodeksie Rodzinnym Opiekuńczym małżeństwo określa się jako związek kobiety i mężczyzny. W związku z tym związek dwóch mężczyzn, dwóch kobiet nie może być wpisywany do porządku prawnego polskiego.
7: Sądy mówiły wprost, że tych transkrypcji należy dokonać bez względu na problemy techniczne. Chodzi o zapewnienie podstawowych praw, które zyskują małżonkowie. Chodzi o to, żebym przekraczając granicę Odry nie stawał się nagle kawalerem.
4: Odpowiada aktywista Mateusz Kaczmarek-Brzozowski ze stowarzyszenia Stonewall, który odebrał dzisiaj pozytywną decyzję o transkrypcji jego aktu małżeństwa. Poznański urząd dokonuje transkrypcji od 23 sierpnia, czyli momentu wejścia w życie rozporządzenia MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji. Od tego czasu w całym kraju zostało przeprowadzonych ponad 220 transkrypcji takich aktów. Nikt dokładnie nie wie, ile niedźwiedzi żyje w Bieszczadach. Szacunki wahają się od 100 do 350. Dlatego GIOŚ rusza z genetyczną inwentaryzacją niedźwiedzi, ale też wilków i rysi, wartą łącznie ponad 6 milionów euro. Podobny program, tyle że we współpracy ze Słowacją, będą przeprowadzać Lasy Państwowe. Z takiej kooperacji cieszy się Robert Gacka, biolog Stowarzyszenia Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny, który w rozmowie z Marcinem Starcem zwracał uwagę na liczenie drapieżników powinno odbyć się w całych Karpatach.
8: Populacja tutaj niedźwiedzi to nie jest populacja bieszczadzka, to jest populacja karpacka i tak je trzeba po prostu postrzegać.
9: Niedźwiedź z Rumunii też tutaj może przywędrować?
8: Istnieje taka szansa. Niedźwiedzie są gatunkiem w pewnej fazie życia swojego silnie migrującym. Tak, słynny niedźwiedź Iwo zaobrażowany na terenie Zakopanego, który przyszedł w Bieszczady, tylko że zanim przyszedł w Bieszczady, Bieszczady, zdecydował się, że pójdzie przez Słowację na Węgry i przyszedł dopiero tutaj w Bieszczady.
4: Inwentaryzacja to część programu ochrony niedźwiedzi, który ma ułatwić ich monitoring i ograniczyć konflikty z ludźmi. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dziś bezchmurnie będzie tylko na południowym wschodzie. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu, do 31 stopni.
0: To jest powtórka.
10: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja mam przed sobą komentarz Bartosza Wilińskiego w sprawie wygranej AfD w Saksonii-Anhalt. I Bartek pisze tak: trudno nie myśleć o historii, gdy widzi się młodego działacza Alternatywy dla Niemiec, który po ogłoszeniu miażdżącego zwycięstwa tej partii w wyborach do Landtagu uniósł, stojąc przed kamerą, rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia. Marsz Adolfa Hitlera po władze w Niemczech też zaczął się od lokalnego sukcesu. W 1930 roku jego partia NSDAP weszła do rządu w Turyngii. Historia na szczęście nie powtarza się, tylko rymuje. Dzisiejsze Niemcy nie są kopią Republiki Weimarskiej. Demokracja i praworządność ma tu wielu obrońców. Niemieckie społeczeństwo obywatelskie wie, z kim się konfrontuje i jaka jest stawka. Bartek Wieliński pisze także, że mimo potężnego wyborczego sukcesu Alternatywy, mówienie o początku brunatnej fali w Niemczech jest jednak ciągle przesadą. Saksonia-Anhalt nie jest reprezentatywnym przykładem. To jedna z najbardziej zaniedbanych części wschodnich Niemiec. Nie da się jej w żaden sposób porównać do jakiegokolwiek regionu bujnie rozwijającej się Polski. Land boryka się z demograficzną katastrofą. Największym w dawnej NRD wyludnieniem, zestarzeniem się społeczeństwa, a na to nakłada się słaba gospodarka, wykluczenie społeczne i bieda. To negatywne skutki zjednoczenia Niemiec. Przez 36 lat mieszkańcy Landu ufali, iż narastające ich problemy rozwiążą politycy z wielkich partii. Zawiedli po kolei chadecy, socjaldemokraci, postkomuniści. Teraz działacze AfD uwiedli wyborców populizmem. Spoglądam także na drugą stronę Rzeczpospolitej, tutaj komentarz Jerzego Haszczyńskiego. Skrajnie prawicowa AfD zdobyła w niedzielnych wyborach więcej niż dawały jej najżyczliwsze sondaże, prawie 44%. Może to jednak nie wystarczyć do utworzenia pierwszego rządu AfD, ale do wstrząśnięcia sceną polityczną w Niemczech wystarcza. Michał Szulczyński pisze: po wyborach w Saksonii-Anhalt Donald Tusk koncentruje się na krytyce PiS i Konfederacji. Tymczasem sukces niemieckiej skrajnej prawicy jest dla Polski szczególnie niebezpieczny. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu Alternatywy dla Niemiec w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w obu konfederacjach i w PiS. Tak zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach landowych w Saksonii-Anhalt skomentował w serwisie X Donald Tusk. To jednak trochę zaskakujące, że jedynym komentarzem w sprawie tych wyborów premiera 38-milionowego kraju, bezpośredniego sąsiada Niemiec, są złośliwości, po części zasłużone, wobec prawicy. Bo sprawa ma dla Polski znacznie większe znaczenie niż tylko wewnętrzne przepychanki między rządzącymi a opozycją. Po pierwsze, na prawicy nie było żadnego powszechnego zachwytu wynikiem AfD. Mateusz Morawiecki, do niedawna wiceprezes PiS, a dziś szef Rozwoju Plus, stwierdził, że to zagrożenie dla Polski z powodu pomysłu tej partii na relacje z Rosją. Wielu innych polityków prawicy wypowiadało się w podobnym tonie. Oczywiście są w konfederacjach politycy radykalni, prorosyjscy, którzy cieszą się z sukcesu AfD. Ale nie jest to większość nawet na prawicy, dlatego reakcja premiera może zaskakiwać. Szczególnie, że nie powinno się mylić dwóch emocji na prawicy. Kibicowania AfD, które jest marginalne, ze znacznie popularniejszą satysfakcją, że AfD dało lanie nielubianemu przez prawicę mainstreamowi. Sęk w tym, że popularność Alice Weidel, Marine Le Pen czy Giorgi Meloni Wynika z wrażenia wielu obywateli, iż dotychczasowe partie centrum, czy to umiarkowana Chadecja, czy umiarkowana socjaldemokracja, nie poradziły sobie z rozwiązaniem problemów tych krajów. Ja tylko chcę zaznaczyć, że jest fundamentalna różnica między Giorgio Meloni a Marine Le Pen czy Alice Weidel, dlatego że Meloni zdecydowanie opowiada się za pomocą Ukrainie, czego nie można powiedzieć o dwóch pozostałych polityczkach. Ja jeszcze mam taki tekst w dzienniku Gazecie Prawnej. Przemysł znów dołuje, odporność na wojnę pryska. Tomasz Jóźwik pisze o tym, że po serii korzystnych danych sugerujących stopniową poprawę koniunktury w największej europejskiej gospodarce, lipcowe dane obrazujące kondycję niemieckiego przemysłu okazały się dużym rozczarowaniem. Produkcja spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1% oraz ekonomiści oczekiwali wzrostu o 0,1%. Federalny Urząd Statystyczny Wiesbaden skorygował w dół także dane za czerwiec. Wojna na Bliskim Wschodzie, która powoli przeradza się w permanentny konflikt, co utrzymuje ceny ropy naftowej na wysokim poziomie, a także prawdopodobny szok związany z wyższymi cenami gazu w najbliższym sezonie grzewczym i ponownymi napięciami handlowymi, stanowią zagrożenie dla perspektyw ekonomicznych Niemiec, napisali w komentarzu do danych ekonomiści ING. Chciałam też Państwu polecić taką rozmowę, którą znalazłam na portalu sport.pl. To może być deska ratunku dla Piesiewicza. Nawrocki mógłby się do tego posunąć. Taki jest tytuł tego materiału Łukasza Jachimiaka. Mamy tutaj rozmowę bardzo interesującą z Kevinem Rozumem. Toyoty, karty paliwowe, drogie garnitury, darowizny pieniężne i obietnice setek milionów do podziału. Tym wszystkim Radosław Piesiewicz miał zdobyć przychylność ludzi polskiego sportu, gdy starał się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A nieposłusznych niszczył bez skrupułów. O praktykach swojego rywala w wyborach z 2023 roku w szczerej rozmowie ze sport.pl opowiada Kevin Rozum. Zaplanował przejęcie władzy i po prostu zniszczył człowieka. Mówi Rozum o tym, jak Radosław Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy w 23 roku ówczesnego szefa PKOL Andrzeja Kraśnickiego do rezygnacji nakłaniał nie tylko Piesiewicz, ale i ówczesny prezydent RP Andrzej Duda? Ja swego czasu, tak na marginesie Państwu dowodam, czytałam taki tekst Kamila Dziubki, z którego wynikało, że w kluczowym momencie doszło do spotkania w Pałacu Prezydenckim. U prezydenta Andrzeja Duda, u Dudy spotkali się właśnie Andrzej Kraśnicki, Jacek Sasin oraz Radosław Piesiewicz i wtedy Kraśnicki niejako został zmuszony do tego, by nie ubiegać się ponownie o to stanowisko. Wracam do tego artykułu, jak to w ogóle się stało, że chwalący się politycznymi koneksjami Piesiewicz został jedną z twarzy polskiego sportu i jak zarządzał PKOL-em, gdy zdobył to zaszczytne stanowisko. Ciągle w komitecie jest wielu takich ludzi, którzy trwają przy panu Piesiewiczu, bo się boją, że jeśli przyjdzie nowy prezes, a już najgorzej dla nich, jeśli to będzie ktoś zupełnie z zewnątrz, ich różne wydatki ujawni, powyciąga im je. I tu nie chodzi wyłącznie o nieuzasadnione wydatki. Słyszałem, że są tacy członkowie prezydium, którzy pobierali pieniądze, nie tylko bony czy towary, opowiada prezes Polskiego Związku Sumo. We wtorek 8 września, czyli dzisiaj, zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na nim ma zostać zwołany zarząd. Czy wkrótce od władzy zostanie odsunięty prezes, który aktualnie przebywa w areszcie tymczasowym? Kilkanaście dni temu Piesiewicz został zatrzymany w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. W 2025 roku Piesiewicz podpisał umowę sponsoringową łączącą PKOL z tą kontrowersyjną firmą. Kilka miesięcy później giełda kryptowalut upadła, pozbawiając 30 tysięcy ludzi ich oszczędności w łącznej kwocie 350 milionów złotych. Prokuratura postawiła Piesiewiczowi zarzuty, mowa m.in. o płatnej protekcji oraz faworyzowaniu wierzycieli. Łukasz Jachimiak. W 23 roku jako jedyny zdecydował się pan walczyć z Radosławem Piesiewiczem o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Co pan myśli teraz, obserwując potężne kłopoty prezesa przebywającego w tymczasowym areszcie? Poznaliście się, rozmawialiście o polskim sporcie jako rywale, w walce o jedną z najważniejszych funkcji. Kevin Rozum, prezes Polskiego Związku Sumo. Na szczęście nic takiego mnie nie spotkało. Pan Piesiewicz opowiadał w programach telewizyjnych, w radiu i w wielu wywiadach prasowych, że rozmawiał ze wszystkimi prezesami polskich związków sportowych. Nie rozmawiał z tymi, którzy mu nie byli do tego potrzebni i w tej grupie byłem między innymi ja. Słuchając tych insynuacji, już wtedy wiedziałem, że potrafi mieszać ludziom w głowach. Zresztą wiedziałem, nie tylko dlatego, od działaczy Polskiego Związku Koszykówki, któremu pan Piesiewicz wcześniej szefował, docierały do mnie bardzo krytyczne informacje o jego działaniach, ale najgorsze było to, jak potraktował prezesa Kraśnickiego. Ja państwu polecam całą tę rozmowę, niezwykle interesującą. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
10: Przemysław Kral przesłał Fundacji Zbigniewa Ziobry Suwerennej Polski 450 tysięcy złotych i chciałam zapytać, na co poszły te pieniądze, bo wiemy, że część wypłacił sobie Zbigniew Ziobro, a reszta?
11: Według mojej wiedzy na obronę, na obrońców, koszty obrońców, ale to minister Ziobro sygnalizował to, napisał to w swoim oświadczeniu już jakiś czas temu.
10: Nie poszło to na... czyją obronę?
11: A ile pamiętam, księdza Olszewskiego i chyba Dariusza Mateckiego.
10: A zostawiliście tak bez pomocy te dwie urzędniczki, które wykonywały państwa polecenia w Ministerstwie Sprawiedliwości?
11: Panie redaktorze, ja nie mam wiedzy na ten temat, natomiast na pewno nie poszło to na jakieś, wie pani, własne potrzeby Zbigniewa Ziobro, tak jak w mediach możemy znaleźć informacje.
10: No ale obrona to są własne potrzeby, panie pośle.
11: No nie do końca.
10: Opłacenie
11: tak
10: swojego
11: jest,
10: pełnomocnika, no to są własne potrzeby. No inaczej musiałby płacić z własnej kieszeni.
11: Jeszcze raz pani mówię, że poszło na obrońców, ponieważ fundacja, z tego co wiem, instytut prowadził określoną działalność.
10: A jaką?
11: I to się wpisywało ochrony praworządności między innymi w
10: A
11: Polsce.
10: A czym się przejawiała ta działalność ochrony praworządności?
11: A co ja mogę pani redaktor odpowiedzieć, bo pani przerywa zaraz po dwóch słowach moich zazwyczaj. Wie pani, no jesteśmy w sytuacji takiej, że w Polsce w tej chwili jest napad na instytucje demokratycznego państwa i takie fundacje są niezwykle ważne. Natomiast nie poszły te pieniądze na własne potrzeby Zbigniewa Ziobro, tak jak w mediach jest podawane. To jest nieprawda.
10: Panie pośle, czy pan uważa za normalne, że polityk przyjmuje pieniądze od przedsiębiorcy w taki sposób? Czy to jest pana zdaniem dopuszczalne?
11: Wie pani, fundacji jest bardzo dużo w Polsce. W przypadku Zonda Krypto, to z tego co wiem, bardzo dużo fundacji, stowarzyszeń, różnych organizacji było wspieranych. Na fundacje, które zakładają politycy, są różni darczyńcy. I tak było również z fundacją Instytut Suwerenna Polska.
10: Ale prezes Kaczyński mówi, że to błąd, że Zbigniew Ziobro wziął pieniądze od Przemysława Krala. Podziela pan zdanie prezesa Kaczyńskiego?
11: No tak, ale to sam minister Ziobro mówił, że rzeczywiście był to błąd, aczkolwiek też mocno trzeba to podkreślić, że nie było złamania prawa w żadnym razie.
10: Przemysław Kral zeznał, że pośrednik obiecywał mu za te pieniądze, że jak tylko Zbigniew Ziobro wróci na stanowisko ministra sprawiedliwości, to ukręci łeb śledztwom, w których Przemysław Kral ma kłopoty.
11: To są oczywiście bzdury, moim zdaniem, wyjęte z akt Przemysława Krala, który, rozumiem, ma status podejrzanego. Jeżeli tak, to może kłamać, po prostu może oszukiwać, bo za to nie ponosi odpowiedzialności karnej. O ile pani rzecznik prokuratury krajowej chyba nie powiedziała, bo nie chciała powiedzieć, jaki status ma pan Kral, to powiedziała to, czy napisała pani prokurator Wrzosek, że taki właśnie status ma. Jeżeli tak, no to po prostu może kłamać. Gdyby był rzeczywiście świadkiem i zeznawał jako świadek, wówczas nie mógł tego robić, bo odpowiedzialność karna.
10: Ja rozumiem, że Przemysław Kral po prostu z dobrego serca dawał pieniądze Zbigniewowi Ziobrze.
11: No, równie dobrze mógłbym postawić pytanie, dlaczego Fundacja Jurka Owsiaka dostawała pieniądze. No,
3: ale nie od Przemysława Krala, tylko to była zbiórka uczestników giełdy Zonda Krypto. To jest troszkę coś innego.
11: No, no dobrze, no ale to było 550 tysięcy złotych.
3: No tak, ale to również... nie od Przemysława Krala. A no, poza tym,
11: Wąsik
3: nie jest politykiem i nie głosuje, tak jak państwo w Sejmie przeciwko ustawie o kryptoaktywach.
11: No, niech pani sobie wyobrazi, że cała afera dotycząca Zonda Krypto, którą próbuje się przykleić do Prawa i Sprawiedliwości, jest w istocie aferą Donalda Tuska. Ja nie mówię... No,
3: ale to Zbigniew Ziobro brał pieniądze od Przemysława Krala, a nie Donald Tusk.
11: Pani, ja mogę powiedzieć, że zarówno Fundacja Instytut Suwerenna Polska, jak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak i różne fundacje, także międzynarodowe, niestety, ale zostały oszukane w jakiś sposób działaniem Zonda Krypto, która nie została tak naprawdę wykryta przez instytucje państwowe. Wie pani, kto stoi za tymi pieniędzmi?
3: Panie pośle, przypomnę jeszcze raz, że jeśli chodzi o darowiznę na WOŚP, to była to zbiórka uczestników giełdy, a nie Przemysława Krala. I ja chciałam zapytać, w związku z tym, że wiele osób straciło swoje oszczędności, to czy jednak Zbigniew Ziobro nie powinien zwrócić tych 450 tysięcy, żeby wykorzystać te pieniądze na właśnie zaspokojenie tych roszczeń, ludzi, którzy zostali oszukani?
11: Ale to nie są pieniądze Zonda Krypto, przecież pani doskonale wie, że kancelaria prawna
3: wpłaciła. No ale to chodzi o to, że trzeba...
11: A to jest różnica istotna, wie pani.
3: To te zażalenia, czy te wierzytelności pokryć z majątku osobistego Przemysława Krala i jego spółek.
11: Wie pani, Zonda Krypto i pieniądze Zonda Krypto są pieniędzmi najprawdopodobniej kradzionymi. Natomiast w przypadku kancelarii prawnej już tak być nie musi. To są dwie różne rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Ta druga rzecz, powiem do państwa, z całym uporem jakby próbuję mówić o tym, że no to Zbigniew Ziobro zrobił. Ja się pytam, to ja panią może zapytam, żeby powiedzieć, który w takim razie przepis został złamany. Niezależnie od tego, że Zbigniew Ziobro sam powiedział o tym, że to był błąd. Proszę powiedzieć, niech pani powie, który przepis, gdzie prawo zostało złamane konkretnie.
3: Panie pośle, czy pana zdaniem Zbigniew Ziobro wróci na stanowisko ministra sprawiedliwości?
11: A no widzi pani, jak to jest, pani redaktor. Ja chętnie bym porozmawiał o Donaldzie Tusku, wie pani, bo Donald, a zwłaszcza o postanowieniu z lutego 2025, dlaczego rząd Donalda Tuska ukręcił łeb tak naprawdę w sprawie dotyczącej Zonda Krypto, bo ja bym chciał znać to postanowienie, bo ludzie wpadali w pułapkę przez to właśnie, co zrobiła prokuratura pod rządami Donalda Tuska. To jest
3: panie
11: problem.
3: Pośle, ja panu przypomnę, że te śledztwa, kilka śledztw zostało umorzonych za czasów Prawa i Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobry. To śledztwo, które było później umorzone, było właśnie konsekwencją umorzeń, które nastąpiły za czasów Zbigniewa Ziobry. I chciałam też zapytać, bo
11: Przepraszam, jeżeli można, bo ja chętnie się do tego odniosę. To jest bardzo ważny wątek, który poruszył Donald Tusk. Otóż w czasach Zbigniewa Ziobro były trzy takie postępowania. Chodziło o zezwolenie KNF na działanie BitBeja i Zonda Krypto później. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że prokuratura krajowa pod nadzorem Zbigniewa Ziobro nie zgodziła się na umorzenie jednego ze śledztw. A wątek ten najważniejszy o pranie brudnych pieniędzy i oszukiwaniu klientów został wyłączony do osobnego posiedzenia. I został tak naprawdę umorzony w czasach Donalda Tuska, 2024-2025.
3: Nie, panie pośle, dlatego, że tamto śledztwo umorzone wynika z tych śledztw umorzonych. Ale ja mam inne pytanie, w związku z tym, że pan twierdzi, że za Zbigniewa Ziobry nie umarzano śledztw. To chciałam zapytać o jedną rzecz.
11: Panie redaktor, ale czy mogę powiedzieć, żeby też słuchacze wiedzieli o tym? Mówię jeszcze raz. W przypadku czasów Prawa i Sprawiedliwości umorzono śledztwa dotyczące zezwoleń KNF-u. W jednym przypadku prokuratura krajowa nie zgodziła się na umorzenie tego śledztwa, więc gdzie jest tu logika w tym wszystkim? A te najważniejsze śledztwa zostały umorzone w czasach Donalda Tuska.
3: Nie, panie pośle, nie zostały umorzone, dlatego że śledztwo w sprawie śmierci, czy może zaginięcia Sylwestra Suszka nadal się toczyło. I dlatego chciałam pana zapytać o jedną rzecz, bo w tej sprawie występuje Marian W., pseudonim Maniek, zamieszany w mafię paliwową. Uważa się, że on był głównym tutaj decydentem w sprawie Zonda Krypto. I to jest tak, że Marian W. za czasów Zbigniewa Ziobry został oskarżony, jak rozumiem, w procesie dotyczącym mafii paliwowej, wyłudzeń VAT-u. Potem był podejrzanym o uprowadzenie Sylwestra Suszka, szefa BitBeja, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. I jak to się stało, że za czasów Zbigniewa Ziobry, jako podejrzany o wyłudzenie VAT, dostał list żelazny?
11: A skąd ja to mam wiedzieć?
3: No był pan wiceministrem sprawiedliwości, no,
11: to,
3: panie pośle.
11: Nie, to ma znaczenie. Ale pani redaktor myśli, że Zbigniew Ziobro, nie wiem, spotkał się z Kralem, miał jakąś wiedzę na temat tych ludzi. Wie pani, nie miał, ani nie miał wiedzy z postępowań, ani nie spotkał się z nim nigdy.
3: Ja to rozumiem, taka... tylko ja przypomnę, że Zbigniew Ziobro cały czas mówił, że on zwalczył i bardzo surowo walczy bezwzględnie, karząc członków mafii VAT-owskiej. A tutaj taka sytuacja. Zonda Krypto, BitBay, pan Marian dostaje list żelazny, nie ma aresztu, zwiewa z Polski za czasów Zbigniewa Ziobry. Jak to w ogóle jest możliwe?
11: Ale ja rozumiem, tylko że wie pani, no, postępowań prokuratorskich rocznie są miliony, a pani obciąża Zbigniewa Ziobro właściwie za wszystko, wie pani, że...
3: No bo, jest, bo się wypowiadał o mafii paliwowej, specjalnie się interesował tą sprawą.
11: No oczywiście dzięki Zbigniewowi Ziobro ściągnięto ogromne pieniądze, które potem płaciliśmy nie dzięki Morawieckiemu, tylko dzięki...
3: No ale jak ściągnięto,
11: dzięki,
3: skoro daliście dzięki, wyjechać dzięki panu Ziobrze, Marianowi?
11: Dzięki Ziobrze, ministrowi Ziobro mogliśmy pokryć programy socjalne. Tak było, no ale pani widzi winę w Zbigniewie Ziobro, w ogóle nie wiem, że on w ogóle funkcjonuje, no istnieje, no nie można tak, wie pani, że ktoś dostał żelazny list i za to odpowiada Zbigniew Ziobro. Była no, afera jakaś, za to odpowiada Zbigniew Ziobro.
3: No prokuratura powinna reagować i nie dopuścić, złożyć wniosek o areszt po prostu, skoro sprawy wyłudzenia VAT były tak dla Zbigniewa Ziobry istotne.
11: No oczywiście i dzięki temu, że wprowadził przepisy określone, to programy socjalne mogły być finansowane, co głośno mogę powiedzieć i wyraźnie, a nie dzięki Morawieckiemu. Ale chętnie bym porozmawiał o Wojciechu Królu, wie pani, bo wiem, że kolejny wniosek już leży w tej chwili w Sejmie i mogę się zapytać, gdzie był Tusk, Bodnar i Żurek w czasach, kiedy w Królu prowadził taką, a nie inną działalność, o którą jest podejrzewany dzisiaj.
3: No, ma uchylony immunitet. Panie pośle, chciałam zapytać,
11: ale nie ma uchylonego immunitetu, żeby był aresztowany.
3: Tak, ale ma ma uchylony immunitet, żeby prokuratura mogła dalej prowadzić śledztwo, a państwo głosowali przeciwko uchyleniu immunitetów swoim politykom. Panie pośle, chciałam zapytać, bo tak, Zbigniew Ziobro tłumaczy, że wziął pieniądze od Przemysława Krala, dlatego że władze Prawa i Sprawiedliwości zakazały mu urządzenia zbiórki pod auspicjami PiS właśnie na rzecz jego obrony. Jak to się stało, że władze PiS swojemu wiceprezesowi rzucały kłody pod nogi?
11: No, wie pani, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, że zostaliśmy pozbawieni, okradzeni tak naprawdę z dotacji, z subwencji, to to będzie odpowiedź na pani pytanie, pani redaktor. Gdyby Donald Tusk i Domański nie zablokowali pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości, które nam się zwyczajnie należą jako największemu ugrupowaniu, które wygrało wybory, to pewnie nie byłoby żadnego problemu. Nie musielibyśmy prosić ludzi o to, żeby wpłacali pieniądze na Prawo i Sprawiedliwość.
3: Czyli dlatego,
11: a Domański nie śmiałby się z tego.
3: PiS potrzebował pieniędzy, dlatego Ziobro nie mógł urządzać tej zbiórki, tak?
11: No Prawo i Sprawiedliwość przecież samo potrzebuje pieniędzy na różne rzeczy.
3: Ja myślałam, że pan się wstawił prezesa, żeby jednak Zbigniewowi Ziobrze pozwolić. Ale panie pośle, bo tutaj mam takie stanowisko Mateusza Morawieckiego, który mówi tak, jeśli chodzi o pieniądze Krala, niech się z tego tłumaczy minister Ziobro i PiS. Absolutnie od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy. A jeszcze powiedział Mateusz Morawiecki, że ostrzegał PiS przed zonda krypto.
11: Wie pani, no Mateusz Morawiecki dzisiaj obdziela wszystkich swoimi mądrościami na prawo i lewo. Równie dobrze mogę powiedzieć, że w każdej tej sprawie, gdzie ma postawione zarzuty, czy będzie miał postawione zarzuty, też powinien się inaczej zachować. Byłoby to uczciwe? No,
3: a
11: pani,
3: w jakiej
11: że nie
3: sprawie będzie
11: uczciwe.
3: Miał postawione zarzuty pana zdaniem?
11: No, miał postawione,
3: co ciąży,
11: między innymi postawione w sprawie dotyczące wyborów kopertowych, między innymi, bo to pamiętam z komisji śledczej i bynajmniej nie uważam, że zrobił coś złego, ma postawione.
3: Rozumiem.
11: Gdybym był
3: jest problem
11: tak
3: z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych?
11: To bym mógł powiedzieć dokładnie tak samo, jak i on powiedział, a pani by przytaczała te słowa, że mógł inaczej się zachować. No przecież, wie pani, no to też musimy być uczciwi, tak?
3: Ale czy jest problem z sprawą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych?
11: A to ja, wie pani, nie wiem.
3: Jeśli chodzi o otoczenie premiera Morawieckiego.
11: Wie pani. Trudno mi powiedzieć, no ja nie jestem prokuratorem przecież generalnym i trudno mi powiedzieć w tym momencie, co dalej zamierza prokuratora zrobić w tej sprawie. No na pewno są osoby z otoczenia Mateusza Morawieckiego, które mają problemy z tym poważne. Gdzieś w tle pojawia się jego nazwisko, ale ja nie mam, wie pani, tej śmiałości, żeby powiedzieć, że mógł się inaczej zachować.
10: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem.
11: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
10: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
10: Polacy obawiają się wysokich cen energii, zbliża się zima. No i można powiedzieć tak, każda ekipa rządząca może przegrać wybory właśnie przez to, że ludzie będą musieli bardzo dużo płacić za energię.
12: Zgadzam się z tym w 100%. Każdy dba o to, żeby w portfelu zostało jak najwięcej, a energia jest dzisiaj istotnym kosztem budżetu gospodarstw domowych.
10: Ale co rząd zrobi, żeby te ceny energii były akceptowalne?
12: Mamy tutaj dwie perspektywy. Perspektywa długoterminowa. Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system. Natomiast to, co możemy zrobić krótkoterminowo, to dbać o to, żeby mieć odpowiednie zapasy paliw, o to, żeby system był zdywersyfikowany, o to, żeby taryfy były na minimalnym poziomie, tam gdzie mówimy o odbiorcach indywidualnych, końcowych, tych, którzy podlegają taryfowaniu, bo taki zwykły odbiorca energii, zwykły odbiorca gazu ma cenę taką, którą ustali Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast to wszystko jest zależne też od czynników międzynarodowych, na które no niestety mamy ograniczony wpływ.
10: Wiele gospodarstw domowych zainstalowało panele fotowoltaiczne, no i problem polega na tym, że sieć energoelektryczna nie jest w stanie przyjmować nadwyżek i pytanie, czy państwo będzie w jakiś sposób inicjować, dopłacać, pomagać w budowaniu magazynów energii.
12: Mówiąc o tym, o tej mądrej transformacji, między innymi to mam na myśli. Z jednej strony budowa prosumenckiej fotowoltaiki daje bardzo dużo i systemowi, i odbiorcom niższe ceny energii, ale z drugiej strony ten bardzo szybki rozwój, za którym nie nadążył rozwój sieci, powoduje, że w wielu miesiącach w roku obserwujemy negatywny wpływ fotowoltaiki na system elektroenergetyczny. Te panele się po prostu odpalają, kiedy świeci słońce i automatycznie wprowadzają energię do systemu i potrzebujemy stabilizacji. Tą stabilizacją, tak jak pani redaktor mówi, mogą być przydomowe magazyny energii. I tak, mamy pomysł na to, żeby takich przydomowych magazynów energii pojawiało się więcej, żeby były one dofinansowywane przez budżet państwa.
10: Ale kiedy
12: właśnie
10: to się stanie?
12: No, za to odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Wiem, że takie plany są przygotowywane i myślę, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli jakieś decyzje tutaj podejmować.
10: Panie ministrze, chciałam zapytać, na jakim etapie jest budowa elektrowni atomowej na Pomorzu?
12: Elektrownia jądrowa to największa inwestycja infrastrukturalna, więc siłą rzeczy nie buduje się jej z dnia na dzień. Natomiast mogę potwierdzić z pełną tutaj świadomością tego, co się dzieje na budowie, że ona postępuje. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu na obecnej budowie elektrowni jądrowej rósł las. W tej chwili mamy już zrobioną wycinkę, a na sajcie pracują ludzie. Została wydana decyzja na prowadzenie prac przygotowawczych, więc no dużo się już dzieje. Wszystkie prace związane z przygotowaniem placu budowy, wszystkie prace związane z przygotowaniem infrastruktury już pod budowę reaktora, badaniami geologicznymi, to wszystko w tej chwili się dzieje.
10: Zarzuty były takie, że negocjacje z konsorcjum Westinghouse Bechtel po prostu zbyt długo trwały.
12: Te rzeczy można rozdzielić. Te prace, które się dzieją w tej chwili w lokalizacji, są realizowane w oparciu o obowiązującą już umowę. Ta umowa została podpisana w kwietniu 2025 roku.
10: Ale szczegóły nadal nie są dogadane z tym konsorcjum?
12: Negocjujemy w tej chwili drugą umowę, tą kluczową umowę wykonawczą i tak, tutaj potwierdzam, że te negocjacje jeszcze trwają. Obecna umowa obowiązuje nas do końca tego roku, czyli do końca tego roku powinniśmy mieć wynegocjowaną nową umowę EPC. To główna umowa o wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów, więc potężna umowa, na podstawie której zostaną już wybudowane 3 bloki pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
10: Panie ministrze, branża budowlana obawia się, że dużą część prac wykonają firmy tureckie albo koreańskie, które współpracują z Bechtelem i z Westinghouse. Co by pan odpowiedział tym przedsiębiorcom?
12: To, że te negocjacje trwają tak długo, jest między innymi wynikiem tego, że polski rząd stawia tutaj konsorcjum wykonawczemu firmom Westinghouse i Bechtel bardzo wysokie wymagania. Oczekujemy, że zarówno Bechtel, jak i Westinghouse będą w odpowiednim stopniu ponosić odpowiedzialność za wykonywane prace. To się przekłada na limity odpowiedzialności, ale jednocześnie bardzo mocno zależy nam i też tutaj chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że ten local content, o którym mówimy, czyli udział polskich przedsiębiorców w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, jest kluczowy. I to są również rzeczy, które bardzo jasno i twardo
10: rozumiem, że zostały zmienione przepisy w związku z tym, żeby zagwarantować local content.
12: Tutaj ta sytuacja jest również dosyć mocno złożona. W pierwszej kolejności chcemy na poziomie umownym zapewnić, żeby konsorcjum było zobowiązane do tego, żeby tych polskich przedsiębiorców traktować w zgodzie oczywiście z przepisami unijnymi, bo my też nie możemy tutaj, chcąc pozostać w zgodzie z przepisami unijnymi, zapewnić takiej prostej preferencji, ale chcemy, żeby była przestrzeń do tego, żeby ci polscy przedsiębiorcy w tych zamówieniach mogli brać udział, a z drugiej strony, co bardzo istotne, chcemy, żeby ta główna umowa zawarta z konsorcjum Westinghouse i Bechtel podlegała prawu polskiemu, co przełoży się w konsekwencji również na podleganie umów podwykonawczych prawu polskiemu i ułatwi polskim przedsiębiorcom brać udział w tych kontraktach.
10: Panie ministrze, bo na stole jeszcze leżą projekty drugiej elektrowni atomowej. Nie wiemy, czy to będą Amerykanie, czy francuskie EDF. W każdym razie wiemy, że rodzina Solorzów bardzo by chciała mieć swój udział w tym drugim projekcie. No i mamy też SMR-y. I są eksperci, którzy uważają, że naprawdę budowa elektrowni atomowej drugiej jest bardzo kosztowna i że trzeba raczej stawiać na te źródła energii rozproszone. Mówię o SMR-ach.
12: Pełna zgoda, że energetyka jądrowa to dosyć kosztowne źródło energii, ale tylko na początku. Później, jak ta elektrownia zostanie wybudowana, to stosunkowo w oparciu o niskie koszty zmienne jest w stanie produkować energię. Natomiast zgadzam się z tym, że model, który powstał dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, polegający na tym, że państwo zainwestowało duże pieniądze, mówimy tutaj o 60 miliardach złotych, które rząd przeznaczył na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, to nie jest model, który chcemy powtórzyć dla drugiej elektrowni jądrowej.
10: A jaki to będzie model?
12: Stąd szukamy już na etapie tego przygotowania inwestycji istotnego udziału partnera kapitałowego.
10: I to może być rodzina Solorzów?
12: To może być każdy, kto będzie chciał zainwestować.
10: Bo chce budować ta rodzina wokół PAK, czyli...
12: Jeżeli są skłonni do tego, żeby taką inwestycję wspomagać, to my oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe rozmowy. Jesteśmy otwarci również na partnerów międzynarodowych i każdy, kto będzie w stanie, czy to duży reaktor, czy mały reaktor, dać przestrzeń do tego, żeby sfinansować taką inwestycję bez potrzeby sięgania po pieniądze publiczne, jest oczywiście mile widziany.
10: Panie ministrze, ale tutaj jeśli chodzi o SMR-y, to słychać bardzo różne opinie. Michał Sołowow, przedsiębiorca prywatny, uważa, że to przyszłość. Narzeka na Orlen, że blokuje rozwój czy działalność tej wspólnej spółki Orlenu i Michała Sołowowa.

0: którą dysponuje dzisiaj Orlen Synthos, to nie jest technologia, która została wymyślona w laboratorium kilka lat temu, tylko to jest technologia reaktorów wrzących, które na świecie funkcjonują już od 60 lat. To jest tylko nowy, zmniejszony design i taka elektrownia w tej chwili jest budowana już w Kanadzie, w Darlington, za kilka lat.
1: To co powinna... stoi na przeszkodzie, żeby w Polsce ruszyć z tym projektem szybciej?
0: Rząd jest gotowy do tego, żeby rozpocząć dyskusję nad potrzebnym systemem wsparcia dla takiej elektrowni. Każda duża inwestycja energetyczna, infrastrukturalna z takiego systemu wsparcia korzysta. Natomiast też uczciwie muszę powiedzieć, że do rządu dochodzą głosy związane z tym, że obecnie inwestorzy w tym projekcie, mam na myśli Orlen i Synthos, są w rozmowach, które być może zmienią strukturę udziałową. Mówi się o wejściu PFR-u do tego projektu.
1: No właśnie, dlaczego Polski Fundusz Rozwoju miałby tam wejść, skoro już jest Orlen?
0: Polski Fundusz Rozwoju jest zainteresowany, rozumiem, że wynika to z negocjacji, które toczą się w tej chwili pomiędzy Synthosem, Orlenem i właśnie PFR-em, po to, żeby zmienić lekko strukturę udziałową i zmienić tą pewną problematycznie funkcjonującą ten model współpracy pomiędzy Orlenem i Synthosem, bo widzimy, raczej są głosy dosyć publiczne, że w pewnych momentach ta współpraca nie idzie dobrze. Tutaj pan Synthos, pan Sołowow mówił ostatnio o tym, że ta współpraca nie wygląda optymalnie, ale ja bym też chciał powiedzieć, że pomimo tego, że gdzieś tam pojawiają się głosy, że można zmienić tą strukturę, że można nowego inwestora dodać do tego projektu, to patrzymy na małe reaktory jądrowe jako potencjalną przyszłość, inwestując, tutaj może jeszcze ostatnie zdanie, w technologię, która jest dopiero na etapie rozwoju, ale to nie jest, mówię, technologia, która powstała w laboratorium. Dajemy sobie szansę na to, żeby być pierwszymi w tym wyścigu i później czerpać korzyści z tego, że będziemy liderami.
1: Panie ministrze, czy infrastruktura energetyczna jest zabezpieczona przed ewentualnymi atakami czy prowokacjami ze strony Rosji?
0: To jest problem znany nam od wielu lat i robimy na bieżąco wszystko, pracując ze spółkami, pracując z odpowiednimi służbami państwa, po to, żeby tą odporność zwiększać, po to, żeby odporność tej infrastruktury była chroniona. To jest oczywiście bardzo trudny proces, dlatego że mamy do czynienia tylko w Polsce z tysiącami kilometrów, dziesiątkami tysięcy kilometrów linii elektroenergetycznych, linii gazowych, transformatorów. Nie da się przy każdym postawić wojska, nie da się przy każdym postawić posterunku policji, ale zarówno ta ochrona fizyczna, jak i bardzo istotny element, ochrona przed cyberatakami, pozostaje jednym z kluczowych elementów tego, nad czym codziennie pracujemy. I bardzo istotne, zaangażowaliśmy do tego również bardzo mocno Unię Europejską. To Polska była jednym z pierwszych państw, które pokazywały potrzebę budowy silnej, odpornej infrastruktury energetycznej i mamy dzięki temu na to pieniądze unijne i ta infrastruktura w zasadzie każdego dnia jest silniejsza i odporniejsza. Natomiast te wyzwania są i z nami pozostaną.
1: Wiceminister energii Wojciech Wrochna był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza zebrało się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy są decyzje odnośnie kierowania komitetem? O tym na początek. Andrzej Poczobut zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami wrócił na Białoruś. Wojska amerykańskie zaatakowały irański tankowiec w Zatoce Perskiej, donoszą media w Iranie. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. To rekomendacja prezydium, które zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w najbliższy poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Ponad 3 godziny dyskusji skutkowało tym komunikatem, mówi Adam Konopka.
5: Widzimy się w poniedziałek o 13:00. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
4: PKOL pierwszy raz zebrał się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a prezydium poznało stan finansowy, mówi Adam Korol.
6: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
4: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować Polskim Komitetem Olimpijskim przez najbliższych 7 miesięcy. Czas na groteskowe manewry się skończył, tak Donald Tusk komentuje złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut. Premier zauważa jednocześnie, że Karol Nawrocki 3 razy wetował rządowe rozwiązania w tej sprawie i przekonuje, że obecnie najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
7: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca.
4: Koalicja rządząca w ostatni piątek po raz kolejny próbowała odrzucić ostatnie prezydenckie weto. Była to próba nieudana, bo obecny obóz władzy nie dysponuje wystarczającą większością. Jednocześnie rządzący zapowiedzieli, że zaproponują swój kolejny projekt przepisów. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, wrócił na Białoruś. Jak mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma trwać tydzień, stwierdził w rozmowie z Bartoszem Wielińskim.
8: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze. Wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No, ale nie należy strachem się kierować w życiu. No, tak trochę jedziesz jednak w paszczę lwa, no. No, ale wiesz, tam żyję. No, żyłem w tej paszczy lwa, lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no, zadomowiłem się w paszczy lwa.
4: Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Reżim w Mińsku skazał go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Andrzej Poczobut zapowiedział, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły kolejny atak na irański tankowiec w pobliżu wyspy Hark w Zatoce Perskiej, poinformowała irańska agencja Tasnim. Zaatakowano małą jednostkę, która znajdowała się kilka kilometrów od wyspy. Na wyspie znajdują się największe irańskie instalacje służące do eksportu ropy naftowej. USA prowadzą blokadę morską Iranu, co ma uderzyć w gospodarkę tego państwa, odcinając ją od dochodów z eksportu ropy. Cztery obrazy Augusta Renoira skradziono z muzeum w Cagnes-sur-Mer na południu Francji. Złodzieje uchwyciły kamery, a zmuszeni do ucieczki porzucili dwa obrazy w ogrodzie muzeum. Trwają poszukiwania sprawców i pozostałych dwóch skradzionych obrazów, mówi burmistrz Cagnes-sur-Mer Brian Masson.
9: Nagrania z kamer monitoringu zostały udostępnione śledczym, a zespoły kryminalistyczne od wczesnego rana pobierają odciski palców. Mam nadzieję, że uda się znaleźć sprawców, bo dzieła te stanowią niezwykle ważną część naszego emocjonalnego dziedzictwa.
4: W muzeum znajdują się dzieła jednego z czołowych przedstawicieli impresjonizmu, Augusta Renoira, a także pamiątki po malarzu. Dotychczas można było tam podziwiać 12 jego obrazów. Placówka mieści się w domu, w którym mieszkał artysta. I sport na koniec. Liderka rankingu tenisista Karina Sabalenka awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Białoruska triumfatorka dwóch poprzednich edycji wygrała z Czeszką Lindą Noskową 7-6, 3-6, 7-6. Spotkanie trwało 2 godziny i 22 minuty. Białorusinka szósty rok z rzędu zagra w półfinale US Open. W półfinale Sabalenka zmierzy się albo z Amerykanką Jessicą Pegulą, albo z jej rodaczką Emmą Navarro. I to spotkanie właśnie teraz ma się rozpoczynać. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i do 31 stopni na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Witam panią.
10: Chciałam powiedzieć, że transmisja naszej rozmowy jest dostępna na platformie YouTube. I ja chciałam prosić pana o komentarz do wyników wyborów w Saksonii-Anhalt. AfD wygrała tam wybory. Co to może oznaczać dla Polski?
11: Są takie wydarzenia polityczne, które mają charakter jakiegoś przełomu, jakiejś cezury. Wszystko na to wskazuje, że ten ogromny sukces wyborczy alternatywy dla Niemiec, czyli 44% głosów, które otrzymuje w wyborach, które miały najwyższą frekwencję od czasów tam zjednoczenia Niemiec, tam 77% bodaj wyborców poszło do urn. Więc to wskazuje, że mamy do czynienia z jakąś zupełnie nową sytuacją w Niemczech. Ten głos poruszył przede wszystkim Niemców, bo to są wybory landowe, one nie mają bezpośredniego wpływu na kwestie międzynarodowe, natomiast zostawiając na boku kwestie wewnętrzne niemieckie, z naszego punktu widzenia to jest bardzo niepokojący sygnał z uwagi na to, że stosunek liderów AfD do Rosji jest co najmniej dla nas, powiedziałbym, niepokojący. Jest bardzo niepokojący. Tutaj trzeba użyć zdecydowanych
10: słów. Mają prorosyjskie poglądy
11: Proputinowskie poglądy, ich stosunek do wsparcia Ukrainy w toczącej się wojnie jest bardzo niepokojący. To jest bardzo, bardzo, to jest sygnał, że Niemcy się zmieniają. Nie wiemy, w którą stronę ta zmiana się ostatecznie dokona, ale w Niemczech ugrupowanie u władzy, które zapomina o Polsce, nie widzi Polski, a tak to jest w przypadku AfD, Polska jest jakby nieobecna, jest tylko obecna Rosja na wschodzie. Polska, jeśli jest obecna, to jako taki kraj, który irytuje z uwagi na swoją politykę tożsamościową. To jest bardzo niepokojący sygnał. Raz jeszcze to powtórzę, natomiast to cóż, trzeba właśnie przyglądać się tej sytuacji.
10: Ale pamiętam,
11: że które dokonują Niemcy. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, to jest też taki znak kryzysu w Europie Zachodniej, który ma bezpośredni związek z fatalnymi decyzjami, przede wszystkim kanclerza Angeli Merkel w 2015 roku, tej polityki otwartych granic, ponieważ motywem przewodnim wystąpień wszystkich liderów AfD była sprawa migracji. Nie tylko kwestie gospodarcze, ale przede wszystkim to była kwestia migracji.
10: No, kiedyś emocje wywołało spotkanie pana profesora Andrzeja Nowaka, takiej osoby bliskiej prezydentowi Nawrockiemu z AfD.
11: Ale spotkanie, to ja przypomnę, to był wykład. To był wykład, który się odbył w Berlinie, w jednej z sal Bundestagu, w którym to profesor Nowak jakby tłumaczył nasze stanowisko. I to był przykład, jak prowadzić politykę, żeby właśnie wpływać na innych. No, wpływać na tych, którzy, no jak widać, no wiem, dzisiaj będą mieć coraz więcej w Niemczech do powiedzenia. Właśnie, żeby ich uczyć tego, przepraszam za słowo, nie, może sobie słowo uczyć, żeby prezentować nasze stanowisko, które pokazuje, że również w interesie Niemiec jest współpraca z Polską, dostrzeżenie Polski za niemiecką wschodnią granicą i walka z tym niemieckim stereotypem, że na wschodzie jest Rosja, a gdzieś tam jest Polska i inne.
10: Panie ministrze, no ale jest tak, że część europosłów Konfederacji współpracuje z AfD.
11: Słyszałem jakby wypowiedzi liderów i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji, czyli jakby polskiej prawicy, która jest oskarżana przez niektórych polskich polityków o to, że się cieszy z tego sukcesu. To bzdura. Właśnie. To były głosy zaniepokojenia i niepokoju. Myślę, że cała klasa polityczna.
10: No ale nie tych posłów jest... Konfederacji, którzy współpracują w Parlamencie Europejskim z AfD.
11: Rzeczywiście kiedyś słyszałem o jakiejś współpracy grupy posłów Konfederacji. Uważałem to zawsze za bardzo złą decyzję. Myślę, że po tym, co prezentują liderzy w swoich wypowiedziach, i nawet powiedziałbym taka atmosfera, która towarzyszy sukcesowi tych wyborów, która powinna Polskę bardzo, Polaków, każdego Polaka, który pamięta o przeszłości, niepokoić, że to będzie mieć wpływ również na zachowanie tych pojedynczych posłów w Parlamencie Europejskim, ale to jest pytanie do nich.
10: Pytanie do pana prezydenta w tym kontekście, że jednak Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna no, zdecydowanie się cieszyła z zwycięstwa AfD. No i tutaj zawsze pojawia się pytanie o pakt senacki, tak? Czy powstanie pod auspicjami prezydenta Nawrockiego i czy będzie tam Grzegorz Braun?
11: To jest tak, że to od ugrupowań politycznych, od liderów ugrupowań politycznych zależy, czy będzie pakt senacki, czy też go nie będzie. Prezydent nie będzie tutaj akuszerem takiego porozumienia politycznego. Co najwyżej może być patronem, może wspierać, ale to decyzja liderów tych ugrupowań. Natomiast no, w przypadku tej kwestii, którą pani podniosła, no to o Koronie Polskiej Grzegorza Brauna stanowisko Prawa i Sprawiedliwości co do współrządzenia jest tutaj jasne. Konfederacja
10: no,
11: wykluczyła
10: koronę paktu senackiego
11: Grzegorza Brauna ze swoich szeregów, więc to jest bardzo trudno mi sobie wyobrazić.
10: Ale czy pan uważa, że Grzegorz Braun powinien być w tym pakcie senackim pod auspicjami prezydenta Nawrockiego, czy nie?
11: Ale ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której jest jedna zasadnicza samych różnicach jest jedna zasadnicza. Grzegorz Braun głosi poglądy takie prorosyjskie, a prezydent Karol Nawrocki jest w Rosji poszukiwany listem gończym.
10: Czyli raczej nie uważa pan, że jest możliwa współpraca tutaj na tym polu?
11: Nie widzę możliwości tutaj współpracy.
10: Panie ministrze...
11: Ale podkreślam, mówię tu jako prezydencki minister, który reprezentuje prezydenta, który nie bierze udziału w
10: rozumiem, ale zwracam uwagę, że
11: grze i który...
10: Ale jednak jest wzywany do tego, żeby był bardziej aktywny, bo prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał Karola Nawrockiego do tego, żeby jednoczył prawicę na jednej liście nawet do Sejmu.
11: I prezydentowi zależy na takiej współpracy ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej, które doprowadzą do zmiany władzy, do odsunięcia tej bardzo słabej władzy, którą sprawuje Donald.
10: Ale prezes wzywa do aktywności. A Karol Nawrocki nie jest specjalnie aktywny, nie zaprasza liderów na rozmowy na ten temat.
11: Bo polityka partyjna jest domeną liderów partyjnych, a prezydent może być tylko tym, który będzie takie działania wspierał.
10: Czyli Karol, piłka jest po stronie. Prezydent Nawrocki nie odpowie na ten apel prezesa PiS pozytywnie.
11: Ale właśnie
10: nie zbuduje tej wspólnej listy.
11: To znaczy, jeśli ma pani na myśli, że prezydent stanie na czele bloku politycznego...
10: Ale nie ja cytuję prezesa Kaczyńskiego.
11: Ale teraz pani jakby te słowa interpretuje niemal jak rzecznik prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
10: Zatrudniłam się w roli rzecznika.
11: prezydent nie będzie stał na czele bloku politycznego, natomiast raz jeszcze podkreślam, jest zainteresowany szeroką współpracą obozu prawicy, obozu konserwatywnego, bo cel jest tutaj oczywisty. No, odsunięcie bardzo złych rządów Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej.
10: Panie ministrze, jak to jest z tą informacją o tym, że przyjechał syn prezydenta Donalda Trumpa?
11: Znam tą informację tylko z mediów społecznościowych, która natychmiast została skomentowana przez rzecznika prezydenta, mojego znakomitego kolegę Rafała Leśkiewicza. To tyle, co mam w tej sprawie do powiedzenia, ale...
10: Znaczy, nie, pan rzecznik powiedział, że nie ma spotkania z synem Donalda Trumpa, tak? W Pałacu Prezydenckim.
11: Nie ma takiego spotkania. Również bo tam komentarz był do tej informacji, że to ma służyć jakiejś tam kwestii bilateralnych relacji między Białym Domem a Pałacem Prezydenckim. Te relacje są znakomite. Prezydent ma
10: ma
11: otwarte kanały komunikacyjne bezpośrednio.
10: Ale interesuje nas, czy syn prezydenta Trumpa przyleciał do Polski, to pan tego nie wie.
11: Nie wiem, czy przyleciał, natomiast wiem, że nie ma takiego spotkania.
10: I w ogóle nie pojawił się w Pałacu Prezydenckim.
11: Nie.
10: Ani nie pojawi.
11: Nie.
10: Rozumiem. Nie. Czy jest planowana wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu w najbliższym czasie, jesienią?
11: Znaczy, jesienią jest planowana wizyta na szczycie G20 w Miami na zaproszenie prezydenta Trumpa. To zaproszenie zostało personalnie tak, skierowane w trakcie rozmów przed rokiem. No niemal co do dnia, to był 3 września 2025 roku. Doszło do spotkania w Białym Domu i tam w czasie rozmowy prezydent postawił jakby sprawę uczestnictwa Polski w szczycie G20, a prezydent Trump wtedy zaproponował udział nie w formie gościa, ale w formie uczestnika szczytu 20 państw reprezentujących największe gospodarki świata w Miami. I tam będzie wtedy spotkanie, na pewno dojdzie do spotkania i do rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
10: Czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka, który został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
11: No, na razie mamy decyzję Sejmu o wyborze prawej ręki premiera Tuska. Kilka dni po tym, jak premier powiedział, że chce mieć, że musi mieć swoich sędziów. Więc z jednej strony mamy takie poważne polityczne, opinia publiczna widzi polityczny kontekst tego wyboru, ale z drugiej strony są kwestie formalne. Te kryteria są bardzo jasno określone w ustawie o sędziach Trybunału Konstytucyjnego i ta sprawa w tym momencie jest badana w kancelarii przez służby kancelaryjne.
10: A jakie przepisy ustawy albo konstytucji dają prezydentowi kompetencje do wybierania sobie osób, od których odbiera ślubowanie, a od których nie odbiera?
11: Ustawa mówi o kryteriach wyboru kandydatów, mówi o tym, że muszą zostać wybrani przez Sejm Rzeczpożytej oraz że muszą złożyć, osoba wybrana musi złożyć ślubowanie przez prezydenta.
10: Ja pytam o przepis, prawda? Który daje prezydentowi prawo do wyboru, który od kogo odbiera ślubowanie, a od kogo nie. Gdzie jest taki przepis?
11: Powiedziałem, są kryteria. I jest moment ślubowania, który decyduje. Przepisu. Nie,
10: prezydent wychodzi poza swoje kompetencje, bo nie ma takiego przepisu, który daje prezydentowi prawo wyboru, od kogo odbiera ślubowanie, od kogo nie.
11: Ale jeśli jest zapis o przyjęciu ślubowania przed prezydentem, no to on mówi jednoznacznie, że w tym momencie dopiero osoba wybrana staje się sędzią.
10: Panie ministrze, Etatowy doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Gruza, pojawił się w przemówieniu premiera Donalda Tuska piątkowym. Chodzi o aferę Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut. I okazuje się, że Paweł Gruza jako wiceminister zapraszał Sylwestra Suszka do resortu. No i niestety nie ma notatek z tych spotkań, a wiemy, że potem resort finansów zmienił zdanie na temat obciążeń, jakie zostały nałożone na giełdy kryptoaktywów.
11: To wystąpienie sejmowe premiera Tuska, które pani wspomina, miało w ogóle charakter insynuacyjny wobec wielu osób, w tym przede wszystkim prezydenta.
10: Ale to, o czym natomiast mówię, również, nie jest insynuacją, tylko jest faktem.
11: No, nie, ono również w spotkanie kontekście
10: było
11: przedstawionych zarzutów przez premiera, ono brzmi niepokojąco, podczas kiedy to było rutynowe spotkanie. Przypomnę, 2018 rok. Paweł Gruza wtedy był wiceministrem finansów. No od czego jest minister finansów, jak nie od tego, żeby odbywać spotkania w momencie, w którym jeszcze...
10: Ja rozumiem, tylko chodzi o to, że branży, obowiązek, prawda, sporządzenia notatki z takich spotkań jest, panie ministrze.
11: To jest 2000...
10: Bo to chodzi o przejrzystość lobbingu. Rozumiem.
11: Jasne, nie, rozumiem. Nie znam jakby szczegółów. 2018 rok, mówimy o wydarzeniu, które było 8 lat temu, prawda? Nie ma notatki teraz, a może się okaże, że ona się znajdzie za parę dni.
10: Nie, ja myślę, że pan minister Gruza by powiedział, gdyby taka notatka była, bo widziałam jego stanowisko na X-ie. Musimy kończyć.
11: No to bardzo, bardzo żałuję. Już musimy kończyć.
10: Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pani. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Mariusz Jałuszewski, OKO.press. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: A na łączach Magdalena Kałczyńska, Onet. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
10: Chciałam zapytać was, jak oceniacie to wystąpienie premiera Donalda Tuska tuż przed głosowaniem nad wetem prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach, bo tutaj oczywiście pojawiły się zarzuty, trochę to jest hipokryzja ze strony PiS-u, bo to PiS taką możliwość dał, żeby korzystać z informacji ze śledztwa na bieżąco. No ale tutaj właśnie pojawiły się takie oskarżenia, że premier Tusk wykorzystuje takie informacje ze śledztwa na użytek polityki. Magda.
13: No po prostu śmiech na sali. Mówiąc szczerze, hipokryzja, jak to ujęłaś, to jest bardzo mało powiedziane. PiS, mam wrażenie, chwilami gra z nami w głupa, bo to Ziobro zmienił przepisy o prokuraturze tak, że prokurator generalny może wynosić z prokuratury informacje ze śledztw i dzielić się nimi z osobami, które uzna za stosowne, jeśli przemawia za tym ważny interes społeczny. Ważny interes społeczny to jest pojęcie na tyle szerokie, że w zasadzie wszystko można pod nie podpiąć. To Ziobro był inicjatorem tej zmiany przepisów, a to dlatego, że no szczerze mówiąc miał pewne kłopoty, bo wyniósł na Nowogrodzką informację ze śledztwa, kiedy jeszcze nie było to dozwolone. No więc wolał się zabezpieczyć i szybciutko, krótko po tym, jak PiS przejął władzę w 2015 roku, przepis został zmieniony, a minister Żurek powiedział mi otwartym tekstem, że to on dał premierowi zgodę na ujawnienie tych informacji, więc to, że PiS dzisiaj zawiadamia prokuraturę, składa zawiadomienie do prokuratury, że premier rzekomo złamał prawo, no tak jak powiedziałam, to jest trochę śmieszne, a trochę żałosne.
10: Mariusz Jałuszewski.
12: No możemy zastanawiać się, po co premier ujawnił te fragmenty wyjaśnień z Krala. No wykorzystał okazję, że było głosowanie próby odrzucenia trzeciego weta prezydenta do ustawy, która miała uporządkować...
10: Nieudane, bo weto tak, zostało utrzymane.
12: Tak. I no gdzieś tak no, premier pognębił PiS, bo jakby miał taki dowód koronny, że koalicja miała rację z tą ustawą, a PiS, no, trzymając się swojego, de facto chroni układ przestępczy. I tu zgadzam się z redaktorą Gałczyńską, że no, trochę PiS poległ swojej obronie, bo przypomnijmy, dlaczego zmieniono te przepisy w czasie pierwszego rządu PiS-u. Minister Ziobro osobiście z prokuratorem zawiesł akta mafii paliwowej na Nowogrodzką do Kaczyńskiego, który nie pełnił wtedy żadnej funkcji w rządzie. I później było śledztwo w Płocku, je ostatecznie umorzono, a prokuratorów, którzy zajmowali się tym śledztwem, później represjonowano. I jak PiS drugi raz wrócił do władzy, to na początku rządów Pisaliśmy o tym. Ziobro znowu woził akta Kaczyńskiemu, który nie pełnił żadnych funkcji w rządzie. Później przypomnijmy, mu ujawniono akta CBA dotyczące tak zwanej willi kwaśniewskiej, czyli prowokacji CBA z użyciem agenta Tomka, akcji, która miała skompromitować państwa kwaśniewskich. Jeszcze później sam Ziobro ujawnił akta z afery podsłuchowej, gdzie były zeznania współpracownika Falenty, których on oskarżał, że dawał reklamówki z pieniędzmi Tuskowi. I te zeznania wrzucono żywcem do sieci i wtedy pan Ziobro nie miał problemów, też ujawnił wszystkim, bo tutaj jest zarzut, stawia się Tuskowi, że on tu ujawniał wszystkim, ujawnił tajemnicę śledztwa. Wtedy pan Ziobro też wszystkim ujawnił i nie było problemu, więc tutaj możemy mówić o czystej hipokryzji.
10: No, premier nie ujawnił dwóch nazwisk, to znaczy głównego zeznającego, ale domyślamy się, że chodzi o Przemysława Krala, czyli szefa upadłej Zonda Krypto. No i nie ujawnił drugiego nazwiska osoby pośredniczącej w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a Przemysławem Kralem.
12: Ja też wiem, o kogo chodzi, pan Artur Chodziński.
13: No, najprawdopodobniej.
10: Ale Artur Chodziński, no właśnie to nie jest pewne, bo Artur Chodziński niejako zajmował się jedną sferą, ale tam padają takie słowa tego pośrednika, w każdym razie tak twierdzi Przemysław Kral, który obiecywał, że wszystkie śledztwa czy sprawy procesowe Krala zostaną ukręcone. No i to chyba nie jest już Artur Chodziński. Onet sugerował, że chodzi o Tomasza Sakiewicza, który to, takie obietnice składał.
13: To znaczy, dokładnie rzecz ujmując, to Tomasz Sakiewicz mógł być tym X-em, który obiecywał ułaskawienie Kralowi od prezydenta.
12: Czyli kolejną osobą, oprócz pośrednika.
13: Tak.
10: Czyli
13: tak.
10: Mieliśmy dwóch pośredników w rozmowach między Kralem a Ziobrą.
13: Tak.
10: No dobrze, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy jeżeli Kral zeznał, iż ktoś obiecywał ukręcenie śledztw, czy ułaskawienie, czy to spełnia te znamiona czynu pod tytułem powoływanie się na wpływy? Mariusz.
12: No tak, no to już były takie analizy WP, która WP i TVN24, które od kilku tygodni ujawniają różne wątki tej sprawy, no zrobiło taką analizę pod kątem prawnym i tam podano nawet przepisy, tak, jakie mogły być naruszone i to spełnia, tak, bo to jest powoływanie się na wpływy i jakaś obietnica załatwienia czegoś w sposób pozaprocesowy, tak? Moim zdaniem tak.
10: No tak, ale Magda, pytanie jest takie, czy możemy rzeczywiście przyjmować zapewnik wyjaśnienia Przemysława Krala, bo nawet prokuratura nie chce ujawnić, czy on ma postawione zarzuty, czy nie, tak? Właśnie nie było takiej deklaracji. No i, ale jeżeli on ma postawione zarzuty i ma status podejrzanego, to ja rozumiem, że w zasadzie on opowiada różne rzeczy i nie grozi mu odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, tak, Magda?
13: No tak, bo w swojej obronie może kłamać, natomiast zobaczmy sobie, jaka jest stawka. Kral przez bardzo długie lata szerokim łukiem czy szerokim wachlarzem omiatał polityków, głównie polityków prawicy. Miał do nich praktycznie dostęp nieograniczony. Jeżeli sobie policzymy, że z 50-paromilionowego budżetu Telewizji Republika 37 milionów to były pieniądze od Krala, no to, mówiąc kolokwialnie, facet miał mocne przełożenie na prawą stronę sceny politycznej.
10: No, Sakiewicz zaprzecza, że to była aż taka duża suma.
13: Nie, no ależ oczywiście. No to wystarczy sobie przeanalizować antenę i zobaczyć, jaką część zajmowała Zonda w czasach, kiedy jeszcze Zonda działała w ogóle. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no jeżeli mam być szczera, to dla Krala stawką jest rzecz znacznie poważniejsza niż zamotanie i zachachmęcenie na polskiej scenie politycznej. Dla niego stawką jest życie, bo on się boi miasta, on się boi gangsterki. Słyszymy o Mańku, o Marianie W., który przebywa poza Polską. Słyszymy o innych bardzo nieciekawych postaciach współświadka albo nawet ćwierćświadka. I nie wydaje mi się, żeby jego celem było przemeblowanie polskiej sceny politycznej. Jego celem jest uratowanie swojego życia. I jeżeli w tym celu musi obciążyć polityków, to on ich obciąży bez żadnych oporów. I wcale to nie oznacza, że mówi nieprawdę. Faktem jest, że przez lata rządów PiS-u kryptowaluty i generalnie kryptorynek miał się jak pączek w maśle, bez żadnej kontroli. Ja mam wrażenie, że trochę można przeprowadzić, oczywiście odległą, ale jednak analogię z sytuacją ze skokami. Wszyscy pamiętamy, że skoki też miały sytuację uprzywilejowaną, też długo przy pomocy prawicy właśnie, PiS-u konkretnie, broniły się przed nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. I tu mamy sytuację analogiczną. Jest gruba kasa, która nieco śmierdzi i ochrona prawicy.
10: Ale wiecie co, jeszcze mam jedno pytanie, bo zastanawiam się nad tym, że Tomasz Sakiewicz, szef Republiki, w zasadzie, jak rozumiem, finansuje Zbigniewa Ziobrę, bo jest Ziobro, ma wizę dziennikarską i został zatrudniony, czy komentator, czy korespondent. Ja myślę sobie tak, że jest osoba, która jest ścigana przez polski wymiar sprawiedliwości. Jest wystawiony list kończy, jest decyzja sądu o areszcie, co prawda w zakładzie leczniczym. Cały czas myślę o Ziobrze. Czy jednak Tomasz Sakiewicz nie naraża się na zarzut pomagania osobie ściganej przez wymiar sprawiedliwości, finansując jego pobyt w Stanach? Mariusz.
12: No można taką tezę postawić, tak? Bo przecież wiemy, że z medialnych publikacji, że ludzie związani z Republiką pomagali załatwiać wyjazd Ziobrze do Stanów Zjednoczonych. Tylko on wtedy formalnie nie był ściganym.
10: Wystawiony. W Polsce był ścigany, tak, nie było ENA, tak, ale list gończy w Polsce jest wystawiony.
12: To pytanie, czy prokuratorzy to przełożą na zarzuty. Tak samo pytanie, czy prokuratorzy zweryfikują te wyjaśnienia Krala i potwierdzą innymi dowodami, bo muszą potwierdzić, bo na razie mamy tylko wyjaśnienie, tak jak mówiła redaktor Gałczyńska. Oczywiście Kral jako podejrzany może mówić wszystko i ma postawione zarzuty oszustwa, czyli narażenia na szkodę tam tysięcy klientów rządy krypto i ma obietnicę małego świadka koronnego. Nie dostał, bo przecież prokuratorzy wszystkiego o nim nie wiedzą, a osoba, która ma dostać status świadka ochronnego.
10: On się na razie stara o ten status. Jak
12: tak, rozumiem. A poza tym to sąd będzie decydował, czy jeśli dojdziemy do tego etapu, tak, więc on na razie trochę w ciemno współpracuje z prokuraturą i ryzykuje, tak? I tak jak mówię, redaktor Gałczyński się boi gangsterów, tak? Tam mamy duże otoczenie świata przestępczego z południa
10: Tak,
12: Polski.
10: To tu może powiedzmy słuchaczom, że tutaj pojawiają się takie doniesienia, iż zarówno Sylwester Suszek, który zaginął, czyli szef BitBeja, poprzedniczki Zonda Krypto, jak i Przemysław Kral, to byli tak naprawdę figuranci i że po prostu gangi zainwestowały w ogóle w stworzenie BitBeja, później w Zonda Krypto i to właśnie gangsterzy zarządzali generalnie, jak nazywał ich Przemysław Kral, inwestor zdecydował, więc stąd właśnie te obawy Przemysława Krala, że może go spotkać pewnie los Sylwestra Suszka. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, na łączach Magdalena Gałczyńska, Onet i Mariusz Jałoszewski, OKO.press w studiu. I mam do was pytanie, najpierw skieruję do Mariusza, bo tutaj mamy taką ciekawą sytuację, że tak jak mówiłam, jeśli chodzi o Zonda Krypto, to mamy podejrzenia, że nie Przemysław Kral, czy Sylwester Suszek, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w 2022 roku, są generalnie kierującymi Zonda Krypto, tylko właśnie gangsterzy, którzy stoją w cieniu i którzy dawali pieniądze na rozruch tego interesu. Zresztą wiemy o tym, że po prostu rynek kryptowalut jest bardzo takim sprzyjającym środowiskiem do prania pieniędzy. I tu wątpliwość, pytałam o to pana posła Wójcika, ale nie potrafił nic powiedzieć na ten temat. Postacią, która się jawi jakby na tyłach Zonda Krypto jest Marian W., pseudonim Maniek. I tak się dziwnie składa, że był zamieszany w mafię paliwową i ani nie było wniosku o areszt, mimo że Zbigniew Ziobro się chwalił walką z mafią paliwową, a co więcej, pan Maniek dostał list żelazny. Potem został oskarżony o uprowadzenie Sylwestra Suszka i nawet nie było chyba wniosku o areszt. Mariusz, jak to wyglądało?
12: No nie było wniosku.
10: Za czasów Ziobry wszystko mówimy.
12: Tak, nie było wniosku o areszt, mimo że dostał zarzut udziału w uprowadzeniu Suszka. nie cofnięto też listu żelaznego, który wystawiono w 2019 roku, czyli kilka lat wcześniej, no, tej sprawy paliwowej dostał. Dzisiaj też ten list budzi kontrowersje, bo dostał wtedy Marią W. poważne zarzuty. Mówimy o wystawieniu kilku czy kilkunastu tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę 1,5 miliarda złotych. I straty Skarbu Państwa wówczas szacowane na 300 milionów. To są poważne koszty, kwoty. I list żelazny wystawił Sąd Okręgowy w Katowicach, marzec 2019. Wystawiła go sędzia delegowana wówczas, sędzia rejonowa Patrycja Potejko, która 2 miesiące później dostała nominację od nielegalnej KRS do Sądu Okręgowego. A pani Potejko jest córką byłego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Mieczysława Potejki, który też awansował zapis. I no i oczywiście ja tu nie wiążę tych awansów z tym, że pani Potejko wystawiła ten list żelazny, to pewnie jest tylko zbieg okoliczności, tak? Tylko to pokazuje klimat, w jakim to się dzieje, tak? Bo wtedy Zbigniew Ziobro stworzył swój układ zamknięty w wymiarze sprawiedliwości. I teraz należy pytać prokuratury, dlaczego nie wystąpiono wtedy o ten tymczasowy areszt wobec pana Mariana W. Dlaczego przez tyle lat nie cofnięto listu żelaznego? Wiedzą, że ten pan ma taką rolę procesową, tak? On wyskakiwał w różnych systemach prokuratury. Przypomnijmy też, że prokuratura miała Pegasusa Hermesa, więc o wszystkim wiedziała. Był nadzór nad tymi sprawami dotyczącymi Zonda Krypto i ten nadzór był w prokuraturze krajowej, a sprawami gospodarczymi wtedy zajmował się obecny zastępca prokuratora generalnego jeszcze z nominacji czasów Ziobry, pan Michał Ostrowski.
10: No właśnie, Magda, bo też tu pytanie jest takie, bo ja myślałam, że w przypadku Mariana W. to jednak powinno być no nie tylko cofnięcie listu żelaznego, ale wniosek o areszt, a następnie wydanie jednak europejskiego nakazu aresztowania, dlatego że pan Maniek krąży sobie Monako, no chyba już wyjechał do Dubaju, bo może się już obawia takich ruchów prokuratury, no ale coś tutaj nie gra, no jakaś blokada nastąpiła, Magda.
13: Coś tu wyjątkowo mocno nie gra, zwłaszcza w kontekście tego, że my nie możemy zapominać, że to Ziobro wziął 500 000 od Przemysława Krala. I bardzo śmiesznie wypadają w tym wszystkim tłumaczenia nie samego Ziobry, no jego też, ale ludzi wokół niego, że Ziobro nie wiedział, kim jest pan Kral i nie wiedział, od kogo bierze pieniądze. No, PiS ma bardzo proste wyjście. I sam Ziobro również. Albo zgodzić się na to, że opinia publiczna będzie go uważać za idiotę, albo za osobę zamieszaną w przestępczą działalność. Godzi się na rolę idioty, który nie wiedział, kim jest Kral, nie wiedział, co to są kryptowaluty i nie wiedział, że może stać za nimi mafia. Zresztą to prokuratora, którą zarządzał Ziobro, jak słusznie mówicie, zgodziła się na to, żeby Maniek odpowiadał z wolnej stopy, był ten list żelazny, no więc mógł sobie spokojnie uciec poza granicę Polski.
10: No właśnie, ale czy pytanie jest takie, czy jednak obecna prokuratura też nie powinna jakoś się bardziej zmobilizować w sprawie pana Majka?
12: To ja postawię kropkę nad i. Obecna prokuratura, to trzeba pamiętać, że w prokuraturze nadal jest dużo ludzi związanych z Ziobrą. I śledztwo...
13: No właśnie, sieroty po Ziobrze.
12: Tak, dokładnie. Śląsk to jest zaufana prokuratora Ziobry. No,
10: ale już tam został delegowany prokurator Marek Pełna, który miał zmienić ten...
12: Dopiero teraz, bo prokurator Korneluk nie przeprowadził jakichś rewolucyjnych zmian, bo też jest ograniczony tym, co prawem, które zostawił PiS, tak? Ale też no, było zaufanie do tych prokuratorów. Jednak to zaufanie było na wyrost. Trzeba było robić zespoły, tak jak Bodnar zrobił kilka zespołów na początku, do kluczowych spraw trzeba było robić specjalne zespoły śledcze. Tylko chciałbym jeszcze postawić kropkę nad i, czy Ziobro mógł wiedzieć i Święczkowski, bo zapominam o panu Święczkowskim, który był prokuratorem krajowym, obecnie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. W 2000 roku od tej daty nikt nie ma prawa mówić w prokuraturze i w PiSie. I
10: którego roku, przepraszam?
12: 2020 rok. Mhm. Że nie wiedział o Zonda Krypto i Bitmeju. Był reportaż w TVN-ie. Tam te wszystkie związki pokazano.
10: Michał Fuja i Patryk Szczepania.
12: I co więcej, to jest kolejna rzecz, którą trzeba wyjaśnić i pytać prokuraturę, bo przecież Michał Fuja miał dostać 1 000 000 złotych łapówki za odstąpienie od reportażu.
10: Miał być tak zwany zakup, prowokacja.
12: Tak, policja była gotowa, tak, umówiona i na kilka dni Wycofano się. Podobno był telefon z prokuratury okręgowej, wpływowy prokurator, który później awansował, a podobno sygnał przyszedł z samej góry, czyli z centrali prokuratury krajowej. Trzeba wyjaśnić, bo oni wiedzieli wszystko, był materiał i teraz mówią, że nie wiedzieli, no to są bajki.
10: Słuchajcie, chciałam także was zapytać o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, bo mamy taką oto sytuację, że został wybrany kolejny sędzia Trybunału, Maciej Berek. No było dużo zastrzeżeń, ale na chwilę to odłóżmy, bo bardziej chcę porozmawiać o przyszłości. Wiele osób się spodziewa, że prezydent Karol Nawrocki nie odbierze ślubowania od Berka. Tylko ja bym chciała zapytać, jaki jest waszym zdaniem scenariusz, bo właściwie wyborcy obecnej koalicji rządzącej odczuwają już niesamowitą irytację i mówią tak, czy to jest państwo prawa, czterech sędziów Trybunału legalnie wybranych przez Sejm siedzi na korytarzu, czy to nie jest kompromitacja państwa? Wiemy teraz, że Bogdan Święczkowski nie zdołał

0: Trybunału.
1: Ale na jakiej podstawie?
0: Byłaby podstawa, bo to mi mówiło bardzo wielu prawników. Jeżeli Święczkowski będzie, że tak powiem, obserwowany przez policję w momencie, kiedy już po raz kolejny zabrania legalnym sędziom wejścia do Trybunału i podjęcia swoich obowiązków, to jest przestępstwo 224 kodeksu karnego. To jest przestępstwo popełniane na gorącym uczynku. Jeżeli ktoś, kto jest chroniony immunitetem, zostaje złapany na popełnieniu przestępstwa na gorącym uczynku, to w tym momencie ten immunitet po prostu nie działa, nie chroni go. To jest w zasadzie jedyna opcja, no bo drugą opcją byłoby uchylenie mu immunitetu, tyle że to może zrobić tylko zgromadzenie ogólne i 10 sędziów. To oznaczałoby, że dwóch spośród tych starych z nadania pisowskiego nowi musieliby skaptować. To jest prawdopodobne, bo tam się toczą rozmowy i tam jest kilka osób pośród sędziów tych ze starego nadania, którzy są bardzo zmęczeni i zniesmaczeni tym, co wyprawia Święczkowski. To są ludzie z tytułami naukowymi, to są ludzie z jakimś dorobkiem i jak widzą pana Święczkowskiego na prywatnej wojence z Tuskiem, to ich się po prostu nie chce brać w tym udziału.
1: No oni za tyle, to zapłacą, bo nie dostaną pensji w przyszłym roku.
0: Tyle, że formalnie zgromadzenie ogólne zwołać może tylko prezes. No więc jak to obejść, szczerze mówiąc, prawnie nie wiem. Myślę, że scenariusze są już opracowane. I wiemy również wszyscy, że gdyby udało się Święczkowskiego w jakiś sposób zneutralizować, no to jego obowiązki jako najdłuższa stażem sędziowskim przejmuje sędzia Korwin-Piotrowska, była prezeska TEMIS.
1: Mariusz.
2: No, sytuacja jest skomplikowana. A jeśli koalicja nie przywróci Trybunału Obywatelnego, to będzie kompromitacja. Przypominam, że jeszcze czeka na podobne operacje przywracania praworządności Sąd Najwyższy z nowymi sędziami. Jeszcze do tego, co redaktor Gałczyńska mówi, ja dodam, że są kolejne możliwości, jak obejść te różne uwarunkowania zawarte w ustawie, którą uchwalił PiS, dotyczącym funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, bo no, jeśli nie ma prezesa, obowiązki przejmuje wiceprezes Sochański, tak? A jeśli ten też nie działał, bo nie wiemy też, jakie dostał pełnomocnictwo, uprawnienia od Święczkowskiego do rządzenia Trybunału, gdy go nie ma, tak? I jeśli Sochański by, załóżmy, bojkotował, no to oczywiście, tak jak mówił redaktor Kołczyńska, wchodzi najstarszy stażem, tak? To bodajże Anna Korwin-Piotrowska, stażem w wymiarze sprawiedliwości, nie wiekiem. I można sobie wyobrazić, że Trybunał będzie działał jakiś czas bez prezesa, bo prezes ma kadencję, a nowego prezesa powołuje prezydent. I tu mamy klincz, tak? Ale wtedy no, będzie go zastępować albo wiceprezes, jeśli będzie chciał współpracować, albo ta osoba z najdłuższym stażem. I wtedy tak sobie Trybunał może funkcjonować kilka lat i nic nie będzie szkodziło. I wtedy, jeśli nie będzie Święczkowskiego, to łatwiej będzie uruchomić dyscyplinarki wobec niego, bo nadal będzie sędzią.
1: I uchylić immunitet.
2: I, no bo prezes wyznacza rzecznika dyscyplinarnego i powołuje sąd dyscyplinarny. Ale to wszystko da się rozwiązać, tylko będzie zależało od determinacji w środku Trybunału.
1: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Magdalena Gałczyńska-Onet i Mariusz Jałuszewski, OKO.press.
2: Dziękuję bardzo.
1: Poranek TOK FM wydawał Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Lidia Prądzyjska.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Trudna sytuacja na rynku gazu może znacząco odbić się na naszych rachunkach, szczególnie w najbliższych miesiącach. Armia USA potwierdza zniszczenie 5 irańskich tankowców transportujących ropę. W informacjach również połączone siły Gdańska, Gdyni i Sopotu w organizacji budżetu obywatelskiego. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. To nie ceny prądu, ale ceny gazu i ogrzewania mogą nadchodzącej zimy najbardziej ciążyć rachunkom, ostrzegają eksperci. Po poprzedniej ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu idą mocno w górę, mówiła w TOK FM dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
6: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
5: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Bartosz Bocheńczak nie docenił skali problemu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Kandydat tej partii na prezydenta Krakowa nie został zarejestrowany ze względu na zbyt małą liczbę zebranych podpisów.
7: Jest to efekt niedocenienia z całą pewnością skali problemu, jakim są ważnie oddawane podpisy przez ludzi, którzy nie rozróżniają adresu zameldowania od adresu zamieszkania.
5: Do rejestracji wymagane było zebranie 3000 podpisów, a w reakcji na tę sytuację współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. Zawieszono także osoby pełniące funkcje w krakowskich strukturach i przekazano ich sprawy do sądu partyjnego. Dowództwo Centralne Wojsk Stanów Zjednoczonych potwierdziło, że siły USA zniszczyły 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Kolejnymi atakami zagroził szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Wcześniej o atakach na tankowce Iranu informowały media w tym kraju. Wpis na X informuje, że był to odwet za ataki sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadzone w dwóch ostatnich dniach, których celem był jeden z okrętów marynarki wojennej USA. Szef amerykańskiej dyplomacji, który przebywa z wizytą w Kolumbii, ostrzegł, że Stany Zjednoczone będą kontynuować ataki na irańskie tankowce. Ilekroć wojska tego kraju zaatakują amerykańskie okręty wojenne. Według agencji Associated Press, marynarka wojenna Korpusu Strażników wezwała załogi tankowców znajdujących się w pobliżu portów w Kuwejcie i Bahrajnie, by jak najszybciej opuściły pokłady. Ostrzeżono, że mogą one stać się celem odwetowych ataków za amerykańskie uderzenia na irańskie tankowce. Jednocześnie władze w Teheranie oskarżyły Kuwejt i Bahrajn o udzielanie schronienia amerykańskim siłom i pomoc w prowadzeniu ataków na irańskie cele. Do końca roku ma być podpisana umowa na wykup gruntów pod bazę wojskową pod Lublinem. Rozmowy o tej inwestycji trwają od kilku lat, a bazy śmigłowców wojskowych wciąż brak. Tymczasem alertów o zagrożeniu, które dostają mieszkańcy Lubelszczyzny, jest coraz więcej. O czym więcej teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Wojskowa baza w okolicach Lublina jest koniecznością, tak mówią przedstawiciele miasta i województwa. Tyle, że list intencyjny z ministrem obrony podpisano w Świdniku 2,5 roku temu i dalej nic. Jak mówi prezes portu Dariusz Krzowski, procedury rzeczywiście trochę trwały, ale jeszcze w tym roku ma dojść do przyspieszenia.
9: Baza to jest bezpieczeństwo zarówno portu, jak i bezpieczeństwo regionu i całego odcinka tutaj wschodniej granicy.
8: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej współpracuje z wojskiem na co dzień również na Lubelszczyźnie, podkreśla jej rzecznik Marcin Hadaj.
10: Na przykład w postaci koniecznego zamykania części przestrzeni. Ta współpraca jest bardzo intensywna, ale ona jest operacyjna i strategiczna z punktu widzenia interesów państwa polskiego.
8: Dlatego też jest otoczona klauzulą poufności, ale rzeczywiście przestrzeń powietrzna nad Lublinem i Rzeszowem raz na jakiś czas jest zamykana. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Trójmiasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowania na projekty mieszkańców w jednym terminie, bo jak tłumaczyły zgodnie prezydentki Magdalena Czarzyńska-Jachim, Aleksandra Dulkiewicz i Aleksandra Kosiorek, Trójmiasto coraz mocniej staje się jednym metropolitalnym organizmem.
11: W tym roku mieszkańcy Gdańska i Gdyni oraz Sopotu głosują razem, bo to nam daje silniejszą promocję.